0: Wakacje już za półmetkiem. W placówkach oświatowych powoli rozpoczynają się przygotowania do nowego roku szkolnego, a wśród zmian od 1 września nowe zasady żywienia w szkołach i w przedszkolach. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną, czyli dietę zdrową, z jak najmniejszym negatywnym wpływem na klimat i środowisko. Z posiłków nie zniknie mięso, wyjaśnia Marcin Tischner, działający na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
1: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
0: Dzieci niejedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek. Nadmorska trasa Eurovelo znów jest w pełni dostępna dla rowerzystów. Jej pierwotny przebieg zajęła w części budowa elektrowni atomowej. Pokonanie tego fragmentu było sporym wyzwaniem. Teraz plac budowy można ominąć przygotowanym objazdem, który, co może ucieszyć turystów, wytyczony został zdecydowanie bliżej morza. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
2: Sąsiedztwo ogromnego placu budowy, hałas, pył i ryzyko napotkania ciężkiego sprzętu nie są wymarzonym środowiskiem dla rowerzystów, przyznaje wiceprezes polskich elektrowni jądrowych Michał Olszewski.
3: No dlatego przygotowaliśmy objazd, po to, żeby tych wszystkich, którzy chcą w spokoju przejechać rowerem ten teren, mogli to zrobić po nowej trasie, po której będą mogły pośrodzić nie tylko rowery i na części Meleksy.
2: Trasa wiedzie tuż przy plaży, ale nie ma co się obawiać, że koła utkną nam w piachu.
3: Tam, gdzie rzeczywiście występował piasek, tam dokonaliśmy wzmocnienia. Jest to nawierzchnia naturalna, taka, którą znają rowerzyści, między innymi chociażby ze ścieżek w różnego rodzaju parkach krajobrazowych, narodowych.
2: Nowa trasa omija atomową budowę, ale każdy, kto będzie chciał ją zobaczyć, będzie mógł przejechać wzdłuż okalającego ją płotu. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: W całym kraju trwa susza hydrologiczna i ubywa wody na wszystkich ciekach wodnych, informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wody ubywa też w jeziorze Klimkowskim w Małopolsce czy zalewie Sulejowskim w Łódzkiem. Jak mówi hydrolog Katarzyna Izydorczyk z Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, sytuacja w zalewie Sulejowskim to sygnał ostrzegawczy.
4: On nas ostrzega przed tym, że powinniśmy przestać rozmawiać, a powinniśmy wspólnie działać w zakresie zwiększenia retencji.
0: Teraz, żeby poziom wody w zalewie wrócił do normy, trzeba czekać na obfite deszcze, jak mówi rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik.
5: To teraz pokazuje chociażby przykład jeziora Klimkowskiego czy Zalewu Sulejowskiego, że woda jest bardzo cennym zasobem. Susza to jest taki cichy zabójca, który pojawia się bezgłośnie i mocno go dostrzegamy dopiero wtedy, jak woda przestanie nam lecieć w kranach.
0: Od końca kwietnia poziom wody w Zalewie Sulejowskim spadło niemal 1,5 metra i spada nawet o 3 centymetry na dobę. Muzycy, performerzy, aktorzy, klauni, połykacze ognia i komicy opanowali Edynburg. W stolicy Szkocji rozpoczęły się słynne festiwale muzyczno-teatralne. Prestiżowy festiwal międzynarodowy oraz mniej formalny Fringe, który opanowuje ulice miasta. Edynburg International Festival to jeden z najważniejszych festiwali sztuk performatywnych na świecie. Powstał 2 lata po II wojnie światowej, by łączyć na nowo narody i przywrócić Europejczykom poczucie wspólnoty. Festiwal międzynarodowy potrwa do 30 sierpnia. Fringe zakończy się dzień później. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej w nadchodzącym dniu będzie na krańcach południowo-wschodnich, do 26 stopni. Około 23 pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury, maksymalnie 19 stopni, prognozowane są na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Sobota według prognozy z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani Iwona Kozera, partner firmy EY, a także założycielka Fundacji Liderek Biznesu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
7: Długo czekałem na tę rozmowę, ale nie dlatego, że nie mogliśmy się na rozmowę umówić, tylko czekałem, żeby już konkretny powód, ten jeden nasz główny temat się pojawił. Mamy w końcu ustawę, która wchodzi w życie, prawo o reprezentacji płci, ja to tak nazywam roboczo, w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Nareszcie?
8: No i tutaj ja mam taki dosyć ambiwalentny do tego podejście, dlatego że uważam, że ta ustawa jest potrzebna. Natomiast ja bardzo żałuję, że jest właśnie potrzebna i że jest konieczna i że w związku z tym nareszcie została wprowadzona. rozszerzając ten wątek, jak zakładaliśmy fundację kilkanaście lat temu, to zdecydowanie byłam przeciwnikiem regulacji tego rodzaju. Uważałam, że właśnie to większe wykorzystanie talentów wszystkich, w tym talentów kobiet, no bo głównie u nas to ten temat w tym wymiarze się materializuje, no nie powinien się odbywać przez regulacje. Natomiast nie stało się to w żaden inny sposób. Postęp był zbyt powolny. No i w związku z tym ta ustawa, mam nadzieję, że w tym temacie nam pomoże.
7: Tak, to jest ustawa, która powstała jako wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej poprawy równowagi we władzach spółek Skarbu Państwa. Dla takiego pełnego obrazu, choć my skupimy się w trakcie naszej rozmowy i na tym, co w ustawie napisano i ewentualnych potencjalnych skutkach, jeszcze tylko dodam, prezydent podpisał ustawę, choć skierował ją do następczej kontroli w Trybunale. I teraz już nie chodzi o żadną tutaj ideologiczną rozmowę o tym, czy ten Trybunał jest, czy go nie ma, czy jaki skład będzie, ale mówię o tym dlatego, że ustawa wchodzi w życie, przepisy trzeba będzie stosować, jakieś orzeczenie kiedyś pojawi się. Czyli Trybunał będzie badał już obowiązującą ustawę. No i co te nasze spółki, większe, średnie, będą musiały zrobić? Jak się do tego prawa dostosować? Co tu jest najważniejsze?
8: Najważniejsze w tym jest, aby we władzach spółek rozumianych jako zarządy i rady nadzorcze w naszej rzeczywistości, w naszym systemie prawnym, dla dużych spółek, czyli dla spółek, które mają powyżej 250 pracowników albo obrót powyżej 50 milionów euro, lub też sumę bilansową powyżej 43 milionów euro, we władzach tych spółek będzie musiało zasiadać co najmniej 1/3 niedoreprezentowanej płci, co w większości naszych spółek, w większości spółek, których to dotyczy, oznacza, że będzie musiała nastąpić zwiększenie liczby kobiet. Nie we wszystkich, ale w zdecydowanej większości puli, których to dotyczy.
7: I mówimy o dużych spółkach.
8: I mówimy o dużych spółkach, mówimy o spółkach w obrocie publicznym, co jest też ważne.
7: Czyli tych, które notowane są na...
8: na giełdzie, bądź tych, które są dopuszczone do obrotu w jakimkolwiek państwie Unii Europejskiej, natomiast mają siedzibę w Polsce, prawda? I to jest jeden element, a drugi element to jest wymóg wprowadzenia polityki, która właśnie zapewnia, że w różnym stopniu rozpatrywane są kandydatury kobiet i mężczyzn na określone stanowiska.
7: Czyli nie tylko celem jest reprezentacja płci, ale także, chciałoby się powiedzieć, przejrzyste kryteria wyboru. Może na tym o tym powinniśmy głównie rozmawiać?
8: Również przejrzyste kryteria wyboru, ale również takie kryteria wyboru, które są neutralne, które powodują, że nie mamy dyskryminacji żadnej z płci. To chcę wyraźnie powiedzieć.
7: I ja myślę, że to jest warte podkreślenia, bo być może komuś, tak jak słyszy, jakiegoś rodzaju ogólne informacje na ten temat, pomysł na tę regulację by się nie podobał, ale to chodzi o to, by nie było dyskryminacji, przepraszam, że tak uproszczę, w żadną stronę, choć oczywiście, tak jak już pani wspomniała, w Polsce raczej dyskryminowane są kobiety w tych zarządach i radach nadzorczych. I jeszcze jedna ważna uwaga. Skoro mówimy o spółkach, które są notowane na naszej giełdzie, są w obrocie, skoro mówimy o firmach dużych, to też prawo to nie będzie dotyczyło wyłącznie firm, gdzie państwo jest jakimś wiodącym udziałowcą.
8: Nie.
7: Także sektor prywatny.
8: Również sektor prywatny. Spółki publiczne. To jest bardzo warte podkreślenia. Natomiast również uważam, i już to widzę, i już to widziałam w ostatnich latach w szczególności, bo ta dyrektywa oczywiście i sposób jej wdrożenia w Polsce był dyskutowany.
7: I bardzo długo trwał.
8: I trwał bardzo długo. Również ma to szerszy wpływ. Dlatego, że zrozumienie tego zjawiska po prostu się zwiększa i rośnie.
7: To teraz wróćmy do początku. Ja już kilka dni temu o tym miałem okazję tutaj w WKG rozmawiać, choć nie był to wówczas wiodący temat. Pani poczyniła na początku takie zastrzeżenie, że gdy zajmowała się wspieraniem i promowaniem, rozpoczęła pracę na rzecz wspierania i promowania kobiet, liderek biznesu, to raczej wychodziła z założenia, że uproszczę, rynek powinien wyregulować. Kompetentna kobieta w sposób naturalny powinna dzięki rozwojowi swojemu i miejsca pracy w karierze zawodowej piąć się zgodnie ze swoimi możliwościami i kompetencjami wyżej. Ale rozumiem, że dziś życie i rzeczywistość zweryfikowały ten pogląd i dopuszcza pani, że regulacja jest jednak potrzebna.
8: No, niestety jest potrzebna. Ja mówię to wyraźnie, że bardzo tego żałuję, ale ona jest potrzebna. Dlaczego tak się stało? Dlaczego przeszłam tę ewolucję i dlaczego stwierdziłam, że niestety w sposób ewolucyjny to się nie stanie? Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że prawie 2/3, fundacja prowadzi regularne badania spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jeżeli na koniec 2024, ostatnie badanie, teraz będzie jego nowa edycja wkrótce wydana, prawie 2/3, ponad 60%, załóżmy około 60% dla uproszczenia, spółek notowanych na warszawskiej giełdzie nie ma w zarządzie ani jednej kobiety, a prawie 1/3 w Radzie Nadzorczej, prawda? No to wytwarza się taki mechanizm, że bardzo trudno jest w związku z tym zmienić tę dynamikę w sposób, który by był dostatecznie szybki. A ja zajmuję się tym zagadnieniem i to chcę wyraźnie powiedzieć, nie wyłącznie z punktu widzenia kobiet, chociaż oczywiście też, natomiast również z takiego punktu widzenia, że w tej chwili w warunkach niezwykle wysokiej konkurencyjności światowej, wojny o talent w Polsce również, my musimy mieć możliwości i zapewnienie, że wykorzystujemy w sposób dobry wszystkie talenty, które są nam dostępne. Więc to nie jest problem kobiet, to jest problem tego, w jaki sposób organizacje będą w stanie zapewnić, że te mechanizmy wewnętrzne u nich spowodują, że wszystkie talenty są w równym stopniu wykorzystywane.
7: I jak pani podejrzewa, przewiduje, no, prognozuje, jeśli to jest materia do prognozowania, co się wydarzy? No bo spółki będą musiały w którymś momencie dostosować się do tej regulacji. Czy to będzie jakieś, przepraszam, nie chciałbym nikogo urazić, na siłę poszukiwanie? Czy będą sytuacje, w których tak, dołączą kobiety do zarządów i rad nadzorczych, ale na przykład w zarządzie zakres czy obszar kompetencji będzie zminimalizowany przez decyzję mężczyzn? No, mam nadzieję, że nikt nie ma mi za złe, ale ja sobie wyobrażam działanie w niektórych miejscach i przecież te moje podejrzenia czy sugestie zawarte w tym pytaniu, to nie tak, że sobie wymyśliłem, tylko w wielu miejscach tak to jest.
8: Zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym, że taki czarny scenariusz jest możliwy. Jest możliwy. Ja się skupię przez chwilę na pozytywnym scenariuszu, to co widzę i to co jest w tej chwili robione w wielu już przedsiębiorstwach i fundacja również pracuje z wieloma organizacjami, które przygotowują się do wdrożenia tej dyrektywy. Zresztą od już dobrych kilku lat, ale nie tylko przygotowują się ze względów regulacyjnych, tylko po prostu widzą, że zwiększanie tej różnorodności na wysokich szczeblach zwiększa konkurencyjność, lepiej przyciągają talenty, dlatego że młodzi ludzie chcą pracować w takich organizacjach, gdzie to zróżnicowanie na wysokich szczeblach również widać. Więc na czym polega ta praca? Ta praca polega po prostu na tym, że tworzone są programy wewnętrzne, programy również, które doprowadzają do wyławiania najlepszych talentów i ich rozwoju, nie tylko kobiet, ale w tym kobiet. I te programy mają doprowadzić do tego, żeby były dostępne kandydatki i kandydaci do celów promocji wewnętrznej. Często to polega na tym, że po prostu trzeba je znaleźć. Często to polega na tym, że trzeba im pomóc w określonych obszarach. I to nie dotyczy tylko kobiet. Również są prowadzone dosyć zaawansowane programy zewnętrzne, poszukiwania kandydatów zewnętrznych, opartych właśnie o kompetencje. Scenariusz negatywny, cyniczny, który też jest możliwy, jest taki, że dobieramy po prostu do rad nadzorczych. Dobieramy do rad nadzorczych. W radach nadzorczych jest dużo łatwiej znaleźć zewnętrznych kandydatów, ja mówię dużo łatwiej w cudzysłowiu, dlatego że uważam, że jest też dużo kobiet dostępnych do tego, żeby zasiadały w zarządach, prawda? i wymagana jest duża świadomość zarządów i rad nadzorczych i właścicieli spółek, żeby właśnie ten scenariusz był scenariuszem pozytywnym, a nie scenariuszem cynicznym.
7: Bo to tu będą jakieś działały mechanizmy jakiegoś równoważenia? Można mieć reprezentację w zarządzie lub w radzie nadzorczej, czy łącznie? Jak to
8: łącznie.
7: Będzie? Łącznie.
8: To jest łącznie. To jest łącznie. To jest przepis, który jest przepisem łącznym o 1/3. W związku z powyższym, nawet jak będziemy mieli jedną kobietę w zarządzie, załóżmy, bo tak to się zwykle kształtuje, przecież są pojedyncze przypadki, że brakuje nam mężczyzn w zarządach, w spółkach publicznych, no to ta jedna kobieta w zarządzie, jest wiele badań na ten temat, że jedna osoba, która jest mniejszością w danej grupie, nie spowoduje zmiany, w sensie nie spowoduje zmiany, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia spółki, w taki sposób, w jaki spowodowałoby to większa grupa.
7: A co odpowiadała pani, bo domyślam się, że w szeregu takich dyskusji uczestniczyła, być może także i publicznych, przy okazji jakichś debat, gdy ktoś podnosił rękę i zadawał takie pytanie, no dobrze, proszę pani, ale w moim biznesie, w specyfice, w której działam, na rynku, na którym działa moja spółka, no nie ma fachowczyń. I po prostu, no nie mamy takich kobiet i co mamy zrobić? I co pani wtedy mówiła?
8: Ja słyszę często ten argument.
7: Jasne.
8: We wszystkich spółkach, z którymi pracowaliśmy, bo fundacja też pracuje ze spółkami i z zarządami, z radami nadzorczymi, nie było ani jednego faktycznie takiego przypadku empirycznego, gdzie rzeczywiście nie było takich talentów i takich kobiet, które można promować. To jest, powiedziałabym, podejście, które właśnie jest podejściem po prostu niezauważania pewnych zjawisk i pewnych obszarów, prawda? I w długim terminie ono działa na szkodę spółki.
7: A czy obawia się pani, że jak już te przepisy w pełni będą działały, to będą takie kobiety, członkini zarządów lub rad nadzorczych, za którymi będzie ciągnęła się taka opinia, no ale ty jesteś z klucza w tym zarządzie, no bo ustawa, bo byś tam się nie dostała.
8: Wyobrażam sobie, że takie percepcje będą tworzone i co więcej, również we wszystkich działaniach, które prowadzimy, zwracam uwagę na to, że podstawą do wejścia do rady nadzorczej lub do zarządu jest kompetencja. Jest kompetencja. Natomiast nie jest statystycznie możliwe, naprawdę nie jest statystycznie możliwe, żeby te liczby, które przytoczyłam, były uzasadnione w sytuacji, kiedy mamy większość populacji jednak kobiet nadal.
7: To na koniec. Ktoś mógł stwierdzić, że my tutaj rozmawiamy o jakimś wycinku rzeczywistości, bo liczba tych spółek ograniczona i tych rad nadzorczych i zarządów, no miejsc tam trochę będzie, ale gdyby mamy minutkę, gdyby mogła pani powiedzieć, a dlaczego to jest tak ważne dla funkcjonowania tych biznesów, nie tylko samych zarządów, ale i tych przedsiębiorstw i organów, które je nadzorują, czyli rad nadzorczych, dlaczego jest ważne, żebyśmy mieli tę równowagę płci w organach?
8: To zapewnia równowaga płci w organach i to zarządów również, nie tylko rad nadzorczych, zapewnia kilka rzeczy. Po pierwsze zapewnia, że zarządy mają szersze spojrzenie, bo każda różnorodność zapewnia szersze spojrzenie na sposób działania firmy, na wyzwania strategiczne. To po pierwsze. Po drugie, mamy większy dostęp do talentów, bo mamy szerszą pulę, z której czerpiemy. Po trzecie, pracownicy, którzy przychodzą do danej spółki, nowe generacje, naprawdę zwracają na to uwagę.
7: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Pani Iwona Kozera, partner w firmie EY i założycielka Fundacji Liderek Biznesu. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo panu i państwu.
9: Jeden Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest piątkowe południowe EKG. A w naszym studiu dr Mateusz Dadej, główny ekonomista COFAS w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zaczniemy od lekkiego powiewu optymizmu, a potem zastanowimy się, czy to może miłe, złego początki. Wprawdzie w pierwszej połowie tego roku nieco ponad 2600 polskich firm ogłosiło niewypłacalność, ale to mniej niż rok temu. Jak możemy tłumaczyć ten spadek liczby niewypłacalnych firm? No w trudnym przecież okresie skutków wojny na Bliskim Wschodzie i tego kryzysu paliwowo-energetycznego.
10: Tak, to jest bardzo ciekawe, więc faktycznie w porównaniu do drugiego, to znaczy do pierwszej połowy 2025 roku, te niewypłacalności odrobinę spadły, bo trochę powyżej 1%. Natomiast tak, za tą cyfrą stoi się właśnie trochę niuansów. I jeżeli na przykład porównamy sobie do właśnie pierwszego kwartału, jak tutaj rozmawialiśmy w maju chociażby, no to wtedy jeszcze ten spadek wynosił rok do roku minus 10%, tak? To znaczy, że od tego okresu jednak ta dynamika się trochę pogorszyła faktycznie. No jeżeli w zasadzie weźmiemy tylko i wyłącznie drugi kwartał, to faktycznie te niewypłacalności już, znaczy drugi kwartał 2026 roku względem analogicznego okresu 2025, to jednak te niewypłacalności już raczej wzrosły. Więc faktycznie sytuacja jednak, pomimo tego spadku w drugiej połowie ogółem, no widzimy tendencje pogarszające się w sektorze firm. I to oczywiście, tak jak wspomniał redaktor, to przede wszystkim wynika z dosyć ciężkich warunków geopolitycznego szoku, którego Polska w zasadzie doświadczyła, który skutkował oczywiście wzrostem cen różnych surowców energetycznych, chociaż przede wszystkim paliw. No i to oczywiście to był szok kosztowy dla firm, dla których nie było łatwo, zdecydowanie. Pomimo tego, że krajowa gospodarka całkiem dobrze sobie radziła jednak.
9: A coś ten szok amortyzowało w tym pierwszym półroczu?
10: Tak, tak. Faktycznie, tak jak znów rozmawialiśmy prawie blisko kwartał temu, no to sektor firm zebrał historycznie duży poziom płynności, to znaczy wiele firm utrzymywało poziom gotówki albo innych aktywów, które można łatwo spieniężyć w dosyć szybkim trybie. Zaczęło ten rok z dosyć wysokim poziomem płynności i faktycznie ten poziom płynności pozwolił na zamortyzowanie w sektorze firm tego szoku energetycznego, szoku kosztowego, które
9: taką
10: doświadczyły.
9: Taką poduszkę finansową firmy miały.
10: Tak, dokładnie. Tak samo jak gospodarstwa domowe, tak samo jak my wszyscy trzymamy jakiś tam, a przynajmniej mam nadzieję, trzymamy jakiś poziom płynności na trudniejsze czasy, tak firmy również starają się utrzymywać. Możliwie jak najmniejszy, ale jeżeli jest większy, to faktycznie w takich czasach jak teraz się on przydaje. I no, jak widzimy po danych makroekonomicznych, no to ten poziom średni, poziom płynności faktycznie obniżył się i to do pewnego stopnia również zamortyzowało właśnie ten szok.
9: Program paliwowy CPN też jakoś firmom pomógł?
10: Do pewnego stopnia, no bo faktycznie zmniejszyły akcyzę, którą płacą, natomiast nie był aż takim właśnie wsparciem jak dla gospodarstw domowych, które właśnie przede wszystkim nie mogą sobie odliczyć VAT-u w przeciwieństwie do firm, więc tutaj jednak ta interwencja była mniejsza. Stąd myślę, że te dysproporcje pomiędzy ogółem, jakby kondycją gospodarki, kondycją chociażby sprzedaży, pod względem sprzedaży detalicznej gospodarstw domowych, a faktycznie tą tendencją, którą widzimy w niewypłacalnościach, że te niewypłacalności jednak się trochę pogorszyły w przeciągu drugiego kwartału, czyli tego, w którym ten szok energetyczny był mocno widoczny.
9: Rozmawiamy o tych czynnikach, które mogły ten szok energetyczny zamortyzować. Czy te duże programy inwestycyjne, czyli KPO albo teraz program SAFE, one też jakoś pomogły w zamortyzowaniu tego szoku i dzięki temu pomogły firmom?
10: Myślę, że stopniowo już widzimy faktycznie efekt tych dosyć opóźnionych, bo liczyliśmy, to znaczy generalnie ekonomiści liczyli, że ten napływ właśnie środków, szczególnie z KPO, będzie trochę szybciej napływał do gospodarki, a przynajmniej będzie widoczny bardziej w danych makroekonomicznych. Myślę, że już ostatnie miesiące drugiego kwartału faktycznie pokazywały, że te środki zaczynają dawać jakiś impuls w gospodarce. Faktycznie widać to po nowych zamówieniach, które wzrosły o rekordową wysokość właśnie w maju. Sprawa wynika to w dużej mierze ze skumulowania, to znaczy maj był tym terminem tak naprawdę na składanie zamówień, więc faktycznie było tutaj, doszło do pewnej kumulacji, ale tak, no te środki środki unijne były dużym wsparciem i myślę, że przede wszystkim będą widoczne w drugiej połowie roku. W drugiej połowie to zacznie nabierać jakiegoś impetu, to znaczy te nowe zamówienia, również ze względu na nowe terminy, które będą wymuszać większe wydatki tych środków i to będzie faktycznie wsparciem dla firm. No oczywiście też z wielkimi zamówieniami może się liczyć również to, że to są, też mogą być duże zatory w dostawach, więc to też nie jest łatwe, to jest wyzwanie na pewno dla sektora firm, żeby wykorzystać te środki i jednocześnie pilnować właśnie kosztorysów i jakby terminu dostaw.
9: O tych prognozach na dalszą część roku jeszcze porozmawiamy. te firmy w finansowych tarapatach, czy firmy niewypłacalne, jak je nazywamy, no to przyznajmy, zdecydowanie częściej i w przytłaczającej większości decydują się na restrukturyzację. To nie jest tak, że taka firma upada i zamykamy i rozchodzimy się do domów.
10: No tak, dokładnie. Ten trend widzimy już od jakiegoś czasu. Przede wszystkim już przed pandemią, ale szczególnie nabrał impetu w trakcie pandemii, że firmy coraz bardziej zaczynają się restrukturyzować zamiast po prostu likwidować w momencie właśnie jako formę niewypłacalności. I mi się wydaje, że to jest faktycznie dobry fenomen. Restrukturyzacja przede wszystkim daje to, że zmienia trochę strukturę zadłużenia, ale przede wszystkim daje możliwość kontynuacji działalności operacyjnej. Więc jest to właśnie z punktu widzenia firmy, tak jak powiedziałem, kontynuacja działalności, druga szansa tak naprawdę. No z punktu widzenia innych interesariuszy, no chociażby pracowników, jest to możliwość utrzymania miejsc pracy. Z punktu widzenia wierzycieli, no jest to też możliwość utrzymania odzyskanie pewnego długu. Nie zawsze pełnego, ale do pewnego stopnia, tak? Więc tak, faktycznie jest to fenomen, który jest coraz bardziej widoczny i wydaje mi się, że jest on pozytywny.
9: To oczywiście wygląda różnie, zależy do której branży przyłożyć ucho, ale no właśnie, w podziale na branżę to jak to wygląda? Gdzie ta sytuacja jest najpoważniejsza?
10: Wydaje mi się, że wciąż, i tutaj nieważne jak spojrzymy, tak jak nieważne czy spojrzymy na pierwszą połowę, nieważne czy spojrzymy na drugi kwartał, sytuacja w sektorze budowlanym jest coraz gorsza. Wydaje nam się, że to wynika wciąż z tych opóźnionych napływu tych środków, które jak powiedziałem, miały efekt w ostatnich miesiącach drugiego kwartału, ale wciąż dopiero nabierają na tempie. No i ten sektor budowlany, szczególnie jeśli chodzi właśnie o budowę, jakby segment infrastrukturalny, tutaj faktycznie czekał na napływ tych środków przez długi okres. Z drugiej strony wciąż widzimy też podwyższone stopy procentowe, które miały zostać obniżone, ale ze względu na ten szok kosztowy do tej obniżki nie dojdzie najpewniej w tym roku. No więc wciąż te stopy procentowe są całkiem podwyższone. To tłumi popyt na mieszkalnictwo, na budownictwo mieszkalne. No i oczywiście popyt na dalsze właśnie, na dalszą produkcję z tego sektora. Więc faktycznie ten sektor z głównych gałęzi gospodarki jest tak naprawdę jedynym, który wciąż widzi rosnące niewypłacalności.
9: No i mieliśmy ostrą zimę, co pewnie też doprowadziło do przestojów i teraz widzimy tego efekty w danych.
10: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Pierwszy kwartał to był przede wszystkim właśnie zima, która ciążyła na produkcji budowlano-montażowej. Było sporo zatorów, więc faktycznie to również jest załączone zawiera się w pewnym sensie w danych.
9: Największy udział w tej strukturze niewypłacalności w pierwszym półroczu miały jednak firmy z sektora usług. To 29%. Co tam się dzieje w tych usługach, że tak to ciężko idzie?
10: Tak, to jest ciekawa sprawa. Otóż firm usługowych jest po prostu dużo, więc jeżeli tutaj porównamy to na przykład do firm budowlanych, które osiągnęły już około 20% udziału w całkowitej strukturze niewypłacalności, no to z jednej strony firm budowlanych nie ma aż tak dużo, z kolei firm usługowych jest naprawdę całkiem sporo, to jest z tego co pamiętam około 40% firm w Polsce, więc faktycznie tutaj przede wszystkim ta skala. No jeżeli jest więcej firm, to czysto arytmetycznie można więcej tych niewypłacalności doświadczyć. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie jest też wciąż te wynagrodzenia jednak rosną całkiem dynamicznie. To jest duży udział jednak w strukturze kosztów i to na pewno nie pomaga temu sektorowi. Z drugiej strony na pewno w porównaniu do innych sektorów jednak on widzi całkiem spory popyt na swoje usługi. Widzimy to w rachunkach narodowych. Wiele sektorów usług dynamicznie się rozwija. No często też z dynamicznym rozwojem musi dochodzić do dużych zmian strukturalnych. To często wymaga od tego, żeby firmy stare, które już nie dostosowują się do zmian rynkowych, muszą zejść z tego rynku. Dla nowszych, które są bardziej innowacyjne, to widzimy w sektorze usług informatycznych chociażby, w którym jest bardzo duża zmienność, duża, jak można powiedzieć, ferment, nowe firmy przychodzą, stare odchodzą. Więc tak, w tym, w przypadku tego sektora widzimy dużo zmian i wydaje mi się, że to stoi za tym, że jest bardzo dużo niewypłacalności.
9: To jeszcze transport, bo tutaj ciekawa rzecz, odnotowuje wprawdzie spadek liczby niewypłacalności w skali roku, no ale rozumiem, że drogie paliwa niestety są już gorszą informacją na kolejne miesiące dla tego sektora.
10: Tak, dokładnie tak, więc tutaj podobnie możemy, stoją te same niuanse, które za ogółem w dynamice niewypłacalności. Otóż faktycznie w pierwszym kwartale, jak tu jeszcze rozmawialiśmy w maju, to dynamika tych niewypłacalności w sektorze transportowym wynosiła minus 30%. Od tego momentu wzrosła do wciąż ujemnego, to znaczy spadku względem pierwszego półrocza w 2025, co pokazuje znów, że jednak ta tendencja jest gorsza. To znaczy w samym kwartale, w drugim kwartale faktycznie te niewypłacalności jednak wzrosły wśród firm transportowych. No i tak, to przede wszystkim jest to szok, to znaczy jeśli chodzi o surowce energetyczne, to znaczy paliwa przede wszystkim. No wciąż ta sytuacja w zachodzie Europy pod względem przemysłu nie jest fenomenalna. W Polsce produkcja przemysłowa zaczyna rosnąć, natomiast większość firm w Polsce, no polski sektor firm jest, absolutnie dominuje na rynku europejskim, więc jeżeli coś naprawdę, jeżeli przemysł europejski nie daje sobie rady, a nie daje, to faktycznie to czuć przede wszystkim właśnie w polskim sektorze, który odpowiada za około 20% całkowitego frachtu w Unii Europejskiej, więc jest absolutną potęgą.
9: O sektorze transportowym mówimy tutaj. Przejdźmy zatem do prognoz. Dlaczego ta stabilizacja albo nawet lekki spadek liczby niewypłacalności firm może być jedynie chwilowe?
10: Tak, więc uważamy, że ta tendencja się utrzyma. To znaczy już teraz jesteśmy, widzimy chociażby jakie są ceny paliw i tak naprawdę chociaż było momentowe ochłodzenie powiedzmy geopolityczne, doszło do memorandum porozumienia, które zostało oczywiście dosyć szybko straciło na ważności. No i widzimy kolejną tak naprawdę falę wzrostów cen paliw i wydaje nam się, że dojdzie do tak naprawdę kolejnego szoku dla firm, znaczy aktualnie go obserwujemy, więc przynajmniej w trzecim kwartale, ale również w czwartym spodziewamy się, że jednak te niewypłacalności będą rosły. Za cały rok tym razem wzrosną prawdopodobnie około 3% względem 2025 roku, więc ten szok energetyczny będzie wciąż dominował, pomimo tego, że sytuacja ze strony popytu będzie raczej dobra, szczególnie w sektorach właśnie takich jak budownictwo i przemysł. W budownictwie liczymy na to, że faktycznie ten sektor jednak ten impet tych niewypłacalności straci na sile. Natomiast tak, wydaje mi się, że generalnie to niewypłacalności się wzrosną trochę w tym roku.
9: Drogie paliwa, ale coś będzie działo z drugiej strony na korzyść polskich firm? Chociażby te wspomniane duże programy inwestycyjne?
10: Tak, więc faktycznie te nowe zamówienia, no to jest barometr, który wskazuje na tak naprawdę przyszłość. Znaczy jest to w pewnym sensie pierwszy sygnał. Nowe zamówienia dla przemysłu pokazują, jaką skalę będą miały właśnie projekty, publiczne projekty infrastrukturalne. I to nie będą tylko, w programie SAFE, nie będą to tylko projekty i wyłącznie dla sektora zbrojeniowego. A nawet jeżeli duża część będzie rozpocznie się od właśnie sektora zbrojeniowego, to naturalnie jest dalsza część poddostawców z sektora stali, z sektora budowlanego również, w których można powiedzieć, że ten impuls fiskalny się rozłoży, również na całą, rozleje można powiedzieć na całą gospodarkę, więc tak, tutaj ta strona popytowa będzie raczej wspierać w drugim kwartale. Zobaczymy, jak długo się utrzyma.
9: Doktor Mateusz Dadej, główny ekonomista COFAS w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
10: Bardzo dziękuję również.
9: Wojciech Kowalik, EKG, w którym będą lepsze informacje dla kierowców, bo w przyszłym tygodniu spodziewane są zauważalne obniżki cen paliw. O ile taniej może być, powiemy za moment, a na razie zerknijmy na rynek pracy, na którym bezrobocie w lipcu lekko wzrosło do 5,9%. 1%, podaje Ministerstwo Pracy. W urzędach pracy zarejestrowanych było nieco ponad 900 tysięcy osób. Sam wzrost jest niewielki, ale warto go obserwować, bo wpisuje się w szerszy obraz stopniowego schładzania rynku pracy. Tak te dane komentuje ekonomista Konfederacji Lewiatan. Ceny żywności w lipcu były globalnie najwyższe od 3,5 roku, podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, a wszystko przez upały w wielu częściach świata oraz wysokie ceny energii, a także wzrost napięcia w rejonie Morza Czarnego, kluczowego dla dostaw zbóż z Ukrainy. W życie wchodzi tak zwana ustawa frankowa, która ma przyspieszyć proces rozpatrywania spraw o kredyty we frankach szwajcarskich, jakie tacy kredytobiorcy wytaczają bankom. Jak podkreśla pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, dzięki nowym rozwiązaniom sprawy frankowe mają być rozpoznawane sprawniej, konsumenci mają zyskać skuteczniejszą ochronę, a sądy dostać narzędzia pozwalające prowadzić postępowania z większą efektywnością. Na warszawskiej giełdzie dziś niewielkie wzrosty. WIG w górę o 0,03%, WIG 20 o 0,2%, a na rynku walutowym euro po 4,29, frank po 4,60, dolar po 3,70, a funt po 5 zł. Jeżeli słuchają nas Państwo właśnie w samochodzie, to mamy dla zmotoryzowanych słuchaczek i słuchaczy trochę lepsze informacje, bo nadchodzą obniżki cen paliw. Jak duże i czy to przypadkiem nie zamrozi planów rządu dotyczących nowej odsłony programu paliwowego CPN? O tym rozmawiałem z Grzegorzem Maziakiem, analitykiem e-petrol.pl. Środek wakacji, no a kierowcy muszą mierzyć się z rekordami cenowymi, zwłaszcza na dieslu?
11: Tak, to ceny są bliskie rekordowych poziomów w przypadku diesla, jakie notowaliśmy w marcu, bo wtedy była tak naprawdę najwyższa cena detaliczna tego paliwa odnotowana od momentu, kiedy my prowadzimy monitoring cen. Ten poziom z tego tygodnia jest o 23 grosze wyższy niż to, co widzieliśmy jeszcze w ostatnich dniach lipca. Mamy średnią cenę oleju napędowego wynoszącą 8 zł 22 grosze. A w tym najgorszym momencie, chwilę przed wprowadzeniem pakietu CPN, notowaliśmy przez chwilę 8,69. Drożeje też benzyna 7,55 zł, to jest 11 groszy więcej. Tu trochę zaskoczenie, bo spodziewaliśmy się, że ten wzrost cen na benzynie wyhamuje, natomiast nadal tempo utrzymało się dosyć wysokie. Konsekwentnie za to zeskakuje też autogaz, tutaj cały czas obniżka i średnia cena tego paliwa już poniżej 3 zł, 2,99 zł, 6 groszy mniej niż tydzień wcześniej. Tak te ceny kształtowały się na początku sierpnia. Natomiast to były złe wiadomości, a teraz można przejść do dobrych, bo wydaje się, że w najbliższych dniach powinniśmy zobaczyć przynajmniej całkiem spore spadki na stacjach paliw. Taką przecenę widzimy już na rynku hurtowym. Tam w porównaniu z końcem lipca 95-oktanowa benzyna potaniała już o 500 zł w hurcie, co na stacji powinno przełożyć się na ponad 60 groszy. Jeżeli patrzymy na olej napędowy, tam mamy 460 zł na metrze sześciennym, czyli około 55 groszy w detalu. Takich zmian możemy się spodziewać na rynku detalicznym, jeżeli wszystkie czynniki się poukładają sprzyjająco dla kierowców. No w przypadku diesla trochę problemem mogą być niskie marże, bo tam faktycznie, jeżeli chodzi o te zyski operatorów rynku detalicznego, to one są na niższym poziomie, stąd ta dynamika obniżek może nie będzie tak szybka, ale w przypadku benzyny przeniesienie tych zmian z rynku hurtowego powinno być widoczne dosyć szybko, co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych, więc tutaj będziemy obserwować tę sytuację i reakcję też władz na to, jak te spadki cen paliw będą współgrały z zapowiadanymi w razie potrzeby pakietami osłonowymi. Tutaj była mowa o ostatnich dwóch tygodniach sierpnia.
9: I do tego tematu ewentualnej decyzji rządzących za chwilę jeszcze wrócimy, ale zasiał pan ziarno nadziei w sercach kierowców. Jakie te poziomy cenowe mogą średnio na stacjach w tych najbliższych dniach się pojawiać?
11: to będą obniżki rzędu kilkudziesięciu groszy, przynajmniej taka skala zmian wynika z tego, co dzieje się na rynku hurtowym, co powoduje, że na pojedynczych stacjach benzyna może być w cenie poniżej 7 zł i olej napędowy w cenach poniżej 8, ale te średnie ogólnopolskie pewnie zostaną jeszcze trochę wyższe, więc spodziewamy się takich przedziałów 7 zł kilkanaście groszy, 7 zł 30 groszy, jako najczęściej spotykane dla benzyny, i 7 zł 99 groszy, 8 zł 16, 19, takie dosyć szerokie przedziały są w prognozie, bo dynamika zmian na rynku hurtowym była naprawdę bardzo duża na przestrzeni kilku dni. To są zmiany rzędu 45-50 groszy na litrze paliwa, więc w zależności od tego, jak szybko stacje zareagują pojedyncze na kolejne dostawy, tak te zmiany powinny się układać. Jest szansa, że obniżki pewnie przyspieszą.

0: się sygnały, że Iran z Omanem finalizują ustalenia dotyczące tego, jak ma wyglądać zarządzanie przepływem jednostek przez cieśninę Ormuz. Niestety przed weekendem ropa odrabia straty, bo okazało się, że te założenia, te warunki, które są na razie się pojawiają w ustaleniach pomiędzy Iranem i Omanem, nie wyglądają na takie, które Stany Zjednoczone mogą zaakceptować, bo widzimy tam zapowiedź ograniczania ruchu jednostek uznawanych przez Iran chociażby za wrogie, czy jakieś kwestie związane z opłatami za korzystanie z tej trasy, więc wydaje się, że droga do unormowania sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu, udrożnienia przepływu tankowców, czy to z ropą, czy z gazem przez cieśninę Ormuz, no jest ciągle daleka i to przekłada się na pogorszenie nastrojów na rynku naftowym, wzrost cen. Zobaczymy, jak to będzie się układało na rynku hurtowym w Polsce. Natomiast na ten moment przestrzeń do obniżek wygenerowana przez te zmiany w kurcie jest spora i spodziewamy się takich zauważalnych kilkudziesięciogroszowych, nawet 30-40-groszowych spadków w najbliższych dniach jak najbardziej.
1: Wróćmy do sprawy kolejnej odsłony pakietu paliwowego. Rząd cały czas się zastanawia nad ewentualnym powrotem do jakiejś formy programu nazywanego roboczo CPN2. Myśli pan, i pytam tu o pana opinię, że rządzący się na to zdecydują?
0: Jeżeli sytuacja na stacjach paliw potoczy się w tym kierunku, którego się spodziewamy, czyli zobaczymy obniżki rzędu 40-50 groszy, to ta motywacja do wprowadzenia dodatkowego pakietu osłonowego może być mniejsza, bo te ceny też nie będą już tak bolesne dla kierowców. Jeżeli benzyna będzie zaczynać się od 6 zł, olej napędowy od 7, to w tym momencie, biorąc pod uwagę wysokie koszty związane z wprowadzeniem takiego pakietu osłonowego, ta decyzja może zostać znowu przesunięta w czasie. Natomiast wskazywano w rządowych komunikatach czy wypowiedziach przedstawicieli rządu, że to jest uwarunkowane trochę tym, jak będzie rozwijać się sytuacja na Bliskim Wschodzie, a na ten moment z rejonu Zatoki Perskiej no nie ma zbyt wielu optymistycznych sygnałów. Co prawda nie mamy w tym momencie do czynienia z jakąś intensyfikacją ataków, uderzeniami w infrastrukturę naftową, a takie obawy też jeszcze niedawno były przed weekendem w związku z amerykańskimi zapowiedziami. Natomiast nie można wykluczyć, że to znowu wróci, cena ropy gwałtownie ruszy w górę i taka potrzeba pakietu osłonowego będzie znów większa niż mniejsza. Natomiast w perspektywie najbliższych dni wydaje się, że o podjęcie takiej decyzji może być trudniej, biorąc pod uwagę, że spodziewamy się zauważalnych obniżek na stacji.
1: W zasadzie jedynym rozpatrywanym teraz wariantem tego ewentualnego pakietu CPN2 jest obniżka VAT-u nakładanego na paliwa. Jaką to obniżkę cen na stacjach mogłoby dać?
0: Kilkadziesiąt groszy na litrze paliwa, więc to na pewno poziom, który byłby przez kierowców odczuwany istotnie. Tylko pytanie, czy na pewno w tym momencie taka potrzeba będzie duża, jeżeli ceny i tak zauważalnie spadną o te kilkadziesiąt groszy w perspektywie najbliższych dni, bo wracamy znów do tych prognoz, które wyglądają bardzo optymistycznie. Dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby tak dynamicznie ceny w hurcie się obniżały.
1: To jeszcze wróćmy na koniec naszej rozmowy na rynek autogazu. On znów jest średnio w okolicach 3 zł. No i mówił pan, że robi pozytywne niespodzianki. Dlaczego? Z czego one wynikają?
0: Tam w ostatnim czasie widzieliśmy chwilowe odwrócenie tendencji spadkowej w cenach dostaw autogazu do stacji. Natomiast na razie jest jeszcze chyba ciągle przestrzeń do tego, żeby paliwo nie drożało. Na najbliższe dni przewidujemy, że te ceny pozostaną poniżej 3 zł, więc tutaj prognoza jest też optymistyczna. Dalszy spadek kosztów tankowania autogazu. Takie ceny poniżej 3 zł ostatni raz widzieliśmy tak naprawdę na początku marca tego roku. Więc na pewno perspektywa również w tym obszarze jest optymistyczna, bo właściwie jeżeli chodzi o autogaz, to niemal bez przerwy od drugiej połowy kwietnia z tygodnia na tydzień ceny są niższe. Widzimy, że ta różnica od tego szczytu notowanego gdzieś w połowie kwietnia do teraz to jest 85 groszy na litrze paliwa, także naprawdę naprawdę duża zmiana i jeszcze kilka groszy mniej w najbliższych dniach możemy na stacjach, jeżeli chodzi o autogaz, zobaczyć.
1: Niezłe prognozy dla kierowców miał Grzegorz Maziak z

0: już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych. Natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Negocjacje trwały półtora roku. Teraz amerykański Senat przegłosował ustawę o sankcjach na Rosję i Iran. Zbieranie podpisów pod petycją i zapowiadane w kraju pikiety to sprzeciw wobec przypadków agresji, jaka w Polsce spada na obywateli Ukrainy. Upały nieco odpuściły, ale nie panująca w kraju susza. Niektóre gminy w kraju z niepokojem patrzą na prognozy i czekają na ulewy. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański Senat zdecydowaną większością przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i Iran, nazwaną na część jej współautora, zmarłego w ubiegłym miesiącu senatora Lindseya Grahama. Negocjacje na temat tej inicjatywy trwały półtora roku. Ustawa upoważnia prezydenta USA do wprowadzenia ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, wśród nich Chin i Indii. Projekt przewiduje także sankcje wobec Władimira Putina, przedstawicieli władz, oligarchów i sektora finansowego, a także uderza w rosyjską flotę cieni. Ustawa rozszerza również sankcje wobec Iranu. O dodanie tego zapisu apelował prezydent Donald Trump. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie w sobotę swoją pierwszą wizytę w Serbii, gdzie ma się spotkać z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Choć Serbowie oficjalnie potępiają rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączyli się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Dla Wołodymyra Zełenskiego to ważne spotkanie, ocenił w TOK FM Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej.
5: Jest to najważniejszy gracz na Bałkanach Zachodnich i tutaj oczywiście z perspektywy ukraińskiej jest taka pewna realpolitik, że warto wszystko robić, co się da, żeby przekonywać do siebie Serbię.
4: Ostatni raz Wołodymyr Zełenski widział się z Aleksandrem Vučićem w połowie lipca podczas szczytu Ukrainy i państw Europy Południowo-Wschodniej. Prezydent Serbii nie podpisał wówczas wspólnej deklaracji w sprawie dalszego wsparcia dla Kijowa. Ponad 11 tysięcy podpisów zebranych pod petycją do m.in. premiera Donalda Tuska i symboliczne białe róże złożone na mapie przestępstw na tle narodowościowym. W Warszawie, w okolicach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się inicjatywa, będąca wyrazem obywatelskiego sprzeciwu wobec przemocy i nienawiści, ale także bezczynności władz, bo coraz częściej dochodzi do ataków na tle narodowościowym. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
6: Grupa rówieśników pobiła 19-letniego Ukraińca.
7: To tylko kilka z przykładów ataków, do jakich dochodziło w Polsce w ostatnich tygodniach.
8: Jesteśmy świadkami coraz większej skali przemocy.
7: Jak mówi Łukasz Jankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, brunatna księga, czyli dokumentacja wszystkich incydentów na tle rasistowskim czy ksenofobicznym w naszym kraju, ostatnio coraz szybciej się zapełnia.
8: To jest wycinek tego, co się dzieje się na co dzień, tego, o czym jeszcze nie wiemy.
7: Stąd też petycja do premiera i szefa MSWiA podpisana przez 11 tysięcy obywateli. To w niej autorzy domagają się zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim ludziom w kraju, mówi Jacek Wiśniewski z Komitetu Obrony Demokracji.
9: Bardzo bym chciał, żeby politycy w tym budynku i w innych budynkach, gdzie urzędują ministrowie, też potraktowali tę sprawę bardzo poważnie.
7: Dlatego też w niedzielę w kilkunastu miastach w kraju odbędą się pikiety i marsze pod hasłem Nie bądź obojętny. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Jeszcze w tym miesiącu mają ruszyć prace nad dokumentacją nowej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Warty w województwie łódzkim. List intencyjny w tej sprawie marszałek województwa podpisał z 19 gminami, przez które ma przebiegać cała trasa. Jak mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk, ważne jest to, że trasa ma biec po płaskim terenie.
10: To jest istotne z punktu widzenia tych rowerzystów niedoświadczonych, o których mówi strategia mobilności rowerowej województwa łódzkiego. Tu chodzi o aktywizację 55% osób, które z rowerem mają do czynienia bardzo rzadko.
4: Trasa ma mieć ponad 200 kilometrów, mówi marszałkini województwa Joanna Skrzydlewska.
11: Przez takie miasta, między innymi jak Gniejów, Warta, Sieradz, Działoszyn, do granicy z województwem wielkopolskim i zabija pętlę wokół zbiornika Jeziorsko.
4: Pierwsze prace ruszają, ale utworzenie całej trasy może zająć nawet 10 lat. Już ponad 100 osób utonęło w polskich wodach tylko od początku czerwca. Do akcji ratunkowych na akwenach dochodzi codziennie. W czwartek na jeziorze Seksty na Mazurach w Wskutek burzy zatonęły 4 łodzie z młodzieżą. Tu na szczęście nikt nie zginął. Konieczne jest, aby będąc nad wodą, zwracać uwagę na ostrzeżenia o złych warunkach pogodowych, szczególnie kiedy są upały, powiedział w TOK FM ratownik wodny Daniel Borkowski.
12: Jeżeli przez jakiś okres jest bardzo gorąco, są te takie upalne dni, to wiadomo, że należy się spodziewać też uderzenia jakichś większych burz. Tak?
4: W związku z burzami strażacy interweniowali w tym roku łącznie ponad 1200 razy. Najwięcej zgłoszeń, blisko 300, odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Upały nieco zelżały. Miejscami nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówił Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
13: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
4: Mieszkańcy czekają na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Sobota według prognoz z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu około 23 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 26 stopni będzie na krańcach południowo-wschodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i na początku porozmawiamy o tym, jakie będą konsekwencje tego, że polskie samorządy nie zdążyły z uchwaleniem planów ogólnych. Wszystko wyjaśni Leszek Wiśniewski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Urbanista z Politechniki Warszawskiej. No i może była taka szansa 2 lata temu, kiedy była uchwalana ustawa, że uporządkujemy wreszcie, weźmiemy się poważnie za uporządkowanie chaosu przestrzennego. Reforma planowania przestrzennego miała ograniczyć rozlewanie się zabudowy, miała skończyć z patodeweloperką, pan już się śmieje, no ale też miała sprawić to, że gminy zaczną świadomie jakoś planować swój rozwój. Zostały wyznaczone terminy zostały przedłużone, ale jednak przychodzi ten ostateczny termin jednej z części tej ustawy, czyli właśnie stworzenia planów ogólnych, obowiązkowych, no ale większość gmin nie zdążyła ich uchwalić. I wszyscy, którzy o tym mówią, wydaje mi się, mówią o tym, że najpoważniejszą konsekwencją będzie to, że będzie problem z wydawaniem nowych decyzji inwestycyjnych. Czy rzeczywiście to jest największy problem i czy rzeczywiście w ogóle brak planu ogólnego to jest duży problem?
15: To zależy, bo generalnie jest tak, że przede wszystkim tak, to nie jest obowiązek uchwalenia planu, tylko to jest data, od której przestaną obowiązywać studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli te dokumenty, na podstawie których do tej pory były sporządzone plany miejscowe. Mhm. Więc jakby gminie, która nie ma uchwalonych planów ogólnych, nic się nie stanie. Jedyna kwestia jest taka, że nie będzie mogła wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy w tej chwili, ponieważ zgodnie z reformą teraz decyzje o warunkach zabudowy muszą być zgodne. To jest właśnie ta podstawowa różnica. Wcześniej nie było takiego wymogu, żeby decyzje o warunkach zabudowy były zgodne z tym studium, o którym wspomniałem. Natomiast w tej chwili te decyzje o warunkach zabudowy muszą być zgodne z planem ogólnym. Jeżeli gmina tego planu ogólnego nie ma, nie można wydawać nowych decyzji, natomiast stare ciągle obowiązują. Tak samo obowiązują plany miejscowe, więc to nie jest tak, że to będzie totalna blokada. Po prostu tam, gdzie gminy, zresztą plany miejscowe swoją drogą też, jeżeli nie ma planu ogólnego, też nowych nie będzie można wprowadzać, no bo znowu na podstawie planu ogólnego ten plan miejscowy będzie musiał być zgodny z tym planem ogólnym. Więc jest to pewna blokada tego procesu jakby wydawania nowych decyzji, natomiast stare decyzje o warunkach zabudowy, stare plany miejscowe, one cały czas obowiązują i na ich podstawie nadal można budować, więc jeżeli jest jakaś gmina, która ma na przykład 90% powierzchni pokryte planami miejscowymi, a są takie gminy, niekoniecznie one mają ład przestrzenny, ale są takie gminy, no to wtedy tak naprawdę takiej gminie no nie musi jakoś bardzo zależeć na sporządzeniu tego nowego dokumentu. Jeżeli jest gmina, która praktycznie w ogóle nie ma planów miejscowych, no to ona ma większy problem, no ale też jak wydała wystarczająco dużą decyzję o warunkach zabudowy, no to też na tych decyzjach ciągle można budować.
14: Pan mówi wystarczająco dużo decyzji o warunkach zabudowy, dlatego że przez ten czas, który był tutaj przeznaczony na powstanie planów ogólnych, nagle bardzo dużo zostało tych WZ-ek wydawanych. Tak, wszyscy się spieszyli, tak, zanim jeszcze wejdą plany.
15: Ja właśnie czytałem, że w zeszłym roku to było 30% więcej niż normalnie, więc wszyscy się spieszyli także dlatego z bardzo prostego powodu. Plany ogólne bardzo ograniczą możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ do tej pory nie trzeba było się liczyć z tym, gdzie się buduje, z taką decyzją o warunkach, zabudowy. Ona teoretycznie musiała być wydana w oparciu o tak zwane dobre sąsiedztwo. Ja mówię teoretycznie, bo na decyzję o warunkach zabudowy jest przecież zbudowany Warsaw Tower. No i jak można zbudować budynek wyższy od Pałacu Kultury? Mówimy o dobrym sąsiedztwie, tak? Więc generalnie te definicje, gdzie można było, a gdzie nie można było wydać warunku zabudowy, były mocno naciągane i to był też jeden z bardzo istotnych problemów.
14: Które miały rozwiązać plany ogólne?
15: Które miały rozwiązać plany ogólne, między innymi dlatego, że w planach, no, jeżeli mamy strefy zabudowy, tam są strefy funkcjonalne, które mają określoną zarówno funkcję, jak i intensywność zabudowy i tak dalej, no wtedy ta nowa decyzja o warunkach zabudowy musi być z tym zgodna. Nie można sobie, bo do tej pory było tak, że było się analizę terenu wokół działki, no i na podstawie tego jakąś tam średnią się wyliczało, no tą średnią można było sobie w różny sposób zmanipulować wtedy wydawało się decyzję o warunkach zabudowy. No niestety możliwości manipulacji przy warunkach zabudowy były bardzo szerokie. W tej chwili te możliwości manipulacji, one zostaną bardzo zawężone, ale także jest dość istotne, że generalnie warunki zabudowy będzie można wydać tylko w obszarach uzupełniania zabudowy, znaczy inaczej, tylko w obszarach, które są w ogóle przeznaczone pod zabudowę w planie ogólnym, natomiast dodatkowo jeszcze gminy mogą wprowadzić tak zwane obszary uzupełniania zabudowy, czyli uszczegółowić, że w jakichś konkretnych miejscach można wydawać decyzję o warunku zabudowy, a w innych nie. Do tej pory tego nie było. Generalnie decyzje o warunkach zabudowy można było wydawać wszędzie, gdzie nie było planów miejscowych.
14: Czyli zmierzamy jednak w stronę uporządkowania polskiego chaosu przestrzennego?
15: No, biorąc pod uwagę, jak on wygląda, no to ciężko będzie, ale na pewno jest to administracyjnie droga w tą stronę.
14: Bo też pojawiło się wiele głosów, że właściwie to ta ustawa od początku była skazana na niepowodzenie, bo przestrzeń 2 lat na uchwalenie takich planów ogólnych to jest bardzo krótki czas. I podyktowany tym, że że została ta ustawa wpisana w warunki KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy.
15: Tak, no to był podstawowy problem. To jeszcze warto może dodać, że plany ogólne to nie wszystko, bo w ustawie zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Żeby w ogóle uchwalić plan ogólny, to najpierw trzeba mieć strategię gminy z takim jakby planem rozwoju przestrzennego, struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, czyli gminy, które nie miały, a większość gmin tego nie miała w strategiach. Najpierw musiała znowelizować strategię, tak żeby ona, żeby na podstawie tej strategii dało się jakiekolwiek wytyczne do planu ogólnego przygotować i dopiero potem uchwalić plan ogólny. To jest taki dwustopniowy proces. Moim zdaniem on jest bardzo sensowny mimo wszystko, natomiast rzeczywiście ten bardzo krótki okres czasu no nie pomaga.
14: Mam wrażenie, że to planowanie przestrzenne dla wielu osób brzmi bardzo abstrakcyjnie. I dlaczego przeciętnego mieszkańca powinno obchodzić, czy jego gmina ma plan ogólny i czy on jest dobry?
15: Czy ma plan ogólny, no to jest kwestia przede wszystkim tego, czy na przykład ten mieszkaniec chce prowadzić jakąś inwestycję w tej gminie, tak? No bo po prostu bez tego prawdopodobnie nie będzie mógł. Natomiast to, czy plan jest dobry, bo to też jest kolejna kwestia. Niestety to nie jest powiedziane, że jak jest plan, to jest dobrze. Bo tutaj wspomniałem o gminie, że niektóre gminy mają 90% planów uchwalonych miejscowych, czyli tego niższego poziomu niż plan ogólny, i taką gminą jest Lesznowola, i ostatnio o Lesznowoli było głośno, jeżeli chodzi o tak zwaną zabudowę łanową, bo niestety to, że są uchwalone plany miejscowe, wcale nie oznacza, że nie można tam budować czegoś, co jest chaosem przestrzennym. Uh-huh. I to samo jest z planem ogólnym. Jeżeli nie będziemy mieli dobrze przygotowanego planu ogólnego, a już widziałem w podwarszawskich gminach takie plany ogólne, które moim zdaniem są dalekie od tego, czego uczymy studentów na Politechnice Warszawskiej, to niestety wpływa to na jakość życia, tak? Na to, że na przykład szkoła jest za daleko, że, nie wiem, sklepy są za daleko. Mówiąc krótko na to, jak funkcjonujemy na co dzień, więc to jest bardzo istotna kwestia.
14: A był taki raport, gdzie wyliczono koszty niekontrolowanego rozlewania się zabudowy i chaosu przestrzennego i wyszło prawie 85 miliardów.
15: I to nie jest pełne. Bo wiadomo, nawet autorzy tego raportu wspominają, że oni po prostu nie byli w stanie wszystkich gmin przebadać i tak dalej, więc tak naprawdę to jest grubo ponad 100 miliardów.
14: No dobrze, no to jeśli się okaże, a się okaże, że gminy nie uchwalą tych planów albo uchwalą je, ale w bardzo słabej jakości, co pan również podnosi, to co teraz? Czy my potrzebujemy nowej ustawy, czy potrzebujemy nowelizacji zapisów, czy w ogóle zupełnie nowego podejścia do planowania przestrzennego?
15: Znaczy ja myślę, że są dwa bardzo istotne elementy, których nawet trzy bym powiedział. I dwa z nich w sumie w tej ustawie są.
14: Mamy minutę.
15: Albo były. Jedna rzecz to są standardy urbanistyczne, czyli to, żeby w ogóle to planowanie przestrzenne było według jakich standardów robione. Dwa, to jest finansowanie systemu planowania przestrzennego, które też było zaszyte w reformie, ale niestety przed pójściem do Sejmu zostało z niej wykreślone. Tu musiałbym mieć więcej czasu, żeby to rozwinąć. Natomiast trzecia rzecz to jest to, żeby mieć planowanie regionalne, tak? Bo i to nawet wręcz na takim poziomie czasem krajowym, to jest polski system jest bardzo nietypowy, że tego w ogóle nie ma. Większość krajów europejskich ma tego typu systemy planowania regionalnego.
14: Leży w rękach samorządu.
15: Nie. Mhm. Bardzo często to jest w rękach władz regionalnych albo wręcz regulowane na poziomie krajowym. Na przykład rozwój wielu aglomeracji europejskich jak Kopenhaga czy Londyn, on jest regulowany w ogóle na poziomie krajowym.
14: Czyli mogło być dobrze, ale się nie udało.
15: Nie udało, znaczy ja bym powiedział, że to jest połowiczny sukces, że jeszcze dużo pracy przed nami, no ale to też wymaga pewnej woli, której ja niestety nie widzę.
14: To proszę sprawdzić, czy państwa gminy mają plany ogólne uchwalone i się tym zainteresować. Leszek Wiśniewski, urbanista z Politechniki Warszawskiej, był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
14: Informacje.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, teraz Zapytam Inaczej. Połączyliśmy się z Marią Wittels z Maureen Common. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Przez ostatnie lata Zielony Ład był w Polsce przede wszystkim symbolem kosztów, ograniczeń i problemów. Tymczasem najnowsze badanie zlecone właśnie przez Maureen Common pokazuje, że może ten sposób myślenia zaczyna się zmieniać, bo po raz pierwszy od kilku lat więcej osób spodziewa się, że unijna polityka klimatyczna może zmniejszyć cenę energii, a nie je podwyższyć. I skąd ta zmiana?
16: Tak, faktycznie obserwujemy tutaj nieznaczną zmianę pozytywną. Coraz więcej osób faktycznie uważa, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej może nas w przyszłości doprowadzić do spadku cen energii. W tym momencie powiedziałabym, że sceptyków i entuzjastów jest mniej więcej tyle samo. Natomiast w poprzednich latach obserwowaliśmy, że tych sceptyków było więcej, także jest to zmiana pod tym względem zdecydowanie pozytywna. Widzieliśmy też od wielu lat, i to myślę, że jest bardzo tutaj istotne, nawet jeśli mieliśmy dużo sceptyków, jeśli chodzi o samą politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to jednak tych sceptyków wobec transformacji energetycznej i inwestowania w OZE nie było wcale tak wielu. Myślę, że być może po prostu coraz więcej osób zaczyna utożsamiać faktycznie transformację unijną, czy też te polityki unijne właśnie z tymi korzystnymi zmianami, które widzimy w rozbudowującej się infrastrukturze energii ze źródeł odnawialnych. Widzimy, że one zaczynają przynosić nam jakieś korzyści i myślę, że stąd być może jest ta zmiana. Myślę też, że jesteśmy po prostu bardzo pragmatyczni i w momencie, kiedy widzimy właśnie, że odnawialne źródła energii mogą nam przynosić realne realne korzyści, no to, to też możemy odnotować w sondażach i w naszych stanowiskach wobec tego tematu.
14: Wasze badanie zostało opublikowane w momencie, gdy trwała dyskusja o referendum zaproponowanym przez prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie właśnie unijnej polityki klimatycznej. Właściwie to nie trwała dyskusja, tylko już była podejmowana decyzja. Senat odrzucił ten postulat, ale gdyby do niego doszło, no to jak wasze sondaże mogłyby się przełożyć na ewentualny wynik?
16: Znaczy, myślę, że tutaj trudno przewidywać dokładnie, jak, bo nie zadawaliśmy takiego samego pytania.
14: Oczywiście.
16: Natomiast tak, warto podkreślić, że jakby problemem w tym pytaniu, które proponował prezydent Karol Nawrocki, było to, że ono było bardzo uproszczone, bardzo zero-jedynkowe. Natomiast my widzimy w naszych badaniach trwających już przez wiele lat, badaniach polityk klimatycznych, że nasze podejście jako społeczeństwa do właśnie do polityk klimatycznych, do transformacji nie jest zero-jedynkowe. Mhm. I chociażby w momencie, w którym była największa, najgłośniejsza kontrowersje wokół Zielonego Ładu, kiedy odbywały się też protesty rolnicze wokół Zielonego Ładu, my zadaliśmy pytanie o to, czy Zielony Ład powinien zostać całkowicie odrzucony, powinien zostać przyjęty w takiej formie, jak jest, czy powinien zostać wprowadzany, ale po wprowadzeniu pewnych niezbędnych zmian. I najwięcej osób odpowiedziało, że tak, że powinien zostać wprowadzony, ale wtedy, kiedy przejdzie jakieś reformy i niezbędne zmiany. W związku z tym myślę, że gdyby to pytanie zostało zadane zero-jedynkowo, nie mam pojęcia, jaka byłaby odpowiedź. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, w którym dajemy więcej alternatyw niż tylko tak lub nie, to społeczeństwo odpowiada, wtedy zdecydowanie opowiada się po stronie transformacji.
14: To ja tylko podrzucę to pytanie, które było głosowane wczoraj, w sensie referendum było głosowane, ale dotyczyło pytania. Pan prezydent zaproponował, czy jest pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czyli wóz albo przewóz. A na ile to jest trwała zmiana, a na ile właśnie reakcja też na ostatnie wydarzenia, bo myślę, że do tych optymistycznych wyników przyłożyły się też to, że po prostu ceny energii są wysokie, mamy poważne kryzysy geopolityczne, no i też dużo po prostu mówimy, nawet teraz, prawda, w tych momentach, kiedy mieliśmy duże upały i faktycznie no, nawet niektóre elektrownie działały w zwolnionym tempie, że mamy dyskusję wokół tego bezpieczeństwa energetycznego i tego, czy mamy je zapewnione.
16: Znaczy myślę, że na pewno trwałe jest to, że bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z naszych priorytetów i tak uważam niezmiennie od kilku lat, odkąd śledzimy, pytamy regularnie Polki i Polaków o priorytety dla rządu. Bezpieczeństwo energetyczne znajduje się wśród najważniejszych tematów i tak odpowiadają wyborcy wszystkich partii. Więc myślę, że to się nie zmienia i to się szybko nie zmieni.
14: Zaraz po ochronie zdrowia i bezpieczeństwie militarnym, czyli taka totalna topka.
16: Dokładnie tak, jak pani mówi. Więc myślę, że to się nie zmienia i to się szybko nie zmieni. W momencie, kiedy te dyskusje są bardzo żywe i w momencie, w którym gdzieś jest dużo opinii polityków, no to widzimy pewne zróżnicowanie tych odpowiedzi, jakieś wahnięcia w ramach samych elektoratów, ale one wpływają przede wszystkim na osoby, które są jakby taki najtwardszy elektorat danych partii. To znaczy takie osoby, które faktycznie, że jeżeli jakiś polityk powie, że jednak OZE jest bez sensu, no to oni zmienią zdanie, ale takich osób jest niewiele. Większość jednak ma takie już ugruntowane stanowisko właśnie, tak jak mówię, bardzo na podstawie własnych obserwacji, na podstawie różnych pragmatycznego podejścia i nawet taka dyskusja ostra polityczna nie zmienia ich przekonania co do tego, że jednak ta transformacja jest nam po prostu potrzebna.
14: Pani powiedziała o tym pytaniu dotyczącym priorytetów państwa. Wysoko jest bezpieczeństwo energetyczne, wyprzedza takie tematy jak koszty życia czy polityka migracyjna. Co to mówi o nastrojach społecznych, że to jest taki priorytet?
16: No myślę, że to mówi nam cały czas o dużej niepewności i o dużej gdzieś obawie. Widzimy, że dotychczasowy model, który funkcjonował oparty w większości na węglu, przestał się sprawdzać. No widzimy też konsekwencje wojny w Ukrainie, widzimy konsekwencje wojny z Iranem i one wszystkie wpływają na to, że coraz bardziej odczuwamy na własnej skórze, jak ważne jest to, żebyśmy mieli własne źródła energii, niezależne od sytuacji geopolitycznej na świecie, albo możliwie najbardziej niezależne, no bo całkowicie niezależne, oczywiście one nigdy nie będą. I gdzieś ten niepokój społeczny na pewno widać, a z drugiej strony jednak jest przekonanie, że są takie rozwiązania, które mogą nam pomóc.
14: Czyli takie mam wrażenie, że te kwestie klimatyczne są teraz interpretowane bardziej przez pryzmat bezpieczeństwa niż dbania o przyrodę, ekologii i tak dalej.
16: Myślę, że zdecydowanie tak, tak jak pani mówi, i od zawsze tak trochę było. To znaczy uważamy, że kwestie związane z ochroną środowiska, z ochroną przyrody są jakoś ważne, no ale jednak zawsze na pierwszym miejscu większość osób będzie stawiać te rzeczy, które dotyczą ich bezpośrednio, i w momencie, w którym nie będą czuć się bezpiecznie, nie będą myśleć w większości o tym, jak pomóc na przykład, nie wiem, zwierzętom czy przyrodzie. Mhm. Natomiast w momencie, w którym wiedzą, że właśnie, że to bezpieczeństwo jest zapewnione, myślą też o innych konsekwencjach. Dlatego też regularnie obserwujemy, że chociaż samo przeciwdziałanie zmianie klimatu i ochrona środowiska jest niżej na liście priorytetów, to wciąż ponad połowa osób uważa, że to jest ważna rzecz i należy się nią zajmować. No ale jednak takie kwestie właśnie codzienne, które dotykają nas na co dzień w naszym codziennym życiu, jak chociażby kwestie cen energii, zdecydowanie tutaj wysuwają się na początek tej listy priorytetów.
14: Tak, i widać też, że coraz więcej osób uważa przeciwdziałanie zmianom klimatu za dobrą inwestycję publiczną, licznych pieniędzy, a nie ich marnowanie. Ale to, co mnie zaskoczyło troszeczkę, jest to, że wyborcy Konfederacji w większości wierzą, że inwestycje w odnawialne źródła energii mogą obniżyć ceny prądu, w przeciwieństwie na przykład do wyborców Prawa i Sprawiedliwości czy do wyborców Konfederacji Grzegorza Brauna. Co tutaj się stało?
16: A dlaczego, czy mogę odpowiedzieć pytaniem, a dlaczego panią to zaskoczyło?
14: No bo raczej wydawało mi się, że ten taki blok prawicowych partii, zwolenników prawicowych partii będzie miał jednoznaczne zdanie, bardziej negatywne.
16: Ja myślę, że tutaj jednak znów to nie jest wcale tak mocno kwestia ideologiczna, a jednak kwestia pragmatyczna. Mm-hmm. I że po prostu wielu wyborców Konfederacji też widzi, że odnawialne źródła energii się opłacają i no właśnie, i z samych powodów ideologicznych nie będzie mówić, że nie ma to sensu, bo tutaj wygrywa jednak zdrowy rozsądek.
14: Czyli widać dzisiaj, że energetyka przestaje być tematem czysto ideologicznym, ale zapytaliście też Polaków, jak wyobrażają sobie polską energetykę za 20 lat i najczęściej wskazywali właśnie odnawialne źródła energii i atom, ale jednocześnie sporo osób nadal widzi miejsce dla węgla. Czy to oznacza, że Polacy nie myślą o transformacji w takich kategoriach albo to, tylko na przykład chcą bardziej zróżnicowanego miksu?
16: Znaczy, tak, no, kwestia tego, czy faktycznie sporo, 1/4 mniej więcej widzi ten węgiel w naszym miksie energetycznym w przyszłości, podczas kiedy odnawialne źródła energii, energia atomowa to jest jedno i drugie mają po około 50%. Tutaj można było wybrać dwa źródła, dlatego one się nie sumują do 100. Więc jednak tego węgla no jest zwolenników węgla jest o połowę mniej niż zwolenników atomu i odnawialnych źródeł energii. Tu widzimy pewną też właśnie polaryzację polityczną, że wśród na przykład wyborców czy Konfederacji Korony Polskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości tych zwolenników węgla jest nieco więcej. Zapewne też ze względu na jakieś poglądy wyrażone głośno przez polityków. Myślę, że jest to też kwestia właśnie takiej narracji, która gdzieś cały czas jeszcze krąży wśród niektórych polityków, że ten węgiel zapewni nam bezpieczeństwo, ponieważ jest nasz i go mamy, co oczywiście nie do końca tak to wygląda, ale część osób uważa, że po prostu, że dopóki mamy ten węgiel, to powinniśmy od niego odchodzić, bo tak jest bezpieczniej.
14: Dobrze, to na koniec, tak żeby przybić pieczątkę naszej rozmowy, w jednym zdaniem, co najważniejszego powinniśmy zapamiętać z tych badań, bo jest po prostu najciekawsze i też optymistyczne.
16: Myślę, że dla mnie najważniejsze jest to, że OZE wciąż w Polsce trzyma się mocno i że nawet jeśli widzimy jakieś zawirowania na scenie politycznej, jakieś próby polaryzowania tego tematu, no to jednak Polki i Polacy są wobec tego dość odporni i ciągle widzą w tym jakąś nadzieję na lepszą przyszłość.
14: Bardzo dziękuję. Maria Witel z Morin Common była moją gościnią.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, a teraz w audycji zapytam inaczej. Padną pytania, które często słyszycie Państwo i u nas na antenie Radia Tok FM, ale w ogóle w debacie publicznej. Mianowicie, co zrobić, żeby rodziło się więcej dzieci i w ogóle dlaczego tych dzieci rodzi się coraz mniej? I na te pytania tym razem postanowiła odpowiedzieć laureatka ekonomicznego Nobla sprzed kilku lat, Claudia Goldin, i w swojej najnowszej pracy przekonuje, że kluczowe znaczenie ma to, czy kobieta może liczyć na partnera. I to takiego partnera, który naprawdę weźmie na siebie część obowiązków związanych z wychowaniem dziecka. I według Goldin to właśnie to niedopasowanie pomiędzy zmieniającą się rolą kobiet, a wolniejszą zmianą roli mężczyzn, jest jedną z głównych przyczyn niskiej dzietności. Jak mocne są te argumenty, co mówią na ten temat badania, o tym porozmawiam z dr Joanną Clifton-Sprigg, ekonomistką z dobrobytu na pokolenia i z Uniwersytetu w BAF. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Claudia Goldin od lat zajmuje się badaniem pracy i nierówności między kobietami i mężczyznami. I co teraz ona dodaje do dyskusji o dzietności? Co tutaj jest nowe?
17: Myślę, że podsumowuje to, czego być może się domyślaliśmy od już do dłuższego czasu. Nie neguję kosztów ekonomicznych, o których zwykle mówimy, myśląc o posiadaniu dzieci związanych z ich wychowaniem, ale dodaję, że istotnym czynnikiem jest cena, jaką ponoszą rodzice w kwestii kariery, ich pozycji na rynku pracy. I wiemy już z badań naukowych, że matki są szczególnie obciążone kosztem posiadania dzieci. I ona argumentuje, i tu jest ten nowy element, że nie powinno się tylko myśleć o obarczać winą, czy myśleć o tej cenie za macierzyństwo w kluczu autonomii kobiet i tego, że skupiają się na swojej karierze, ale również o tym, że ich sytuacja częściowo wynika z niedopasowania kulturowego i norm społecznych, które nie postąpiły równie szybko, jak rozwinęła się ich autonomia na rynku pracy.
14: Goldin podkreśla, że jeśli kobiety zyskały to wykształcenie, zyskały niezależność, zyskały możliwość robienia kariery, to ten koszt samotnego ponoszenia ciężaru rodzicielstwa jest zbyt duży i dlatego potrzebują dodatkowego wsparcia, potrzebują mieć pewność, że partner weźmie na siebie część obowiązków. Tak? Zgadza się pani z takim postawieniem sprawy?
17: Tak, absolutnie. Ona w swojej najnowszej publikacji przedstawia pewne fakty i podkreśla, i to już wiemy w ekonomii, że kobiety wykonują nadal dwójną rolę, czyli operują na rynku pracy, często mają przed narodzeniem pierwszego dziecka podobną sytuację do partnera na rynku pracy, a po narodzeniu dziecka przyjmują również dodatkowo, poza karierą, wszystkie obowiązki rodzicielskie, takie czasochłonne obowiązki, albo przynajmniej dużą część tych obowiązków. I ona argumentuje, że żeby tą sytuację poprawić, to kobiety oczekiwałyby, i tu mówi tutaj właśnie o niedopasowaniu oczekiwania, oczekiwałyby wsparcia. Logiczne byłoby bardziej równomierne rozłożenie obowiązków, ponieważ w porównaniu na przykład z latami 40 czy 50 teraz więcej, w większości jednak związków oboje partnerzy pracują zawodowo i to na duży wymiar czasu. I logicznym byłoby oczekiwanie, że role w rodzinie również się dostosowują do tej sytuacji. A tego nie do końca widzimy i ona porównuje szczególnie na przykładach różnych krajów, patrzy na kraje, w których zmiany ekonomiczne i wzrost autonomii kobiet był bardziej stopniowy i obserwujemy niższy spadek dzietności. Jej argument jest taki, że tam w tych krajach społeczeństwa miały możliwość się zmienić te normy i podejście do tego, jak się zajmują dziećmi i jak system je wspiera w tym zajmowaniu, bo to nie jest tylko decyzja na poziomie rodziny, ale również oczywiście musi być system polityk, który taki układ wspiera. Porównuje te kraje do krajów, w których zmiany ekonomiczne były bardzo nastąpiły szybko, w związku z czym normy, które zwykle ewoluują wolniej, nie zdążyły się dostosować. I w tych krajach, taki ona przedstawia argument, w tych krajach spadek dzietności jest bardziej widoczny, chociaż wiemy, że problem dotyczy większości krajów rozwiniętych.
14: No właśnie, ten model, o którym ona pisze, to nie jest on do końca uniwersalny, tylko po prostu opisuje takie bogate społeczeństwa, bo mamy również na świecie społeczeństwa bardzo patriarchalne, a jednocześnie o wysokiej dzietności, prawda? Patriarchalne, czyli takie, w których tam mężczyźni się nie angażują w wychowanie dzieci.
17: Tak, tutaj myślę, że ona na tapet wzięła takie kraje, w których, które pewnie są nam bliższe, bardziej rozwinięte,
14: tak,
17: w których ostatnio tematem politycznym jest, dosyć ważnym tematem jest niska dzietność, ponieważ mamy starzejące się społeczeństwa i jest to prawdziwy problem demograficzny dla tych gospodarek. I ona wyjaśnia, że w tym przypadku tych krajów rzeczywiście ten większy udział kobiet w rynku pracy, ale również autonomia, ona tam się odnosi do tego, że rodziny w tych krajach mają większą kontrolę nad własną dzietnością, podejmują decyzje, mają rozwiązania antykoncepcyjne, których kiedyś nie było. I decyzja nie opiera się tylko na bezpośrednim koszcie, ale właśnie na tym, co ich czeka, kiedy przywitają w rodzinie nowego członka. I kobiety są świadome tego, że często rola opieki nad dzieckiem właściwie zostaje przydzielona tylko im.
14: Goldin używa bardzo obrazowego podziału na partnera typu dad i typu dude, czyli na partnera ojca i partnera ziomeczka. To jest moje autorskie tłumaczenie. O co w tym podziale chodzi?
17: Chyba tutaj dla kontekstu musimy dodać, że Claudia Goldin przedstawia w swojej pracy prosty model teoretyczny, w związku z czym może operować tylko dwoma typami partnerów dla prostoty tego modelu i takich rzeczywiście skategoryzowała. Czyli i tu ona mówi jasno, nie chodzi o to, że są to partnerzy, którzy nie kochają swoich dzieci lub nie mają relacji z dziećmi. Bardziej chodzi rzeczywiście po prostu o podział obowiązków i tych czasochłonnych, takich codziennych obowiązków. I rzeczywiście w jej nomenklaturze dad to jest ojciec, partner, który jest zaangażowany, co daje kobiecie możliwość zaangażowania się na przykład w pracę zawodową, w inwestycje w inne elementy jej życia. Ta deklaracja jest od początku jasna i ona może zaufać, że taki ten jej partner będzie. Dad to partner, który może deklarować w teorii, że przed narodzeniem dziecka on próbuje się zaangażować w równej mierze w obowiązki rodzicielskie, a de facto po narodzeniu dziecka może tak się nie stać. Nie zawsze, ona podkreśla, nie zawsze to jest spowodowane rzeczywiście decyzją wewnątrz związku. Może też być to po prostu uwarunkowane na przykład wyższymi zarobkami partnera, tym, że jego pracodawca wymaga większej dyspozycyjności, to mogą po prostu te sytuacja może wymusić to, że ten ojciec jest mniej zaangażowany na co dzień, ale z punktu widzenia matki, w momencie podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka, pojawia się problem wiarygodnego zobowiązania, czyli on po angielsku to jest credible commitment. Kiedy podejmuje jednak matka ryzyko, nie jest w 100% pewna, jak po narodzeniu dziecka ta rola jej partnera ewoluuje.
14: Goldin jest dosyć sceptyczna wobec polityki opartej wyłącznie na świadczeniach finansowych. Pani już o tym powiedziała. Pisze, że dopłaty do mieszkań, becikowe, ulgi podatkowe oczywiście są ważne, ale nie rozwiązują najważniejszego problemu, czyli tego, że kobieta zakłada, że po urodzeniu dziecka większość obowiązków spadnie na nią. No to co w takiej sytuacji lepiej mogłoby zrobić państwo, nie tylko dawać pieniądze, żeby łagodzić skutki zmian demograficznych? No, weźmie facetów na reedukację, żeby byli lepszymi ojcami?
17: Absolutnie nie. Myślę, że to może nie być dobry kierunek, natomiast zgadzam się. Ona podkreśla, że transfery finansowe na pewno są korzystne, jeśli chodzi o zmianę poziomu ubóstwa, poprawę warunków życia, szczególnie dla niektórych rodzin, ale podkreśla, że rozwiązania, które nie zmieniają podziału opieki, nie będą skuteczne. Myślę, że tutaj można się pokusić o teorię, że polityki, które są wdrażane, powinny wziąć pod uwagę, kto na przykład dostaje transfery albo od czego one są uzależnione. Takie debaty się odbywają zwykle przy wprowadzaniu urlopów rodzicielskich, tacierzyńskich czy macierzyńskich. Często trzeba przemyśleć, na jakich warunkach rodzice te urlopy biorą i czy na przykład można w nie wbudować elementy, które wymuszą stopniową zmianę podejścia w społeczeństwie. Na przykładzie Hiszpanii widzieliśmy wprowadzanie urlopów, gdzie duża część urlopu musi być podjęta przez ojca i on musi wykorzystać ten urlop sam, nie w tym samym czasie, w którym wykorzystuje urlop matka. Taki urlop może powodować, że naturalnie ojcowie się angażują dość wcześnie, na wczesnym etapie opiekę dziecka, nad dzieckiem i rozwijają takie same, nabierają takiego samego doświadczenia jak matka, porównywalnego.
14: Goldin i ta praca noblistki jest takim working paper, czyli bardziej zaproszeniem do dyskusji, a nie jakimś, nie wiem, zamknięciem tematu obładowanym różnymi badaniami. Więc co by pani tutaj dodała, z czym się pani u Goldin zgadza, a czym niekoniecznie?
17: Ja myślę, że ona rzeczywiście podjęła temat istotny. Nam przydałoby się teraz, przydałyby się badania z krajów, do których ona się odniosła, szczególnie tych, ona wyróżnia tam różne kraje, podaje przykłady, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście badania empiryczne skupione na związkach przyczynowo-skutkowych potwierdzają teorię, którą ona zaproponowała. Bo na razie mamy model teoretyczny, który intuicyjnie, według mnie, ma sens. Rzeczywiście przemawia do wielu, natomiast następnym krokiem zdecydowanie jest weryfikacja tego w danych i wtedy można na tej podstawie tworzyć polityki i zmienić sytuację w krajach, o których mówimy.
14: My byśmy byli zakwalifikowani, my, w sensie Polska, do tych krajów, które mają bardzo nierówny podział obowiązków, do których opieka nad dziećmi głównie spada na kobiety i które też mają bardzo niską dzietność i cierpią na kryzys demograficzny.
17: Tak, myślę, że tak. W takiej sytuacji jest większość krajów europejskich, co prawdopodobnie częściowo wyjaśnia ruchy na poziomie Unii Europejskiej, aby wprowadzić urlopy rodzicielskie dzielone, przypisywać większą część urlopów rodzicom, ojcom niż do tej pory. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście wiemy, że większość krajów również oferuje transfery związane z posiadaniem dzieci. Warto się pewnie przyjrzeć też temu, jak wspiera się rodziców dzieci starszych, bo nie jest prawdą, że luka związana z posiadaniem dziecka, kara za macierzyństwo, maleje po pewnym czasie. To już też wiemy z badań, że owszem, otwiera się przy narodzinach dziecka, natomiast pozostaje, jest dość stała i zaczynają się pojawiać głosy, że wspierać również należy rodziców dzieci starszych, które teoretycznie już są w szkole, ale również im należy poświęcać czas i często jest to mama, a nie tata.
14: Bardzo to jest interesujące. Bardzo pani dziękuję za wszystkie myśli i uwagi i po prostu za tę rozmowę. Dr Joanna Clifton-Sprigg, ekonomistka z Dobrobytu na Pokolenia i z Uniwersytetu w Bath.
17: Dziękuję ślicznie.
14: Czas na informacje Radia Tok FM.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, a do Zapytam Inaczej po krótkiej wakacyjnej przerwie powrócił Michał Potocki.
18: Dzień dobry, z nowymi siłami.
14: Rozmową, tak.
18: Z nowymi siłami.
14: Tematy wydaje się trochę stare i trochę nowe tak naprawdę. Będziemy rozmawiać o tym, że w tym tygodniu były naczelny dowódca ukraińskiej armii, dzisiaj ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Walerii Załużny, wywołał burzę słowami, że Ukraina nigdy nie będzie członkiem NATO. I dodał też, że NATO potrzebowałoby około 12 lat, by osiągnąć standardy odpowiadające realiom współczesnej wojny. Jak na urządzającego dyplomatę, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę jego przeszłość wojskową, to są mało dyplomatyczne słowa.
18: Mało dyplomatyczne słowa. Co prawda one zostały wygłoszone na takiej naradzie ambasadorów, więc nie była to wypowiedź spełniająca w pełni definicję wypowiedzi publicznej, no ale jednak było tam tyle ludzi, że to natychmiast wyciekło i natychmiast stało się rzeczywiście sensacją dnia. Walerii Załużny od początku swojego urzędowania w charakterze ambasadora miewa wystąpienia wykraczające poza relacje brytyjsko-ukraińskie. I nawet ja brałem udział w takim spotkaniu zamkniętym z polskimi tam dziennikarzami, analitykami, ekspertami z udziałem Walerii Załużnego, w którym bynajmniej nie rozmawialiśmy o stosunkach brytyjsko-ukraińskich oczywiście, tylko rozmawialiśmy rzecz jasna o wojnie i o jej perspektywach. I on już wtedy się wypowiadał z takim dosyć dużym sceptycyzmem związanym z Sojuszem Północnoatlantyckim. Teraz, co prawda, ukraińskie MSZ wystosowało komunikat klasycznie mówiący o tym, że zostały słowa wyrwane z kontekstu, no ale za dużo jest świadków, żeby nie uznać, że one faktycznie padły. I to słowo nigdy, myślę, że szczególnie wywołało

0: ostatnio, jak się dowiedzieliśmy. A na pewno jest jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów potencjalnych w przyszłych wyborach prezydenckich obok Włodymyra Zełenskiego. I o ile różne inne osoby na szczytach sondaży, czyli te, które są powiedzmy na podium, ale na trzecim miejscu i dalej za podium, one gdzieś tam są w orbicie jednak Wołodymyra Zełenskiego, mam na myśli przede wszystkim Kryła Budanowa, czyli szefa biura prezydenta Zełenskiego, a wcześniej kierownika wywiadu wojskowego, czy Michajło Fedorow, minister obrony odwołany w dosyć burzliwych okolicznościach, który prawdopodobnie zaraz do rządu wróci, one są te osoby gdzieś tam jeszcze w orbicie prezydenta. Wałęsa Załużny w orbicie prezydenta nie jest, on został wyrzucony przez prezydenta ze stanowiska głównodowodzącego siłami obrony w następstwie dosyć ostrego konfliktu, którego nikt specjalnie już nie ukrywał, że on był. W związku z czym siłą rzeczy jest utożsamiany z najpoważniejszym rywalem prezydenta w wyborach, niezależnie od tego, kiedy one się odbędą. I teraz wszystko, co on mówi publicznie, wszystkie preteksty newsowe, jak to się mówi w naszej branży, czyli takie preteksty, które daje ambasador Załużny, żeby o nim mówiono, wydawanie książek, publikowanie od czasu do czasu głośnych tekstów w zachodniej prasie brytyjskiej, przede wszystkim siłą rzeczy, bo to najłatwiej uzasadnić. No, gdzieś tam zawsze jest w tle myśl o tym, że po prostu generał stara się nie dać o sobie zapomnieć.
1: To do kogo takie słowa trafiły? W Ukrainie.
0: Akurat te słowa o NATO, ponieważ nie zostały wygłoszone publicznie, tylko zostały wygłoszone na Radzie Ambasadorów, one chyba nie miały takiego podtekstu akurat, że to akurat nie chodziło chyba generałowi o wywołanie takiego zamieszania. No ale jest to świadectwo trwającej dyskusji w ukraińskich elitach co do NATO, co do Unii Europejskiej, co do relacji z Zachodem w ogóle. Bo z jednej strony Ukraińcy widzą, dostrzegają sygnały płynące od szeregu zachodnich polityków, że nie są gotowi na członkostwo w NATO, że Unia Europejska to jeszcze kilkanaście lat negocjacji trudnych i tak dalej. Z Polski przecież też różne głosy płyną o tym, że z Banderą do Europy czy do NATO Ukraina nie wejdzie. W związku z czym takie otrzeźwienie oczekiwań, że nawet Zełenski jeszcze nie tak dawno mówił, że to jest kwestia roku, żebyśmy wynegocjowali warunki członkostwa w Unii Europejskiej i do niej weszli skutecznie, no że to są, to zawsze od początku były mrzonki i takie mrzonki są, że takie otrzeźwienie chyba rzeczywiście następuje, chociaż pytanie też kolejne, czy ono jest motywowane, to otrzeźwienie, właśnie rozumieniem, co przekazują zachodni politycy, czy też przekonaniem, że Ukraina ze względu na sukcesy osiągane w technologii dronowej i rakietowej, w tych ostrzałach rosyjskie płonące magazyny, Wildberries ostatnio szczególnie widowiskowo płonące, że to oznacza, że w zasadzie NATO i Unia Europejska już nie są Ukrainie do niczego potrzebne. Zresztą taki wątek pobrzmiewał też w słowach Załużnego, który tłumaczył to w ten sposób między innymi, że to NATO powinno się przygotować do wejścia Ukrainy i dostosować swoje standardy i że może to zająć kilkanaście lat.
1: A obecne te standardy doktryny wywodzą się
0: z II wojny światowej, że NATO się przygotowuje do nawet nie obecnej wojny, tylko jeszcze poprzednich wojen i że i to jest dosyć duży paradoks płynie z takiego podejścia do sprawy, dlatego że no, Ukraina na tej pomocy z Zachodu wisi ciągle. I to nie jest tak, że nawet te technologie dronowe, które w dużej mierze rzeczywiście są rozwijane przez ukraińskie firmy, że one powstały od tak sobie po prostu z sufitu im spadły. To znaczy tam bardzo aktywnie uczestniczą i zachodnie firmy produkujące drony, i zachodni inżynierowie, i doradcy, i część tych dronów jest produkowana w ramach joint ventures różnych. No już nie mówiąc o tym, że cała pomoc finansowa, budżet wisi na pomocy makrofinansowej z Unii Europejskiej przede wszystkim. Jeżeli teraz Ukraina na przykład mówi o tym, że ma katastrofalny deficyt antyrakiet, czyli tych pocisków chociażby do systemów Patriot i podobnych, którymi strąca się rosyjskie rakiety balistyczne, no to przecież sama ich nie wyprodukuje. I jeżeli one przyjdą, no to przyjdą z państw należących do NATO.
1: Czyli z jednej strony bardzo krytyczna ocena potencjału NATO, a z drugiej strony bardzo taka mocna pewność, przekonanie o tym, że Ukraina jest silniejsza teraz i jest takim graczem, który sam może sobie poradzić, ewentualnie też szukać innych sojuszy niż NATO, to właśnie to rozsierdziło tych zachodnich partnerów.
0: Myślę, że tak, bo to budzi irytację. I to budzi irytację nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach Unii Europejskiej czy NATO, dlatego że takie przekonanie o

0: rosnącej samowystarczalności Ukrainy jest wirtualne. I w sytuacji, w której i może być zgubne też dla Ukrainy, to znaczy przesadna pewność siebie. Pewność siebie jest oczywiście dobra, bo bez tej pewności siebie nikt by nie wpadł na pomysł, żeby atakować magazyny Wildberries położone kilkaset czy tysiąc kilometrów od granic Ukrainy. I nikt by sobie takich celów nie stawiał, żeby na przykład próbować torpedować paradę 9 maja w Moskwie. To musiała tam być duża dawka pewności siebie, ale ta pewność siebie powinna być kontrolowana. A ja mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach tych sukcesów właśnie, jeśli chodzi o uderzenia dalekiego zasięgu, ta pewność siebie trochę przestaje być kontrolowana. Chociaż z drugiej strony takim czynnikiem znowu sprowadzającym na ziemię chyba są coraz częstsze i coraz skuteczniejsze ostrzały Kijowa. Bo to jest miasto, o ile nawet z punktu widzenia polityków ukraińskich inaczej wygląda sytuacja, jeżeli wróg strzela w cele położone w Charkowie czy w Chersoniu, a inaczej, kiedy strzela w cele w mieście, w którym większość tych polityków żyje, mieszka i pracuje. To nawet psychologicznie to działa trochę inaczej. I te ostrzały ostatnie Kijowa bardzo mocno wpłynęły na obniżenie morale u takich właśnie opiniotwórczych, u liderów opinii, powiedzmy, ukraińskiej.
1: No tak, i Załużny też właśnie mówił w tej samej wypowiedzi o nowych europejskich formatach bezpieczeństwa, wskazując chociażby na taki brytyjski sojusz, ale trudno sobie też wyobrazić jakikolwiek sojusz, który byłby przeciwwagą dla Rosji, który nie zawierałby Stanów Zjednoczonych.
0: No właśnie w tym rzecz, że NATO jest silne dzięki przede wszystkim amerykańskiemu parasolowi. I teraz pytanie, czy jeżeli zbudujemy sobie jakikolwiek inny sojusz bez parasola, to czy on będzie silniejszy, czy słabszy? No mam wrażenie, że jakkolwiek byśmy go nie zbudowali, to ten sojusz będzie słabszy, niezależnie od wątpliwości, które możemy mieć co do postawy amerykańskiej administracji pod Donaldem Trumpem, czy jego tam ewentualnym następcą. Jeżeli będzie to następca, no skądkolwiek by się wywodził, bo i w Partii Demokratycznej są niepokojące, można znaleźć bardziej niepokojące nurty, jeśli chodzi o podejście do Rosji. Więc natomiast rzeczywiście Ukraińcy starają się rozbudowywać sieć sojuszy, podpisują chociażby umowy dronowe, ostatnio Wołodymyr Zełenski zapowiadał podpisanie kilkunastu nowych i rzeczywiście, natomiast tak jak mówię, ja nie widzę ani jednego argumentu, który by pozwalał sądzić, że jakikolwiek nowy format współpracy wojskowej w ramach Europy będzie silniejszy niż NATO, niezależnie od wszystkich słabości NATO. Z drugiej strony, żeby też nie wszystkie kamyczki do ogródka ukraińskiego wrzucać, no to jednak Ukraina doświadczona 12-letnią wojną z Rosją, a 4-letnią wojną pełnoskalową, z ogromną armią, dużym i szybko rozwijanym potencjałem, jeśli chodzi o produkcję również bardzo nowoczesnego sprzętu, jest państwem, które NATO jest potrzebne, które jest dla nas potrzebne, nam jest potrzebne. Nie tylko jeśli chodzi o know-how, ale też jeśli chodzi o siłę armii. To jest państwo, które ma bardzo słabą gospodarkę, bardzo słabe struktury państwowe, ale to jest państwo, które ma bardzo silną armię. Być może najsilniejszą w Europie. W związku z czym takie łatwe odrzucanie Ukrainy jako potencjalnego członka NATO jest równie krótkowzroczne, jak twierdzenie przez Ukraińców, że poradzimy sobie sami.
1: To super, że to wybrzmiało na koniec. Bardzo ci dziękuję. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. A ja widzę za szybą Przemka Pozowskiego, który zaprosi państwa na jeszcze więcej sportu.
2: Zapraszam, to po pierwsze. Po drugie, Ania, ty się też ucieszysz na pewno, bo dzisiaj nasza ulubiona postać, trochę kreskówkowa, trochę straszna, czyli wraca Gianni Infantino, ale będziemy rozmawiać z Michałem Banasiakiem z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Między innymi o tym, że szefowa norweskiej federacji złożyła taki apel o to, by Infantino podał się do dymisji.
1: Ale proszę państwa, to nie jest tak, że ja lubię Gianniego Infantino. To jest po prostu mój ulubiony temat. Bardzo państwu dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek. Ten program wydawała Maria Andrzejewska. Maria, dzięki za ten tydzień. A także dziękuję wydawcom, realizatorom Janie Cech i Krzysztofowi Olesiewiczowi. Anna Piekutowska.
3: To jest powtórka.

0: sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
1: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
2: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
3: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
4: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Włochy nie zgadzają się na zniesienie kontroli granicznych dla Hiszpanów. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad przepisami pracuje Ministerstwo Klimatu. Rowerowa trasa wzdłuż polskiego wybrzeża omija teren elektrowni atomowej i od teraz wjedzie zdecydowanie bliżej morza. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Włoski rząd poinformował, że kontrole graniczne dla Hiszpanów zostaną utrzymane przynajmniej do 15 sierpnia. Ich zniesienia do końca tygodnia domaga się rząd hiszpański, uznając je za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Hiszpania zagroziła, że jeśli Włochy nie zniosą kontroli granicznych dla Hiszpanów, to podejmie proporcjonalne środki odwetowe. Jak przekazała agencja Reuters w komunikacie, rząd włoski oświadczył, że nie ugnie się pod ultimatum czy naciskami, a zniesienie kontroli rozważy wtedy, kiedy będzie pewne, że nie ma ryzyka terroryzmu, innego zagrożenia bezpieczeństwa czy nowej fali migrantów. Włochy wprowadziły kontrolę na granicy dla Hiszpanów 1 sierpnia w reakcji na kryzys w Ceucie. Do hiszpańskiej eksklawy w Afryce przedarło się w ciągu kilku dni pod koniec lipca około 72 tysięcy osób z Maroka. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających na rynek opony i uporządkować system ich recyklingu. Resort Klimatu proponuje zmiany w ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale także za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dziś zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale w wielu przypadkach trafiają także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie trzeba uszczelnić system? O tym Andrzej Kubik, polski związkowiec przemysłu oponiarskiego.
7: W obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 5 opon, czyli 4 na kołach plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych dodatkowo w bagażniku. W związku z tym ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
6: Resort prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku. Wakacje już za półmetkiem. W placówkach oświatowych powoli rozpoczynają się przygotowania do nowego roku szkolnego, a wśród zmian od 1 września nowe zasady żywienia w szkołach i w przedszkolach. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną, czyli dietę zdrową, z jak najmniejszym negatywnym wpływem na klimat i środowisko. Z posiłków nie zniknie mięso, wyjaśnia Marcin Tischner, działający na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
8: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
6: Dzieci niejedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek. Nadmorska trasa Eurovelo znów jest w pełni dostępna dla rowerzystów. Jej pierwotny przebieg zajęła w części budowa elektrowni atomowej. Pokonanie tego fragmentu było sporym wyzwaniem. Teraz plac budowy można ominąć przygotowanym objazdem, który, co może ucieszyć turystów, wytyczony został zdecydowanie bliżej morza. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
9: Sąsiedztwo ogromnego placu budowy, hałas, pył i ryzyko napotkania ciężkiego sprzętu nie są wymarzonym środowiskiem dla rowerzystów, przyznaje wiceprezes polskich elektrowni jądrowych Michał Olszewski.
10: No dlatego przygotowaliśmy objazd, po to, żeby tych wszystkich, którzy chcą w spokoju przejechać rowerem ten teren, mogli to zrobić po nowej trasie, po której będą mogły pośrodzić nie tylko rowery i na części meleksy.
9: Trasa wiedzie tuż przy plaży, ale nie ma co się obawiać, że koła utkną nam w piachu.
10: Tam, gdzie rzeczywiście występował piasek, tam dokonaliśmy wzmocnienia. Jest to nawierzchnia naturalna, taka, którą znają rowerzyści, między innymi chociażby ze ścieżek w różnego rodzaju parkach krajobrazowych, narodowych.
9: Nowa trasa omija atomową budowę, ale każdy, kto będzie chciał ją zobaczyć, będzie mógł przejechać wzdłuż okalającego ją płotu. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: W całym kraju trwa susza hydrologiczna i ubywa wody na wszystkich ciekach wodnych, informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wody ubywa też w jeziorze Klimkowskim w Małopolsce czy zalewie Sulejowskim w Łódzkie. Jak mówi hydrolog Katarzyna Izydorczyk z Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, sytuacja w zalewie Sulejowskim to sygnał ostrzegawczy.
11: On nas ostrzega przed tym, że powinniśmy przestać rozmawiać, a powinniśmy wspólnie działać w zakresie zwiększenia retencji.
6: Teraz, żeby poziom wody w zalewie wrócił do normy, trzeba czekać na obfite deszcze, jak mówi rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik.
12: To teraz pokazuje chociażby przykład jeziora Klimkowskiego czy zalewu Sulejowskiego, że woda jest bardzo cennym zasobem. Susza to jest taki cichy zabójca, który pojawia się bezgłośnie i mocno go dostrzegamy dopiero wtedy, jak woda przestanie nam lecieć w kranach.
6: Od końca kwietnia poziom wody w zalewie Sulejowskim spadło niemal 1,5 metra i spada nawet o 3 centymetry na dobę. Muzycy, performerzy, aktorzy, klauni, połykacze ognia i komicy opanowali Edynburg. W stolicy Szkocji rozpoczęły się słynne festiwale muzyczno-teatralne. Prestiżowy festiwal międzynarodowy oraz mniej formalny Fringe, który opanowuje ulice miasta. Edynburg International Festival to jeden z najważniejszych festiwali sztuk performatywnych na świecie. Powstał 2 lata po II wojnie światowej, by łączyć na nowo narody i przywrócić Europejczykom poczucie wspólnoty. Festiwal międzynarodowy potrwa do 30 sierpnia. Fringe zakończy się dzień później. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej w nadchodzącym dniu będzie na krańcach południowo-wschodnich, do 26 stopni. Około 23 pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury, maksymalnie 19 stopni, prognozowane są na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Sobota według prognoz z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
13: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a w studio gość pan Michał Feodorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
13: Oglądałem niedawno film Wszyscy ludzie prezydenta.
14: Bardzo dobry film.
13: Bardzo dobry film. Zresztą trochę później w programie będziemy o tym filmie rozmawiać. Ale tam jest taki ciekawy moment, kiedy redaktor naczelny gazety, dziennika, który pracował nad czymś, co później stało się znane jako afera Watergate, mówi: czytałeś ostatni sondaż Gallupa, bodaj? Czy wiesz, czym się ludzie interesują? Mają totalnie w nosie to, o czym piszemy. Nie interesuje ich w ogóle afera Watergate, nie interesują ich i korupcja na szczytach władzy. Chłopaku, obudź się i powąchaj kawę, jak mawiamy. Tak sobie pomyślałem, że uświadomiłem sobie, że to było strasznie dawno temu, a trochę myślimy, że no, dawno temu to prasa miała wpływ na ludzkie życie, że jak tam coś poważne dzienniki napisały, to wszyscy się oburzali, albo protestowali, albo zachwycali. A tymczasem jest tak, że ludzi interesują pewne rzeczy, mediom się wydaje, że inne rzeczy. Czasem te zbiory mają część wspólną, większą lub mniejszą, a czasem zupełnie nie.
14: To były lata 70. z tego co pamiętam, czyli to było dobre. Tak, to było dobre 50 lat temu. Wtedy doradcą prezydenta pracował przy Nixonie, później pracował przy Reaganie, później przy Bushu był niejaki Atwater, człowiek, który wymyślił pojęcie percepcja jest rzeczywistością. Czyli to, co nam się wydaje, jest rzeczywistością. I teraz dzisiaj też tak jest. To znaczy, z jednej strony użytkowników absolutnie nie interesuje, co się dzieje na świecie, dlatego że mają swoje feedy, czyli to, co im się wyświetla w komórce. I tym żyją. To znaczy, gdybyśmy dzisiaj sobie zobaczyli, jak użytkownik konsumuje media, to na pewno nie ma już autorytetów. Dawniej jeszcze te duże tytuły, nawet do 2015-16 roku w Polsce, potrafiły narzucać pewne tematy i potrafiły nimi skutecznie kierować, potrafiły wzbudzać dyskusję. Dzisiaj w rozdrobnionym świecie mediów społecznościowych jest to bardzo, bardzo trudne, a media utraciły swój autorytet. Ale w dalszym ciągu nachodzą się sprawy ze świata polityki i one wchodzą do naszych feedów, tylko że jest jedna prosta rzecz, jaką obserwujemy. One muszą być społeczne, to znaczy muszą się nakładać na nasze życie. I teraz afera. Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym absolutnie jest to temat z życia chrząszczy dla koneserów. Z perspektywy mediów społecznościowych nie dzieje się tam nic. Oczywiście gazety, portale coś napiszą, gazety, radio powiedzą, jakiś zasięg jest, ale w ogóle nikt tego poza fanami nie klika.
13: Ale Szpital Południowy?
14: Szpital Południowy, tematy dotyczące porodówek, tematy dotyczące to, co my dzisiaj nazywamy... w Polsce bezrobocie jest na poziomie 6%, proszę mi poprawić, może 5,5%. Coś takiego, ale na tematy na przykład poczucia lęku przed bezrobociem osiągają bardzo wysokie zaangażowanie. Kolejna rzecz, tematy dotyczące, które bardzo się klikają, których nie widać, dotyczące obaw ubóstwa energetycznego, czyli wzrostu rachunków. Więc tak naprawdę pytanie jest troszkę inne, czy gazety są, czy media są w stanie podążać za tymi trendami, no bo media też kreują newsy, tak? Natomiast tutaj jest pisanie, no co może być, no nie ma newsów, prawda, w tym, że nie wiem, komuś tam rachunek wzrósł i tak dalej. Na pewno dzisiaj obserwujemy coś odwrotnego, to znaczy chodzi cała gra dzisiaj i zabawa z zainteresowaniem użytkownika, musi mu się to wyświetlić w jego feedzie, tak? Musi się to wyświetlić w jego komórce. I dobrze przeprowadzona, dobrze opisana historia, i jeżeli on potrafi ją zrozumieć i potrafi być ten haczyk, ten hook zrobiony w rolce 90-sekundowej, on to kupi. I wtedy tak naprawdę, jeżeli zobaczymy sondaże, bo ludzi to nie interesuje, ale ludzie to sobie podają dalej. I to jest ta jakby różnica i to jest ta zmiana dość duża, fundamentalna, jeśli chodzi o to, co było 50 lat temu, a co jest dzisiaj.
13: Stopa bezrobocia na koniec czerwca 5,8.
14: Tak, no to właśnie o tym mówię. Natomiast gdybyśmy zobaczyli, co się pisze o bezrobociu w mediach społecznościowych, zasięg, dla przykładu, wczorajsza dyskusja dotycząca, Partia Prawa i Sprawiedliwość miała jakąś tam konwencję swoją, zasięg tego był jakieś 3 miliony, natomiast obawy o bezrobociu pisane dzienny pomiar to jest w granicach 7. I wydawałoby się, że tak naprawdę partia narzuca, media o tym napiszą i tak dalej. Nikogo to nie interesuje, dlatego że w tym wypadku partia nie potrafi tego opowiadać kompletnie. Natomiast są inne problemy, które ludzie i tak klikają i tak udostępniają.
13: Ale ten lęk przed bezrobociem to jest związany, nie wiem, z wzrostem sztucznej inteligencji, czy taki po prostu jest, że nie czuję się bezpiecznie, nie czuję, że moja praca jest na...
14: Zrobiło się coś takiego, to obserwujemy to od kilku lat, tak naprawdę od 2020-2021, kiedy media społecznościowe przez pandemię zmieniły sposób konsumpcji mediów w ogóle. I obserwujemy, że są tak zwane, my to nazywamy, jest legitymizacja władzy, taka formalna, mamy prawo, rządzimy, i jest tak zwana legitymacja narracyjna. I w tych legitymacjach narracyjnych to znaczy, że czytamy te media społecznościowe i coś nam nie gra. I widzimy, że jeżeli w mediach społecznościowych dzisiaj rządzi głównie Konfederacja albo głównie siły populistyczno-prawicowe, tak byśmy to nazwali, bo to jest dość szeroki, nie ograniczajmy tego do Konfederacji. Konfederacji są mistrzowie gniewu i mistrzowie strachu. I potrafią narzucać w mediach społecznościowych, szczególnie do 20, 30, 40 latków, potrafią narzucać pewne tematy, które się bardzo dobrze klikają, i mimo że, nie wiem, teoretycznie nie boimy się o pracę, wiemy, że zakład stoi i tak dalej, to jeżeli wyświetla nam się w co siódmym, w co czternastym, w co dziesiątym poście, że przez Zielony Ład to zamykane są, zaczynamy się sami bać. I to spowodowały media społecznościowe, że z jednej strony ludzie w sondaży CBOS mówią, że żyje im się najlepiej, odkąd są robione badania i są w ogóle zadowoleni ze swojego stanu posiadania, życia i tak dalej, ale z drugiej strony obawiają się wszystkiego, co jest na zewnątrz. Znaczy media społecznościowe, w odróżnieniu od mediów tradycyjnych, potrafią bardzo szybko wchodzić nam, jak to się mówi ładnie, na psychikę i jeżeli zobaczymy kilka rolek po kolei, które mówią tak, bo przez Zielony Ład zamkną zakłady, bo będzie duże zwolnienia, albo będą duże, to zaczynamy się sami bać, sami zaczynamy w to wierzyć, tak? I to powoduje, że te tematy społeczne, których politycy nie widzą i media często nie widzą, one cały czas żyją tam w tle.
13: A czy jest jakaś głębia tych lęków? Chodzi mi o to, czy użytkownicy potrafią zbudować jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Krótko mówiąc, że na przykład jest jakiś skutek i połączenie tego na przykład z decyzjami partii, która była u władzy i która teraz mówi, to my powrócimy, będzie super. Czy jest taka refleksja typu, ale poczekajcie, przecież byliście i nie było super, to dlaczego w tej kwestii teraz ma być super? Czy to jest taka pamięć złotej rybki?
14: Pan redaktor, jest to pamięć złotej rybki, to na pewno. Natomiast pan redaktor dotknął chyba fundamentalnego pytania. Pierwszy raz widzimy, od 2015-2014 roku jakby pracujemy w tym cyrku związanym z mediami społecznościowymi, jak te lajki w ogóle, czy w ogóle, jak się przenoszą na politykę, na społeczeństwo. Pierwszy raz widzimy coś, czego nie było do tej pory. Pierwszy raz od 11-12 prawie lat. Nie jest dyskusja, że ci byli, ci przyjdą i ci będą lepiej rządzić, tylko rośnie, my to sobie nazywamy roboczo tak zwana partia zero, która mówi koniec. Wszystkie instytucje nie działają. Ci byli tam, ci teraz są. Ci, którzy byli, mają przyjść na nowo. Niestety. Wszyscy, jak to się mówi ładnie, won. Więc widzimy rosnące, szczególnie wśród tych grup do 40 roku, 45 roku życia. To jest dość ciekawe, że to są grupy, które jakby całe swoje życie żyją z konstytucją 97 roku. I są bardziej podatne i oni widzą, że system nie działa. To znaczy widzą, że mogą wiele rzeczy załatwić w komórce, są inaczej jakby wychowani i młodsze pokolenie tym jest bardziej jakby scyfryzowane i widzą, że system działa. To widzieliśmy przy Szpitalu Południowym. To widzimy, że i ta partia zero, ona mówi wprost, to są wszystkie te siły, które mówią, w ogóle system nie działa. To znaczy instytucje trzeciej RP nie działają i nie chodzi o to, żeby przyszła nowa ekipa je naprawiła, tylko trzeba zmienić wszystko. Im wyżej, Silver Generation i tak dalej, widzimy jakby większą roztropność, mniejsze hura optymizm, mniejsze idziemy na zmiany, raczej mówimy tutaj ewolucji, natomiast im młodsze roczniki przy klikalności, tym mówimy, tym widzimy większe, no to też związane z wiekiem, pewien rodzaj poczucia rewolucji, tak? Więc z tej perspektywy jest to z jednej strony, widzimy użytkowników pamięć złotej rybki, to znaczy, nie są w stanie...
13: Czyli Mateusz Morawiecki może opowiedzieć dowolną historię i nikt tego nie połączy z jakimś okresem sprzed kilku lat.
14: Absolutnie to widzimy. Mateusz Morawiecki może dzisiaj powiedzieć absolutnie, zresztą jak każdy jeden polityk, może powiedzieć wszystko. Jeżeli ludzie jakby zgadzają się z nim, to mu absolutnie uwierzą. Natomiast druga strona będzie mu wszystkim przypominać, a oni dalej nie będą tego akceptować. No to gdybyśmy tak patrzyli, czy jest... to tak samo dotyczy Platformy i cały czas przypomina 100 konkretów, dotyczy PiS-u i tak dalej, ale użytkownicy tego to w ogóle ignorują, wypierają. Więc wchodzimy w sytuację dzisiaj, gdzie pierwszy raz, odkąd mamy, no już mamy ponad 10 lat mediów społecznościowych w Polsce, które w jakimś stopniu od 2015 roku wpływają coraz miesiąc na miesiąca, rok do roku coraz bardziej, bo rośnie hydra. Mamy sytuację, gdzie widzimy rosnący w ogóle bunt dotyczący instytucji nie działają. Nieważne, kto przyjdzie, instytucja nie działa. Państwo źle wydaje pieniądze, państwo generalnie nie potrafi tego robić. Trzecia RP staje się pewnego rodzaju przez swoje instytucje, głównie w tych kanałach, które są najczęściej konsumowane w mediach społecznościowych, staje się w ogóle, należy ją całkowicie odrzucić.
13: Czyli zbliża się jakiś cień chaosu?
14: Zbliża się coś, co następuje, znaczy chaosu. No chaosem jest dla nas wszystko, co wydawałoby się byłoby po PiS-ie, tak?
13: Chaos rozumiany jako do władzy dochodzą...
14: Upadek duopolu oznacza de facto chaos. To znaczy nie wyobrażamy sobie przez ostatnie 20 lat, co by się wydarzyło, gdyby nagle duopol upadł, albo nagle okazało się, że partie, które tworzą ten duopol, czyli PO i PiS, nie są w stanie w ogóle stworzyć samodzielnie rządu i muszą się dogadywać z partiami nowymi. Ale tymi, które całkowicie system albo nie daje, albo co w najgorszym wypadku dla tych partii jest sytuacja, kiedy w ogóle stanowią one większość, tak? To już jest w ogóle, to jest chaos. Więc tak, dla pokolenia 45+, rozmawiamy o chaosie. Dla pokolenia poniżej 45, rozmawiamy o nowej rzeczywistości, która musi w końcu nadejść.
13: No ale ta nowa rzeczywistość nadejdzie trochę w cieniu wojny za naszą wschodnią granicą.
14: To jest jeden z tematów, który teoretycznie powinien być na jedynkach, ale w ogóle się nie klika. To znaczy, tak przyzwyczailiśmy się, w cudzysłowie oczywiście, do tej wojny. Dzisiaj patrzymy na wojnę z perspektywy naszych jakby bardzo często współobywateli, ludzi, którzy mieszkają z nami. Dzisiaj patrzymy głównie na wojnę przez obraz Ukraińców, a nie na wojnę jako agresję Rosji na Ukrainę. Natomiast dzisiaj większość użytkowników patrzy na Ukraińca, a dopiero później widzi daleko wojnę. A to jest to, co widzimy na ulicach, ten wzrost przemocy i tak dalej. To wszystko powstało, urodziło się w mediach społecznościowych i co jakby co jest najbardziej przerażające, wcale nie widać sygnałów, żeby spadało. Wręcz przeciwnie. Cały czas się rozwija.
13: Media społecznościowe, szczególnie niektóre, jak rozumiem, nazwaliśmy to umownie konfederacją, kreują strach i lęk.
14: Mistrzami są.
13: Są mistrzami, ale też i pan Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, daje sobie świetnie radę. Ja już w połowie naszej rozmowy spakowałem walizki.
14: Aż tak.
13: Więc liczę na to, że do końca może jednak zostanę przekonany, że, i że jeszcze nie, jak mówił ten jeszcze godzik, jeszcze dwa, towarzysz Stalin. Bo to był no dobrze, to jest taki żart, o którym tam o którym aktorze polskim wspominał towarzysz Stalin, zapytany tam, kiedy się skończy wojna. Dobrze, umknąłem. I skoro już poruszyliśmy klasyków, to inny klasyk, co działać, spytał, czyli czy da się, albo inaczej, dlaczego tak jest? Czy zawinił system edukacji jakikolwiek, czy to, że nie czytamy, czy gdybyśmy teraz zapędzili wszystkich do czytania, albo gdybyśmy zapędzili do szkoły, gdzie było 8 klas, a nie gimnazjum i liceum?
14: Po pierwsze, to co widzimy, zacznijmy od tego, co widzimy w Stanach, które są jakby forpocztą tego, co się będzie działo na świecie. Widzimy, że paradoksalnie jest odpowiedź dość skuteczna na siły te populistyczne, ale wymaga ona jednej rzeczy, a mianowicie wymaga ona przez polityków i przez osoby, które zajmują się polityką, wymaga pewnego rodzaju wysiłku intelektualnego. To znaczy, od 2015 roku, czyli od tego momentu, kiedy media społecznościowe według mitu zdecydowały o wygranej prezydenta Dudy, mamy sytuację następującą. Mianowicie siły, powiedzmy, siły lewicowo-progresywne uważają, że one mają rację, a cała reszta się myli. I to dotyczy, ja wezmę bardzo prosty przykład, a mianowicie zielona energia i transformacja, elektryfikacja. Gdzie, gdybyśmy zajrzeli w polski internet, to tylko palmy węglem, generalnie rzecz biorąc, absolutnie zapytalibyśmy się osób, które się zajmują zieloną energią, stwierdziły, że w mediach społecznościowych nie mają o czym rozmawiać, ponieważ wszystko przegrywają. A jednocześnie mieszkańcy Podkarpacia, którzy no empirycznie głosują w większości za siłami, które mówią polski węgiel, absolutnie OZE, SROZE. Jak się przejedzie przez wszystkie wsie, miasteczka, wszędzie fotowoltaika. Wszyscy generalnie rzecz biorąc, większość tych mieszkańców, świadomie lub nie, praktycznie rzecz biorąc, schodzi do zeroemisyjnych domów, co osiedla w dużych miastach, które głosują na liberałów, nawet nie mogą pomarzyć o czymś takim. I z drugiej strony, stojąc tym panelem fotowoltaicznym pod pachą i jeżdżąc bardzo często elektrycznymi samochodami czy hybrydowymi,
13: krzyczą polski węgiel.
14: Krzyczą polski węgiel i OZE, SROZE. I z czego to wynika? I teraz problem polega na opowieści. To znaczy, widzimy takim grzechem podstawowym jest to, że liberałowie, czy bardziej, czy siły lewicowe, progresywne, wychodzą z założenia, że mają rację i po prostu tak ma być. I nie poświęcają swojego wysiłku intelektualnego, żeby przekonywać ludzi do pewnych racji. Przykład jest samochodów elektrycznych, które mamy. Jak to jest, że samochody elektryczne od 15, 16, 17, 18, 19, 20 rok, 21 i tak dalej były synonimem, bo nie jeździ, bo słabo, bo się nie da, bo się pali i w ogóle były pewnego rodzaju przez prawicę używaną, że w ogóle zło. Nagle wjechały chińskie samochody elektryczne, wszyscy jeżdżą. wszyscy zadowoleni, w ogóle wszyscy chwalą, w ogóle super. Okazało się, że bez ideologii, ale mówiąc tylko o korzyściach, ale bez napięcia ideologicznego, mają tego, dając poczucie pewnego rodzaju prestiżu, można wprowadzać swoje idee, ale traktując użytkownika, klienta, dostawcę jako równego partnera, a nie, że my mamy niczym konkwistadorzy, przyjeżdżamy do Indian, mamy moralność, Bóg z nami i generalnie rzecz biorąc, jeżeli się z nami nie zgadzicie, będziemy was palić. I teraz, jeżeli zobaczymy sobie w Stanach Zjednoczonych, media społecznościowe tam dzisiaj stają się ostoją z jednej strony wolności słowa, a z drugiej strony na przykład rozmawiamy o AI-u, wielkie bitwy i wielkie dyskusje dotyczące debaty, dotyczące centrum baz danych, tak? Mm-hmm. Gdzie młodzież się, bez względu, która jeszcze głosowała na prawicę, aktywizuje się i schodzi na pozycję demokratów, dlatego że uważa, że to są za duże koszty, etc., etc. I teraz do czego zmierzam? Tak, czytanie, to znaczy wysiłek intelektualny, to znaczy pewien rodzaj podejścia do ludzi nie przez moralność, w sensie wyższą mamy tutaj, my mamy rację, tylko zrozumienie problemu i opowiedzenie go w takich emocjach i opowiedzenie go w takim jakby tonie, żeby go z jednej strony a nie obrażać, z drugiej strony nie denerwować, a trzy, żeby on chciał tą informację podać dalej jako swoją.
13: Plus jeszcze może taki aspekt ekonomiczny. Pamiętam, niedaleko bloku, w którym mieszkam, był bazarek i na tym bazarku takie małżeństwo sprzedawało kurczaka. Można było sobie kupić. I domowe obiady. No i ten pan był, powiedzielibyśmy, bardzo konserwatywny. I często wymienialiśmy poglądy, czy raczej starałem się poznać jego poglądy. No i on jak gdyby, powiedziałbym, takim modelowym przykładem prawicowej narracji. I kiedyś mówię, jak pana nie było, ja mówię, a bo akurat byłem w Toronto i wie pan, akurat patrzyłem, bo była parada równości w Toronto. No i on oczywiście różnego rodzaju wypowiedzi
14: klasyka
13: homofobiczne. A ja mówię, wie pan, ale wie pan, że na tę paradę równości w Toronto przyjeżdża gdzieś pomiędzy 1 000 000 a 3 000 000 ludzi z całego świata. On mówi, no i ja mówię, to niech pan sobie przeliczy, jakby tak co setny wszedł do pana i kupił kurczaka. Ja nagle tak zaczął kombinować i pewnie nie wiedział, czy co setny, czy co tysięczny, czy coś. I nagle okazało się, że zobaczy. I mówi, no w sumie to nie jest taki zły pomysł. Żona mówi, a tutaj mój kuzyn, jego siostra, jej syn, to też ma chłopaka. Nagle okazało się, że jeżeli ideologia ma wymiar ekonomiczny, to jest zupełnie inne podejście.
14: 2023 rok. Platforma walczy z PiS-em o wybory. Jest to w całej historii, jak sobie weźmiemy w całym tym ciągu ostatnich 15 lat, jest to ten moment, czy ostatnich, no, od 2015 roku, kiedy pierwszy raz Platforma w swojej agendzie nie wywyższa się moralnie, tylko tak naprawdę jest, dyskutuje na poziomie ekonomicznym, dyskutuje na poziomie pewnego rodzaju godnościowym, społecznym. I to są to, i jej wtedy przekazy, jej wtedy jakby komunikacja jest praktycznie rzecz biorąc ekonomiczna, jest, traktuje użytkownika jako osobę racjonalną, która jest w stanie wybrać. Natomiast coś się dzieje zawsze z politykami później, że tak naprawdę wracają na z góry upatrzone pozycje. I teraz na pewno to, co widzimy, przykład. Tworzymy asystentów AI-owych dla polityków. To znaczy jest to rzecz, którą generalnie rzecz biorąc odpala i wiesz doskonale, co się dzieje w regionie, etc., etc. I teraz, jeżeli polityk traktuje to poważnie i, jak to się mówi, czyta, to jest w stanie bardzo, że tak powiem, dobrze korzystać z tych narzędzi, jest w stanie robić wysokie zasięgi. Jeżeli jest leniwy intelektualnie i napisze tylko tych, tamtych, z nimi to zrobić, oczywiście dostaje tak zwane, ale to są puste lajki. Okazuje się, później patrzę w statystyki, że tych lajków, co z tego, że miał 10 tysięcy, z jego okręgów tak naprawdę tych lajków było 200. A całą resztę dostał po prostu sobie tam z, niech będzie z Warszawa, dostał ze Szczecina i tak dalej. Ci ludzie nie głosują. Algorytm będzie tą informację roznosił, będzie im pokazywał, ale naprawdę na tym nie zarobi nic. I teraz pretensje, jaką można mieć do siebie, to znaczy, tak jak mówię, siły lewicowe, jeśli chodzi o media społecznościowe, to jest pewien sposób nieprzerobienia w latach 15-20 zrozumienia, że użytkownik chce rozmawiać, on chce być przekonywany, tylko chce być traktowany poważnie, to znaczy, a nie jak ktoś, kto stawia się go przed moralnym wyborem, którego on wcale nie chce ani
13: Moherowy beret, czy tam schowaj babci dowód.
14: Więc z tej perspektywy, jeżeli rozmawiamy, to co widzimy tutaj, co rozmawialiśmy w przerwie, musimy zdać sobie jeszcze jedną sprawę. My widzimy po odpowiednich, po jakby meczowaniu kont i po robieniu pewnych grup, że jeżeli skończyłeś dobrą podstawówkę, jeżeli jesteś tak z domu, mówię, 40 parę lat masz, to media społecznościowe nie będą na ciebie aż tak wpływać, dlatego że masz inny proces socjalizacji, pamiętasz życie przed komórką, generalnie rzecz biorąc, wiesz, to są relacje, wiesz, to jest trzepak, takie ważne rzeczy.
13: Klopsztanga po śląsku.
14: Na przykład. Ale z drugiej strony, ci, którzy zaczyna się tam gimnazjum, zaczynają wchodzić komórki, zaczynają wchodzić pewnego rodzaju rozwiązania, im dalej, tym gorzej. Dla tych osób media społecznościowe stają się podstawowym źródłem wiedzy. I oczywiście one mogą mówić, okej, nie wierzymy, bo dla nas to jest taki śmieszny content i tak dalej, ale zwróćmy uwagę, jak wyglądają struktura głosowania. Dlaczego młodzi chłopcy głosują w większości na Konfederację, głosują na siły prawicowe? Tak? I generalnie rzecz biorąc, dlatego budowana jest ta cała manosfera w mediach społecznościowych. Mamy w Polsce partię internetową, która łącznie ma dwie korony, mają 20 parę %, tak? To już jest 1/4 społeczeństwa stworzone byty internetowe stricte, które powstały w internecie, które nie powstały, dzięki internetowi powstały, więc coś jest na rzeczy, że media społecznościowe kształtują postawy polityczne. Natomiast jeżeli siły liberalne, progresywne nie wrócą do deski kreślarskiej, nie stwierdzą, jeszcze odwołam się na przykład do kampanii prezydenckiej 25 roku, gdzie badanie pokazało i wszystkie partie miały te badania. Pokazywały, wybór jest silnego mężczyzny, silnego przywódcy. Wybór tam cesarza, marszałka, hetmana wielkiego
13: kraju. Radek by wygrał?
14: Nie wiemy tego. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Ale do czego zmierzam? I mamy tutaj wybór właśnie silnego mężczyzny. I teraz nie oznacza to, że jak budujemy tą historię? Musimy znaleźć proste skojarzenie. Wyobraźmy sobie wtedy, że jest odwoływanie do króla Kazimierza Wielkiego. Wielka Polska murowana, ale coś o tym, wszyscy żyją w tym kraju. Wszyscy jesteśmy tacy sami, tak? Przecież pamiętamy.
13: Jasne.
14: Przyjeżdżali mniejszości i tak dalej. Więc z tej perspektywy jakby, to jest to budowanie opowieści. Czy Radek Sikorski grał? Radek Sikorski na pewno wchodziłby w interakcję. I to jest ta różnica. Zresztą robi to do dzisiaj. To znaczy Radek Sikorski jest, będąc politykiem najbardziej angażującym w mediach społecznościowych, ministrem rządu Tuska, będąc na pierwszym, drugim, bo tam się zmienia, bo tam jest taka trójka, jest Donald Tusk, Radek Sikorski, Roman Giertych, trójka jakby najbardziej angażujący, to Radek Sikorski jest tą osobą, która wchodzi w dyskusję z internetem, tak? Rozumie te media społecznościowe. Widać, że jest tam cały czas, jakby nie jedzie tą samą jazdą obowiązkową, tylko sam też wymyśla sobie formaty. Więc z tej perspektywy, jeżeli chodzi o media społecznościowe, na pewno by docierał do większej ilości ludzi. Więc, ale to wymaga pewnego rodzaju wkładu, pracy, myślenia i myślenia przede wszystkim, to co jest najgorsze, jeszcze kończę, że to nie jest kampania klasyczna w mediach jak 50 lat temu, w latach 70, gdzie są same media. To jest druga kampania, która mówi do maszyny, bo maszyna pokazuje innym, co chcą albo co uważa, że powinni zobaczyć.
13: Czyli nie wszystko stracone?
14: Wręcz przeciwnie. To jest tak, że...
13: Obudźcie się! Czyli niektórzy już są obudzeni.
14: Już się obudzili, już pół do dziesiątej. Jest inaczej. Widzimy, że przykład AfD, 2024 rok, przyjeżdża Elon Musk, mówi, wspiera AfD. Wydaje się, że AfD wygra wybory, no bo przecież dostała takie wsparcie, Twitter jej pomaga i tak dalej. Co zrobił ten sam algorytm, którego jest to dokładny przykład, jak nie kontrolują Big Tech algorytmu. Co pokazał? Uruchomił drugą stronę, czyli uruchomił D-Linkę, odpowiednik naszej partii Razem, której nagle treści wszystkie zaczęły rosnąć, dlatego że sam algorytm wie, że nie może pokazywać tylko jednej rzeczy. Nie może pokazywać tylko i wyłącznie, że jest, bo jest duża, więc to powoduje, że tak naprawdę im bardziej rośnie prawa strona, tym lewa strona ma szansę, ma okienko pogodowe, ale musi tutaj niestety być na to przygotowana.
13: Mówi Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dziękuję.
14: Dziękuję bardzo.
13: Popczarek i gość pan Andrzej Bukowiecki, filmoznawca, współpracownik magazynu filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Filmy, które weźmiemy sobie dzisiaj na warsztat, to filmy kultowe. Zaczynamy, albo inaczej wspomnimy. Film na początku miał się nazywać Star Beast, no ale potem twórca zmienił nazwę, albowiem bardzo często pojawiało się tam słowo alien, czyli obcy. I w 1979 roku ukazał się film Alien, czyli tak jak w bloku socjalistycznym to się nazywało Obcy, ósmy pasażer Nostromo, zdaje się w Jugosławii, na Węgrzech to się chyba nazywało Obcy, ósmy pasażer Śmierć, coś takiego.
15: Nic mnie nie dziwi, dlatego że Terminator pierwszy nazywał się Elektroniczny Morderca.
13: Dokładnie. A 40 lat temu, w 1986 roku, ukazał się film Aliens, czyli Obcy decydujące starcie.
15: Tak? I to jest właśnie ta różnica, bo po polsku jest inaczej. Tak samo, obcy jako ktoś, tak. Obcy, a tutaj jest alien, a tutaj alien w liczbie mnogiej, obcy, czyli już gromadka obcych i tu tkwi właśnie sedno sprawy, ale do niej wrócimy.
13: A wie pan, że James Cameron, reżyser filmu Obcy decydujące starcie, tak, czyli Obcy 2, przekonał studio filmowe, wchodząc na spotkanie i pisząc na tablicy Alien, po czym na końcu dodał S dwukrotnie przekreślone, czyli znak dolara.
15: I nie pomylił się. I jak się okazało, się nie pomylił, bo było powodzenie.
13: Było powodzenie. Ciekawe jest to, myślę sobie też, że o tych dwóch filmach, bo oczywiście to jest początek całej serii, całego uniwersum, serial wciąż tkwi, tak. Ale że może na te filmy też patrzeć w taki sposób, że Obcy, ten pierwszy, to jest w pewnym sensie dziecko drugiej fali feminizmu. No bo mamy trochę androgeniczną bohaterkę, która odrzuca macierzyństwo we wszystkich postaciach. A w decydującym starciu Ripley spotyka obcą matkę i sama staje się przybraną matką.
15: Dziewczynki.
13: Tak. Więc mamy tutaj czas, jak gdyby krok wstecz i powrót do patriarchalnego modelu w epoce backlashu, który nam to ustawia. Czyli Obcy 1 i Obcy 2 jako feministyczny i antyfeministyczny film. Tak rzucam panu.
15: Takie kukułcze jajo. Pan podrzuca, bo to trudny temat. Wie pan, panie redaktorze, ja to mam trochę taki sceptyczny stosunek do szukania w filmach rozrywkowych
13: zbyt wielu
15: tych poziomów. Faceci się namordowali, żeby zrobić ludziom dobry fan, jak to się mówi, dobrą rozrywkę. Zupełnie inaczej zrobił to Ridley Scott, inaczej zrobił Cameron i mi się wydaje, że tutaj jest, a my na siłę, prawda, że to, że tamto, że może AIDS, a może feminizm, a może coś tam i tak dalej. Jest czas lata, jest kanikuław, na fajnych płytach te oba filmy są teraz do wzięcia. Usiądźmy przed tym i po prostu się trochę potrzęśmy ze strachu i uważam, że oczywiście nikomu nie można zabronić doszukiwać się czegoś. Ja powiem tak, odpowiadając na to pytanie. Jak oglądałem pierwszy raz Obcego 2, i tutaj rzeczywiście wejdę w pana ogródek. Obcego 2 to jedyna scena, którą do dzisiaj zapamiętałem, bo tak się złożyło, że w międzyczasie akurat tego nie obejrzałem. To scena genialna, no godna talentu i Camerona, i Ridley Scott by się jej nie... Sir Ridley Scott by się jej nie powstydził. Jak oni tam wchodzą do tego laboratorium na tej stacji kosmicznej i te małe obciątka są w probówkach i w pewnym momencie jeden tak babs w tą szklaną taflę, ten. To ja wtedy pamiętam w kinie, to był jeden z pierwszych filmów, który wszedł u nas z dźwiękiem Dolby Stereo w kinie Skarpa Świętej Pamięci w Warszawie. Naprawdę podskoczyłem w fotel. I nic innego by mi tam nie przyszło do głowy. A wczoraj, oglądając, no nie ukrywam, w godzinach, no raczej między późnonocnymi, a wczesnoporannymi ten film, ale przytomnie, nagle taka scena na mnie zrobiła ogromne po prostu wrażenie. zupełnie innych powodów. Jak w pewnym momencie Sigourney Weaver, czyli Ripley, nie chcemy tutaj za dużo spoilerować, ale jest taka sytuacja, że są osaczeni przez, przez obcych, a nie statek, którym mogą wrócić pojazd kosmiczny na Ziemię, uległ kompletnemu zniszczeniu. No wydawałoby się, że nie ma ratunku i Ripley mówi do innego członka załogi: słuchaj, znajdź mi plany wszystkich ewentualnych miejsc, w których się możemy schronić, korytarzy, przejść podziemnych, tuneli i tak dalej. No natychmiast jest skojarzenie z ludźmi, którzy przeżywają to nie w kinie, tylko w rzeczywistości.
13: To prawda. Tym bardziej, że trzeba chyba powiedzieć, że Obcy 1 to jest horror ubrany w kostium science fiction.
15: Tak.
13: A dwójka, no to jest jednak film wojenny.
15: Dwójka to jest film akcji. Ja bym powiedział tak, że pierwszy film to jest film nastroju, film nawet poezji, a drugi film to jest wyraźnie film akcji. Świetnie zrobione kino akcji po kameronowsku, zadbano o scenariusz, dobrą, doskonałą obsadę i tak dalej. Oczywiście tutaj jest mnóstwo kalek takich hollywoodzkich. Czy ważniejsze życie ludzkie, czy zarobek jakiegoś łajdaka, prawda, który tam się znalazł wśród tej załogi. Od razu mówię, że to nie jest pan Wierzbowski, czyli to, nie nasz. No bo jakże bez naszych na obcych, no.
13: No tym bardziej, że inspiracją przecież do pierwszego był Joseph Conrad.
15: Joseph Conrad, oczywiście, do Nostromo, do nazwania Nostromo, bo ten statek miał się też inaczej tam nazywać w pierwszej wersji. W każdym bądź razie to...
13: Najpierw się miał nazywać Snark, tak. Od poematu Louisa Carrolla, a potem Lewiatan.
15: Lewiatan, tak. A ostatecznie Nostromo fantastycznie dla Konrada hołd tutaj. Natomiast oczywiście jest motyw dziecka, który jest zawsze podejrzany o szantaż emocjonalny, ale ta dziewczynka, o której przeczytałem, że ona zagrała potem jeszcze tylko w jednym filmie i potem zupełnie zrostała się z kinem, zagrała rewelacyjnie, naprawdę przestraszone dziecko i to nie wpada w jakiś wielki sentymentalizm, ale to jest film akcji. Na czym moim zdaniem tutaj polega główna różnica? Na korzyść jednak poety i arcymistrza Ridleya Scotta. On wiedział, że zrobić grozę to nie pokazywać, tylko nie pokazywać. Tam jest jeden obcy i on gdzieś po tej niesamowitej scenie, wziętej zresztą z filmu Davida Cronenberga Dreszcze, mniej więcej taki w stylu gore, w wyjściu z tego ciała kosmonauty, on gdzieś znika w tych jakichś rurach kanalizacyjnych, tam między pokładami, tam gdzieś tam w jakichś korytarzach i tak dalej, i my go przez dużą część filmu tylko słyszymy. I to jest ten lęk, bo strach to jest coś, co my widzimy, a lęk to jest coś, czego my nie widzimy. I jeżeli są jakieś paralele ze współczesną rzeczywistością, to te filmy właśnie mówią o strachu i o lęku. I przede wszystkim jest jeden. Natomiast u Camerona towarzystwo się rozmnożyło. I widać to lata po ekranie. I to jest świetnie zrobione. To nadal oczywiście budzi grozę, ale...
13: Wie pan, co się jeszcze rozmnożyło?
15: Tak.
13: Pieniądz.
15: Pieniądz.
13: Bo 10-krotny zwrot budżetu, tak. 2 Oscary na 7 nominacji, też nominacja aktorska dla Sigourney Weaver.
15: Ale uwaga, pierwsza nominacja dla aktorki w filmie science fiction.
13: Tak, znaczy w ogóle dla science fiction taki sukces, tak. To było coś niesamowitego.
15: Taki sukces, a coś zupełnie niesamowitego. No i jeszcze jest to, że Cameron wcale nie miał lekko jako Kanadyjczyk, czyli czytaj tam w tamtym europejskim świecie Amerykanin, prawda, to tam tak niedokładnie, nie wszystko jest tak rozróżniane, z ekipą brytyjską, która uwielbiała Ridleya Scotta, a tutaj przyszedł, prawda, gość z Hollywoodu i troszkę był taki, może, nie wiem, nieprzychylnie kupowany, więc on pokazał, zrobił im pokaz Terminatora, żeby powiedzieć, słuchajcie, ja umiem robić takie rzeczy i jeżeli ja mówię, że coś ma być tak zrobione, to wiem, co robię. I tak dalej. Nikt na ten pokaz Terminatora z brytyjskiej ekipy nie przyszedł,
13: tak,
15: po prostu.
13: To prawda. To prawda. Oni byli są chyba z wyznawcami reżysera.
15: Tak.
13: Ale ciekawe jest to, bo powiedział pan o Sigourney Weaver, o tym jej

0: motywy, które mu się kojarzyły z Wietnamem. Czyli mamy tak, z jednej strony przewagę ognia, z drugiej strony ten niewidzialny wróg, którego trudno się tropi. Wspomniał pan o tych wszystkich kryjówkach.
1: Tak.
0: I tunelach, więc znowu nam się kojarzy trochę Wietko.
1: Kanał jest.
0: Tak, kanał. Zbombardujmy to z orbity.
1: Tak. Gwiezdne wojny, tak, prawda? Jakieś tak. Zgodzę się z panem absolutnie. Mało tego, to się też przełożyło na estetykę tego filmu. Mówiłem o pewnej takiej o pewnych kalkach. Muszę powiedzieć, że w pewnym momencie, jak tak się temu przyjrzałem, to się zastanawiałem, czy ja oglądam na pewno obcego, czy na przykład, no Boże, ten film Nomen Omen Ridleya Scotta ze zdjęciami Sławomira Dziaka, Helikopter w ogniu, prawda? Mm-hmm. Bo to...
0: No, Black Hawk Down,
1: no to oczywiście nie porównuję tych dwóch filmów, bo to zupełnie inny kaliber dzieła i film Ridleya Scotta jest to niedawno przeze mnie obejrzanym, jest wspaniałym filmem ze zdjęciami, przypomnijmy to raz jeszcze, znakomitego polskiego operatora, ale w pewnym momencie tu latają z trochę innym uzbrojeniem i się strzelają, jak mówią dzieci, prawda? I tu biegają. I to jest pewnym obciążeniem dla mnie obcego, dlatego że już film trwa dwie godziny z kawałkiem i tak pod koniec tej drugiej godziny, i tutaj chyba nie miało wpływu na to moje późne oglądanie tego filmu, znaczy późnonocne czy wczesnoporanne, że no już biegają i strzelają i strzelają i biegają i strzelają i biegają i strzelają, i to się robi rzeczywiście taki film wojenny. Cameron ma do tego tendencję, nie wiem, pamiętamy wszyscy pierwszego Awatara, na początku jest rzeczywiście coś fascynującego, ten trójwymiar, te niesamowite, prawda, zupełnie postaci, niesamowita sytuacja, a na końcu jest taka strzelanka dosyć typowa dla kina akcji. I to jest to. Ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że 79 rok, to jak najbardziej uprawomocnione są aluzje i do jeszcze II wojny światowej, bo żyło wtedy wielu weteranów.
0: Tak,
1: i
0: do wojny zobaczyć.
1: W Wietnamie.
0: Proszę zobaczyć, co się dzieje w pierwszym obcym, kto tutaj jest prawdziwym złoczyńcą, no bo tutaj mamy oczywiście, tak jak mówiłem, to jest trochę horror ubrany w kostium science fiction, ale prawdziwym złoczyńcą, który gdzieś tu się przewija, jest korporacja.
1: Tak, korporacja.
0: 79 rok. Prorok niemalże, przecież jeszcze nie mówiliśmy.
1: Tam było, tam było to już na porządku dziennych, u nas, dlatego my teraz te filmy czytamy, bo też już jesteśmy po doświadczeniach korporacyjnych. Dobrych, bo też znam ludzi, którzy są bardzo zadowoleni z tej pracy. I niezbyt dobrych, i w drugim obcym jest przecież też korporacja, który od początku manipuluje, prawda, Sigourney Weaver. Tu jest zresztą w pewnym momencie taki myk, że się wydaje, że inny bohater, jeden z tych wojskowych dowódców, jest człowiekiem niewłaściwym na swoim miejscu, a jednak okazuje się, że nie, że największym oszustem jest ten, który zwabił Sigourney Weaver, czyli Ripley, umówmy, prawda, do tej misji, bo powiedzmy jeszcze, że chodzi o ratowanie ludzi, którzy się osiedlili, prawda, na jakiejś tam dalekiej planecie, i zostali zaatakowani przez, i to ze skutkiem śmiertelnym, przez obcych. Uratowała się tylko ta mała dziewczynka. Jemu zależy też tylko na pieniądze, żeby przeszmuglować, prawda, te ciałka tych obcych do dalszych badań.
0: A co pan sądzi o takim wątku? Bo proszę zobaczyć, opcji 1, opcji 2, mamy postać androida, Ash i Bishop.
1: Tak.
0: Czyli z jednej strony zdrada, z drugiej strony odkupienie. Co się w tym czasie zmieniło o naszym myśleniu o sztucznym człowieku, a jednocześnie to jest ciekawe z perspektywy naszej dzisiaj, kiedy jak gdyby sztuczny człowiek nie jest jakąś bajką czy tworem filmowym, no tylko jest właściwie tym tworem, który niektórych już

0: wypychającym ku pracy.
1: Wynotowałem sobie takie słowa z wczorajszego filmu, które mówi Lance Henriksen, czyli Bishop, mówi: mimo że jestem robotem, on tam nie używa słowa robot, tylko jakiegoś innego słowa, mimo że jestem tam cybernetyczny czy coś takiego, to nie jestem głupi. To jest to, co daje pewną, jak, no też to zmusza do pewnego myślenia, bo przecież no, o sztucznej inteligencji się wtedy jeszcze nie myślało, ale no, science fiction jest zwłaszcza tym gatunkiem sztuki, który wyprzedza epokę. No, roboty mamy teraz w wielu miejscach i to bardzo pożyteczne, choćby w medycynie. Niedawno na jakimś tam spotkaniu towarzyskim rozmawiałem ze znajomym, który powiedział, że bodajże w Japonii w kawiarni siedział przy pianinie robot i grał, mówi, to był muzyk akurat ten znajomy, czy człowiek znający się dobrze na muzyce, mówił, grał znakomicie po prostu. I no trudno powiedzieć, co o tym myśleć, tak? Bo ale
2: się nauczył.
1: Tak, nauczył się, ale nie, lęk przed, że tak powiem, ten, że gdzieś świat artystyczny się no, zmieni. Kino już się bardzo zmienia.
2: Kino muzyka już... się dużo także bardzo zmienia, dlatego że patrzyłem na to, co się dzieje na przykład w Australii. Tam składy orkiestrowe się zmniejsza niektóre, no bo niektóre partie niektórych instrumentów można zagospodarować używając sztucznej inteligencji.
1: A z drugiej strony przecież czyż nie cieszymy się, że jest robot Vinci czy inne roboty, które ratują ludziom życie? No, tak, za nic w świecie nie chcielibyśmy, żeby ich nie było.
2: Chcemy, żeby był robot Vinci, natomiast tutaj też jest taka ciekawa postać androida, czyli trochę człowieka, trochę maszyny.
1: A czy troszeczkę nam się nie przypomina tutaj Stanisław Lem i test pilota Pirksa? No, prawda? Opowieści o pilocie Pirksie, prawda? Jestem człowiekiem, nie jestem człowiekiem. Człowiek ze swoim błędem okazał się lepszy jednak od niby idealnego cyborga. No, więc każdy film science fiction, gdzie pojawia się chyba postać cyborga, postać robota, skłania do takich refleksji, a Lance Henriksen jest dobrany genialnie po prostu do postaci Bishopa, zresztą znakomicie, zresztą wspierającej żywą załogę i reagującą, ta załoga już po prostu, proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że w ogóle nie jest zaskoczona tym, że jest robot. No jest android z nimi, no normalna rzecz, prawda, w przyszłości.
2: Statek się nazywa Matka, ta potworzyca jest królową matką, Ripley zostaje matką.
1: Tak.
2: Jest jakaś obsesja macierzyństwa, czy też może obsesja szukania wszędzie matek? W sensie moja.
1: Może hołd dla matki? Dla osoby matki? Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby taka była interpretacja. No, jaką mamy ważniejszą postać w życiu od matki?
2: Ciekawe jest jeszcze to Ridley Scott. Myślę tu o tym pierwszym. Tam on sam kręcił sporo zdjęć.
1: Wszystkie zdjęcia z ręki kręcił sam.
2: A tam jest taka scena, kiedy te jaja się lekko ruszają. Tak. To są jego dłonie w gumowych rękawiczkach, czy w lateksowych.
1: Lateksowych rękawiczkach, tak. W ogóle jest jeszcze jeden myk kapitalny Jamesa Camerona. Dobrze, że mi pan redaktor przypomniał. Mianowicie, jedna z pierwszych scen filmu to jest ta, że się ci już po wysłaniu w tą misją, prawda, na ratowanie tej planety przed obcymi, ten oddział żołnierzy, Marines, to też jest bardzo wojenne, prawda, Marines, się budzą i rozgrzewka, śniadanko i tak dalej, i ta scena została nakręcona jako ostatnia. Dlaczego? Żeby ci aktorzy, którzy przedtem przeszli przez te wszystkie trudy kręcenia scen wojennych, oni się musieli, czyli aktorzy, czytaj bohaterowie, zżyć z sobą. W związku z czym bardzo naturalnie wygląda też to ich przebudzenie, prawda? Jak tam sobie robią jakieś dowcipy, podśmiewa się jeden z drugiego, tam ktoś komuś tam coś, jeden wyciąga od razu cygaro, prawda? I już zostaje z nim do końca, robią sobie jakieś tam docinki i tak dalej. Widać, że to nie jest jest tak, że oni się pierwszy raz dopiero zobaczyli. A notabene jest też taka interpretacja obcego ósmego pasażera Nostromo, bo jedne na przykład mówią, że ten zamek to jest taka nowa wersja zamku Drakuli. Nie zamek, tylko statek oczywiście kosmiczny, pojazd kosmiczny to jest nowa wersja zamku Drakuli i że obcy tam jeden to jest właśnie wampir.
2: Wątki wampiryczne.
1: Tak, wampiryczne wątki, tak, no jak, czemu nie? A druga, że to jest wszystko bardzo mi bliska, to jest tak, jak szaleć, to szaleć, a druga jest bardzo mi bliska, oniryczna, ja bardzo lubię surrealizm i filmy utkane ze snu i tam przecież się zapada w sen hibernacyjny i budzi się ze snu, więc być może, że to się wszystko komuś przyśniło, prawda? No, tutaj naprawdę jest to film, to są dwa filmy, które rzeczywiście są, tak jak pan redaktor powiedział, kultowe i stworzyły tę formułę, tę postać, ten fenomen obcego. Przy czym, co ciekawe, ten główny film, o którym dzisiaj mówimy, czyli Obcy 2, bo jak był pierwszy Obcy Alien, to jeszcze to słowo Alien tak nie zafunkcjonowało. Dopiero Alien 2 zafunkcjonował jako figura obcego. Potem była moim zdaniem nie najlepsza trójka Davida Finchera, to nie było najlepsze i bardzo dobry ten film Genueta
2: Resurrection,
1: tak, przebudzenie, bardzo fajny, gdzie...
2: Potem Prometeusz, Covenant, Romulus.
1: Tak.
2: No i oczywiście...
1: Czyli powróciła rzecz do Ridleya Scotta.
2: Tak, czyli crossovery typu Predator, Requiem, no i oczywiście teraz chyba wchodzi coś... Peter Dinklage, którego znamy z Gry o Tron, będzie uczestniczył w jakimś nowym projekcie, który będzie chyba w Londynie kręcony.
1: No właśnie.
2: Bardzo panu dziękuję, czyli Obcy 2 albo Obcy 8 pasażer Nostromo i Obcy decydujące starcie.
1: Na pewno idealna rozgrywka na
2: no nie wiem.
1: Letni deszcz.
2: Chyba przed wizytą u terapeuty. Pan Andrzej Bukowiecki, filmoznawca i współpracownik magazynu filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polski, był gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Negocjacje trwały półtora roku. Teraz amerykański Senat przegłosował ustawę o sankcjach na Rosję i Iran. Zbieranie podpisów pod petycją i zapowiadane w kraju pikiety to sprzeciw wobec przypadków agresji, jaka w Polsce spada na obywateli Ukrainy. Upały nieco odpuściły, ale nie panująca w kraju susza. Niektóre gminy w kraju z niepokojem patrzą na prognozę i czekają na ulewy. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański Senat zdecydowaną większością przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i Iran, nazwaną na część jej współautora, zmarłego w ubiegłym miesiącu senatora Lindseya Grahama. Negocjacje na temat tej inicjatywy trwały półtora roku. Ustawa upoważnia prezydenta USA do wprowadzenia ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, wśród nich Chin i Indii. Projekt przewiduje także sankcje wobec Władimira Putina, przedstawicieli władz, oligarchów i sektora finansowego, a także uderza w rosyjską flotę cieni. Ustawa rozszerza również sankcje wobec Iranu. O dodanie tego zapisu apelował prezydent Donald Trump. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie w sobotę swoją pierwszą wizytę w Serbii, gdzie ma się spotkać z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Choć Serbowie oficjalnie potępiają rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączyli się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Dla Wołodymyra Zełenskiego to ważne spotkanie, ocenił w TOK FM Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej.
4: Jest to najważniejszy gracz na Bałkanach Zachodnich i tutaj oczywiście z perspektywy ukraińskiej jest taka pewna realpolitik, że warto wszystko robić, co się da, żeby przekonywać do siebie Serbię.
3: Ostatni raz Wołodymyr Zełenski widział się z Aleksandrem Vučićem w połowie lipca podczas szczytu Ukrainy i państw Europy Południowo-Wschodniej. Prezydent Serbii nie podpisał wówczas wspólnej deklaracji w sprawie dalszego wsparcia dla Kijowa. Ponad 11 tysięcy podpisów zebranych pod petycją do m.in. premiera Donalda Tuska i symboliczne białe róże złożone na mapie przestępstw na tle narodowościowym. W Warszawie, w okolicach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się inicjatywa, będąca wyrazem obywatelskiego sprzeciwu wobec przemocy i nienawiści, ale także bezczynności władz, bo coraz częściej dochodzi do ataków na tle narodowościowym. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
5: Grupa rówieśników pobiła 19-letniego Ukraińca.
6: To tylko kilka z przykładów ataków, do jakich dochodziło w Polsce w ostatnich tygodniach.
7: Jesteśmy świadkami coraz większej skali przemocy.
6: Jak mówi Łukasz Jankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, brunatna księga, czyli dokumentacja wszystkich incydentów na tle rasistowskim czy ksenofobicznym w naszym kraju, ostatnio coraz szybciej się zapełnia.
7: To jest wycinek tego, co się dzieje się na co dzień, tego, o czym jeszcze nie wiemy.
6: Stąd też petycja do premiera i szefa MSWiA podpisana przez 11 tysięcy obywateli. To w niej autorzy domagają się zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim ludziom w kraju, mówi Jacek Wiśniewski z Komitetu Obrony Demokracji.
8: Bardzo bym chciał, żeby politycy w tym budynku i w innych budynkach, gdzie urzędują ministrowie, też potraktowali tę sprawę bardzo poważnie.
6: Dlatego też w niedzielę w kilkunastu miastach w kraju odbędą się pikiety i marsze pod hasłem Nie bądź obojętny. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Jeszcze w tym miesiącu mają ruszyć prace nad dokumentacją nowej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Warty w województwie łódzkim. List intencyjny w tej sprawie marszałek województwa podpisał z 19 gminami, przez które ma przebiegać cała trasa. Jak mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk, ważne jest to, że trasa ma biec po płaskim terenie.
9: To jest istotne z punktu widzenia tych rowerzystów niedoświadczonych, o których mówi strategia mobilności rowerowej województwa łódzkiego. Tu chodzi o aktywizację 55% osób, które z rowerem mają do czynienia bardzo bardzo rzadko.
3: Trasa ma mieć ponad 200 kilometrów, mówi marszałkini województwa Joanna Skrzydlewska.
10: Przez takie miasta, między innymi jak Gniejów, Warta, Sieradz, Działoszyn, do granicy z województwem wielkopolskim i zabija pętlę wokół zbiornika Jeziorsko.
3: Pierwsze prace ruszają, ale utworzenie całej trasy może zająć nawet 10 lat. Już ponad 100 osób utonęło w polskich wodach tylko od początku czerwca. Do akcji ratunkowych na akwenach dochodzi codziennie. W czwartek na jeziorze Seksty na Mazurach wskutek burzy zatonęły 4 łodzie z młodzieżą. Tu na szczęście nikt nie zginął. Konieczne jest, aby będąc nad wodą zwracać uwagę na ostrzeżenia o złych warunkach pogodowych, szczególnie kiedy są upały, powiedział w TOK FM ratownik wodny Daniel Borkowski.
11: Jeżeli przez jakiś okres jest bardzo gorąco, są te takie upalne dni, to wiadomo, że należy się spodziewać też uderzenia jakichś większych burz.
3: W związku z burzami strażacy interweniowali w tym roku łącznie ponad 1200 razy. Najwięcej zgłoszeń, blisko 300, odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Upały nieco zelżały. Miejscami nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówił Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
12: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
3: Mieszkańcy czekają na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Sobota według prognoz z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu około 23, pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 26 stopni będzie na krańcach południowo-wschodnich.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
13: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam też do zobaczenia lub odsłuchania najnowszego podcastu politycznego Dzieje się, przygotowanego przez dziennikarzy Radia Z, TOK FM, Polityki Insight. Najnowszy to tytuł jest taki: Nawrocki po roku, czy zbuduje własny obóz polityczny? Michał Nieznański, Ruch Narodowy, Konfederacja, dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: To jakby pan odpowiedział na to pytanie, czy Karol Nawrocki już buduje albo zbuduje swój obóz polityczny?
14: Ja nie mam takiego wrażenia, bardziej mam wrażenie, że Karol Nawrocki chciałby jako prezydent być uczestnikiem życia politycznego, a nie jego obserwatorem. My się do tego przyzwyczailiśmy przez kilka ładnych kadencji od 1990 roku. No może od 95, bo Lech Wałęsa jednak bardzo mocno wspierał działania jednego bądź drugiego rządu i wmieszał się w nie. Natomiast od 95 roku mamy prezydentów, którzy jednak nie wykorzystywali inicjatywy ustawodawczej, nie wykorzystywali tego, że mogą mieć jakieś swoje zdanie w przypadku bieżących spraw politycznych. Natomiast Karol Nawrocki postanowił tą prezydenturę zupełnie inaczej przedstawiać. Okay.
13: Ale co innego mieć swoje zdanie w przypadku prezydenta w polskim ustroju i przekładać je na inicjatywę ustawodawczą, a co innego, jak Karol Nawrocki właśnie próbuje wymóc konsultacje ustaw jeszcze zanim wyjdą z parlamentu. No prezydenta nie ma na początku legislacyjnego procesu.
14: No nie mógłbym tego pomysłu skrytykować, dlatego że to był pomysł Konfederacji i Sławomira Mentzena na samym początku. Sławomir Mentzen w czasie swojej kampanii wyborczej, może mało kto o tym pamięta, ale tak było, mówił o tym, że rząd powinien współpracować z prezydentem już na początku tworzenia inicjatywy ustawodawczej.
13: Trzeba zmienić prawo chyba najpierw, a nie, bo to taki uzus, tak? Chcecie
14: możemy robić to na podstawie obecnego prawa, bo mamy w tym sytuację, w której część ustaw wiadomo, że przez podpis pana prezydenta nie przejdzie, a do tworzenia tych ustaw zatrudniamy kilkadziesiąt osób, którym również państwo polskie płaci, więc lepiej chyba płacić za coś, co będzie finalnie wprowadzone w życie, a nie za coś, co będzie po prostu odrzucone przez prezydenta. Jak widać, żadne weto nie zostało w polskim Sejmie obrane, bo tak się stworzyła większość rządowa i opozycja, więc chyba lepiej konsultować najpierw dane ustawy.
13: A wracając do tego pytania o obóz prezydencki, zapytam o pakt senacki pod ewentualnym patronem prezydenta właśnie. Czy Konfederacja liczy na pomoc prezydenta w stworzeniu tego paktu?
14: Ja ostatnio mam jakiś taki ciąg wywiadów, w których można mówić szczerze o naszych pomysłach sprzed pewnego czasu. To też Sławomir Mentzen pół roku temu powiedział, że pakt senacki jak najbardziej, ale dobrze by było, żeby pieczę nad tym paktem, taką swoją jurysdykcję nad paktem senackim objął prezydent Karol Nawrocki.
13: A są rozmowy z pałacem, żeby tak się stało? Albo już zaczynają się rozmowy konkretnie w sprawie paktu?
14: Nie było jakichś rozmów konkretnych, tak samo jak nie było konkretnych rozmów z innymi partiami. Już teraz trzeba powiedzieć z innymi partiami, bo nie można powiedzieć tylko, że z PiS-em, ale jeszcze jest Rozwój Plus, jeszcze jest Korona Grzegorza Brauna. Do takich rozmów nie doszło, ale myślę, że najbliższy okres to będzie czas takich rozmów, no bo wszyscy doskonale wiemy, jak wygląda Senat, jak wygląda wejście do tego Senatu, że są to jednomandatowe okręgi.
13: Ale to jest w ogóle do ułożenia, bo tam jest wiele animozji. Z jednej strony Kaczyński nie chciałby z Braunem, z drugiej strony Mentzen z Kaczyńskim bardzo się nie lubią.
14: Z drugiej strony Konfederacja nie za bardzo z Morawieckim i
13: no
14: to
13: właśnie.
14: Polityka troszeczkę takiego odejścia od swoich ideałów, które chcielibyśmy mieć i szeroko pojętej umowy, jeśli chodzi o pakt senacki. Natomiast myślę, że na to przyjdzie czas. Doskonale wiemy, że bez tego paktu raczej druga strona sceny politycznej przejmie Senat, a chcielibyśmy...
13: Utrzyma ewentualnie, tak?
14: No, przejmie z tej kadencji, jakby. Ja uważam, że nieraz to się wszystko zeruje od początku każdej kadencji. Okay. Idziemy z nowym programem, szczególnie, że część ustaw nie przechodzi jakby na następny Sejm i Senat, więc trzeba wszystko przepracować w danym okresie.
13: To przejdźmy teraz na te kwestie typowo partyjne, bo mamy sondaż Opinia 24 dla TVN24, w którym różnica między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością to jest, są około 2 punkty procentowe. Bardzo mała różnica. PiS jest już poniżej 20%, ma 17% około. Czy dojdzie do mijanki według pana Konfederacji z PiS-em?
14: I to już nie po raz pierwszy. To jest pierwszy sondaż, gdzie PiS ma poniżej 20%, natomiast 2% to jest jednak w granicach błędu statystycznego z jednej i z drugiej strony, więc kto wie, czy do tej mijanki jakby gdzieś inaczej ten sondaż ułożyć by nie doszło. Natomiast trzeba powiedzieć wprost, my ciężko pracujemy na to, żeby poparcie naszych wyborców było ustabilizowane i co chwila rosnące. Jak najbardziej cieszymy się z tego. Dziękujemy za każde poparcie, za każdy głos również w sondażach. To nas motywuje do coraz cięższej pracy. Natomiast nie popadamy tutaj w jakąś pychę czy chóry optymizm. Chcemy konsekwentnie dążyć do tego, żeby w przyszłym rządzie to Konfederacja miała ten najważniejszy, decydujący głos względem tego, które ustawy wprowadzić w życie.
13: Ale według pana trend będzie dla Konfederacji właśnie dobry, a dla PiS-u zniżkowy?
14: Pytanie jest bardziej rozległe niż pan redaktor myśli, bo to nie jest tylko kwestia tego, co się wydarzy w polityce, ale tego, jak się będą również zachowywać politycy obecnie Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości, bo widzimy, że oni są bardzo chętni do prania brudów i to są chętni do prania brudów i to na zewnątrz, najchętniej na portalu X, najchętniej za pomocą mediów, a to nie będzie sprzyjało poparciu dla ich partii, a ktoś będzie musiał wyborców obok konserwatywnych i prawicowych poglądach przyjąć.
13: Pan mam nadzieję, temu praniu brudów kibicuje.
14: Wie pan, ja ani nie jestem ani Morawiecki, ani brat, ani swat, Kaczyński również, czy pan Przemysław Czarnek również, więc ja się tylko dziwię, że można takie brudy polityczne prać na zewnątrz. Przypomnę, że jak my się z Grzegorzem Braunem rozstawaliśmy, to była to jedna konferencja prasowa, jeden dzień mówienia o tym w mediach, a potem zajęliśmy się merytoryczną pracą.
13: Ale pomyślałem sobie po wczorajszej konwencji PiS-u pod tytułem ku nowemu rządowi, że gdy usłyszał pan czy to Przemysława Czarnka, czy to Biesza Bocheńskiego, którzy mówią, muszą być centra deportacji dla migrantów, cudzoziemców, których chcemy wydalać z Polski. Będzie specjalna aplikacja monitorująca życie migranta, a także jego wykroczenia i ewentualne przestępstwa. To sobie pomyślałem, to tutaj dzisiaj przyjdzie Michał Nieznański z Konfederacji i powie, idealny kandydat, koalicjanta, mówią nami, kopiują nas, to przygarniemy.
14: I ja się tylko z końcówką pana wypowiedzi zgodzę, tak. Kopiują nas, to widać. Natomiast przypomnę, jak Przemysław Czarnek powiedział mocniejsze słowa o Ukraińcach i za chwilę jednym wpisem Jarosław Kaczyński przywrócił PiS do ustawień fabrycznych.
13: Ale na razie takiego ruchu Jarosław Kaczyński nie uczynił, wręcz siedział w pierwszym rzędzie i klaskał.
14: No, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Widać, że Jarosław Kaczyński ma problem z tym, jak wyglądały rządy jego partii względem Ukraińców, jak wyglądają teraz. Ja w ogóle uważam, że PiS w opozycji i PiS rządzący to są dwie odmienne partie i ciężko mi się odnosić do pomysłów Przemysława Czarnka w momencie, kiedy oni nie rządzą, bo jakby mają taką rozbieżność swoich poglądów.
13: Czyli według pana mało wiarygodni.
14: Znaczy w ogóle nie są wiarygodni, to od tego zacznijmy.
13: A czy w ogóle nam taki temat jest potrzebny w przestrzeni publicznej? Bo jak mówią szefowie, wiceszefowie MSWiA dzisiaj rano, chociażby Maciej Duszczyk, Stefan 24, Wiesław Szczepański tutaj u nas w poranku TOK FM, dane są na ten temat jednoznaczne. Ukraińcy w większości przeważającej, 90%, jeżeli chodzi o mężczyzn, pracuje i to legalnie. Reszta to najprawdopodobniej ci, którzy się leczą lub opiekują niepełnosprawnymi rodzicami. Na przykład. Nie ma problemu, a deportacje w ogóle wzrasta liczba.
14: Właśnie chciałem powiedzieć, że ta deportacja liczbowo wzrasta.
13: Po co nam te centra? To po pierwsze będzie kosztować, po drugie, jeżeli musi dojść do deportacji tych, którzy łamią prawo, to do tego dochodzi. Po co w ogóle wzniecać ten temat?
14: Mamy, panie doktorze, chociażby system w Danii, który stwierdził, że on wypchnie wszystkich Ukraińców z powrotem na Ukrainę, tych w wieku poborowym. To robili, więc pytanie, czy my byśmy mieli robić teraz to samo. Kwestia, względy są różne, bo chociażby kwestia tego, czy Ukraina, mając ludzi do walki, przysporzy nam większe bezpieczeństwo dla Polski. No, jeśli będzie się Ukraina bronić na swoim terytorium, to jak najbardziej. Natomiast samo deportowanie ludzi, którzy popełniają przestępstwo, to powinien być ogólnie przyjęty system w Polsce. My nie chcemy w Polsce.
13: I tak się dzieje.
14: I nawet
13: rządów tej koalicji jest
14: nie chodzi mi tutaj o Ukraińców, ale o szeroko pojętych obcokrajowców, bo to nie można też takich ludzi rozróżniać.
13: Wśród tych, którzy naruszają polskie prawo, dużą część, nie stygmatyzując, no ale takie są dane, są też Gruzini. No ale wracając do klu, według pana pomysł Bocheńskiego Tobiasza, żeby wbudować jakąś nową instytucję, centra deportacji, nową służbę, to już pomysł Rozwój Plus na wzór amerykańskiego ICE do spraw migrantów, jest to nam w ogóle potrzebne?
14: Mi się wydaje, że spokojnie byśmy dali radę, tylko musimy jeszcze zwiększyć liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej. No ta jest niewspółmierna do obecnych problemów. To nie jest tak, że ona była za mała, tak? Ale świat się zmienia. Kryteria ilości funkcjonariuszy...
13: Czyli pan byłby ostrożny z mnożeniem bytów instytucjonalnych.
14: No oczywiście, że tak. No nie jesteśmy w Konfederacji po to, żeby tworzyć kolejną administrację.
13: No właśnie, lubicie zawężać.
14: Raczej chcielibyśmy ją zawężać, natomiast doskonale rozumiemy, że zawężanie administracji nie może się równać z zawężaniem ilości miejsc, chociażby w Straży Granicznej, bo w tej Straży Granicznej jest naprawdę dużo wakatów i potrzebujemy, żeby ci ludzie pracowali na rzecz Polski, żeby polskie granice były bezpieczne.
13: A czy Konfederacja przyjmuje ten argument, że wielu Ukraińców mieszkających tutaj, no może nie matki, które mają wiele dzieci i muszą się opiekować nimi, ale duża część Ukraińców też pomaga polskiej gospodarce. Pracują w usługach, w innych sektorach gospodarki. No i też przyczyniają się do wzrostu naszego PKB.
14: Problem byłby, gdyby nie to, że mamy w Polsce ponad 100 powiatów, w których bezrobocie przekroczyło 10%, a w to zliczalni raczej Ukraińcy nie są. Natomiast mamy też powiaty w województwie lubelskim, gdzie bezrobocie sięga 17% i mamy powolutku problem z tym, że Polacy nie mają pracy. Więc pytanie, czy nie będzie trzeba zastępować Ukraińców Polakami na tych miejscach, no bo chyba nie chcemy, żeby Polacy we własnym kraju cierpieli na bezrobocie i co za tym idzie, na jakieś wykluczenie społeczne względem braku funduszy do życia. Mamy rząd, który bardzo mało zrobił, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą w Polsce. Mam nadzieję, że po 27 roku to się zmieni i będziemy mogli wrócić do momentu, w którym to pracodawca będzie szukał pracownika, a nie pracownik pracodawcy.
13: No, ale jednak bezrobocie jest cały czas na dość niskim poziomie, a inflacja jest na o wiele lepszym poziomie niż zarządu pracowników.
14: No tutaj też bym z inflacją uważał, bo jeśli dalej utrzymamy tak wysokie ceny paliwa, to ta inflacja naturalnie będzie musiała wzrosnąć.
13: A propos właśnie przyszłego rządu, w tego tygodniowym tygodniku Do Rzeczy jest rozmowa z Januszem Kowalskim, który jest przekonany, że kolejny premier będzie z Konfederacji. Uważa, że PiS nie da sobie rady, że będzie spadkowa tendencja, a właśnie wiatr wieje w kierunku Konfederacji.
14: No, bardzo dziękuję posłowi Kowalskiemu za te słowa, natomiast my dalej trzymamy się mocno i nie dryfujemy na tym morzu polskiej polityki. Poczekajmy, naprawdę. Sprawdzanie, kto będzie premierem na bazie jednego, dwóch czy trzech sondaży i tak zawsze jest niewspółmierne do tego, co następuje przy urnach wyborczych. Naprawdę jest nas dużo pokory i chęci do tego, żeby dalej pracować. pracować dla Polski, a nie takiego wzniecania się, że to już w sondaże, to już wiadomo, że będziemy rządzić. To miał PiS zawsze i finalnie często przegrywał.
15: Ale jeśli tak Janusz Kowalski, który był w Prawie i Sprawiedliwości, z tego klubu wyszedł, no nie tylko w tym wywiadzie, tak często chwali Konfederację, a wylicza długą litanię grzechów, błędów PiSu, to może w końcu będzie i w Konfederacji.
14: Jeśli ktoś myśli, to nie jest pytanie do mnie. W Konfederacji do takich decyzji jest Rada Liderów, więc ona musiałaby podjąć taką decyzję. Natomiast nie ma od pana Janusza Kowalskiego takiej chęci, chociaż nie wiem, na piśmie, czy przyjścia nas powiedzenia, że on by chciał.
15: Z tego wywiadu to aż kipi ta chęć, ale okej. Rozumiem, że musi być formalny
14: wniosek. Panie redaktorze, mamy dużo takich osób, które chwalą Konfederację, a finalnie w Konfederacji nigdy nie będą. I to mogę się założyć, że nie będą. No chociażby premier były Miller pochwalił Konfederację za kilka rzeczy. Ale wyobraźcie sobie państwo, żeby premier Miller dołączył
15: do nas. Leszek Miller robił za to takie zwroty akcji w swojej politycznej tożsamości, że...
14: Ale jeśli patrząc by na to, czy ktoś mówi dobrze o Konfederacji, ma do niej dołączyć, to są takie skrajności.
15: No, ale jednak poglądy Janusza Kowalskiego wydaje mi się, że są coraz bliższe wam. Na koniec Kraków, bo przed chwilą ogłosił swój start Łukasz Gibała. Wy macie swojego kandydata już dawno ogłoszonego, Bartosza Bocheńczaka. Zresztą kiedyś gościł w studiu TOG FM. To będzie jednak trudny przeciwnik dla kandydata Konfederacji, Łukasz Gibała, który jest i wolnorynkowy, i z Krakowa, i wiele razy startował.
14: W polityce demokratycznej jest tak, że każdy przeciwnik jest trudny. Ja będę przekonywał razem ze swoimi kolegami mieszkańców Krakowa do tego, żeby swój głos w tych wyborach jednak oddać na Bartosza Bocheńczaka. Też człowiek z Krakowa, człowiek, który stworzył własną firmę praktycznie od zera, potrafi oszczędzać pieniądze, nie lubi wydawać nie swoich pieniędzy. To jest naprawdę też...
15: Wie pan, że jak zostanie prezydentem, to będzie musiał decydować o wydawaniu nie swoich pieniędzy.
14: Ale można je wydawać rozsądnie, a nie rozrzucać na prawo i lewo.
15: Gdyby się źle stało dla Konfederacji, że Bocheńczak nie wchodzi do drugiej tury, to Gibała jest wtedy naturalnym kandydatem do poparcia?
14: No pytanie, czy pan Łukasz Gibała będzie wtedy w drugiej turze, a kogo ewentualnie poprzemy, będzie decydował o tym na pewno sam Bartosz Bocheńczak i jego sztab robiąc tą kampanię wyborczą.
15: Michał Nieznański, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Łukasz Gibała jest gościem wywiadu politycznego TOG FM i mogę powiedzieć już oficjalnie kandydat na prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
16: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
15: Bo dokładnie godzinkę temu ogłosił to pan właśnie w Krakowie. Chciałby się powiedzieć, panie Łukaszu, który to już raz, już nie trzeci, tylko czwarty, to 4 razy sztuka. Myśli pan, że to się uda tym razem?
16: Myślę, panie redaktorze, że jak w coś się bardzo mocno wierzy, to trzeba być konsekwentnym i wytrwałym, a ja wierzę w to, że Kraków zasługuje na prezydenta bezpartyjnego, społecznego, żeby to było miasto dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych. A czy się uda? No to decyzja jest w rękach mieszkańców. Najważniejsze, że mają wybór, że mogą decydować. Ja mam nadzieję, że zdecydują tym razem inaczej niż 2 lata temu.
15: Bo pan startował i w 2014 i 2018, zajmował pan wtedy 3 miejsce, nie przechodząc do drugiej tury. W 2024 to była ta rywalizacja taka, można powiedzieć, łeb w łeb z Aleksandrem Miszalskim. Tak. Dosłownie o włos pan przegrał. Czy myśli pan, że teraz z Moniką Piątkowską, senatorką, kandydatką Koalicji Obywatelskiej będzie nieco łatwiej, czy uważa pan ją za równie trudną przeciwniczkę, jak przeciwnikiem był Miszalski?
16: Tak, jak pan powiedział, startowałem 3-krotnie i za każdym razem ten wynik był trochę lepszy, więc jakby coraz więcej osób docenia to, co robię dla naszego miasta, a staram się na bieżąco codziennie pomagać mieszkańcom. Czy Monika Piątkowska będzie trudniejszą rywalką od Aleksandra Miszalskiego, to zobaczymy i ocenimy w kampanii. Natomiast ja żadnego rywala nie lekceważę, ani jej, ani również innych rywali. Trzeba pamiętać, że każdy z tych innych partyjnych rywali ma nadal tą przewagę, że ma szyld partyjny. Ja natomiast mam tylko swoje własne nazwisko, więc to nie jest oczywiście nigdy łatwa sytuacja, ale wierzę, że mimo wszystko szanse są duże.
15: Pan mówi, że ma tylko swoje nazwisko, ale po pierwsze jest to nazwisko rozpoznawalne w Krakowie, a po drugie ma pan za sobą bardzo duże finanse, które często były przedmiotem debaty w Krakowie i pan nie ukrywał, że te finanse są, że może je pan też przeznaczyć na kampanię wyborczą, czy na tym również ma już pan przygotowane, zapewnione wszystkie, zagwarantowane wszystkie potrzebne środki finansowe?
16: No tak, panie redaktorze, ale w kampanii wyborczej jest limit, który obowiązuje wszystkich kandydatów i ja oczywiście ten limit na 90% wykorzystam w 100%, bo już rozmawiam z osobami, sam trochę wpłacę pieniędzy, wpłacę też moja partnerka, wpłacą inne osoby, które mnie wspierają i pewnie dobijemy do tego maksymalnego limitu, ale nie wierzę też, żeby ci podstawowi moi rywale, głównie rywale, nie byli w stanie tego zbierać. No oni z kolei mogą liczyć na pieniądze też od partii, które ich wystawiają, więc jestem przekonany, że tu pod względem finansowym wszyscy będą mieli takie same zasoby i tu raczej nikt nie uzyska uzyska jakiejś specjalnej przewagi nad drugą osobą.
13: A z czego wynika to, bo jako radnym składa pan oświadczenie majątkowe i to za 2025 rok pokazuje, że posiada pan około 150 tysięcy złotych oszczędności, a rok wcześniej było to aż niemal 700 tysięcy. Skąd taki ubytek?
16: Panie redaktorze, generalnie jakby zsumować całkowicie mój majątek, to te kwoty są mniej więcej porównywalne, tylko może doszło do przesunięcia pewnych środków z gotówki na inwestycje. Też przy okazji spłacam kredyt za mieszkania, więc jestem przekonany, że jak pan zsumuje ten mój majątek, to to się bardzo rok do roku nie zmieniło. Natomiast też no powiedzmy sobie wprost, przez ten ostatni rok moim głównym źródłem dochodu była dieta radnego, która jest na tyle niewysoka, że rzeczywiście mogłem więcej wydawać niż wynosi dla dieta radnego, więc ten ubytek mógł nastąpić.
13: Pan zarzucał swojemu konkurentowi z poprzedniej kampanii i już byłemu prezydentowi, że doszło do procederu kolesiostwa, zatrudniania po znajomościach w spółkach Skarbu Państwa i rzeczywiście takie przypadki były. Ale jakie daje pan gwarancje krakowianom, że w pana przypadku, jeśli pan wygra, tak nie będzie? No bo właśnie te pana różne biznesy, także pana ojca, sprawiają, że ta siatka kontaktów, ja nie mówię, że to jest coś złego, siatka kontaktów w Krakowie i w okolicy, także biznesowa, z przedsiębiorcami, z ludźmi biznesu jest. I faktycznie nikt z nich nie znajdzie miejsca w spółkach miejskich krakowskich?
16: No, zacznę od tego, że to nie chodziło o takie zwykłe kolesiostwo. Tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją,
13: gdzie... kategorie kolesiostwa, tak?
16: Taką sytuacją, gdzie na przykład 19-letnia dziewczyna, działaczka partyjna, została ważną osobą w administracji prezydenta Miszalskiego, mimo że napisała najgorzej test, albo że osoba bez matury została doradcą z zarządu miejskiej spółki, największej miejskiej spółki. No więc to są sytuacje już naprawdę takie przekraczające jakieś granice dobrego smaku. Natomiast ja nie jestem partyjnie uwikłany, nie ma za mną tabuna działaczy partyjnych. I zamierzam obstawiać te stanowiska w oparciu o kryteria merytoryczne. Ja po prostu nie mam wobec nikogo żadnych zobowiązań, żadnych długów wdzięczności i nie będę tych długów wdzięczności miał, a jednocześnie jest wiele osób, może pan poczytać o nich na mojej stronie, które mnie wspierają i one rzeczywiście być może będą się ubiegały, być może będą miały wysokie stanowiska, ale to jest wszystko jawne i te osoby mają odpowiednie kompetencje, takie jak Jacek Mosakowski, który jest ekspertem od transportu, jak Tomasz Bostowski, który jest moim ekspertem od gospodarki, czy jak Artur Ławrowski, ekspert od edukacji, który był wieloletnim dyrektorem szkoły. No więc ci wszyscy ludzie, jeśli wystartują w konkursach, to pewnie mam duże szanse zająć odpowiednie stanowiska. No ale to trudno porównać coś takiego z facetem bez matury albo z 19-latką, która po prostu jest w młodzieżówce partyjnej.
13: Okej, ale też może być pan w tej dyskusji trochę w lepszej sytuacji pod tym względem, że po prostu ci ludzie nie mają legitymacji partyjnej, no bo pan nie ma swojej partii. A ludzie, nawet abstrahując od tych właśnie złych przykładów, które pan wymienił, ludzie, którzy są czasami z kompetencjami, z doświadczeniem, jeśli mają legitymację partyjną, to potem są właśnie pokazywani jako ci, którzy właśnie w ramach kolesiostwa zostali zatrudniani. Więc pan ma trochę łatwiej powiedzieć, że to są tylko moi znajomi, ale nie partyjne nadanie.
16: No ale to, panie redaktorze, zawsze jest kwestia oceny przez wyborców. No było referendum, wyborcy uznali, że te nominacje Aleksandra Miszalskiego są nominacjami skandalicznymi. Jeśli ja zostanę na dwa lata, bo tak tylko tyle zostało tej kadencji, jeśli ja zostanę na dwa lata wybrany, no to też ludzie będą mogli oceniać moją politykę personalną. Jeśli uznają, że mianuję osoby niekompetentne, to pewnie za dwa lata będę miał słaby sondaż, nie wystartuję, albo być może wystartuję, ale przegram. W związku z tym to będzie kwestia porównania. To nawet jest fajne, bo po tych dwóch latach rządów Platformy, gdzie mieli władzę absolutną i prezydenta Rady Miasta, jeśli by teraz nastąpiły dwa lata rządów Łukasza Gibały, to potem po tych dwóch latach ludzie, po kolejnych dwóch latach ludzie mogliby wybrać, który model prezydentury im się bardziej podoba i na tą już pełną kadencję zdecydować, czy właśnie wolą prezydenta społecznego, obywatelskiego Łukasza Gibały, czy jednak wolą na powrót jakiegoś kandydata z Koalicji Obywatelskiej.
13: Czy Krakowowi grozi scenariusz bycia drugą Wenecją? To określenie oznaczające miasta zmagające się ze zbyt dużą liczbą turystów. I czy pan widzi taki scenariusz, uważa go za groźny, albo już tak jest?
16: Moim zdaniem tak. Uważam, że turystyfikacja w Krakowie jest gigantycznym problemem i że są całe wielkie przestrzenie miasta, które się wyludniły, dlatego że nie da w nich mieszkać, bo dominuje tam najem krótkoterminowy, hostele, hotele, no i to generuje ogromny problem dla mieszkańców, hałas, niewłaściwe zachowania, takie jak pijanie obywatele innych krajów, którzy przyjeżdżają sobie tutaj na jakieś wieczory kawalerskie. No i mieszkańcy bardzo często się do mnie zgłaszają z tymi problemami, dlatego jestem oburzony, że na przykład rząd zmienił tę ustawę o najmie krótkoterminowym w taki sposób, że zabrał nam, samorządowcom, narzędzia, żeby z tym procederem walczyć. Mam nadzieję, że te zapisy, które umożliwiają samorządom i wspólnotom mieszkaniowym ograniczenia w najmie krótkoterminowym, krótkoterminowym zostaną jednak przywrócone na etapie prac w Sejmie. Ale też ja uważam, że na przykład burmistrz nocny powołany przez Aleksandra Miszalskiego powinien działać dużo bardziej skutecznie. No w tej chwili burmistrzem nocnym jest osoba, która pracuje od 7 do 15. To co to jest za burmistrz nocny? On powinien pracować w nocy. On powinien pomagać mieszkańcom, którzy na bieżąco mają te problemy i nie powinien być związany z branżą turystyczną. A to jest osoba, która przez całe swoje życie pracowała w branży turystycznej, więc to powinien być ktoś z drugiej strony.
13: Jeśli pan zostanie prezydentem, to jedną z pierwszych decyzji będzie wydłużenie czy dwuzmianowość pracy, wydłużenie pracy, godzin pracy burmistrza nocnego i zwolnienie obecnego, tak? Jeśli on nadal jest zatrudniony, bo przyznam, że
16: tak,
13: nie...
16: Jest, tak. Jest zatrudniony i moim zdaniem są niewłaściwą, jest odpiszemy konkurs na inne, na od nowa.
13: A jeszcze
16: i
13: jakieś kompetencje dodatkowe, nie wiem, wspólne patrole z policją, czy cokolwiek nowego poza godzinami pracy?
16: Tak, uważam, że służby porządkowe, a prezydent ma bezpośredni wpływ na Straż Miejską, a bezpośredni na policję, bo może się umawiać na pewne rzeczy właśnie finansując działania dodatkowo policji, takie kompetencje ma, że działania służb porządkowych powinny być dużo bardziej ostre i często mieszkańcy właśnie żalą się do mnie, mają pretensje, że w nocy proszą o interwencję służb i ta interwencja następuje z bardzo dużym opóźnieniem, to jest często 40-50 minut, no i oprócz tego, dzięki skutek tego jest nieskuteczna, no bo jak przyjeżdżają tak późno strażnicy miejscy czy policjanci, no to już ten problem często się przenosi w inne miejsce, więc tak, będę oczekiwał zdecydowanie bardziej twardych działań i konsekwentnych działań.
13: A opłata turystyczna powinna zostać wprowadzona dla przyjezdnych do Krakowa?
16: Zdecydowanie tak, tylko jak pan też pewnie wie, nie ma takiego narzędzia. My od dawna lobbujemy za tym, żeby w Warszawie taka ustawa powstała, która umożliwi miastom nakładanie opłaty turystycznej. Tak jest w większości krajów Europy Zachodniej, w większości innych krajów Unii Europejskiej. W Krakowie taka opłata powinna być, to powinno być moim zdaniem przynajmniej 10 zł za dobę, może nawet więcej. I to by nam rekompensowało koszty, które ponosimy na przykład związane ze sprzątaniem czy z utrzymaniem czystości i porządku właśnie w mieście, w związku z tym, że tych turystów jest prawie 20 milionów rocznie. Mhm. Tak jest w większości miast na świecie i w Krakowie też tak powinno być.
13: A strefa czystego parkowania do zmiany w jakiej części, czy już decyzją samej Rady, czy znowu referendum?
16: No nie wiem, dlaczego pan mówi znowu referendum, bo to nie była decyzja podjęta w referendum. Chodzi panu o to, że było w referendum za odwołaniem prezydenta?
13: Były konsultacje, tak, przepraszam. Konsultacje były społeczne, a referendum tak, nie było. Tak, czy właśnie pan może by chciał referendum?
16: Tak, czytałem pan w myślach. Ja uważam, że ta strefa jest zbyt duża i zbyt rygorystyczna i ja zaproponuję jej ograniczenie, ale też rozumiem argumenty tej drugiej strony, tych, którzy mówią, że no bardzo się nie martwią o zdrowie swoich dzieci, więc ja bym nie chciał takich decyzji podejmować ponad ich głowami. Rozumiem też argumenty tych, którzy mówią, że to jest jakiś element ucisku ekonomicznego względem osób biedniejszych. Obie strony mają swoje argumenty. Ja uważam, że ten kompromis został zachwiany i że ta strefa powinna być mniejsza. Nie powinna obejmować 2/3 miasta i nie powinna być aż tak restrykcyjna. I w związku z tym w tym referendum bym zagłosował za jej ograniczeniem, ale nie podejmę takiej decyzji jednoosobowo, tylko będę chciał, żeby Krakowianie sami zdecydowali.
13: Ale rozumiem, a może jest pan za takim rozwiązaniem, ale wyczuwam, że nie, żeby ograniczyć do ścisłego centrum Starego Miasta taką strefę.
16: No to pytanie, co pan rozumie przez Stare Miasto, ale generalnie moim zdaniem maksymalny zasięg, nie wiem, czy pan się orientuje w realiach krakowskich, ale maksymalny zasięg to powinna być druga obwodnica, czyli Aleje Trzech Wieszczów, Dietla. I to jest maksimum, ale tak jak powiedziałem, no, jeśli większość mieszkańców będzie chciała, żeby ta strefa była większa, to oczywiście taka opcja też będzie w tym referendum.
13: Czyli to, co pan teraz nakreślił, to są, można powiedzieć, ramy dość ścisłego centrum.
16: Tak.
13: Na koniec jeszcze o przeglądzie wydatku. Pan powiedział na konferencji prasowej i stwierdził pan, że nie chciałby, ale no właśnie sytuacja budżetu Krakowa jest trudna, a nie chciałby pan podnoszenia chociażby cen transportu, biletu za przejazd tramwajem czy autobusem. Da się tak zrobić?
16: Tak. Uważam, że jak przeglądniemy te wydatki, to tam dużo wydatków jest nieracjonalnych. Były takie przypadki, gdzie władze Krakowa wydawały 250 000 za jedną ławkę. Były takie przypadki, gdzie firma Złotego Chłopca Platformy pana Boguckiego dostała ponad 1 000 000 zł od instytucji miejskich za jakieś doradztwo PR i za jakieś działania konsultacyjne. Zwiększono nakład na wydawanie gazetki miejskiej tuż przed referendum, która moim zdaniem służy głównie propagandzie.
13: Czyli w związku z tym, ja uważam, przegląd.
16: Tak, dokładnie tak. Przegląd zrobiony nie tylko przeze mnie, ale chciałem zrobić też audyt przez firmy zewnętrzne. Zleci taki audyt działania wszystkich instytucji miejskich. No i liczę, że ten audyt wykaże, że są spore możliwości oszczędności. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, jeszcze, panie rektorze, będziemy też usilnie działać na tym, żeby zwiększyć bazę podatkową w Krakowie, dlatego że dużo osób tutaj mieszka, ale nie płaci tutaj podatków, a to, no PIT to jest połowa mniej więcej budżetu miasta i ten PIT można było, te wpływy z PIT-u można było radykalnie zwiększyć i w związku z tym będziemy zachęcać mieszkańców, żeby się tutaj jednak meldowali, żeby tutaj się rozliczali.
13: Do debaty z kandydatką koalicji PiS-u, z kandydatem Konfederacji jest pan gotowy?
16: Zdecydowanie tak. Uważam, że debaty są kwintesencją demokracji. Ja bym jednak poczekał, aż się ci kandydaci wszyscy porejestrują, bo teraz ich około 15, nie wiem, ilu z nich uzbiera podpisy i potem uważam, że powinny być debaty w gronie tych wszystkich, którzy się zarejestrowali.
13: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, do widzenia.
13: Profesor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Zacznę od sondaży. Najnowsza opinia 24 dla TVN24 pokazuje, że Mateusz Morawiecki może liczyć na wejście do Sejmu. Co prawda nieco przekracza próg wyborczy, ale może jak na początek to dobry wynik. To może moje pierwsze pytanie. A drugie, czy podbije ten wynik dzisiejszym spotkaniem z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna? Miejsce symboliczne dla wyborów z 15 października 2023 roku. Morawiecki wybiera się tam z pizzą, mówi, że będzie mieć też mikrofon, bo chce usłyszeć, uwaga, uwaga, trudne pytania.
17: No, to jest bardzo dobre ze strony polityków, rzeczywiście, że chcą słuchać trudnych pytań, ale zaczniemy od tego pytania pierwszego pana redaktora. Ten wynik sondażowy ugrupowania Morawieckiego, czy potencjalnego ugrupowania Morawieckiego, jest z jednej strony oczywiście satysfakcjonujący zapewne dla rozłamowców, natomiast...
13: Oni mówią o sobie rozwojowcy.
17: No, rozłamowcy, rozwojowcy.
13: Tak, tak.
17: Ale satysfakcjonujący, ponieważ jednak przekroczenie progu wyborczego to jest w polskich realiach dość duże wydarzenie. Spójrzmy, co się dzieje z PSL-em od dłuższego czasu. Najstarsza polska partia polityczna nie daje sobie rady w sondażach z progiem wyborczym. A więc być może efekt świeżości, efekt nowości. Ale z drugiej strony podejrzewam, że te oczekiwania stronnictwa Morawieckiego było o wiele większe, że ten entuzjazm miał ponieść ludzi do tego stopnia, żeby ujawniły się notowania dwucyfrowe. No, to nie nastąpiło i być może jest to sygnał, że należy myśleć o koalicji wyborczej, że start w pojedynkę to może być oferta zbyt skromna. No ale to jest tylko hipoteza na ponad
13: rok. A wyobraża sobie pan na dziś koalicję wspólne listy wyborcze Morawieckiego z Kaczyńskim?
17: Nie, ja sobie nie wyobrażam list z Kaczyńskim, tylko ja sobie wyobrażam listy z ugrupowaniami szeroko pojmowanego centrum, patrzącego w nieco prawą stronę. Na przykład wcale nie wyklucza moja hipoteza koalicji z PSL-em czy z resztówkami Polski 2050. Tylko to musi być oczywiście odpowiednio przygotowane i uzasadnione, bo byłoby to przekroczenie swoistego Rubikonu jednak, patrząc na ten podział na opozycję.
13: To sam Mateusz Morawiecki na tej konferencji prasowej, gdy prezentował nowy klub, jeszcze przed rejestracją, na właśnie moje pytanie o to, czy rozmawia z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz albo z PSL-em, bo ze strony niektórych tych polityków, tych partii, w kolorowych rozmowach można było usłyszeć, że to mógłby być ewentualnie partner do rozmowy, no to były premier się żachnął i powiedział, nie, z tymi nieodrodnymi synami, córkami Donalda Tuska nie ma mowy, bo wspierają ten rząd. Ja już nie miałem okazji, bo tam było wielu dziennikarzy dopytać, bo wspierają ten rząd, ja tak sobie to zapamiętałem, więc może gdyby przestali wspierać, to mogliby stworzyć coś razem z Morawieckim.
17: No, można by powiedzieć, że polska polityka nie takie deklaracje widziała i słyszała, więc może być ten model jednak z mojej hipotezy zrealizowany w przyszłym roku. Ja sobie wyobrażam na przykład taką legitymację utworzenia tej koalicji, że jednak jest potrzebne konserwatywne centrum, chadeckie centrum, że trzeba w trudnych czasach, porozumieć się ponad podziałami. Być może padnie argument Konfederacji Korony Polskiej, którą trzeba otoczyć kordonem sanitarnym, więc najprzeróżniejsze tutaj elementy mogą się pojawić. Ale pan redaktor mi zadał jeszcze drugie pytanie o wrocławskie osiedle i o pizzę. No to osiedle i tamte wybory kojarzą mi się z bardzo długą kolejką młodych ludzi. I młodych wyborców. I myślę, że Morawiecki być może rozumie, że jest ogromna część wyborców do zagospodarowania. To są ci młodzi, którzy zazwyczaj nie chcą chodzić głosować, a jak chodzą, to mogą, no można powiedzieć, przewrócić dotychczasowy model sprawowania władzy. I być może też zrozumiał, że badania przeprowadzane wśród młodych wyborców wykazują, że oni właściwie nie znajdują swojego ugrupowania, które w pełni mogłoby ich reprezentować. I być może jest taka oferta dla młodych tutaj przygotowywana.
13: Czyli Morawiecki wcale, to nie musi być skazane na porażkę pomysł, żeby tam znaleźć przynajmniej jakąś małą część głosów mieszkańców takiego dużego miasta, jakim jest Wrocław. To może się udać.
17: Być może Morawiecki zauważył, że w sumie nieco zawężone są możliwości jego łowienia w tych jeziorach wyborczych, bo jak patrzę na sondaże, to one wyraźnie nam chyba wskazują, że Morawiecki czerpie z PiS-u, bo PiS jest tutaj w tych sondażach osłabiony i być może jakąś część niezdecydowanych przyciąga Morawiecki, więc być może silniej do tych niezdecydowanych będzie Morawiecki starał się odwołać, mówiąc, zobaczcie, no mieliście lukę na polskiej scenie politycznej, nie mieliście na kogo głosować, a my się pojawiamy i składamy wam pewną bardzo ciekawą ofertę. Mm-hmm.
13: A o Prawo i Sprawiedliwość zapytam, a konkretnie o pomysły, które pojawiły się wczoraj na konwencji programowej ku nowemu rządowi. Takie było hasło tej konwencji i tam bardzo rygorystyczna polityka migracyjna została nakreślona. Tobiasz Bocheński, który był wojewodą łódzkim i to był wojewodą z nadania rządu, którego ministrą była Marlena Maląg, która chciała wprowadzać centra integracyjne dla migrantów. Teraz zwrot. Tobiasz Bocheński chce nie integrować, ale deportować. No i jeszcze aplikacje, to jest akurat kopiowanie pomysłu Rozwój Plus, aplikacje dla migrantów, która by śledziła ich aktywność w Polsce. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański mówił w poranku TOK FM dzisiaj, że deportacje działają, jeśli są potrzebne, centrów nie potrzebujemy. No ale może Bocheński i PiS cały poczuł jakieś nastroje społeczne i może tym wygrają? Czy pan profesor przewiduje inny scenariusz?
17: Panie redaktorze, pan to już wskazał wyraźnie. Czują nastroje społeczne. Ja myślę, że to jest przejaw takiego płynięcia z nastrojami i po drugie rywalizacji z konfederacjami, szczególnie z braunistami. Od których PiS po wyjściu Morawieckiego chce jeszcze bardziej skutecznie odciągnąć wyborców, czy przywrócić sobie wyborców.
13: Skoro więc, nie mamy Morawieckiego, to możemy być bardziej braunowcami.
17: Znaczy z jednej strony tak i akurat ten postulat, który się pojawił na wczorajszej konwencji, oznaczałby, że tą jedną ręką PiS zwraca się ku skrajnie prawej stronie, ale co prawda nie padło jeszcze takie pytanie od pana redaktora, ale ja
13: może odpowiem,
17: zadaję sobie pytanie, na ile to będzie skutecznie, ale wydaje mi się, że PiS ma również koncepcję zagospodarowania pewnej tej umiarkowanej luki po Morawieckim. W związku z tym ja wcale bym nie wykluczał, że pomimo tego, że dzisiaj jeszcze prezes Kaczyński się zarzekał, że nie będzie zmiany koncepcji kandydata na premiera i jest to nadal Przemysław Czarnek, to ja wcale nie jestem przekonany, że te brzydkie słowo plotki, no ale plotki polityczne mówiące, że jednak ta zmiana nastąpi, nie są jednak prawdziwe. Więc myślę, że PiS będzie próbowało w tej chwili troszkę grać na dwóch fortepianach, ale póki co przebija się silniej ten fortepian zwrotu ku skrajnej prawicy. Mm-hmm.
13: To na koniec jeszcze kilka słów o wczorajszym wiecu prezydenta z okazji 12 miesięcy w fotelu prezydenta. Nawet były okrzyki Karol Wielki. Ciekawe, czy prezydent usłyszał i już poczuł się też królem, monarchą, czy na razie tylko i wyłącznie prezydentem? A o takie dwie kwestie chcę zapytać. Najpierw o samą imprezę, bo oczywiście wielu publicystów, ale też wyborców koalicji 15 października mówiła po co, tak u nas nie było nigdy, taki trumpistowski styl, ale wydaje mi się, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, że to może być skuteczne, bo ludzie, wyborcy, którzy na kogoś głosują, chcą sobie przypominać o zwycięstwie i to będzie mobilizujące, utwardzające elektorat Karola Nawrockiego. Nie zaszkodzi chyba to prezydentowi, po prostu z punktu widzenia takiego czysto politycznego interesu.
17: Ja w jednym z wczorajszych wywiadów mówiłem, że i chcę to powtórzyć właściwie, bo jestem do tej tezy przekonany, że lud oczekuje na igrzyska. To się nie zmienia od wieków. Jak w starożytnym Rzymie zwycięzcy dowódcy wracali, to mieli marsz triumfalny, lud wiwatował. Pan prezydent chce być takim współczesnym Cezarem, który odbiera hołdy i który mówi, zobaczcie, jestem dla was, służę wam, ale wy też, no można powiedzieć, dostrzegajcie to i czcijcie mnie w sposób należyty, a więc jest to
13: i
17: rodzaj takiego spektaklu władzy.
13: Spektakl władzy. Właśnie, można się ogrzać w blasku tego Pałacu Prezydenckiego i
17: tak,
13: tych insygniów.
17: Tak, myślę, że wiele osób, które były tam szczerze popierając prezydenta, ale też czując się dobrze w tym, że są blisko głowy państwa i że

0: stosowane wtedy, kiedy faktycznie ustawa budzi duże wątpliwości prezydenta, a nie żeby poprawiać i wzywać rząd na korepetycje.
1: Ale rzeczywiście, 30 lat zajmując się prezydenturą, zawsze też przekonuję, że weto jest ostateczną formą korekty procesu tworzenia i przyjmowania prawa. Głowa państwa jako najwyższy reprezentant państwa i strażnik konstytucji patrzy na ręce innym władzom, ale nie nadużywa tej kontroli, bo ona się dezawuuje.
0: Prezydent korepetycje właściwie są nadużyciem.
1: I przy okazji nieco pogardliwym określeniem, bo akurat prezydent nie jest uprawniony do tego, żeby dawać korepetycje któremukolwiek innemu organowi państwa.
0: Profesor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Państwu również, słuchaczom wywiadu politycznego TOK FM. My się też wyjątkowo spotkamy jutro w wyborach w toku o godzinie 9, a piątkowy wywiad wydawał Jakub Żebrowski, program realizowała Jana Cech i do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to wymieniają jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
0: Opakowanie? Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Włochy nie zgadzają się na zniesienie kontroli granicznych dla Hiszpanów. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad przepisami pracuje Ministerstwo Klimatu. Rowerowa trasa wzdłuż polskiego wybrzeża omija teren elektrowni atomowej i od teraz wjedzie zdecydowanie bliżej morza. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Włoski rząd poinformował, że kontrole graniczne dla Hiszpanów zostaną utrzymane przynajmniej do 15 sierpnia. Ich zniesienia do końca tygodnia domaga się rząd hiszpański, uznając je za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Hiszpania zagroziła, że jeśli Włochy nie zniosą kontroli granicznych dla Hiszpanów, to podejmie proporcjonalne środki odwetowe. Jak przekazała agencja Reuters w komunikacie, rząd włoski oświadczył, że nie ugnie się pod ultimatum czy naciskami, a zniesienie kontroli rozważy wtedy, kiedy będzie pewny, że nie ma ryzyka terroryzmu, innego zagrożenia bezpieczeństwa czy nowej fali migrantów. Włochy wprowadziły kontrolę na granicy dla Hiszpanów 1 sierpnia w reakcji na kryzys w Ceucie. Do hiszpańskiej eksklawy w Afryce przedarło się w ciągu kilku dni pod koniec lipca około 72 tysięcy osób z Maroka. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających na rynek opony i uporządkować system ich recyklingu. Resort klimatu proponuje zmiany w ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale także za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dziś zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale w wielu przypadkach trafiają także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie trzeba uszczelnić system? O tym Andrzej Kubik, polski związkowiec przemysłu oponiarskiego.
10: W obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 5 opon, czyli 4 na koła plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych dodatkowo w bagażniku. W związku z tym ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
9: Resort prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku. Wakacje już za półmetkiem. W placówkach oświatowych powoli rozpoczynają się przygotowania do nowego roku szkolnego, a wśród zmian od 1 września nowe zasady żywienia w szkołach i w przedszkolach. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną, czyli dietę zdrową, z jak najmniejszym negatywnym wpływem na klimat i środowisko. Z posiłków nie zniknie mięso, wyjaśnia Marcin Tischner, działający na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
11: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
9: Dzieci niejedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek. Nadmorska trasa Eurovelo znów jest w pełni dostępna dla rowerzystów. Jej pierwotny przebieg zajęła w części budowa elektrowni atomowej. Pokonanie tego fragmentu było sporym wyzwaniem. Teraz plac budowy można ominąć przygotowanym objazdem, który, co może ucieszyć turystów, wytyczony został zdecydowanie bliżej morza. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
12: Sąsiedztwo ogromnego placu budowy, hałas, pył i ryzyko napotkania ciężkiego sprzętu nie są wymarzonym środowiskiem dla rowerzystów, przyznaje wiceprezes polskich elektrowni jądrowych Kolejowych Michał Olszewski.
7: No dlatego przygotowaliśmy objazd, po to, żeby tych wszystkich, którzy chcą w spokoju przejechać rowerem ten teren, mogli to zrobić po nowej trasie, po której będą mogły pośrodzić się tylko rowery i na części Meleksy.
12: Trasa wiedzie tuż przy plaży, ale nie ma co się obawiać, że koła utkną nam w piachu.
7: Tam, gdzie rzeczywiście występował piasek, tam dokonaliśmy wzmocnienia. Jest to nawierzchnia naturalna, taka, którą znają rowerzyści, między innymi chociażby ze ścieżek w różnego rodzaju parkach krajobrazowych, narodowych.
12: Nowa trasa omija atomową budowę, ale każdy, kto będzie chciał ją zobaczyć, będzie mógł przejechać wzdłuż okalającego ją płotu. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: W całym kraju trwa susza hydrologiczna i ubywa wody na wszystkich ciekach wodnych, informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wody ubywa też w jeziorze Klimkowskim w Małopolsce czy zalewie Sulejowskim w Łódzkiem. Jak mówi hydrolog Katarzyna Izydorczyk z Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, sytuacja w zalewie Sulejowskim to sygnał ostrzegawczy.
13: On nas ostrzega przed tym, że powinniśmy przestać rozmawiać, a powinniśmy wspólnie działać w zakresie zwiększenia retencji.
9: Teraz, żeby poziom wody w zalewie wrócił do normy, trzeba czekać na obfite deszcze, jak mówi rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik.
14: To teraz pokazuje chociażby przykład jeziora Klimkowskiego czy Zalewu Sulejowskiego, że woda jest bardzo cennym zasobem. Susza to jest taki cichy zabójca, który pojawia się bezgłośnie i mocno dostrzegamy dopiero wtedy, jak woda przestanie nam lecieć w kranach.
9: Od końca kwietnia poziom wody w zalewie Sulejowskim spadło niemal 1,5 metra i spada nawet o 3 centymetry na dobę. Muzycy, performerzy, aktorzy, klauni, połykacze ognia i komicy opanowali Edynburg. W stolicy Szkocji rozpoczęły się słynne festiwale muzyczno-teatralne. Prestiżowy festiwal międzynarodowy oraz mniej formalny Fringe, który opanowuje ulice miasta. Edynburg International Festival to jeden z najważniejszych festiwali sztuk performatywnych na świecie. Powstał 2 lata po II wojnie światowej, by łączyć na nowo narody i przywrócić Europejczykom poczucie wspólnoty. Festiwal międzynarodowy potrwa do 30 sierpnia. Fringe zakończy się dzień później. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej w nadchodzącym dniu będzie na krańcach południowo-wschodnich, do 26 stopni. Około 23 pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury, maksymalnie 19 stopni, prognozowane są na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Sobota według prognoz z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
15: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na 2-godzinny program, którego wydawczynią jest Maria Mroczkowska, a realizatorem Filip Wejcher. Dziś w naszym programie zajmiemy się oczywiście występem polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów. Dziś także powiemy, z czego wynikają kontrowersje wokół siatkarskiej kadry kobiet i z odmowy powołań. Pochylimy się także nad występami polskich zespołów piłkarskich w europejskich pucharach, ale rozpoczniemy od rozmowy, która dotyczy wielkiej wolty FIFA związanej między innymi z mistrzostwami świata. Jest z nami Grzegorz Knap, adwokat z kancelarii Las Legal. Dzień dobry, kłaniam się.
16: Dzień dobry Państwu.
15: Muszę zapytać o to, co działo się w ostatnich dniach w związku z pomysłami Gianniego Infantino, a więc szefa FIFA, który postanowił wynieść piłkarski mundial, zresztą niedawno zakończyła się ta impreza za oceanem, do osobnej spółki, tak by na niej zarabiać, by Światowa Federacja nie miała z nią nic wspólnego?
16: Ostatnie dni to był niezwykle dynamiczny czas w piłkarskim świecie. Decyzja i pomysł przede wszystkim prezydenta FIFA o tym, aby kwestie organizacji przyszłych mistrzostw świata, przede wszystkim komercjalizację tych mistrzostw, przenieść do odrębnej spółki. I to, powiedzmy, ten sam ruch nie był niezwykle wyjątkowy, bo czy to UEFA, czy FIFA w przeszłości tworzyły takie spółki celowe do organizacji danych wydarzeń, do komercjalizacji praw medialnych. Ale tutaj wyjątkowa sprawa dotyczyła tego, że w tej nowo powstałej spółce, tak media wskazują, 20% miało być sprzedane na rzecz podmiotu prywatnego amerykańskiego. Czyli de facto dopuszczenie do udziału współwłasności w tej spółce podmiotów spoza tego środowiska sportowego, to byłby ewenement na skalę historii, bo nie było takiego momentu, że podmiot zewnętrzny, tutaj rozumiemy, że ani klub, ani federacja krajowa, ani federacja kontynentalna, podmiot prywatny, osoba fizyczna, inwestor uzyskuje prawo udziału do zysku, prawo do udziału głosu w takiej spółce celowej, która zajmuje się komercjalizacją, organizacją mistrzostw świata.
15: Skąd w ogóle ten pomysł Gianniemu Infantino przyszedł do głowy? Czy to jest pokłosie jego związków z Donaldem Trumpem, zacieśnionych relacji między nimi już nawet nie na samym mundialu, ale także na tych etapach wstępnych, kiedy to Stany Zjednoczone jako główny z tych trzech organizatorów prowadziły bardzo bliskie relacje z FIFA?
16: Myślę, że do dzisiaj wszyscy sobie zastanawiają, zadają sobie to pytanie, dlaczego został wykonany ten ruch i na pewno federacje europejskie, 55 federacji europejskich, które jednogłośnie sprzeciwiły się temu pomysłowi, nie widziały sensu przede wszystkim ekonomicznego, żeby podjąć ten ruch, ponieważ FIFA, tak jak raportuje w swoich sprawozdaniach, generuje olbrzymie przychody, ma olbrzymią rezerwę środków finansowych, nie ma jakiegokolwiek problemu z płynnością, także kwestia komercjalizacji, uzyskania kolejnych dodatkowych przychodów, no tutaj nie wchodziła w grę, bo mówimy o podmiocie, który bardzo dobrze finansowo wygląda. Ostatnie mistrzostwa były takim przykładem bardzo dobrze skomercjalizowanego wydarzenia sportowego, więc element finansowy nie wchodzi w grę, więc no chyba zostaje te kwestie bardziej polityczne, kwestie pragmatyczne, kwestie poza interesem FIFA i interesariuszy środowiska sportowego. No i to pewnie spowodowało brak jasnego uzasadnienia tej decyzji. Spowodowało to, że na początku UEFA, potem przedstawiciele Ameryki Południowej, a następnie Azja sprzeciwiła się temu pomysłowi. No i zakładam, że prezydent FIFA policzył głosy, jak to wygląda wśród 211 federacji. Z tego wyliczenia jasno wyszło, że zdecydowana większość jest przeciwko tej propozycji. No i bez większości głosów taki pomysł nie mógłby wejść w życie, a konsekwencje podjęcia takich działań poza ramami prawnymi spowodowałoby to, że prezydent FIFA mógł być obciążony zarzutami działania niezgodnie z przepisami statutu FIFA.
15: Kto miał być największym beneficjentem tego dealu?
16: No, media wskazują, że w komunikacie, który został skierowany do federacji krajowych, między innymi zakładam nasz Polski Związek Piłki Nożnej też otrzymał taki komunikat. Sytuacja wyglądała następująco, że każda federacja do 19 września miała udzielić zgody na taką transakcję. W zamian za to miała otrzymać dodatkowe środki w takim cyklu 12-letnim. Czyli to była, że tak powiem, jasna deklaracja, że jeśli wyrażycie zgodę, to my zagwarantujemy w ramach tej transakcji wam dodatkowe środki. No i tu chyba prezydent FIFA liczył na to, że federacje krajowe, widząc możliwość dodatkowych środków, zgodzą się na ten pomysł, aczkolwiek no, ciężko było z punktu widzenia federacjom przyjąć tą decyzję bez jakiegokolwiek uzasadnienia, tym bardziej, że gwarancja, że te środki trafią ostatecznie do tych federacji była żadna, bo to jedynie, tak jak media wskazują, była tylko informacja skierowana w liście do wszystkich federacji, które są w ramach organizacji FIFA. Także myślę, że tutaj beneficjentem tej sytuacji na pewno był ten potencjalny nowy inwestor, bo to byłaby sytuacja niebywała. Ta osoba fizyczna, jego zakładam struktury kapitałowe uzyskałyby 20% udziału w takiej spółce. W związku z tym nie tylko, że mieliby wpływ na działania tej spółki jako ten mniejszościowy, dość znaczny 20% wspólnik, ale również przede wszystkim partycypowaliby w zysku z takiej działalności. No i tutaj byłoby zawsze pytanie, jak ten zysk byłby generowany, jakby ten zysk był dzielony w takiej spółce i na ile w tej spółce po prostu wydzielonej, specjalnej te rozliczenia byłyby poza strukturą główną FIFA. No i federacje, kraje, które są członkami FIFA, jest ich 211 federacji, nie miałby kontroli nad przepływem tych środków. Także wielkie ryzyko było z punktu widzenia federacji. No i pomimo tej wielkiej obietnicy, wielkich pieniędzy, federacje, większość federacji, które są członkami FIFA, zdecydowały się odrzucić tą propozycję od prezydenta FIFA.
15: No tak, ale to nosi znamiona korupcji politycznej, jaką no, doskonale znamy. Wy nas poprzyjcie, a my wam za to zapłacimy. Może nie wprost, ale jakąś okrężną drogą.
16: No zakładam, że język tego listu, tego apelu był bardziej poprawny politycznie i nie zawierał takiego bezpośredniego stwierdzenia, aczkolwiek wyciągając te takie stylistyczne elementy, tak federacje zrozumiały tą propozycję, no i stąd też taka zdecydowana reakcja, no bo warto tym przypomnieć, że 30 lipca wszystkie federacje UEFA wydały oświadczenie, że jednogłośnie podjęły decyzję, że jeśli ta transakcja zostanie dokonana, to wszelkie federacje europejskie wycofują się, zawieszają udział w rozgrywkach organizowanych przez FIFA. Także to był bardzo, bardzo poważny argument i de facto ostateczny krok mogły federacje europejskie podjąć, czyli wycofanie się z tych rozgrywek. I tu od razu pojawia się pytanie, co byłoby z rozgrywkami, które FIFA, które niedługo się rozpoczną w Polsce, bo już 5 bodajże września Mistrzostwa Świata Kobiet Under 20 będą odbywały się na polskich stadionach. No i była w pewnym momencie duża wątpliwość, co będzie, jeśli do tego 19 września zostanie podjęta decyzja o transakcji i jak zareagują faktycznie wtedy europejskie federacje, czy na przykład wycofają się w trakcie naszego turnieju z rozgrywek o Mistrzostwo Świata Kobiet Under 20, czy będzie jeszcze jakaś inna reakcja. Także było duże ryzyko. Myślę, że Polski Związek Piłki Nożnej jako tutaj organizator tych rozgrywek też bardzo uważnie śledził, co się z tą propozycją prezydenta FIFA stanie.
15: To jeszcze tak zadam jedno pytanie przed informacjami, które będzie forpocztą do ciągu dalszego. To jest tak, że UEFA podejmuje też decyzję en bloc za poszczególnych członków swojej federacji kontynentalnej, a nie każdy z nich z osobna?
16: Tutaj z informacji, które przekazała UEFA, sytuacja wyglądała następująco. Było połączenie wszystkich online, wszystkich 55 federacji, wszystkie 55 federacji, przedstawiciele tych federacji, członkowie zarządu tych federacji podjęli decyzję o tym, że bojkotują rozgrywki FIFA w przypadku dokonania tej transakcji. Oczywiście ta decyzja poszczególnych federacji mogłaby ulec zmianie do tego 19 września. To ta podjęcie tej uchwały nie było z jakimś zobowiązaniem ani gwarancją, że będzie bojkot. Aczkolwiek myślę, że tutaj ta solidarność europejskich federacji była dość jednoznacznie pokazana i nie liczyłbym na to, że udałoby się przekonać jakieś poszczególne państwa do wyjścia z tego bojkotu. No i wtedy byłby wielki problem, bo sama odmowa udziału w rozgrywkach organizowanych przez FIFA, co jest de facto też delikt dyscyplinarny zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym FIFA. Także to byłoby dużo, dużo jeszcze więcej tych konsekwencji prawnych, jeśli ten bojkot europejskich federacji wszedłby w życie.
8: To jest powtórka. Autopromocja.
17: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
18: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
17: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
8: Autopromocja.
19: Reklama.
20: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
20: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Reklama.
23: To jest powtórka.
15: Rozmawiamy o tym, jak Gianni Infantino, a więc szef FIFA, usiłował wyprowadzić ze struktury organizacji, którą zarządza, Mistrzostwa Świata, komercjalizując tak naprawdę ten turniej w sensie ścisłym, powołując spółkę celową, która miałaby się zająć organizacją, a co za tym idzie, też gromadzeniem zysków z tego turnieju. Da się oszacować pańskim zdaniem budżet, jaki towarzyszy tak wielkim imprezom i ile tak naprawdę ta spółka mogłaby zarobić, w której rozumiem, że też jeśli nie wprost, to przynajmniej pośrednio jakieś udziały miałby sam Infantino.
16: Znaczy FIFA swoje rozliczenia finansowe pokazuje w takich cyklach parorocznych i te cykle jasno wskazują, że wydarzenia organizowane przez FIFA, samą FIFA, tutaj od razu zastrzegam, że Liga Mistrzów nie wchodzi tutaj w ten zakres, jest ta kwota przekracza ponad 12 miliardów dolarów. Tu mówimy o przychodach, tak? Zysk sam z tej działalności akurat on nie jest tak wykazywany jak w spółkach prawa gospodarczego, bo tutaj też warto wskazać, że FIFA jest stowarzyszeniem w rozumieniu prawa szwajcarskiego, stowarzyszeniem, czyli podmiotem działającym non-profit. Podstawowym celem tego podmiotu nie jest cel zarobkowy, nie jest wykazywanie zysku, lecz działanie zgodnie z celami statutowymi. No tu oczywiście FIFA ma tę działalność sportową wskazaną i w ramach tej działalności gromadzi środki, tak jak wskazałem, ponad 12 miliardów dolarów i w ramach tutaj tej swojej działalności celem jest przede wszystkim rozdysponować te środki wobec podmiotów sportowych. I te środki
15: Przepraszam bardzo, straciliśmy pana na chwilkę. Mhm. O, teraz słyszymy.
16: I oczywiście...
15: Nie, znów straciliśmy. Halo, halo?
16: Halo, halo, tak.
15: Teraz się słyszymy.
16: W ramach przychodów FIFA przeznacza część tych swoich przychodów na koszty administracyjne, ale znaczna większość, tutaj mówimy o 90% przychodów jest rozdysponowana na rzecz federacji, klubów. I tu jest kolejny przykład. FIFA wypłacała między innymi, znaczy wypłaci klubom piłkarskim takie wynagrodzenie, odszkodowanie za udział piłkarzy w ostatnich mistrzostwach świata, które odbywało się w USA, w Kanadzie i w Meksyku. I w ramach tych środków gromadzone przez FIFA wspierane są nie tylko kluby, ale przede wszystkim federacje. Są organizowane turnieje, które nie mają charakteru takiego zarobkowego, biznesowego, jak te mistrzostwa kadry A. Więc co do zasady, te wszelkie przychody, ponad 90%, mają być rozdysponowane wobec uczestników środowiska sportowego. I tutaj pan prezydent FIFA chciał wprowadzić pewien wyjątek, który nie miał miejsca w tym, że przychody z tego tytułu organizacji będą rozdysponowane nie tylko do podmiotów sportu, podmiotów piłkarskich, ale również zewnętrznych inwestorów, którzy uzyskają udziały w przychodach z przyszłych mistrzostw świata. Także to był ewenement niebywały. No i też pytanie, jakby to było potraktowane w rozumieniu prawa szwajcarskiego i w rozumieniu tego założenia non-profit, działania niezarobkowego stowarzyszenia, jakim jest organizacja FIFA.
15: Przejdę dalej do rekonstrukcji zdarzeń, bowiem w piątek okazało się, że w ramach protestu rezygnuje ze swojej pracy na rzecz FIFA jeden z najbliższych współpracowników Gianniego Infantino. Wreszcie sam Gianni Infantino wczoraj, czyli w sobotę, ogłasza, że wycofuje się z tego pomysłu. No właśnie, jak to zostało odebrane? To jest ostateczne pogrążenie sprawy, tak jak, nie wiem, było to z Superligą, którą usiłowały stworzyć najbogatsze kluby w Europie. I wreszcie, jaka będzie przyszłość Infantino, skoro nadużył on zaufania, zwłaszcza europejskiej federacji, choć wiadomo nie od dziś, że te relacje między szefem FIFA a Aleksandrem Czeferinem, szefem UEFA, no nie są najlepsze od wielu miesięcy.
16: Moim zdaniem ten projekt na pewno zostanie co najmniej czasowo zawieszony. Mówię czasowo, ponieważ już w przyszłym roku odbędą się wybory nowego prezydenta FIFA i myślę, że do tego czasu ten temat nie zostanie podniesiony przez obecnego prezydenta FIFA, ponieważ jak wszystkie media wskazują, zamierza walczyć o reelekcję w tych wyborach i historia pokazuje, że aktualny prezydent FIFA ma bardzo silne poparcie co do zasady i duże prawdopodobieństwo wyboru, bo przypominając sobie nawet zarzuty i duże kontrowersje wobec byłego prezydenta Blattera, pana Stefana Blattera, warto przypomnieć, że on wygrał te wybory i dopiero sam dobrowolnie złożył rezygnację chwilę po dokonaniu wyboru go na nową kadencję prezydenta FIFA. Także wielkie szanse ma obecny prezydent FIFA na wybranie go na kolejną kadencję, więc myślę, że nie popełni tego błędu, już można powiedzieć, błędu politycznego, jaki teraz miał miejsce i ten temat przynajmniej do przyszłorocznych wyborów FIFA nie wróci, bo w innym wypadku pewnie jego szanse na reelekcję by jeszcze zmalały.
15: A co z jego współpracownikami? No bo to jest też wyraz braku zaufania, ich rezygnacja.
16: No zdecydowanie. Generalnie do tego momentu można było powiedzieć, że prezydent FIFA działał jednostronnie i autorytarnie w zakresie tutaj podejmowania decyzji i też w zakresie prezentacji tego publicznie. Był taką jednoosobową, kluczowym przedstawicielem FIFA i nie było jakiekolwiek, przynajmniej publicznie, nie było żadnych jakiekolwiek zastrzeżeń co do jego działania. Pojawiały się wiele, można powiedzieć, kontrowersyjnych jego decyzji. Nie było praktycznie żadnej reakcji z wewnątrz organu Komitetu Wykonawczego FIFA. Dopiero ta decyzja, ta propozycja dokonania tej transakcji spowodowała to, że jeden z najbliższych współpracowników podjął decyzję też, można powiedzieć, w zakresie organizacyjnym FIFA ostateczną, czyli podał się do dymisji. Także możemy powiedzieć, że konsekwencje propozycji podjęcia tej transakcji przez prezydenta FIFA no, na każdym kroku zostały odebrane. W tym konsekwencją tego były podjęte kroki najmocniejsze, jakie mogły podjąć te strony, które były adresatami tej propozycji.
15: To jeszcze jedna sprawa. Czy pańskim zdaniem, i to teraz pouprawiamy publicystykę, Gianni Infantino stanął już w jednym szeregu z Sepem Blatterem, no i całą rzeszą, nie chcę powiedzieć znienawidzonych, ale działaczy, którzy no, wyraźnie kojarzą się z mamoną, tych piłkarskich działaczy.
16: Z uwagi na swoją profesję, no, muszę tutaj wskazać jedną kluczową różnicę. Pan obecny prezydent FIFA nie ma żadnych zarzutów karnych, jak również nie ma na tę chwilę publicznie informacji o tym, że jakiekolwiek postępowania karne byłyby, czy dyscyplinarne byłyby w toku wobec pana prezydenta FIFA, więc to jest kluczowa pierwsza taka z punktu widzenia prawnika różnica między ówczesnym prezydentem FIFA a jego poprzednikiem. Aczkolwiek dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ta sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości, bo no, warto przypomnieć, że zarzuty wobec Stefana Blattera nastąpiły już już parę lat po tych kontrowersyjnych decyzjach o przyznaniu przyznaniu gospodarza kolejnych mistrzostw świata. Także chcę powiedzieć, jak to będzie wyglądało w zakresie karnym. Na pewno w zakresie takim PR-owym i zakresie takim marketingowym. Chyba taki związek FIFA z przedstawicielami z świata polityki nie miał miejsca w przeszłości, więc to jest na pewno taki duży wyłom z tej apolityczności FIFA czy UEFA, który był prowadzony w poprzednich latach. Także tutaj myślę, że ta linia została też przekroczona przez obecnego prezydenta FIFA i te relacje bliskie z prezydentem USA Donaldem Trumpem pewnie nie miały miejsca w poprzednich latach nawet.
15: Ale z punktu widzenia prawa, czyjej jurysdykcji podlega FIFA? Jak ważny jest w tym wszystkim protektorat prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli kraju mocarstwa, które też nie wiem, rości sobie prawo do tego, żeby zarządzać właściwie wszystkim, co jest być może takim źródełkiem bijącym zielonymi. Proszę wybaczyć tę metaforę. No bo przecież pamiętamy, że sprawą FIFA też zajmowali się amerykańscy śledczy, prawda?
16: Przede wszystkim i tak. Z jednej strony prawo materialne i prawo procesowe wobec organizacji FIFA. Kluczowe znaczenie ma prawo szwajcarskie z uwagi na siedzibę FIFA w Szwajcarii. Tu napełnienie funkcji przez prezydenta FIFA w Szwajcarii. I tu bym w pierwszej kolejności dał odpowiedź, że prawo szwajcarskie i organy państwa szwajcarskiego mają tutaj przede wszystkim obowiązek, ale też w pewnym znaczeniu przywilej prowadzenia takich spraw. Aczkolwiek, tak jak pan redaktor słusznie wskazał, kluczowe zarzuty, kluczowe postępowania w zakresie poprzedników prezydenta FIFA dokonywały organy amerykańskie. I tu też trzeba przyznać, że ta siła sprawcza była decydująca.
15: A z czego to wynika? W jaki sposób nanieść to na konstrukcję prawa obowiązującego?
16: Akurat tutaj myślę, że to nie jest problem, bo po prostu jeśli dane przestępstwo byłoby popełnione na terenie Ameryki czy na terenie danego państwa, jurysdykcja danego państwa działa i to niezależnie od tego, że dane wykroczenie czy przestępstwo popełniła osoba, która pełni funkcję w organizacji szwajcarskiej. Tutaj nie ma znaczenia. Także ten związek, doszukanie się tego związku terytorialnego nie jest trudne, ponieważ FIFA jest organizacją międzynarodową. Działania i skutki podejmowanych działań przez FIFA ma charakter światowy i doszukanie się tego związku danej działalności z terytorium danego państwa nie jest trudne. No i w tym kierunku organy ścigania USA poszły i wykorzystały ten związek, że te działania poprzedniego prezydenta FIFA oddziaływały na podmioty amerykańskie i podjęły działania, które de facto spowodowały to, że została złożona dymisja.
15: Bardzo dziękuję. Mecenas Grzegorz Knap był z nami z kancelarii Las Legal. Kłaniam się, życzę dobrej reszty niedzieli i dziękuję za poświęcony nam czas.
21: To jest powtórka. Autopromocja.
2: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
3: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
2: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
21: Autopromocja.
22: Reklama.
23: Marian, okazja jest.
24: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
23: Ale to mega okazja w Media Expert.
24: A nie, no to już wróciłem.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
22: Reklama.
21: To jest powtórka.
15: Kolejna odsłona audycji przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu ponownie, a w naszym studiu jest Sebastian Habiniak z Eleven Sports. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, kłaniam się.
15: No właśnie, nie wiem od czego zacząć, bo tematów jest bez liku, tych związanych z piłką nożną. Chcielibyśmy, razem z naszą wydawczynią, żebyśmy opowiedzieli naszym słuchaczom o kampanii polskich klubów w europejskich pucharach, ale także powiedzieli o tym, co wydarzyło się dziś w nocy, bo nie możemy zupełnie abstrahować od tego, co robi za oceanem Robert Lewandowski w Chicago Fire, choć mam wrażenie, że mentalnie wielu kibicom MLS jest odległa i nie czują z nią żadnego związku, to jednak to zainteresowanie, o czym świadczą portale, a przed wejściem na antenę sobie o tym pomówiliśmy, odnotowują i to dość szeroko trafienia Roberta Lewandowskiego.
0: Tak, no dwa gole Roberta Lewandowskiego w takim stylu Roberta Lewandowskiego. Widać rzeczywiście, że już trochę popracował z zespołem, że już trochę popracował nad swoją fizycznością Robert Lewandowski, bo szczególnie nad tym się zastanawialiśmy, jak to szybko przyjdzie, jeżeli chodzi o grę w Chicago Fire. I oczywiście na początku były te niepokoje wokół Roberta, wokół słabej drużyny, bo słabą drużyną piłkarską jest Chicago Fire. Tam ma wszystko być budowane na Robercie Lewandowskim, ale widać, że kiedy Lewandowski fizycznie wygląda lepiej, to może to być środowisko, w którym i tak gole będzie strzelał, bo po prostu to potrafi. To nie jest tak, że nagle pół Polski zacznie wstawać w nocy na mecze Roberta Lewandowskiego, jak kiedyś na walki Andrzeja Gołoty, ale jednocześnie będzie to jakaś taka ciekawostka, która cały czas będzie budziła duże zainteresowanie, bo wciąż Robert jest największym nazwiskiem polskiego futbolu i też za bardzo nie widzimy ludzi, którzy mogliby pójść tym śladem Roberta Lewandowskiego, żeby w Europie święcić takie triumfy. Ja sam jestem ciekaw tego, jak Chicago Fire będzie potrafiło regularnie dostarczać takie mecze Robertowi Lewandowskiemu, chociaż tak patrząc na opinię po tym spotkaniu, to widać, że są w Stanach zachwyceni tym, że Lewandowski pociągnął tę drużynę w debiucie na własnym stadionie, bo po raz pierwszy w meczu domowym zagrał na obiekcie Chicago Fire i też ogromna Polonia zebrała się na stadionie. Ten efekt Lewandowskiego tam widać, no oby były kolejne gole i ten amerykański sen niech się jak najlepiej rozwija.
15: No właśnie, nie uważasz, że nie chciałbym oceniać, nie mam mandatu ani też wchodzić w buty Roberta Lewandowskiego, ale przy skali jego rozpoznawalności w Europie, ale też i mocnym jego udziale w sukcesach Barcelony, to czy nie sądzisz, że za chwilkę dotknie go ten brak tej adrenaliny, która związana jest z występami na boisku, że obchodzi to w porównaniu z Europą garstkę ludzi. Poza tym ta pora meczów, odnosząc to do czasu europejskiego, jest na tyle niefortunna, że właściwie Robert Lewandowski zostanie być może zapomniany do tego stopnia, jak niegdyś inni polscy piłkarze, którzy wyjeżdżali za ocean i myśleliśmy o nich w kategoriach, to jest okres przedemerytalny.
0: Co prawda Robert Lewandowski nigdy nie grał o utrzymanie w lidze, ale pamiętajmy, że to jest nawet liga, z której się nie spada. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o MLS. Oczywiście cele Chicago Fire są inne. Na bok odłożyłbym te wszystkie PR-owe komunikaty o tym, że to jest wielki projekt, że Lewandowski ma być twarzą tego projektu, że ma rozpocząć się jakaś wielka era Chicago Fire właśnie z Robertem Lewandowskim, bo pytanie, czy w ogóle Robert doczeka tego, kiedy ten projekt rzeczywiście ewoluuje, bo wiemy, że tam jest przygotowany nowy stadion. Robert musi mieć zadowolenie z gry na tu i teraz. W kontekście tego, że zabraknie mu adrenaliny, na pewno. Jestem przekonany, że w pierwszy wieczór Ligi Mistrzów, pierwszej kolejki w Europie, czy też w tych decydujących fazach, kiedy będzie widział, jak gra FC Barcelona w tych rozgrywkach, to pomyśli sobie, że może lepiej by było być piłkarzem tej Barcelony, nawet wchodzącym z ławki.
15: On będzie zawalał popołudnie.
0: Właśnie. Mało tego, nawet mam wrażenie, że w Barcelonie mogą zatęsknić za Robertem Lewandowskim, bo tam poszukiwanie środkowego napastnika też nie idzie najlepiej. Szkoda z naszej perspektywy też, bo chcielibyśmy cały czas jednak Roberta oglądać w jednej z topowych europejskich lig, bo to jest napastnik, który umiejętnościami, klasą, tym, co też potrafi prezentować mimo określonego wieku, pewnie jeszcze nadawałby się do tego, żeby pograć w każdej z tych pięciu najlepszych lig w Europie. I chyba też właśnie jesteśmy ciekawi tego, jak Robert będzie potrafił przemodelować w swojej głowie wymagania wobec własnej kariery. Może po prostu on to sobie wcześniej przemyślał, że poradzi sobie z takim spokojniejszym czasem, jeżeli chodzi o to zainteresowanie piłkarskiego świata, bo oczywiście on będzie odczuwał wielkie zainteresowanie wokół siebie, bo w Chicago widać, że wszystko ogniskuje się wokół Lewandowskiego. Ten stadion też, nawet jeżeli spojrzymy na fragmenty meczów Chicago Fire, to jest naprawdę fajna, gorąca atmosfera, ale ambicje sportowe trzeba było wsadzić do szuflady, no bo jednocześnie też Chicago Fire cały czas jest klubem, który od lat trofeów nie zdobywa i to wcale nie musi być tak, że przyjście Lewandowskiego od razu te trofea przyniesie.
15: To był wybór podyktowany pieniędzmi tylko?
0: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, chociaż no, patrząc na to, co mówi agent Pini Zahavi, który mówi, że Lewandowski miał świetną ofertę z Arabii Saudyjskiej, że ostatecznie wtedy chciał zostać w Barcelonie, nie przyjął tej oferty, to widzieliśmy, że wtedy pieniądze nie grały zdecydowanej roli, bo chciał Robert jeszcze zostać na to kolejne pół roku w Europie, może jeszcze, żeby powalczyć o Ligę Mistrzów z FC Barceloną, ale patrząc na te zarobki, że jest drugim piłkarzem po Leo Messim z najwyższym kontraktem w lidze MLS, to na pewno było bardzo ważne, bo nawet jeżeli mówiliśmy o tych kierunkach włoskich, czy ten kierunek FC Porto, o którym niektórzy pewnie głośno marzyli, bo mielibyśmy czterech Polaków w klubie z Porto, który ostatecznie wziął André Silvę, portugalskiego napastnika, też nie będącego w swoim najlepszym czasie kariery, więc Lewandowski miałby tam pewny plac, bez dwóch zdań, no to jednak to były mniejsze pieniądze, te ewentualne oferty. We Włoszech od razu w zasadzie wszyscy wiedzieli, że nikogo nie będzie stać na to, żeby spełnić te oczekiwania finansowe Roberta Lewandowskiego i pieniądze pociągnęły Roberta do Chicago, bo to też nie jest tak, że z tych amerykańskich kierunków to było to najlepsze do życia i najbardziej pociągające pod tym kątem człowieka, który chciałby trochę jeszcze tych Stanów Zjednoczonych zasmakować.
15: No to jeśli te zmienne były decydujące, no to Robert Lewandowski nie może mieć do świata pretensji, jeśli w ogóle takie będzie miał, jeśli będą mu towarzyszyć mu te ambiwalentne odczucia dotyczące wyboru.
0: Tak jak i świat nie może mieć pretensji właśnie do Roberta Lewandowskiego, bo on sobie zapracował na to, że każdą decyzję trzeba oczywiście odpowiednio uzasadnić, do każdej decyzji trzeba podejść w taki sposób, że Robert ma do niej pełne prawo, ale jednocześnie myślę, że w nas wszystkich jest trochę żal, bo przyzwyczailiśmy się do tego dobrego, że kolejne gole Roberta w Bayernie, w Barcelonie, wcześniej w Borussii Dortmund traktowaliśmy jako coś, co się zawsze musi wydarzyć.
15: Ponieważ omawiamy sobie to, co wydarzyło się i co dzieje się właściwie w ten weekend, też nie możemy abstrahować od wspomnianego już przez ciebie Porto, które wczoraj w nocy późnym wieczorem rozegrało swoje spotkanie o Superpuchar Portugalii z drużyną, która pewnie niewiele powie kibicom w naszym kraju, Torense.
0: Tak, no i Porto zagrało po swojemu, czyli strzelili gola, wymęczyli ten mecz, wygrali 1-0. Francesco Farioli chce zdobywać trofea, o to mu chodzi. Nie było Oskara Pietuszewskiego w składzie, jeżeli chodzi o podstawową jedenastkę, był na ławce. Mówię o tym piłkarzu, bo on ogniskował największe emocje w tych ostatnich miesiącach, gdy spojrzymy na FC Porto, miał pewne problemy zdrowotne w okresie przygotowawczym. Oskar Pietuszewski, byli w pierwszym składzie Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Zszedł z boiska.
15: Kiwior już na swojej pozycji środkowego obrońcy,
0: tak jest,
15: a nie lewego.
0: A Jan Bednarek zszedł z boiska z urazem. Koszmarna murawa. Na fatalnym boisku, na fatalnej płycie ten mecz się odbywał i właśnie przy jednej z interwencji tak niebezpiecznie zostało kolano Jana Bednarka w tej bardzo nierównej płycie boiska. Musiał zejść z boiska. Trzeba tutaj poczekać na jakieś konkretne, szczegółowe informacje, jeżeli chodzi o FC Porto i o te problemy zdrowotne Jana Bednarka. Ale przed Porto taki sezon, kiedy tych wymagań będzie bardzo dużo, bo jednak dochodzi Liga Mistrzów, w której być może już taki sposób grania, który uprawia Francesco Farioli w Portugalii, nie będzie przynosił efektów. Bo to nie jest drużyna, która stwarza sobie dużo sytuacji, a z drugiej strony na tym też zyskiwał Oskar Pietuszewski, bo wchodził z takim błyskiem na boisku. No mamy prawo liczyć, że Porto to będzie drużyna, w której właśnie tych polskich wątków będzie dużo już od najbliższego weekendu, kiedy startuje Liga Portugalska.
15: Ten skład Portugalczyków w niewielkim stopniu zmienił się w porównaniu z zeszłym sezonem.
0: Tak, no na pewno to nazwisko André Silvy zwraca uwagę. Wszystko dlatego, że po groźnej kontuzji cały czas do siebie dochodzi hiszpański napastnik Samu Agehoa, który pewnie gdyby nie kontuzja byłby na Mistrzostwach Świata i właśnie byłby mistrzem świata z reprezentacją Hiszpanii, bo to był najlepszy strzelec FC Porto. W Porto cieszą się z tego, że żaden z kluczowych zawodników za jakieś gigantyczne pieniądze nie został sprzedany. I to jest oczywiście w tym momencie najważniejsze, ale kadra musi być szeroka ze względu na to, że właśnie jest rywalizacja na kilku frontach. My musimy pamiętać, że w Portugalii gra się nie tylko Ligę i Puchar Portugalii, ale też Puchar Ligi Portugalskiej. To są dodatkowe mecze, dodatkowe minuty do rozegrania, ale też ta szkółka Porto cały czas dostarcza kolejnych talentów. I co do tego możemy być przekonani, że jakiś kolejny zawodnik, tak jak Rodrigo Mora, w ostatnich miesiącach się tam pojawi, choć mamy największą nadzieję, że tym największym talentem ofensywnym to cały czas tam będzie Oskar Pietuszewski.
15: Zluzowało się trochę miejsce, jeśli chodzi o defensywę. Odszedł piłkarz, weteran, który przyszedł. Na chwilę przynajmniej jego w składzie nie widzę, FC Porto.
0: Oczywiście, że tak. Thiago Silva.
15: Thiago Silva, 40-letni?
0: Tak, 41 już chyba letni. Thiago Silva, który wydawało się, że trochę może pokrzyżować ten środek defensywy Bednarek Kiwior, a nawet miałem wrażenie, że po prostu Jakub Kiwior grał na lewej stronie defensywy czasami we FC Porto, dlatego że ci inni zawodnicy na tej stronie zawodzili.
15: To ale było tak, było że...
0: Oczywiście, ale nie było to takie dogmatyczne zrobienie miejsca, że on z marszu miał miejsce w pierwszym składzie i że Francesco Farioli uznał, nie, to jest pan wielki piłkarz Thiago Silva i Jakub Kiwior musi przez to grać na boku. W niektórych meczach już było widać niestety ząb czasu na Brazylijczyku, choć to była wielka historia dla kibiców FC Porto, że Thiago Silva tak de facto po wielu latach wrócił do tego klubu, bo on już kiedyś był oczywiście piłkarzem FC Porto. Taka klamra na karierze dla Brazylijczyka.
15: No ale przede wszystkim znany był z Chelsea i PSG. To były
0: i te... z reprezentacji, w której przecież był kapitanem na Mundialu 2014, kiedy Brazylia grała u siebie. Pamiętamy ten półfinał z Niemcami. 1-7. Przypominam sobie, że Brazylijczycy później mieli pretensje, że co to za kapitan, który przed meczem płacze podczas hymnu, a taką emocjonalną postacią jest Thiago Silva.
15: To skoro przy Portugalii jesteśmy, co powiesz o Jakubie Kamińskim w barwach Benfiki?
0: Byłem zaniepokojony trochę tymi pierwszymi dwoma występami Kumy Kamińskiego, bo poza asystą, którą zaliczył przy bramce ostatnio w meczu przeciwko Sankt Gallen, widać, że...
15: kwalifikacje Ligi Europy.
0: Widać, że Jakub Kamiński jest trochę piłkarzem z innego piłkarskiego świata, jeżeli chodzi o sposób grania, bo FC Köln, zespół, w którym występował, to była jednak drużyna reaktywna. Tam te umiejętności, możliwości biegowe Jakuba Kamińskiego świetnie się sprawdzały. Tutaj w Benfice jednak bardziej trzeba grać kombinacyjnie. I na to też zwracali uwagę portugalscy dziennikarze, że trzeba oczekiwać od Jakuba Kamińskiego więcej piłki w piłce. Że to nie może być maratończyk, człowiek, który jest stworzony do przebiegania gigantycznych dystansów podczas meczu, co się działo w FC Köln, szczególnie kiedy grał na pozycji wahadłowego, tylko musi być piłkarzem potrafiącym grać kombinacyjnie i ostatnio właśnie, kiedy zaliczył asystę bodajże przy bramce Evangelisa Pavlidisa, to właśnie była taka akcja kombinacyjna, w której
15: no,
0: naprawdę...
15: cztery gole strzelił.
0: Pavlidis niesamowity, ale kiedyś przecież Barcelonie potrafił strzelać seryjnie w Lidze Mistrzów, już w koszulce Benfiki. Jakub Kamiński myślę, że pozna ten sposób grania Benfiki i będzie tam postacią jednak znaczącą, bo nie ma przypadku, że oni za niego wyłożyli gigantyczne pieniądze. Zresztą zachwyceni są w Kolonii, że Jakub Kamiński zagrał tam taki sezon, że FC Köln też jest dowodem dla niektórych piłkarzy, że warto do tego klubu trafić i się odbudować.
15: Ale przepraszam, te 17 milionów euro, które...

0: czołowych klubów, a nie pomniejszych.
1: Tak, no przecież też jest bramkarz Cezary Miszta, który w Portugalii grał tak dobrze, że pojawiały się głosy o tym, że zainteresowany jest nim FC Porto, ale oczywiście będziemy skupiać swoją uwagę na piłkarzach z tych największych klubów. Bednarek, Kiwior mają już pozycję pewną w FC Porto, to cały czas będzie ten polski mur na poziomie przynajmniej Ligi Portugalskiej. Tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Lidze Mistrzów. Myślę, że dla Janka Bednarka to będzie bardzo ciekawa przeprawa, bo jednak Champions League to jest coś, czego on jeszcze nie doświadczał w swojej karierze. Jakub Kiwior już te doświadczenia z Arsenalu przecież ma, chociażby świetna gra przeciwko Realowi Madryt, ale oczywiście nawet patrząc na zainteresowanie polskich kibiców, to zawsze jednak chcemy widzieć popisy ofensywnych piłkarzy. Jestem ciekaw tego, jak będzie przebiegała ta boiskowa dojrzałość Oskara Pietuszewskiego, bo to był piłkarz momentów. Młodzież dzisiaj mawia piłkarz z TikToka, bo fantastycznie się te różne fragmenty akcji Oskara Pietuszewskiego w cudzysłowie klikały w mediach społecznościowych, ale jednak będzie takie wymaganie w Porto, żeby to był piłkarz regularnie dostarczający liczby, żeby może poszedł drogą taką, jaką kiedyś poszedł w FC Porto Luis Diaz, dzisiaj piłkarz Bayernu Monachium.
0: Będziemy kończyć tę część naszej rozmowy, a w kolejnej pomówimy o tym, jak zaprezentowały się polskie kluby w kolejnych rundach kwalifikacji europejskich pucharów i dlaczego Lech dostarczył nam tylu niemiłych wrażeń, choć po pierwszym meczu z mistrzem Danii Aarhus prowadził 4-1, to jednak odpadł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, co wydawało się rzeczą nie do zrobienia, a media w Europie dość zgodnie odnotowały, że była to kompromitacja. Informacje.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Hiszpania wprowadza kontrolę na granicach dla pasażerów z Włoch. Warszawa przygotowuje się do wielkiej defilady wojskowej. Łukasz Gibała kolejnym kandydatem na prezydenta Krakowa. Sobota, 8 sierpnia, minęła 7. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Hiszpanii od północy obowiązują kontrole graniczne w portach lotniczych i morskich dla podróżujących z Włoch. To odpowiedź rządu Pedra Sancheza na wprowadzone po kryzysie migracyjnym w Ceucie przez Rzym kontrole pasażerów samolotów i statków przebywających z Hiszpanii. Kontrole mają obowiązywać do 7 września. 3 osoby, w tym dziecko, zginęły w rosyjskich atakach na przedmieścia Kijowa. Kolejne 3 zostały ranne, poinformowały lokalne ukraińskie władze. Spadające odłamki uszkodziły prywatny dom, budynki gospodarcze i samochody. Jak podała agencja AFP, silne eksplozje słychać było w nocy w samym Kijowie. Władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy z powodu użycia rakiet balistycznych przez Rosję i zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Do 4 razy sztuka radny Krakowa Łukasz Gibała znów chce rządzić miastem. Wczoraj oficjalnie rozpoczął kampanię przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Przekonuje, że Kraków potrzebuje nie partyjnego nominata, ale gospodarza, którego, jak mówi, jedynymi szefami będą mieszkańcy. To jego 4. próba zdobycia fotela prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała rusza do walki pod hasłem miasta ponad politycznymi podziałami i przekonuje, że decyzje dotyczące Krakowa zapadać mają w Krakowie, a nie w Warszawie.
7: 27 września staniemy przed dosyć prostym dylematem. Możemy wybrać kogoś, kto ma swoich szefów w Warszawie i tymi szefami są politycy warszawscy, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak nam tutaj w Krakowie się żyje i jakie mamy problemy. Albo możemy wybrać kogoś, kto będzie tylko i wyłącznie słuchał mieszkańców Krakowa.
6: Gibała deklaruje, że jeśli wygra wybory, to liczy na współpracę ponad politycznymi podziałami, także z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji i Lewicy. Od godziny 11.30 do jutra do godziny 11.00 w Warszawie będą trwać próby przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. Niektóre drogi i mosty w stolicy będą wyłączone z ruchu. O tym, czego w ten weekend spodziewać się mogą kierowcy, więcej powie reporter TOK FM Ben O'Connor.
8: Zablokowany będzie ruch na Wisłostradzie na odcinku między Mostem Skłodowskiej Kiri i Mostem Łazienkowskim. Zamkniętych zostanie też kilkanaście ulic dochodzących do samej Wisłostrady. Od 11.30 do 13.00 kierowcy nie przejadą też mostami Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim, bo wzdłuż Wisły odbędą się próbne pokazy wojskowych samolotów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
6: Na podlaskie tory trafią co najmniej 2 hybrydowe składy pasażerskie. Województwo chce nimi obsługiwać częściowo tylko zelektryfikowane linie kolejowe, których szczególnie dużo jest w atrakcyjnych turystycznie częściach województwa. O szczegółach reporter TOK FM Jakub Medek.
9: Niezelektryfikowane trasy, obsługiwane obecnie przez spalinowe zespoły, prowadzą chociażby do Puszczy Augustowskiej czy Białowieskiej. Mówi członek zarządu województwa Jacek Piorunek.
10: To oczywiście wspieranie ochrony środowiska, to nie ulega wątpliwości i też wejście naszego województwa w nowoczesny, można powiedzieć, najlepszej generacji transport kolejowy.
9: 2 składy województwo zamówiło u polskiego producenta. Kosztować mają nieco ponad 100 milionów. Większość środków to unijna dotacja. Szukamy pieniędzy na kolejne 4, zapowiada marszałek Łukasz Prokorym.
11: Nasz tabor wojewódzki to nie jest tajemnica, że jest taborem dosyć leciwym, więc w ten sposób też chcemy zastępować już ten tabor, który jest zużyty.
9: Pociągi, na które województwo podpisało właśnie umowę, mają trafić do Podlaskiego w ciągu 3 lat. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
6: Jeden z najbardziej atrakcyjnych zielonych terenów Gdyni przejdzie metamorfozę położona między leśnym rezerwatem a plażą i bulwarem nadmorskim. Polanka Rydłowska zostanie zagospodarowana na nowo. Miasto rozpoczęło postępowanie projektowe dla tego terenu i zapewnia, że pozostanie on zielony. Więcej na ten temat trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
12: Nowe oblicze Polanki Rydłowskiej ma nawiązywać do przeprowadzonych niedawno konsultacji społecznych, zapewnia szef zarządu dróg Michał Felon.
13: Przede wszystkim będzie to nadal teren
0: oparty na zieleni. Natomiast ta zieleń zostanie uporządkowana, zagospodarowana, będą nowe nasadzenia, powstanie również plac zabaw.
12: Urzędnicy uporządkują też kwestie ognisk, których w ciepłe weekendy płonie tam w różnych miejscach nawet kilkanaście.
0: Tak, liczymy na to, że paleniska przestaną wędrować, one będą bardzo mocno umocowane w gruncie i będą mogły się odbywać tylko tam, gdzie faktycznie będą przeznaczone do tego miejsca.
12: Projektowanie to pierwszy krok na wykonanie kolejnych łącznie z pętlą autobusową, parkingiem i nowym zejściem nad morze. Miasto daje sobie 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: A kolejne informacje w TOK FM o 7:20. Czas teraz na prognozę pogody. Najcieplej dziś na krańcach południowo-wschodnich do 26 stopni, około 23 pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury, maksymalnie 19 stopni, prognozowane są na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Według prognoz dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 7:05 i sekund 30. Tomasz Węskę, kłaniam się nisko. To jest sobotni poranek w TOK FM. Sobotni poranek, który zwykle wita Państwa głosem Aleksandry Karasińskiej, ale dzisiaj mała zmiana, uprzedzam, nie trwała. Jestem tutaj, żeby się z Państwem spotkać niejako zastępczo. Pani redaktor Karasińska wróci do Państwa. Będziemy razem do godziny 9:00. Ten program realizuje Michał Brodowski, którego serdecznie pozdrawiam za szyby. I cóż, zanim przejdziemy do przeglądu prasy, kilka słów o tym, co dziś w poranku TOK FM o 7:20 gościem naszej stacji będzie dr Jacek Wasilewski, profesor i medioznawca, z którym porozmawiamy o tym, czy w ogóle potrafimy jeszcze ze sobą rozmawiać i czy trochę jest tak, że dziś raczej się przekrzykujemy i dziś raczej mówimy do siebie głównie. 7:40 to będzie czas, żeby spotkać się z panią Violettą Samborską, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współautorką raportu na temat dezinformacji medycznej, i porozmawiamy o tym, dlaczego wierzymy w medyczne fake newsy. Nie tak dawno mieliśmy na antenie TOK FM też rozmowę na temat tego, że bardzo chętnie korzystamy z AI, żeby dowiadywać się różnych rzeczy dotyczących zdrowia. To pewnie jest druga strona, czy jedna ze stron medalu. O 8:00 gościem TOK FM będzie profesor doktor habilitowany Piotr Oleś, psycholog z Wydziału Psychologii w Krakowie z Uniwersytetu SWPS. Porozmawiamy o odpoczynku, bądź co bądź mamy sezon urlopowy, więc podyskutujemy, porozmawiamy o tym, jak odpoczywa ekstrawertyk i jak odpoczywa introwertyk, jak osobowość wpływa na to, na taką zdolność wypoczynku i relaksu. A o 8:20 doktor inżynier Ilona Biedroń, ekspert do spraw renaturyzacji wód powierzchniowych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Porozmawiamy o wysychających rzekach i takim kryzysie, który dzieje się jakoś obok, nie zawsze zauważony. A stan Wisły, Dunaju, Renu to są naprawdę w tym momencie już rekordy i to te bardzo niechlubne. O 8:40 gościem TOK FM będzie Krzysztof Cibor z Greenpeace'u i porozmawiamy o pszczołach, zapylaczach, których obchodziliśmy wielki, właściwie wciąż obchodzimy wielki dzień. A teraz przegląd prasy. Przejdźmy może, albo skierujmy się na mapie za ocean. Amerykańskie media piszą o decyzji Federalnego Sądu Apelacyjnego, który zablokował wysoce kontrowersyjną budowę sali balowej przy Białym Domu w Waszyngtonie. Inwestycja, dodajmy, to jest ciężka, warta $400 milionów. No i ta inwestycja musi zostać wstrzymana do czasu zatwierdzenia tej budowy przez Kongres. Washington Post pisze, że to cios taki wizerunkowy dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to jeden z priorytetów Donalda Trumpa w tej kadencji. No i przy okazji taki jego pokaz siły, pokaz tego, że cokolwiek sobie postanowi, to nie musi oglądać się na Kongres, a tu sąd apelacyjny stwierdził, że i owszem musi, co wystawia autorytet Trumpa na szwank. Prezydent USA zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego i na swoim portalu do komentowania różnych rzeczy, czyli Truth Social, napisał, że ta niesprawiedliwa decyzja musi zostać odrzucona, a sędziowie wyłożyli taką, włożyli kawę na ławę, pisząc, że każdy z prezydentów Stanów Zjednoczonych jest jedynie lokatorem, a nie właścicielem Białego Domu. Oczywiście Trump się nie zgadza, przekonując, że nie ma mowy o lokatorach, że prezydenci są wybierani przez naród, no a zatem mają prawo, tu cytat, naprawiać, zabezpieczać, chronić i upiększać Biały Dom bez zgody Kongresu. Trump rozpoczął inwestycje bazując na datkach, ale sąd uznał, że takie prywatne finansowanie nie upoważnia go do obchodzenia wymogu posiadania zgody Kongresu na duże zmiany na terenie Białego Domu. A jeśli już przy Stanach Zjednoczonych jesteśmy, to New York Times pisze o wyborach połówkowych, do których zostały 3 miesiące. Analitycy spodziewają się, że Republikanie zapłacą w nich za decyzję Donalda Trumpa, które delikatnie mówiąc okazały się niepopularne. Tu krótkie wyjaśnienie dla słuchaczy, którym amerykański system jest obcy. W połowie kadencji prezydenta, czyli teraz to będzie 3 listopada, Amerykanie wybiorą nową Izbę Reprezentantów i 33 ze 100 senatorów i na przykład w stanie Michigan może zwyciężyć demokrata Abdul Al-Said, młody 41-letni polityk, nawiasem mówiąc lekarz, epidemiolog, który już zwyciężył w prawyborach demokratów do Senatu i w listopadowych wyborach zmierzy się z republikaninem Michaelem Rogersem. Popiera tego demokratycznego kandydata lewicowy, czy lewicujący, były kandydat na prezydenta Bernie Sanders. Według New York Timesa taka mocna pozycja Al-Saida to największy sukces lewego skrzydła demokratów w tym roku. No, a polityk ma bardzo określony stosunek do Izraela i przekonuje, że wspieranie militarne tego kraju to odbieranie pieniędzy zwykłym Amerykanom, którzy potrzebują ich chociażby na to, żeby każdy z nich miał zapewnioną opiekę zdrowotną. Krytycy demokraty podnoszą, że to, co Waszyngton wykłada, by wesprzeć Izrael, to jest jakiś ułamek wydatków na świadczenia społeczne. Ale tak czy inaczej, według New York Timesa na razie sukcesy Al-Saida traktowane są jako test tego, jak daleko na lewo mogą przesunąć się demokraci i co to może Partii Demokratycznej dać. Dlaczego w ogóle wybory połówkowe są istotne? Dlatego, że decydują o tym, kto będzie miał, mogą zdecydować o tym, kto będzie miał przewagę w amerykańskim Senacie. No, a Partia Demokratyczna sobie ostrzy zęby na to, żeby za 2 lata to jej kandydat zamieszkał w Białym Domu. I tu ciekawą rzecz w ogóle przynosi agencja Reuters. Według najświeższego, świeżutkiego, jeszcze ciepłego sondażu 37% badanych Amerykanów jest przekonanych, że to demokraci mają lepszy plan, politykę i podejście do gospodarki Stanów Zjednoczonych, a 36% uważa, że republikanie. No 1 punkt procentowy różnicy, jasne, ale chyba znaczący i pokazujący zmianę nastrojów na korzyść demokratów, przynajmniej na razie. Badanie wykazało też, że więcej zarejestrowanych wyborców zagłosowałoby w wyborach połówkowych na kandydatów demokratów niż republikanów, gdyby te wybory połówkowe odbyły się teraz, dzisiaj. Tłem tej zmiany są dotkliwe dla przeciętnego Amerykanina ceny paliwa. Już nie wchodźmy w tę dyskusję, ile kosztuje litr paliwa w Stanach Zjednoczonych, a ile kosztuje u nas, ale Amerykanie mają swój punkt odniesienia. Dla nich te ceny, które widzą na stacjach benzynowych, są dotkliwe, są znacznie wyższe niż przed wybuchem konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem. No a właśnie ten konflikt jest źródłem tych problemów i wysokich cen na stacjach. To, o czym pisze Reuters, wyniki sondażu są niewątpliwie czymś, o czym Republikanie i Trump mają, nad czym mają myśleć, czy mogą myśleć. A jeśli już przy wyborach połówkowych i Iranie jesteśmy, to brytyjski dziennik Guardian publikuje analizę na temat wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem właśnie. I główna teza jest taka, że Teheran snuje taką intrygę, która ma zadać cios prezydentowi Trumpowi, właśnie w kontekście wyborów połówkowych i wnosząc z badania, o którym przed chwilą mówiłem, a którego wyniki opisuje agencja Reutera, chyba się Teheranowi udaje. Guardian sugeruje, że Teheran ma wobec Trumpa podobny plan jak wobec Jimmy'ego Cartera, którego prezydenturę w latach 79-81 naraził na szwank kryzys związany z zajęciem ambasady amerykańskiej w Teheranie przez studentów i wzięcie wszystkich przebywających w placówce za zakładników, głośna niegdyś bardzo historia. I dziennik wskazuje, że O ile Iran od lat 70. No, nigdy nie ufał Ameryce, tak dziś to już jest taka trochę sprawa osobista i operacja wymierzona wprost w Donalda Trumpa, który odpowiada za śmierć najwyższego przywódcy Iranu i zamachy na irańskiego prezydenta. Irańczycy wiedzą, że przedłużający się konflikt przekłada się na ceny ropy w Stanach Zjednoczonych, a wojna USA z Iranem jest niepopularna wśród większości Amerykanów i ciąży ona prezydentowi Trumpowi. No i Iran ma też taki plan, według Guardiana, żeby zadbać o to, by koszty tej wojny i jej konsekwencje były dla Ameryki na tyle poważne, na tyle dotkliwe, żeby ukształtowały kurs amerykańskiej polityki i krajowej, i zagranicznej na długie lata. Przenieśmy się jeszcze do Europy. W informacjach TOK FM usłyszeli Państwo, że Hiszpania wprowadza kontrole graniczne dla obywateli Włoch. No, to wszystko dlatego, czy jest to wszystko... Wszystko dzieje się na tle oczywiście Ceuty. Włoska prasa Corriere della Sera pisze między innymi o totalnym starciu właśnie Włoch i Hiszpanii. Wszystko dlatego, że Madryt żąda od Rzymu przywrócenia swobodnego przepływu osób od jutra. Chodzi właśnie o sprawę Ceuty, która rozgrzewa opinię publiczną także w Polsce, chociaż pewnie w mniejszym stopniu niż we Włoszech, w kraju dotkliwie doświadczonym kryzysami migracyjnymi, ale też mającym do Maroka pewien szczególny stosunek wynikający z zaszłości historycznych sięgających II wojny światowej. La Repubblica pisze o tym, że sama polityka zagraniczna premier Giorgi Meloni jest problematyczna i no i premierka Włoch dotychczas próbowała balansować jakoś pomiędzy taką polityką proeuropejską, jednocześnie twardą polityką migracyjną i tu się chyba troszeczkę plan szefowej włoskiego rządu posypał. Według La Repubbliki polityce Giorgi Meloni, tu cytat, brakuje ciężkości, a sam konflikt o strefę Schengen miał włoskie władze kompletnie zaskoczyć. To jeśli chodzi o Włochy i Hiszpanię, bardzo gorącą w ostatnich dniach historię, także pewnie z punktu widzenia niektórych turystów interesującą. Przenieśmy się jeszcze, mamy mało czasu, ale jeszcze na chwilkę do Polski. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że jest gorąco na linii pyszny.pl, a ministerstwem. I mówimy w tym momencie o konflikcie Platformy, która o kurierach, którzy dowożą jedzenie na zamówienie. Chodzi o to, że jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy przekształci umowy, no to może się to skończyć w sądzie konfliktami. Pyszne.pl, przypomnijmy, ogłosiło do końca sierpnia, że masowo będzie zwalniało kurierów. No i jest to dla nich oczywiście pogorszenie warunków pracy. Mają być zatrudnieni przez firmę pośredniczącą. No ale to jest troszeczkę już dłuższa historia. Do tego będziemy jeszcze pewnie wracali na antenie TOK FM. A na razie zapraszam Państwa na przerwę.
14: Reklama.
15: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
16: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej!
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen.
21: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. i Psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
1: Hello?
21: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
22: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Warszawski ratusz opublikował wieczorem wyniki audytów szpitalnych oddziałów ratunkowych miejskich szpitali. Najwięcej nieprawidłowości wykazała kontrola w warszawskim szpitalu południowym. Audyty przeprowadzone były w Nasorach, w szpitalach bielańskim, czerniakowskim, praskim, wolskim i południowym oraz w przychodni w Ursusie, gdzie również pracował lekarz Dawid Kacprzyk. W Hiszpanii od północy obowiązują kontrole graniczne w portach lotniczych i morskich dla podróżujących z Włoch. To odpowiedź Madrytu na wprowadzone po kryzysie migracyjnym w Ceucie przez Rzym kontrole pasażerów i samolotów, a także statków przybywających z Hiszpanii. Kontrole mają obowiązywać do 7 września. Tureckie służby zatrzymały ponad 100 osób podejrzanych o związki z Państwem Islamskim. To w ramach skoordynowanych działań żandarmerii i prokuratury. Według Ankary zatrzymani byli członkami organizacji terrorystycznej i wspierali ją poprzez rozpowszechnianie propagandy w portalach społecznościowych oraz przekazywanie jej środków finansowych. Prokuratury wszczęły postępowania karne wobec zatrzymanych osób.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 7.21, sekund 23, Tomasz Węskę, kłaniam się po informacjach. Dostałem tutaj małą burę od mojej wydawczyni, że wspomniałem o realizatorze, a nie wspomniałem o niej. A tutaj przez szybę również pozdrawiam Magdalenę Sikoń, która wydaje ten program. Z nami jest dr Jacek Wasilewski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, medioznawca. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, dzień dobry.
13: I taką roboczą tezę mam tutaj przed sobą. Czy im głośniej, tym lepiej? To znaczy, czy to jest warunek, którym się, albo właściwie kryterium, którym się kierujemy, komunikując się, rozmawiając? Czy to jest w ogóle uprawnione stwierdzenie?
24: To zależy, w jakiej jesteśmy sytuacji, ponieważ jeżeli jesteśmy w bardzo dużym mieście, gdzie jest duży hałas i się w ogóle nie słyszymy, no to oczywiście im głośniej, tym lepiej. Natomiast normalnie jest tak, że my, żeby się skomunikować, to przede wszystkim musimy mieć takie momenty milczenia i słuchania. I teraz, jeżeli jesteśmy nastawieni na monolog, no to nie ma znaczenia, co mówi ktoś inny, tylko ma znaczenie, kto jest słyszany przez innych. Więc dzisiejsze komunikowanie, zwłaszcza polityczne, ale nie tylko, jest często nastawione na to, żeby nie słuchał nas ten, do kogo mówimy, tylko jakaś inna, postronna osoba, powiedzmy, nie wiem, społeczeństwo słucha polityków i wtedy nasz adresat w ogóle nie ma znaczenia. Tak, chodzi o to, żeby raczej był słyszany ten, kto mówi, a nie ten, do kogo się niby mówi. No i to jest pewien rodzaj zaburzenia, bo my wtedy w ogóle się nie dogadujemy, tylko to jest seria monologów. No i zdarza się to w różnych układach, w parach, w rodzinie, tak, w jakichś rozmowach czasami z dziećmi, gdzie właśnie to dominacyjne podnoszenie swojego głosu, no, sprawia, że zaznaczamy swoją pozycję, ale efekt, czyli porozumienie, mało jest istotne.
13: No, ja mam takie wrażenie, że jak rozmawiam ze znajomymi, ale też nie tylko znajomymi, politykami, naukowcami, no coraz częściej spotykam się z taką niechęcią właśnie moich rozmówców do tego, żeby mówić o mediach społecznościowych. To znaczy niektórzy dodają taki przedrostek anty, albo inni szukają określenia, na przykład mówią o platformach dyskusyjnych. Przyznam szczerze, że mi to jest jakoś bliskie, chociaż też nie wiem, czy to, co tam się dzieje, to jest dyskusja. Ale te platformy, te portale, one nam w jakiś sposób przeszkadzają, psują nawyki związane z tym, jak rozmawiamy?
24: Bardzo nam psują. Dobrze, że pan to powiedział. Z jakiego powodu? Dlatego, że platformy społecznościowe są głównie taką maszyną do wyróżnienia się. W związku z tym, jeżeli my jesteśmy w jakiejś mniejszej liczbie osób, powiedzmy mamy 2 osoby na ławeczce albo 2 osoby na balkonie rano pijąc sobie kawę, to my możemy sobie rozmawiać intymnie i my w ogóle nie musimy powodować jakichś większych emocji, żeby być słyszanym. Natomiast jeżeli jest tak, że rozmawia cały blok na balkonie i cały blok nas słyszy i wszyscy konkurują ze sobą w tym bloku, kto będzie lepiej słyszany, no to wiadomo, że kluczowe jest i siła głosu, i to, kto ma bardziej emocjonalną opowieść, i to, kto bardziej innych zainteresuje ekstremalnymi słowami. W związku z tym, jeżeli popatrzymy sobie na media społecznościowe, no to trochę tak się dzieje, czyli kluczowe jest wyróżnienie się, więc jeżeli mamy bardzo dużo konkurencji i chcemy się wyróżnić, to zaczyna liczyć się ekstremum, a nie sama treść. I dotyczy to influencerów, ale dotyczy to też osób, które walczą o popularność, tak? No bo,
13: bo żyjemy w czasach ekonomii uwagi, tak? Tak jest to określane.
24: Tak. I teraz jeżeli tak się dzieje, to sama treść, weźmy sobie takiego pawia. Nie? Każdy widział pawia i paw jest takim zwierzątkiem, które ma jakiś kawałek, nazwijmy to, porównajmy to do treści wiadomości, a reszta to jest ten ogon, którym wabi swoją pawicę. I w momencie, kiedy my bardzo konkurujemy o uwagę, no to kluczowe jest to, że ten cały ogon pawi jest najistotniejszy, a ta treść, czyli to, co realnie mamy do powiedzenia, jest bardzo malutkie w porównaniu z tym ogonem. I trochę w ten sposób działają media społecznościowe. I to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że bardzo wiele mediów społecznościowych jest szkodliwych z tego powodu, że do naszej rozmowy dołączają się różne inne osoby, na przykład zjawisko trollingu, czyli każda rozmowa nasza jest obserwowana przez bardzo dużo innych osób, które po pierwsze są reklamodawcami, po drugie są czasami obcymi agentami, które natychmiast, kiedy wywołany jest jakiś temat, pojawiają się z gotowymi komentarzami i pod obstrzałem tego trollingu jesteśmy w bardzo dużym stopniu, często sobie nie zdajemy jak dużym, a niektóre media społecznościowe są po prostu szkodliwe i jeżeli poczytamy sobie chociażby o szkodliwości Instagrama dla nastolatek, które wynika z porównywania się do innych, do zbyt dużej grupy osób, no to rzeczywiście jest to dość duży społeczny problem. No kiedyś, jeżeli powiedzmy porównywaliśmy się do 10-15 osób, z którymi chodziliśmy do klasy, to ten efekt porównywania nie był aż tak bardzo dojmujący.
13: Presja była znacznie mniejsza.
24: Dzisiaj porównujemy się do najpiękniejszych osób z całego świata, to można naprawdę mieć mniejsze mniemanie o sobie. I rzeczywiście tak jest w momencie dojrzewania. Osoby, które mają niepewną samoocenę, to w tej całej dyskusji, która jest po prostu wyścigiem autoprezentacji, mają bardzo duże problemy i dlatego w wielu krajach zakazuje się korzystania z mediów społecznościowych przez osoby, które są w wieku szkolnym.
13: A czy na naszą rozmowę, czy na naszą zdolność porozumienia się wpływa w jakiś sposób to, jak ewoluuje język? Bo on się z jednej strony troszkę, mam wrażenie, spłaszcza, upraszcza. Ja ostatnio miałem, przyznam szczerze, taką wymianę zdań z jednym z czytelników, powiedzmy, w mediach społecznościowych, z którym dyskutowaliśmy o tym, że mamy w Polsce coś takiego jak jarzyny i warzywa. I to są słowa, które są dziś stosowane zamiennie, ale znaczyły coś innego. To znaczy jarzyny jako coś, co jest jare i nie wymaga gotowania, a warzywa jako coś, co jemy po obróbce, tak? No bo ważymy to. I to była szalenie fajna wymiana zdań, ale uświadamiająca, jak bardzo nam się język spłaszczył, chociażby nawet w kontekście rozmawiania o jedzeniu i o kuchni. I zastanawiam się, czy język, który się troszkę zawęża, spłaszcza, on ułatwia komunikację, czy utrudnia?
24: taka kwestia związana z tym, czy warzywa, czy jeżyna, jest jeszcze bardzo przyjemną konwersacją.
13: No, trochę taki wygodny przykład na sobotni poranek.
24: Trochę mi przypomina wierszyk Tuwima, czy mąż jest wstawiony, czy czy jakimś innym przymiotnikiem należałoby go określić. To, co jest chyba gorsze, to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest zbytnia emocjonalizacja przekazu, która powoduje, że my bardzo szybko się polaryzujemy. Mhm. Czyli chodzi o to, że ta komunikacja trochę wygląda tak, jakbyśmy machali flagami do siebie i szukamy swoich różnic, a nie punktów wspólnych. I to powoduje, że bardzo często mamy wrażenie, że jesteśmy po jakichś dwóch różnych stronach. I to powoduje często, że wyrzucamy się ze znajomych na tych mediach społecznościowych i robimy różne takie rzeczy, które są efektem tego, jak działają algorytmy w mediach społecznościowych. A druga rzecz jest taka, a propos tego spłaszczenia, że coraz częściej my wklejamy do mediów społecznościowych różne treści, które wygenerował nam AI. Mhm. Jeżeli sztuczna inteligencja generuje nam nasze rozmowy, no to rzeczywiście one stają się, one może są pięknym wzorem i ornamentem, tak jakbyśmy powiedzmy sztucznie czy matematycznie jakiś ornament sobie w domu wygenerowali, tylko że coraz mniej tam jest prawdziwej ekspresji człowieka.
13: No i coraz mniej trenujemy chyba własny umysł do tej komunikacji.
24: My często nie lubimy trenować swojego umysłu, dlatego że człowiek jest stworzeniem ekonomicznym i jeżeli może nie myśleć, to nie myśli, więc jakby tutaj zawsze tak było, że my z tym umysłem nie przesadzamy i jeżeli możemy się pozbyć jakiegoś myślenia, to często się pozbywamy, chyba że ktoś jest po prostu z natury szaradzistą i ten umysł trenuje, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli są treści, które są generowane przez sztuczną inteligencję, to właściwie one się trochę komodyzują, czyli stają się bardzo podobne. Czyli z jednej strony mamy emocjonalizację i algorytm mówi, podkreśla różnice między nami, a z drugiej strony te treści, które mogą być generowane po to, żeby się wyróżnić, no stają się coraz bardziej podobne, bo robi to ta sama maszyna. I w związku z tym ta rozmowa jest napięta, ale jednocześnie taka poszerzała. I w ten sposób również mam takie wrażenie, że my raczej tworzymy flagę, którą machamy, niż komunikat, którym chcemy dotrzeć do drugiego człowieka i wysłuchać też drugiego człowieka.
13: A będzie gorzej? To znaczy, ja nie chcę być tutaj jakimś takim złym prorokiem, ale już się spotkałem z takimi prognozami, że no za chwilę będą za nas, pan już trochę o tym powiedział właściwie, że za chwilę będą za nas rozmawiali agenci AI. Będzie sprawa do załatwienia.
24: A dlaczego za chwilę? Już rozmawiają to
13: właściwie
24: agenci AI.
13: Tak. No właśnie.
24: Tak, rozmawiają za nas agenci AI i czasami nie jesteśmy w stanie rozróżnić, że rozmawiamy z jakimś agentem, ale już od 2 sierpnia wszedł AI Act i w związku z tym taki agent musi się przedstawić jako agent. Więc jest o tyle w Europie oczywiście, tak więc...
13: No ale miałem na myśli taki bardziej osobisty użytek, powiedzmy, czyli załóżmy, no nie chce mi się pisać rozwlekłej wiadomości do mojego, prawda, znajomego. Oczywiście hipotetyczna sytuacja, bo ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi, ale no i na przykład zlecam jednemu czy drugiemu modelowi językowemu: słuchaj, przekonaj mojego znajomego, że to i to nie, albo to i to tak.
24: Tak, będzie gorzej i ja uważam, że już jest gorzej, ponieważ patrząc na to, jak piszą pracę na przykład studenci i jak bardzo korzystają ze sztucznej inteligencji, no to jest to zrzucanie z siebie całkowitego wysiłku i ja bym powiedział, że to jest kolejna choroba cywilizacyjna, która nas czeka. Czyli tak jak samochody spowodowały, że mamy problemy z nogami, że nie chce nam się chodzić, że właściwie dzisiejsze ciało jest w dużej mierze chore, pokrzywione i nie służy temu, do czego zostało stworzone, bo my nie zostaliśmy stworzeni do oglądania telewizji. To tak samo nasz umysł wsiada do takiego samochodu, którym jest właśnie
13: model językowy. Mhm.
24: I właściwie można powiedzieć, że staje się bardzo mało wydajny. Czyli tak, no, my nie jesteśmy w stanie przebiec się paru kilometrów, Znaczy niektórzy pięknie biegną, ale dużo osób nie jest w stanie i dużo osób nie będzie w stanie sformułować później jakiejś sensownej myśli. I jest to dosyć przykre, ale myślę, że to będzie postępować i jeżeli pan zapytał, czy będzie gorzej, tak, ja uważam, że będzie gorzej.
13: Czy sam język też jest tutaj w jakiś sposób źródłem jakichś problemów, się zastanawiam, bo mam wrażenie, że zwłaszcza w ostatnich latach mamy takie nagromadzenie dyskusji o samym języku, o jego inkluzywności, dyskusje o tym, jak mówić, czy używać jakichś określeń, czy nie, feminatywy, tak, czy nie, czy jakieś słowo jest właściwe. Czy to nie zniechęca też do komunikacji w jakiś sposób?
24: Nie, wie pan co, to jest tak, że zawsze z językiem były jakieś problemy. Jeżeli my popatrzymy sobie, jak wyglądało uczenie manier dworskich albo w ogóle jakieś takie przystosowywanie języka do pewnych formatów, to zawsze z tym był problem. Więc to nie jest tak, że my nagle mamy jakieś większe problemy niż kiedyś. O tyle dobrze, że
13: mam wrażenie, że to tak, może jakoś natężenie zjawiska.
24: Myślę, że w takim, że summa summarum my możemy ćwiczyć się mniej w języku, ale też przez to, że mamy dużo możliwości rozmów, to tym językiem jednak posługujemy się często lepiej niż kiedyś, gdy mieszkaliśmy sobie w Ostępach i widzieliśmy łosia tudzież borsuka, natomiast rzadko widywaliśmy człowieka i mieliśmy rzadko okazję z nim porozmawiać. Więc z jednej strony ten język staje się bardziej ubogi, ale też z drugiej strony my rozmawiamy dużo częściej już chociażby przez samo zagęszczenie. Czyli nie chodzi o to, że nie ma momentów, kiedy milczymy, gdy jest zbyt duży tłok na przykład w windzie, ale generalnie te różne rozmowy pojawiają się często, chociaż proszę zauważyć, że kiedy się tak w pociągu się rozmawiało, przy tym jajku gotowanym na twardo.
13: Szczerze mówiąc, to był mój ulubiony aspekt podróży pociągiem. Tak, mnóstwo rozmów.
24: Natomiast dzisiaj wszyscy siedzą w telefonach i mało ze sobą rozmawiają, chyba że nagle odkryją rozmowę, że z innym człowiekiem można rozmawiać, bo przedział nie jest windą, tudzież jakieś inne przestrzenie, gdzie ludzie się spotykają, nie są windami.
13: Albo trzeba zwrócić współpasażerowi uwagę, że może jednak makrela to nie jest dobry pomysł na posiłek w pociągu.
24: Tak, więc my trochę tracimy taką zdolność, znaczy może nie starsze pokolenie, ale młodsze pokolenie traci zdolność takiego zagadywania wprost. Mhm. Zagaduje za pomocą różnych komunikatorów, bo czy to będzie Spotted, czy to będą Tindery, czy jakieś inne sposoby zagadywania, które są zapośredniczone, ale przecież kiedyś też zagadywało się przez sposób zapośredniczony, czyli właśnie. Jak byliśmy na jakichś potańcówkach, to wysyłało się służącego, albo przyjaciela, albo kogoś innego, albo karteczkę, co rozmawiało za nas. Więc można powiedzieć, że zawsze były jakieś takie sposoby nawiązania niebezpośredniego kontaktu.
13: Że czujemy potrzebę, żeby zagadać. Tak.
24: Dzisiaj mamy SMS-y, ale kiedyś przecież wysyłało się gołębia i też była tam bardzo, bardzo krótka wiadomość i czasami tych gołębi trzeba było wysłać więcej, bo nie każdy gołąb dolatywał.
13: Panie doktorze, musimy powolutku kończyć niestety, ale powiedzmy, że to jest optymistyczne zakończenie, na którym mi zależało. Potrzebujemy zagadać i zawsze znajdziemy na to jakiś sposób. Pan doktor Jacek Wasilewski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, medioznawca, był z nami. Krótkie informacje i wracamy do rozmowy z kimś innym.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
1: Dziś w Wyborczej. Kto nie chce zostać w tyle, ten jedzie się uczyć od Ukraińców, jak prowadzić nowoczesną wojnę. Wszyscy już tam są oprócz nas. Z Przemysławem Krychem, inwestorem w sektorze obronnym, rozmawia Jarosław Kurski. Czytaj dziś w Wyborczej.
4: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
23: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Ach, ta drżąca powieka.
25: I ten nocny skurczełydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
25: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
26: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
27: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę!

0: lodów. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dochodzi 7.41. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. Amerykański Senat przyjął zdecydowaną większością głosów ustawę o sankcjach na Rosję i Iran, nazywaną na cześć jej współautora, senatora Lindsey'a Grahama. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Negocjacje na temat tej inicjatywy trwały półtora roku. Arabia Saudyjska, Pakistan i Turcja podpisały w Mekce umowę obronną. Porozumienie, jak podkreślono, ma na celu pogłębienie współpracy i nie jest wymierzone przeciw żadnemu innemu państwu bądź grupie państw. Spore utrudnienia dla kierowców w Warszawie w związku z próbą defilady wojskowej. Od 16 do jutra do godziny 11 nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Marii Skłodowskiej-Kiry do ulicy Gagarina. W zależności od pogody, dziś lub jutro przez 2 godziny zamknięte zostaną również mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski oraz kładka pieszo-rowerowa.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 7.42, to jest poranek Tok FM. Tomasz Fęska, kłaniam się. Naszym gościem jest pani Wioletta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współautorka raportu na temat dezinformacji medycznej. Słyszymy się, halo?
6: Tak, dzień dobry.
5: Oj,
6: witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
5: Jak to jest z tą dezinformacją medyczną i medycznymi fake newsami? Bo jest to jeden z obszarów, który jest jednym z największych takich, powiedzmy, jednym z największych pól uprawiania dezinformacji w internecie. I działa to w ten sposób, czy właściwie dezinformacja pada na podatny grunt, ponieważ w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o kwestie medyczne, chcemy w nie wierzyć. Pytanie, dlaczego?
6: To ja bym zaczęła od tego, że przede wszystkim to, co nazywamy dezinformacją medyczną, bardzo sprawnie i dużo posługujemy się tym sformułowaniem, to są informacje, które są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Mhm. Takie uproszczenia, które mogą prowadzić do błędów, do jakichś takich szybkich wniosków zdrowotnych, do niesprawdzonych porad terapeutycznych i na końcu do manipulacji. Zdrowie ma to do siebie, że dotyczy nas wszystkich. I teraz, kiedy cokolwiek się dzieje z nami, z naszymi bliskimi, no to chcielibyśmy mieć szybko, krótko i prostą diagnozę i procedurę leczenia. No ale w nauce i w medycynie absolutnie nic tak nie działa. Żeby mieć precyzyjne, dobrane leczenie, potrzebujemy mieć diagnozy, która nierzadko jest procesem dłuższym niż byśmy chcieli, szczególnie jeżeli to jest wszystko podszyte lękiem o nas samych, emocjami, o naszych bliskich. I stąd wynika cały proces, który jest dość trudny do złapania, bo w miejscu, w którym naukowcy, naukowczynie potrzebują rozwinięcia wachlarza możliwości i dopiero sprowadzenia tego do profesjonalnej diagnozy, pojawiają się pseudomedyczni guru, którzy twierdzą, że na wszystko mamy rozwiązanie. I to są proste rozwiązania, szybkie rozwiązania, które niestety, co wynika dobrze z naszego raportu, pokazuje, że czasem nawet prowadzą do przerwania nawet terapii onkologicznych, co absolutnie nie jest pożądane. Pytał mnie pan, skąd biorą się te informacje i dlaczego one tak szybko się rozchodzą.
5: Postawiłem tezę, że chcemy wierzyć w takie rzeczy, bo właśnie dają nam łatwe odpowiedzi, łatwe recepty.
6: Tak, tak. I ta teza, ja bym, znaczy my w nie wierzymy i to jest chyba największy problem, dlatego że prosty język, emocje, troszkę taka manipulacyjne podejście do sytuacji, w której lekarz ci tego nie powie, lekarka to przed tobą zataiła, daje nam też poczucie, że mamy dostęp do wiedzy, która jest wiedzą tajemną, to po pierwsze, a po drugie, że proste rozwiązania są najlepsze dla nas, bo są szybkie. Czyli mamy to, co...

0: Czyli mamy kitel, mamy stetoskop, mamy profesjonalny język. Oczywiście, że tak. No to jest to, co wyszło w naszym raporcie, czyli 54% treści dezinformacyjnych jest generowanych na YouTubie. Dlaczego? Dlatego, że jak widzimy twarz, widzimy kitel, widzimy stetoskop, to natychmiast to się budujemy sobie relacje i natychmiast mamy taki element wzbudzonego zaufania, jak pan powiedział. I to jest też taki element, z którym bardzo trudno jest teraz walczyć, bo to jest coś nowego, czego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sprawdzić i uchwycić tak na szybko.
1: No ja przyznam szczerze, że sam się natknąłem zupełnie przypadkiem, no może nie na lekarza wygenerowanego w AI, ale na innej platformie, no właśnie dyskusyjne słowo, społecznościowej, natknąłem się na takiego starszego pana, który był jakoby zielarzem, prawda?
0: Tak.
1: I prawda, to jak rozmaitych porad udzielał, sugerował, co można zrobić, żeby poprawić cerę, schudnąć i tak dalej. Tylko że to było takie wręcz absurdalne, to znaczy ten wygenerowany przez sztuczną inteligencję starszy pan ciągnął przez słomkę jakiś napój i żylaki z ręki mu znikały w trakcie, kiedy on ten napój pociągał. I zastanawiam się, no przepraszam, ale co trzeba mieć w głowie, żeby w to uwierzyć?
0: Ja myślę, że ja bym jakby nie szła tym tropem, co trzeba mieć w głowie. Czasami walczymy o swoje życie i walczymy różnymi metodami. Jeżeli widzimy coś takiego, a nie mamy wiedzy medycznej, nie edukowani byliśmy do sprawdzania różnych źródeł, bo w systemie tego nie ma, a potrzebujemy pomocy, to jest naprawdę szybkie rozwiązanie. I myślę, że postawiłabym nawet takie zdanie, że edukacja i edukacja i jeszcze raz edukacja może pomóc takim ludziom w tym, żeby może się zastanowili, czy aby na pewno to jest możliwe. Jeżeli my jesteśmy w jakimś takim poczuciu osamotnienia i samotnej walki o swoje zdrowie, a co więcej o zdrowie swoich bliskich, to tutaj myślę, nie, to są bardzo duże emocje i rozsądek schodzi na drugi plan. To bym postawiła na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu też to Uniwersytet Warszawski przygotował takie badania dotyczące tego, w jaki sposób dezinformacja medyczna rozchodzi się po sieci i w jaki sposób my na nią reagujemy. No i przede wszystkim dowiedli, że jednak działania profilaktyczne, te bardzo proste, edukacyjne, znacznie tańsze niż samoleczenie, czyli edukowanie społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie medycyny, dają dużo lepsze skutki niż potem sama walka z dezinformacją medyczną. Bo to oznacza, że jeżeli my jesteśmy w emocjach, coś w jakiś sposób wychwyciliśmy, co jest przekonujące dla nas w danej chwili, bo jesteśmy w takim miejscu, a nie w innym swoim życiu, to zdrowy rozsądek i racjonalne argumenty zupełnie nie działają w tym zakresie. Trzeba odczekać chwilę i dopiero po jakimś czasie wrócić z racjonalnym argumentem. I teraz to, co o skutkach możemy też opowiedzieć, bo na przykład na podstawie walki z wirusem HPV. Oczywiście nie muszę wspominać, że ponad 54% naszych analizowanych narracji stanowiły wciąż ruchy antyszczepionkowe, czyli temat stary jak świat, ale wciąż aktualny. Te ruchy antyszczepionkowe uaktualniają się w momencie, kiedy w debacie publicznej pojawiają się jakieś tematy około medyczne, na przykład, nie wiem, teraz była edukacja zdrowotna, która była no, takim punktem zapalnym, zwłaszcza w tej sferze dotyczącej zdrowia seksualnego. I to był taki element, w którym natychmiast pojawiła się informacja o tym, że jednak szczepionka przeciw wirusowi HPV to jest raczej podłoże kulturowe, a nie dotyczące samej medycyny. Badacze i właściwie lekarki, lekarze mówią o tym, że szczepionka przeciw HPV jest jedną z najbardziej, najlepiej przebadanych szczepionek, a wciąż jest w taki sposób mocno dyskredytowana.

0: Tak, bo dezinformacja, dezinformacja to nie zawsze jest też negowanie skuteczności na przykład jakiegoś rozwiązania medycznego, ale też przypisywanie mu na przykład no właśnie innej roli, tak? Pani mówiła o tym aspekcie społecznym.
1: Tak, to właśnie kulturowym, tak, dokładnie. Tak, mówiłam o tym, że nie skupiamy się na tym, czy ona jest skuteczna, czy nie jest skuteczna, tylko skupiamy się jakby na przedpokoju tej szczepionki, a mianowicie wchodzimy i mówimy, o, w tej sytuacji tutaj widzimy, że tutaj będzie rozmowa o deprawacji dzieci. Nie idziemy w tą stronę. I to jest też groźny temat dotyczący tego, że my już nie zastanawiamy się nad tym, czy ta szczepionka jest skuteczna, że ona de facto może, tak, może nas chronić przed nowotworem, chroni nas przed nowotworem i to zarówno dziewczynki, jak i chłopców, tylko zupełnie nasze myślenie schodzi na inny punkt. Czyli mamy takie przekierowanie sposobu myślenia i argumentowania na zupełnie inne, zupełnie inne tematy. I tutaj ta dezinformacja potrafi siać naprawdę, właściwie to zbierać się żniwo dla siebie, dlatego że w Japonii, gdzie te medialne kampanie dotyczące pseudoszkodliwości szczepionki były tak silne, że wyszczepialność w Japonii, która była na poziomie, uwaga, 70%, spadła do 1%.
0: A czy wiemy, kto sieje tą dezinformację? Bo pani mówi, że zbieramy, wszyscy zbieramy chyba żniwo, ale kto sieje?
1: Tak. Kto sieje? No ci, którzy mają bardzo dobrze wypracowane mechanizmy zarabiania na naszym strachu i lęku, a mianowicie pojawiły się w sieci tacy liderzy, lidery opinii, czyli którzy no, nie są nadawcami medialnymi, ale potrafią bardzo skutecznie dystrybuować swoje treści. Wokół nich są zbudowane społeczności, które w jakiś sposób posługują się upowszechnianiem tego, co ci ludzie wytworzyli w tych swoich działaniach.
0: A czy ten oni trop bardzo wiedzie często gdzieś dalej, na przykład za granicę do Rosji?
1: Nie zawsze to jest tak, że my badaliśmy grunt Polski w naszym raporcie Uniwersytetu Medycznego i firmy MediaBoard i tam to, co zbadaliśmy, to są polscy liderzy opinii. Ja nie będę wymieniać z imienia i nazwiska, bo nie będę napędzać zasięgów. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to te mechanizmy, na których zbudowana jest ta dezinformacja w przypadku tych liderów, liderek opinii, to jest coś, co o czym w dezinformacji mówimy jako cherry pickingu, czyli wybieramy pojedynczą informację, która potwierdza naszą tezę, a pomija pozostałe dowody, które już są niewygodne i na przykład obalają. Czyli oparta ta dezinformacja jest na jednym takim dowodzie. No, to nam powinno już zapalić czerwoną lampkę. Drugą rzeczą, chyba taką najbardziej popularną, o której mówimy, to są zombie papers, czyli zdyskredytowane, obalone, wycofane publikacje naukowe, które no niestety, jak wiemy, w sieci nic nie znika, w związku z tym one krążą sobie po internecie jako rzekomy dowód i ludzie wciąż do nich wracają, zwłaszcza ci pseudomedyczni, nie wiem, czy mogę powiedzieć szarlatani, ale jednak myślę, że jeżeli, właśnie chcę powiedzieć o tym, że jeżeli ktoś jest w stanie przekonać osobę chorą na nowotwór do przerwania terapii onkologicznej i namówienia na stosowanie prostych rozwiązań, no to jest jednak szarlataństwo.
0: Znaczy to jest przypadek dla prokuratury. Pani dyrektor, mamy minutkę jeszcze, więc ja bym zapytał na sam koniec, jak z tym walczyć, bo mamy na przykład unijny AI Act, który zobowiązuje firmy, ale też artystów, rozmaitych wykonawców do oznaczenia treści AI, co teoretycznie powinno nam pomóc na przykład zwalczać zjawisko jakichś fejkowych lekarzy, prawda, na YouTubie, ale no, myślę, że tutaj sito jednak nie będzie aż tak gęste, żeby wszystkie tego przypadki wyeliminować. Co by pani jeszcze doradziła?
1: To ja mam kilka rzeczy. To, co my na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu postanowiliśmy zrobić, to są przede wszystkim od października zapraszamy na naszą stronę internetową, fact-checkingową, która będzie obalała mity medyczne i podawała fakty. Mamy też, powołujemy teraz Obserwatorium Dezinformacji Medycznej, która będzie badała trendy i monitorowała tę sytuację. Ale to, co jest dla nas najważniejsze, czyli to, co powiedziałam wcześniej, edukacja. Jako dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych no, nie mogę tego nie powiedzieć, a mianowicie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu postanowił powołać do życia i miejsce, w którym edukacja będzie podana w sposób interaktywny, mądry, ale też prosty, tak żebyśmy mogli dotrzeć do najszerszej grupy ludzi, czyli wystawa o odkryciach, o przełomach w medycynie, które zmieniły sposób naszego leczenia i uodporniły nas na różne choroby. To po pierwsze, ale po drugie też taka bardzo prosta zasada. Jeżeli mamy emocje, jeżeli w jakimś wpisie widzimy, lekarz ci tego nie powie, to powinno nam zapalać czerwoną lampkę.
0: Wygaszać, tak. Pani dyrektor, musimy kończyć.
1: Wygaśmy.
0: Pani dyrektor Wioletta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, była z nami. Zapraszam na informacje.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: To nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
18: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Opłata klimatyczna w Krakowie, tego chce kandydat na prezydenta miasta. Sprzeciwiają się przemocy wobec Ukraińców 11 tysięcy obywateli z petycją do polskiego rządu. Sąd w USA wstrzymał budowę sali balowej w Białym Domu. Sobota, 8 sierpnia, minęła 8. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Krakowie, tak jak w innych turystycznych miastach na świecie, powinna obowiązywać opłata turystyczna, powiedział w TOK FM Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Gibała swój start w przyspieszonych wyborach prezydenckich ogłosił wczoraj. Maciej Kluczka.
9: Łukasz Gibała w wyborach na prezydenta Krakowa startuje już 4. raz. Ostatnio o włos przegrał z Aleksandrem Miszalskim z Koalicji Obywatelskiej, który niedawno został odwołany w referendum. Gibała swojemu poprzednikowi zarzuca zatrudnianie znajomych w spółkach miejskich. On sam zapewnia.
21: Jest wiele osób, które mnie wspierają i one rzeczywiście być może będą się ubiegały, być może będą miały wysokie stanowiska, ale to jest wszystko jawne i te osoby mają odpowiednie kompetencje.
9: Gibała chce opłaty turystycznej dla przyjezdnych do stolicy Małopolski.
21: Co powinno być moim zdaniem przynajmniej 10 zł za dobę, może nawet więcej. I to by nam rekompensowało koszty, które ponosimy na przykład związane ze sprzątaniem. Tak jest w większości miast na świecie.
9: Gibała liczy też na przyjęcie przez Sejm dobrej ustawy o najmie krótkoterminowym, bo te regulacje są Krakowowi bardzo potrzebne. Maciej Kluczka, TOK FM.
20: W krakowskich wyborach, które odbędą się we wrześniu, startują też m.in. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, Michał Drewnik z PiS, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Ponad 11 tysięcy obywateli zwróciło się do rządu z apelem o stanowczą reakcję wobec osób atakujących Ukraińców. Pod kancelarią premiera zorganizowali wczoraj symboliczny protest. Miała to być reakcja na serię brutalnych incydentów, do których doszło w ostatnich tygodniach. Na jutro w 20 miastach w Polsce zapowiedziane są kolejne manifestacje. Błażej Kulesza.
22: Osoby, które mają ze sobą kwiaty, mogą złożyć...
23: Przed kancelarią premiera pojawiły się białe róże złożone pod tabliczkami z miejscami, gdzie doszło do ataków na Ukraińców.
24: Kijami bejsbolowymi i gazem zaatakowali hostel.
23: Każdy taki akt przeraża, tak jak próby rozwiązania problemu proponowane przez niektórych polityków, mówi Jakub Kocjan z akcji Demokracja.
25: W czasie, gdy trwa wyścig na to, kto szybciej odetnie się od Ukrainy i Ukraińców, nie bierzmy udziału w tym wyścigu.
23: Petycja podpisana przez 11 tysięcy osób wzywa rządzących, by wreszcie skutecznie powstrzymać falę nienawiści, mówi Justyna Grabowska z Fundacji Asymetryści.
26: Nie zgodzimy się nigdy na ataki słowne, fizyczne, na ksenofobię. Mówimy nie.
23: W ciągu ostatniego roku wzrosła liczba przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Takich przypadków jest ponad 1000. Błażej Kulesza, TOK FM.
20: Węgierska TISA ma dziś wybrać swojego kandydata na prezydenta. Głosowanie w parlamencie w tej sprawie zaplanowano na wtorek. Poprzedni prezydent Tomasz Szuljok, wybrany przez Fideszu, został zmuszony do odejścia po tym, jak TISA, wykorzystując większość konstytucyjną, zmieniła ustawę zasadniczą. Premier Peter Modzior uważa, że nowy prezydent powinien być powszechnie poważany i nie mieć partyjnej przyszłości. Prezydent USA Donald Trump uważa, że decyzja sądu o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Przyznał, że oprócz sali balowej powstaje tam kompleks wojskowy. Trump już wcześniej zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Prace nad podziemną częścią obiektu, która według zapowiedzi administracji ma służyć bezpieczeństwu, mogą być kontynuowane. Media relacjonują, że znajduje się tam remontowany bunkier, w którym znaleźć mają się dodatkowe schrony przeciwbombowe, instalacje wojskowe i medyczne. Bardzo poważne i często nieodwracalne skutki może powodować odkleszczowe zapalenie mózgu. Na chorobę od lat istnieje szczepionka, tyle że w Polsce prawie nikt z niej nie korzysta. A zachorowań w związku z kryzysem klimatycznym przybywa. Jakub Medek.
27: Do początku sierpnia w Polsce na odkleszczowe zapalenie mózgu zachorowało 900 osób, tyle ile przez cały ubiegły rok. To bardzo poważna choroba, szczególnie u osób starszych, podkreśla profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
28: Porażenia jednej kończyny, porażenia dwóch kończyn i karku, porażenia czterech kończyn, drżenia, zaburzenia równowagi, które ustępują albo nie ustępują.
27: Dzieci zwykle porażenia omijają, co nie znaczy, jak mówi dr Kacper Toczułowski, że to dla nich lekka choroba.
29: Dzieci, które początkowo były na przykład uczniami piątkowymi z wzorowym zachowaniem, następnie mają problemy, mogą nawet mieć opiekę kuratora, mogą mieć problemy ze zdaniem z klasy do klasy, bo nie są w stanie przygotować się do sprawdzianów, do kartkówek.
27: Dlatego lekarze apelują, by się na odkleszczowe zapalenie mózgu szczepić. Jakub Medek, TOK FM.
20: Zakopane chce wykorzystać Balice, żeby ściągnąć pod Tatry więcej zagranicznych turystów. Miasto razem z powiatem tatrzańskim włącza się w akcję promocyjną na krakowskim lotnisku i liczy na pasażerów, którzy przylatują do Małopolski, ale swój pobyt kończą w Krakowie. Zakopanego Polakom przedstawiać nie trzeba, inaczej jest też częścią zagranicznych pasażerów. Dlatego zamiast czekać, aż sami znajdą Tatry, chcemy dotrzeć do nich już w Balicach, mówi Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
0: Patrząc na reakcję pasażerów, którzy z uśmiechem patrzyli na folklor, na śpiew, na tańce, widać, że to jest mocny punkt dla Małopolski.
20: Na lotnisku promowane będą nie tylko miejsca, ale też folklor, lokalne produkty i wydarzenia ściśle związane z Podhalem, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
1: Przyłączyliśmy się do wielkiego świętowania roku pastwisk i pasterzy i oczywiście pokazujemy swoich baców i juchasów. To bogactwo, które ginie.
20: Powiat tatrzański na krakowskim lotnisku promował będzie się przez 11 dni. Najcieplej dziś na krańcach południowo-wschodnich do 26 stopni, około 23 pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury maksymalnie 19 stopni prognozowane są na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Według prognoz dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i ze sporą ilością słońca.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: I wracamy do poranka TOK FM. Tomasz Węskę, kłaniam się nisko słuchaczom, którzy właśnie włączyli radio. 7 minut po godzinie 8. Profesor Piotr Oleś, psycholog z Wydziału Psychologii w Krakowie z Uniwersytetu SWPS, jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy osobowość wpływa na to, jak odpoczywamy?
4: Z pewnością tak. To znaczy, mówiąc tak bardzo modelowo, jeżeli na przykład mamy cechy ekstrawertywne, to chętnie spotykamy się z ludźmi i raczej mamy aktywny tryb życia. Mhm. A kiedy jesteśmy introwertykiem, czyli to przeciwny kraniec tego samego wymiaru, to wtedy raczej potrzebujemy ciszy i spokoju, chętnie idziemy na jakiś samotny spacer albo czytamy książkę. Mhm. Ale to jest wielkie uproszczenie, bo osobowość nie funkcjonuje tylko na poziomie takim, który jest uwarunkowany typem naszego układu nerwowego. Ekstrawersja, introwersja to jest związana z typem układu nerwowego. Natomiast to zależy jeszcze od naszych preferencji, od naszych przyzwyczajeń, ale też i od tego, jaka forma aktywności towarzyszy nam na co dzień. Ponieważ odpoczynek jest raczej oderwaniem się od tego, co na co dzień, poszukiwaniem czegoś innego. Mm-hmm.
3: Jesteśmy w sezonie urlopowym, jeszcze sporo sierpnia przed nami. Mam wrażenie, że często już rozmowy o urlopach, wiele mówią o tym, z kim lub z czym mamy do czynienia, z jakim też sposobem spędzaniu czasu na co dzień. Bo jedni potrzebują bodźców, zwiedzać, biegać, doświadczać, a inni leżeć 2 tygodnie przy basenie z książką. I mówi pan, że to wynika z tego, jak funkcjonujemy na co dzień?
4: Tak, ponieważ odpoczynek ma to do siebie, że nasz układ nerwowy, ale i cały organizm potrzebuje czegoś innego, innej formy aktywności od tej, którą mamy, którą jesteśmy przeciążeni, którą jesteśmy zmęczeni. Odpoczynek to jest właśnie przecież oderwanie się od codziennych obowiązków. Stąd szukamy czegoś odwrotnego, czegoś innego albo czegoś, czego na co nie mamy czasu wcześniej. Mhm. Czyli tutaj dochodzimy do jeszcze jednej reguły lub poziomu organizacji osobowości. Nasze preferencje, nasze pragnienia, potrzeby, marzenia, to wszystko, na co było za mało czasu, a co podnosi nam jakość życia. I tego szukamy właśnie podczas odpoczynku.
3: Mam wrażenie, że jest takie powiedzenie, że z rodziną dobrze się wygląda na zdjęciach, czy z rodziną dobrze tylko na zdjęciach, a ja mam wrażenie, że jak ktoś chce się poróżnić ze znajomymi, to niech pojedzie z nimi na urlop. To się dopiero okaże, czy z tymi znajomymi naprawdę potrafi na co dzień wytrzymać i dobrze się rozumie, czy nie. Pan się z tym zgodzi?
4: Ja myślę, że nie jest tak źle, bo mamy różnych znajomych i często właśnie ten okres odpoczynku i spędzenie z nimi, nie wiem, tygodnia, dwóch ze znajomymi jest super czasem, kiedy właśnie wracamy na przykład do czegoś, co nas łączyło dawniej albo co jest naszymi wspólnymi upodobaniami, hobby, także to nie musi tak być. Ale faktem jest, że czasami ludzie czują się po prostu swoją obecnością w pewnym momencie zmęczeni. No mamy takich znajomych, z którymi pierwsze 5 minut rozmowy jest super atrakcyjne, drugie da się wytrzymać, ale już trzecie 5 minut jest bardzo trudne do wytrzymania.
3: No bo też się różnimy na tle tego, jak chcemy spędzić czas, prawda? Jedni chcą coś zwiedzić, inni mają ochotę wyciągnąć nogi na plaży i jak się w tym dogadać, porozumieć, żeby też sobie nawzajem krzywdy nie zrobić?
4: Mi się wydaje, że w odpoczynku dosyć ważna jest zasada różnorodności. To znaczy, że nie robimy co dzień tego samego, ale nawet jeżeli robimy rzeczy podobne, to robimy je w inny sposób. I wobec tego, jeżeli również... Druga zasada to jest taka, że możemy wzajemnie sobie przekazywać, kto danego dnia proponuje i za czyją propozycją idziemy. I wtedy jest szansa, że potrzeby wielu osób, z którymi spędzamy czas, jeżeli tych osób jest kilka, zostaną spełnione i nie ma tak, że ktoś ciągle się ogranicza i ustępuje, a ktoś inny ciągle nadaje ton. No ale są też ludzie, którzy odpoczywają chętnie sami. Także niekoniecznie, albo po prostu właśnie z rodziną, tak jak w pierwszym zdaniu padło.
3: Zaczęliśmy rozmowę od tego, że ekstrawertyk może mieć tak, że będzie chciał wyjść do znajomych i tego będzie, czy wyjść do ludzi, prawda, jakoś funkcjonować w otoczeniu społecznym, w mieście i tego będzie relaksowało. Introwertyk może, nie wiem, na przykład się z książką zaszyje i tego będzie w jakiś sposób odprężało. Ja przyznam szczerze, że mam i tak, to znaczy mam ogromną potrzebę obcowania z ludźmi, ale mój wymarzony sposób, prawda, z czytania, uprawiania lektury książek to, jeżeli jest, to zanurzyć się w wannie i spędzić tam 2-3 godziny. I co to mówi o takiej osobie, na przykład jak ja?
4: To jest tak zwana ambiwersja, czyli że mamy zarówno cechy jednej, jak i drugiej strony tego wymiaru. Tak. I to daje wobec tego możliwość realizowania różnych form odpoczynku, ale to bardzo dobrze pasuje do tego, co powiedziałem przed chwilą, że jednak różnorodność i zmienność jest czymś, co może nam dawać lepszy relaks niż monotonia i robienie czegoś w podobny sposób lub tego samego.
3: Czyli wypoczywając, relaksując się, warto być otwartym na oddanie inicjatywy innej osobie. Hallo, hallo? Tego się nie spodziewaliśmy w rozmowie z panem profesorem. A, jest pan profesor. To powtórzę swoje pytanie. Czy w kontekście właśnie relaksu czy wypoczynku jest tak, że warto po prostu być otwartym na oddanie inicjatywy innej osobie? Niech ona trochę za nas zaplanuje wypoczynek.
4: Tak, to znaczy nie w ten sposób, żeby ona cały czas planowała za nas.
3: Oczywiście.
4: Ale to chodzi o pewną zmienność, naprzemienność. I ta otwartość wobec propozycji innych osób daje nam szansę na poszerzenie zakresu doświadczeń. A to jest świetne. Ktoś, powiedzmy, nie wpadł na pomysł na to, że można się przelecieć balonem, a proponuje to osoba, z którą jesteśmy, wypoczywamy, no i okazuje się, że to jest kapitalny pomysł.
3: A czy są osoby albo typy osobowości, które są bardziej narażone też na takie, powiedzmy, przeciążenie relaksem, wypoczynkiem, tak? To znaczy tym, że już je nosi, żeby zrobić coś, prawda, takiego, że trzeba, nie wiem, zarabiać na życie, prawda, spełniać się zawodowo, realizować jakieś cele. Czy są osoby, które trudno znoszą wypoczynek po prostu?
4: To wydaje mi się, że tutaj pan otwiera zupełnie nowe zagadnienia. To są bardzo szerokie. Bo to się wiąże często z tym, że ludzie mogą być tak przyzwyczajeni do pewnej formy aktywności i wobec tego mają takie zapotrzebowanie na stymulację, że szukają tych form wypoczynku, które dają im właśnie ową stymulację, co może się wiązać z tym, że po wypoczynku są jeszcze bardziej zmęczeni niż przed. Zresztą w ogóle czasami się żartuje, że po urlopie dobrze byłoby mieć tydzień na odpoczynek.
3: To chyba Finowie wyliczyli, że udany urlop powinien liczyć około 7 dni, bo za krótki to człowiek nie wypocznie, a za długi to jest zmęczony.
4: No też. No ale to, co pan powiedział, to łączy się też z czymś takim, że ludzie, którzy są przepracowani, mają... przyzwyczajeni są do pewnego rytmu. Jeżeli podobny rytm różnych czynności, które mają inny wprawdzie charakter, ale jednak wiążą się z taką dosyć dużą stymulacją, na przykład niech to będą kontakty społeczne, no to, tak powiem, dalej przeciążają swój układ nerwowy i po wypoczynku mogą być równie zmęczeni jak przed, albo nawet jeszcze bardziej.
3: To żeby, mając jeszcze minutkę na rozmowę z panem, to jak sobie zaplanować wypoczynek, jak słuchać siebie też w tej kwestii, żeby wypoczywać właściwie, żeby się po prostu zrelaksować?
4: W zasadzie odpowiedział pan na to pytanie, bo słuchać siebie, to jest istota sprawy. To znaczy nie iść za czymś, co jest atrakcyjne, modne, tylko słuchać tego, co nam podpowiada nasze wnętrze, nasz organizm i czego nasz organizm potrzebuje. Czy potrzebuje wyciszenia, czy potrzebuje właśnie większej dozy adrenaliny, jakichś intensywnych przeżyć, czy rozmów poważnych, czy może tylko żartobliwych. Także to, czego potrzebujemy, to jest zapisane w naszej psychice. No i otwarcie na to, co jest w nas, daje najlepsze możliwości. Ale i słuchanie propozycji innych ludzi.
3: I tych rad będziemy się trzymali, a przynajmniej zalecam, żeby się trzymać na urlopie. Pan profesor Piotr Oleś, psycholog z Wydziału Psychologii w Krakowie z Uniwersytetu SWPS, był z nami. Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Dziękuję, świetnego wypoczynku Państwu życzę.
3: Trzymajmy się tego. Zapraszam na informacje.
5: Autopromocja.
6: Masz więcej niż jedno dziecko, a może dopiero planujesz kolejne?
7: W czasie rodziców zapytamy, jak zmieniają się relacje w rodzinie, gdy pojawia się brat lub siostra oraz jak zarządzać tym chaosem zwanym rodzeństwem.
6: Dziś 13.
7: Zapraszamy.
6: Ula Malko
7: i Krzysztof Chorwat.
19: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
30: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
31: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
32: Skąd ta piana, kochanie?
31: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
33: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8:20, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM.
2: Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w rosyjskich atakach na przedmieścia Kijowa. Kolejne trzy zostały ranne, poinformowały lokalne ukraińskie władze. Agencja AFP podała, że silne eksplozje słychać było w nocy w samym Kijowie. Władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy z powodu użycia rakiet balistycznych przez Rosję i zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Rosyjski koncern atomowy Rosatom wydał zezwolenie na przepłynięcie 7 statków chińskich przez północną drogę morską. Jeszcze w tym roku jeden z chińskich armatorów planuje uruchomienie regularnych rejsów towarowych tym szlakiem, poinformował szef Rosatomu Aleksiej Lichaczow, cytowany przez Reutersa. Według Moskwy północna droga morska staje się szlakiem o światowym znaczeniu z powodu zagrożenia z powodu pogorszenia się sytuacji w Zatoce Perskiej. Trwa tam wojna USA z Izraelem i Iranem. W Portugalii od stycznia do początku sierpnia służby bezpieczeństwa przejęły 28 ton kokainy. To rekordowa ilość tego narkotyku. Służby przekazały, że ilość przejętej w tym roku kokainy jest już większa niż w całym 2025 roku. Największy ładunek znaleziono na jednym z kontenerowców, który policja przeszukała w porcie Sines na zachodzie kraju. Jednostka przepłynęła do portu z Ekwadoru. Media, powołując się na dane z policji, twierdzą, że przemyt kokainy do Portugalii kontrolują obecnie gangi z Kolumbii oraz Albanii.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 20 minut po godzinie 8, to jest poranek Radia Tok FM. Tomasz Węskę, kłaniam się po informacjach. Z nami jest doktor inżynier Ilona Biedroń, ekspertka do spraw renaturyzacji wód powierzchniowych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim państwu.
3: Pani doktor, to, że mamy sytuację kryzysową na rzekach, to z jednej strony jest coś takiego, co powinno nas napawać niepokojem, a z drugiej strony mam wrażenie, że to jest tak już częste, co czerwiec, co lipiec, co sierpień, że do tego niesłychanie przywykliśmy. I jak tak dzisiaj przygotowywałem się jeszcze rano do tej rozmowy, sprawdzałem sobie statystyki, sprawdzałem poziomy rzek, to oczywiście wszystko to, co przeczytałem, do czego dotarłem, czytałem o tym, że mamy 72 ostrzeżenia dotyczące suszy, na blisko 40 stacjach hydrologicznych odnotowano stany niższe od dotychczasowych minimów absolutnych, etc. Wszystko brzmi strasznie, a jednocześnie mam wrażenie, że się na to strasznie znieczulamy.
5: Tak, wydaje mi się, sądzę, że rzeczywiście my chyba nie czujemy jeszcze powagi sytuacji. Wczoraj rozmawiałam z dyrektorem Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, który generalnie powiedział takie zdanie: apogeum suszy dopiero przed nami.
3: I co to
5: ponieważ
3: znaczy?
5: Największe niżówki mamy zazwyczaj na przełomie sierpnia, września, ale szanowni państwo, wczoraj na stacji w Warszawie odnotowaliśmy najniższy stan wody. W tamtym roku pamiętamy bardzo mocną dyskusję na temat 104 centymetrów, wczoraj mieliśmy 102.
3: Tak.
5: Czy się znieczulamy? Wydaje mi się, że rzeczywiście po prostu te sytuacje są z roku na rok coraz gorsze, ale szanowni państwo, generalnie problem z suszą nie jest problemem jakimś bardzo nowym w Polsce i w Europie, ponieważ żyjemy w takiej części świata, gdzie susze pojawiały się i to dosyć surowe. I przytoczę jedną tylko informację z historii. Susza z 1540 roku w całej Europie, gdzie kroniki wskazują, że przyczyną śmierci ludzi mogło być nawet 500 000 mieszkańców Europy. To była susza, która trwała tak długo, że przez 6 miesięcy w ogóle nie było żadnego opadu. To oznacza, że wysychały rzeki, że zakwitały te rzeki.
3: Jeżeli dobrze pamiętam,
5: gigantyczny głód.
3: Jeżeli dobrze pamiętam, to jest ta susza, która ujawniła tak zwane kamienie głodu. Dobrze pamiętam?
5: To akurat kamienie głodu, czyli można powiedzieć takie wodowskazy lokalne, czyli takie odpowiedniki znaków wielkiej wody, pojawiły się w Europie Trochę później, ponieważ pierwszy kamień głodu pochodzi z 1417 roku, ale tak naprawdę najsłynniejszy jest ten z 1616 na rzece Ładzie w czeskiej Decinie, gdzie widnieje ostrzeżenie w języku niemieckim, które po polsku brzmi: kiedy mnie widzisz, płacz.
3: I powinniśmy dzisiaj płakać?
5: Czescy naukowcy właśnie twierdzą, że te napisy na kamieniach powinny być przestrogą dla naszych przyszłych pokoleń. Sądzę, że powinniśmy naprawdę się mocno zastanowić, jak możemy zminimalizować skutki tak wielkiej suszy, a sądzę, że mamy dosyć dużo do zrobienia w naszym krajobrazie i z naszymi mokradłami.
3: No to właśnie, co możemy zrobić, bo często mam wrażenie, że takie pokutuje trochę założenie rąk i zwłaszcza kiedy się na przykład przejdzie wzdłuż bulwarów wiślanych, mnóstwo osób patrzy, kiwa głowami, tak komentuje, no tak, no niska ta Wisła, ale co ja mogę zrobić? No pewnie zwykły obywatel, no nie wiem, czy dużo, ale co powinno zrobić państwo?
5: Stoimy przed bardzo dużym wyzwaniem w zakresie adaptacji do zmiany klimatu. Mówię o tej zmianie klimatu antropogenicznej, która rzeczywiście powoduje to, że przyzwyczajamy się do takich nadzwyczajnych zagrożeń, ponieważ susza to jest oczywiście tak jakby kwestia związana z wodą, ale do tego dochodzą jeszcze straszne upały, których doświadczamy. Więc wśród tych wszystkich działań adaptacyjnych warto zwrócić uwagę na obszar jeszcze mało zagospodarowany u nas w Polsce i są to rozwiązania oparte na naturze. Tak zwane działania NBS, Nature Based Solution, wśród nich jest to trudne słowo, renaturyzacja, które jest przy mojej afiliacji. Ponieważ renaturyzacja to nic innego jak działania, które mają za zadanie wspomóc tworzenie odbudowy ekosystemów naturalnych.
3: Czyli przywracamy mokradła, przywracamy torfowiska, o tym mówimy?
5: Tak, mówimy o renaturyzacji rzek, o odbudowie rzek, przywracanie ich naturalnych funkcji, kształtów, ponieważ my przekształcając krajobraz pozbawiamy się naturalnych funkcji tych ekosystemów, które nam regulują obieg wody w przyrodzie. Kiedy mamy wyprostowaną rzekę, do której dochodzą jeszcze rowy, no to wiadomo, że ta rzeka, która wygląda, może wyglądać jak rów, a nie jak meandrujący ekosystem rzeczny, ona nam będzie odprowadzała wodę z krajobrazu nie tylko wtedy, kiedy jej jest za dużo, ale cały czas. I takie rozwiązania, to znaczy się rozwiązania, które polegały na przekształceniu głównie dolin rzecznych, żeby je odwodnić dla rolnictwa i w konsekwencji tego przekształcenia regulacji rzek spowodowało, że po prostu sukcesywnie pozbywaliśmy się wody z krajobrazu przez dekady. Teraz mamy całkiem inną sytuację, bo niezbyt często cierpimy na nadmiar wody, wręcz przeciwnie, w czasie właśnie lata tej wody bardzo potrzebujemy i również potrzebuje ją rolnictwo. No a ostatnie dni pokazują, że tak naprawdę również przemysł jest mocno ograniczony, jeśli chodzi o te warunki hydrologiczne, więc tak naprawdę potrzebujemy zmiany myślenia w stosowaniu dotychczasowych rozwiązań, nie tylko inżynierskich, tych tradycyjnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale połączenia tych rozwiązań inżynierskich z działaniami właśnie takimi w krajobrazie, opartych o procesy naturalne.
3: Czyli rozumiem odwrócenie tego procesu, z którym mieliśmy do czynienia przez dziesięciolecia, może nawet stulecia, tak? Czyli melioracji i co jeszcze? Bo jeżeli już mamy w cudzysłowie wyprostowaną rzekę, to co właściwie możemy z nią zrobić?
5: No przede wszystkim musimy dać jej przestrzeń do tego, żeby ona mogła być rzeką. I tutaj gigantyczne wyzwanie stoi przed naszymi samorządami, które tą przestrzeń muszą zapewnić w dokumentach planistycznych, abyśmy cokolwiek mogli z tą rzeką zacząć robić. Druga sprawa to jest właśnie otwartość samorządów na to, abyśmy mogli te rzeki przywracać do bardziej naturalnego stanu. To oczywiście nie jest kwestia tego, że my chcemy generalnie, czy jest potrzeba, aby wracać do dzikich rzek wszędzie, tak? To chodzi głównie o to, o miejsca, które są obecnie niezagospodarowane, gdzie jeszcze możemy te procesy odzyskać, więc wymaga to przestrzeni, wymaga to na pewno uporządkowanego statusu prawnego do tej ziemi, do tych działek, czyli tak naprawdę musimy być dysponentem takich miejsc, żeby coś tam zrobić. Tym bardziej, że bardzo często działki nadrzeczne są takimi prostopadłymi parcelami w kierunku rzeki, które są polami ludzi prywatnych, więc to też nie jest takie proste, żeby takie działania podjąć już na takim, można powiedzieć, bardzo, bardzo organicznym poziomie. No i oczywiście praca ze społecznością. Tak?
3: A właśnie, jeżeli już jesteśmy przy pracy ze społecznością, to jak o tym rozmawiać, żeby przekonywać do konieczności tych rozwiązań? Nie wiem, może się trzeba odwołać do kwestii gospodarczych, ekonomicznych, no bo jeżeli rozmawiamy o tym, że z powodu niskiego stanu rzek nie pracują elektrownie lub ograniczają pracę, możemy mieć problemy z dostawami energii elektrycznej. Jeśli chodzi o Niemcy, spławianie towarów Renem bardzo podrożało i w zasadzie teraz odbywa się chyba, jeśli chodzi o statystyki, to mniej więcej na poziomie połowy wydajności. Jest trzykrotnie drożej.
5: Nawet chyba z 10% jest możliwe załadunku tych barek na
3: Czyli
5: Renie.
3: Jeszcze gorzej, tak. Więc, no Berlin rozważa poluzowanie zakazu ruchu ciężarówek w niedzielę i święta, żeby tutaj jakąś alternatywę zapewnić, więc to nie tylko jest kwestia tego, że mamy niski poziom rzeki, ale to też no, komplikuje nam funkcjonowanie po prostu.
5: Tak, tak. I bardzo dziękuję za to pytanie odnośnie tego, jakim językiem się posługiwać właśnie, ponieważ my rozmawiamy o działaniach długofalowych. My jak już mamy suszę, to de facto po prostu no, musimy ją przetrwać, prawda? Chodzi o to, co my jesteśmy w stanie zrobić przed suszą, żeby zminimalizować jej skutki. I temu poświęciliśmy w tym roku bardzo ważną konferencję, którą robiliśmy wspólnie z Wodami Polskimi. Konferencja Renatura, którą zorganizowaliśmy w Białowieży, poświęcona właśnie renaturyzacji rzek. I ta konferencja, my ją zaczęliśmy w ogóle od tego, że zaczęliśmy mówić o klimacie, o zmianie klimatu, o cykliczności klimatu, o krążeniu wody w krajobrazie, o zmianach w krajobrazie. I dopiero potem przeszliśmy do tego, czym jest renaturyzacja, na czym ona polega, z czym się spotykamy i doszliśmy na koniec do właśnie badania skuteczności tych rozwiązań, badania tego, jak mierzyć, powiedzmy, objętość odzyskaną retencyjną, którą możemy w ten sposób odbudować w naszym krajobrazie. I oczywiście wszystkie kwestie takie ekonomiczne są i wskaźnikowe są najbardziej efektywnym elementem komunikacji ze społecznością. Ta konferencja naukowa została tak zaprojektowana, żeby z tej wiedzy mógł skorzystać każdy.
3: Pytanie, czy każdy do tej wiedzy dotrze?
5: No właśnie, bardzo się cieszę, że o tym mogę powiedzieć na antenie, bo mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchają, wklikają sobie do przeglądarki hasło Renatura i MGW i możecie wtedy dojść na naszą stronę. Możecie Państwo obejrzeć krótką relację, o czym w ogóle rozmawialiśmy, ale też odsłuchać naszą konferencję, ponieważ nagraliśmy ją opublikowaliśmy na YouTubie i po polsku i nawet po angielsku, ponieważ to, co robimy w Polsce, wspierając jako instytucja rządowa, naukowo-badawcza, resort infrastruktury i współpracując z Wodami Polskimi w tym zakresie, jest czymś bardzo ważnym i bardzo się cieszę, że możemy to robić właśnie z poziomu instytucji rządowej i współpracować.
3: No i Polska nie jest samotną suchą wyspą.
5: Tak. No zdecydowanie mamy tutaj też szereg kontaktów międzynarodowych, ale wydaje mi się, że nasza praca w tym zakresie jest taką pracą u podstaw, głównie właśnie z samorządowcami, z NGO-sami, które też tą wiedzę po prostu potrzebują mieć uporządkowaną, bo przede wszystkim my w tym wszystkim musimy się odnosić do rzetelnej wiedzy naukowej, do rzetelnych badań, informacji, które po prostu w instytucie są, bo my te dane generalnie zbieramy, więc chętnie współpracujemy też z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami po to, aby łączyć siły, żeby właśnie ten głos przebił się do tego społeczeństwa.
3: To za panią doktor powtarzając, wklepujemy w wyszukiwarkę hasło renaturyzacja i możemy się dowiedzieć troszkę więcej o tym, co można zrobić dla rzek. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani doktor inżynier Ilona Biedroń była gościem TOK FM, ekspertka do spraw renaturyzacji wód powierzchniowych z Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Dziękuję.
5: Bardzo dziękuję. Życzę państwa zdrowia i zdrowych rzek. Do widzenia.
3: Dziękuję, do widzenia i zapraszam już państwa zawczasu na rozmowę z panem Krzysztofem Ciborem z Greenpeace'u. Zaraz po informacjach porozmawiamy o bardzo sympatycznych, chociaż czasami bzyczących przy uchu stworzeniach, mianowicie o pszczołach.

0: Autopromocja.
1: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
2: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
3: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
3: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje.
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka elektroniczna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 8.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła poparcie przez amerykański Senat tzw. ustawy Grahama. Dokument, w sprawie którego negocjacje trwały półtora roku, daje możliwość nałożenia sankcji na Rosję, ale też Iran. Razem pozbawimy Rosję możliwości kontynuowania wojny, której nie może wygrać. Dzięki dotkliwym uzupełniającym się sankcjom Europa i Stany Zjednoczone mogą po raz kolejny pokazać, co historyczni partnerzy mogą osiągnąć działając razem, napisała szefowa Komisji Europejskiej. Od północy w hiszpańskich portach i lotniskach obowiązują kontrole dla przyjezdnych z Włoch. To odpowiedź władz w Madrycie na wprowadzone przez Rzym kontrole pasażerów samolotów i statków przybywających z Hiszpanii. Włochy wprowadziły je po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Peru i Meksyk uzgodniły wznowienie dwustronnych relacji dyplomatycznych, ogłosiły władze obu państw. Relacje zerwano w ubiegłym roku, gdy rząd Meksyku przyznał azyl byłej premier Peru Betsy Chavez. Została ona oskarżona o udział w nieudanym puczu. Peruwiańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że Chavez, która przebywała dotąd w meksykańskiej ambasadzie w Limie, może udać się do Meksyku. Zaznaczyło jednak, że w przyszłości władze Peru mogą starać się o jej ekstradycję.
12: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
19: Jak zawsze o tej porze czas na raport smogowy. W sobotni poranek wszystkie stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska świecą się na zielono, a to oznacza, że jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5.
12: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Poranek Radia Tok FM, Tomasz Węskę, kłaniam się, 8.42. W studiu goszczę pana Krzysztofa Cibora z Greenpeace'u. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Ale fajnie, że ktoś w studiu jest, bo to jednak zawsze się przyjemniej rozmawia. 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, a my mamy jeszcze w Polsce taki swój wielki Dzień Pszczół, który jest dziś, chociaż różne wydarzenia z nim związane są od wczoraj. Wszyscy wiemy, jak wygląda pszczoła, no, że żółta, że...
22: To ma paski i bzyczy.
21: Tak, i tak, i, no i żółta przede wszystkim, jakoś się do tego przywiązaliśmy. A tu coraz częściej media donoszą o pszczole czarnej albo fioletowej. Co to jest?
22: To jest w ogóle bardzo dobry początek tej rozmowy, dlatego że rzeczywiście świętujemy te dwa dni w roku Dzień Pszczoły, natomiast wtedy sobie przypominamy przede wszystkim o pszczole miodnej, a moją ambicją jest przypominanie o tym, że pszczół mamy zdecydowanie więcej. W Polsce to jest około 470 gatunków, na świecie kilkanaście tysięcy, jeśli nie więcej. I jednym z gatunków jest zadrzechnia fioletowa, która jest czarna pszczoła i która rzeczywiście od pewnego czasu jest w Polsce notowana.
21: Ostatnie doniesienia z Wielkopolski płyną.
22: Co jakiś czas właśnie dostajemy informacje, tutaj do nas zaleciała. Ona była w XIX wieku gdzieniegdzie w Polsce
21: znajdowana. Ona taka dość duża jest, nie? Taka 3 centymetry.
22: Tak, jest duża, jest rzeczywiście jednokolorowa, cała ciemnia, jest ciemna i jest jedną z pszczół samotnych, bo pszczoła miodna jest jak wiemy pszczołą, jest zwierzęciem społecznym, występuje w dużych rodzinach, natomiast zdecydowana większość tych gatunków pozostałych to są pszczoły, które żyją w znacznie mniejszych grupach, ale wszystkie one są nam niezmiernie potrzebne, bo każda z nich pełni niesamowicie ważną rolę w środowisku, mianowicie są owadami zapylającymi, czyli owadami, które po prostu umożliwiają rozmnażanie się roślin, czyli owoce, warzywa, zioła, cała masa produktów, które codziennie spożywamy, to są produkty, które trafiają na nasz stół dzięki bezpłatnej praktycznie pracy tych setek gatunków pszczół, ale też motyli, bzygów, chrząszczy i tak dalej.
21: A jeszcze wracając do tej zadrzewni.
22: Zadrzechni.
21: Tak? Zadrzechni. Jak to jest, że ona wraca? To znaczy dlaczego?
22: Ona wraca dlatego, jest gatunkiem ciepłolubnym. Jest gatunkiem, który występuje raczej w południowej Eurazji. Klimat się zmienia, nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
21: Nie ma się z czego
22: Europa
21: cieszyć, że ona wraca.
22: Ociepla się, jest najszybciej ocieplającym się kontynentem. Nasz kraj też się ociepla i zasięgi występowania gatunków się zmieniają. To jest swoją drogą jeden z większych problemów, z jakimi mierzą się owady zapylające, dlatego że tutaj jest jeszcze miejsce, tak? Znaczy ta zadrzechnia przyleciała kilkanaście lat temu do Wrocławia i okolic, teraz jak słyszymy, widzimy ją w Wielkopolsce, jeszcze ma kawałek do przesunięcia się na północ, tak? Jak się ten klimat będzie zmieniał, to jeszcze ma gdzieś. Ale są takie owady, takie trzmiele na przykład, które żyją w górach. I teraz ten sam proces, który zachodzi w przestrzeni, to znaczy coraz więcej mamy ciepłych rzeczy, dzieje się w górach. Coraz wyżej są wysokie temperatury. No i przychodzi taki moment, w którym już nie ma jak uciec i mieszkać w tym optimum temperaturowym, które jest dla danego gatunku charakterystyczne. No i takie zwierzę po prostu z tego miejsca znika. To jest potworny, bardzo duży problem. Problem jeden z

0: Innym elementem polityki rozwojowej są kraje wysoko rozwinięte, które funkcjonują bez migracji, ale są to kraje typu Japonia. Mhm. Po pierwsze wyspy, po drugie kraj azjatycki. Natomiast w naszej części świata, już pomijam Stany Zjednoczone, które są po prostu krajem imigrantów, ale nie można mieć kraju wysoko rozwiniętego bez kontrolowanej i dobranej
1: służby. Mówi pan profesor o doświadczeniach innych krajów, to proszę swoich ukraińskich przyjaciół pouczyć o doświadczeniach Chorwacji ze spuścizną niechlubną ustaszy.
2: Pawle Szrot, poproszę o koniec dyskusji w tym temacie. Przechodzimy do bardzo dziękuję. Dla ważnego też dla prawicy tematu, no nie sposób od niego uciec, bo minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent zorganizował dużą uroczystość przed Pałacem Prezydenckim właśnie w czwartek. Z trybun nawet można było słyszeć takie hasła: Karol Wielki, Karol Wielki. Pytanie, czy już prezydent poczuł się tak królewsko, ale do Koalicji Obywatelskiej najpierw pytanie, do Adriana Witczaka, bo sporo było krytyki, że poza taka impreza, nawet Cezary Tomczyk, wiceszef Koalicji Obywatelskiej, pyta o jej koszty. Ale wie pan, no to jest spotkanie z wyborcami, rocznica rocznicą. Coś czuję, że gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory i zorganizował taką imprezę, to takich narzekań by nie było z państwa strony.
3: Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że pan prezydent podczas nawet tego wystąpienia skupił się na tym, aby krytykować rząd. I ja mam wrażenie, że ten rok prezydentury to były po prostu działania, które miały utrudniać i blokować działania polskiego rządu.
2: Ale prezydent jest dumny ze swoich
3: wet. Ale to ja już powiem.
2: Mówi, wetomat pieszczotliwe dla mnie.
3: Realnie nie zrobił nic poza blokowaniem rządu, bo po pierwsze zawetował kluczowe ustawy, które z punktu widzenia rozwoju Polski są ważne, czyli program SAFE, który zapewniał bezpieczeństwo, ale również wspierał polskie firmy. Ustawę, która była ważna dla Polaków, dotycząca statusu osoby najbliższej. Zablokował ustawy, które nawet blokowały buspasy dla elektryków. Na tym się skupiał, natomiast realnie i ta inicjatywa ustawodawcza, którą przedstawiam, była z błędami. Czyli dostarczał ustawy, które zawierały błędy, chociażby ustawa o CPK nie miała
2: finansowania. Ale to małe pytanie, docenia pan aktywność zagraniczną, jednak dobre kontakty z Donaldem Trumpem mogą mieć znaczenie dla naszego też bezpieczeństwa. Jest tu jakiś plus?
3: Panie redaktorze, przede wszystkim pan prezydent wraz ze swoim środowiskiem psuje kontakty zagraniczne. Dlaczego? Ja to powiem. Dlatego, że dzisiaj w kwestiach bezpieczeństwa powinniśmy być razem na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej, w NATO. Natomiast powodując konflikt prezydenta z rządem, pokazujemy, że nie jesteśmy jednością. A więc uważam, że prezydent działa na szkodę kontaktów zagranicznych i nie powołał ambasadorów.
2: Według wielu też komentatorów próbuje zbudować szeroki obóz prawicy, na którego czele będzie stał. Pani to widzi? Pani by chciała takiej aktywności prezydenta w najbliższych miesiącach?
4: Wydaje mi się, że najgorsze, co może się zdarzyć, to prezydent, który jest partyjny i reprezentuje tylko i wyłącznie jedną partię. Czyli jeżeli mamy prezydenta, który stara się być głosem jak największej ilości Polaków, to powinniśmy być z takiego prezydenta przynajmniej częściowo zadowoleni. A przynajmniej w większej części, jeżeli chodzi o prawicę. My oceniamy pozytywnie rok urzędowania prezydenta Nawrockiego. Nie jesteśmy przeciwnikami wet, z których korzysta. Uważamy, że...
2: Niezbyt często jednak, no w porównaniu do innych prezydentów, no to jest rekord.
4: Wydaje mi się, że gdyby wybory wygrał Sławomir Mentzen, to tych wet mogłoby być nawet więcej. Więc na ten moment ja nie mam większych zastrzeżeń. Oczywiście nie ze wszystkimi decyzjami jego zgadzamy się, bo nie ma takiego, kto by się wszystkim spodobał, powiedzmy, pod każdym względem swojej
2: działalności. Ale generalnie na plus. Jeszcze więcej o prezydencie porozmawiamy w części internetowej, więc teraz króciutko. Andrzej Szeptycki, Polska 2050. Jakieś plusy prezydentury widzi koalicjant, partia tworząca koalicję, czy generalnie na minus ten rok?
0: Znaczy, jedyny plus jest taki, że być może ta polityka pana prezydenta części wyborców da do myślenia. Jeżeli miałby się sprawdzić ten scenariusz, o którym niektórzy publicyści piszą i myślę, że pan prezydent marzy, to znaczy, żeby domknąć system i stworzyć

0: koalicję sił prawicowych pod patronatem pana prezydenta, która chciałaby potem przejąć władzę, no to mielibyśmy w Polsce taką drugą magę, no, drugiego takiego polskiego Trumpa, bo w tym kierunku Pałac Prezydencki zmierza. To już nie byłby pan prezydent Duda, który wprawdzie został wskazany, namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego, ale miał takie przebłyski czasem jednak, nie wiem, czy autonomii, czy troski o państwo. Byłby tym jednak politykiem słabym.
1: Tutaj...
0: A w tej chwili to byłaby sytuacja zupełnie inna, bardzo dla Polski groźna. Myślę, że działalność pana prezydenta, chociażby stosunek do mediów, tak? Panie redaktorze, niech pan słucha, co mówi pan prezydent, cytuję z pamięci.
2: Pamiętamy.
0: No to pokazuje, w jakim byśmy szli kierunku i myślę, że ten
2: wskazujący.
0: Rok to jest jedyny pozytyw.
2: Wojciech Konieczny, Lewica. Lewica docenia podpis pod reformą Państwowej Inspekcji Pracy, no ale generalnie prezydent podpisywał ustawy dotyczące KPO. Jak pan ocenia ten rok?
3: Najpierw zacznę od tego, co pan redaktor powiedział, że Karol Wielki, tak? Czy go tak nazywają. Mm-hmm. Ja myślę, że panu prezydentowi, jako trochę fanowi również sportu, może nie koszykówki, to bliżej byłoby do, w jego takim mniemaniu, do czegoś, co się pojawiło, jak LeBron James pojawił się w NBA, to takie napisy był The Chosen One. Mm-hmm. Jemu się chyba wydaje, że jest The Chosen One, jak się słucha tego, co mówi, i że jest po prostu jakąś naprawdę kometą, zbawicielem narodu, która przyleciała do Polski i on teraz tutaj rzeczywiście zmieni nam ustrój, wszystko poprawi i będziemy drugą Ameryką pewnie, ale on nie jest drugim Trumpem.
2: A po drugie, usytuowanie w systemie prawnym
3: tak,
2: prezydenta
3: panie
2: na to nie
3: redaktorze,
2: pozwala.
3: Jakie plusy? Ja jednak te wspólne fale, na których nadaje z prezydentem Trumpem, poczytywałbym jako plus, bo to jest bardzo trudne. Bardzo mało polityków na świecie potrafi dostosować się
2: w takie relacje.
3: Tak, tak. Mhm. Więc ja bym to jednak zaliczył jako plus.
2: Radiowa część wyborów w toku dobiegła końca. Zostajemy z Państwem na YouTubie. Słuchaczom radia dziękujemy, ale zapraszamy właśnie na nasz YouTube'owy kanał Radio Tok FM. Za chwilę informacje o 10:00. Po nich program Wspólna Sobotaż. Serdecznie zapraszam w imieniu Anny Piekutowskiej i Rafała Turowskiego. A wybory w toku zostają na YouTubie. Przenosimy się tam dokładnie teraz.
4: Anna Piekutowska.
5: Rafał Turowski.
4: Dzień dobry Państwu.
5: Powiedzią witamy, dzień dobry. Dzisiaj po godzinie 10:00 między innymi o nowym sezonie serialu 1670, o modzie na Bary Mleczne i opowiemy także o tym, czym różni się ghosting od pocketingu.
4: To wszystko już po informacjach Radia Tok FM.
5: Zapraszamy.
6: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
7: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
6: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
8: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Idealne na upały, lody Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Politycy w wakacyjnej trasie rozmawiali o tym goście wyborów w toku. O walkę z dezinformacją apeluje do Mety i TikToka Komisja Europejska. Chodzi o kryzys migracyjny w Ceucie. Chcą powiedzieć nie przemocy wobec Ukraińców. W 20 miastach w Polsce odbędą się manifestacje. Sobota, 8 sierpnia, minęła 10. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Wczorajsze spotkanie Mateusza Morawieckiego na wrocławskim Jagodnie pokazuje, że wystartowała prekampania do wyborów w 2027 roku. Rozmawiali o tym politycy w programie Wybory w toku. Poseł KO Adrian Witczak wizytę Morawieckiego określił jako próbę zmiany wizerunku byłego premiera.
4: Próbuje się odpisić i jedzie tam na Jagodno, trochę odcinając się od PiSu. Natomiast ja uważam, że nikt się na to nie nabierze.
3: Jeden z gości Macieja Kluczki, Wojciech Konieczny z Lewicy, przypomniał, że jego partyjni koledzy od początku wakacji spotykają się w terenie ze swoimi wyborcami.
5: Chociaż w sondażach tego nie widać. Właśnie wczoraj Dariusz Wieczorek w Sejmie się zastanawiał, jak to się stało.
6: Wiadomo, że sondaże są przeprowadzone na pewnej grupie wyborców. Nie wiem, czy ktokolwiek to był w tych miastach, bo to były mniejsze miasta, tak, był objęty tym sondażem.
3: Jagodno zasłynęło podczas wyborów w 2023 roku długą kolejką do głosowania, gdzie zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska. O dezinformację w sprawie kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie z przedstawicielami koncernów Meta i TikTok rozmawiała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw cyfrowych Henna Virkkunen. Zaapelowała do nich o skuteczniejszą walkę z nieprawdziwymi informacjami. W ostatnim czasie komisja poinformowała o nasilonej aktywności rosyjskich kanałów dezinformacyjnych wokół wydarzeń w Ceucie. Rosyjskie media państwowe, kanały dyplomatyczne oraz źródła powiązane z rządem w Moskwie szybko rozpowszechniały w serwisach społecznościowych treści wyolbrzymiające wydarzenia w hiszpańskiej eksklawie. Komisja podkreśliła, że wcześniej nie obserwowała podobnej aktywności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma spotkać się dziś w Belgradzie z prezydentem Aleksandrem Vučićem. To pierwsza oficjalna wizyta Zełenskiego w Serbii. Choć Belgrad oficjalnie potępia rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączył się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Dla Wołodymyra Zełenskiego to ważne spotkanie, mówił w Tok FM Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej.
7: Jest to najważniejszy gracz na Bałkanach Zachodnich i tutaj oczywiście z perspektywy ukraińskiej jest taka pewna realpolitik, że warto wszystko robić, co się da, żeby przekonywać do siebie Serbię.
3: Ostatni raz Wołodymyr Zełenski widział się z serbskim przywódcą w połowie lipca na szczycie Ukrainy i państw Europy Południowo-Wschodniej. Prezydent Serbii nie podpisał wówczas wspólnej deklaracji w sprawie dalszego wsparcia dla Kijowa. Nie bądź obojętny to hasło protestów, które odbędą się jutro w całej Polsce. Organizuje je Komitet Obrony Demokracji, ale przyłączają się też inne organizacje, by przeciwstawić się nienawiści wobec uchodźców z Ukrainy, mówi Katarzyna Batko-Tołuć z Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca.
8: Wiemy, kto jest wrogiem. Wrogiem jest Rosja. Tymczasem my w Polsce od pewnego czasu doświadczamy bezprecedensowego napierania takiej narracji o tym, że Ukraińcy i Ukrainki są osobami złymi. Ostatnio podpisaliśmy apel, protest, w którym pisaliśmy, że ludzi dobrej woli, ludzi, którzy pokazują, gdzie jest prawdziwy wróg, musi być więcej niż tych, którzy nienawidzą. I wtedy zobaczyliśmy, jak bardzo ta nienawiść obecna jest w internecie. Ale to jest mniejszość. Pamiętajmy, musimy się pokazać.
3: Mapa z miejscami, w których jutro po południu odbędą się akcje KOD-u, znajdzie się na profilach Komitetu Obrony Demokracji w portalach społecznościowych. W Rzeszowie trwa usuwanie skutków wieczornych i nocnych gwałtownych burz, które przeszły przez miasto. Woda dostała się do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, między innymi do Izby Przyjęć, mówi rzecznik rzeszowskich strażaków Jan Czerwonka.
9: W miastach, jak jednak mamy takie intensywne opady deszczu, w ciągu tej pół godziny jednak ta kanalizacja czy woda deszczowa, kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody i to prawdopodobnie będzie się niestety powtarzać, zwłaszcza po takich suszach, gdzie ta ziemia jest dosyć wysuszona i tak szybko nie chłonie tej wody.
3: Bez prądu pozostaje wciąż około 400 odbiorców w całym województwie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszu odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna, a to już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się lub przekraczała 20 stopni Celsjusza.
3: Obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 14 stopni. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostwa Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
10: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek kolorów. Nie sądziłam, że uda się złoty walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej chciałam się na nic zastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja, a ten złoty totalnie się nie spodziewałam.
3: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna był to ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Najcieplej teraz w Katowicach 20 stopni, najchłodniej w Pile tylko 12. Sobota będzie słoneczna i ciepła, ale bez upałów. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Jest 10:06, dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję Wspólna Sobota. Anna Piekutowska w zastępstwie za Anię Sobańdę, ale jest też gospodarz programu.
12: Rafał Turowski, dzień dobry, kłaniamy się pięknie.
11: Środek wakacji, sierpień, więc mamy pewne obowiązki. Pojedźmy nad morze, nad Bałtyk, konkretnie do miasta Hel.
12: A naszym gościem jest zastępca burmistrza Helu, pan Jarosław Pałkowski. Witamy, panie burmistrzu.
13: Dzień dobry panu, państwu redaktorom, dzień dobry państwu.
12: Panie burmistrzu, czytamy, że Hel ma niespełna 3000 stałych mieszkańców. W tym sezonie Hel może pobić rekord i odwiedzić półwysep 800 tysięcy turystów. Jaka jest granica, po której państwo, władze powiedzą stop?
13: My na pewno tej granicy nie wyznaczymy i nie powiemy stop. Będziemy musieli na dzień dzisiejszy i przyjmiemy tylu turystów, tylu gości, ilu nas zechce odwiedzić. Bo to nie jest problem. Problem jest, i to wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że większość tych gości chce nas odwiedzić w ciągu tych dwóch miesięcy, czyli lipca i sierpnia. I to powoduje określonego rodzaju problemy, o których pewnie zaraz porozmawiam.
11: Czyli państwo zakładają, że wzrost ruchu turystycznego jest zawsze korzystny, no bo wszyscy ci, którzy odwiedzamy Hel właśnie w ciągu tych dwóch miesięcy, wiemy, że przez cały półwysep ciągną się korki. Te pociągi są przepełnione, a też nie brakuje ekspertów, którzy po prostu wieszczą, że półwysep zbliża się do granic swojej wyporności.
13: Pani redaktor, nie jest tak, że korki ciągną się przez cały półwysep, że wszystkie pociągi są przepełnione. Oczywiście w godzinach szczytu, tak jak w każdym mieście, są godziny określone, poranne, popołudniowe, powroty z pracy. Tak samo tutaj turyści jak przed południem przyjeżdżają, po południu wyjeżdżają, to wtedy oczywiście są te zjawiska, o których mówimy. Natomiast nie jest tak, że to jest cały czas w jednakowym stopniu, w jednakowym natężeniu. To się oczywiście rozkłada. Są momenty takie, o których pani redaktor powiedziała, że rzeczywiście jest to utrudnione, natomiast nie jest tak, że to jest bez przerwy, że korki są na całym półwyspie. Nie, nie. Oczywiście ruch jest powolny, dużo mniej, dużo wolniej trzeba jeździć niż to się odbywa poza sezonem letnim. Natomiast nie jest tak, że to się oczywiście odbywa przez cały dzień. Dlatego trudno, tak jak powiedziałem, określić te granice, bo to się rozkłada. Nie jest każdy dzień identyczny. Inne są dni, kiedy jest pogoda gorsza. Inne dni, kiedy jest pogoda plażowa, wtedy już właściwie można powiedzieć, że w zasadzie problemu ruchu w ciągu dnia nie ma. On dopiero wieczorem po powrotach z plaży się pojawia. Tak, także to jest różnie. Tak?
12: Bo ten temat helu tutaj pojawił się w naszym programie dlatego, że naprawdę ze szczerej troski o półwysep, bo nam się wydawało, być może się mylimy i nie ma potrzeby się o to troszczyć, że jeżeli na tak małym skraju lądu pojawia się 800 tysięcy ludzi, to trzeba ten kawałek lądu po prostu chronić dla tych ludzi, którzy zechcą przyjechać za rok. Że siłą rzeczy taki napływ turystów po prostu powoduje, że to miejsce robi się, delikatnie mówiąc, zadeptane.
13: Tylko, panie redaktorze, te 800 tysięcy ludzi to jest w ciągu całego roku. To nie jest tak, że te 800 tysięcy pojawia się w ciągu jednego dnia, tak? To się rozkłada, naprawdę. W ciągu jednego dnia mamy w Helu kilkanaście, może pojawi się tysięcy ludzi, kiedy coś szczególnie atrakcyjnego się dzieje. Przykład, w ubiegłym roku Dzień Wojska Polskiego, obchody państwowe tutaj u nas w Helu między innymi miało miejsce i wtedy rzeczywiście mieliśmy najazd, gdzie można było powiedzieć, że na pewno co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi było, ale to są pojedyncze dni. Te 800 tysięcy, 600, 800, tak? To się rozkłada przez cały rok. To nie jest tak, że to się pojawia naraz, bo wtedy to rzeczywiście może stanowić zagrożenie. Natomiast jeżeli to jest rozłożone w czasie, to trochę to inaczej należy ocenić. Poza tym jest jeszcze coś innego. Tak jak zdjęcia na przykład to pokazują, czy obrazki takie zatłoczonej ulicy, zatłoczonej pewnego fragmentu miasta, to rzeczywiście tak to jest. Natomiast wystarczy przejść kawałek dalej, wystarczy przespacerować się w stronę plaży, w stronę lasu, tam to wygląda zupełnie inaczej. To się rozkłada po całym mieście. To nie jest tak, że dzieje się jakiś wielki kataklizm, tak? My to troszeczkę inaczej odbieramy. Są miejsca, gdzie rzeczywiście są najbardziej atrakcyjne i tamtych ludzi jest najwięcej, tych turystów, tych gości się pojawia cała masa. Trzeba ich po prostu kierować, staramy się to robić, staramy się wyznaczać szlaki, które im pokazujemy, w jakiś tam sposób promujemy, czy taki związane z obiektami wojskowymi, dawnymi, militarnymi, historycznymi, szlaki wiodące właśnie wzdłuż tych historycznych miejsc. Tam na pewno nie jest tak, że one są te miejsca bardzo mocno eksploatowane i tam na pewno są te tereny jeszcze w stanie tych turystów spokojnie ugościć.
12: Czyli, panie burmistrzu, podsumowując, z pańskiego punktu widzenia zjawiska overturizmu, modne ostatnie słowo, na Helu po prostu nie ma.
13: Powiem w ten sposób. Nie jest na pewno tak, że dzisiaj jest to ten. Ja też jak czytam te wypowiedzi naukowców, oni mówią o pewnej perspektywie czasowej. Jeżeli będzie się działo tak, jak jest, że ta liczba turystów będzie przebywała w sezonie letnim, tak, w sposób jak gdyby bardzo lawinowy, czy tak będzie, trudno powiedzieć, to wtedy oczywiście gdzieś ta granica może pęknąć. Natomiast dzisiaj jestem moim zdaniem... Jeszcze tej granicy nie przekraczamy, jesteśmy jeszcze w stanie tych turystów gościć bez uszczerbku dla środowiska. Tu jest ważne też co innego. Ważne jest kształtowanie oczywiście świadomości gości, turystów, którzy odwiedzają Hel, Półwysep Helski, bo mówimy o mieście Hel, ale oczywiście rozumiemy też, że chodzi o cały Półwysep Helski. To trzeba im wyraźnie jak gdyby określać granice tego, co mogą robić, a tego robić nie powinni, bo to są też te problemy, które często w jednostkowy sposób pokazywane powodują, że powstaje wrażenie, że to się dzieje wszędzie. Tak nie jest. Porównując to, jak o kilka lat jeszcze, jeżeli chodzi na przykład o parkowanie samochodów na Półwyspie Helskiego, a tak jak jest dzisiaj, to zmieniło się to w sposób diametralny na korzyść, tak? Nie ma już takich dzikiego parkowania wzdłuż całego Półwyspu, gdzieś tam w okolicach tych pól namiotowych, tych szkółek surfingowych. To się skończyło. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. I o to chodzi, żeby jak gdyby mieć to pod kontrolą, tak? Czy to się uda? Dzisiaj się udaje, ale w perspektywie kilku lat to rzeczywiście trzeba nad tym pracować, żeby znaleźć rozwiązania, które będą tą kontrolę pozwalały utrzymywać przez cały czas.
11: I tutaj pojawiają się różne bardzo ciekawe rozwiązania, między innymi nie od dzisiaj. Mówi się o takim jednym z sposobów na to, żeby jakoś Hel w przyszłości odciążyć, jeśli chodzi o samochody, czyli na przykład wprowadzić opłaty za wjazd na półwysep. To jest pewnie jedno z najbardziej radykalnych rozwiązań, ale pewnie są jeszcze jakieś. Czy państwo się nad nimi zastanawiają i rozważają?
13: Znaczy, temat reglamentowania wjazdu przy pomocy opłat to jest na pewno ostatnim, który ktokolwiek z tutaj decydujących o tym, co się może dziać, rozważa. To nie jest rozwiązanie i wszystko sobie zdajemy sprawę, że wprowadzanie na przykład stref płatnego parkowania może ciutkę poprawia gdyby rotacyjność pojazdów w strefach, ale na pewno nie rozwiązuje problemu w 100%. Tak samo tutaj nie sądzę, żeby wprowadzenie opłat i reglamentowanie w ten sposób to przyniosło. Tutaj inne, i tu ja się zgadzam z ekspertami też, którzy się wypowiadają w tych tematach, ale nie tylko, bo i głosy właśnie samorządowców. Przede wszystkim stworzenie alternatywnej drogi dostania się na Półwysep Helski, czyli komunikacja publiczna. Tak, to jest coś, co może na pewno wpłynąć na to, że zrezygnujemy z jazdy samochodem, przesiądziemy się czy do pociągu, czy do autobusu, czy na statek, bo będzie to dużo, że tak powiem, prostsze, szybciej dotrzemy na miejsce. No, warunek jest oczywiście jeden. Regularność, dostępność, jakość tego transportu publicznego i pewność jego kursowania. No, to są rzeczy, które muszą zostać spełnione i wówczas sam bym wybrał, oczywiście wybieram, jeżeli tylko mogę, to wybieram pociąg, na przykład jadąc do Trójmiasta, bo to dzisiaj jest na pewno szybsze, tańsze niż jazda samochodem. Tak?
11: Ja też zawsze na Hel jeżdżę pociągiem, czasami na jednej nodze, ale jeżdżę. Ale panie burmistrzu, na koniec. W wielu miastach Europy odchodzi się od mierzenia sukcesu liczbą turystów, że bardziej jednak liczy się jakość życia mieszkańców, a pewnie coś o jakości życia mówi to, że Hel jest jednym z najbardziej, najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Czy dla Helu sukces nadal oznacza wzrost liczby odwiedzających i czy nie obawia się pan, że to miasto stało się już bardziej dla turystów niż dla mieszkańców?
13: Znaczy, Hel wyludnił się i to trzeba ciągle przypominać. Przede wszystkim dlatego, że zostało zlikwidowany garnizon Hel w roku 2000, nie pamiętam, no połowa lat 2005-2006, jakiś czas temu. I to spowodowało odpływ przede wszystkim taki skokowy mieszkańców tych stałych, związanych właśnie z wojskiem, tak? To było to, co powodowało, bo ci, którzy jeszcze byli przez jakiś czas związani, ale to były takie okresy, kiedy przygotowywali się do tego, żeby się właśnie wyprowadzić do swoich rodzinnych stron, z których tutaj trafili.
12: Panie burmistrzu, ten proces,
13: w tej chwili już nie ma.
12: Ten proces się odbywa cały czas.
13: Nie, on się odbywa, ale to nie jest już taki. W tej chwili oczywiście, ale to jest też, państwo wiecie, w całej Polsce trend taki, że jak gdyby te wskaźniki demograficzne spadają na łeb, na szyję. Także nie jesteśmy, to nie jest już taki gwałtowny. Oczywiście w perspektywie, tak jak to jest przekazywane tych ostatnich 10-15 lat, tak, no to tutaj rzeczywiście ta liczba mieszkańców Helu spadła, natomiast w ostatnich latach ten spadek nie jest już tak gwałtowny i przybywa nam też mieszkańców. Oczywiście dalej jesteśmy na minusie, natomiast ludzie się też do Helu przybywają, wprowadzają.
12: Tak? Musimy tutaj postawić natomiast niestety kropkę, bo mielibyśmy do pana jeszcze mnóstwo pytań, ale niestety czas na
13: kolejny temat. Tak, można by rozmawiać na ten temat.
12: Niemniej jesteśmy poważnie zaniepokojeni tym, czy przypadkiem nasz Hel nie będzie zadeptany przez kolejne tysiące turystów, no i stąd próba wyjaśnienia tej sytuacji z zastępcą burmistrza Helu, panem Jarosławem Pałkowskim, który był naszym gościem.
11: Czas na informacje Radio Tok FM.
2: Autopromocja.
14: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
15: Są.
14: Karty pokładowe?
15: Są.
14: Stroje plażowe?
15: Są.
2: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
1: Reklama.
16: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 4 osoby, w tym 3-letni chłopiec, zginęły w nocy w rosyjskich atakach na Ukrainę, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył, celem ataków byli zwykli ludzie i cywilna infrastruktura. To był zwykły budynek mieszkalny, Rosjanie nie mogli o tym nie wiedzieć, podkreślił Zełenski. Rząd Węgier wprowadzi zakaz pozyskiwania, hodowli, przetrzymywania, tresury, prezentowania oraz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. Według rzeczniczki władz w Budapeszcie w ostatnich latach narastały społeczne oczekiwania oraz postulaty obrońców praw zwierząt w tej sprawie. Zakaz wejdzie w życie z początkiem 2027 roku. Wyroby twórców ludowych i rzemieślników z Polski i zagranicy od dziś będzie można oglądać i kupować na rynku głównym w Krakowie. Rozpoczynają się tam 50. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Jubileuszowa edycja jednej z najstarszych imprez w mieście potrwa do 23 sierpnia. I jeszcze informacje z dróg. W województwie lubelskim zablokowana jest droga wojewódzka 848 w Połankowicach. Po zderzeniu samochodu z busem pasażerskim poszkodowanych zostało 11 osób. Na miejscu jest 5 zastępów straży pożarnej oraz 3 karetki pogotowia. W akcji brał udział także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: To jest audycja Wspólna Sobota w Radiu TOK FM, 22 minuty po 10. Anna Piekutowska i Rafał Durowski, kłaniamy się ponownie. Naszym gościem, gościnią, teraz się mówi, jest Dorota Romanowska, dziennikarka naukowa, przez wiele lat szefowa działu nauki Newsweek Polska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Porozmawiamy o karmieniu piersią, dlatego że kończy się właśnie Światowy Tydzień Karmienia Piersią i to właśnie wydaje się być taką jedną z najintymniejszych relacji, jakie w ogóle mogą się wydarzyć pomiędzy dzieckiem a kobietą, a jednocześnie trudno znaleźć drugie takie doświadczenie macierzyństwa, które byłoby tak bardzo oceniane i tak bardzo publicznie komentowane. Dlaczego właśnie akurat wokół karmienia piersią toczy się tyle sporów i dlaczego w ogóle ludzie czują się uprawnieni do wydawania swoich ocen?
12: Najpierw na to pierwsze pytanie. No pierś budzi zawsze emocje, jakby na nią nie patrzeć. No a jeszcze karmienie piersią, no to taka intymność między dzieckiem a mamą, więc to chyba tłumaczy, skąd tyle zamieszania wokół piersi. A dlaczego lubimy to komentować i kontrowersje? No bo chyba lubimy zawsze mieć własne zdanie i chyba też w ogóle świat mało tolerancyjny jest, tak przynajmniej ja to oceniam.
13: No ale przecież jako Polacy jesteśmy oczywiście zwolennikami tego, żeby rodziło się coraz więcej dzieci, żeby kobiety zostawały matkami, a te oceny pojawiają się właściwie na każdym etapie decyzji, czy się będzie karmiło piersią, czy się nie będzie karmiło piersią, jak długo się karmi, no i oczywiście jak robi się to w miejscach publicznych. Czy kobiety dalej są uwięzione gdzieś pomiędzy tymi wojnami matek między sobą w internecie, a oskarżające wzrokiem, z którym mogą się zetknąć gdzieś w miejscu publicznym?
12: Coraz większe jest przyzwolenie dla karmienia piersią. Badania, które były zrobione przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w 2024 roku, pokazuje, że 70% kobiet karmi piersią i to nie jest jakieś zmuszanie. Oczywiście jest jeszcze problem, bo część kobiet po prostu nie może karmić piersią, no ale to już zupełnie inny temat. Natomiast te, które mogą i chcą, no to jest 70%. Dla porównania mniej więcej 10 lat temu było tych kobiet, które chciały i karmiły piersią 50%, więc jest postęp. Chyba ta świadomość jest coraz większa, no bo wiemy, że to mleko mamy jest po prostu najcudowniejszym pokarmem i nie da się go podrobić.
13: Rok temu, pamiętacie na pewno, było bardzo głośno o wypowiedzi Dawida Wolińskiego, celebryty, który skrytykował kobiety karmiące piersią w miejscach publicznych. No i on wtedy spotkał się z dużą falą krytyki. Faktycznie nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek go wtedy bronił, więc jednak coś się też zmienia w naszym nastawieniu i że to przestaje być takim aż tematem tabu w przestrzeni publicznej.
12: Zgadzam się, przestaje być tematem tabu, ale nie jesteśmy wyjątkiem. Ja przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, zobaczyłam, że w Stanach też była jedna z bardzo znanych postaci, dziennikarka jednego z show amerykańskich, która stwierdziła, że jak siedziała w samolocie obok kobiety, która karmiła piersią, czuła się niekomfortowa. No. Szczerze mówiąc, gdybym leciała tym samolotem, wolałabym, żeby jednak mama karmiła dziecko piersią, bo wtedy mniej płacze i mniej i ta podróż, ten lot jest bardziej komfortowy dla wszystkich, no ale miała prawo do swojego sądu. No właśnie nie wiem, czy miała prawo, chyba nie do końca. Natomiast spotkała się z ogromnym hejtem, tam nawet pod stacją, w której program był nadawany, panie się spotkały ze swoimi dziećmi, mamy karmiące i pokazały, że jednak jest to ważne i warto karmić piersią.
11: To może ja tutaj zdradzę trochę, że przed rozmową ustaliliśmy z Anią, że tę antenę oddam generalnie paniom, będę się przysłuchiwał, może ewentualnie wtrącał z powodów fizjologicznych, tak to nazwijmy. To po pierwsze. Po drugie, mój pogląd jest niezwykle radykalny, w związku z tym nie wiem, czy mogę go tutaj wyrazić w naszej rozmowie, ale zaryzykuję. No bo to jest tak, że jak dziecko chce jeść, młody albo młoda jest głodny, głodna i daje o tym wyraźnie znać, no to przecież wszyscy powinni się cieszyć. Nie ma w polskiej kulturze niczego bardziej radosnego niż chcące jeść dziecko. Więc ja nie rozumiem w ogóle, o co cały problem.
12: No, ja też nie rozumiem, bo dla mnie jeszcze, jak przyjrzeć...
11: Może też jesteś radykalna.
12: Może jestem radykalna? Chyba nie. Chyba tych radykałów trochę mamy w Polsce. Jednak mimo wszystko. Wiesz, trochę przyglądając się tym medycznym jeszcze aspektom, to w ogóle nie rozumiem, skąd ta w ogóle dyskusja. Bo nie dość, że mleko matki jest najbardziej wartościowym pokarmem i WHO nawet mówi, żeby karmić dzieci przez pierwsze 6 miesięcy wyłącznie mlekiem matki, że to jest dla ich dobra, że to jest kwestia higieny, no bo nie trzeba tam sterylizować, myć tych wszystkich butelek, przygotowywać się, no po prostu dziecko głodne karmimy, przestaje płakać.
11: I karmimy w miejscu publicznym.
12: Karmimy w miejscu publicznym, ale jak...
11: Bo inaczej się nie da, na przykład, bo młody chce jeść tu i teraz.
12: Tu i teraz, tak. A mamy jeszcze zalecenie lekarzy, żeby karmić na żądanie. Żeby dziecko stopniowo przyzwyczajać do tych pór pokarmu, karmienia takich typowych. A na razie przez te pierwsze 6 miesięcy jest tak bezradne i po prostu, no jak chce jeść, to niech je. Poza tym weźmy jeszcze pod uwagę jedną rzecz, że one nie tylko jest wtedy karmione, czyli dostaje pokarm, w sensie pokarmu, ale też się nawadnia, bo mleko mamy, no to jest dość płynny pokarm i ono też się zmienia, że na początku przecież jest bardziej wodniste, więc dziecko ma się napoić, a dopiero potem ma tą wartość taką esencjonalną, czyli te białka, tłuszcze, węglowodany.
13: Ale chciałabym, żeby nasza rozmowa też poszła w stronę systemową, bo to też jest ważne, bo jeśli mówimy o tym, że to jest po prostu część pracy opiekuńczej, którą kobiety wykonują nad dziećmi, no to warto ją doceniać, ale również organizować, wspierać, odciążać w niej. No to i tutaj jest pytanie, czy my budujemy takie systemowe warunki, w których karmienie będzie łatwiejsze?
12: Nie zauważyłam. Jest przyzwolenie, jest zgoda, jest ogromna taka akcja i to w szkołach rodzenia prowadzona i w różnych instytutach i przez lekarzy, przez położne, żeby jednak mamy karmiły piersią tak długo, jak się da, no, na pewno przez te pierwsze 6 miesięcy życia dziecka, ale w takich miejsc intymnych, jak ja bym sobie wyobrażała, że mama jest w knajpie, czy jest w jakimś miejscu publicznym i idzie i będzie karmiła dziecko piersią, to ja nie zauważyłam. Zazwyczaj jest to jakiś taki kącik gdzieś w kawiarni, jakaś ławeczka gdzieś z dala od tych ścieżek takich najczęściej uczęszczanych i one tam siedzą i karmią. Widziałam w Stanach, pojawiły się takie znaki, ale to chyba wyjątkowa historia. Pojawiły się znaczek taki symboliczny, mama z dzieckiem na ręku i to ma być nursing area, gdzie to dziecko ma być karmione w takich bardzo intymnych miejscach, gdzie ma spokój, ciszę, gdzie by ta pierś i to karmiące dziecko nie budziło sensacji, bo chyba o to chodzi.
13: W tym roku też wprowadziliśmy wreszcie wyczekiwane standardy, nowe standardy opieki około porodowej. No i na papierze wygląda to świetnie. To znaczy, każda kobieta ma mieć zagwarantowany kontakt skóra do skóry. To dziecko ma być też nakarmione na początku, już nie wchodzimy w szczegóły, siarą, ale też ma zagwarantowaną pomoc położnej i wizyty patronażowe. No problem w tym, że na przykład jak alarmuje Fundacja Rodzić po ludzku, wiele kobiet mówi, że zostaje sama z tymi problemami laktacyjnymi, a rzeczywiście te specjalistyczne porady laktacyjne są drogie i nie są refundowane właśnie w tej opiece okołoporodowej. Czyli wymagamy od kobiet, żeby karmiły piersią, ale trochę nie jesteśmy gotowi jako powszechny system opieki zdrowia im pomóc.
12: Tak, i tych poradni laktacyjnych jest bardzo mało, pomijając już to, że w niektórych miejscach działają fundacje, więc ta wizyta nie jest taka bardzo droga, czy czasami też bezpłatna. Pomagają w tym lekarze ginekolodzy, położne, pielęgniarki, natomiast no, to systemowo jeszcze nie jest rozwiązane. Znaczy, przyglądając się różnym rozporządzeniom i zmianom systemowym, które są wprowadzane w Polsce, myślę, że trochę czasu jeszcze upłynie, zanim będzie to bardziej dostępne dla kobiet, gdzie one się, bo nie tylko w szkołach rodzenia, nie wszystkie chodzą do szkół rodzenia, to jest oczywiste i w wielu miejscach kobiety potrzebują tej zmiany, ale te zmiany no zajdą pewnie no za jakiś czas. No, tak myślę, taką mam nadzieję, bo mamy coraz mniej dzieci się rodzi, w związku z tym musimy o te mamy i te maluchy zadbać.
13: Też wiele kobiet skarży się na to, że często w szpitalach, kiedy zaczynają karmić, to trochę im się opowiada o tym, że powodzenie tego, czy im się uda wywołać tę laktację, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od ich determinacji, a tak niekoniecznie przecież jest.
12: Tak, medycznie jest to dość skomplikowany proces i no, co mogę więcej powiedzieć? No brakuje tej wiedzy, ale są fundacje, jest Instytut Matki i Dziecka, który regularnie sprawdza, jak to wygląda. Prowadzone są badania, prowadzone jest takie badanie 1000 pierwszych dni żywienia dziecka, bodajże ono się tak nazywa, gdzie tam jest, można zdobyć informacje, jak tą laktację pobudzić. No, trochę się to zmienia i ta świadomość się zmienia, no w to wierzę.
13: Na przykład niektóre kraje obliczały, ile karmienie piersią dziecka nas jakby powoduje, że mamy pewne oszczędności w systemie ochrony zdrowia, które potem widać, jak dziecko się rozwija i na przykład nie ma mniejsze ryzyko chorób i to idzie naprawdę w tysiące dolarów na jedno dziecko.
12: No tak, a pomijając kwestię finansową, no to dla każdej mamy zdrowe dziecko jest czymś no, szalenie ważnym. No przecież to już nie chodzi tylko o to, że ona będzie musiała, już nie będzie mogła pójść do pracy, to dziecko będzie lądowało w szpitalu u lekarzy i tak dalej, ten stres z tym związany, tylko chodzi o to, że dziecko będzie zdrowsze, bo wraz z mlekiem mamy dostaje i najróżniejszego rodzaju przeciwciała, różne substancje, które wzmacniają układ odpornościowy i w ogóle sprawiają, że ono jest zdrowsze, więc te finanse oczywiście są szalenie ważne. Ja tego nie neguję, nie kwestionuję, ale to zdrowie dziecka i tym samym zdrowie mamy, bo dziecko zdrowe to i mama zadowolona i nie stresująca się.
11: Szukając, Doroto, puenty naszej rozmowy, może warto powiedzieć głośno, chociaż pewnie wszyscy to wiedzą, ale powtórzmy, że zawstydzanie, czy wypraszanie mamy, czy też zmuszanie przejścia mamy do toalety po to, żeby nakarmiła, może zostać uznane za dyskryminację.
12: Cudownie.
11: Ze względu na płeć. I tutaj gdzieś znalazłem informację o tym, że była w Sopocie sprawa, mama dochodziła odszkodowania i sąd zasądził 2000 złotych odszkodowania. Więc tego robić po prostu nie można. I o tym warto, żebyśmy pamiętali.
13: Bardzo dziękujemy. Dorota Romanowska, dziennikarka naukowa, przez wiele lat szefowa działu nauki w Newsweek Polska, była naszą gościnią.
12: Dziękuję ślicznie.
13: Za chwilę będą informacje Radia Tok FM. A co po nich?
11: A po informacjach pani dr Agata Honcia porozmawiamy sobie na przykład o gaslightingu, o pocketingu, czy o submariningu.
13: O języku miłości po prostu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę!

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 10.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Rosji po ukraińskim ataku dronowym wybuchły pożary dwóch rafinerii w kraju krasnodarskim i obwodzie samarskim na południowym zachodzie kraju. 5 osób zostało rannych, poinformował niezależny portal Meduza, powołując się na regionalne władze. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy obrona zestrzeliła lub zniszczyła prawie 400 ukraińskich dronów nad kilkoma obwodami. Warszawski ratusz opublikował wieczorem wyniki audytów szpitalnych oddziałów ratunkowych miejskich szpitali. Najwięcej nieprawidłowości wykazała kontrola w warszawskim Szpitalu Południowym. Audyty przeprowadzone były na SOR-ach w szpitalach bielańskim, czerniakowskim, praskim, wolskim i południowym oraz w przychodni w Ursusie, gdzie również pracował lekarz Dawid Kacprzyk. Do tego tematu wrócimy w kolejnych informacjach TOK FM o 11. Tureckie służby zatrzymały ponad 100 osób podejrzanych o związki z Państwem Islamskim. To w ramach skoordynowanych działań żandarmerii i prokuratury. Według Ankary zatrzymani byli członkami organizacji terrorystycznej i wspierali ją poprzez rozpowszechnianie propagandy w portalach społecznościowych oraz przekazywanie jej środków finansowych. Dziś odbędzie się królewski, czyli najtrudniejszy etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lehmann. Na 125-kilometrowym odcinku jest jedna lotna premia w Białym Dunajcu i 6 górskich. Start o 13.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest audycja Wspólna Sobota. Cały czas z Państwem Anna Piekutowska i Rafał Turowski, a w studiu również mamy gościnie dr Agata Huncia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Językoznawczyni. Adiunkt w Instytucie Języka, języka polskiego Wydziału Polonistyki UW. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry.
5: Będziemy rozmawiali o takich słowach, które są wzięte z angielszczyzny i które nam się tutaj już na dobre chyba w języku polskim zagościły. Słowa dotyczące naszego, no powiedzmy to wprost, pożycia. No
4: pożycia.
5: Pożycia, tak.
4: Nie więc, tylko małżeńskiego.
5: Nie tylko małżeńskiego, więc ja mam pytanie do pani doktor. Czy jest pani w stanie w sposób klarowny wyjaśnić różnicę między pocketingiem a gaslightingiem?
4: Tak.
5: To prosimy.
4: Pocketing to jest takie zachowanie, które polega na tym, że jedna osoba w związku ukrywa przed światem tę drugą osobę, z którą jest w związku. Chowa ją tak jakby do kieszeni, nie ujawnia tego związku, no tak jakby nie było się czym chwalić. W domyśle to jest oczywiście. A gaslighting to jest to, co się dzieje pomiędzy ludźmi w związku i polega to na tym, że jedna strona manipuluje drugą w ten sposób, że wmawia tej drugiej, że coś jej się wydaje. Ta strona manipulująca podejmuje często jakieś działania takie prowadzące do zmyłki, tak, żeby tej drugiej osobie wydawało się, że coś jest z nią nie tak, że traci zmysły, że traci rozum. Czyli gaslighting odnosi się do tego, co się dzieje między ludźmi w związku, a pocketing to jest to, to jest takie zachowanie, które dotyczy związku widzianego przez świat. To, co jest między związkiem a światem. Czy świat ma widzieć ten związek, czy nie?
5: Co językoznawca sądzi o pojawieniu się tych słów w polszczyźnie?
4: Nic nie sądzi, poza tym, że może mieć obserwację, że tych słów jest bardzo, bardzo dużo, ale same zjawiska, do których się te słowa te i wiele, wiele innych odnoszą, są stare jak świat, bo to, jak ludzie się nawzajem traktują w związku, czy są wobec siebie uczciwi, czy nie, czy ten związek pokazują rodzinie, znajomym, czy go nie pokazują, jakie snują plany, albo no, czy ich nie snują, czy są wobec siebie uczciwi. Wszystko to jest tak stare, jak stare są związki, czyli jak stare jest pożycie.
5: Ale
4: słowa są nowe i jest ich dużo i świadczy to, i przede wszystkim to są słowa nieużywane przez wszystkich. Tylko słowa, powiedziałabym, pokoleniowe i słowa, które się rozprzestrzeniają dzięki sile mediów tak zwanych społecznościowych. Ja je nazywam, przyznaję, mediami antyspołecznościowymi. Ale to jest takie narzędzie, które powoduje rozpryśnięcie się, takie rozprzestrzenienie się tych słów na świat. I głównie młodzi ludzie, tacy bardzo młodzi, tego typu słów używają. Trochę starsi, nawet nieobiektywnie starzy, tylko trochę starsi niż przedstawiciele pokolenia Z, mogą z tymi słowami mieć problem. A to, że jest ich tak dużo, może świadczyć o tym, że ludzie, zwłaszcza ci młodzi, którzy się czują często zagubieni w świecie i wcale im się nie dziwię, chcą tak jak najdokładniej opisać każdy element, każdy szczegół relacji, wszystko to, co się dzieje między ludźmi, żeby się prawdopodobnie poczuć bezpieczniej.
5: Jednym słowem.
4: Wieloma słowami, ale każde jedno słowo ma się odnosić do jak najdrobniejszego szczegółu danej relacji.
5: Te wszystkie relacje, o których pani przed chwilą powiedziała, które oczywiście, że były od zawsze, nagle teraz, one, proszę bardzo, definicja. Trzymanie kogoś na ławce rezerwowych jako opcji na przyszłość.
4: Benching.
5: Proszę bardzo. Stopniowe wygaszanie kontaktu zamiast szczerej rozmowy o zakończeniu relacji. No to akurat dwa słowa, to jest slow fading.
4: Tak.
5: Prawda? Jaka jest etymologia tych angielskich słów?
4: Bardzo różna. Gaslighting odnosi się do tytułu sztuki teatralnej Gaslight Patricka Hamiltona chyba z 1938 roku. Potem na podstawie tej sztuki było kilka adaptacji filmowych. Czyli mamy tutaj pochodzenie literackie. Wspaniale. Mało kto o nim dzisiaj pamięta, ale możemy
5: naprawdę
4: sobie to sprawdzić.
5: Ja byłem przekonany, że faktycznie od ognia zapalniczki.
4: Że mąż w tej sztuce przygaszał światła gazowe w domu, no i stąd ten gaslight. Ale właśnie taka sytuacja była opisana literacko.
5: Jestem zachwycony.
3: A fakt, że dzisiaj mamy słowa na tak wiele stanów pomiędzy jesteśmy razem i nie jesteśmy razem, nam mówi coś w ogóle o naturze współczesnych relacji, o tym, jak bardzo one są skomplikowane.
4: Myślę, że to jest natura że to jest uniwersalny fakt, że zawsze było tak, ale jesteśmy razem czy nie, no zdecydujmy się, no to na kocią łapę, prawda? Były takie określenia, ktoś żyje ze sobą na kocią łapę, albo no, są ze sobą czy nie są ze sobą. Tylko, że nazywaliśmy to albo właśnie w sposób opisowy, no nie wiadomo, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. No, trzeba się zdecydować, albo oni chodzą ze sobą, czy ze sobą nie chodzą.
5: No i na to jest słowo oczywiście. Situations.
4: Tak. A teraz właśnie etykietkujemy te różne stany pośrednie. Stany pośrednie i stany też konkretniejsze. Etykietkujemy po to, żeby uniknąć się rozwlekłości. Jak mamy etykietkę, to nam się wydaje, że to jest takie konkretne, zadekretowane i mamy klarowny obraz sytuacji.
3: A może chodzi o to, żeby trochę zmienić emocje wokół

0: to jest takie mało eleganckie, to mało powiedziane. Może trochę też, żeby uratować siebie, rzeczywiście sięgamy po takie słowa, które wydają się, jakby to były prawie terminy, prawda? Czyli takie,
1: no, mniej
0: prawie
1: pejoratywne, prawda?
0: Tak, no w każdym razie to jest sens jest ukryty. Za tą angielszczyzną, za taką quasi-terminologią sens jest ukryty, ale sens jest zwykle przykry. Tak samo jak zawsze był.
2: One też brzmią tak trochę naukowo, w sensie to jest w pewnym sensie, to jest część psychologizowania tego naszego języka.
0: Tak, tak, tak. I to jest bardzo, bardzo trafna obserwacja i operacja, to nie, operacja nie wiem, ale obserwacja, tak, zgadzam się całkowicie. Obserwujemy już od jakiegoś czasu właśnie takie przenikanie się stylów, które polega na tym, że wiele wyrazów terminologicznych albo przypominających terminy naukowe, czyli wyrazy specjalistyczne, przenika do języka ogólnego. Tak jakby nie można było tak po prostu, tak ogólnie, potocznie nazwać czegoś, tylko chcemy wszystko wkładać w te ramy naukowe, żeby to było takie, żeby się wydawało obiektywne i trochę też rzeczywiście, zgadzam się z panią redaktor, chronimy siebie, chronimy swoje emocje, bo gdybyśmy tak potocznie wszystko nazywali, to te emocje wypływają na wierzch. No i tak samo, tak jak w tych słowach, olał mnie albo olała mnie, a jak mamy zgoustowanie, no to już, to brzmi
1: dobrze. To ja użyję teraz, jeśli pani doktor pozwoli, hiperboli, chociaż nie wiem, czy to będzie hiperbola. Mianowicie, no ludzie zdradzali się też prawdopodobnie od dawien dawna.
0: Prawdopodobnie,
1: no
0: i teraz, tak.
1: I teraz tak, jeśli mamy zdradę w każdy czwartek, to jest na to jedno słowo. Ale jeśli w ten dany czwartek przypada święto państwowe, to już będzie zupełnie inne słowo na to. To ta specjalizacja... powiedziałem, że użyję hiperboli. Ale kiedy się czyta o tych słowach na przykład, no nie wiem, co robisz, córeczko? Kitten fishinguje, mamusiu. Na przykład.
0: Czy córeczka by tak o sobie powiedziała? Nie wiem, myślę, że mogłaby się
1: wstydzić. Co robisz, mamusiu? Kitten fishinguje.
0: Nie zachęcam córeczek do pytania mamuś o to, czy kitten fishingują, albo czy cat fishingują, czy robią coś innego, bo jednak wydaje mi się, że to są sprawy zbyt intymne na to, żeby rodzice mogli z dziećmi właśnie o swoim pożyciu rozmawiać. Nie jestem zwolenniczką takiego zachowania.
1: Kitten fishingowania.
0: Też. Wydaje mi się, że jeżeli zachowanie jest zawstydzające, właśnie zwłaszcza to chodzi o takie sytuacje, gdy ktoś kogoś traktuje źle, to się do tego nie przyznajemy. O kimś możemy powiedzieć, jeżeli u kogoś zaobserwujemy, że aha, ktoś się podszywa, prawda, pod kogoś, udaje, że jest lepszy, że jest wspanialszy, że ma jakieś lepsze wyniki, to możemy powiedzieć, zobacz, jaki ty... Kitten fishing. Ale nie przyznamy się, że sami to robimy, bo byłoby nam chyba wstyd.
1: Ale ja tutaj czytam, że kitten fishing to jest delikatne upiększanie swojego wizerunku w aplikacjach randkowych.
0: No, a gdzie delikatne. Ta granica między delikatnymi a niedelikatnymi?
1: No to na pewno, jeżeli jest niedelikatne, to już nie będzie kitten fishing, tylko old cat fishing albo coś w tym stylu. A chciałem zapytać, które z tych wyrazów, które z tych sformułowań jest pani ulubionym jako językoznawczyni?
0: Żadne. Żadne. Nie mam do nich stosunku emocjonalnego, mam wyłącznie stosunek poznawczy. W zeszłym roku recenzowałam bardzo dobrą pracę licencjacką studentki, która jednocześnie polonistki i anglistki, która właśnie opisywała tego typu słowa używane w mediach społecznościowych, bardzo ładnie je pokategoryzowała, scharakteryzowała, więc mam do tego materiału stosunek wyłącznie poznawczy, a wzbraniam się przed stosunkiem emocjonalnym. Mogę powiedzieć, że to jest bardzo dużo zapożyczeń albo takich pozornych zapożyczeń z języka angielskiego, powstałych według jednego wzoru. Bardzo często okazuje się, że lubimy w języku polskim tę cząstkę ing na końcu. Ona nam tak unaukawia słowa, ale właśnie, no tak jak już mówiliśmy tutaj, wszystkie te zjawiska stare jak świat.
1: Nie wiem, ja jestem fanem troningu na przykład. Nie
0: troningu.
1: Dlatego, żebym wchodził w takie relacje, ale sam fakt nazwania... Wiesz, Ania, to jest troning.
2: Trolling?
1: Nie, troning.
2: Troning, nie.
1: Nie. To jest wchodzenie w związek z kimś dla prestiżu albo korzyści społecznych.
0: Czyli zachowanie koniunkturalne. wyrachowane.
1: Bo te określenia są pejoratywne głównie pani tak. doktor, prawda? Tak. Że to nie używamy ich bezkarnie.
0: Tak, tak, tak. Są pejoratywne. I to pokazuje, jak jesteśmy krytyczni wobec innych,

0: I jak jesteśmy, z drugiej strony można na to spojrzeć tak, jak jesteśmy czuli i przewrażliwieni i jak bardzo chcemy być dobrze traktowani, to jest naturalna ludzka potrzeba. I te słowa są takim wskaźnikiem, takim miernikiem, papierkiem lakmusowym tego, że coś się dzieje pomiędzy ludźmi źle, że coś nam się nie podoba. Chcemy, żeby nas traktowano podmiotowo, uczciwie, a jeżeli ktoś się zachowuje nie fair, no to ładnie i łatwo go to nazywamy i tego kogoś nazywamy. To w gruncie rzeczy to świadczy o naszej dużej wrażliwości.
1: Prawda? Paradoksalnie.
0: Tak, mhm.
1: A jaka jest pani zdaniem przyszłość tego rodzaju, nie chcę powiedzieć nowotworów językowych, no ale w pewnym sensie?
0: Myślę, że one przez jakiś czas będą. Niektóre zostaną z nami. Myślę, że gaslighting zostanie. To jest już nawet taki quasi termin psychologiczny. Inne się odsieją, ale sądzę, że one jednak pozostaną słowami pokoleniowymi. A potem się pojawią nowe.
2: To skierujmy kilka słów do tych z naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy teraz właśnie rwą włosy z głowy i mówią, jak to? Nie może być żadnych anglicyzmów w naszym pięknym języku polskim.
0: Mogą być.
2: Czy te zapożyczenia, one są problemem?
0: Sam fakt zapożyczania nie jest żadnym problemem. Problemem może być sposób używania zapożyczeń, czyli na przykład używanie ich, szczególnie w nadmiarze, w rozmowie z osobą, która ich nie zna. No, to jest wyraz braku szacunku, prawda? Jeżeli zależy nam na tym, żebyśmy się porozumieli, to możemy sobie wyobrazić, że i założyć, prawda, że nasz rozmówca słów specjalistycznych może nie znać, a zatem w trosce o tę osobę i o jakość komunikacji możemy po prostu z tych słów zrezygnować.
2: A pani uważa, że te słowa sprawiają, że nasz język jest bardziej użyteczny?
0: Dla niektórych tak, dla innych mniej. Właśnie to znowu, to jest kwestia pokoleniowa. Dla młodych ludzi to na pewno są słowa bardzo użyteczne. Sam fakt, że one się pojawiły i że są tak często używane, świadczy o ich przydatności. W rozmowach międzypokoleniowych one są mniej użyteczne. W rozmowach osób z pokolenia rodziców czy dziadków, tych najmłodszych użytkowników polszczyzny, te słowa są w ogóle nieużyteczne.
2: Więc no może są użyteczne w rozmowach międzypokoleniowych, żeby się starsi nie zorientowali.
1: No ale wyobrażasz sobie rozmowę z babcią i tłumaczysz jej o orbitingu na przykład.
0: Ale właśnie, to użyteczne dla kogo, prawda? To jest to pytanie. Mhm. Kwestia względna.
1: Ojejku, jakie życie jest skomplikowane. Na szczęście pani doktor nam wszystko prostuje, jeśli chodzi o język. Doktor Agata Honcia, językoznawczyni, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknie pani dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: O 11:00 czas na informacje TOK FM, a po nich czas na szybką przekąskę w Barze Mlecznym.
3: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
4: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
5: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć. Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.

0: przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Nieprawidłowości w każdym miejskim szpitalu. Warszawski ratusz opublikował wyniki audytów. Opłata klimatyczna w Krakowie, tego chce kandydat na prezydenta miasta. Jak przygotować się do wakacji z niemowlakiem? Za chwilę rady lekarzy. Sobota, 8 sierpnia, minęła 11. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Stołeczny ratusz publikuje audyt ze wszystkich warszawskich szpitali. Skala nieprawidłowości zaskakuje, a uchybienia w funkcjonowaniu lecznic znaleziono we wszystkich kontrolowanych placówkach. Praca medyków po blisko 300 godzin w miesiącu, umowy zawierane bez konkursu i gigantyczne błędy w dokumentacji. Tak wygląda sytuacja w prawie każdym szpitalu prowadzonym przez miasto. Audyt został zlecony w związku z ujawnieniem gigantycznych zarobków lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Dokumenty przejrzał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
9: Wedle opublikowanych dokumentów Dawid Kacprzyk w Szpitalu Południowym był człowiekiem od koordynacji, bowiem oprócz SOR-u zajmował się koordynacją praktyki staży, a także koordynacją nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
10: Tak jak wszyscy jestem zbulwersowany postacią pana Kacprzyka.
9: Ale zgodnie z zapowiedzią prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego ujawniono audyty ze wszystkich szpitali. Skala uchybień jest duża, co podkreślała odpowiedzialna od niedawna za zdrowie w stołecznym ratuszu wiceprezydentka Izabela Marcewicz-Jędrysik.
11: Były pewne zaniedbania formalne. Mianowicie w niektórych postępowaniach konkursowych na świadczenia zdrowotne przeprowadzano niezbyt rzetelnie albo niezbyt kompletnie.
9: Praktycznie we wszystkich placówkach umowy zawierano z medykami w trybie pozakonkursowym, a tam, gdzie dochodziło do konkursów, lekarze często nie przedkładali wymaganych dokumentów. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: W Krakowie, tak jak w innych turystycznych miastach na świecie, powinna obowiązywać opłata turystyczna, mówił w TOK FM Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa.
12: Lobbujemy za tym, żeby taka ustawa powstała, która umożliwi miastom nakładanie opłaty turystycznej. W Krakowie taka opłata powinna być, to powinno być moim zdaniem przynajmniej 10 zł za dobę, może nawet więcej. I to by nam rekompensowało koszty, które ponosimy, na przykład związane ze sprzątaniem właśnie w mieście, w związku z tym, że tych turystów jest prawie 20 milionów rocznie. Tak jest w większości miast na świecie i w Krakowie też tak powinno być.
8: Gibała swój start w przyspieszonych wyborach ogłosił wczoraj. Oprócz niego fotel prezydenta Krakowa będą we wrześniu ubiegać się m.in. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, Michał Drewnicki z PiS i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, także Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. W ten weekend w Warszawie kierowców czekają utrudnienia z powodu przygotowań do defilady Święta Wojska Polskiego. O zamkniętych odcinkach ulic i zmianach w organizacji ruchu więcej opowie reporter TOK FM Ben O'Connor.
13: Utrudnienia w ruchu zaczną się w sobotę od godziny 16 i potrwają do niedzieli do godziny 11. Zamknięta będzie Wisłostrada między Mostem Skłodowskiej-Kiria a Łazienkowskim. Zamkniętych będzie też kilkanaście ulic dochodzących do Wisłostrady. Dodatkowo w sobotę od 11.30 do 13.00 wstrzymany będzie ruch na moście Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim. Odbywać się wtedy będą próby przelotu samolotów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
8: Tylko w lipcu na oddział zakaźny szpitala Żeromskiego w Krakowie trafiło 25 dzieci z ciężkim przebiegiem boreliozy. Lekarze alarmują, że w ostatnich latach liczba przypadków boreliozy wzrosła o kilkadziesiąt procent. Najgroźniejsze są te, gdzie bakteria atakuje układ nerwowy, mówi dr Lidia Stopyra, ordynator zakaźnego oddziału dziecięcego w szpitalu Żeromskiego.
5: To są pacjenci, którzy najczęściej do nas trafiają z porażeniami. Mogą być to porażenia nerwów czaszkowych. Pacjenci, którzy mają również zaburzenia świadomości.
8: Po ukąszeniu kleszcza warto obserwować organizm przez kilka tygodni, a niepokojące objawy natychmiast skonsultować z lekarzem. Chodzi o tak zwany rumień wędrujący, który może się pojawić na skórze dopiero po jakimś czasie. Zbiornik Mietków pod Wrocławiem doczeka się remontu. Chodzi też o urządzenia do sterowania zrzutami wody i przelewem na wypadek powodzi. Ten zbiornik jest jednym z głównych zabezpieczeń Wrocławia przed wielką wodą. Obiekt podczas remontu ma być dostępny rekreacyjnie, chociaż trzeba spodziewać się utrudnień. Nie ma za to planu całkowitego spuszczenia wody, powiedział Filip Szataniek z Wód Polskich.
14: To bardzo ważne zadanie. Jego celem jest utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń, samej zapory, chroniącej mieszkańców regionu i ich mienie przed powodzią. Prace, jak już zaznaczyłem, prowadzone będą pod ścisłym nadzorem przyrodniczym.
8: A to dlatego, że chodzi o obszar chroniony Natura 2000. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu i potrwają do końca roku. Lekarze apelują, jeśli wybieramy się na urlop z niemowlakiem, warto taki wypoczynek dobrze zaplanować. W przypadku jazdy samochodem sprawdźmy, czy na dziecko za bardzo nie wieje z klimatyzacji albo za bardzo nie świeci słońce. Warto też ustalić, gdzie na miejscu naszego wypoczynku jest opieka medyczna, podpowiada lekarz internista Katarzyna Bukol-Krawczyk.
15: W przypadku dzieci może zajść taka konieczność z różnych powodów. I dobrze, żebyśmy wiedzieli wcześniej, czy my jedziemy w odludne miejsce i do lekarza najbliższego mamy 30 kilometrów.
8: A do apteczki powinniśmy zabrać leki przeciwgorączkowe, termometr, plastry czy sól fizjologiczną. Warto unikać hałaśliwych miejsc czy zbyt długiego przebywania na słońcu.
15: Dbać o to, żeby była czapeczka. Być może warto zainwestować w specjalną odzież, która jest pochłaniająca, odbijająca promienie UV.
8: Należy też pamiętać o kremach z filtrem. A kolejne informacje w TOK FM o 11.20. Sobota pogodna i ciepła, ale bez upałów. Najwięcej, bo 26 stopni pokażą termometry w Bieszczadach, 24 w Małopolsce, 23 na Dolnym Śląsku i w centrum. Chłodniej nad samym morzem, tam w okolicach 20.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Audycja Wspólna Sobota. Jest godzina 11.06, a my w studiu witamy Macieja Nowaka, krytyka kulinarnego. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
18: Oraz dyrektora artystycznego Teatru Polskiego w Poznaniu.
17: Dzień dobry i bardzo dziękuję za to uzupełnienie.
16: Jest też z nami Dawid Czarnota, menadżer gastronomii i również krytyk kulinarny. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam serdecznie.
18: Proszę Państwa, będziemy rozmawiali o barach mlecznych. Panowie zrobili gigantyczną pracę, wykonali w tej sprawie. O tym za moment, ponieważ w międzyczasie nadszedł nam temat, którego no nie sposób z panami nie poruszyć. Czy waszym zdaniem woda w restauracjach powinna być darmowa?
17: Ponieważ pan spojrzał na mnie, to zaczynam. Ja jestem bardzo rozdarty, bo z jednej strony jest to stara z Rzymu, a pewnie z wcześniejszych cywilizacji wywodząca się tradycja, żeby napoić kogoś, kto potrzebuje wody, napoić spragnionego, no to jest piękna, humanistyczna zasada. I ona wspaniale, ona umacnia cywilizację, wspaniale, że jest podtrzymywana. No ale też mam z drugiej strony, jako człowiek, który tak przygląda się gastronomii, nie jest zawodowo związany z gastronomią, ale przygląda się gastronomii, no to mam absolutną świadomość, że podawanie wody bez żadnej opłaty, no naraża przedsiębiorców gastronomicznych na szereg wydatków, na koszty, które potem mogą w efekcie, oczywiście nie akurat tylko z tego powodu, ale mogą narazić na trudną sytuację biznesową.
18: No ktoś zapyta, ale jakich wydatków, panie Macieju? Przecież woda jest praktycznie za darmo. Otwieramy kran, leci.
17: Ja też uwielbiam kranówkę. Uważam, że ja w ogóle tą warszawską wodę zwałem Hankówką, bo to za czasów poprzedniej pani prezydent. Ona stała się naprawdę cudowna. Przynajmniej u mnie w domu. Wiem, że to jest w rozmaitych dzielnicach rozmaicie, ale u nas na Szczęśliwicach, na Szczęsnych Szczęśliwicach wszystko jest fajne. Woda jest wspaniała, ale z kolei na przykład w Poznaniu, gdzie pracuję też, woda jest okropna z kolei, ale to też jest związane ze starymi rurami.
18: Ale w tej ustawie, która miała być procedowana, to chodziło tam o wodę kranową.
17: Tak, więc, no ale powinniśmy się chwalić z jednej strony tą wodą, tą Hankówką warszawską, która naprawdę bywa bardzo fajna, no ale, no to już myślę, powinien Dawid powiedzieć, bo Dawid jest ze środka gastronomii i on i wie może najlepiej, jakiego to typu koszty są związane z podawaniem wody.
19: Słuchajcie, ta ustawa wprowadzająca wodę kranową dla gości była, jest po prostu tak niedoprecyzowana przez obecny rząd, że po prostu to było moim zdaniem w ogóle wstyd coś zatwierdzić i tym podobnie wprowadzić, gdy nawet to nie było przemyślane, tak? Zdrowy, rozsądny człowiek powinien o tym pomyśleć. Koszty po stronie restauratora. Wiecie, sama woda jest tania, ale restauracja ponosi koszta szklanek, karawek, mycia pracy, personelu, lodu. Za chwilę, wiecie, ktoś poprosi wodę, za chwilę będzie, a to da mi pan lód do tego, da mi pan cytrynę, da mi pan miętę, tak? I to są wszystkie koszta dochodzi do tego, więc to nie jest takie łatwe.
16: Znaczy, w ustawie nie było ani o mięcie, ani o lodzie, więc zawsze można wywiesić ustawę i powiedzieć, że zgodnie tutaj
18: można mieć. Nie, ale faktycznie ktoś te szklanki musi myć, to też jest jednak jakiś koszt.
16: Oczywiście.
18: Że ja stanę po stronie diabła.
16: To ja stanę po stronie wizji komunizmu i pomyślcie sobie państwo, że no jednak mamy na przykład jako klienci restauracji prawo do skorzystania z toalety. Dlaczego ta woda nie mogłaby być tak jak ta toaleta, darmowa, ale tak naprawdę koszt tej wody jest po prostu wliczany do obsługi klienta, do cen, które płacimy w restauracji i na pewno jest jakimś po prostu jednym z kosztów, które ci biedni przedsiębiorcy ponoszą. No i też kamyczek do ogródka restauratorów, że no ja rozumiem też ludzi, którzy mówią, że ta woda powinna być darmowa, dlatego że jak widzą w menu szklankę wody czy małą butelkę wody 300 ml za 15 zł, za 20 zł, no to też bardzo się denerwują, bo wiedzą dokładnie, że tutaj jest jakaś gigantyczna przebitka i marża nałożona.
18: Pan Dawid się zgłasza do odpowiedzi.
19: Tak, bo ja mam tutaj, nawiązując do pani o tym, to mam pytanie, czemu na przykład w sklepach nie będzie możliwości wprowadzenia, bo skoro restauratorzy, to czemu nie sklepy? Idziemy sobie chodnikiem, to czemu nie sklepy?
16: Czemu nie sklepy? Wprowadzimy też sklepach.
19: Okej, no to trzymam za słowo.
17: No ale z drugiej strony są poidełka miejskie rozmaitego tego typu, są studnie i to jest też źródło wody, więc jeżeli ktoś jest spragniony, to nie pozostanie nienapojony w obrębie miasta.
18: No tak, ale panie Maćku, no jeżeli siedzimy nad schabowym z kapustą zasmażaną w restauracji, no i nie pozwolimy sobie na tę wodę za 15 czy 20 zł, no to trochę głupio między jednym kęsem schabowego a kapustą zasmażaną wyjść do poidełka, napić się i wrócić.
17: No, znaczy, wspaniale pan, to tak, wspaniały żart i sketch pan przerobił.
18: No bardzo się starałem, dziękuję.
17: tę sytuację. No, ale idąc do restauracji, no, decydujemy się na sytuację nadzwyczajną, na to, że no będziemy płacili więcej niż gdybyśmy nawet sami to przygotowali, ten posiłek. No wyjście do restauracji jest pewnym świętem, jest pewnym takim...
18: Czyli decydujemy się, że za wodę czy za napój po prostu płacimy.
17: Może, nie wiem, czy się decydujemy, ale możemy być na to przygotowani. Znaczy jakby tutaj myślę, że nie ma takiego wielkiego oporu psychicznego, że to jest coś nadzwyczajnego. Ja trochę też jakby ciągle nie wiem do końca, które zająć stanowisko, ale też zastanawiam się, jakie tak naprawdę były intencje wprowadzenia takiej zasady. Czy to rozwiązanie, w którym funkcjonują obecnie, czy ono... co ono narusza i jaki jest z nim kłopot? No chyba to wiedzą,
19: to ja to mogę
17: politycy
19: mówić,
17: wiedzą moim zdaniem. Mhm. To nie jest jakiś kłopot wymyślony naprawdę. Jeden z tych problemów, które politycy uwielbiają rozwiązywać.
16: A może to jest po prostu nasz tegoroczny baszcz Sosnowskiego, rzecz, którą się zajmujemy w wakacje?
19: Uwielbiają albo nie umieją, bo pamiętajmy o tym, że to jest brak rekompensaty, tak? Obowiązek miał być bezpłatny dla klienta, koszta przerzucone tylko na przedsiębiorcę. Więc tutaj też jest taka sytuacja.
16: Ja nie wierzę, że żaden przedsiębiorca nie odbiłby sobie tego w, nie wiem, cenie pomidorówki albo...
18: No to dlatego powinniśmy być przeciwni alkoholu. Temu. Dlaczego mamy płacić więcej za pomidorową? Dlatego, że każdy dostanie na sali
19: tak, to by dotknęło każdego gościa w tym momencie, no... Naczynia wielokrotnego użytku, bo to było też w ustawie, tak, że tylko w naczynia wielokrotnego użytku. No to pamiętajmy o tym, że jeśli projekt zakładał podawanie kranówki w szklankach, karafkach lub innych naczyniach, no to oznaczało dodatkową pracę, tak? A jak weźmy sobie restaurację, która ma miejsc dla 200 gości i policzmy sobie na przykład 50 stolików teraz przygotować karafkę, to muszą zatrudnić dodatkowego pracownika, bo ponieważ dania z kuchni nie będą wychodziły i goście nie zostaną obsłużeni, no.
17: Ale wiecie co, to nie jest tak, że do tej pory w lokalach również warszawskich, nie ma w niektórych, że nie ma takiego zwyczaju podawania wody za darmo, bo niektóre lokale mają taki styl serwisu i podają zawsze karafkę wody.
18: Komu na to przeszkadzało, się zastanawiam.
17: Znaczy, myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, o których wielokrotnie mówi się w kontekście rekomendacji unijnych, o przeregulowaniu, o tym, że za dużo chce się ustalić. No, myślę, że tutaj po prostu praktyka życiowa, praktyka restauracyjna rozwiązuje ten problem sama i nie ma potrzeby zaprzątania uwagi szanownych naszych europosłów, posłów, opinii publicznej takimi kwestiami. To jest naprawdę wybór indywidualny. Zajmijmy się jakimiś istotniejszymi problemami. Panie Maciu,
18: ale ten temat się pojawił, no to musieliśmy jakoś go tutaj
17: ale to mówić. to nie jest pretensja do szanownego Radia Tok FM, tylko po prostu zwracam uwagę, że to jest trochę wymyślanie problemu.
19: No tak, bo jeszcze doliczmy do tego ryzyko marnowania wody, tak? Bo jest, że wskazane, że jeśli klient zamówi na przykład pół litra wody, wypije szklankę i co? I resztę trzeba znowu wylać, tak? Więc w tym momencie też jest marnowanie wody.
18: A to nie można drugiemu podać te kolejne pół litra?
19: No, nie, przepisy bezpieczeństwa higieny pracy już na to nie pozwalają.
18: A, widzi pan. No to może ta polityka się słusznie wtrąca do podawania tej wody.
16: A czy jak panowie jadą pociągiem, to biorą darmową wodę, która tam jest serwowana?
19: Macieju, ty częściej podróżujesz między Warszawą a Poznaniem?
17: Co drugi dzień, albo nawet kilka razy dziennie. Ostatnio rzeczywiście z lenistwa biorę tą wodę, no, ale też chcę coś pić. Ja nie używam tych wielu...
18: Ale poczekaj, bo to coś złego jest?
16: Nie, po prostu myślę sobie od stosunku do darmowej wody.
17: Nie.
19: Tam jest butelkowana, więc...
17: Znaczy nie, no oczywiście...
18: Nie ma darmowej wody.
17: Oczywiście, no że jest to złe. Oczywiście, że jest to złe ze względów ekologicznych, dlatego, że po takim jednym serwisie tej wody na pokładzie pociągu, no to powstaje ogromny, czy kilka nawet worów pustych butelek.
18: No ale ktoś to zbiera i sprzedaje później.
17: No ale no, w każdym razie tworzy się zapotrzebowanie na tego typu nieekologiczne opakowania, bo to nie jest bezkosztowe dla środowiska naturalnego. No ale z kolejnej strony, jak rozwiązać problem zapotrzebowania pasażerów na wodę. Znaczy swoją drogą, ja jestem już z was najstarszy, to pamiętam z dawnych czasów, że nie było takiej obsesji kiedyś nawadniania się. To weszło w latach 90. Bardzo wyraźnie, ja nawet pamiętam, był taki tygodnik Cash, który na początku lat 90. rozmaite pomysły biznesowe prezentował i między innymi mówiono o tym, że należy zainwestować w produkcję wód mineralnych w plastikowych opakowaniach, że to jest taka tendencja, która będzie się rozwijać. Wtedy wody były wyłącznie w butelkach szklanych i nie w tak ogromnej ilości.
18: Saturatorów piło się z jednej szklanki.
17: Wspaniale.
18: Wodę gruźliczankę.
17: Właśnie, ale...
18: Postawmy kropkę. Dawid Czarnota, Maciej Nowak. Do rozmowy wracamy po informacjach.
20: Autopromocja.
21: Masz więcej niż jedno dziecko, a może dopiero planujesz kolejne?
8: czasie rodziców zapytamy, jak zmieniają się relacje w rodzinie, gdy pojawia się brat lub siostra oraz jak zarządzać tym chaosem zwanym rodzeństwem.
20: Dziś 13.
8: Zapraszamy.
20: Ula Malko
8: i Krzysztof Chorwat.
7: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
21: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Pani Celinka wie, co jest super.
25: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
24: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
26: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
27: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
26: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
27: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
26: Aflofarm.
28: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
29: To nie jest pora.
28: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
30: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Był osobisty prawnik Donalda Trumpa, Todd Blanche, został zatwierdzony przez amerykański Senat na stanowisko prokuratora generalnego. Republikanie poparli tę kandydaturę, ignorując obawy demokratów dotyczące upolitycznienia Departamentu Sprawiedliwości. Blanche, który pełnił już obowiązki szefa amerykańskich organów ścigania przed objęciem funkcji rządowej, reprezentował Trumpa jako prywatny prawnik w kilku procesach karnych. Strażacy w kilku krajach Bałkanów od kilku dni walczą z pożarami łąki lasów, próbując powstrzymać ogień przed zbliżaniem się do obszarów zamieszkanych. Najpoważniejsza sytuacja utrzymuje się w Serbii, gdzie dziś akcja gaśnicza była prowadzona w 6 miejscach, w tym na terenie rezerwatu przyrody. Pożar w rezerwacie objął teren o powierzchni około 700 hektarów. Policjanci z Gliwic zatrzymali rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropowie. Mężczyzna ma zostać przesłuchany. Według ustaleń funkcjonariuszy rolnik uszkodził pługiem około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkadzaniem powstrzymali go pracownicy budowy. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wydał oświadczenie, w którym zdementował informację, jakoby ulica Rybacka była w połowie własnością lokalnego samorządu, a w połowie właśnie tego rolnika. Podkreślono, że droga w całości stanowi własność miasta Gliwice.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: 11.21. Cały czas audycja wspólna sobota, cały czas Anna Piekutowska i Rafał Turowski i cały czas nasi goście, ale temat już inny. Dawid Czarnota i Maciej Nowak w studiu. Będziemy rozmawiać o barach mlecznych.
18: Ponieważ panowie stworzyli raport o tych placówkach żywienia. Panowie, czy prawdziwy bar mleczny musi mieć rodowód PRL-owski?
17: To jest bardzo skomplikowane. Bo struktura dzisiejszego rynku barowo-mlecznego jest niejednorodna. Jest ten taki rdzeń, który właśnie z czasów PRL-u, a właściwie jeszcze wcześniej się wywodzi. Przypominam, że w czasach PRL-owskich w całym kraju funkcjonowało w latach 70., kiedy to była najwyższa koniunktura na tego typu usługi gastronomiczne, to mieliśmy w całym kraju około 800 tego typu placówek. One w ogóle zaczęły funkcjonować w Polsce w latach 40. Pierwszy bar mleczny powstał w Krakowie w 47 roku. I to była odpowiedź państwa demokracji ludowej, powojennej Polski, na zapotrzebowanie społeczeństwa i na zapotrzebowanie niższych klas społecznych. Stworzenie miejsc, w których można się odżywiać, a jednocześnie odżywiać poza domem, bo to była rzecz, to była też rzecz bardzo ważna. Tego typu lokale, czyli dostępność jedzenia poza domem, miała uwolnić kobiety od obowiązków domowych. To był element polityki równouprawnienia. To się rozwijało bardzo. Obok segmentem, oczywiście nie barów mlecznych, ale tej polityki związanej z tym, żeby uwalniać kobiety od obowiązków domowych, był również system stołówek pracowniczych, które się rozwinęły wspaniale. To wszystko w latach 90. zaczęło padać, zarówno system barów mlecznych, jak i system stołówek. I tak jak w całym kraju było 800 barów mlecznych, w Warszawie było mniej więcej około 50 barów mlecznych. I przez pierwsze dziesięciolecie wolnej Polski przynajmniej połowa, jeśli nie więcej, z nich po prostu przestało istnieć. Sam pamiętam, wtedy pracowałem w dziale kultury Gazety Wyborczej. Wtedy napisałem jakiś pierwszy tekstik o barach mlecznych i pamiętam, u nas w dziale odbyła się taka gwałtowna dyskusja, że w ogóle po co o tym pisać, i jeden z kolegów krzyknął: bary mleczne to jest dla jakichś nieudaczników miejsce, to już skończyła się epoka barów mlecznych i skończyła epoka, żeby obsługiwać tego typu publiczność.
0: Ciekawe, co na ten temat miałby dzisiaj do powiedzenia.
18: Teraz wracają w chwale przecież.
17: Tak, więc rzeczywiście ten trzon starych barów mlecznych został przetrzebiony. Wiele tego typu lokali w ogóle zostało zamienionych wręcz na restauracje. Oczywiście nie te biznesy, tylko te przestrzenie w tej chwili oferują tam usługi stricte restauracyjne. Ale w związku z z tymi problemami, których doświadczamy wszyscy, czyli zadłużenie kredytowe, generalnie trudna sytuacja finansowa sprawiła, że polska klasa średnia, ten podmiot obecnej Rzeczypospolitej, podmiot społeczny, polityczny, nagle zrozumieliśmy, że tak chyba nas nie bardzo stać na to, żeby chodzić na eleganckie kolacyjki, obiadki codziennie. I wyczuł to oczywiście biznes i szczególnie teraz, w momencie narastającego od nowa kryzysu, to całe zadłużenie kredytowe do tego dochodzi. I efekt jest taki, że od mniej więcej 3-4 lat bary mleczne wracają w wielkim stylu. I z tego raportu, który przygotowałem nawet chyba dwukrotnie, bo też pierwszy raz 2 lata temu, zorientowałem się, że w tej chwili barów mlecznych w Warszawie jest więcej niż w czasach PRL-u. I ta struktura ich struktura obecnych barów mlecznych jest ciekawa, bo z jednej strony jest jeszcze kilkanaście tych oldschoolowych miejsc, które często są bardzo zdekapitalizowane, od strony takiej remontowej zaniedbane, natomiast mają wspaniałe jedzenie nieustające. Tam są głównie kobiety pracują w barach mlecznych, są panie, które naprawdę umieją, wiedzą, co to jest kotlet mielony, wiedzą, co to są pierogi. Zresztą ciągle tłumaczę, że jeżeli ktoś nawet ma 3 lewe ręce do gotowania, to jeżeli musi w ciągu kilku dni wydać po kilkaset kotletów mielonych, to nie jest jakaś wielka filozofia zrobić kotlet mielony.
18: No nie wiem.
17: Ale gdyby kolega właśnie przez 3 dni robił po 300 kotletów mielonych dziennie, myślę, że byśmy się nauczyli, bo ja też tego dobrze nie umiem robić.
18: To jest wbrew pozorom wcale nie takie proste. Zrobienie dobrego.
17: Ja nie mówię, że to jest proste, ale też nie jest wielka filozofia, żeby się tego nauczyć. Tylko trzeba przysiąść fałd.
18: A który z tych barów jest prawdziwy? Czyli taki dofinansowywany przez miasto, poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo miasto dopłaca do posiłków w barach mlecznych, a ile tych barów jest powstałych na fali popularności?
17: Ja nie znam danych ze strony Urzędu Miasta, zresztą to chyba nie urząd, znaczy Urząd
0: to
17: Miasta.
0: Państwo to robi.
17: Ministerstwo Finansów tam jakoś to dofinansowało. Ja nie znam tych danych. Pamiętam sprzed kilku lat taki problem, że te kwoty przeznaczane przez budżet państwa były dość małe i ponieważ uznawano, że nie ma takiej potrzeby społecznej, więc oni nie mogli przedsiębiorcy uzyskiwać tych dofinansowań. Teraz chyba tak nie jest, ponieważ rzeczywiście te bary mleczne rosną jak grzyby po deszczu. W tej chwili policzyłem, że jest mniej więcej około 100 już barów mlecznych, czyli mniej więcej dwa razy więcej.
18: W Warszawie?
17: Tak. Niż w czasach PRL-u. W każdej dzielnicy są nowe bary mleczne i mamy, poza właśnie tą grupą starych barów mlecznych, mamy kilkanaście takich indywidualnych biznesów, ale jednocześnie mamy trzy wielkie sieci barów mlecznych i to po prostu jak burza one idą. Nawet dzisiaj tutaj, idąc do radia, minąłem dwa nowe lokale sieci jakby luksusowo. A to jest tylko jedna z sieci i wcale nie największa. I one rzeczywiście, myślę, że one rosną tak dynamicznie, bo dlatego, że jest ogromne zapotrzebowanie.
18: Ale jest również moda, panie Maćku, nie tylko zapotrzebowanie, to może powiedzmy o tym, a poza tym zwróćmy uwagę, może w Warszawie tego aż tak bardzo nie widać, chociaż też trochę, ale w Krakowie bary są okupowane przez turystów, ponieważ oni mają napisane w przewodnikach Polska, to jest Wawel, to jest Wieliczka, to są bary mleczne.
17: Ale to po raz pierwszy tego doświadczyliśmy, gdy byliśmy razem z Ukrainą 10-15 lat temu organizatorami Euro, czy chyba Euro, tak?
18: Tak, tak.
0: 2012.
17: Tak, i wtedy to ciągle jeszcze ta część Europy nie była i nadal nie jest specjalnie znana światowej publiczności. I wtedy pamiętam, dla New York Timesa był zrobiony reportaż o barach mlecznych, między innymi o takim wspaniałym barze mlecznym Neptun w Gdańsku.
0: Ale dzisiaj państwo zajrzycie na TikToka i zobaczycie tam mnóstwo filmików właśnie zagranicznych turystów młodych,
18: mają,
0: którzy przyjeżdżają.
18: Tak, on siedzi nad miską pierogów, na które wydał 3 euro. Jest przeszczęśliwy po prostu.
17: Sam widziałem kilka dni temu ciemnoskórego chłopaka tutaj w barze mlecznym.
0: W Bambino.
17: No i przez telefon komuś relacjonował i robił zdjęcia, jakie to jest fascynujące, te pierogi.
18: No bo to jedzenie w barach mlecznych potrafi być naprawdę bardzo dobre.
17: Ono jest wspaniałe, bo jest robione z miłością, jest robione przez osoby, które to właśnie umieją robić. Myślę, że nam się też podoba to, że to jest, że ceny są bardzo demokratyczne, że są proste produkty. Bez przesady. Znaczy, jak porównamy to z cenami restauracyjnymi, to różnica jest jednak zasadnicza.
18: Panie Maciu, ustalmy. Ceny w barach mlecznych nie spadają.
17: Natomiast rosną ceny w innych lokalach gastronomicznych i siłą rzeczy, znaczy w efekcie bardzo to odczuwamy, że tam jest po prostu przyjaźń ekonomicznie, ale pod każdym względem jest przyjaźnie, bo te potrawy, które są tam serwowane, uruchamiają wszystkie nasze sentymenty, a tak naprawdę przy jedzeniu ważne są wspomnienia, kto nam po raz pierwszy dał taki pierożek, bo to babcia ukochana lepiła, u mnie tata lepi pierogi, ale wszystkie te inne potrawy domowe zyskują blask, stają się gwiazdami w tego typu miejscach. Teraz chyba
1: nie jest relikt PRL-u, te czasy już minęły, nie? Dla młodzieży zobaczmy, teraz każdy idzie właśnie do barów mlecznych, bo tam wiedzą, że zjedzą dobrze, tanio, świeżo.
18: Panie Dwiecie, chciałem zapytać, a co jest do poprawy w barach mlecznych?
1: Kurczę, nie mogę się niczego doczepić na obecną chwilę. Każdy, słuchajcie, może Maćku, ty masz coś się doczepić, bo ja nie mogę się doczepić do barów mlecznych.
17: To jest naprawdę doskonały mechanizm. W barze mlecznym, wbrew rozmaitym gadaniom osób niechętnych, na przykład bardzo niewielkie jest zagrożenie tym, że się czymś zatrujemy.
18: No bo to jest za duży przerób, prawda?
1: Tak, tam każdego dnia wszystko wjeżdża świeże. Oni to przecież na bieżąco robią, dorabiają ciągle te kotlety, nawet słychać, nie? Na sali pyk, pyk, pyk, jak panie sobie na zapleczu kucharki ubijają te kotlety, więc tutaj nie ma nic negatywnego.
17: Jeżeli są z tym jakieś problemy, to raczej to, że one, te bary nie są w stanie obsłużyć zapotrzebowania, bo przecież to przed kolejnymi lokalami widać teraz, że stoją kolejki zawsze. Ludzie to pokochali i więcej barów mlecznych.
16: A jak to się przekłada w ogóle na te nasze mody polskie kulinarne? Bo stawiam taką tezę, panowie na pewno lepiej się na tym znają i mogą to potwierdzić lub nie, że w tej restauracyjnej kuchni również bardzo modna staje się kuchnia domowa, że teraz takie bardzo modne restauracje młodzieżowe specjalizują się właśnie w pierogach, rosole i udawaniem tego, że je się tak jak u babci.
17: Znaczy, miód na moje serce, to co pani mówi, że to jest dostrzegane, bo ja myślę, że po czasach, no przez 30 lat zachłystywaliśmy się jako ta papuga narodów tym, co gdzieś daleko u cudzoziemców i chcieliśmy żyć według standardów, które wydawały nam się super luksusowe. Więc te wszystkie zagraniczne kuchnie robiły karierę i dobrze. Wiele się rzeczy nauczyliśmy, uczymy, mamy wspaniałą ofertę. Natomiast obecnie bary mleczne są wyrazem zainteresowania naszym również dorobkiem kulinarnym. My mamy, poczynając od wspaniałych produktów rolnych, mamy wspaniałe produkty mleczne, mamy wspaniałe owoce, ziemniaki, może najlepsze na świecie, bo jest cała masa wyjątkowych surowców, które w tych barach mlecznych są serwowane i również jadane ze smakiem.
18: No bo przepraszam, że wejdę panu w słowo, ale kojarzy mi się ta potrawa wyłącznie z barem mlecznym. Nie spotkałem nigdzie półcek.
17: Kocham półcka,
18: czy też,
17: proszę pana.
18: Żurku na, czy krupniku na półckach. Ja mam takie jedno miejsce w Warszawie, nie powiem które, gdzie podają te, no to jest po prostu... Ale nikt tego więcej nie robi. No, koło pana.
17: Ja wiem, gdzie to jest, bo ja też tam chodzę na ten... na ten żurek, nie będziemy mówić.
1: Po 12 kto pierwszy dotrze na miejsce.
17: Z tym, że oczywiście...
18: To są tak zwane dania barowe.
17: Żurek na płuckach to może nie jest najlepsza reklama barów mlecznych, bo to jednak jest danie dla ekscentryków, dla tej części stołu. Uwielbiamy. Natomiast nie jest to danie, którym zawołujemy gusta młodszej części naszych słuchaczy i słuchaczek.
18: Ale chłodnym chłodnikiem na pewno.
17: Ja nawet teraz z kolei robiłem miesiąc temu dla wyborczej ranking z kolei chłodnikowy. I byłem w tych restauracjach, które serwują bardzo drogie chłodniki, rozmaite, wymyślne. Natomiast na pierwszym miejscu postawiłem chłodnik właśnie z baru mlecznego Bambino, który nie kosztował jak w tych rozmaitych wyrafinowanych restauracjach 50-60 zł za talerz, tylko w Bambino można kupić chłodnik za 9 zł. I to w dodatku z dwiema połówkami jajka.
1: I dodaj, Maćka, jaka porcja duża akurat.
17: I chłodny. Jest absolutnie cudowny i każdego również gościa naszego zagranicznego, jak tam zaprowadzimy, to oszaleje ze szczęścia.
16: My też trochę oszaleliśmy ze szczęścia i też z głodu. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę naszym gościom, Maciej Nowak.
18: Ale to namówiecie na ten żurek z płuckami, nie?
16: Ja jestem wege, nie. Krytyk kulinarny Maciej Nowak, bardzo dziękuję.
18: Oraz dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu.
16: I Dawid Czarnota, menadżer gastronomii i krytyk kulinarny, byli naszymi gośćmi.
1: Dzięki serdeczne.
17: Dziękuję.
6: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Lody Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gratis paki Valdi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 11.40, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Częściowe wyprowadzenie i podświetlenie iluminacjami kadłuba ORP Wicher. Jutro wieczorem rozpocznie wydarzenia związane z chrztem i wodowaniem pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. Ceremonia chrztu i nadania imienia odbędzie się w środę z udziałem państwowych władz i marynarki wojennej. Jak podały władze PGZ Stoczni Wojennej, transport okrętu oraz jego kontrolowane opuszczanie na wodę z wykorzystaniem barki to jedna z najbardziej wymagających operacji inżynieryjnych realizowanych w polskim przemyśle okrętowym. Spore utrudnienia dla kierowców w Warszawie w związku z próbą defilady wojskowej. Od godziny 16 do jutra do godziny 11 nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Marii Skłodowskiej-Kiry do ulicy Gagarina. W zależności od pogody dziś lub jutro przez dwie godziny zamknięte zostaną również mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski oraz kładka pieszo-rowerowa. Od początku wakacji Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna odnotowała 15 przypadków wejścia lub wjazdu na pas drogi granicznej z obwodem królewieckim. Większość z nich to turyści, którzy chcieli z bliska zobaczyć granicę polsko-rosyjską lub zrobić pamiątkowe zdjęcia. Poza Polakami byli to obywatele Niemiec i Francji. Za zlekceważenie zakazu wejścia i wjazdu na pas drogi granicznej, czyli odcinka 15 metrów, licząc od granicy, grozi grzywna do 500 zł.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Nie. 11.41, Anna Piekutowska i Rafał Turowski. Jesteśmy cały czas we wspólnej sobocie. I będzie serialowo, bo jest nowy trzeci sezon 1670 serialu Netflixa i chyba już nie można powiedzieć, że mówimy o serialu tylko to jest fenomen popkulturowy. Żyje własnym życiem, a dzisiaj mamy wielką przyjemność gościć Katarzynę Herman. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, bardzo mi miło.
10: Odtwórczynię jedną z głównych ról.
12: Zanim przejdziemy do meritum. Pozwól taką obserwację. Może ona głupiutka, ale zaryzykuję. Bo to jest okropnie śmieszne z punktu widzenia nas, nie aktorów, mówienie o serialu, który teraz wchodzi do oglądania, ponieważ państwo już dawno to zagrali, zupełnie o tym zapomnieli, role wyleciały z głowy, pieniądze zapłacone oraz wydane.
11: I tak, i nie. To jest trochę tak, że my już tym bardzo żyjemy. Trochę już jesteśmy też rodziną, wszyscy tam na planie, bo też praca jest bardzo specyficzna. Pracujemy przeważnie wywiezieni dwa razy latem, raz jesienią, zimą do Kolbuszowej pod Rzeszowem, gdzie mamy swoje takie małe blaszane domki. Jesteśmy jakby obozem przetrwania, bardzo sympatycznym, bo ekipa jest przecudowna. Ten taki...
12: Ale pracę skończyliście rok temu.
11: Pracę skończyliśmy w listopadzie, wydaje mi się. I rzeczywiście potem pomiędzy pracą a tym, jak się to pojawia, mija rok. I ja zazwyczaj nie oglądam tego, dopóki to nie jest gotowe. Najchętniej oglądam, jak jest premiera na ekranie. Wczoraj obejrzałam całą trzecią serię z siostrami. Oglądam później, kiedy rzeczywiście już się troszeczkę od tego odkleję, ale nie da się odkleić. Myśmy przy okazji tej premiery dostali takie broszurki zatytułowane Efekt 1670 i tam się okazało, że jesteśmy, oczywiście oprócz tego, że jestem memem, to już wiedziałam, że jestem tatuażem, nawet ktoś sobie Zofię wytatuował na ciele, nawet wiem kto, poznałam tą dziewczynę, napisała do mnie, że stadion Jagiellonii Białystok, mojego rodzinnego miasta, w czasie meczu w lipcu, teraz niedawno, był cały udekorowany podobizną Jana Pawła II, więc jest to rzeczywiście jakiś fenomen, który
10: Jana
11: my też...
10: Adamczewskiego.
11: Jana Pawła Adamczewskiego. Przepraszam, to jest ten najważniejszy Jan Paweł, więc wchodzi mi tam ten drugi Jan Paweł też czasami. Jana Pawła, no właśnie, Jana Pawła Adamczewskiego, mojego męża. Więc w okolicach premiery my czujemy też jakąś bardzo dużą odpowiedzialność, myślę, wszyscy, bo zrobiło się tak, że przy tej pierwszej serii, która weszła tak jakoś cudownie, nie wszyscy, mój sąsiad spod piątki nie lubi tego serialu bardzo i uważa, że w jakimś strasznym nieporozumieniu występuje i mówi, już przestań, już w ogóle przestań się wygłupiać, to jednak ludzie to bardzo pokochali i tak jakby nas zawłaszczyli. My jesteśmy teraz już własnością, to znaczy można krytykować zupełnie bez obciachu, można się zachwycać też bardzo szczerze. My już jesteśmy gdzieś... ludzi, społeczeństwa, narodu. I ta trzecia część zresztą też jest taka bardzo eposowa, uważam. Jak epos, epopeja narodowa.
12: Słuchaj, tylko nie pytaj mnie, co się stało w dwóch ostatnich odcinkach, bo skończyłem wczoraj późno w nocy, dopiero szósty. Jak Staszek przyjechał z żoną i z dzieckiem.
11: No to tam zobaczysz, obejrzyj. Ja to wczoraj też oglądałam późno przed północą i to idzie w stronę takiego... Znaczy, nie chcę powiedzieć, że to nie jest komedia. To jest komedia. I jak słyszę takie czy ja nie za długo mówię? Nie. Nawijam tak, bo też jestem przyjemna, bo wczoraj to obejrzałam. I podobało mi się i bardzo mnie poruszyło. Niektórzy mówią, że dowcipy są w ogóle w 1600 słabe, że to są suchary. Kuba Różyło, który to pisze, lubi takie dowcipy i z takich dowcipów sucharowatych słynie i to się gdzieś tam, wydaje mi się, cały czas przewija. To nie jest tak, że chłopaki twórcy Maciek Buchwald, Kordian Kądziela, Janek Kwieciński, producent, czy Nils, operator, który jest tak cudownie Szwed, przygotowany, że oni
12: który
11: odpuszczają.
12: Który zresztą zagrał.
11: Ale nie tego Szweda, który mówił brzydkie wyrazy.
12: Nie,
11: to aktor ze Szwecji. Nils rzeczywiście tam wystąpił w takiej migawce jako malarz raz. Tak samo zresztą producent Maciek Buchwald jest chłopem, którego spotykają różne nieszczęścia, spada z dachu, nadziewa się akordian, też gdzieś z wąsem jako chłop wystąpił. Także każdy się gdzieś tam przestatystował, przewinął, ale ten Szwed, który mówi brzydki wyraz, bo tylko taki zna, to nie jest Nils. Nils pięknie mówi po polsku, studiował w Łodzi i robi tak cudownie przygotowane obrazy, że to nie jest tak, że chłopaki odpuszczają. Wręcz przeciwnie. Oni są młodzi, oni chcą jeszcze bardzo dużo i wydaje mi się, że chcą coraz więcej, coraz dalej. No.
10: Ale to jest jednak trzeci sezon. Czy pani nie jest zmęczona Zofią trochę? Czy to nie jest trudniejsze wrócić do bohaterki i znaleźć w niej coś nowego już po trzech sezonach?
11: Tak, my się musimy rzeczywiście jakoś mobilizować z tą naszą gromadą i bardzo się pilnujemy, wydaje mi się, żeby nie osiąść, żeby... Jesteśmy oczywiście... Już wiemy, jakie to są postacie. Wiemy to bardzo dobrze, czujemy to w kościach, ponieważ wracamy po paru miesiącach, no to oczywiście jak wskakuję w ten kostium, zakładam ten czepek, i mam tam takie swoje też perfumy, które pachną kaplicą, perfumuję się tymi perfumami, widzę obok Jana Pawła Adamczewskiego, Bartka Topę, który sobie przykleja wąsa, no to po prostu wchodzimy w ten świat, wywiezieni tam do tej Kolbuszowej, też bardzo łatwo w ten świat wchodzimy. Musimy się raczej pilnować, to jest prawdopodobnie nieosiągalne, ja się nad tym wczoraj zastanawiałam, dlaczego tak lubię też pierwszy sezon, dlatego, że on był pierwszy, to trochę jak z pierwszą miłością, nie wiem, pierwszym pocałunkiem, to jest jakieś takie dzikie, nieprzewidywalne, a teraz jest to już osadzone, pewne, stoimy jakoś tak, oczywiście za każdym razem chcemy

0: mieć tylko kamienną twarz. Panuję nad nią na tyle, na ile potrafię. Obiecuję, staram się, no. Więc lubię ją. Wydaje mi się, że trochę niechcący, bo myślę, że to u niej... A może ona jest sarkastyczna. Wydaje mi się, że jest dowcipna. Lubię jej zdania. Lubię jej formę. Taką zasznurowaną. No i to, że nigdy nie wiem, co jej strzeli do głowy. Ona jest dosyć nieobliczalna. Mhm.
1: Wszyscy wiemy, że to jest serial niby XVII-wieczny, ale jednak współczesny, opowiadający o jakiejś naszej polskiej rzeczywistości. I zastanawiało mnie, kim by była Zofia Adamczewska, gdyby żyła dzisiaj. Jaką to by była, jaką byłaby postacią?
0: Myślę, że to się niewiele by zmieniło. Ona pewnie dalej mogłaby być dewotką. Myślę, że dobrze by się sprawdzała w jakimś takim dziale księgowość, finanse, może by nawet zarządzała jakimś interesem rodzinnym.
2: Nie wiem, moim zdaniem ona by się sprawdziła w szkole.
0: W szkole.
2: Albo
0: w szkole nauczycielka chemii, tak?
2: W jakichś instytucjach wychowawczych. No popatrz, ona robi porządek z rozbrykanymi córkami.
0: No ale jednak używa narzędzi dosyć przemocowych. Dzisiaj myślę, że zostałaby zwolniona.
2: Ale jest skuteczna.
0: Ma posłuch, tak.
1: W ogóle kobiety w 1670 są najfajniejszymi postaciami.
0: Naprawdę tak uważasz? Ja ciągle się nie mogę...
1: Są najmądrzejsze. Najmniej takie...
2: Albo przemądrzałe.
0: Czasami przemądrzałe. No tak, bardzo mnie bawią rzeczywiście córki Andrzeja też. Kocham Anielę, Martynkę naszą, która się cudownie rozwija i jak pofrunęła w świat, to rzeczywiście skrzydła nam podcięła, ale ja nieustannie bardzo lubię patrzeć w tym serialu, mam takie swoje dwie chyba ulubione postaci, a co tam trudno, powiem. No ja lubię patrzeć na Jana Pawła i na to, co Bartek tam na planie wyczynia oraz co z tego zostaje na ekranie, te momenty, kiedy on udaje, że coś umie, czego nie umie. W pierwszej serii to jest na przykład, jak przyjechali miastowi, on udawał, że umie po francusku oraz że umie tańczyć, no to dla mnie to jest przecudowne. Jak udaje potem, że wymyśla też wynalazki, no jak udaje kogoś, kim nie jest, bardzo to lubię, jest przezabawny. Wydaje mi się, że to, co on tam kreuje, to właśnie głupka, którego kochamy, jakiegoś takiego z wdziękiem, to jest jakieś naprawdę, wydaje mi się, że wyjątkowe. I bardzo też lubię patrzeć na Kiryła, który gra Macieja, na to, jaką ma moc i skupienie. No, myślę, że gdybym... Myślę, że mogłabym się w takim bohaterze zabujać. Kiedyś się kochałam w Azji, który pokazywał dwie ryby. To był akurat Olbryski. Teraz myślę, że Maciej jest jego dobrym następcą.
1: Kiryu ma taką scenę w tym sezonie, kiedy z nożem w zębach...
0: Płynie. No cudowne to jest. Ty mam ciarki.
2: Ja nie wiem, czy to nie był jakiś cytat przypadkiem.
0: Wszystko tam, bo tam jest bardzo dużo cytatów.
2: No
0: ja myślę, że to... Że to może być z trylogii właśnie.
2: Kasiu, bo...
0: pojawiły
2: się...
0: Z apokalipsy może?
2: Może tak być. No są oczywiście reportaże z planów, no bo to serial wszedł już do popkultury, jak wiemy. No ale generalnie jest tak, że tak się mówi przynajmniej, że kiedy podczas kręcenia filmu, serialu jest bardzo śmiesznie, to później to, co jest na ekranie, no wywołuje efekt mniej zabawny. To działo tak samo w 1670, że te anegdotyczne sytuacje, albo to, co kręcicie, nie wiem, 16 dubla, żeby uzyskać efekt, to później działa na ekranie?
0: No czasami działa mniej, na niektórych działa, na niektórych nie działa, to się wszystkim nie spodoba. Natomiast jest tak, ja akurat tutaj nie jestem może jakoś bardzo podatna na tak zwane te głupawki, wydaje mi się, że się trzymam dosyć mocno, ale rozumiem, że po, powiedzmy, 10 godzinach w upale, w tych kostiumach, które są też trudne, ciężkie, w zbiorówkach, że po prostu ze zmęczenia, no śmiech jest taką reakcją, że się trochę odreagowujemy.
2: Oczyszczającą,
0: więc to się nam zdarza niejako znowu często, chociaż rzeczywiście dziennikarze i publiczność bardzo te momenty podłapuje, to jest na making-offach i to bardzo wdzięcznie wygląda. To się zdarza, zwłaszcza między w trójkącie Jan Paweł, Andrzej i Bogdan, no ale Bogdan przecież jest chory. No.
1: To tak krótko na koniec.
0: Chociaż to mój brat.
1: Jeszcze nie mamy chyba potwierdzonego czwartego sezonu, chociaż jakoś tak czuję.
0: Czujesz, Polsce. Czuję, że będzie dalej. Oby to była dobra wróżba.

0: Trochę to chyba zależy od tego, jak się też ta trójka przyjmie i wypuszczono nas w trudnym czasie w środku. No,
1: zakończenie zrobiono takie, że jak mi mówiono, bo jeszcze nie oglądałem ostatniego odcinka,
0: że jest nadzieja.
1: Jest to, tak, to jest, jest ładny, ładny początek na czwarty sezon, tak, dokładnie.
0: Zobaczymy.
1: No to super. Kasiu, gratulujemy.
0: Dziękuję.
1: Myślę sobie, że znów na ulicach mówią do ciebie, o, pani Zofia idzie.
0: Nie, ludzie się mnie boją. Nikt mnie nie zaczepia.
1: No to ja powiem. Dziękuję ci, Zosiu.
0: Dziękuję.
1: Zofio, przepraszam. Dziękuję. Katarzyna Herman.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Trzeci sezon serialu 1670. Katarzyna Herman nieustająco w roli Zofii Adamczewskiej.
2: Wspólna sobota dobiega końca. Bardzo państwu dziękuję. Anna Piekutowska.
1: Rafał Turowski, dziękujemy za brawurowe wydanie programu Magdzie Sikonie, za realizację Michałowi Brodowskiemu i Janie Cech. Po wspólnej sobocie, już za chwilę po informacjach, zapraszamy do otwartej kuchni i do Pauliny Nawrockiej. Paulino, dzień dobry. Co dzisiaj u ciebie?
3: W otwartej kuchni będzie dziś o najgorętszym temacie dotyczącym gastronomii ostatnich dni, czyli oczywiście o burzy, o szklankę wody i czy ma być darmowa, czy niekoniecznie. Będzie można posłuchać rozmowy z ekspertką na ten temat. W pysznej historii dziś pomidor, czerwone słoneczko, historie, ciekawostki i pomysły na przetwory. Zapraszam serdecznie do słuchania.
4: Mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
5: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
6: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama. Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-i-5-0.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
17: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Nieprawidłowości w każdym szpitalu. Warszawski Ratusz opublikował audyt pokontrolny. To czysty populizm. Politycy komentują pomysł PiS-u o deportacji Ukraińców. Kraków walczy z samowolą budowlaną. Sobota, 8 sierpnia, minęło południe. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Praca medyków po blisko 300 godzin w miesiącu, umowy zawierane bez konkursu i gigantyczne błędy w dokumentacji. Między innymi takie uchybienia wykazał audyt przeprowadzony we wszystkich prowadzonych przez Warszawski Ratusz szpitalach. Audyt został upublikowany na stronach miasta. Skala uchybień jest duża, podkreśla odpowiedzialna od niedawna za zdrowie w stołecznym ratuszu wiceprezydent Izabela Marcewicz-Jędrysik.
20: Były pewne zaniedbania formalne. Mianowicie w niektórych postępowaniach konkursowych na świadczenia zdrowotne przeprowadzano niezbyt rzetelnie albo niezbyt kompletnie etap szacowania wartości zamówienia.
19: Audyt został zlecony w związku z ujawnieniem gigantycznych zarobków lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Według nich Kacprzyk w szpitalu południowym był człowiekiem nie tylko od koordynacji SOR-u, ale zajmował się też koordynacją praktyk oraz staży, a także nocną i świąteczną pomocą lekarską. To populistyczna propozycja, tak o pomyśle deportacji z Polski bezrobotnych Ukraińców w wieku poborowym mówili na naszej antenie goście wyborów w Toku. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło ten pomysł na czwartkowej konwencji. Suchej nitki na propozycji nie zostawił poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
21: Rozwiązanie głupie i nastawione tylko i wyłącznie na szukanie wroga. Prawo i Sprawiedliwość bardzo często to robiło. Albo straszyło Niemcami, albo straszyło uchodźcami.
22: One po prostu jeżą włos na głowie. I to jest bardzo proste, skąd one wynikają. One wynikają właśnie z telefonów. Niestety jest tak, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, żyjąc w amerykańskiej infosferze, wymarzyli sobie to, żeby mieć w Polsce amerykańskie ICE.
23: To jest takie wyłamywanie otwartych drzwi po to, żeby jechać na tym paliwie, jakim jest nienawiść do Ukraińców.
19: Dodawali Mariusz Merta z partii Razem i Andrzej Szeptycki z Polski 2050. Z danych MSWiA wynika, że obecnie ponad 90% Ukraińców przebywających w Polsce jest aktywnych zawodowo. Amerykański Senat zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę wprowadzającą nowe sankcje wobec Rosji i Iranu. Projekt znany jako ustawa Grahama teraz trafi do Izby Reprezentantów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański ocenił, że ustawa może przybliżyć koniec wojny. O czym dokładnie mówi ustawa? Marcin Starzec.
24: A przede wszystkim daje prezydentowi USA możliwość nałożenia ceł do 100% na 5 największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Wśród nich mogą znaleźć się Chiny i Indie. Projekt przewiduje też sankcje wobec Władimira Putina, rosyjskich oligarchów sektora finansowego oraz tak zwanej floty cieni. Na wniosek Donalda Trumpa dopisano również rozszerzenie restrykcji wobec Iranu. Prezydent Ukrainy na platformach społecznościowych skomentował, że przyjęcie projektu ustawy zwiększy presję na Rosję. To może sprawić, że agresor zetknięty z dużymi cłami może skończyć tę szaloną rosyjską wojnę przeciwko naszej niepodległości i naszym obywatelom. Ostatnim etapem będzie podpis Donalda Trumpa, który już wcześniej sygnalizował gotowość poparcia ustawy. Marcin Starzec, TOK FM.
19: Najsłynniejsza samowola budowlana w Krakowie przy ulicy Centralnej nadal stoi, choć prawomocny nakaz jej rozbiórki zapadł już dawno temu. Miasto wciąż nie znalazło wykonawcy, który podjąłby się tego zadania. Teraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego szuka firmy, która przygotuje dokumentację techniczną budynku, tłumaczy Jan Machnowski z magistratu.
25: Z tego względu, że ten budynek ma bardzo skomplikowane, można tak nazwać eufemistycznie, rozwiązania związane z instalacjami, żeby skutecznie ten budynek rozebrać, to trzeba najpierw poznać, jak struktura instalacji w tym budynku wygląda.
19: Jest też pomysł, by na elewacji pojawił się wielojęzyczny baner ostrzegający, że to samowola budowlana przeznaczona do rozbiórki.
25: Te mieszkania cały czas są na rynku, na tych portalach ogłoszeniowych i cały czas tam nowe osoby się pojawiają, więc chcemy w ten sposób dotrzeć do mieszkańców, żeby się tymi lokalami po prostu nie interesowały.
19: Miasto sprawdza też możliwość zawiadomienia skarbówki. Chodzi o zyski, jakie właściciel wciąż czerpie z wynajmu nielegalnego budynku. Upały dały się w tym tygodniu we znaki nie tylko nam, ale też zwierzętom, w tym zwierzętom z ogrodów zoologicznych. W zoo w Tokio trzy lwice padły na skutek udaru cieplnego. Władze warszawskiego ogrodu zapewniają, że tu zwierzęta są bezpieczne. Mogą schronić się przed słońcem w pawilonach, a na wybiegach schować się w cieniu, mówi dyrektor zoo Andrzej Kruszewicz.
0: Zwiększamy te wybiegi, że jest taka potrzeba. No i też klimatyzacja. W niektórych pawilonach jest ta klimatyzacja. Mieliśmy awarię u goryli i to też się przerodziło na to, że nie wpuszczaliśmy zwierząt. No bo musieliśmy tam wykonywać wiele różnych czynności, w związku z tym, że była ta awaria, dopóki nie została usunięta. Zdawało mi się zwierzę z Afryki, z tropiku, z dżungli, a jednak brak wentylacji bardzo źle na górę zadziałał.
19: W warszawskim zoo jest też zraszacz z mgiełką wodną dla odwiedzających, który podczas upałów cieszy się zawsze wielką popularnością. W tym miesiącu mają ruszyć prace nad dokumentacją nowej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Warty w Łódzkiem. List intencyjny w tej sprawie marszałek województwa podpisał z 19 gminami, przez które przebiegać ma cała trasa. Jak mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk, ważne jest to, że trasa ma biec po płaskim terenie.
1: To jest istotne z punktu widzenia tych rowerzystów niedoświadczonych, o których mówi strategia mobilności rowerowej województwa łódzkiego. Tu chodzi o aktywizację 55% osób, które z rowerem mają do czynienia bardzo rzadko.
19: A cała trasa ma mieć ponad 200 kilometrów, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
2: Przez takie miasta, między innymi jak Gniejów, Warta, Sieradz, Działoszyn, do granicy z województwem wielkopolskim i zabija pętlę wokół zbiornika Jeziorsko.
19: Pierwsze prace ruszają, ale utworzenie całej trasy może zająć nawet 10 lat. Sobota słoneczna i ciepła, ale bez upałów. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Audycja Otwarta Kuchnia przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Witam Państwa serdecznie w tę piękną sierpniową sobotę. Wielka fala upałów za nami, podobno najgorętszy tydzień tego lata. No i dość przewrotnie się stało, że właśnie w owym najgorętszym tygodniu wybuchła burza o szklankę wody, a dokładnie o decyzję Ministerstwa Klimatu dotyczącą tego, czy podawać w lokalach darmową kranówkę, czy niekoniecznie. O tym już za chwilę. Moją gościnią będzie Patrycja Siwiec, trenerka gastronomii, właścicielka firmy Gościnność. Porozmawiamy o tym, komu się ten pomysł podoba, komu niekoniecznie i jakie rozwiązania być powinny. Po 12.40 w pysznej historii dzisiaj czerwony bohater dnia, czerwony bohater sierpnia, czyli pomidor, będzie trochę o jego historii, będą i pomysły na przetwory. I jeszcze fragment newsowy, nie może go zabraknąć, bo mamy, szanowni państwo, nowe produkty regionalne z Polski pod ochroną Unii Europejskiej. Do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych wpisano kiełbasę pradziada z Dukli, wytwarzaną z mięsa i wątroby wieprzowej, pochodzących od rasy świń puławskiej lub jej krzyżówek. I na początku sierpnia też do tego samego unijnego rejestru trafiły jabłka krajeńskie z południowej krainy, czyli rejonu leżącego w dorzeczu Noteci między Wielkopolską a Kaszubami. Tym samym produkty zarejestrowane jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności obejmują już łącznie 51 pozycji z Polski. Wśród nich takie klasyki jak oscypek i brędza podhalańska, pierek kaczewnik, cebularz lubelski, twaróg wędzony, polska wódka i wiele, wiele innych. A ze mną zapowiadana gościni Patrycja Siwiec, trenerka w branży gastronomicznej, właścicielka gościnność.pl, czyli właśnie firmy, która szkoleniami branży się zajmuje i współautorka poradników Gościnność od kuchni, Gościnność sztuka dobrej obsługi w gastronomii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: A pretekstem do naszej rozmowy jest oczywiście burza w szklance wody, a może raczej burza o szklankę wody, która zelektryzowała branżę i nie tylko w tym tygodniu. Minister ministerstwo najpierw wycofało się z decyzji o wprowadzeniu darmowej kranówki w restauracjach, która miała od 12 sierpnia obowiązywać. Potem zaczęło trochę zmieniać zdanie. No, na razie nie wiadomo, jak to się skończy. Wiadomo, że w tych regulacjach unijnych ten zapis zapowiadany wcześniej się nie znalazł w nowelizacji ustawy o opakowaniach i o odpadach opakowaniowych, gdzie no, właśnie przepisy o darmowej wodzie być miały. No i wielkie poruszenie. Niektórzy się cieszą, inni uważają, że to skandal. Jak to z tą wodą z kranu w restauracjach jest?
5: Zgadzam się z tobą, że jest to temat niezwykle kontrowersyjny, ponieważ tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z dwiema perspektywami. Po pierwsze z perspektywą gości, dla których no, niewątpliwie darmowa woda z kranu no, powinna być prawem i tutaj no, niekoniecznie powinno być to regulowane ustawą, jeżeli ktoś prosi po prostu o szklankę wody z kranu. To oczywiście też no, z tej perspektywy gościnności tworzy bardzo dobre wrażenie, no i podnosi komfort gości. No a z punktu widzenia ekologii oczywiście wpływa to na mniejszy popyt na właśnie plastikowe bądź szklane opakowania jednorazowe. Natomiast nie można zapominać o perspektywie restauratorów, przedsiębiorców. No i tutaj trochę zaczyna się, można powiedzieć, mały problem, ponieważ tak naprawdę ta darmowa woda nie jest do końca darmową wodą, no bo tutaj wchodzą w grę pewne ukryte koszty pracy, sprzętu, no oczywiście mycie, wyparzanie szklanek, praca kelnerów, zakup bądź serwis filtrów, nie wiem, czy to węglowych, czy tych filtrów do podwójnej osmozy. No oczywiście nic się samo nie dzieje w restauracji. Ktoś tą wodę musi nam podać, nalać. Ta woda powinna być też w odpowiedniej temperaturze. No ale też nie można zapominać o tym, że istnieją pewne wymogi sanepidu, ponieważ sanepid traktuje wodę z kranu serwowaną gościom jako produkt spożywczy. Co też nakłada na lokal kilka obowiązków. Po pierwsze, restauratorzy muszą być przygotowani na to, żeby posiadać aktualne badania mikrobiologiczne wody i oczywiście jeżeli korzystają właśnie z tych filtrów, o których wspominałam, no to sanepid ma prawo podczas kontroli zażądać aktualnych wyników badań właśnie próbek wody po przejściu przez te urządzenia. Kolejna rzecz dotyczy higieny i konserwacji urządzeń, no i też w tej dokumentacji HACCAP-owskiej powinna znaleźć się ta procedura, opis tej procedury dotyczącej serwisowania filtrów. No i ostatnia rzecz to są właśnie te procedury serwowania, czyli wszelkie naczynia, dzbanki, karafki, szklanki muszą być oczywiście prawidłowo wyparzane.
3: No tak, ale czy jeżeli lokal jest dopuszczony do użytku i tak z wody korzysta z niej do gotowania i do wszystkich innych czynności, to czy nie można od razu przyjąć, że no to jest właśnie ta kranówka, o której potencjalnie w przepisach chodzi i że można ją po prostu też nalać?
5: No tak, można, natomiast trzeba też zwrócić uwagę, w jaki sposób się opisuje ten produkt. Na pewno ten obowiązek informacyjny wymaga, aby ta kranówka nie była oznaczona w menu jako woda mineralna bądź woda źródlana. No i w związku właśnie z tą ustawą, o której wspominałaś, no tworzą się pewne różne takie pokraczne, bym powiedziała, sytuacje, w których to niektóre restauracje żądają symbolicznej opłaty za szklankę wody z kranu. Właśnie tłumacząc to tym, że ta woda wymaga właśnie serwisu, pracy, wyparzania szklanek i tak dalej. Spotkałam się kiedyś też z taką sytuacją, kiedy to mojemu znajomemu po tym, jak poprosił o szklankę wody, została podana taka deklaracja, no, że on tą wodę pije na własną odpowiedzialność. Spotkałam się też z taką sytuacją, gdzie woda niegazowana była bezpłatna, natomiast woda gazowana była płatna, co też stanowi no, jakąś taką pewną pokraczną zasadę. I tak naprawdę tutaj ministerstwo proponuje nakaz wydawania pół litra darmowej wody z kranu. Natomiast no, też trochę zastanawiam się, w jaki sposób to będzie weryfikowane, czy to jest pół litra na stolik, czy na osobę, czy co będzie, jak no, ktoś nie otrzyma pół litra, a na przykład 300 ml, czy będzie można jakoś, nie wiem, dochodzić swoich praw. No, dużo niewiadomych.
6: Jednym słowem, diabeł tkwi w szczegółach, ale tutaj pewnie no, kwestią byłoby jakieś doprecyzowanie, opisanie tego wszystkiego w ustawie, żeby nie było różnych wątpliwości. Natomiast no, chyba niekoniecznie rezygnowanie z tego pomysłu całkowicie.
5: No zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. W wielu krajach anglosaskich czy chociażby w Stanach Zjednoczonych, no ta woda z kranu jest podawana gościom i wydaje się to takie już dla tych gości oczywiste i normalne. I właśnie często właśnie to ci gości zagraniczni właśnie proszą o tę wodę. No, restauratorzy obawiają się tego, że wpłynie to na zarobki przedsiębiorstwa, ponieważ może się tak zdarzyć, że goście nie będą zamawiali innych napojów właśnie kosztem tej darmowej wody. Natomiast no, mi nie wydaje się to jakimś takim ogromnym zagrożeniem.
6: A o tym właśnie, cóż to może być za zagrożenie i czy ono jest realne, o tym już za chwilę po skrócie informacji Radia Tok FM. Moją i Państwa gościnią jest trenerka branży gastronomicznej Patrycja Siewiec, właścicielka gościn.

0: mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
4: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
5: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
3: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
5: Co piątek o 17.
3: Dzieje się.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
7: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Boli, spędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Na granicy bułgarsko-rumuńskiej eksplodował dron. Do zdarzenia doszło nieopodal gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. Prezydent Bułgarii poinformował, że dron wleciał z terytorium Rumunii i eksplodował w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego Kardam. Nikt nie ucierpiał. W Hiszpanii od północy obowiązują kontrole graniczne w portach lotniczych i morskich dla podróżujących z Włoch. To odpowiedzi rządu Pedra Sancheza na wprowadzone po kryzysie migracyjnym w Ceucie przez Rzym kontrole pasażerów samolotów i statków przybywających z Hiszpanii. Kontrole mają obowiązywać do 7 września. W Portugalii od stycznia do początku sierpnia służby bezpieczeństwa przejęły 28 ton kokainy. To rekordowa ilość tego narkotyku. Służby przekazały, że ilość przejętej w tym roku kokainy jest już większa niż w całym 2025 roku. Największy ładunek znaleziono na jednym z kontenerów, który policja przeszukała w porcie Sines na zachodzie kraju. Jednostka przypłynęła do Portugalii z Ekwadoru. Media, powołując się na dane z policji, twierdzą, że przemyt kokainy do Portugalii kontrolują obecnie gangi z Kolumbii oraz Albanii.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Audycja Otwarta Kuchnia. Przy mikrofonie niezmiennie Paulina Nawrocka, a ze mną nadal na łączach Patrycja Siwiec, trenerka w branży gastronomicznej, właścicielka gościnność.pl i autorka poradników dla branży Gościnność od Kuchni, Gościnność Sztuka Dobrej Obsługi w Gastronomii. No i właśnie ta gościnność też trochę przedmiotem jest naszej rozmowy, a pretekstem do niej dyskusja o darmowej wodzie. Tuż przed skrótem informacji rozmawiałyśmy o obawach restauratorów, zarówno tych technicznych, proceduralnych, dotyczących wszystkich takich wytycznych, które się wiążą z potencjalnie tym obowiązkiem, no ale też z tym chyba w tle najpoważniejszą obawą, że to wpłynie na przychody, że klient, który dostanie wodę z kranu, to już nie zamówi napoju, nie zamówi kawy, nie wiem, piwa, wina. No sama mówisz, wydaje ci się, że to są raczej obawy przesadzone.
4: Nie chciałabym tego oceniać właśnie, czy to są obawy przesadzone, ponieważ każda osoba, która pracuje w usługach, częściej statystycznie niż inna osoba, która w takich usługach nie pracuje, ma do czynienia z trudnym gościem. I statystycznie gdzieś czytałam o tym, że taki trudny gość pojawia się raz dziennie w każdej restauracji, więc jeżeli pojawi się w porze śniadaniowej, to już można być spokojnym, przynajmniej według statystyk, że do wieczora już się strasznego nie wydarzy. No niestety tak się nie dzieje. Może się tak zdarzyć, natomiast nie opierałabym decyzji o tym, by tej wody gościom nie serwować, tylko i wyłącznie na tym irracjonalnym lęku. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko, natomiast nasz mózg jest w ten sposób skonstruowany, że my zapamiętujemy te trudne sytuacje. No i później tym filtrem postrzegamy już rzeczywistość i stresujemy się, że ponownie się to wydarzy. Natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy to po wprowadzeniu właśnie darmowej kranówki nagle w restauracjach zaczną zasiadać goście, którzy tylko i wyłącznie będą konsumować darmową wodę i nic nie będą zamawiać.
3: Wydaje mi się nawet, że to można by łatwo rozwiązać właśnie w sposób prawny. Wystarczyłoby zapisać, że ta darmowa woda dotyczy tylko klientów, a za klienta uznać kogoś, kto już jakieś pieniądze wydał, czy już coś zamówił. I wtedy też ten koszt potencjalnie obsłużenia takiej osoby, przyniesienia jej tej szklanki, no mieści się w tym, że i tak trzeba tej osobie przynieść na przykład sztućce do zamówionej zupy, czy właśnie kawę.
4: Tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że w restauracji nie ma nic za darmo. Nawet jeżeli dostaniemy właśnie darmową wodę, czy dostaniemy, nie wiem, darmowy digestive na koniec posiłku, zawsze jest to wpisane jakby w ogólny koszt naszej usługi. Ta darmowa woda mi się też kojarzy z konceptem koktajl barów, gdzie też na dzień dobry dostaje się małą karafkę wody do zamówionego koktajlu. Natomiast ma to też takie uzasadnienie w tym, że osoba, która w trakcie spożywania alkoholu pije również wodę, no to lepiej ten alkohol się wtedy metabolizuje. Natomiast ten koszt wody jest wpisany w tą cenę koktajlu.
3: Mm-hmm. No ale są miejsca, które z powodzeniem taką wodę darmową serwują. Czy ona jest właśnie przynoszona gościom, czy na przykład stoi sobie gdzieś z boku w karafkach do tego szklanki, kto potrzebuje, może się napić. No i to jakoś się biznesowo ewidentnie tym lokalom spina. Pytanie, czy to zależy na przykład od typu lokalu, czy właśnie od dobrej woli, czy od, nie wiem, oczekiwań klienteli.
4: Tak naprawdę te obawy uzasadnione są tym, że wiele restauracji głównie zarabia na napojach. I trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że obecnie spada konsumpcja alkoholu. I w momencie, kiedy dochodzi jeszcze kwestia darmowej wody w restauracji, no to wtedy ta pula tego dochodu właśnie pochodzącego z kategorii napojów kurczy się. Stąd też jest ta obawa restauratorów, że może to uszczuplić ich przychody. No, trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że prowadzenie biznesu gastronomicznego wiąże się obecnie z bardzo dużymi kosztami i ta marża no, znacząco się teraz kurczy. Stąd jestem w stanie zrozumieć perspektywę restauratorów, dla których ta decyzja może być w pewien sposób niekorzystna.
3: Zagrożenia znamy, te obawy, no ale są też chyba korzyści wynikające właśnie z takiego dania czegoś od siebie gościom. No i właśnie tutaj przychodzi mi na myśl to słowo gościnność, że restauracja, gastronomia to jest właśnie branża, która no, opiera się na goszczeniu. Owszem, za pieniądze, ale jednak no, nie wszystko da się chyba wyliczyć. Wydaje mi się, że to może się również lokalom opłacać, to danie czegoś więcej. Jak to jest w praktyce?
4: No oczywiście tutaj wchodzą w grę takie kwestie wizerunkowe, budowanie relacji z gościem, na czym się właśnie opiera gościnność i tworzenie takiego podejścia progościnnego. Do ludzi, którzy odwiedzają nasze miejsca. No, zwykle tak jest, że jeżeli dostaniemy coś od firmy, no to czujemy się zobowiązani, by zamówić, nie wiem, coś więcej. No i restauratorzy liczą też na to, że na przykład goście będą wtedy chętniej zamawiać, nie wiem, droższe pozycje z menu, bądź będą zamawiali, nie wiem, desery, bądź inne napoje. Więc w pewien sposób ta darmowa woda jakoś się zbalansuje z tymi większymi zamówieniami.
3: No właśnie, bo tam chyba w grę już zaczynają wchodzić takie różne psychologiczne mechanizmy, że często jak coś dostaniemy, to czujemy się zobligowani, żeby oddać.
4: Tak, to prawda. To prawda, w ten sposób to działa. No i wydaje mi się, że goście będą czuli się zobowiązani, by zamówić coś więcej, ale oczywiście nie wszyscy. No a mówiłam już o tym wcześniej, że raczej w naszym mózgu zapisują się te dziwne, trudne sytuacje z gośćmi. No i właśnie takim filtrem też często patrzą właśnie kelnerzy czy restauratorzy, obawiając się zintensyfikowania tych trudnych sytuacji z gościem w związku z tą właśnie darmową wodą. Dlatego no, ten temat ma wiele kontrowersji.
3: Mm-hmm. No właśnie, a ty zawodowo zajmujesz się tak naprawdę pracą z branżą. Właśnie w tym zakresie tworzenia pozytywnego doświadczenia, uczenia obsługi. No i na czym to się opiera? Czym są te składowe sukcesu dobrego lokalu, do którego ludzie chcą wracać?
4: Tutaj chodzi o kształtowanie tej mitycznej, dobrej atmosfery. I ta dobra atmosfera powoduje, że my chcemy wracać do danego miejsca, ponieważ czujemy się tam po pierwsze widziani, czujemy się chciani, czujemy, że ktoś tam na nas oczekiwał, ktoś nas witał, czujemy się potraktowani w sposób specjalny, czujemy, że ktoś słucha naszych potrzeb i ja bardzo często na szkoleniach zadaję takie pytanie, przypomnijcie sobie, kiedy byliście gdzieś dobrze obsłużeni i większość osób opowiada o jakiejś sytuacji, ale nie potrafi sobie przypomnieć, jak się to miejsce nazywało, co oni jedli. No i dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak dlatego, ponieważ mamy taką emocjonalną interakcję z drugim człowiekiem. Nie mamy emocjonalnej interakcji z talerzem, z daniem, tutaj nic oczywiście nie umniejszając kuchni. I tak naprawdę te doświadczenia dobrej obsługi to jest coś, czym mogą się dzisiejsze restauracje wyróżnić. Bo tak naprawdę w wielu miejscach możemy dzisiaj dobrze zjeść, możemy skosztować naprawdę jakościowego jedzenia, natomiast wciąż w niewielu miejscach możemy doświadczyć pełnej ciepła i empatii obsługi.
3: Czyli jednym słowem inwestowanie w obsługę, w kelnerów, w ten element tego łańcucha restauracji, który chyba przez lata był traktowany raczej po macoszemu, może przynieść wymierne korzyści takim restauracjom i lokalom.
4: Zdecydowanie tak. Już nie mówię o tym, że przynosi to korzyści w postaci wyższego rachunku, ale przynosi te korzyści w postaci stałego zespołu. Bo jeżeli ludzie się ze sobą w zespole dobrze czują, to ta atmosfera, która panuje w zespole, ona się przekłada na tę atmosferę, która jest w restauracji. I być może zabrzmi to trochę ezoterycznie, ale czujemy po prostu, jak wchodzimy do danego miejsca, czy tam jest dobra energia, czy jest właśnie zła energia wynikająca z tego, że nie wiem, ludzie są ze sobą pokłóceni, ze sobą nie rozmawiają, coś jest nie tak. Pamiętajmy o tym, że my przychodzimy do restauracji, ponieważ chcemy miło spędzić czas, więc to, co też się dzieje pomiędzy zespołem, to też wpływa na atmosferę danego lokalu.
3: Mhm. Niesamowite. Z drugiej strony takie, wydaje mi się, że każdy z nas mógł mieć kiedyś takie doświadczenie, że wchodził do restauracji, słyszał jakieś krzyki z kuchni albo widział jakieś mordercze spojrzenia przesyłane menadżerowi do kelnerki i tak dalej, więc coś w tym chyba jest.
4: Tak, to właśnie jest prawo Murphy'ego, że oczywiście jak gość wchodzi, to wtedy słychać jakieś przekleństwo albo po prostu jakiś fragment kłótni. Wtedy się robi ta cisza, więc tak, to niestety w ten sposób działa.
3: Ale to chyba też jesteśmy w takim momencie trochę historycznym, że to się zmienia i że znów zaczyna się na to zwracać uwagę, bo no po okresie transformacji raczej obsługa kelnerska, kelnerzy to byli ci najgorzej wynagradzani. Rotacja w branży zresztą jest no nadal chyba dość duża i no, wiele osób uważa to za zawód no, tymczasowy, przejściowy, zupełnie inaczej niż na przykład na południu Europy, gdzie kelner, który ma 50-60 lat, jest normą.
4: No, wynika to chociażby z faktu, że próg wejścia do zawodu jest stosunkowo niski. Co innego w przypadku kucharza, kiedy to już to trzeba posiadać odpowiednie umiejętności, by stanąć za sterami grilla. Natomiast w przypadku kelnera, no wciąż jest to postrzegane w ten sposób, że no tak naprawdę nie trzeba nic umieć. No ja się z tym totalnie nie zgadzam. Uważam, że ta praca wymaga wielu umiejętności, wymaga pokładów cierpliwości, empatii, takiej umiejętności wielozadaniowości, bycia uważnym, bycia skoncentrowanym. Więc tak naprawdę no, uważam, że ten próg wejścia w takim mentalnym sensie no, jest naprawdę wysoki.
3: I to może być praca, zawód na lata? Są już tacy, którzy się wiążą z gastronomią na dużo dłużej niż ten okres studiów stereotypowy?
4: No właśnie ten mój filtr pokazuje, że tak, ja mam do czynienia z ludźmi, którzy właśnie po studiach zdecydowali się związać z tą branżą i tak naprawdę branża gastronomiczna daje nieograniczoną możliwość rozwoju. Możemy rozwijać się w kierunku właśnie zarządzania zespołem, możemy się rozwijać w kierunku bycia sommelierem, barmanem, baristą, właścicielem restauracji, właścicielem sieci kawiarni. Tak naprawdę te możliwości rozwoju są nieograniczone i ja zauważam, że sporo osób wybiera tę branżę, chociażby dlatego, że ta branża jest zgodna z ich sposobem funkcjonowania czy osobowością. Ta branża wiąże się z tym, że każdy dzień wygląda inaczej. To jest taka praca w ruchu, dużo się dzieje. I właśnie dla takich osób, które często, nie wiem, potrzebują dużo zmian, lubią jak się dużo dzieje, no jest to idealna praca.
3: Jednym słowem, można się po prostu urodzić do tego, żeby być dobrym kelnerem czy kelnerką.
4: Zdecydowanie tak. Ale można też po odpowiednich szkoleniach nabrać dobrych nawyków i też być super pracownikiem i co ważniejsze, czerpać z tego ogrom satysfakcji.
3: A to na pewno przekłada się i na satysfakcję gości, którzy taki lokal odwiedzają. Bardzo dziękuję. Moją i Państwa gościnią w Otwartej Kuchni była Patrycja Siwiec, trenerka branży gastronomicznej, właścicielka gościnność.pl. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Pora na skrót informacji Radia Tok FM, a po nich wracam do Państwa z jak zwykle pyszną historią.
0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
5: Tok 1.
6: Godzina 8:03, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider AgroUnii. Naszą rozmowę można oglądać na kanale Tok FM na YouTubie. Warto obejrzeć, bo ja tutaj trochę opiszę Państwu, którzy nie mają tej transmisji. Poseł przywiózł kapustę pekińską, kapustę zwykłą, tak? Zwykła, biała, okrągła. Jest też fasolka, są też ogórki. Ja tylko zademonstruję. Uwaga, będzie dźwięk. Takie chrupiące ogóreczki, bardzo pyszne. Pan to przywiózł, bo w ogóle pan utrzymuje się właśnie z kapusty.
7: Z kapusty, tak.
6: Kapuchę na kapuście zrobić?
7: Można.
6: Tak?
7: Tak.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Autopromocja.
1: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
2: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Marian,
1: hmm?
0: O czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Marian, a gdzie mogę kupić?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 1.12.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 11 tysięcy obywateli zwróciło się do rządu z apelem o stanowczą reakcję wobec osób atakujących Ukraińców. Pod kancelarią premiera zorganizowali wczoraj symboliczny protest. Miała to być reakcja na serię brutalnych incydentów, do których doszło w ostatnich tygodniach. Na jutro w 20 miastach w Polsce zapowiedziane są kolejne manifestacje. Były osobisty prawnik Donalda Trumpa, Todd Blanche, został zatwierdzony przez amerykański Senat na stanowisko prokuratora generalnego. Republikanie poparli tę kandydaturę, ignorując obawy demokratów dotyczące upolitycznienia Departamentu Sprawiedliwości. Blanche, który pełnił już obowiązki szefa amerykańskich organów ścigania przed objęciem funkcji rządowej, reprezentował Trumpa jako prywatny prawnik w kilku procesach karnych. Rosyjski koncern atomowy Rosatom wydał zezwolenia na przypłynięcie 7 chińskich statków północną drogą morską. Jeszcze w tym roku jeden z chińskich armatorów planuje uruchomienie regularnych rejsów towarowych tym szlakiem, poinformował szef Rosatomu Aleksiej Lichaczow, cytowany przez Reutersa. Według Moskwy północna droga morska staje się szlakiem o światowym znaczeniu. To z powodu pogorszenia się sytuacji w Zatoce Perskiej. Trwa tam wojna USA i Izraela z Iranem. A kolejne informacje w TOK FM o 13.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka. Minęła 12.40, a to oznacza, że pora na stały punkt wakacyjnego programu, czyli pyszna historia. Sierpień. Lato w pełni. Za nami podobno najgorętszy tydzień tego lata. Sierpień, niektórzy dopiero zaczynają urlopy, a tu już w sklepach witaj szkoło, w parkach coraz więcej suchych liści. Człowiek tak nieco nieświadomie myśli o jesieni, dlatego dziś bohater główny, który jest wspaniałym łącznikiem między słonecznym latem a pierwszymi podmuchami jesieni, czyli pomidor. O tym zresztą trochę jest jedna z najsłynniejszych piosenek kabaretu starszych panów, Addio Pomidory. Piosenka, która jest późnojesiennym pożegnaniem z pachnącymi pomidorami, no, które jak te słoneczka zachodzą za zimowy stół i pozostawiają po sobie tylko nostalgiczne wspomnienie świeżego, soczystego, przebogatego w witaminę miąższu. Tekst tej piosenki to też zapis czasów, w których pomidory faktycznie nie były dostępne przez cały rok. Obecnie nie jest to przecież problemem, żeby w grudniu czy nawet w lutym kupić sobie pomidory czy pomidorki koktajlowe, no ale chyba każdy wie, że smakiem i zapachem nie dorównują tym sierpniowym czy wczesnowrześniowym. Do sedna jednak. Pomidory są absolutną podstawą współczesnej kuchni. Z punktu widzenia botaniki to właściwie owoce, mięsiste jagody. Jednak z uwagi na niską zawartość cukru i charakter zastosowania oficjalnie zalicza się je do warzyw. Aktualnie są praktycznie wszechobecne, ale do XVI wieku Europejczycy musieli radzić sobie bez nich. Co innego na drugiej półkuli, tam już w VIII wieku naszej ery pomidory, pierwotnie zbierane jako dzikie rośliny, zostają przeniesione przez Azteków do Meksyku i tam udomowione. Do Europy trafiają dopiero w XVI wieku po odkryciu Nowego Świata za sprawą Hiszpanów. Trafiają w towarzystwie innych nowinek owych czasów, czyli kukurydzy i ziemniaków. Pomidory najprawdopodobniej najpierw wylądowały w Królestwie Sardynii, które wtedy należało do Hiszpanii, a stamtąd między innymi do Ligurii. Łatwo przyjęły się w śródziemnomorskim klimacie, ale długo uznawano je nie tylko za niejadalne, ale wręcz za toksyczne i traktowano jako rośliny ozdobne, które miały upiększać na przykład posiadłości ówczesnych bogaczy. Nazwa, która brzmi nam dość znajomo, po raz pierwszy spisana została w 1544 roku. Lekarz-botanik Andrea Mattioli użył łacińskiego terminu mala aurea, po włosku pomodoro, czyli złote jabłko. Tu warto nadmienić, że pomidory były wtedy żółte, być może stąd te złote skojarzenia, ale pierwsza pisana wzmianka o czerwonych pojawiła się już 10 lat później. Francuzi byli nieco bardziej poetyczni, bo nazwali roślinę jabłkiem miłości, co miało ponoć związek z rozpowszechnianą plotką o tym, że pomidory to znakomity afrodyzjak. Pierwsze przepisy na bazie pomidorów nieśmiało zaczęły pojawiać się we włoskich książkach pod koniec XVII wieku. Blisko 100 lat później stały się powszechne. Dotychczasowe klasyki włoskiej kuchni zmieniły swoje oblicze na czerwonym. I tak popularna w kampanii pizza, biała pizza z tłuszczem wieprzowym, serem i pieprzem, ustąpiła miejsca marynarze z pomidorami, oregano i oliwą. A makarony, do tej pory serwowane głównie z serem, ewentualnie mięsnym dodatkiem, zaczęły parować się z pomidorami. I tak czerwone warzywa stały się jednym z włoskich symboli. Tu ciekawostka, choć pomidory kojarzymy przede wszystkim z Włochami, największym producentem na świecie są Chiny. Uprawiają ich kilkakrotnie więcej niż Włosi, Hiszpanie czy Amerykanie. No i tak jak pizza była kiedyś biała, tak nawet ketchup, który dziś wydaje się oczywiście pomidorowy, nie do końca taki był, bo jego przodek pochodzi właśnie z Azji, był fermentowanym sosem rybnym. Pomidory trafiły do tego sosu dopiero w XIX wieku, no a później właśnie ta wersja podbiła świat. Niezliczona jest ilość odmian, przepisów i sposobów obróbki pomidorów. Najczęściej podaje się, że na świecie istnieje ponad 10 tysięcy odmian pomidorów, ale niektóre organizacje zajmujące się ochroną bioróżnorodności szacują, że może być ich nawet do 20 tysięcy, jeśli uwzględni się lokalne, tradycyjne i amatorskie odmiany. Małe koktajlowe, wielkie bawole serca, podłużne śliwkowe, malinowe, żółte, pomarańczowe, zielone czy niemal czarne. Każdy smakuje trochę inaczej, dojrzewa w innym czasie i nadaje się do czego innego najlepiej. To właśnie dlatego chyba pomidor zrobił tak zawrotną kulinarną karierę. W dużych sklepach w Polsce spotykamy zwykle od 10 do 20 odmian handlowych. Kolekcjonerzy nasion uprawiają często setki różnych odmian, a w bankach genów przechowywane są tysiące historycznych odmian, tak aby nie zaginęła ich różnorodność. Przetwory z pomidorów są chyba najpowszechniejsze i najpopularniejsze ze wszystkich, co również wydaje się wynikać z historii. Bardzo długo wierzono bowiem, że pomidory w jakiś sposób przetworzone, czyli gotowane lub duszone, są dużo zdrowsze i lepsze dla organizmu niż surowe. No, co po latach zostało jednak poddane w wątpliwość, ale paradoksalnie coś w tym jest. Gotowanie niszczy wprawdzie część witaminy C, ale sprawia, że łatwiej przyswajamy likopen, czerwony barwnik i silny przeciwutleniacz. Dlatego passata czy długo gotowany sos pomidorowy wcale nie są gorszym wyborem od świeżego pomidora. Są po prostu inne. To właśnie likopen odpowiada za intensywnie czerwony kolor. Żółte odmiany praktycznie go nie zawierają, co sprawia, że mają zupełnie inny profil smakowy, ale i odżywczy. Pierwsza fabryka przetworów pomidorowych bez skórki powstała już w 1875 roku w Kampanii i do dziś radzi sobie wyśmienicie. 20 parę lat później na pomysł puszkowania zupy pomidorowej wpadł Joseph Campbell i zapewne tę puszkę doskonale Państwo znają, bo uwieczniona przez Andy'ego Warhola jest chyba najsłynniejszym przetworem pomidorowym na świecie. Pomidory w popkulturze też są mocno wrośnięte. Dość powiedzieć, że pod koniec XIX wieku to właśnie obok jajek nadpsute pomidory służyły do przegania

włoska passatum. Na litr warto mieć 2 kg mocno dojrzałych i pachnących pomidorów, na przykład odmiany Lima. To są takie małe, dość mięsiste pomidorki, w których mało jest soku, za to dużo miąższu. One doskonale nadają się właśnie na przetwory. Można te pomidory najpierw sparzyć i obrać ze skórki. Można też ten krok pominąć, żeby potem przetrzeć całość przez gęste sito. Pokrojone pomidory, z których usuwamy ogonki i szypułki, dusimy przez 10 do 15 minut. Mieszamy tak, żeby całość nam się nie przypaliła. Potem przecieramy i dusimy jeszcze chwilę do pożądanej konsystencji. Czubata łyżeczka soli będzie odpowiednia, żeby całość doprawić. Można poszaleć z dodatkami, dodać pieprzu, można czosnku, można świeżej bazylii. Jeszcze gorące pomidory wlewamy do słoików, zakręcamy i odstawiamy do góry dnem. Jeśli mają postać dłużej, dobrze je zapasteryzować. Wystarczy 10 minut. Pomysłów na pomidorowe przetwory jest oczywiście więcej. Można robić domowe koncentraty, soki, sosy z przyprawami. Można wreszcie robić wspomniany już ketchup w różnych wersjach. Bardzo popularny jest ketchup z dodatkiem cukinii, które często właśnie obficie obradza w podobnym okresie na ogródkach działkowych i na polach. Można też zrobić pomidory suszone i tutaj na przykład dobrze sprawdzają się suszarki wykorzystywane do grzybów albo po prostu piekarnik. Włosi po prostu wystawiają te pomidory na słońce. U nas różnie bywa z pogodą. Co prawda ten ostatni tydzień akurat suszeniu pomidorów sprzyjał, no ale jednak zwykle bardziej sprawdza się piekarnik. Takie pomidory suszone można potem przechowywać właśnie albo w zamrażarce, albo w jakimś strunowym woreczku, albo zaleć je oliwą i w takiej formie też przechowywać. Wspaniałym przysmakiem są też pomidorki konfitowane, które smaży się przez dłuższy czas właśnie na przykład w oliwie zaromatyzowanej dodatkiem czosnku czy różnych przypraw. Pomidory oczywiście doskonale też smakują na surowo i warto się najeść ich na zapas teraz, kiedy są najpyszniejsze. Bardzo popularną formą w ostatnich latach są właśnie pomidory serwowane z burratą, czyli ze włoskim serem. Polecam Państwu dorzucić do tego dania brzoskwinię albo nektarynkę. To przełamanie takiego dość cierpkiego smaku pomidora ze słodkim smakiem owocu doskonale komponuje się z serem. Oczywiście burrata to nie jedyny ser, z którym pomidory doskonale grają, bo wspaniale smakuje też z fetą oraz z naszym swojskim twarogiem i też różne wariacje na temat pomidorów z twarożkiem, ze świeżą cebulką, ze szczypiorkiem są uwielbiane przez wielu. Pomidory lubią się też z ziołami i to nie tylko z bazylią, która wydaje się tutaj takim sztandarowym połączeniem, bo wspaniale smakują też z natką pietruszki, z koperkiem, z wspomnianym właśnie szczypiorkiem, ale i z kolendrą czy z tymiankiem. Warto poeksperymentować. Każdy inny dodatek ziołowy sprawia też, że ten pomidor trochę inaczej smakuje. Można też pomidory upiec i w takiej formie zapasteryzować i to jest dobry dodatek na przykład do zimowych sałatek. Zdecydowanie lepszy niż te pomidory bez smaku, które w styczniu będzie można kupić w dyskoncie. I taką sałatką, którą ja szczególnie lubię się przenosić do letnich czasów, w taką jesienną czy zimową porą, jest dakos. Sałatka, która pochodzi z Krety i której w oryginale podstawą jest suchy jęczmienny suchar, czyli passimadi. Tak twardy, że przed jedzeniem skrapia się go wodą lub oliwą, żeby lekko zmiękł, ale nadal pozostał chrupiący. Właśnie na takim sucharku układa się starte, drobno pokrojone, dojrzałe pomidory, a na wierzch trafia jakiś słony ser, czyli misitra albo feta. Do tego dobra oliwa, oregano, czasem kapary albo oliwki. No i właśnie taką zimową albo jesienną porą można wykorzystać najzwyklejsze grzanki, nawet i pszenne, bardziej w naszej szerokości geograficznej popularne. I właśnie takie pomidory, aromatyczne pomidory ze słoika, które te sucharki rozmiękczają. Świetny przykład kuchni, w której nic się nie marnuje, a smakuje wyśmienicie. Warto wykorzystać sierpień, kiedy pomidory naprawdę pachną słońcem, bo zanim się obejrzymy, zostaną już tylko wspomnienia, passata w spiżarni i addio pomidory.
A może Państwo mają jakieś swoje ulubione pomysły na pomidorowe przetwory? Ciekawa jestem, czy poświęcacie czas właśnie na to, żeby trochę zamknąć te

0: tych czerwonych słońc w słoiku, właśnie w tym sierpniowym okresie. Czy może raczej właśnie próbujecie Państwo najeść się na zapas świeżymi wtedy, kiedy smakują najlepiej? kuchnia@tok.fm to jest adres mailowy, pod który można do mnie pisać. Można też pisać opinie w sprawie darmowej wody w lokalach gastronomicznych, no bo to temat generujący dość duże emocje zapewne i w naszych słuchaczach. Można również niezmiennie wysyłać propozycje. Co prawda, pysznych historii nie zostało już za dużo, bo 3 odcinki do końca wakacji, bo cykl pomyślałam jako taki typowo letni, ale jeśli chcieliby Państwo szczególnie posłuchać jakiejś opowieści, to zapraszam serdecznie kuchnia@tok.fm. Ja nazywam się Paulina Nawrocka, to była audycja Otwarta Kuchnia. Słyszymy się za tydzień, a teraz już czas rodziców i Ula Malko i Krzysztof Chorwat.
1: Dzień dobry. Dzisiaj będzie o rodzeństwie.
2: O wyzwaniach z tym związanych, codziennych sprzeczkach i próbach opanowania chaosu w domu, gdy dzieci jest więcej. Zapraszamy.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
4: Tok 3.
5: Ekolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakiejś protekcji.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jest szansa na obniżki na stacjach paliw. To po spadkach cen ropy na światowych rynkach. W Bułgarii eksplodował dron. Doszło do tego nieopodal transbałkańskiego gazociągu. Wylesienie Amazonii nieco spowolniło. Chwali się tym prezydent Brazylii. Minęła 13. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł. Ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk ePetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
14: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większej liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
13: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormusu, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Zwolennicy dawnego CPK krytykują rząd za opieszałość w realizacji portu Polska. Inicjatorzy wspierani przez Kancelarię Prezydenta zarzucają rządowi, że ten opóźnił termin realizacji projektu o 2 lata i zrezygnował z dawniej planowanych połączeń kolejowych ułożonych w tak zwaną szprychę na rzecz zintegrowanej sieci kolejowej. Zdaniem Macieja Wilka z Tak dla CPK planowana przez rząd kolej dużych prędkości faworyzuje duże ośrodki miejskie.
15: Martwimy się, że projekt nie idzie tak szybko, tak sprawnie, tak profesjonalnie i w takim zakresie, jaki iść powinien. Ostaliśmy się dzisiaj z relatywnie krótkim odcinkiem kolei dużych prędkości KDP Y, z irracjonalną decyzją o podwyższeniu prędkości pociągów do 350 km na godzinę, tylko po to, żeby zrealizować ideę Polski w 100 minut, prezentowania drogiej zabawki kilku największym aglomeracjom.
13: Jednak zdaniem eksperta od transportu kolejowego Karola Tremera to właśnie zintegrowana sieć kolejowa proponowana przez rząd wpisze kolej dużych prędkości w już istniejącą infrastrukturę.
16: Wadą szprych było to, że to zaczęło być odbierane przez samorządy, przez opinię publiczną, że to jest jakieś budowanie jakiejś nowej kolei, niezależnej od kolei istniejącej. I zintegrowana sieć kolejowa świetnie tutaj wstrzeliła się w to, żeby pokazać, że sieć kolejowa to jest całość, nowe linie, stare linie mogą stworzyć uzupełniający się system.
13: Obecny rząd otwarcie portu Polska przesunął na 2032 rok, tłumacząc to nie opóźnieniami w realizacji planów, ale od początku nierealistycznym harmonogramem, który za czasów PiS nie był konfrontowany z rzeczywistością na etapach konkretnych realizacji. Potwierdził to raport Najwyższej Izby Kontroli z zeszłego roku. Do tej pory złożono 19 wniosków o pozwolenie na budowę różnych elementów inwestycji. Pierwsze prace pod budowę portu mają ruszyć we wrześniu. Dron, który rano wleciał w bułgarską przestrzeń powietrzną od strony Rumunii, eksplodował w pobliżu gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą, poinformował premier Bułgarii Rumen Radev. Dron wybuchł blisko posterunku granicznego z Rumunią w Kardamie na północnym wschodzie Bułgarii. Doszło do tego w odległości około kilometra od tłoczni gazociągu. System ostrzegania będzie rozwijany, zapowiedział w TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Przejęliśmy obronę cywilną w kompletnej rozsypce, tłumaczył polityk. Wiceszef MSWiA odniósł się w ten sposób do zarzutów dotyczących informowania o zagrożeniu po wtargnięciu rosyjskiej rakiety. Syreny alarmowe zawyły tylko w 7 z 17 wyznaczonych powiatów. Mieszkańcy nie dostali też alertów RCB.
17: Problemem tutaj kwestia była czasowa, bardzo krótkiego czasu.
18: No, ale niestety, tak na wojnie jest, no.
17: Ja wiem, niestety czynnik ludzki, gdzie uznano, załóżmy, że w ciągu 2-3 minut, kiedy powiadomiono, nastąpiło odwołanie i w tym momencie ta decyzja nie została podjęta, jeśli chodzi o powiadomienia, bo należało wysłać ten alert mówiący, dlaczego włączyliśmy syreny w tych 7 powiatach. Natomiast tutaj podejmujemy wszystkie działania, zresztą zrobiliśmy już bardzo dużo, 8 tysięcy syren cyfrowych, kolejne syreny kupujemy ze środków unijnych również. Mam nadzieję, że w ciągu przyszłego roku będziemy mieli kolejną, nową aplikację, być może w tym, która pozwoli szybciej powiadamiać ludzi o tym, co się dzieje.
13: Podsumował wiceminister Szczepański w rozmowie z Jackiem Żakowskim. Wylesianie Amazonii spadło w ubiegłym roku do najniższego poziomu od dekady. Chwali się tym prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva. Według Brazylijskiego Instytutu Badań Kosmicznych między sierpniem zeszłego roku a lipcem tego roku wycięto niecałe 3000 km2 lasu. To najmniej od 10 lat i wyraźny spadek względem poprzedniego okresu.
19: Złożyliśmy odważną deklarację, że do 2030 roku możemy osiągnąć cel zerowego wylesienia.
13: Dane ogłoszono na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi w Brazylii, w których Lula ubiega się o reelekcję. Mimo poprawy statystyk, ekolodzy krytykują prezydenta za zgodę na poszukiwania ropy przy ujściu Amazonki. Rowerowa trasa wzdłuż polskiego wybrzeża ominie teren budowy elektrowni atomowej. Jej pierwszy szlak pokrywał się z obszarem zajętym przez inwestycje, ale od wczoraj można korzystać z nowego przebiegu, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski.
20: Będzie to trasa, zapewniam, o wiele ładniejsza nawet niż to R10, które niektórzy pamiętają tu sprzed 4-5 lat. To będzie trasa, która będzie biegła nad samym morzem, nad samym nadbrzeżem.
13: A rowerzyści zainteresowani atomowym placem budowy mogą mieć dostęp do drogi pożarowej.
20: Niewątpliwie elektrownia jądrowa pierwsza w Polsce i jakby tempo jej budowy będzie cieszyło się zainteresowaniem turystów, którzy odwiedzają ten teren. I mamy też przygotowane taką alternatywę. Można się przejechać pod ten plac, zobaczyć, jak wyglądają prace za płotem, bo musi być za płotem, ponieważ chcemy zapewnić bezpieczeństwo, natomiast absolutnie można również podjechać, zobaczyć.
13: Objazdowy fragment Eurovelo został utwardzony i oznakowany. Pojedziemy nim ponad 7 kilometrów. Sobota w całym kraju słoneczna i bez opadów. Na termometrach od 19-20 stopni nad samym morzem, 23-24 w centrum, najcieplej w Bieszczadach do 26. Na jutro dla zachodniej części kraju synoptycy już wydali ostrzeżenie przed upałem. Słupki rtęci mają tam pokazać 31 stopni, w pozostałej części kraju 26-27 stopni.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Czasu Rodziców.
21: Ula Malko.
0: Krzysztof Chorwat, audycję wydaje Olga Tanajewska. Postanowiliśmy dzisiaj przyjrzeć się rodzinom, w których dzieci jest więcej.
21: Porozmawiamy więc o rodzeństwie. Oboje mamy doświadczenie, bo mamy dwoje dzieci, a konkretnie w każdym z przypadków dwóch chłopaków.
0: Tak, a może dowiemy się przy okazji, jak to jest z dziewczynami. Możecie do nas pisać, zresztą przypominamy nasz adres rodzice@tok.fm, a dzisiaj z nami w studiu Magdalena Boćko-Mysiorska, pedagożka, autorka książek dla dzieci, poradników dla rodziców i mama też rodzeństwa.
22: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chłopaków czy dziewcząt?
22: Córki i syna.
0: No to będą doświadczenia różne. Bardzo nas to cieszy.
21: Magdo, powiedz, czy da się w ogóle przygotować dzieci na pojawienie się rodzeństwa?
22: To jest bardzo dobre pytanie, czy się da. Częściowo się da, częściowo pewnie się nie da. Jeśli mamy taką fantazję jako dorośli i rodzice, że zaplanujemy wszystko wcześniej i wszystko będzie idealnie przygotowane, to może być nam bardzo trudno później, bo fakty są takie, że pojawiają się bardzo niespodziewane, często miksy emocji i różnych sytuacji i zdarzeń, które pokazują nam bardzo, że to przygotowanie oczywiście częściowe mogło być budujące i wspierające, ale niekoniecznie było wystarczające i jest to bardzo naturalne. Czyli dzieci będą przeżywać swoje uczucia, emocje, okazywać coraz bardziej potrzeby, które wcześniej być może nie były aż tak bardzo widoczne, no i z całą pewnością granice. Może być różnie, więc na tę różnorodność trudno jest się przygotować w pełni, ale częściowo można, jak najbardziej tak.
0: A kiedy się przygotowywać? Czy to już na etapie planowania? No bo są różne sytuacje, albo się nie planuje, albo się planuje to rodzeństwo. Wtedy już właśnie rozmawiać z dzieckiem o tym, że, no nie wiem, takie przychodzi mi pytanie do głowy, czy chciałbyś mieć braciszka, siostrzyczkę? Często zdarzają się takie pytania właśnie przecież.
22: Czasami rodzice o to pytają swoje dzieci. To może być dla dzieci ciekawe pytanie, może być trudne. Chyba byłabym uważna na dziecko i to zależy od bardzo wielu sytuacji, jak rozmawiamy wtedy z dziećmi o tym rodzeństwie, które ma nadejść. I bardzo zależy od sytuacji rodziny, od tego, jak dziecko się czuje, jak czuje się mama, która jest w ciąży, jaki jest w ogóle, jaka jest jakość funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Więc bardzo dużo tutaj jest takich czynników, które mogą wpływać na to, że będziemy w różnych momentach bardzo rozmawiać o tym, że to dziecko ma przyjść na świat. Ale jeżeli już mówimy o tym, w jaki sposób o tym rozmawiać, albo nie wiem, czy pytacie bardziej o to kiedy, czy pytacie o sposób, który będzie najbardziej wspierający?
0: No raczej sposób, choć tutaj no, mamy dużo czasu, bo 9 miesięcy.
22: Tak, to prawda.
0: I tu pewnie można to różnie robić. Tak. Też kobieta się zmienia, mama się zmienia, więc można oczywiście przechodzić przez to razem, prawda?
22: Tak, jak najbardziej. I też jest wspaniałe to, że dzieci bardzo często wyczuwają na bardzo wczesnym etapie, że mama się zmienia, że coś się zmienia, że zmienia się nawet z tego, co badania wykazują, jej zapach albo oddech. Jest bardzo dużo ciekawych badań, które wykazują właśnie, że te zmiany są widoczne na wczesnym etapie. Rodzice czasem myślą też, że zaczekajmy do momentu, kiedy ta ciąża będzie bardziej widoczna. Jeśli uznajecie to za odpowiednie i widzicie, że to służy dziecku, super. Można przy tym pozostać. A w jaki sposób? I w jaki sposób mówić o tym, że dziecko przyjdzie na świat zupełnie uczciwie i wprost. Czyli, że na świecie pojawi się i w naszym domu nowa osoba, to będzie twoja siostra lub twój brat, jeszcze nie wiemy na przykład, jaka jest płeć dziecka. I wiele rzeczy się zmieni. Niektóre mogą być ciekawe, piękne, interesujące. Niektóre mogą być dla ciebie trudne, ponieważ sytuacja będzie dla nas nowa. Czyli mówiłabym o tym zupełnie otwarcie, zupełnie wprost, nie przypisując temu historii na przykład bajkowych albo magicznych. Czasem mamy taką pokusę, ale to niekorzystnie działa na dziecku, kiedy później okazuje się, że kurczę, jest trudno, gdzie jest moja mama, nie mam już swojej mamy. Co tu się w ogóle trudnego wydarza? Więc byłabym uważna bardzo na dziecko i na to, w jaki sposób ono reaguje.
23: Ja też myślę o tym, jak ważne jest to, o czym mówisz, Magda, w kontekście wieku, w jakim jest dziecko, prawda? No bo co innego jest mówić 4-latkowi, 5-6, a co innego 2-latkowi. Dla niego to, że będziesz mieć rodzeństwo, może oznaczać, że to się wydarzy jutro pojutrze, ponieważ jego pojęcie czasu jest kompletnie abstrakcyjne. Mhm. co innego jest, jak to jest starsze dziecko, prawda?
22: Tak, tak, oczywiście. Jeśli to jest 12-latek, będziemy rozmawiać adekwatnie do wieku nastoletniego dziecka i jeszcze w dodatku swojego dziecka, bo też już nie może reagować, więc ta uważność na jakieś komunikaty powinna pozostać. I pamiętajmy o tym, że dzieci, niezależnie właśnie od wieku, będą reagowały już teraz w określony sposób. Mogą być podekscytowane, mogą chcieć się cieszyć, skakać, mogą mówić, ale jak to, ale co to znaczy? Dzieci czasem nie będą też rozumiały właśnie tego, co się wydarza tak naprawdę w tej chwili, a dopiero fakty postawią je przed doświadczeniem. I to doświadczenie własne będzie wtedy ważne, aby opiekować je w sposób najbardziej możliwie wspierający.
0: Inaczej pewnie można sobie to projektować, jak jest się w ciąży i sobie pomyślisz, co się stanie, kiedy przyprowadzę dziecko ze szpitala na przykład do domu. Inaczej jest pewnie, czy no, życie weryfikuje. Przygotowując się do audycji, przejrzałem telefon, w którym na dysku oczywiście są różne rzeczy i taki filmik sprzed ponad 5 lat, jak młodszy syn wracał z moją żoną ze szpitala. No i tam już czekał starszy, 3 lata równo różnicy. No to w ogóle bardzo wzruszający moment, jak się tak odtwarza oczywiście. Pamiętam, że wtedy gdzieś wyczytaliśmy, czy ktoś poradził, żeby też trochę się zaopiekować tym starszym synem i kupić prezent z okazji narodzin. No tak jak się na urodziny komuś kupuje, tak można właśnie przy tej okazji. Czy to jest dobry w ogóle pomysł?
22: Znowu to zależy. Jeśli traktujemy ten prezent jako pewnego rodzaju upominek z okazji tego, że jest po prostu nowy, ciekawy, wyjątkowy dzień i chcemy ci pokazać, że właśnie teraz chcemy w jakiś sposób podkreślić tę wyjątkowość tego dnia, w porządku. Jeśli to ma pomóc dziecku w emocjach, w sensie niech mu będzie lepiej i niech poczuje się bardziej lekko i łatwo i przyjemnie, to raczej nie zachęcałabym do zakupu prezentu. Myślę, że warto wtedy po prostu być bardziej przy dziecku i opiekować się jego emocjami, czyli po prostu pozwolić tym emocjom być, nawet jeśli będą trudne. Chociaż myślę, że te momenty spotkania z maleństwem nie zawsze są trudne, raczej nawet rzadziej są trudne z historii rodziców, którzy opowiadają mi te historie.
0: Pewnie ja tam też widziałem teraz na tym filmiku, że no, trochę było oczywiście zdziwienie, zaskoczenie, ale chęć przytulenia, pogłaskania.
22: Tak, tak, tak, dotknięcia z dużą wrażliwością, ale też nie chciałabym tworzyć znowu obrazu w głowach rodziców, którzy będą planować dziecko lub właśnie planują, że to jest tak zawsze. Może być różnorodnie i na tę różnorodność dobrze się przygotować poprzez pozwolenie sobie na to, że może być różnie.
23: Znam historie takie, gdzie to jest już na przykład trzecie lub czwarte dziecko i to też jest bardzo ciekawe, jak rodzice opowiadają o tym, że to dziecko najstarsze potrafi reagować no jednak właśnie zupełnie inaczej niż to, które jeszcze nie ma młodszego rodzeństwa. I na przykład starsze mówi, no nie, znowu.
22: Tak.
23: A to, które będzie mieć młodsze, jest podekscytowane,
22: tak, tak,
23: prawda? I że to jest właśnie o tej różnorodności, z którą możemy się spotkać, że
22: oczywiście
23: to może być, to samo dziecko może też tak bardzo różnorodnie reagować.
22: Pamiętam też historię ze swojej rodziny, pozwolę sobie przytoczyć, bo mam zgodę na dzielenie się tym, kiedy mojej siostry córeczka powiedziała, starsza do młodszej, i do rodziców po kilku dniach bycia tej młodszej już w domu: och, mamo, ponieważ oni mieszkają poza granicami Polski, a kiedy Popi wróci już do swojego domu? Więc jakieś takie, właśnie to jest o tych młodszych dzieciach, które nie mają jednak rozumienia czasu i tego, że to dziecko zostaje z nami naprawdę na zawsze, więc reakcje mogą być przeróżne. Czasem zabawne, czasem słodkie, urocze, czasem po prostu trudne, a czasem dla nas nawet smutne. Może być różne.
0: Do tej rozmowy wrócimy za chwilę po informacjach TOK FM, a z nami w studiu jest Magdalena Boćko-Mysiorska. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak budować relacje między innymi w rodzeństwie i w całej rodzinie, kiedy pojawia się rodzeństwo na pokładzie.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
2: TOK 9. 18.22, Adam Ozga, to jest Mundial w TOK FM, a razem ze mną Michał Waszkiewicz. No dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Wyobrażasz sobie Kyliana Mbappé, który biega i cieszy się z trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata, jeżeli jest...
3: No wiesz co, no,
2: biorąc
3: pod uwagę, brakuje tego medalu do kolekcji.
2: Właśnie.
3: Było złoto, było srebro 2-4 lata temu i teraz jest szansa na brąz. No
2: ale
3: tendencja
2: jest
3: całą kolekcję.
4: Wiesz, jak na eBayu, jaką będzie miała wartość, jak będzie miał cały komplet, dużo większą niż pewnie sam złoty medal. Nie no, śmieję się, Michał, Adam, cóż, sam ze sobą rozmawiam. Mecz o trzecie miejsce nie ma sensu. Jest historią, jest grany, jasne, natomiast dla tych zespołów, ja ci też powiem szczerze, ja nie będę go oglądał.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Boli. Spędzi.
10: Piecze. A do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dziś w Wyborczej. Kto nie chce zostać w tyle, ten jedzie się uczyć od Ukraińców, jak prowadzić nowoczesną wojnę. Wszyscy już tam są oprócz nas. Z Przemysławem Krychem, inwestorem w sektorze obronnym, rozmawia Jarosław Kurski. Czytaj dziś w Wyborczej.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą. To element przygotowań do defilady, która odbędzie się za tydzień w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać myśliwce F-16 czy F-35 lecące wzdłuż koryta Wisły. Przelot samolotów nad Warszawą był dopiero początkiem weekendowych przygotowań do defilady. Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały, że Iran zaatakował w ciśnienie Ormus tankowiec należący do państwowej spółki naftowej. Wczoraj spółka opublikowała komunikat, w którym stwierdzono, że od początku wojny w rejonie ciśniny Ormus zaatakowano 15 jej jednostek, w tym 3 tylko w bieżącym tygodniu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła poparcie przez amerykański Senat tzw. ustawy Grahama. Dokument, w sprawie którego negocjacje trwały 1,5 roku, daje możliwość nałożenia sankcji na Rosję, ale też Iran. Razem pozbawimy Rosję możliwości kontynuowania wojny, której nie może wygrać. Dzięki dotkliwym uzupełniającym się sankcjom Europa i Stany Zjednoczone mogą po raz kolejny, co historyczni partnerzy mogą osiągnąć działając razem, napisała szefowa Komisji Europejskiej.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Ula Malko, Krzysztof Chorwat. Witamy ponownie w czasie rodziców, a dzisiaj z nami jest Magdalena Boćko-Mysiorska, pedagogzka.
15: Co jest najtrudniejsze w byciu rodzicem rodzeństwa? To, że mamy taką konieczność wręcz zaspokajania potrzeb dzieci i mediowania między dziećmi, bycia tłumaczem jednego dziecka wobec drugiego i na odwrót. I też to, że mamy coraz mniej zasobów pewnie. No, że wyobrażam sobie, że kiedy mamy jedno dziecko, to zależy oczywiście bardzo od sytuacji, od wyzwań dziecka, od tego, jaki ma układ nerwowy, z jakim temperamentem przyszło na świat, ale generalnie, kiedy mamy dwoje dzieci, opiekujemy się już nie tylko dzieckiem tym drugim, czy kolejnym, ale opiekujemy się też relacją między tymi dziećmi. Więc myślę sobie, że zaczyna się tworzyć taka dosyć bogata matryca różnych elementów, wyzwań, które trzeba składać i kropek, które czasem po prostu się nie łączą. I wyobrażam sobie, że to może być najtrudniejsze i o tym słyszę od lat od rodziców, kiedy z nimi rozmawiam i pracuję, że to jest dla nich najgorsze wyzwanie. I mówią, Magda, jak ja mam zrobić, żeby te dzieci miały sprawiedliwie mnie, porówno? A ja mówię, o, chciałabyś porówno, słyszę, a co to znaczy? I rozmawiamy wtedy o tym. Okazuje się, że rodzice wyobrażają sobie, że porówno czas będą nawet poświęcać, co do minuty wręcz dzieciom. To jest kompletnie nierealne. Myślę, że to jest takie trochę balansowanie nieustanne.
14: Zwłaszcza na początkowym etapie tego pierwszego dziecka, no bo tutaj...
15: Tak, oczywiście.
14: No jest tak, że wiadomo, że będzie bardziej zaopiekowane mniejsze dziecko przez mamę. Wtedy rola tutaj jest taty.
15: Ale też myślę o czymś takim, że jak jesteśmy w stanie w zasadzie zmierzyć ilość tego czasu, jak chcemy to mierzyć, żeby to było porówno. Więc nie da się porówno. Ważne raczej, żeby pozwalać dzieciom według mojego doświadczenia być sobą, przeżywać to, co się przeżywa i wspierać dzieci najlepiej, jak potrafimy tu i teraz, nie wymagając od siebie naprawdę zbyt wiele.
3: Tak, wielu rodziców opowiada mi o tym, że ma naprawdę dużo wyrzuty sumienia wobec tego, że ta druga ciąża jest inna, że jak ja pokocham tego drugiego człowieka, jak już tak kocham tego pierwszego i że to jest trudne w ogóle do wyobrażenia sobie, że można kogoś jeszcze tak bardzo pokochać. Potem jak się to dziecko pojawia, to się pojawiają już na świecie, to się pojawiają wyrzuty sumienia wobec tego starszaka.
15: Na pewno je zaniedbuje, jest
3: że
15: często takie zdanie.
3: Że porzucam, albo że się nagle stał taki duży. Wiele mam mówi, że wraca ze szpitala i ma takie poczucie, że ten starszak taki jeszcze te kilka dni wcześniej, mój maluszek, teraz nagle ma taką wielką głowę i w ogóle jest taki wielki. I, no i że myślę, że ta biologia też robi swoje. W takim sensie, że my jesteśmy jednak wtedy bardzo wsłuchane w tego noworodka. I no rzeczywiście trochę odsuwamy starszaka, żeby się móc jakoś wsłuchać.
14: Dochodzi zmęczenie przecież.
15: Dochodzi zmęczenie. Niedospanie, deprywacja snu, nie? I wtedy tak myślę sobie, że proszenie o pomoc jest bardzo ważne i jakoś wspieranie się drugim dorosłym, bądź trzecim i czwartym, jeśli mamy taką możliwość, przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami, kimkolwiek, kto mógłby nas wspierać. Wydaje mi się, że takie wyćwiczenie w sobie właśnie umiejętności proszenia o pomoc jest tutaj bardzo przydatne, ale oczywiście ważne, aby pamiętać, żeby być dla siebie też łagodnym i czułym, bo to są naprawdę bardzo trudne momenty, kiedy mamy w sobie tak dużo myśli i jeszcze te hormony, które naprawdę szaleją i cała neurobiologia, to wszystko ma duże znaczenie.
14: A jak to z tym porównywaniem? Bo tutaj też dochodzą frustracje różnego typu. Mamy pierwsze dziecko, przez pierwsze powiedzmy 3 lata je wychowujemy, jesteśmy razem, wszystko idzie powiedzmy akurat w tym pierwszym przypadku jak z płatka. Znaczy jest fajnie, dziecko śpi, przesypia noce, wszystko idzie fajnie, rodzi się drugie i nagle pojawiają się jakieś problemy. Jest trochę inaczej.
15: Tak.
14: I wtedy jest ta myśl, co robimy nie tak? No przecież pierwsze dziecko było takie samo, to są przecież te same geny. Jak to jest możliwe, że to dziecko jest inne? No i później sobie dopiero po dłuższym czasie pewnie uświadamiamy, no chyba nie warto porównywać, ale no takie problemy się pojawiają i myśli, że coś jest nie tak.
15: W ogóle porównywanie się jest takiego neurobiologicznego, porównywanie jest z neurobiologicznego punktu widzenia znowu normą, jest zupełnie naturalne, bylebyśmy nie szli w oceny siebie albo dzieci, albo któregoś z dzieci. To jest bardzo ważne, bo wtedy wiecie, łatka jakaś przyklejona wędruje z dzieckiem przez całe życie, na przykład ona jest taka mądra, on jest taki wyćwiczony, moje dziecko jest takie spokojne, a to drugie jest kurcze i zawsze było takie nerwowe. Dzieci doskonale to słyszą, słuchajcie, przez drzwi wyczuwają, ale też widzą, jak na nie patrzymy i w naszych oczach już wiele widzą, więc jakoś bardzo zachęcam do tego, żeby przyglądać się tym swoim ocenom i zastanawiać, skąd się biorą. Często się biorą właśnie ze zmęczenia, z deficytów, z niewyspania. Ale odpowiadając jeszcze na pytanie, dzieci rodzą się w tej samej rodzinie, ale to już nie jest ta sama rodzina. Nigdy to nie będzie ta sama rodzina, nie? Że myślę sobie o tym, że mama, tata po tych 2-3 latach życia z pierwszym dzieckiem bardzo też ewoluują, zmieniają się w sobie, transformują różne rzeczy.
8: rzeczy. Nie są już tymi samymi rodzicami, którymi byli przed chwilą. Nam się bardzo często wydaje, no przecież te same geny. No tak, ale krzyżówki genów i krzyżowanie się genów też jest bardzo różnorodne, więc tam się może zadziać dużo różnych rzeczy. A to, że przekierowujemy zawsze uwagę też w stronę tego, że kurczę, pewnie coś zrobiłam źle, albo robię nie tak, skoro to dziecko jest bardziej nerwowe, może w ciąży coś zrobiłam nie tak, co rzadko się w ogóle sprawdza, wynika też z tego, jak bardzo nam zależy po prostu na tym, żeby nasze dzieci były zdrowe, szczęśliwe, odpowiednio się rozwijały. I to nie jest nic niedobrego.
14: A może to właśnie tak jest, że za mało uwagi poświęcamy temu drugiemu, bo już na etapie ciąży przecież nie przejmujemy się tak samo tą drugą ciążą właściwie, znaczy nie przejmujemy, no mamy po prostu wiedzę jakąś, więc już też nie zaglądamy, nie czytamy, co tam w każdym tygodniu, więc może powinniśmy mieć właśnie wyrzuty sumienia, że już na tym etapie zaczynamy się mniej przejmować, no to to dziecko później jakoś to też odczuwa.
8: A, czyli, że myślisz, że rodzice mogą mieć taką korelację w swojej głowie, tak? I łączyć to, że gdy się za mało przejmowałam, przez to, że tak się stało, na pewno moje dziecko teraz bardziej cierpi, albo nieodpowiednio funkcjonuje, albo gorzej funkcjonuje. Nie, nie zachęcam do tego, żeby wzbudzać w sobie jakieś wyrzuty sumienia i raczej zapraszam do tego, żeby przyglądać się, skąd się one biorą, o co mi tak naprawdę chodzi, o co ja chcę tutaj zadbać, na czym mi tak bardzo zależy i mówić sobie o tym głośno lub w myślach lub porozmawiać z przyjacielem, z zaufaną osobą, która nas wysłucha. To są rzeczy, które pomagają z tym bardzo dużym natłokiem myśli. Oczywiście jest dużo więcej strategii, ale na początku powiedzmy o tej, która jest podstawową, nie? Czyli jakoś nazywanie tego.
3: Ja też myślę o tym, że my często chcemy mieć wpływ. Znaczy marzy nam się, że gdybyśmy właśnie coś zrobili, to by to było inaczej. Tak. I że łatwiej nam myśleć o tym, że mamy na coś wpływ, niż powiedzieć, no tak się wylosowało. Taka mieszanina tych genów się nam właśnie trafiła.
14: No drugie myślenie też jest fajne, już zawsze zwalić na kogoś z rodziny.
8: To po nim, to po tamtym, to po tamtej osobie.
3: I w tym kontekście myślę też o tym, że te dzieci trafiają na taką mieszankę, tak? Czyli, że moje starsze dziecko trafiło akurat mu się w tej maszynie losującej taki brat lub siostra i że też na to nie mamy wpływu i w tym kontekście tak ważne jest to, jakie my mamy wyobrażenie na temat tego, jakie to rodzeństwo będzie w kontekście porównywania, prawda?
8: Że
3: to jest o tym, no, że taki mu się, czy jej trafił brat czy siostra i to, że oni, jest im trudno na początku ze sobą, albo że właśnie sobie działają na nerwy, tak. Albo że tu ten lubi, jak jest głośno, a ten nie bardzo. To nie jest niczyja wina, tak się trafiło i to, co możemy robić, to jakoś im pomagać, a nie oczekiwać, że w związku z tym, że tak, są rodzeństwem powinni, prawda?
8: Że powinni być jacyś bardzo konkretni. I to właśnie ten kawałek, o którym mówiłam wcześniej, że jakoś pokazywanie dziecku, możesz być sobą, możesz być taki, jaki jesteś, możesz przeżywać to, co czujesz. Mnie to może denerwować, mogę być zmęczona, wkurzona, tym poirytowana, sfrustrowana, ale ty dalej możesz być sobą. Nie, że jakby ja opiekuję się swoimi emocjami jako dorosły, czy sobą w ogóle i odpowiedzialnością, a ty dalej możesz przeżywać swoje uczucia i emocje. W ogóle pozwalanie dziecku na przeżywanie to jest taka absolutna podstawa. Jak nie wiecie, co robić, pozwólcie dziecku przeżyć to, co przeżywa.
14: No to już widzę, jak wszyscy pytają teraz o te konflikty jednak.
8: No oczywiście.
14: Tutaj pozwalać przeżywać. No właśnie, konflikty między rodzeństwem, czy to norma i czy zawsze się zdarza, może jak to jest w zależności od płci dziecka, czy między, no jak już mówiliśmy, mamy z Ulą po dwóch chłopców, więc chyba nie wiemy, jak to jest z dziewczynkami.
8: Okej, ja mam 12-letnią córkę i 6-letniego syna i płeć w mojej ocenie i w moim odczuciu nie ma żadnego znaczenia. Zresztą nie tylko moim, bo badacze mówią podobnie. Ważne jest pewnie to bardziej, z jakim temperamentem dziecko przychodzi na świat. Nie, i w którym i w jakim środowisku funkcjonuje. I teraz uwaga, środowisku funkcjonuje nie znaczy, że ja zawsze mam brać za wszystko odpowiedzialność, mam na wszystko wpływ, bo wiem, że chcemy mieć ten wpływ. I to też jest dosyć naturalne. Lubię mieć wpływ, nie wiem jak wy. Mhm. Ale z drugiej strony nie zawsze mamy. I warto sobie mówić wtedy, kurczę, nie na wszystko mam wpływ, okazuje się. Jeszcze są rozwojowe przecież tematy. O Jezu, długo moglibyśmy tutaj rozmawiać. Zatem, jakie było pytanie?
3: O konflikty. Bo rozumiem, że płeć nie ma
8: znaczenia. Nie ma znaczenia. Nie.
14: No to jak
8: są inne czynniki.
14: Te konflikty?
8: Na pewno nie jako sędzia, czego nas uczono. I w okresie dzieciństwa i dorastania często tego doświadczaliśmy, prawda? Kto jest winny, kto zaczął i te podobne komunikaty.
14: Proszę przeprosić.
8: Na pewno nie jako przysłowiowy policjant, ale raczej jako mediator, według mnie, czyli osoba mediująca między dziećmi, między sobą, między dziećmi a światem w ogóle, można powiedzieć, i jako tłumacz pewnego rodzaju. Ale też jako osoba, która po prostu pozwala dzieciom znowu czuć to, co czują i powiedzieć o tym, nazwać to. Zdenerwowałaś się, Zosia. Widzę, że się zdenerwowałaś. Chyba zrobiło ci się trudno, Tosiu, mówiąc do drugiego dziecka na przykład, nie?
14: Nazywanie
8: jakoś
14: emocji.
8: Nazywanie emocji, tak. Zdenerwowałaś się, może poczułaś złość, cokolwiek się wydarzyło, widzimy to, jak nie wiemy, jaka to jest emocja, nie martwcie się, zawsze możemy powiedzieć o tym, że zrobić stop kratkę. Widzę, że się zdenerwowałaś i rzuciłaś właśnie, nie wiem, kredką, albo zabrałaś Tosi czy Zosi samochód, czy misia. Bardzo ważne jest też, żeby pozwolić dzieciom się wypowiedzieć, o ile oczywiście są w stanie się wypowiedzieć, i dać przestrzeń każdemu z nich. Jak to widzisz? Jak to było dla ciebie, Zosiu? Jak to było dla ciebie, Tosiu? Jak się w tym poczułeś? Jak ci z tym było? W zależności od wieku dziecka, rozwoju, możliwości, umiejętności opowiadania i mówienia. Można też zupełnie krótkim zdaniem. Jak się z tym masz teraz, prawda? Jak się z tym miałaś? Dzieci wtedy wyrażają najczęściej, tak jak potrafią najlepiej, to, co czują. Nie oceniamy tego, nie komunikujemy im, ale nie, no to twoja wina, albo słuchaj, ale mogłaś tak nie robić. Tylko po prostu mówimy, widzę, że tak to jest dla ciebie. Tak to widzisz, tak to postrzegasz. No i później pokazujemy też właśnie tę drugą stronę, uczucia i emocje drugiej osoby. Czyli na przykład to się to zabolało, kiedy ją uderzyłaś. Widzę, że nie mam zgody na to, żebyśmy bili siebie nawzajem. Znajdziemy inne sposoby, znajdziemy inne rozwiązania na przyszłość. A teraz jestem tutaj dla was. Warto jeszcze po takich sytuacjach, rodzice już często mają takie pogodziły się, idę stąd na razie. I to też jest spoko, ale czasami warto też po takich sytuacjach wrócić w spokojnych okolicznościach, o ile to nie zaogni i nie rozdrażni znowu, ale czasami to się fajnie sprawdza u dzieci i porozmawiać właśnie o tym, co warto robić w przyszłości w podobnych okolicznościach. Jak można o coś poprosić, jak można powiedzieć stop, jak można zadbać o swoje potrzeby czy granice, czy swoje chciejstwa, cokolwiek by to było.
16: Ja myślę o tym, jak ważne jest też to, jak my sami sobie radzimy z konfliktami. I jak my w parze się mamy z tym, co się dzieje z naszymi dziećmi.
3: Bardzo ważne.
16: Prawda? Tak. Że zdarza się tak, że przecież dla mnie to, że się dzieci kłócą, jest okej, i mogą te konflikty eskalować i mnie tak. To nie przestrasza, albo mam zasoby, a dla mojego partnera to jest za trudne. I tak. On się złości, i jego to usztywnia, albo on bardzo szybko interweniuje. I znowu, może tak być, że to jest okej, i ja im to zostawiam, i to jest między nimi, a może być tak, że to sprawia, że dla mnie to z kolei jest trudne, i wiele par mi opowiada, że ich konflikty w parze są wokół konfliktów między dziećmi.
8: Tak. Myślę sobie, że warto w ogóle zacząć od tego, jak my postrzegamy konflikt i kłótnię. No zawsze nam mówiono, nie kłóćcie się. Przestańcie, nie? Przestańcie się kłócić. Ileż można razy wam powtarzać? Jak wy się zachowujecie? Zacznijcie być dla siebie mili. Macie się kochać i lubić. Bardzo nam wmawiano to przez lata. No, trochę ten kod takiego postrzegania konfliktu w nas został. W ogóle konflikt nie ma dobrej renomy, wydaje mi się, i PR-u. W związku z czym może warto po prostu odczarować. Kłócić się jest okej. Okay. Dzieci będą się kłócić, dorośli będą się kłócić. Jeżeli mamy relacje, w której ścierają się różne potrzeby, w której ścierają się różne historie, różne światy, to bardzo trudno jest, byłoby, żeby tam nie pojawiły się jakiekolwiek spory. To byłoby wręcz nienaturalne. Więc daję wam znać, drodzy rodzice, dzieci powinny się kłócić. Wiecie, ile one się wtedy uczą i mogą nauczyć? Negocjacji, cierpliwości, szacunku do drugiego człowieka, empatii, siebie i rozumienia, dlaczego ja tak zareagowałem. Może mi to jakiś tłumacz z zewnątrz, dorosły i czuły objaśni. Kurczę, o co mi tu chodziło w ogóle? Bo przecież ja nie wiem, jestem jeszcze małym człowiekiem. Oczywiście to nie jest proces myślowy dziecka zwykle, ale może być dorosłego. Chyba, że jest to dziecko starsze. Więc zobaczcie, jak wiele jest tutaj takich elementów. No i też pamiętajmy, że te przekonania na temat właśnie kłótni czy sporów bardzo mocno mogą definiować nasze reakcje, nawet automatyczne. I przy tych automatycznych reakcjach warto się później już na spokojnie, w spokojnych okolicznościach po prostu zastanowić i zatrzymać.
14: Magdalena Boćko-Mysiorska jest z nami w czasie rodziców. Wracamy po skrócie informacji.
17: jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
18: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
17: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
19: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Clymea Forte. Suplement diety Clymea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Clymea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Clymea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Bułgarskie służby badają pochodzenie drona, który wybuchł w pobliżu gazociągu transbałkańskiego. Bezzałogowiec nieznanego pochodzenia wleciał rano w bułgarską przestrzeń powietrzną od strony Rumunii, po czym eksplodował. Według premiera Bułgarii urządzenie nie zostało wykryte wcześniej przez żadne z dwóch państw. Polityk dodał, że i tu cytat, wykrycie i neutralizacja tych dronów stanowią poważne wyzwanie. Dodał, że dron przenosił znaczną ilość środków wybuchowych. Węgierska TISA ma dziś wybrać swojego kandydata na prezydenta. Głosowanie w parlamencie w tej sprawie zaplanowano na wtorek. Poprzedni prezydent Tomasz Szujok, wybrany przez Fidesz, został zmuszony do odejścia po tym, jak TISA, wykorzystując większość konstytucyjną, zmieniła ustawę zasadniczą. Premier Peter Modior uważa, że nowy prezydent powinien być powszechnie poważany i nie mieć partyjnej przeszłości. Peru i Meksyk uzgodniły wznowienie dwustronnych relacji dyplomatycznych, ogłosiły władze obu państw. Relacje zerwano w ubiegłym roku, gdy rząd Meksyku przyznał azyl byłej premier Peru Betsy Chavez. Została ona oskarżona o udział w nieudanym puczu. Peruwiańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że Chavez, która przebywała dotąd w meksykańskiej ambasadzie w Limie, może udać się do Meksyku. Zaznaczyło jednak, że w przyszłości władze Peru mogą starać się o jej ekstradycję.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Czas rodziców. Ponownie witamy. Ula Malko, Krzysztof Chorwat, a z nami jest Magdalena Boćko-Mysiorska. Czy różnica wieku ma znaczenie
0: Różnie można na to spojrzeć. Czasami, kiedy różnica wieku jest niewielka, rodzice mówią na przykład o tym, pracując z nimi słyszę, że dzieci się chętniej ze sobą bawią, czyli kiedy jest na przykład rok lub dwa lata różnicy. Czasem słyszę o tym, że w ogóle nie ma to znaczenia, bo mają tak różne temperamenty, tak różne potrzeby, że wiecznie się kłócą i może być trudniej, tak? Czyli to może mieć znaczenie, nie musi. To jest bardzo, bardzo znowu różnorodne. Myślę sobie o tym, że dla mnie ważne, bo mamy mnie często o to pytają, czy powinny zajść w ciążę, na przykład za dwa lata albo za trzy po pierwszym dziecku. I wtedy odpowiadam najczęściej, że warto raczej sprawdzić, jakie ja mam zasoby, jakie ja mam moce, jak ja się czuję fizycznie, jakie mamy możliwości z partnerem, partnerką, w zależności od tego, jaka to jest relacja. I również finansowe. Jest tak wiele, słuchajcie, czynników. No ale oczywiście ja skupiam się zawsze na zdrowiu najbardziej, nie? Czyli jak ja się czuję, czy ja mam siłę, czy ja mam zasoby, czy ja to dźwignę. No ale czasami są sytuacje, kiedy nie planowaliśmy dziecka, a dziecko przychodzi na świat.
10: Tak, ta różnica wieku z mojego doświadczenia też jest ważna w kontekście tego, jak się mają dorośli.
0: Tak, właśnie.
10: Prawda? Bo czasami nam się wydaje, że my to zaplanujemy w kontekście dzieci, że im będzie właśnie łatwiej, tak. Bo się będą właśnie super bawić, właśnie, albo bo tak. Będą świetną ekipą, jak będzie ma różnica wieku, albo właśnie duża różnica wieku. A to naprawdę warto odpuścić.
0: Dokładnie.
10: Warto
0: tak.
10: Odpuścić to i zostawić to jako może się tak wydarzy, może nie, a raczej się skupić na tym, jak my się mamy.
0: Zdecydowanie.
10: Bo rzeczywiście rodzice, którzy mają dzieci z małą różnicą wieku, mówią, że to przez pewien czas jest bardzo duży wysiłek z uwagi na to, że mają malutkie dzieci i na przykład półtora rocznego dziecka w pomieszczeniu nie zostawiał z niemowlęciem.
0: Tak.
10: Natomiast ci z kolei, którzy mają dużą różnicę wieku, mówią, ten powrót do pieluch to było wyzwanie. Więc jak zwykle wszystko
0: zależy. Jak
10: zwykle
0: jest różnie, dokładnie tak jak
10: jest różnie, ale na pewno warto nie planować tego z uwagi na nasze fantazje, co się wydarzy między tymi
0: nie
10: dziećmi.
0: Nie wiemy, co się wydarzy. Wierzcie mi, może się wydarzyć tak dużo różnych niesamowitych rzeczy, że możemy te fantazje puścić i jednak skupić się na sobie, dorosłym. To jest bardzo, bardzo cenne.
14: I to bez względu na wiek może się wydarzyć, prawda?
0: Oczywiście, oczywiście. Tak. Jak najbardziej. Więc dzięki za to pytanie. Ono się często pojawia.
10: A powiedz, jak reagować w takich sytuacjach, no właśnie jest różnica wieku, dajmy na to 4 lata, 3 lata, no i jedno dziecko już jest w wieku, w którym coś jest możliwe, a drugie jest w wieku, w którym to jeszcze nie jest możliwe, albo byśmy nie chcieli się na to godzić. No i ten młodszak mówi, a jemu pozwalasz na to, tak?
14: No wiesz, taki najprostszy przykład to nam jest to oglądanie bajek.
0: No najprostszy przykład mam w domu właśnie.
10: Aha, no właśnie,
0: różnie, słuchajcie, nie?
14: No to do tych pierwszych 2 lat przy pierwszym dziecku staramy się nie dawać ekranów na przykład. No a później, kiedy już jest różnica 3, 4, 5 lat, no to prawie, że się nie da uniknąć tego, że ma się pałac i 3 osobne tam sypialnie w różnych częściach domu, prawda?
0: Tak, tak. Często w takich sytuacjach znowu zachęcam rodziców, żeby zauważyli, co się dzieje z dzieckiem i powiedzieli na przykład, widzę, że chciałbyś inaczej. Widzę, że to dla ciebie bardzo ważne. Widzę, że ciekawi cię to, jak ma siostra i zauważasz, że masz rzeczywiście inaczej. I rzeczywiście tak jest. I tak zdecydowaliśmy. Dopasowujemy możliwości oglądania do waszego wieku. I tak zdecydowaliśmy. Jakoś byłabym bardzo z empatią do dziecka, ze zrozumieniem, że może być mu z tym trudno, bo to jest trudne, ale też jest zdrowymi granicami. Ja tak do tego podchodzę, tak uczę ludzi i ludzie przychodzą i mówią, kurczę, teraz zaczyna działać. Jak jestem sama pewna tego, co robię, albo pewien tego, co robię, albo spróbowałem i widzę, w jaki sposób to pracuje. Więc to jest najbardziej budujące według mnie. Ciekawa jestem, czy macie podobne doświadczenie.
14: I mi się przypomniał taki tekst, który się pojawia w ostatnim czasie, zwłaszcza w moim domu. On ma lepiej. On ma zawsze lepiej. I to nawet nie chodzi o to oglądanie, no po prostu w ogóle jeden i drugi ma lepiej, tylko my nie wiemy, który właściwie.
0: Okej. Często jest tak, że dzieci też mówią, on ma lepiej, albo on jest traktowany przez ciebie lepiej, bardziej go kochasz, kiedy jest im z czymś trudno, nawet niezależnym od relacji z dzieckiem, prawda? I czasem mają jakieś napięcia, jakieś wyzwania w przedszkolu, albo okres rozwojowy trudniejszy. I wtedy warto, w moim odczuciu, zaopiekować się tym dzieckiem i tym, co się z nim dzieje, jego napięciem, pobyć z nim trochę dłużej, odłożyć wszystko na te 5 minut i te 5 minut w pełni naprawdę być blisko.
14: Właśnie
0: i pokazać, to jesteś dla mnie ważny, widzę, że jest ci z czymś trudno, jeszcze nie wiem z czym, ale pomogę ci w tym, będziemy w tym razem, jesteśmy rodziną, wesprę cię w tym.
14: Tu się właśnie taki temat fajny dość pojawia, czyli rozdzielanie być może rodzeństwa czasami, czy to jest dobry pomysł, że na przykład starszy jedzie Możemy tu zachować podział płci, jeśli mamy dwie płcie dzieci, a może nie, właśnie starszy, młodszy, jedzie z tatą gdzieś, ten zostaje z mamą, albo czy tutaj takie rozwiązania można stosować, ich rozdzielać dla ich świętego spokoju, dla naszego świętego spokoju.
0: A, dla świętego spokoju.
14: To z jednej strony, może to ryzykowne określenie tutaj, ale chcielibyśmy czasami po prostu mieć... trochę spokoju.
0: I trochę lżej, i trochę inaczej. Tak.
14: No bo z jednym dzieckiem łatwiej. Albo wrócić do tego etapu, prawda? Kiedy było jedno dziecko.
0: Dlaczego nie? Dzieci w ogóle potrzebują czasu jeden na jeden. I my czasem też potrzebujemy budować relacje z dzieckiem starszym bądź młodszym jeden na jeden. Zachęcałabym tylko do tego, bo ja widzę na przykład tutaj ryzyko, bo widziałam to przez lata w wielu relacjach, żeby nie było tak, że zawsze mama jest z jednym dzieckiem i zawsze tata z drugim, bo mi jest z nim łatwiej. Bądź jemu, tacie na przykład, jest łatwiej z tym dzieckiem, bo dzieci też nie czują się w tym na pewno komfortowo i w którymś momencie ten deficyt po prostu wychodzi, jest widoczny i wtedy dzieci się dobijają do nas i bardzo trudnym zachowaniem dają znać, że coś w środku się dzieje trudnego i wtedy możemy sobie przypomnieć, aha, to pewnie było o tym, okej, to zmienimy sposób, zmienimy strategię, tamta już się nie sprawdza. Nie, żeby nie dorzucać sobie, nie dowalać, zepsułam to, warto powiedzieć po prostu, o, to jest czas chyba na zmianę strategii.
10: Ja tak rozumiem to, o czym Magda też mówisz, że nie zawsze chodzi o to, co literalnie mówi nam dziecko, czyli że ono mówi, ktoś ma lepiej i my zaczniemy dyskutować o tym, co to znaczy, ale zobacz, ty też masz dużo.
0: A pod spodem coś w ogóle innego.
10: A pod spodem jest coś innego i też pozwolę sobie...
14: Bo to nie chodzi o te klocki, nie?
10: Czy tak, to... albo to, że to jest o czymś innym i też pozwolę się podzielić historią, na którą mam zgodę, żeby się dzielić, że mój syn kiedyś mi powiedział, starszy, też bym chciał, żebyście tak kiedyś na mnie patrzyli, jak patrzycie na młodszego. I się okazało, że po prostu wtedy się okazało, że on to jest coś, co się dzieje automatycznie. Mm. Czyli ten młodszy w tym czasie coś robił i myśmy z mężem na siebie spojrzeli z zachwytem.
0: Że on to robi, to jest
10: niesamowite. Że tam coś, już nie pamiętam, coś zrobił, chyba ugotował coś i był tam zachwycony z tego powodu, bo był wkręcony w takie rzeczy, mając lat, nie wiem, 6 czy 5. I starszak zobaczył ten nasz wzrok nad głową tamtego. No i przyszedł z tym do mnie. No i żeśmy wtedy, poza tym, że mnie to bardzo jakoś poruszyło, to żeśmy też o tym rozmawiali, no że ja też tak patrzę na niego, tylko on tego nie widzi.
0: No najczęściej tak.
10: I rozmawialiśmy o tym, jak można wyrażać zachwyt, żeby on to mógł widzieć, prawda? Ale to było o tym, że on, zaczęło się w ogóle od tego, że on powiedział, ta zupa jest, już teraz sobie też przypomniałam, jest beznadziejna, nie będę jej jadł. Tak, no więc...
0: Oczywiście, już wiemy, że coś pod spodem siedzi.
10: Prawda? I to znowu mogłaby być okazja do dyskusji o tej zupie i o tym, że przecież brat ugotował, dlaczego nie chcesz spróbować. Tak. Potem się okazało, że to było o czym innym. Mówię o tym dlatego, że czasem nas tak kusi, żeby dyskutować,
0: bardzo
10: prawda?
0: Bardzo kusi.
10: Bo byśmy chcieli tym naszym dorosłym, racjonalnym umysłem przekonać tego młodego

0: sobotę czy niedzielę na wyjazd i Oliś tak stanął w przedpokoju i powiedział, tupnął nogą i powiedział, nigdzie nie, dzisiaj nie będę jechał na te sprawy. To było z 2 lata temu, więc miał pewnie 4. I ja mówię, o, i chyba nie chcesz jechać. Widzę, że zrobiło ci się jakoś trudno. Tak, nie będę tam jeździł, bo tam śmierdzi i jest okropnie głośno i nie ma dobrego jedzenia. I mój mąż wtedy mówi, słuchaj, to ja wezmę dla ciebie ulubione to, to i tam szuka rozwiązań, a on jeszcze bardziej jest wkurzony. I już widzę i myślę sobie, dobra, to jest coś więcej i wcale nie o tym. I później po spokojnej rozmowie, najpierw pozwoliłam mu się w ogóle wyzłościć i wyemocjonować, a później po spokojnej rozmowie okazało się, że dla niego to jest trudne, że Wika ciągle jest w centrum uwagi w związku z tym, że jeździ na te zawody. I okazało się to być dla niego bardzo niewspierające.
1: Tak, że, jak o tej zupie.
0: To tak jak o tej zupie, nie? Że pod spodem zawsze siedzi coś, co może być dziecko dotykać po prostu i poruszać głęboko. I...
1: A jest taka pokusa, żeby powiedzieć, no ty też będziesz kiedyś jeździł, na co jeśli nie będzie i co wtedy?
0: To słusznie, że mówisz. Przecież nie wiemy, czy będzie chciał jeździć, albo czy będzie jeździł, prawda?
2: To jest chyba od naszej bezradności wobec tych emocji dzieciaków, wobec tego smutku i pomyślałam o tym, że myśmy... nie chcę uogólniać, ale wydaje mi się, że część z nas miała mało przyzwolenia na to, żeby odczuwać różne emocje i że jak my się z nimi spotykamy w roli rodziców, to że nam jest trudno i byśmy chcieli szybko załagodzić.
0: Nam jest trudno wytrzymać emocje dzieci, tak. Często tak mówię, nie? Że wytrzymać i pomóc im się w ogóle przetoczyć. Byśmy chcieli, Boże, już spokój. Trochę to jest zrozumiałe. Wiecie, jesteśmy zmęczeni w dzisiejszym świecie. Dużo się dzieje, pędzimy. Pozwalamy sobie na ten pęd, w zasadzie powinnam dość brutalnie powiedzieć. No, czasem potrzebujemy gdzieś popędzić, okej. I jest jakoś tak przeciążenie dużo. Też chcemy być perfekcyjni w tym wszystkim, więc to nas też pcha do takich bardzo niestety nieuzupełniających nasze zasoby zachowań, czy postaw, czy reakcji. No i nagle, kurczę, okazuje się, że to dziecko jeszcze krzyczy i płacze 10 raz w ciągu dnia. No, chcemy łatwości i lekkości. Też pozwólmy sobie powiedzieć, chcę łatwości i chciałabym, żeby nie krzyczał. No, ale krzyczy, no i trzeba to dziecko zaopiekować, bo jestem za to odpowiedzialna.
1: Będziemy zmierzać powoli do końca, a chcieliśmy jeszcze porozmawiać o wpływie naszej przeszłości, naszego dzieciństwa na... relacje między rodzeństwem, znaczy my mieliśmy rodzeństwo, ja akurat miałem, też ja byłem najmłodszy, więc akurat chyba nie mam najwięcej do powiedzenia w tej kwestii.
0: Nie wiem.
1: Ale być może to też jest tak, że ci starsi zawsze odczuwali presję, że muszą być dla tych młodszych właśnie jacyś nieodpowiedzialni, się nimi opiekować.
0: Muszą być oparciem.
1: I teraz przekazują to swoim dzieciom.
0: Tak, i ustępować na przykład, albo zrobić coś, co sprawi temu drugiemu dziecku przyjemność, czyli sprawić mu radość, poprawić jego nastrój, sprawić, że będzie spokojniejsze, czyli uspokoić, wesprzeć rodziców w tym. Dzieci nie są odpowiedzialne za dzieci. Mm. Dzieci są odpowiedzialne, my jesteśmy jako dorośli odpowiedzialni za dzieci. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i wprawianie dzieci w bardzo duży zakłopotanie, trudność, wyzwanie i w zasadzie przyszłościowo też dla nich duży problem do udźwignięcia nad odpowiedzialności i odpowiedzialności za wszystko i wszystkich wokół, a często to się tak kończy, jest bardzo bolesne, trudne i frustrujące, więc bardzo nie zapraszam do tego, aby któreś z dzieci było odpowiedzialne za drugie dziecko. Nawet prośba dziecka, proszenie dziecka nieustannie o to, żeby zajmowało się drugim dzieckiem i spojrzało na nie i zaopiekowało, jest dla dziecka tego starszego najczęściej dużym ciężarem. Tak, i myślę sobie, że dzisiaj też, gdy nasze dzieci się kłócą, bardzo często otwierają się w nas na poziomie podświadomym, nawet poziomie ciała często, zupełnie nieuświadomione reakcje, które wywodzą się właśnie z dzieciństwa naszego i albo chcemy chronić jedno dziecko bardzo przed drugim, albo chcemy sprawić dokładnie to, co sprawiano nam, czyli pewnego rodzaju wyzwania. Oczywiście rodzice nie chcieli, postępowali najlepiej jak potrafią, warto jeszcze o tym wspomnieć, ale to jest bardzo ważne, więc fajnie, że możemy też o tym powiedzieć i podzielić się ze słuchaczami.
1: Czyli jak w każdym przypadku, no, uważność na dziecko.
0: Uważność.
1: To jest chyba ten klucz.
0: I pamiętanie,
1: w przypadku rodzeństwa.
0: Tak, i zapamiętanie, gdzie leży odpowiedzialność.
1: Magdalena Boćko-Mysiorska była z nami, pedagogka, autorka książek dla dzieci, poradników dla rodziców. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: My się żegnamy.
2: Ula Malka.
1: Krzysztof Chorwat, Olga Tanajewska wydawała audycję. Kolejny czas rodziców w sobotę. Kolejną. 13 godzina. Zapraszamy. Oczywiście możecie też pisać rodzice@tok.fm, a za chwilę po informacjach Tok FM o 14:00 Przemysław Iwańczyk i żyjmy dłużej.

0: Reklama.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Roma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Politycy w wakacyjnej trasie rozmawiali o tym goście wyborów w Toku. Bułgarskie służby badają incydent z dronem. Na szkolnych stołówkach będzie bardziej zdrowo. Od września wchodzą zmiany w przepisach. Minęła 14. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Wczorajsze spotkanie Mateusza Morawieckiego na wrocławskim Jagodnie pokazuje, że wystartowała prekampania do wyborów w 2027 roku. Rozmawiali o tym politycy w programie Wybory w Toku. Poseł KO Adrian Witczak wizytę Morawieckiego określił jako próbę zmiany wizerunku byłego premiera.
17: Próbuje się odpisić i jedzie tam na Jagodno, trochę odcinając się od PiSu. Natomiast ja uważam, że nikt się na to nie nabierze.
16: Jeden z gości Macieja Kluczki, Wojciech Konieczny z Lewicy, przypomniał, że jego partyjni koledzy od początku wakacji spotykają się w terenie ze swoimi wyborcami.
18: Czy też w sondażach tego nie widać? Więc właśnie wczoraj Dariusz Wieczorek w Sejmie się zastanawiał, jak to się stało.
19: Wiadomo, że sondaże są przeprowadzone pewnej grupie wyborców. Nie wiem, czy ktokolwiek to był w tych miastach, bo to były mniejsze miasta, tak, był objęty tym sondażem.
16: A Jagodno zasłynęło podczas wyborów w 2023 roku długą kolejką do głosowania, gdzie zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska. Bułgarskie służby badają pochodzenie drona, który wybuchł w pobliżu gazociągu transbałkańskiego. Bezzałogowiec nieznanego pochodzenia wleciał rano w bułgarską przestrzeń powietrzną od strony Rumunii, po czym eksplodował. Według premiera Bułgarii urządzenie nie zostało wykryte wcześniej przez żadne z dwóch państw. Polityk dodał, że i tu cytat, wykrycie i neutralizacja tych dronów stanowią poważne wyzwanie. Dodał, że dron przenosił znaczną ilość środków wybuchowych. Jeszcze w tym roku pracę może rozpocząć Korpus Obrony Cywilnej, zapowiedział w TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Korpus będzie nową strukturą, która ma odgrywać ważną rolę w przypadku zagrożenia, na przykład wybuchu wojny. W jego skład będą wchodzić osoby z przydziałem mobilizacyjnym, ochotnicy i strażacy. W rezerwie będą m.in. emerytowani funkcjonariusze służb. W razie sytuacji kryzysowej korpus ma współpracować z wojskiem i samorządowcami.
0: Przydziały mobilizacyjne w okresie wojennym dla osób, które będą zajmowały, jedni będą walczyli, drudzy będą zajmowali się kwestią ochrony ludności, czyli wspomaganiem tych osób, które funkcjonują na terytorium kraju, gdzie być może nie toczą się walki w sensie zbrojne, ale po prostu jest potrzeba ochrony ludności.
20: Na czym by się to różniło od Wojsk Obrony Terytorialnej?
0: Znaczy po prostu, bo te osoby pracują zawodowo i oczywiście to są osoby nieumundurowane.
16: A z wiceszefem MSWiA rozmawiał Jacek Grzekowski. Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Ma być bardziej zdrowo, a o tym, co dokładnie się zmieni, Bartosz Kądziołka.
21: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
22: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
21: Z posiłków nie zniknie mięso.
22: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
21: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
16: Prawicowy prawnik Abelardo Della Espirella został zaprzysiężony na nowego prezydenta Kolumbii w czerwcu. Niewielką różnicą głosów pokonał w drugiej turze lewicowego senatora Ivana Sepende, kandydata popieranego przez ustępującego prezydenta. Wspierany przez Donalda Trumpa 48-letni polityk, znany z pseudonimu Tygrys, w swoim pierwszym przemówieniu zapowiedział twardą walkę z przestępczością zorganizowaną.
23: Niech nikt się nie myli. Tygrys przybył i wszyscy przekonają się, jak mocno gryzie, gdy broni Kolumbijczyków.
16: Nowy prezydent zapowiada też cięcia w administracji publicznej o 40% oraz zwiększenie wydobycia ropy naftowej. Obiecał również agresywną kampanię, by odzyskać kontrolę nad obszarami zajmowanymi przez grupę rebeliantów i handlarzy narkotyków. Naukowiec z Politechniki Lubelskiej stworzył aplikację, dzięki której w domowym zaciszu możemy sprawdzić, czy prawidłowo rozpoznajemy kolory. Aplikacja podpowie, kiedy konieczna jest wizyta u lekarza, mówi doktor inżynier Maciej Laskowski z Katedry Integracji Obliczeniowej.
24: Sama aplikacja skupia się na badaniu jakości widzenia barwnego u pacjenta, czyli innymi słowy, czy pacjent prawidłowo rozpoznaje kolory, czy nie. I tutaj musimy sobie powiedzieć, że to, co większość ludzi rozumie jako zaburzenie widzenia barw, czyli popularne określenie daltonizm, jest to tylko jedna z kilku różnych wad widzenia barwnego i tak naprawdę może paradoksalnie to, czy widzimy dobrze, czy rozpoznajemy prawidłowo kolory, czy nie, może mieć sporą wartość diagnostyczną.
25: Ściśle pan współpracował też z lekarzami, którzy zajmują się wadami wzroku i problemami ze wzrokiem.
24: Prowadziliśmy badania wspólnie z Instytutem Medycyny Wsi. Było to cały czas konsultowane ze środowiskiem medycznym i mamy potwierdzenie, że kierunek, w którym idziemy, jest słuszny.
16: Na razie aplikacja działa pilotażowo, a link do niej znajdziemy na stronie Politechniki Lubelskiej.
26: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
16: Sobota w całym kraju słoneczna i bez opadów. Na termometrach od 19-20 stopni nad samym morzem, 23-24 w centrum, najcieplej w Bieszczadach do 26. Na jutro dla zachodniej części kraju synoptycy wydali ostrzeżenie przed upałem. Słupki rtęci mają pokazać tam 31 stopni. W pozostałej części kraju 26-27 stopni.
26: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
27: Żyjmy dłużej, jak co sobota kłaniam się Państwu. Nazywam się Przemysław Iwańczyk i będę miał przyjemność poprowadzić kolejną rozmowę, która ma przybliżyć Państwu aspekty długowieczności, a może inaczej, komfortowego życia do późnej starości. Wydawczynią tego programu jest Maria Mroczkowska, a realizatorką Jana Cech. Naszym gościem jest dziś profesor Krzysztof Milewski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
27: Jest pan specjalistą, jeśli chodzi o diagnostykę i leczenie choroby wieńcowej, niewydolność serca, także nadciśnienie tętnicze, a także wady zastawkowe serca. Jest pan ordynatorem oddziału kardiologii oraz dyrektorem ośrodka kardiologiczno kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Jest pan także, i myślę, że to pozwoli na takie holistyczne spojrzenie i ujęcie tematu, fizjoterapeutą, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Cieszy pana coraz częściej podejmowany temat długowieczności. Jak pan w ogóle na to spogląda? Chwilowa moda, czy też taki nurt, który już za chwilkę będzie wyodrębniony w medycynie?
1: Chyba każdego z nas cieszy, że rozwija się temat długowieczności, bo każdy planuje sobie długie życie, każdy myśli, co będzie za 10 lat, za 2-3 dekady i myślę, że każdy zdrowo myślący, aktywny człowiek, który ma jakieś plany, musi brać pod uwagę, co zrobić, żeby nie tylko długo żyć, ale przede wszystkim żyć w zdrowiu. W związku z tym ten temat wydaje mi się w świetle dostępnych obecnie wiadomości i badań naukowych, roli social mediów, pana, panie redaktorze, będzie się rozwijał i jestem święcie przekonany, że to nie jest moda, to już jest stały trend, który wejdzie w nasze życie.
27: Panie profesorze, przysłowia są mądrością narodu. Jedno z nich mówi, że każda pliszka swój ogonek chwali. I podobnie jest z wami specjalistami, ludźmi medycyny, którzy zawłaszczają sobie to prawo o stanowieniu, albo inaczej, prawo do tego, by mówić, że oni są najważniejsi, jeśli chodzi o ten proces starzenia się, długowieczności i w ogóle komfortu życia w zdrowiu. A jak pan na to patrzy, jako kardiolog najpierw zapytam, przy czym łączy pan w sobie jako specjalista wiele dyscyplin? Czy serce pańskim zdaniem jest najważniejszym organem ludzkiego ciała w kontekście tej długowieczności?
1: A dziękuję za to bardzo ważne i ciekawe pytanie, troszkę prowokujące oczywiście mnie do jakiejś bezpiecznej odpowiedzi, żeby broń Boże kogoś nie urazić. Natomiast rzeczywiście jest taki trend, że wokół tematu długowieczności obraca się coraz więcej specjalistów. I to nie mówię o lekarzach, mówię ogólnie o ludziach poruszających się w świecie medycyny. To są fizjoterapeuci, to są dietetycy, pielęgniarki się przecież tym tematem zajmują. Naprawdę wszyscy chcemy żyć w zdrowiu, długo i szczęśliwie,
27: tak,
1: dlatego
27: tylko,
1: mnie ten trend
27: nie dziwi. Każdy z nich wymieniony przez pana, panie profesorze, mówi, że ale to, czym ja się zajmuję, tak, jest absolutnie najważniejsze.
1: Jasne. Natomiast myślę, że trzeba być tutaj uczciwym i fair i powiedzieć, że obecnie nie ma czegoś takiego jak stricte specjalizacja, która jest liderem, tylko tak naprawdę działanie multidyscyplinarne. I my to już zrozumieliśmy nie tylko w zakresie długowieczności, ale w ogóle prowadzenia pacjenta kardiologicznego, bo teraz to nie jest pacjent z izolowaną chorobą serca. To jest pacjent, który mając chore serce, choruje na przykład na nadciśnienie. Jak choruje na nadciśnienie, to zwykle ma chore nerki, ma chorą wątrobę, ma zespół metaboliczny. Także mówienie na przykład pacjentowi, że tylko ze mną pan pójdzie właściwą ścieżką i dzięki współpracy wyłącznie ze mną osiągnie pan sukces, jest oczywiście nie fair, jest błędem i uważam, że tutaj ta współpraca, że ja poświęcam pacjentowi pierwszą wizytę, dosyć długą, wyczerpującą, planuję coś u niego i mówienie, że proszę chodzić już tylko do mnie, byłoby oczywiście nie tak, tym nie fair. Dlatego ja myślę, że uczciwe jest, że to powiedziałem ja ze swojej strony na podstawie swojego doświadczenia, a teraz musi pani jeszcze być może odwiedzić diabetologa. Dobrze by było, żeby pan pani jeszcze odwiedził dietetyka, ale fizjoterapeuta może pomóc z tym problemem. Także podejdźmy do tego uczciwie. Multidyscyplinarność. Zresztą pan redaktor wie, że coraz więcej jest tych osi, które łączą serce z mózgiem, serce z nerkami, mózg z nerkami i tak dalej. Więc nie ma opcji, żeby jeden specjalista rościł sobie do tego prawo. Natomiast czy serce jest ważne? Tak, serce jest bardzo ważne, ale dlaczego ważne? Bo ma mnóstwo czynników modyfikowalnych, które mogą wydłużyć realnie życie, mogą prowadzić dzięki nowoczesnym technologiom stosowanym w kardiologii życie w lepszym komforcie.
27: Panie profesorze, my to już wszystko wiemy. że trzeba się ruszać, że trzeba właściwie się odżywiać, że trzeba dobrze się wysypiać, że nie należy pić alkoholu, najlepiej wyeliminować go całkowicie ze swojego życia, ale ja chciałbym, spotykając się z panem tutaj w centrum, którego jest pan fundamentalną postacią, żeby pan powiedział nam rzeczy, których jeszcze nie wiemy i może tak rozpocznę tę rozmowę. Mówi się o wieku metabolicznym, mówi się o wieku metrykalnym, a czy można mówić o wieku kardiologicznym człowieka? Czy da się opisać, ile serce ma lat, niezależnie od tego, ile lat ma ten, który je w sobie nosi?
1: No tak, są zresztą odpowiednie kalkulatory, które określają wiek serca. Jest taka bardzo duża brytyjska analiza, gdzie wiele osób było poddanych tej analizie i wyszło, że średni wiek serca jest starszy niż wiek metrykalny pacjentów, o około 7,8 roku. I to jest właśnie to, co powiedziałem, że my możemy wpływać na ten wiek serca poprzez modyfikację czynników ryzyka. To znowu pewnie powiem rzeczy, które się często powtarzają, ale naprawdę to trzeba mówić wielokrotnie. Dzięki na przykład aktywności fizycznej, obniżeniu masy ciała, czy cholesterolu, trzymanie właściwego poziomu cukru, unikanie soli, właściwie diecie i tak dalej, i tak dalej. My z tego średniej 7-8 przekraczającej wiek metrykalny możemy obniżyć realnie wiek serca, gdzie by serce nadążało za naszym wiekiem metrykalnym. Absolutnie jest to istotne.
27: Czyli serce starzeje się szybciej, a może...
1: U ludzi prowadzących niewłaściwy tryb życia starzeje się coraz szybciej.
27: Dobrze. To weźmy jako przykład pacjenta, który jest świeżo na przykład po zawale serca. Czy on zapracował na to, biorę to rzecz jasna w cudzysłów, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, czy pracował na to całymi dekadami?
1: Bardzo trudno jest mi odpowiedzieć, kiedy się stało to, ten punkt taki przełomowy, że to serce już było predysponowane do zawału, bo tak naprawdę...
27: Dotyczy to zawału, jak i innych chorób serca, z którym ma pan do czynienia jako kardiolog.
1: Natomiast jest oczywiście mnogość tych chorób, ale jeżeli wracając do takiego klasycznego i najczęściej spotykanego problemu właśnie w naszym społeczeństwie polskim, jakim jest zawał serca, to mogę powiedzieć tak, 50-55% no to są nasze geny. No z tym trudno nam cokolwiek jest już zrobić. Ale są czynniki naprawdę, które wpływają na zwiększenie ryzyka. I proszę pomyśleć, od blaszki miażdżycowe tworzą się już w naszym organizmie od młodego wieku. Od 20-30 lat już są ślady tworzących się blaszek miażdżycowych. I teraz tak, wraz z wiekiem, jeżeli będziemy, brzydko mówiąc, nie kontrolować ciśnienia tętniczego, nie słuchać lekarza, będziemy żyć bez ruchu, to my sobie szybciej zapracujemy na to, że te blaszki miażdżycowe będą bardzo dużej objętości i o dużym ryzyku do pęknięcia i tym samym wywołania zawału we wcześniejszym wieku. Dlatego to my sami wpływamy na to, kiedy ten zawał się statystycznie może oczywiście zdarzyć. Natomiast, czyli tu już jest pierwsza odpowiedź na pytanie, to wiele lat trwa ten proces, natomiast niewątpliwie czynniki, które mają miejsce tygodnie, dni, a niekiedy no może miesiące przed zawałem, też na to wpływają. Bo jeżeli nastąpi kumulacja no nieszczęśliwych czynników zdarzeń, typu jakiś stres w pracy, czy nawet powiedziałbym bardzo duże, nietypowe dla organizmu obciążenie wysiłkiem fizycznym, którego do tej pory nie mieliśmy, bo ktoś chce 30 lat nie robienia nic, siedzenia, nadrobić tygodniem intensywnego wysiłku fizycznego, to jest niesamowity stres na nasz organizm, na tętnicę wieńcowe. Do tego zdarzy się jeszcze jakiś okres, gdzie mamy na przykład przejściowe zanieczyszczenie powietrza, tu gdzieś jakaś impreza, niewyspana noc. Wszystko to się skumuluje.
27: Panie profesorze, pochodzi ze Śląska, Górnego Śląska.
1: Tak, jeżeli pan redaktor myśli o zanieczyszczeniu powietrza, to myślę, że dużo się w tej kwestii poprawiło i zmieniło. Ja oczywiście pamiętam, jak było kiedyś, ale proszę pamiętać, że Śląsk był zawsze otaczany, to był wymóg, że wszystkie huty i kopalnie były obsadzane lasami. Teraz te kopalnie są likwidowane, huty są likwidowane, ale te lasy zostają. To, co teraz mamy na Śląsku, to są piękne warunki, niesamowite lasy, ścieżki rowerowe do aktywnego życia. Wójcica.
27: Wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. O tej aktywności też mówić będziemy sporo. Profesor Krzysztof Milewski jest z nami, kardiolog, ale także dyrektor Ośrodka Kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, także fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Proszę, byście Państwo pozostali z nami. To jest audycja Żyjmy Dłużej.
2: Reklama.
4: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
28: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
29: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
30: Boli, swędzi,
31: piecze, a do tego nawraca.
32: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Klub parlamentarny partii TISA premiera Węgier Petera Modziora przedstawił swojego kandydata na prezydenta. To były prezes Sądu Najwyższego Andrzej Baka. Parlament, w którym TISA ma znaczną większość, zagłosuje nad wyborem nowej głowy państwa w nadchodzący wtorek. 39-latek, który w środę wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców w Krakowie, sam zgłosił się na policję. Mężczyzna został zatrzymany. Niebawem ma trafić do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Droga wojewódzka numer 848 w Połankowicach koło Kraśnika jest już przejezdna. Wcześniej doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z busem pasażerskim. Do szpitali trafiło w sumie 10 osób, w tym 2 dzieci. Według wstępnych informacji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Już po informacjach kłaniamy się Państwu w audycji Żyjmy Dłużej. Profesor Krzysztof Milewski jest wciąż z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witam jeszcze raz, panie redaktorze.
27: Dziękujemy za gościnę, bo to pan zaprosił nas do ośrodka kardiologiczno-kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Jest pan jego dyrektorem tego ośrodka. Jest pan także absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, fizjoterapeutą. Przepraszam, rzadko zdarza się, by połączyć te dwie dyscypliny ze sobą, a pan to jednak uczynił. Rozmawiamy o sercu, rozmawiamy o wieku serca, o tych wyzwalaczach, które przy predyspozycjach genetycznych mogą spowodować, że dochodzi do zawału i tak dalej, ale dotknął pan bardzo istotnego elementu. Takim wyzwalaczem może być zanieczyszczenie środowiska, ale może być także stres. Ten termin przeszedł tak niepostrzeżenie przez pierwszą część naszej rozmowy, a chciałbym, żebyśmy się na nim skupili. Czy to prawda, że możemy wieść najlepsze z możliwych żyć, jakkolwiek to brzmi, tak. Czyli wspaniale się wysypiać, odpoczywać, te ustalone 8 godzin, dobrze się odżywiać, jeszcze raz powiem, nie spożywać alkoholu, regularnie się ruszać, ale permanentnie się stresujemy i co wówczas? To jest taki cichy zabójca, o którym nie wiemy, z którego nie zdajemy sobie sprawy, a może nas pokonać?
1: Myślę, że tak, ale tutaj wrócę znowu do tego podłoża, jakim jest obciążenie genetyczne, bo jednak uważam, że ma to bardzo duże znaczenie. Dlaczego? My w wywiadzie lekarskim, niezależnie od wyglądu pacjenta, bo my, powiem szczerze, oglądamy pacjenta, jak on wchodzi do gabinetu, to pierwsze, jedno z pierwszych pytań wywiadu to brzmi, czy jest pan obciążony rodzinie? Czy w pana rodzinie był zawał w młodym wieku, albo ona może tak być niestety, że zgon w młodym wieku, z jakiej przyczyny? Tata w wieku lat 41 umarł na serce. Więc tutaj na przykład, jeżeli jest jakiś incydent w wieku 40 paru lat, a ktoś, żona przychodzi i mówi, że no, bo on cały czas był w pracy narażony na stres, to nie jest tak tylko, że wyłącznie jeden czynnik wpłynął na to, tylko tak naprawdę nałożyła się genetyka i kilka jeszcze nieszczęśliwych zdarzeń.
27: Tak, ale panie profesorze, moi przodkowie mogli być ludźmi o zupełnie innej wrażliwości niż ja. I po nich spływały rozmaite sprawy, a mnie stresują nawet najbardziej błahe.
1: Tak, dlatego ja tego nie chcę wykluczać. Ja mówię tylko, że trudno nam, kardiologom, na codziennej praktyce klinicznej oceniać, który czynnik był dominujący i który efektywnie przyczynił się do zdarzenia takim jak na przykład zawał mięśnia sercowego spowodowany pęknięciem blaszki miażdżycowej. Natomiast niewątpliwie wszystkie takie działające, silne czynniki fizyczne, chemiczne, czyli na przykład stres, obciążenie w pracy, kłopoty rodzinne przyczyniają się do wzrostu ciśnienia tętniczego, wzrostu tętna, przewagi układu współczulnego, tego układu ucieczki i ataku. Do tego wychodzą jeszcze duże ilości katecholamin. To wszystko prowadzi do...
27: Przepraszam, mógłby pan powtórzyć ten termin i co on oznacza?
1: Katecholamin, czyli to są takie hormony stresu produkowane przez organizm w odpowiedzi na jakąś nagłą, niespodziewaną sytuację. Tak, to jest to wszystko, że ktoś nas przestraszy za plecami, wchodząc cicho do pokoju, mamy nagły wzrost częstości serca, wzrost, czujemy ciśnienia, uczucie takiego ciepła napływającego, za to odpowiadają właśnie te katecholaminy. I generalnie działanie tych wszystkich czynników, wzrost tego ciśnienia może doprowadzić u osób, które już na przykład mają blaszkę miażdżycową, bo są obciążone rodzinne, a do tego jeszcze, nie wiem, paliły przez całe życie papierosy, do tego, że ta blaszka miażdżycowa pod wpływem tego gwałtownego czynnika mechanicznego i chemicznego, jak są właśnie te katecholaminy, pęknie. No i to jest tak naprawdę już sekundowe zdarzenie, że tam dojdzie do nagłego zamknięcia tętnicy, przepływu, bólu w klatce piersiowej i całej konsekwencji z tym związanej.
27: Panie profesorze, nie chcę trywializować naszej rozmowy, ale czy ja dobrze rozumiem, że nawet tak błaha sytuacja traktowana w kategorii zabawy, nie wiem, przestraszenie kogoś, próba zaskoczenia go może też być bardzo niebezpieczna?
1: Nie, no to są już ekstremalnie rzadkie sytuacje i oczywiście trudno, żebyśmy dzieciom powiedzieli przy szkolu, żeby przestali się bawić chowanego i przestali się straszyć. Oczywiście mówimy tutaj o zupełnie ekstremalnych zjawiskach, które zwykle występują u osób starszych i są to czynniki, które nakładają się przez lata na siebie.
27: Dobrze.
1: A to jest mechanizm spustowy, tak bym to nazwał.
27: Mówiliśmy o wieku serca. Czy stres też powoduje szybsze starzenie się tego organu?
1: Takie są badania, takie są obserwacje, absolutnie tak. Tylko jeszcze proszę, tak, proszę rozróżnić jak gdyby stres jako obciążenie patologiczne dla organizmu, bo w pewnym momencie można powiedzieć, że takim stresem pozytywnym dla organizmu będą na przykład regularne prowadzone treningi fizyczne, gdzie ciało nasze, cały ten organizm jest poddawany bardzo dużym obciążeniom, ale te obciążenia są wykonywane planowo, one są wykonywane z odpowiednią rozgrzewką i wtedy dochodzi do uruchomienia mechanizmów adaptacyjnych w organizmie, które chronią organizm przed skutkami takiego obciążenia bardzo dużym wysiłkiem. A co innego jest osoba, która na przykład nie ma takiej regularności, nie jest poddawana żadnym regularnym obciążeniom i nagle na nią zacznie działać taki czynnik deprywujący, który działa na przykład nieprzerwanie przez kilka dni, kilka tygodni. A tak to się dzieje właśnie w życiu, gdzie nie wiem, tracimy pracę, ktoś nie wiem, traci pracę, nie wiem, przechodzi nagle na emeryturę, coś się zmienia globalnie w jego życiu, prawda? To jest zupełnie inna sytuacja. Adaptacja versus czynnik niespodziewany.
27: Chciałbym, żebyśmy teraz wyłuszczyli naszym słuchaczom, pragnącym żyć jak najdłużej, jak najlepiej, cokolwiek to
1: tak jest.
27: Znaczy, te różnice międzypłciowe, jeśli chodzi o serce, czy wyższa śmiertelność, ale też i wyższy odsetek zachorowań u mężczyzn niż u kobiet wynika tylko i wyłącznie z trybu życia? Z takich codziennych zachowań? Czy jest to także predyspozycja genetyczna w rozróżnieniu na płeć?
1: Przede wszystkim kobiety chorują podobnie jak mężczyźni na serce. Chciałbym obalić ten mit. Tylko one chorują później.
27: Takie przekonanie.
1: A tak, to zgadzam się z panem redaktorem. Średnio ten początek objawów chorób serca jest przesunięty w stosunku do mężczyzn za jakieś 5 do 10, a nawet powiedziałbym 10 lat. Do 45 roku życia mężczyźni mają jakby taką strefę, nazwijmy to, komfortu. Po 45 roku statystycznie więcej mężczyzn już choruje na serce, zwłaszcza na chorobę wieńcową. Ten wiek u kobiet przesuwa się gdzieś na granicę 55 lat i tam oczywiście jeszcze bardzo dużą rolę odgrywa ochrona hormonów wraz z końcem miesiączkowania, wejście w okres menopauzy. Ta ochrona, ochronne działanie estrogenu na śródbłonek, na serce się kończy i generalnie później te statystyki się wyrównują.
27: Tak, panie profesorze, ja stereotypowo już utkałem sobie taką teorię w głowie, że być może mężczyźni częściej doświadczają zawału w związku z tym, że bagatelizują na przykład pierwsze objawy. No bo z natury rzeczy, znowu opieram się na stereotypie, chcą być tacy niezniszczalni, nie okazywać własnej słabości, nie chadzają regularnie do specjalistów, bo uznają, że
1: tak jest.
27: Jak to mówił Leszek z daleko od szosy, samo weszło, samo wyjdzie.
1: Okej. Tak, no. Tak, tu są takie wątki. Tu się zgadzam z panem redaktorem, że my widzimy taki paradoks, jak dyżurujemy. Ja zresztą dyżuruję do tej pory, bardzo to lubię. I czasami zdarza mi się na przykład mieć dyżur w jakieś święto, na przykład Wigilia. Wigilia, panie redaktorze, to jest zwykle święty spokój na oddziale. Przepraszam, że tak, za takie określenie. Dlaczego? Bo mężczyźni, osoby, które są na imprezach rodzinnych, na Wigilii, na tej kolacji ważnej dla nich, nawet jak mają ból w klatce, to wolą nie okazać tego. Oni wytrzymują, natomiast telefony się zaczynają dzień później, tak? I to już są często niestety tragedie, bo to są przechodzone zawały z już powstaniem blizny w sercu. To jest jeden wątek i tu się z panem redaktorem zgadzam, że gdzieś te nasze takie ego mężczyzny prowadzi niekiedy do kalectwa, bo trzeba sobie zdawać sprawę. Za późno rozpoznany zawał serca, za późno wdrożone leczenie produkuje nadmierną liczbę niewydolności serca, często trudnych do odwrócenia. Natomiast ten drugi wątek mężczyźni i kobiety, to chciałbym jeszcze zwrócić na jedną uwagę, że było nawet dużo hałasu parę lat temu, nawet przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, że kobiety rzadziej otrzymują leczenie właściwe w zawale serca i zawały te są rzadziej u nich rozpoznane. rozpoznawane. Zwiąże się troszeczkę to z innym charakterem patofizjologicznym powstawania tej blaszki, pękniętej blaszki miażdżycowej. Troszeczkę inny jest charakter powstawania tych zawałów. U mężczyzn często dochodzi do całkowitego zamknięcia. U kobiet mamy częściowe ograniczenie przepływu, gdzie część jeszcze tej krwi jest pompowanej. Inny jest też często próg odczuwania bólu i charakter tego bólu. Także te różnice między płciami istnieją, ale one są mocno adresowane przez polskie i europejskie towarzystwa kardiologiczne i każdy kardiolog pracujący w tym obszarze coraz więcej przykłada roli do właściwej oceny i brania pod uwagę tego aspektu różnic płci.
0: Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy teraz zrobili ucieczkę do przodu.
1: Tak jest.
0: Myślę, że kardiologia, tak jak i inne działy medycyny, choćby onkologia, jest beneficjentem odkryć ostatnich lat, a nawet miesięcy, bo co rusz słyszymy o tym, że dochodzi do przełomowego odkrycia, które być może zrewolucjonizuje nasze życie. A jak jest z kardiologią? Czy może okazać się, że nie wiem, za dwie dekady nie będzie zawałów z jakichś powodów? Czy może okazać się, że będzie można uskuteczniać osobniczo takie predykcje, które pozwolą, nawet jeśli ktoś ma genetyczną predyspozycję, wyeliminować inne czynniki ryzyka, które wyzwolą ten zawał? Czyli będziemy żyć dłużej, lepiej.
1: Świetne pytanie. To się dzieje właściwie już i to na dwóch poziomach. Pierwsza to jest tak zwana prewencja wtórna. My widzimy ten postęp medycyny, który znacząco poprawił rokowanie pacjentów, na przykład, którzy doznali zawału. Kiedyś śmiertelność takiego pacjenta, który wychodził po zawale roczna, była pomiędzy 20 a 30%. Poprzez wprowadzenie tych programów prewencji wtórnej, czyli częstą opiekę nad pacjentami, wdrożeniu skutecznej farmakoterapii obniżającej na przykład ten zły tak zwany LDL, kontrolę czynników ryzyka, spowodował prawie 30% redukcji tych zgonów. To proszę sobie, panie redaktorze, wyobrazić, jak to jest ogromny postęp. To jest tak grane w Polsce, to jest chyba wzór na cały świat, jak my kardiolodzy realizujemy już od lat program KOS Zawał, czyli każdy pacjent, kto po zawale jest, widujemy się z nim 4 do 5 razy w roku na bezpłatnych wizytach. On przechodzi również program rehabilitacji kardiologicznej i my pilnujemy pacjentów, czy oni biorą przepisane przez nas leki. Czasami te leki modyfikujemy i to powoduje tak niesamowity efekt. 30% redukcji śmiertelności. Ale to jest prewencja wtórna. Natomiast pan bardziej puka do drzwi, które się nazywa prewencja pierwotna. I tu się muszę z panem zgodzić, tylko nie wiem, czy to będzie 20 lat, czy w ogóle dojdzie do takiego cudu, że w ogóle tych zawałów nie będzie, ale jestem pewien, że my je odsuniemy co najwyżej, na pewno w czasie, będą mniejsze konsekwencje tych zawałów, a może istotnie zredukujemy ich liczbę. Bo oprócz mówienia na przykład o tym, że ktoś ma palić lub nie palić, wiadomo, że nie palić, to mamy coraz więcej metod na przykład z zakresu farmakoterapii. Kiedyś na przykład pacjent otyły. No naprawdę nie proszę mi uwierzyć, ciężko było rozmawiać z pacjentem i pomagać mu z tą otyłością. Można mu było zalecenia dietetyczne dawać, rozmaite ćwiczenia planować, treningi, trenerów personalnych. To też nic nie dawało. No teraz na przykład mamy choćby słynne analogi GLP-1, tak? Czyli te semagluty, tirzepaty i tak dalej. To są leki, które fenomenalnie na przykład wyeliminują problem otyłości dla wielu osób, czyli tym samym redukują ryzyko powstania przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nie wiem, czy pan redaktor wie, mamy też oprócz LDL-u, tego złego w cudzysłowie cholesterolu, który zawsze był oznaczany i bazujemy na nim do tej pory. On jest takim naprawdę punktem docelowym naszego skutecznego leczenia. Mamy też lipoproteinę A. Uważa się, że wysoki poziom lipoproteiny A może być odpowiedzialny za występowanie tych zdarzeń sercowo-naczyniowych, tak jak udary, właśnie zawały, nagły zgon sercowy. Do tej pory nie było żadnych możliwości wpływania na poziom tej lipoproteiny. ani wysiłek fizyczny, ani dieta, ani sauna, ani krioterapia, co by pan nie wymyślił, nie działało. Natomiast mamy teraz leki, choćby takie jak Olpasiran, Lepodisiran, które już skutecznie ograniczają poziomy, redukują poziomy tych lipoprotein ponad 50%. Więc coraz więcej tego typu rozwiązań, plus opieka systemowa, plus promowanie prewencji i prawdopodobnie takie programy jak ten, dzisiejsza nasza rozmowa pana, z panem redaktorem, to wszystko przyczyni się, że te wszystkie zdarzenia zostaną zredukowane, odsunięte w czasie, a skutki ich będą znacząco łagodniejsze dla pacjenta, no i pewnie dla systemu ochrony zdrowia.
0: Panie profesorze, pozwalam sobie zajrzeć do swoich wyników, kiedy pan tak opowiada o tym cholesterolu LDL. Jaki wynik jest korzystny?
1: Nie wiem, ile pan redaktor ma lat i jakie ma pan jeszcze obciążenia dodatkowe.
0: 49 lat. Mhm. 72.
1: Co znaczy 72?
0: Wynik.
1: 72
0: miligramy
1: LDL-u? Na,
0: tak.
1: To jest dla pana fenomenalny wynik. Gratuluję.
0: Dziękuję. O, można się czegoś dowiedzieć. Szanowni Państwo, za chwilkę wracamy. Tą dobrą wiadomością zapraszam na informację Radia Tok FM. Profesor Krzysztof Milewski, kardiolog, ale także fizjoterapeuta. Jest z nami dyrektor Ośrodka Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Informacje.
3: Autopromocja.
11: Jeden z głównych antybohaterów w dyskursie władzy sowieckiej. Pewnie dlatego, że sam mówił o sobie: urodziłem się w Połtawie i wierzę w ukraińskie państwo. Padł ofiarą zamachowca, niewykluczone, że inspirowanego przez radzieckie służby specjalne. Szymon Petlura, ukraiński ataman.
3: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: To pewne, niskie ceny są...

0: wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 14.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański Senat zatwierdził nominację byłego adwokata Donalda Trumpa, Todda Blanche'a, na urząd prokuratora generalnego. Blanche od kwietnia pełnił już obowiązki prokuratora i ministra sprawiedliwości. Nominacja została zatwierdzona 50 głosami przy 49 głosach przeciwnych. Opozycyjna partia demokratyczna była przeciwna nominacji, argumentując, że Trump wykorzystuje resort sprawiedliwości jako narzędzie walki politycznej. Tajfun Delfin, który dotarł na południe Japonii, pozbawił prądu ponad 50 tysięcy domów i spowodował obrażenia u 6 osób. Japońskie linie lotnicze wstrzymały loty z i na Okinawę. Tajfun przyniósł ze sobą porywiste wiatry, osiągające w porywach do ponad 210 km na godzinę. Jutro tajfun ma uderzyć w Chiny, które już zamykają porty i wstrzymują połączenia promowe. Straty wyrządzone przez rolnika, który zaorał nowy asfalt w Gliwicach, oszacowano na około 400 tysięcy złotych. Mężczyzna wczoraj po południu celowo wjechał na świeżo wyremontowaną drogę i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Żyjmy dłużej. Dziś jest z nami profesor Krzysztof Milewski, holistycznie łączący mnóstwo tych ścieżek medycznych. Jest pan kardiologiem, panie profesorze.
14: Tak,
13: proszę potwierdzać.
14: Tak, jest potwierdzam.
13: Pan fizjoterapeutą.
14: Potwierdzam.
13: Jest pan specjalistą medycyny sportowej.
14: Potwierdzam, panie redaktorze.
13: Jest pan absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
14: Tak.
13: Pan właściwie ma takie spojrzenie na całego człowieka, pełne. Wynikające z pańskiego wykształcenia. To nie jest tylko empiria, to jest także pewien zasób, który nakłada się na siebie. To, co pan wie o kardiologii i fizjoterapii, ale także generalnie o człowieku jako zjawisku, które się porusza, jest dość skomplikowaną maszyną. To pan pewnie też wie, jak żyć dłużej. Co pan robi, żeby wydłużyć swoje życie i uczynić je jeszcze bardziej komfortowym?
14: Co ja robię?
13: Szczerym.
14: Dużo zmieniłem w swoim życiu, oczywiście, bo my lekarze mamy pewien czynnik ryzyka, który nazywa się dyżury. Te dyżury zawałowe niestety wiążą się z tym, że nocki mamy często nieprzespane, wyrywani jesteśmy ze snu, a tutaj pierwszym odpowiednim parametrem, o którym trzeba wspomnieć, jest odpowiedni, adekwatny, komfortowy sen. Tego nie mam. nad tym pracuję. Oczywiście, żeby nie było, nie pracuję codziennie na dyżurze. Robię to raz w tygodniu. Niemniej jednak to jest jeden czynnik, którego ciągle nie potrafię wyeliminować, ale ponieważ tak lubię dyżurowanie, pewnie jeszcze ten problem będzie istniał tak długo, jak będę dyżurował. Natomiast mówiąc już zupełnie tak konkretnie, bardzo poświęciłem się regularnej aktywności fizycznej.
13: To widać.
14: Dziękuję. Złapałem chyba dobry balans. Robię to od wielu lat z trenerem personalnym. Pozdrawiam Sebastiana Schmidta przy okazji. On mi pomógł stanąć na nogi. Każdy wtorek, każdy czwartek, każda sobota to są dni, w których choćby nie wiem, co się działo, muszę być na siłowni, łączę trening oporowy z treningiem tlenowym, cardio, dodaję do tego dodatkowe ćwiczenia. A w tygodniu każdą minutę możliwą wykorzystuję na to, żeby być aktywnym. Bardzo pomaga mi ta praca. Tutaj jest bieganie po oddziale, że jakbym policzył te kroki, to myślę, że codziennie na oddziale przekroczę te kilka tysięcy kroków. To daje na pewno mocną podstawę. Stosuję niewątpliwie farmakoterapię, bo mając 52 lata zauważyłem, że pewne parametry we krwi były nieprawidłowe i farmakoterapia nowoczesna bardzo wpłynęła na to, że te wyniki obecnie, mógłbym powiedzieć, są idealne. Myślę, że to jest absolutnie wkład w to, żeby zmniejszyć ryzyko. Ja nie mówię, że nic mi się na pewno nie stanie, ale mając tak fenomenalny cholesterol LDL jak pan redaktor, tylko u mnie akurat przy użyciu farmakoterapii i inne jeszcze kilka parametrów, to istotnie ograniczyłem to ryzyko. Na pewno chyba jakieś takie satysfakcja z pracy, z życia zawodowego, zbudowanie tutaj w pracy bardzo dobrych relacji z ludźmi, z pacjentami, gdzie staramy się do tych pacjentów podchodzić naprawdę z uśmiechem na twarzy, nawet pomimo problemów, to buduje też mocno takie wsparcie, taką podstawę psychologiczną, że ten komfort daje poczucie takiego zdrowia, no i patrzenia oczywiście z nadzieją w przyszłość, że też nic się nie powinno stać. Na pewno nigdy nie paliłem i nie palę. Praktycznie ograniczyłem lub prawie wyeliminowałem alkohol. Coś, co było w naszych pokoleniu lata 70. urodzonych, to były częste, powiem to wprost, no to były częste imprezy, alkoholu się nie unikało. Dobrze, że widzę taki trend w społeczeństwie u młodych ludzi, że ich ten trend teraz nie interesuje i tu jest naprawdę fenomenalne. Więc to są te wszystkie chyba czynniki, no bo już nie będę mówił, że nadwaga, poziom cukru, bo to wszystko wiemy. To są główne te rzeczy, które ja próbuję wdrożyć w swoje życie, żeby osiągnąć jakby jak największą liczbę lat, ale liczbę lat w zdrowiu.
13: Panie profesorze, to teraz zadam panu kilka szybkich pytań, będzie ich 10. Poproszę o odpowiedzi tak lub nie, a później wyłuskanie z tych 10 trzy te pytania, które chciałby pan rozszerzyć w swoich odpowiedziach i poświęcić im trochę więcej czasu. Stres zabija.
14: Tak.
13: Serce można odmłodzić.
14: Tak.
13: Szczupli nie mierzą się z miażdżycą?
14: Nie.
13: Zawał równa się zakaz sportu w przyszłości?
14: Absolutnie nie. To pytanie chciałbym rozwinąć.
13: Dobrze, to zapamiętajmy. Masło jest gorsze od margaryny?
14: Nie.
13: Kawa szkodzi sercu?
14: Nie. Chyba, że jest jeszcze opcja na komentarz, prawda? Ilość. Ale nie.
13: Czerwone wino działa dobrze na serce i układ krwionośny?
14: Nie potwierdzono danych.
13: Profilaktycznie powinno się od czasu do czasu zażywać aspirynę?
14: Od czasu do czasu? Nie. To chyba bardziej trwale.
13: Jajka to zło. Cholesterol?
14: Nie. Cholesterol tak, ale niekoniecznie same jajka.
13: No dobrze, to co? Wyłuszczamy sobie ten zawał i aktywność.
14: No zawał na pewno. Jako specjalista medycyny sportowej i kardiolog bardzo mnie ten temat interesuje i też denerwują mnie, kiedy, nie ukrywam, rekomendacje stawiane przez różnych specjalistów. I tu...
13: Proszę wybaczyć, postawimy tutaj średni.
14: Jasne.
13: Ja nawiążę do innej innego działu medycyny, ortopedia. Proszę zobaczyć, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Mhm. Jeszcze kilka lat temu ktoś, kto poddany był zabiegowi, na przykład rekonstrukcji więzadeł krzyżowych, no, leżał plackiem przez kilkanaście dni, jeśli nie kilka tygodni. Mhm. Wiotczał. Jego mięśnie ulegały destrukcji absolutnej. Tak. Proces dochodzenia do pełnej sprawności wydłużał się, moim zdaniem. No bo teraz właściwie pionizuje się pacjenta ortopedycznego tego samego dnia po zabiegu.
14: Zgadza się.
13: I podobnie jest z takim trendem, że wszystko staje do góry nogami w kardiologii? Bo kiedyś człowiek po zawale miał siedzieć i się nie ruszać.
14: Tak, ja pamiętam zresztą słynny serial 40-latek, gdzie bohater główny leżał tam wiele dni w pozycji takiej przykrytej kołdrą pod szyję na plecach, prawda? I to było leczenie wtedy zawału serca. Także tu się zmieniło wszystko diametralnie. Jesteśmy naprawdę, żyjemy w lepszych czasach. I tu się zgadzam z tą uwagą. Coraz częściej zabiegi są krótsze, mniej inwazyjne, a często mamy takie pojęcie, które stosujemy u naszych pacjentów, one day discharge. Czyli nawet pomimo tego, że pacjent miał jakiś zabieg na sercu, wypisujemy go tego samego dnia. To tylko świadczy o tym, jaki jest postęp w ogóle medycyny. Nie z oszczędności. To dla mnie różnicy nie ma, ale uważamy, że jeżeli pacjenta można wypisać, to trzeba go wypisać. To jest, wiadomo, mniejsze obciążenie personelu przez noc, to jest mniej potencjalnych powikłań. Ale wróćmy do tematu. Zaczęło się to zainteresowanie odnośnie tego, czy po zawale wrócimy do aktywności, czy nie, od słynnego bramkarza reprezentacji Hiszpanii, Ikera Casillasa. To on dostał zawału bodajże w wieku lat 36 i wtedy były gorące dyskusje, czy on jeszcze wróci do sportu. A on pokazał wszystkim, że tak, wrócił. On grał jeszcze kilka miesięcy na pozycji pierwszego bramkarza w drużynie.

0: do powrotu do aktywności fizycznej, zwykle takiej, jak miał przed incydentem. Natomiast ten pacjent drugi, który już dzisiaj mówiliśmy wcześniej o tym, że siedzi przy stole wigilijnym, boli go, ale przecież przy rodzinie nie da poznać, że go boli i przeczeka ten zawał, tą złotą godzinę, w której powinien trafić do nas, u tego pacjenta może się wykształcić blizna pozawałowa, dojść do niewydolności serca. Przykro mi, ale ten pacjent, jeżeli był na przykład maratończykiem, nie wróci już do tego maratonu, przynajmniej ja mu takiej świadomej zgody nie dam. To znaczy też, żeby nie był źle zrozumiany. Nie chodzi, że on będzie siedział w fotelu. Po prostu odpowiednio dostosujemy aktywność fizyczną do jego aktualnego stanu serca, ale jego aktualny stan serca ucierpiał po zawale, w związku z tym wysiłek będzie adekwatnie mniejszy.
1: Dobrze, a na które pytanie jeszcze chciałby pan...
0: A to pan redaktor wybierze.
1: Szerszej odpowiedzi.
0: Niektóre są krótkie, bo na przykład widziałem taką dużą metaanalizę, czy czerwone wino rzeczywiście chroni, bo przez wiele lat pokutowało takie stwierdzenie, że tam przecież lampka wina czerwonego to tam wpływa dobrze na serce i różne tego typu...
1: Pacjent miał stanąć przed dylematem, chcesz mieć chorą wątrobę czy chore serce?
0: Zgadza się, no we Francji z tego powodu słyszałem, że jest najwięcej chyba przeszczepów wątroby, bo tak sobie dogadzają z winem czerwonym na serce, że niestety jest to problem.
1: Ale więc... wie pan, bo znów dostrzegam tutaj pewną zależność od jednego czynnika między wątrobą a sercem. To jest kawa. Profesor Michał Grąd, z którym regularnie spotykam się w radiu i rozmawiamy na antenie Radia Tok FM, powiedział mi kiedyś, jeśli chcesz coś zrobić dla swojej wątroby, pij sporo kawy. Sporo kawy to 3-4 filiżanki dziennie, ale to są tacy, którzy na kofeiny reagują być może źle kołataniem serca. I niektórzy zastanawiają się, czy aby destrukcyjnie nie wpływa to na serce.
0: Nie, z tego co mi wiadomo, a u pacjentów, którzy nie mają żadnego ostrego stanu kardiologicznego, są dobrze wyrównani, mogą bezpiecznie pić kawę, to trochę jak znowu nawiążę do wysiłku fizycznego. No są absolutnie aktywności fizyczne, tak jak nie wiem, dźwiganie ciężarów. Jeżeli pacjent ma rozchwiane, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, to prawdopodobnie w tym krótkim okresie, dopóki go nie wyrównamy, nie powinien dźwigać tych ciężarów i prawdopodobnie powinien uważać z kawą, a zwłaszcza z jej nadmiarem. Natomiast jeżeli w toku naszej interwencji, współpracy pacjenta z nami dojdzie do wyrównania tych wszystkich parametrów, normalizacji ciśnienia, tętna i tak dalej, nie ma jakiejś stwierdzonej, utrwalonej, złożonej arytmii, dla nas, dla kardiologów nie ma problemu z piciem kawy.
1: Panie profesorze, jeszcze jedna kwestia, bo zbliżamy się do końca naszego programu. Nie tylko z punktu widzenia kardiologa, ale specjalisty wielu tych dziedzin, o których mówiliśmy, kiedy pana przedstawiałem. Co powinniśmy zrobić dla siebie, żeby żyć długo i lepiej? Tak w podsumowaniu, w takim esencjonalnym skrócie.
0: No przede wszystkim słuchać specjalistów. Wydaje mi się, że starać się nabrać taki dobry balans w życiu, żeby do wszystkiego podchodzić na większym luzie. My często obserwujemy innych, porównujemy się do innych, przestajemy się koncentrować na małych rzeczach wokół siebie i na samym sobie. Myślę, że takie dobre nastawienie, lepsze nastawienie do życia, jak wiele osób wśród nas ma, pomaga realizować nawet te najbardziej złożone cele. Bo jeżeli osobie, która jest mocno poddenerwowana, zaabsorbowana różnymi rzeczami, powiemy, że ona ma ćwiczyć regularnie w tygodniu, ona nie jest w stanie się nawet skoncentrować na tym zadaniu. Jeżeli ona troszeczkę zyska tego optymizmu, wiary w siebie, że może coś zrobić, to te zadania będą jej przychodzić lepiej, łatwiej i myślę, że jej życie będzie dłuższe i bardziej komfortowe.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Milewski, specjalista, kardiolog, dyrektor Ośrodka Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, fizjoterapeuta, a także specjalista medycyny sportowej. Bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję, panie redaktorze.
1: Szanowni państwo, to była godzina, w której namawialiśmy państwa do tego, by żyć dłużej i lepiej. Wydawczynią tego programu była Maria Mroczkowska, realizatorką dźwięku Jana Cech. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk i usłyszę się z Państwem.

0: za tydzień o tej samej porze w kolejnym odcinku naszej audycji. Teraz informacja, po niej Mikołaj Lizut i jego audycja Pisarki i Pisarze.
1: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
2: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
3: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
4: To GFM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Reklama.
6: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Przemysław Czarnek walczy o głosy rolników. Kartą przetargową ma być paliwo. Poznaliśmy nazwisko prawdopodobnego przyszłego prezydenta Węgier. To były prezes Sądu Najwyższego. KOD zapowiada demonstracje w całym kraju. Aktywiści mają dość przemocy wobec Ukraińców. Minęła 15, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Przemysław Czarnek uderza w Ministerstwo Rolnictwa. Polityk PiS spotkał się dziś z rolnikami z województwa łódzkiego. Kandydat partii Jarosława Kaczyńskiego na premiera domaga się natychmiastowej podwyżki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. I to jeszcze w sierpniu.
18: Żądamy od Ministerstwa Rolnictwa, od pana Krajewskiego, przeznaczenia środków finansowych natychmiast, także za sierpień, w wysokości 2 zł do litra zwrot akcyzy. Co przy tych ograniczeniach maksymalnych do hektara da rolnikom do hektara 60 zł więcej.
17: Pod koniec lipca minister Stefan Krajewski zapowiedział wzrost stawki ze złoty 48 do 2 zł za litr, ale bez konkretnego terminu. Czarnek wylicza, że przy gospodarstwie o powierzchni 35 hektarów rolnik dopłaca dziś do paliwa nawet 5-6 tysięcy złotych. Klub parlamentarny partii TISA premiera Węgier Petera Modziora przedstawił swojego kandydata na prezydenta. To były prezes Sądu Najwyższego Andrzej Baka. 73-letni Baka został szefem tej instytucji w 2009 roku. Jego mandat miał trwać 6 lat, ale na mocy poprawek do konstytucji przyjętych przez rząd Viktora Orbana został odsunięty od pełnienia funkcji już w styczniu 2012 roku. Jednocześnie utworzono nową instytucję, Kurię, która formalnie zastąpiła Sąd Najwyższy. Parlament, w którym TISA ma znaczącą większość, zagłosuje nad wyborem nowej głowy państwa w nadchodzący wtorek. Wybory oficjalnie zatwierdziła już wiceprzewodnicząca parlamentu, która pełni obowiązki marszałkini. Amerykański Senat zatwierdził natomiast nominację byłego adwokata Donalda Trumpa Todda Blanche'a na urząd prokuratora generalnego. Blanche od kwietnia pełnił już obowiązki prokuratora i ministra sprawiedliwości. Nominacja została zatwierdzona 50 głosami za przy 49 przeciwnych. Opozycyjna Partia Demokratyczna była przeciwna nominacji, argumentując, że Trump wykorzystuje resort sprawiedliwości jako narzędzie walki politycznej. Zmiany na Białorusi to kwestia czasu, oceniła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, otwierając w Warszawie konferencję Nowa Białoruś 2026. Już teraz trzeba myśleć o tym, jak będzie wyglądała post-łukaszenkowska Białoruś, dodała. Szefowa opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, czyli rządu na uchodźstwie, podkreśliła, że należy przygotować się do przywrócenia praworządności, przeprowadzenia wolnych wyborów, wyjścia Białorusi spod kontroli Rosji oraz powrotu kraju do europejskiej rodziny. Cichanouska oceniła, że przyszłość Białorusi zależy od kilku czynników, w tym od wyniku wojny Rosji przeciwko Ukrainie, jedności Unii Europejskiej oraz polityki USA. Opowiedziała się za utrzymaniem przez Waszyngton kanału humanitarnego z Mińskiem, w tym rozmów dotyczących uwalniania więźniów, ale bez znoszenia sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Na jutro Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami planuje demonstrację w 20 miastach w kraju. Celem protestu ma być sprzeciw wobec przemocy skierowanej wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Jak mówi przewodniczący KODU Jakub Karyś, protesty są reakcją na rosnące nastroje ksenofobiczne w przestrzeni publicznej podsycane przez prawicę.
14: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści i to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
17: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o godzinie 17, ale protest będzie też w niedzielę między innymi w Toruniu, Kołobrzegu czy Lublinie. Wyjeżdżamy na urlop z niemowlakiem? Lekarze przypominają, jak zaplanować taki odpoczynek. W przypadku jazdy samochodem sprawdźmy, czy na dziecko za bardzo nie wieje z klimatyzacji albo za bardzo nie świeci słońce. Co 2 godziny należy też robić przerwy, zwłaszcza w przypadku starszych niemowlaków. O czym jeszcze warto pamiętać? O tym Bartosz Kądziołka.
19: Warto sprawdzić, gdzie na miejscu, w którym będziemy, jest opieka medyczna, mówi lekarz internista Katarzyna Bukol-Krawczyk.
20: W przypadku dzieci może zaś tak konieczność z różnych powodów. I dobrze, żebyśmy wiedzieli wcześniej, czy my jedziemy w odludne miejsce i do lekarza najbliższego mamy 30 kilometrów.
19: A do apteczki wkładamy lek przeciwgorączkowy, termometr, plastry, sól fizjologiczną do nosa, zasypkę na odparzenia czy krem z filtrem dla dzieci. Warto unikać hałaśliwych miejsc czy zbyt długiego przebywania na słońcu.
20: Dbać o to, żeby była czapeczka. Być może warto zainwestować w specjalną odzież, która jest pochłaniająca, odbijająca promienie UV.
19: Warto też unikać egzotycznych krajów ze względu na ryzyko wystąpienia u dziecka biegunki. Dobrze jest też zaopatrzyć się w jedzenie specjalnie przygotowane dla małych dzieci. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
17: Informacje wracają o 15.20, a teraz pogoda. A tu do końca dnia nic nas już nie zaskoczy. Sporo słońca, umiarkowane zachmurzenie i ciepło, ale bez upałów. Najwyższą temperaturę termometry pokażą w Bieszczadach, do 26 stopni. Najchłodniej z kolei nad samym morzem, 20 na plusie.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a w pisarkach i pisarzach Michał Walczak i Max Łubieński. Witam Panów bardzo serdecznie.
21: To który jest jako pisarka, który jako pisarz?
0: No obaj jako pisarki, mam wrażenie. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to twórcy legendarnego teatru Pożar w burdelu, a właściwie kabaretu literackiego. Michał Walczak jest obecnie dyrektorem Teatru Rampa. I wraz z Maksem Łubieńskim przygotowali ostatnio spektakl, który mnie zachwycił, czyli Lalka 89. I może od lalki właśnie zaczniemy. Właściwie udało wam się wejść w pewną modę. Ta moda mnie nie dziwi, ponieważ to największa polska powieść Lalka Prusa, ale rzeczywiście powstają dwie ekranizacje, no plus wasza trzecia, także ekranizacja. Skąd ten pomysł, Michale?
22: Zaczęło się od Domu Spotkań z Historią i propozycji Kasi Puchalskiej, dyrektorki Domu Spotkań z Historią, która wiele razy z nami współpracowała jako z Pożarem w burdelu, zwłaszcza przy rocznicy 4 czerwca 89 roku i różnych projektach, które myśmy robili wokół transformacji. To były nawet chyba 3-4 odcinki takich herosów transformacji, muzykalu dotyczącego samej transformacji, tego wejścia w kapitalizm. I w tym roku też o tym rozmawialiśmy, żeby zrobić coś razem, ale ponieważ ta lalkomania wybuchła i tak myśmy trochę już opowiedzieli o samym 89, to podkusiło nas, żeby o tym polskim kapitalizmie i Warszawie, bo też te dwie daty 4 czerwca jako wolne wybory pierwsze, ale też święto Warszawy, to się ze sobą splata, no bo Warszawa była tą areną transformacji, no to stwierdziliśmy, że ta lalka może być ciekawym, jakimś krzywym lustrem, zinterpretowana na nowo nie tylko naszych fantazji o historii, nie wiem, Warszawy i tej literackiej stronie, ale też transformacji, przejściu w kapitalizm ze wszystkimi demonami, też takiego urynkowienia uczuć tej Warszawy jako takiego jarmarku. No i też materiał z tego na pewno byłby fajny, myśleliśmy, dla naszego takiego szaleństwa wyobraźni, takiego palimpsestu, nakładania różnych czasów, wątków, to co zawsze robiliśmy w Pożarze w burdelu. No i to ten szalony pomysł tak podjęliśmy, Kaśka się na to otworzyła, żeby tym właśnie uczcić kolejną rocznicę tego 4 czerwca. No i myślę, że to ryzyko jakoś się nam opłaciło, bo też nas wzbogaciło przez to, że myśmy intensywnie przeczytali lalkę na nowo, tak czytając przez ten kontekst. No i ta lektura chyba plus nasza wyobraźnia dała właśnie ten spektakl.
0: No właśnie, można powiedzieć, że wróciliście do starego, dobrego Pożaru w burdelu. Bardzo dużo fantastycznych piosenek, postaci z różnych epok, także te bardzo współczesne i kontekstowe pojawiają się w waszym spektaklu. Może zacznijmy od tego, jak się narodził Pożar w burdelu, jeszcze na ulicy Chłodnej. Ja pamiętam, że od początku właściwie to było takie wydarzenie towarzyskie. To się chyba rzadko zdarza, że widownia i twórcy wszyscy się dobrze znają i spotykają się podczas kabaretu. To właściwie takie trochę nawiązanie do tradycji i PRL-u, i kabaretów przedwojennych.
21: No wiesz, jak sala na Chłodnej, którą wspomniałeś, mogła pomieścić 70 osób, no to jak masz 5 aktorów na scenie, to raczej widownia będzie się składała głównie ze znajomych tych osób. Tak, czasami trudno było tak naprawdę rozdzielić, kto jest wykonawcą, a kto jest widzem. Tam takie były jakieś takie, mam wrażenie, przypadki, ale no myśmy bardzo szybko też chcieli uciec od tego, żeby być taką grupą zabawiającą znajomych. No jakby to wiadomo, że jak się siedzi w piwnicy, to chce się z niej wyjść na szersze wody. No i po tym etapie Chłodnej skoczyliśmy do Teatru Warszawy, którego dyrektorką była wówczas Aldona Machnowska. Tam się zaczęła taka, powiedzmy, pierwszy etap takiej profesjonalizacji, powiedziałbym, chociaż dla niektórych właśnie widzów z ulicy Chłodnej była to jakaś zdrada ideałów. Oni chcieli, żebyśmy do końca życia siedzieli w piwnicy.
0: No ja nie miałem takiego wrażenia. To znaczy, Teatr Warszawy był super miejscem i też, podobnie jak na Chłodnej, no to był taki kabaret w pełnym tego słowa rozumieniu.
21: Jasne.
0: Siedziało się, piło się winko, rozmawiało się z przyjaciółmi, a jednocześnie no ten kabaret był niezwykle zabawny, ale też bardzo... No, że tak powiem, zakorzeniony w kontekście, to znaczy wydaje mi się, że komuś spoza przede wszystkim miasta trudno było w to wejść i tak samo dobrze się bawić, bo niektóre rzeczy były dość hermetyczne.
21: Ale przyjeżdżali ludzie z bardzo, tam pamiętam takie rozmowy po spektaklach, bardzo ciekawe rozmowy z ludźmi, którzy tam przyjeżdżali na przykład z Trójmiasta czy skądś, jechali samochodem po to, żeby to zobaczyć, to był fajny etap, bo to wtedy też blisko właśnie tej, tak, było coś z Chłodnej w sensie tego spotykania z publicznością, ale już była większa ambicja i
22: znaczy razem z rozwojem widowni na pewno te tematy trochę ewoluowały w bardziej uniwersalne, żeby tak nie hermetycznie za bardzo kierować się tylko do znajomych. Ale ja bym wrócił do tej Chłodnej, bo myślę, że tam był ciekawy moment w tym 2002 roku. 12, Jezus Maria. 12, już cofnąłem czas. W 12 roku, bo po prostu trochę takiej energii aktorsko-kreatywnej myślę było poza systemem w Warszawie, bo ja na przykład byłem po kilku latach już takiej działalności jako dramatopisarz, wystawiany w wielu teatrach i nagle zobaczyłem, że jest jakiś opór, że kolejne pomysły może coraz bardziej dzikie. Ja się odbijam od ściany, bo ci dyrektorzy zaczynają się bać, że instytucje jakby gdzieś tam mają jakiś limit przyjęcia nowej wyobraźni i się zaczyna jakby opór. I wtedy też zacząłem szukać jakichś innych kanałów, nie wiem, działania z ludźmi, znając mnóstwo aktorów, znając Maxa. I co ciekawe, że pojawiły się, i to był ten moment kluczowy, że takie przestrzenie właśnie jak Chłodna 25, że Grzesiek Lewandowski stworzył kawiarnię artystyczną, która miała tam nad barem przecież ten cytat, że rewolucja zaczynają się w kawiarniach. I była taka aspiracja, żeby tam to środowisko ściągać, bo tam przecież i Marcin Masecki, i Michał Sufin, Rafał Rutkowski, tam się działo. I ta piwnica mała, ciasna była takim wentylem, po prostu jakimś ujściem energii, co bardzo inspirowało. Więc ludzie, którzy się znali, aktorzy właśnie piszący, też tworzący muzykę i ta przestrzeń, no zadziałało tak alchemicznie, że było ujście, tak? Że myśmy mogli się skrzyknąć i zrobić sobie coś zwariowanego i takich aktorów jak, nie wiem, Andrzej Konopka, Anka Smołowik, Monika Babula, Agnieszka Przepiórska, po prostu tak zaprosić do jakiegoś wariactwa, bo mieliśmy gdzie. Więc to trochę są dzieje offu warszawskiego. Tak samo było z Warszawą, bo zwróćcie uwagę, że tam był też off, ta cała wolność z winem, ze sklepikiem, z pewnym luzem, to ja teraz widzę w instytucji, to nie jest możliwe w takiej instytucji publicznej za bardzo, żeby aż tak sobie to wszystko w ogóle świrować i mieszać.
0: No ale dla tych, których przestraszyłeś, chcę wszystkich Państwa zapewnić, że jednak w Teatrze Rampa w przerwie można kupić wino.
22: Tak, właśnie, w przerwie, ale wiecie, już na przykład na scenie, żeby to działało tak, jak było w Warszawie, że w trakcie spektaklu można podejść w przestrzeni widowni, po prostu jest sklepik, to tej wolności, no to trochę instytucja ma inne trochę prawa, to jest trudniejsze. Ale wydaje mi się, że to jest ciekawa historia też ewolucji takich przestrzeni offowych w Warszawie, które są trochę antysystemowe, czy trochę obok systemowe, pozbawione nadzoru jakiegoś dyrektora, wiecie, jakiegoś tego, że dają taką dużą wolność też kreacji. No i tych przestrzeni właśnie, gdzie można to robić. Ja myślę, że z tym jest na przykład teraz trochę gorzej chyba, że Warszawa jest w remoncie i o ile tak pamiętam, że czytałem, że tam będzie remontowane to kino i nie wiem co dalej.
0: Ale... Widziałem się ostatnio z Adamem Sajnukiem, dyrektorem Teatru Warszawa INSPE. No ponieważ teatr, jak powiedziałeś, jest w remoncie, no i Adam ma ogromną nadzieję, że to się wszystko skończy pozytywnie.
22: Oby, tak, bo te przestrzenie są bardzo ważne, zwłaszcza no, tak jak myśmy wtedy ruszali, tak jak pewnie mnóstwo ludzi utalentowanych teraz też krąży po Warszawie, żeby nie wszystko było zarządzane przez takie publiczne czy prywatne instytucje odgórnie. I to było fajne, że to się oddolnie rozkręcało. No w trakcie myśmy wchodzili w kooperację z teatrami, no bo Chłodna się zamknęła, w sensie no Grzesiek przestał prowadzić tę Chłodną, więc myśmy musieli szukać, a to w Barze Studio, potem Teatr Warszawy. Potem też Teatr Warszawy miał różne turbulencje i wchodziliśmy w taką operację już z teatrami, co powodowało takie profesjonalizowanie trochę tego i dylemat, na ile zostawić ten żywioł i dzikość i nieprzygotowanie aktorów i jakieś fałszowanie w piosenkach i tak dalej, a na ile ten widz już w innej przestrzeni, nie wiem, Teatru Polskiego czy Teatru Studio, czy Nowego, no trochę oczekuje tych parametrów profesjonalnych, że trochę nie wypada. I to ciekawe, bo widownia się dzieliła, że część była zachwycona tym profesjonalizowaniem się wykonawców, część zawiedziona tym, że umieją tekst na przykład na premierze i że to była wada.
0: No cóż, kawa nie wyklucza herbaty.
21: No właśnie, no tak. Ale jeszcze, bo to jest ciekawe w kontekście tego, o co pytałeś, Mikołaj, na początku, o tą chłodną i te takie zlanie się tych światów, to ja pamiętam taką sytuację właśnie z Teatru Warszawy, która jest tym momentem przejściowym właśnie między tą jakąś próbą profesjonalizacji, a tym dawnym vibe'em, że tak użyję tego słowa obcego. I jeszcze to wino tutaj odgrywa w tej opowieści pewną rolę, bo tam myśmy mieli takie zawsze fabuły, że Andrzej Konopka jako ten burdel tata użera się z zespołem. To była taka jakby zawsze taka jeden z wątków fabuły, że on ma użera się z aktorami. I jakiś taki gość...
0: Zresztą tradycja także Olgi Lipińskiej, prawda?
21: Tak. No jakiś gość tak po występie tak do niego podszedł, wręczył mu wizytówkę i zaczął się zwierzać, że on też ma kłopoty ze swoimi pracownikami. I że on mu bardzo współczuje, ale wie, jak to jest. I go Jacek zaczął pocieszać. Także tu się wspaniale jakby te przecięła fikcja z rzeczywistością.
0: Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM. Max Ubieński i Michał Walczak są gośćmi programu.
1: Autopromocja.
2: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
3: Są.
2: Karty pokładowe?
3: Są.
2: Stroje plażowe?
3: Są.
1: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
5: Reklama.
23: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
24: Marian, okazja jest.
25: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
24: Ale to mega okazja w Media Expert.
25: A nie, no to już wróciłem.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
27: Kategoria trawienie.
28: Po jednej nutce.
27: Ciężko na żołądku.
28: A teraz?
27: Uczucie pełności.
28: Dobrze. I ostatni.
27: Gazy.
28: Świetnie. A co można na to zaradzić?
27: Najlepiej zastosować Trawisto.
29: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
30: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
31: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
32: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
26: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
33: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
34: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
33: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
34: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
33: Czyli?
34: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
35: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Belgrad nie będzie sprzeciwiał się temu, by to Ukraina pierwsza dołączyła do Unii Europejskiej. Taką deklarację złożył dziś prezydent Serbii Aleksandar Vučić na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Oba państwa posiadają obecnie status kandydata do Unii Europejskiej. Do 9 wzrosła liczba ofiar strzelaniny w szkole w Tajlandii, której sprawcą był 14-letni uczeń. Dziś zmarła 12-letnia postrzelona dziewczynka. Do tragedii doszło wczoraj w renomowanej szkole, do której uczęszcza około 3000 uczniów. 14-latek po oddaniu około 25 strzałów popełnił samobójstwo. Od początku roku węgierscy strażacy walczyli już z prawie 10 tysiącami pożarów na otwartej przestrzeni. Jak wynika z danych Krajowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Zarządzania Kryzysowego, zdecydowana większość z nich wybuchła z powodu ludzkiego błędu lub nieostrożności. Łącznie spłonął obszar o powierzchni 96,5 miliona metrów kwadratowych.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Max Łubieński, Michał Walczak, czyli twórcy Pożarów w burdelu, są gośćmi pisarek i pisarzy. No właśnie, chciałbym jeszcze namówić was do tej podróży przez historię waszego kabaretu. W ogóle oglądacie kabarety?
22: Kabarety mniej, no bardziej takie komediowe jakieś, przyglądamy się takim formatom komediowym, bo teraz no też internet jakby proponuje różne formaty, te platformy, więc ja tak czystego kabaretu nie oglądam, no ale śledzę to co się dzieje w rozrywce, to jak mutują te różne konwencje czy pomysły, no bo ta wyobraźnia jest tutaj ciekawa, jak na te czasy reagować i odreagowywać je, nie?
0: No właśnie, bo jeszcze przed powstaniem Pożaru myśmy razem pracowali z Maxem w Radio Roxy, gdzie Max tworzył wspaniały kabaret. To się nazywało Teatrzyk Teatr Narodowy.
21: Imienia Colina Farrella i Alicji Bachledy.
0: Tak jest. To wtedy była najgorętsza para światowej kultury, więc rzeczywiście mieliśmy godnych patronów. I pamiętam, gdy kiedyś spotkałem się z swoim tatą i on mówił, wie pan, to był w ogóle najbardziej twórczy okres w życiu Maxa. Nie wiem, czy żartował, ale...
21: tak, mnie zdziwiło, że jego to bawiło dosyć, tak. No w ogóle, Mikołaj, chciałem ci podziękować, żeś mnie otworzył w ogóle na wygłupy i na komedię, no tak jak Michał mnie otworzył na teatr, więc ja tu siedzę z ojcem i z matką, można powiedzieć, albo z dwoma...
0: Z pisarką.
21: W każdym razie z rodzicami, ze swoimi...
22: Ze swoimi mistrzami po prostu.
21: No, ze swoimi mistrzami, tak. Także dziękuję za... No, tak.
0: Ale to było niesamowite, bo rzeczywiście ta praca kabaretowa wówczas w radiu wymagała no, przede wszystkim ogromu talentu, ale od Maxa, ale też pewnej regularności. Radio to się po prostu tym karmi. Tak. I właśnie, wiesz, i byłeś fantastyczny, że potrafiłeś to dowozić. Zresztą Pożar w burdelu potem poszedł tym samym tropem. To znaczy, ja byłem zadziwiony, że wy jesteście w stanie przygotowywać właściwie z tygodnia na tydzień nowy program, który...
21: Z miesiąca na miesiąc. A jeszcze Kasię, nie zapomniajmy o Kasi Kwiatkowskiej, która
0: Kasia była, Kwiatkowska,
21: że tak powiem, drugą.
0: I Rafał Rutkowski.
21: Rafał Rutkowski też, tak. Także też kolejne osoby rodzicielskie dla mnie. A Pożar, no to wiesz, to myśmy policzyli kiedyś, że myśmy robili rzeczywiście co miesiąc.
22: No tak, nawet częściej, ale wiecie co, też fenomen no, rozrywki takiej dojrzałej polega na tym, że to się, no to jest często bardzo drużynowa robota. I w jakimś sensie to nakręcanie się, praca z ludźmi, no bardzo przyspiesza różne procesy twórcze i jest tym też narkotykiem wspaniałym, który jakby po prostu nas trzyma w jakiejś regularności, więc jak się udaje systematycznie działać, no to jest coś wspaniałego, bo nawet reakcje widowni mogą podpowiadać, które pomysły, prawda, działają, to się na bieżąco testuje, chce się rozwijać i jest to jakiś żywy organizm, taki proces twórczy i ja mam wrażenie, że w ogóle brakuje takich systematycznych formatów. No Zachód to bardzo szanuje, no bo wszystkie te late night showy, te rytmiczne, wiecie, komentowanie świata, jakby bardzo też pomaga po prostu porządkować, być może rozładowywać lęki. U nas trochę chyba jest z tym większe zamieszanie, bo trudniej jest o takie formaty. I wiecie, no myślę, że od czasu początku pożaru, kiedy Warszawa była dosyć radosna jednak, HGW, tam jakieś takie afery typu ośmiorniczki, ale wszystko to było z jakimś takim czułym, poczciwym uśmiechem komentowane. No w trakcie czasy coraz bardziej no tak mroczniały i mam wrażenie, że ta domieszka mroku, która teraz jest cały czas obecna, stawia takie nowe wyzwanie przez ludźmi, którzy zajmują się rozrywką, bo sam taki kabaret na zasadzie, a pośmiejmy się tam, wiecie, z typów, z charakterów, to jest trochę mało, bo szukamy jakiejś diagnozy, jakiejś większej metafory, nie wiem, czegoś takiego, co też dotknie tego mroku i no, przynajmniej mnie to najbardziej ciekawi i wydaje mi się, że to jest super czas na połączenie żywiołu takiej czystej, jak wiecie, komedii z horrorem, z czymś mrocznym, z czymś demonicznym, czego nie umiemy tak łatwo zdetonować, wiecie, prostym żartem. I to być może w tej lalce trochę też wyczuliśmy, że Prus to trochę czuł też, bo tam w tej powieści jest dużo takiego dziwnego, ezoterycznego, romantycznego mroku. I w Wokulskim to jest, no i Warszawa ma to. To jest ciekawe, że to miasto chce się bawić. Tam jest
0: magia, metal lżejszy od powietrza.
22: Tak, ale wiecie, no Warszawa też ma coś takiego, że jest takim miastem karnawału, zabawy, właśnie tutaj Pałac Kultury, prawda, Bar Studio i tak dalej, a z drugiej strony mamy te kostnice w Szpitalu Południowym i nagle taki szok, że tak jakaś groteskowa wręcz groza, no jest też tutaj, nie? I to są ciekawe.
0: No właśnie, w lalce Rafał Trzaskowski jest dużo mroczniejszy od waszej dawnej HGW. No, już nie mówiąc o reżyserze tego spektaklu, bo na początku powiedziałem, że to jest kolejna filmowa adaptacja lalki. Rzeczywiście tak jest. Waszą lalkę reżyseruje Grzegorz Braun. I to jest przerażająca konstatacja. Oczywiście Charlie Chaplin też się śmiał z Hitlera. Natomiast to są zawsze, wydaje mi się, żarty ryzykowne w tym sensie, że w pewnym momencie człowiek dochodzi do wniosku, że tu nic do śmiechu nie ma.
22: Myśmy dlatego, wiesz, tego Brauna wciągnęli do uniwersum, do burdelwersum, że odkryliśmy Piotrka Napierałę. Wspaniałego młodego aktora, który jest niesamowicie wszechstronny, bo on jest i raperem, i ma zespół z Maćkiem Buchwaldem. Jest świetnym aktorem.
0: I świetnym parodystą.
22: I świetnym parodystą Brauna na Instagramie swoim. Więc on tego Brauna jakoś tak namierzył i tym swoim głosem, którym tam potrafi to czarować, jakiś taki już dystans zbudował, że on to jakby miał opracowane. Więc myśmy nie wymuszali tego, żeby to brać, tylko trochę zaczerpnęliśmy inspirację z Piotrka.
21: Od Piotrka, tak.
22: Ale to się zaczęło zadziwiająco z tą lalką rymować. Bo po pierwsze ilość tych wątków, wiecie, związanych z napięciem właśnie z tą społecznością żydowską w lalce, jak zaczęliśmy to czytać, że to niesamowite, jak bardzo to tam jest mocne. A po drugie,
0: jawny antysemityzm Brauna.
22: Tak.
0: Który mówi, Wokulski sprzedał swój sklep Żydom.
22: Tak. I to zaczęło działać. A poza tym, wiecie co, ja mam wrażenie, że w Polsce brakuje takiego czegoś jak A24, czyli to studio filmowe produkujące takie te dziwne filmy na zachodzie, które jakoś tak zakrzywiają rzeczywistość w sposób taki gatunkowo ciekawy. I Braun mi się wydał świetnym reżyserem jakiejś takiej urojonej wytwórni filmowej, która trochę jakieś dziwne takie horroro, erotyko filmy tworzyłaby. Więc też polecieliśmy za tą jego dziwną, cringe'ową wyobraźnią i w ogóle tym, co jest w kulturze takie outsiderskie, podejrzane, dziwne, szemrane. I niestety, ale to ci prawicowi politycy w tej chwili no są tymi jakimiś alternatywnymi, wiecie, punkowcami, którzy wnoszą jakąś dziwność.
0: No tak, ale zapraszanie Brauna do uniwersum pożaru w burdelu jest ryzykowne też przez to, że to jest to oswajanie potwora. To znaczy on się robi fajniejszy. Jak rozumiem, trochę jednak boicie się Grzegorza Brauna.
21: Strach się nie bać. Ale wiesz co, Michał chyba wspominał tutaj SNL. Amerykanie nam wpuszczają też Putina, tam taką figurą demoniczną był kiedyś ten Steve Bannon. Oni go jako takiego kościotrupa tam, o ile pamiętam, przedstawili. Ale wiesz co, To jest na pierwszy rzut ucha, to jest ryzykowne, ale to, co mówi Michał, że myśmy Brauna wzięli przez Piotrka, znaczy, że to jest Piotr Kobraun. To nie jest... To jest... Wszyscy znali ją Piotrka dzięki tym jego wspaniałym parodiom z mediów społecznościowych, więc jakby ludzie, mam wrażenie, wiedzą, że to wychodzi ten gość, który parodiuje Brauna. No. Więc to jest taka jakaś gra między różnymi poziomami i ja nie mam tego niepokoju.
22: Tak, ale to oswajanie demonów, ja myślę absolutnie, to jest to, co mówię właśnie, że kabaret jako taka, wiecie, rozrywka dla Warszawy mniej chyba nas teraz interesuje, jak dokładnie dotykanie tej demonicznej strony rzeczywistości, bo my się wielu rzeczy właśnie boimy, nie rozumiemy tych mechanizmów, a one się potęgują. No i powiedzmy, że ten Brown w perspektywie wyborów przyszłorocznych, w ogóle te trendy, one są wciąż trochę niezrozumiałe. Ja mam wrażenie, że my próbujemy to złapać. I wiecie co, mnie na przykład w jakimś sensie ta lalka bardzo zainspirowała, bo jak się wczytałem, bo nawet sobie przeczytałem tam którąś książkę Grzegorza Brauna, to ja trochę zrozumiałem, dlaczego to tak działa na przykład. Bo pomyślałem sobie, że on skacząc po tych historycznych epokach, bo on ma nie jakąś taką erudycję i poczucie, że on jest takim narratorem polskiej historii, który swobodnie między tymi powstaniami skacze. On wykładał całą teorię na temat początków polskości, Chrobrego, że on się tam do jakiejś korporacji zapisał europejskiej. No taki rodzaj takiego palimpsestu, który tworzy się, takiej opowieści po prostu o różnych warstwach, które współistnieją równocześnie, co być może daje poczucie ulgi i uporządkowania.
0: Tylko nie zapominajmy, że też to jest negacjonista Holokaustu.
22: Tak.
0: Dosyć obrzydliwy.
22: Ale wiesz, ale ktoś, kto jest takim narratorem tożsamości polskiej. I na przykład ta lalka też jest w tym sensie ciekawa, że już Prus tam wpisał różne te warstwy historii, że oni są gdzieś po powstaniu, że jest jakiś moment. I myśmy też poczuli to, że dzisiaj warto może spojrzeć na Warszawę tak właśnie szerzej, nie przez perspektywę jednego czasu, bo my musimy wejść z tym w dialog, żeby się z tym skonfrontować, tak? Żeby nie pozwolić jakiemuś narratorowi temu czy temu, no narzucić pewną opowieść, tak? I jako teatr mamy narzędzia, żeby to trochę rozmontować, zdekonstruować, pokazać pewne narzędzia i nie wiem, po prostu pokazać, że jesteśmy w tym pożarze, w burdelu takiej narracji, tak, gdzie my jesteśmy, tak, tak historycznie, tożsamościowo. I myślę, że Brown robi swój pożar w burdelu trochę. To znaczy, tak sobie dekonstruuje historię, że jakoś to opowiada. I my jako twórcy też pewnie powinniśmy podnieść się do tej rękawicy i też tworzyć jakby swoją alternatywną historię.
0: A czy Rafał Trzaskowski widział wasz spektakl i obraził się na was śmiertelnie?
22: Nie, właśnie chyba prezydent Trzaskowski nie chodzi za bardzo chyba do tych teatrów. Szkoda, bo może też to dałoby jakiś impuls, więc trochę go chcieliśmy chyba sprowokować, żeby pojawił się u nas w rampie na Targówku. I trochę się z tego też śmiemy, że ten Targówek i w ogóle pewne części Warszawy są jakby mniej doceniane. Ja mam takie wrażenie, że...
0: Prezydent Warszawy w ogóle nie wie, że to dzielnica Warszawy.
22: No, to
0: przynajmniej tak jest w waszym spektaklu.
22: Takie, że...
0: To jest gdzieś na Podlasiu.
22: Tak. No tak, ale ja powiem szczerze, będąc właśnie dyrektorem rampy, trochę się z tego śmiejemy, ale widzimy, no, że są obszary Warszawy, które są takie... powiedzmy trochę odpuszczane, nie wpisywane w jakieś takie wielkie projekty, więc w jakimś sensie ten żart jest, dotyka do tego tematu, że warto zobaczyć różne aspekty też tego miasta i tak nie skupiać całej uwagi pod Pałacem Kultury po prostu. Mhm.
0: No a jeśli chodzi o sam pożar, czy on powróci?
21: Ojej.
22: Znaczy, słuchajcie, on wrócił, tylko pytanie w jakiej formie.
0: Znaczy, bo... wrócił w postaci lalki. Wiesz, miałem wspaniały w ogóle wieczór i ogromną przyjemność, podróż sentymentalną właśnie. Trochę do czasów Chłodnej, trochę do czasów Warszawy. Spektakl Lalka 89 jest super. Chociaż widać też, że bardzo do niego się przyłożyliście. Jest... niezwykle dużo super piosenek, które są dopracowane. Zresztą świetny jest zespół, który gra lalkę. Znaczy to rzeczywiście robi robotę, ale no tak, można powiedzieć, że pożar w burdelu powrócił.
22: No tak, w nowej, w trochę formie takiej muzykalowej bardziej, bo to jednak wszystko rzeczywiście jest dopracowane bardziej muzycznie, wokalnie i cały zespół super śpiewa, super gra i trochę ja czuję, że już nie wypada tak nonszalancko po prostu wypuszczać czegoś, co jest po prostu takie nie warsztatowo niedoskonałe za bardzo, ale myślę, że myśmy startowali w czasach dosyć analogowych z pożarem tym na Chłodnej, gdzie ten Facebook zaczynał, myśmy zaczęli na Facebooku coś działać. Żyjemy w czasach takich bardzo już cyfrowych i szybkich i ja myślę, że ciekawy jestem, czy udałoby się rozwijać pożar też nie tylko na scenie, dlatego że scena, taka serialowość sceniczna bardzo dużo kosztuje energii, to jest bardzo trudne dzisiaj, żebyśmy, nie wiem, co miesiąc robili nowe show, bo w teatrze instytucjonalnym to się nie da tak zrobić, no bo to kosztuje po prostu i tak dalej, ale myślę, że jakaś regularność w teatrze, żeby 2-3 premiery może w roku robić, to jest realne, natomiast ja myślę, że my musimy wejść w dialog ze światem, no, takich mediów audiowizualnych bardziej, żeby w jakiejś formie komentować świat szybko, ale nie tylko na scenie, bo to nie da się tak dynamicznie ścigać z rzeczywistością tylko przez scenę. I myślę, że to jest ciekawe wyzwanie.
0: Max Wubiński i Michał Walczak są gośćmi programu. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
2: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
3: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
3: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
5: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: MediaExpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W sobotę na stacji metra przy placu Kossutha, przy którym mieści się budynek Parlamentu Węgier, wszedł dzik. Zwierzę przeżyło potrącenie przez pociąg, ale następnie zostało zastrzelone. Incydent wymusił zamknięcie centralnego odcinka drugiej linii budapesztańskiego metra. Burmistrz węgierskiej stolicy zapewnił, że pracownicy miejsce starają się jak najszybciej przywrócić regularną pracę komunikacji. Prawie 45% Polaków uważa, że najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku był Aleksander Kwaśniewski. Nieco ponad 14% wskazało Lecha Kaczyńskiego, a ponad 12% Karola Nawrockiego. Wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Z kolei 8% respondentów stwierdziło, że żaden z dotychczasowych prezydentów nie zasługuje na to miano. Barcelona odwołała przedsezonowy towarzyski mecz piłkarski w Maroku. Spotkanie z Etihad Riyad i Tanger miało odbyć się 15 sierpnia. Barcelona nie podała konkretnej przyczyny odwołania meczu, jednak prawdopodobnie jest to związane z kryzysem granicznym w Ceucie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Max Łubieński, Michał Walczak są gośćmi programu, czyli twórcy Pożarów w burdelu. Panowie, chciałbym jeszcze wrócić na moment do historii. Trochę mówiliśmy o profesjonalizowaniu się waszego kabaretu. On z biegiem czasu stawał się coraz bardziej popularny, a tym samym też rosły oczekiwania widzów, publiczności współtworzącej trochę to środowisko. No właśnie. I co tam właściwie się stało?
8: Wiele czynników, jak to Mikołaj w historii, wiesz, wiele czynników się pojawiło. To, co mówił...
7: Ale przygniótł was sukces?
8: Nie, no, ja nie sądzę, że nas przygniótł. No, myśmy i tak, moim zdaniem, bardzo długo utrzymali jakąś tam formę, żeby tak to w sportowych terminach
7: Czy posługując się, powiedzmy, analogią muzyczną, wasz band istniał jak na punkową formację dość długo?
8: Chyba tak trzeba powiedzieć, ale w międzyczasie doszło do tego, o czym wspominał wcześniej Michał. No, rozwinął się bardzo ten świat cyfrowy. Pojawiły się tak zwane Netflixy, które przytrzymywały ludzi na kanapach albo w fotelach w domu. Myśmy też jakby no... Być może zrobiliśmy parę takich być może nie do końca zrozumiałych dla naszych widzów ruchów, ale też aktorzy zaczęli jakby, no wiadomo, pojawiły się też inne pokusy, no, dla aktorów.
7: Burdel tata po prostu nie mógł już tego okiełznać.
8: Dokładnie. Więc to jakby, myślę, że to była bardzo był to naturalny bardzo proces, no, który zakończył się, no, mówiąc łagodnie, niezbyt udanym występem w TVN-ie, no. A potem przyszła pandemia.
7: No właśnie pytam o to w kontekście tego, co powiedział Michał, że chcielibyście wychodzić z tej przestrzeni teatralnej, a przynajmniej wyglądać za niej w stronę innych mediów, no ale nie boisz się, że ten właśnie epizod z TVN-em, bo cóż, to nawet nie był nieudany występ, po prostu okazało się, że to jest nie to medium, że trafiliście do miejsca, gdzie nie ma wzajemnego zrozumienia, to znaczy telewizja nie rozumie was, a wy telewizji.
0: Znaczy, słuchajcie, jest tak, że na pewno te kryzysy, których było dużo w ogóle w trakcie istnienia tej marki, bo to jest, została stworzona marka, myśmy byli zajęci zabawą i kreacją i trochę może się nie zorientowaliśmy, że stworzyliśmy bardzo silną markę. Taką markę po prostu rozpoznawalną, o pewnej jakiejś wartości, która potrzebuje się rozwijać też biznesowo i tak jakby organizacyjnie. I to rzeczywiście nas trochę zdołowało w którymś momencie i rozproszyło ten bazowy skład, bo był długo przez lata taki bazowy skład ludzki, który działał ze sobą, który rozpoznawali ludzie. I rzeczywiście tam koło tego 2018-2019 roku nastąpiło takie rozbicie tego składu, wszyscy się gdzieś rozeszli i to gdzieś zawiesiło działalność jako marka pożaru, bo myśmy nie byli dobrze zorganizowani i świadomi tego też, jak tym zarządzać, ale też z drugiej strony było trudno znaleźć partnera do dialogu, no bo myślę, że w warunkach, nie wiem, na przykład amerykańskich czy innych, no pewnie byśmy już pisali wtedy 10 formatów komediowych, nie? A to jeszcze nie były takie czasy. Myśmy byli skupieni na teatrze i to nas trochę tak uzależniło od sposobu działania teatru. Aktorzy się rozeszli po serialach, po filmach. To już naturalnie się nie toczyło.
7: No także dzięki wam, bo tak, niektórzy tak. Z nich po prostu zdobyli ogromną sławę.
8: Tacy jak wymieńmy niektórych. Andrzej Seweryn.
7: A no właśnie.
8: Debiut w 2016 roku w Burdelu.
7: Dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn był waszym szalikowcem, można powiedzieć. Przychodził na wiele spektakli. To też była bardzo ciekawa gra między twórcami pożarów w Burdelu a jednym z luminarzy polskiej sceny tak. dramaturgicznej, aktorem Comédie Française i wielkim polsko-francuskim twórcą. Ciekawe to było, bo szczególnie Andrzej Seweryn zawsze wydawał mi się człowiekiem ogromnego talentu, ale jednak mało dowcipny.
0: No właśnie, myślę, że tak nie było i chyba sam Andrzej Seweryn czuł, że jest taki moment, żeby objawić tę drugą twarz i myśmy byli zdumieni jego otwartością, ale być może, wiesz, to doświadczenie właśnie komedianckie z Francji, gdzie jednak ta komedia jest gdzieś w tej kulturze narodowej wysoko, on jakby to gdzieś rozumiał.
7: No ale
0: rozumiał.
7: Wiesz, on tam grał Moliera, to jest...
0: No, ale jednak, no wiecie, no, ale to jest ta zdolność też operowania komedią i myślę, że on to bardzo dobrze też wykorzystał u nas, że myśmy też...
8: Ja pamiętam, jak pamiętam kiedyś jakiś tekst z nim dyskutowaliśmy i tak, no on mówi, przepraszam, a to można powiedzieć tam jakoś inaczej? I ja mówię, no tak. On mówi, no tak, no w sumie Szekspir to nie jest, no więc...
0: Tak. No tak, ale wiecie, ale wracając jeszcze do tego wątku z tymi mediami, to ja po prostu myślę, że a propos wtedy TVN-u i w ogóle tych historii, myśmy może za bardzo czekali na to, że ktoś przyjdzie i nam pomoże coś wymyślić i to się okazało, że tak nie jest i że jak ma się tak mocną markę, to po prostu trzeba mieć własne, bardzo autorskie pomysły, a nie tak się rzucać i czekać, że telewizja przyjdzie i sformatuje. No bo wiadomo, że jeden do jeden taki show nie jest do przełożenia, ale Pożar jest w zasadzie jakąś hybrydą i tyglem bardzo różnych gatunków, wątków, postaci, takim uniwersum, które prawdopodobnie no, telewizyjne formaty czy internetowe potrzebują jakiegoś doformatowania, tak? Innego myślenia trochę, ale jest to tygiel wyobraźni i nie wiem, czy nie żyjemy teraz w czasach, które bardziej są otwarte na takie dziwne formaty i pomysły, bo to wszystko się stało, ten świat coraz bardziej jest surrealny. I ja wierzę w to, że no, bardzo potrzebne jest to, żeby współpracować między tą przestrzenią audiowizualną, internetową, a sceniczną w ogóle, bo jedno bez drugiego trochę jest narażone na jakiś rodzaj też ryzyk, a na pewno teatr jest gdzieś no, kruchą, przemijalną taką przestrzenią i szkoda trochę pomysłów wielu. Więc nawet przyznam się, że z tą lalką to zobaczymy, bo gdzieś rozmawiamy też o tym, czy tego nie uda się przenieść do medium w ogóle w jakiejś formie związanego z kamerą na przykład, nie? I ja na to czekam, bo wydaje mi się, że jest potrzeba pewnego typu wyobraźni, kwestia jest tylko takiej systematycznej pracy, bo myślę, że potrzebujemy wszyscy jakiejś takiej ambitnej rozrywki i rozmowy o problemach w sposób, który jest lekki i jakiś taki paradoksalny, może szokujący, pobudzający do myślenia.
7: Chciałem was też zapytać, jak to wszystko powstaje, to znaczy jak wy pracujecie. Spotykacie się u kogoś z was w domu, czy spotykacie się właśnie w kawiarni?
8: W pięciogwiazdkowych hotelach wynajmujemy sale konferencyjne.
0: No nie, Max, to już nie żartuj, tak proszę cię tutaj odpowiedź.
8: To jest poważna audycja.
0: Bądźmy poważnymi pisarzami. Wiesz co, na pewno jest tak, że myśmy często wymyślali wędrując po Warszawie, to jest fajna przygoda, gdzie się umawiamy, tu czy tu, tam jakieś stałe miejsca są, ale taki element wędrowania po Warszawie, żeby się spotykać, albo gdzieś łapać, czy to na targówku, czy w kawiarni, tu czy tu. To jest fajne, no bo często robimy rzeczy rezonujące z tą Warszawą, więc to po pierwsze. No i zawsze ten koncept jest najważniejszy, żeby dość szybko, jak pojawia się przestrzeń, że możemy działać, no że namierzenie i debata, burza mózgów, co robimy. I
7: tutaj... Ale czy to jest tak, że ty siedzisz, Michał, w domu i, nie wiem, piszesz piosenkę albo jakiś dialog, a Max siedzi z tą swoją wiolonczelą też w domu i też pisze piosenkę i przychodzicie z gotowymi rzeczami, czy siedzicie razem i na zasadzie ty, a może by pod Trzaskowskim?
0: Wiesz co?
7: A może przyłożymy Trzaskowskiemu?
0: No to jakby jedno i drugie, ale my chyba, ja mam wrażenie, jesteśmy dość dobrze zorganizowani, bo wiesz, no zaczyna się od konceptu, czyli musimy mieć ten tytuł, temat od razu, żeby to nie było tak, że a komu tu przyłożyć i nie wiemy w ogóle, co my robimy, że jednak musimy mieć ten tytuł. W tym wypadku no, ta lalka była decyzją w którymś momencie już jasną, że robimy lalkę i po prostu najpierw sobie co my robimy? Najpierw jakiś taki koncept rozpisujemy wstępny, co tam mogłoby się dziać w fabule, potem jest drabinka i się dzielimy tą drabinką. I to jest ten moment taki, o którym mówisz, że dobra, ty weźmiesz sobie tam piosenkę o Trzaskowskim, ja napiszę, nie wiem, tam Brauna, rap. Po prostu dzielimy sobie tę drabinkę i potem to się sumuje, więc dosyć nieźle to mamy zorganizowane chyba, no.
7: No tak, tak. I tak. Można powiedzieć bardzo zgodnie ze sztuką.
0: Tak, wiesz co...
7: Tak właśnie... się po prostu, proszę państwa, pisze.
0: Tak, tak. Ja ogólnie jestem podekscytowany taką, wiesz, ideą tych zespołów filmowych i w ogóle tej takiej pracy w tym takim teamie.
7: No tak, ja się, wiesz, znaczy w tym duchu w ogóle powstała Szkoła Wajdy, której jestem absolwentem.
0: Ja też.
7: No właśnie, i tam ten mit zespołów filmowych w dalszym ciągu...

0: nostalgii, takiej mgiełki.
1: Dobra rocznica dla was, panowie.
0: Dobra, tylko właśnie szukamy partnerów, sponsorów do jakiegoś działania, bo paradoksalnie właśnie świetna rocznica, a taka coś tam, gdzieś tam, ale nie ma takiego, no to robimy musical na
1: przykład,
0: tak?
1: Jestem przekonany, że po tym programie odezwą się.
0: Prosimy o kontakt. No, ale
1: to prawda, Andrzej Wajda nie pił, więc tutaj można liczyć na tę gałąź przemysłu, ale jestem przekonany.
0: Może jakieś zbrojenia, słuchajcie, te firmy zbrojeniowe, to jest teraz taki ten...
1: Znaczy, chcecie coś łyknąć z safe.
0: No, tak, dokładnie. Ale wracając do tych zespołów, wiesz, to jest super w ogóle tradycja polska i jak się czyta, też jest przecież stulecie Tadeusza Konwickiego w tym roku i to, jak oni tam gdzieś musieli się ścierać i doprecyzowywać te pomysły, no to potem trudno się dziwić, że powstawały świetne filmy z tego, bo to jednak te literackie głowy tam mega to rozpracowywały dobrze. Więc ja to z Maxem mam... ten przelot rozpracowany i to jest zawsze rozkosz i coś wspaniałego, jak się wymieniamy tymi ideami. Tylko wiesz, zastanawiam się, jak można by to rozwinąć, bo tak praktycznie mi tego trochę brakuje na przykład na rynku, że nie znam, nie wiem, firmy albo formatu, który pracuje na tej dynamice zespołu filmowego czy literackiego tak mocno. No może trochę tam 670, chyba tam chłopaki się skrzyknęli. I to gdzieś widać potem te efekty, ale pewne takie natężenie wyobraźni, mi tego brakuje wciąż w kulturze. I mam wrażenie, że
1: nie ma grup literackich. To rzeczywiście jest ciekawe. Nie ma grup poetyckich, nie ma takich w ogóle środowiskowych przedsięwzięć, które w oparciu o jakiś manifest, powiedzmy, nie wiem, no jak Nowa Fala, czy Skamander, czy w ogóle, no działają... wspólnie, żeby nie powiedzieć solidarnie.
0: Wiesz, bo to było, w dzisiejszych czasach to musiało być wokół formatu typu Saturday Night Live lub właśnie serial, bo to już takie pokawiarnia, spotykanie się, że będziemy wydawać, wiesz, jakąś gazetkę literacką, to już nie jest ten czas. Raczej trzeba byłoby mieć format, który systematycznie integruje ludzi twórczych i pozwala im na takie eksperymenty i zabawy właśnie jak na przykład Saturday Night Live przez tam 50 ponad lat, no nie?
1: Oni... Michał, ale prowadzisz przecież ważną instytucję kultury, jesteś dyrektorem Teatru Rampa. Właściwie no, wszystkie klocki do tej zabawy są w twoich rękach.
0: Teatralne tak, dlatego zrobiliśmy lalkę. Ale wiesz, tu to chodzi o to, żeby przeskoczyć do innych mediów też, bo w tych czasach moim zdaniem kluczem jest to, żeby nie zawęzić się do jednego, wiesz, medium, tylko myśleć tak szerzej. To też wszędzie o tym mówią, że po prostu no, trzeba działać wielotorowo. Więc ja myślę, że to nastąpi. Już tak gdzieś mamy jakieś pomysły, tylko wydaje mi się, że trzeba większej takiej odwagi intelektualnej i bezczelności, bo myśmy na przykład zaryzykowali tą lalką, wiesz, bo myśmy się bali, że kurczę, Pożar w Ulderu zrobi lalkę o jakimś Warszawie XIX-wiecznej, czy to nie będzie nudne, po co? I mieliśmy takie wątpliwości w trakcie, a tu się okazało, że jest jakiś głód tego, żeby nie opowiadać tylko komentarza do tych czasów, ale się bawić tą historią, literaturą. I to nas zaskoczyło, bo pomyśleliśmy, kurczę, a może mamy głód w sobie tych wielkich mitów, czytania tej klasyki na nowo, bo może ta rzeczywistość
1: no
0: taka...
1: No ten głód jest oczywisty, dość powiedzieć, że dwie lalki, Kawalski plus Maślona, w jednym czasie to rzeczywiście właściwie się... nie zdarza.
2: Wojna lalek, tak. Wiesz.
0: No tak, więc wiesz, być może to scrollowanie codziennych newsów jest po prostu tak męczące, że ja mam teorię, że jednak potrzebujemy jakichś takich wielkich super historii z tej klasyki, żeby one nas, nie wiem, trochę też zasilały. I ciekawe, że ta rozrywka i to nasze wariactwo takie pożarowo-burdelowe zadziwiająco dobrze sobie z tym jakoś się spotkało i to mnie jakoś w ogóle inspiruje na przyszłość, że może powinniśmy też... po prostu czytać różne takie klasyczne dzieła na nowo i się tym podpierać, bo to może nas trochę też, nie wiem, terapeutyzuje, daje, wiesz, jakąś inną perspektywę niż to, że będziemy się tylko tutaj skupiać. Czy my skomentujemy to, czy to z tej gazety, wiesz, co jest takie już irytujące. Tylko ten rozmach tego Wokulskiego, wiesz, tego wampira naszego, pomieszanie tych konwencji, no duża frajda była przy tej pracy na pewno.
2: Tak.
1: Czyli co teraz?
0: No tak, będziemy rozmawiać o być może przeniesieniu lalki do teatru, telewizji. Zobaczymy, czy to wyjdzie, więc pewnie będziemy chcieli tą lalkę gdzieś też dołączyć do Pawła Maślony czy tej drugiej lalki, którą Radek Drabik produkuje. No i będziemy szukać formatu do...
1: Jestem przekonany, że dyrektor Kotański też nas słucha.
0: No ja liczę, tak.
2: Pozdrawiamy.
0: Tak,
2: go, oczywiście.
0: Tak, Michale. No i nic, będziemy szukać kolejnych kroków. Na pewno jesteśmy mówieni z domem spotkań z historią na kolejny spektakl.

0: Tak, no i będziemy szukać pól różnych działania. Myśmy też z KPO skorzystali, bo z tych funduszy też robiliśmy pilota serialu Była sobie Polska, takiego mapetowego zrobiliśmy o początkach polskości. Więc próbujemy różnych nowych formatów i też chcemy tych widzów naszych, ale nowych, otworzyć też na nasze jakieś nowe pomysły, żeby też nie było tak, że jesteśmy więźniami, wiesz, przeszłości, tych wspomnień, bo my je kochamy, ale też pewne rzeczy nie wrócą, marka jest silna, czasy trudne, potrzebujemy pożarów, burdelów, nowych odsłonach, nowych formatach.
1: Max Ubieński i Michał Walczak, bardzo panom dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Za to spotkanie i będziemy się wszystkiego dowiadywać, co dalej z pożarem. Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
3: Reklama.
4: To pewnie.

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Serbia nie będzie wchodziła w drogę Ukrainie. Oba kraje chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Samoloty, czołgi i tysiące żołnierzy. W Warszawie trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na zewnątrz roi się od kleszczy. Dlaczego? O tym powiemy na koniec. Minuta po 16:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Belgrad nie będzie sprzeciwiał się temu, by to Ukraina pierwsza dołączyła do Unii Europejskiej. Taką deklarację złożył dziś prezydent Serbii Aleksandar Vučić na wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent przebywa obecnie z wizytą w Belgradzie. Rozmowy polityków obejmują kilka ważnych tematów, w tym europejską drogę Ukrainy i Serbii. Serbski prezydent podkreślił również, że istnieją konkretne projekty infrastrukturalne i rozwojowe, takie jak przedsięwzięcia związane z odbudową Ukrainy, które mogą realizować wspólnie. Zapewnił Zełenskiego, iż Belgrad zajmie się m.in. odbudową jednej z miejscowości zniszczonej wskutek rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Serbia i Ukraina podpisały dziś w Belgradzie również memorandum o współpracy w dziedzinie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Każdy wolałby mieć za sąsiada państwo, z którym można handlować, nie zgadzać się i dyskutować, a nie agresora. Zamiast szukać winnych w Warszawie, czas spojrzeć na Moskwę, podkreślił rzecznik MSZ Maciej Wewiór, odnosząc się do wypowiedzi rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej. Zacharowa na Telegramie skomentowała fragment czwartkowego wystąpienia Karola Nawrockiego, który stwierdził m.in., że interesem Polski jest to, aby Ukraina i żołnierze ukraińscy radzili sobie jak najlepiej z postsowiecką Federacją Rosyjską i jak najdalej trzymać otrzymali ich od Polski. Tam, gdzie bije się Moskal, tam Moskala, tam Polska pomaga, powiedział prezydent Polski. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ w obszernym wpisie oceniła m.in., że użycie słowa Moskal świadczy o tym, że polski prezydent posługuje się językiem nienawiści. Zacharowa pisała też o historycznych kompleksach i bezsilnej złości władz w Warszawie. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały w sobotnie południe nad Warszawą wzdłuż Wisły. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy 15 sierpnia w ramach Święta Wojska Polskiego. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać m.in. samoloty F-16 i F-35, a także śmigłowce Black Hawk oraz Apache. A wraz z nimi był też reporter TOK FM Błażej Kulesza.
17: Na coś czekasz konkretnego? Na defiladę powietrzną.
18: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy.
19: No jestem fanem militariów.
17: No to muszę zapytać, czy na coś pan czeka konkretnie?
19: Myślę, że wie pan, na niezłe widowisko jestem tutaj co rok. Ale dzisiaj chciałbym zobaczyć pewnie helikoptery, te Apache, tak, czołgi Abramsa, które w zeszłym roku udało mi się chyba jakoś tylko mignąć.
16: Ciężki sprzęt na Wisłostradzie pojawi się dopiero przed północą, a w związku z tym do 11 jutro cała arteria zostanie zamknięta na odcinku od mostu Grota Roweckiego do ulicy Gagarina. Część autobusów została skierowana na objazdy. Najsłynniejsza samowola budowlana w Krakowie przy ulicy Centralnej nadal stoi, choć prawomocny nakaz jej rozbiórki zapadł już dawno temu. Miasto zapowiada teraz nowe działania, które mają zniechęcić kolejnych najemców i uderzyć w właściciela budynku, Paulina Nawrocka.
20: Choć od wiosny obowiązuje prawomocny nakaz rozbiórki, miasto wciąż nie znalazło wykonawcy, który podjąłby się tego zadania. Teraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego szuka firmy, która przygotuje dokumentację techniczną. Tłumaczy Jan Machowski z magistratu.
21: Z tego względu, że ten budynek ma bardzo skomplikowane rozwiązania związane z instalacjami, żeby skutecznie ten budynek rozebrać, to trzeba najpierw poznać, jak struktura instalacji w tym budynku wygląda.
20: Jest też pomysł, by na elewacji pojawił się wielojęzyczny baner ostrzegający, że to samowola budowlana przeznaczona do rozbiórki.
21: Te mieszkania cały czas są na rynku, na tych portalach ogłoszeniowych i cały czas tam nowe osoby się pojawiają, więc chcemy w ten sposób dotrzeć do mieszkańców, żeby się tymi lokalami po prostu nie interesowały.
20: Miasto rozważa też zawiadomienie skarbówki. Chodzi o zyski, jakie właściciel wciąż czerpie z wynajmu nielegalnego budynku. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM.
16: Jednym ze skutków kryzysu klimatycznego jest gwałtowny wzrost liczby kleszczy i chorób przez nie przenoszonych. Naukowcy z Białegostoku pracują nad ich szybszą diagnostyką i apelują też, by się szczepić. Jakub Medek.
22: Liczba diagnozowanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku chorób odkleszczowych z roku na rok rośnie coraz szybciej, mówi profesor Joanna Zajkowska.
23: To są zmiany klimatyczne, które kleszczom bardzo sprzyjają. Łagodniejsze zimy, przeżycie drobnych żywicieli, dostęp do tych żywicieli, wilgotna wiosna.
22: W Polsce kleszcze przenoszą głównie boreliozę i nieco rzadziej znacznie niebezpieczniejsze zapalenie mózgu. U dorosłych może ono powodować porażenia kończyn. Dla dzieci, jak podkreśla dr Kacper Toczułowski, też jest niebezpieczne.
24: Kleszczowe zapalenie mózgu powodować może, pomimo względnie łagodnego, zwłaszcza w porównaniu do osób dorosłych, przebiegu dzieci, może dawać właśnie te trwałe następstwa w sferze poznawczej.
22: Na odkleszczowe zapalenie mózgu szczepionka istnieje od lat, jednak w Polsce prawie nikt z niej nie korzysta. Jakub Medek, TOK FM.
16: Kolejne informacje o 16.20, a teraz pogoda. W większości kraju utrzymuje się niewielkie zachmurzenie. Do końca dnia obejdzie się bez opadów, ale za to ze sporą dawką promieni słońca. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 na południowym wschodzie.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. A gościem jest ksiądz Eligiusz Piotrowski, teolog i dogmatyk i autor między innymi książki Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa, która ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
25: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara, tak pisał święty Paweł do Koryntian i zdaje się, że na tym jednym zdaniu właściwie stoi całe chrześcijaństwo.
0: I to zdanie wydaje nam się proste i zrozumiałe. Ale co właściwie oznacza zmartwychwstał? Co się wydarzyło, jeżeli w ogóle wydarzyło, to jest dobre słowo, między Wielkim Piątkiem a porankiem, w którym uczniowie zaczęli głosić, że ich mistrz żyje?
1: Na pewno coś się wydarzyło. Natomiast już w twoim pytaniu o to, kiedy to się stało, a więc od Wielkiego Piątku do niedzieli, to moim zdaniem jest już pewna interpretacja, bo to się wydarzyło między Wielkim Piątkiem, a czasem, kiedy uczniowie zjawili się w Jerozolimie i powiedzieli ludziom, że ten, który został zabity, żyje. I to jest to wydarzenie, co do którego nie ma żadnych wątpliwości. Więc zabity żyje i my jesteśmy tego świadkami. Myśmy doświadczyli jego obecności, a skoro doświadczyliśmy jego obecności, to możemy powiedzieć, że on zmartwychwstał. Natomiast pytanie o to, co to oznacza, to jest właśnie przedmiot moich badań i ponad 100 teologów, których pokazałem w książce, rozmaicie to zmartwychwstał rozumieli.
0: Ale pośród tych 100 teologów i biblistów trudno znaleźć dwóch o identycznym stanowisku.
1: No właśnie, to jest ciekawe. Wydawało się, kiedy zbierałem te materiały, że będę mógł tych autorów pogrupować i powiedzieć, że ci mówili to samo. I czasami, kiedy bierze się dwóch bardzo podobnych, dochodzi się do któregoś momentu, kiedy ich myśli czy idee się rozjeżdżają. I to na tyle, że można się zastanawiać, czy to, co ich łączy, jest ważniejsze od tego, co ich dzieli, czy może odwrotnie.
0: Trochę to przypomina przesłuchanie świadków w jakiejś sprawie, gdzie każdy zapamiętał coś innego. Problem polega na tym, że tutaj nie mamy właściwie żadnych świadków, to znaczy nie mamy świadectwa nikogo, kto był obecny. To wszystko są zapośredniczone opisy. Dodatkowo właściwie one przez wieki nikogo nie interesowały. Było napisane, że zmartwychwstał, to zmartwychwstał. Po co drążyć temat?
1: No bardzo wcześnie powstało opowiadanie, które było w pewien sposób równoległe do opisów biblijnych albo streszczało te opisy biblijne i mówiło, że wyszedł z grobu trzeciego dnia i że się pokazywał i kobietom, i uczniom, i po 40 dniach takiego przebywania na ziemi rozstał się ze wszystkimi i wstąpił do nieba. I to opowiadanie wystarczało do tego, żeby zmartwychwstanie zostało, w cudzysłów to biorąc, zapomniane. A więc było powtarzane w wyznaniu wiary przez wieki. I dopiero kiedy zaczęto zastanawiać się nad tekstem biblijnym, nad historią tekstu biblijnego, nad powstaniem tekstu biblijnego, okazało się, że to wcale nie jest takie oczywiste. Ci autorzy, o których pisałem, mieli do dyspozycji tylko biblijny tekst. I to, że ten biblijny tekst prowadzi do tak rozmaitych interpretacji, pokazuje, że jednak problem jest i jak długo będziemy uciekać przed tym problemem na zasadzie takiej, że będziemy powtarzać, że stare rozwiązanie było dobre czy najlepsze, no to sam problem zmartwychwstania będzie coraz mniej zrozumiały dla człowieka współczesnego, mówiąc najogólniej, ponieważ nie mamy żadnej analogii do takiej sytuacji. Analogii do sytuacji, kiedy umarły wychodzi z grobu, ale jeszcze wychodzi z grobu w zupełnie innym cielesnym przyodzieniu.
0: A to jest ważne, żebyśmy tę kwestię mieli rozszyfrowaną, skomentowaną, rozwiązaną ponad wszelką wątpliwość? No bo skoro przez 2000 lat udało się zbudować sporą organizację,
25: nie roztrząsając detali, to czy roztrząsanie detali cokolwiek zmieni?
1: Szkoda, że nie robi się badań na temat treści wiary tych, którzy wierzą. To byłoby naprawdę bardzo ciekawe. I pewnie jest tak, myślę, w wielu kwestiach wiary, że ludzie, choć mają wątpliwości, boją się czasami zapytać. Boją się zapytać dlatego, że nie mają kogo zapytać. Boją się może podświadomie tego, że być może odpowiedź będzie niezadowalająca albo będzie taka, która będzie kazała im przebudować swoje myślenie, swoje wyobrażenia, ale czy uciekanie od problemów, które się zjawiają, jest dobrą drogą? Co do tego mam wątpliwości. Ta książka powstała z moich własnych rozterek w kwestii zmartwychwstania. To nie był temat, który ktoś wymyślił, tylko to jest temat, który się zjawił w czasie moich uniwersyteckich wykładów i uniwersyteckich spotkań. I to jest coś, co wydaje mi się jest fundamentalne, bo można sobie postawić pytanie, czy lepiej jednak jest trochę więcej rozumieć i rozumieć rzeczywistość, która jest lepiej przyswajalna, czy lepiej wytłumaczalna po ludzku od tej, którą zamykamy w szkatule pod tytułem tajemnica i klucz wyrzucamy na wieki.
25: Jeżeli chodzi o teksty Starego czy Nowego Testamentu, to mam wrażenie, że królują dwa podejścia, które czasem się ze sobą mieszają. Czyli z jednej strony bierzemy wszystko dosłownie i literalnie. Więc jeżeli umarł, to umarł, jeżeli zmartwychwstał, to zmartwychwstał, jeżeli był czyimś synem, no to był czyimś synem i już. No bo autor czy autorzy przecież pisali pod natchnieniem, więc z pewnością nie chcieli nas wprowadzić w błąd ani oszukać. No i jest jeszcze druga tendencja, która mówi, to wszystko są przenośnie, metafory. Pytanie, co, jak rozumieć i czy można sobie dowolnie żonglować, że jeżeli coś mi nie pasuje, na przykład do najnowszych badań archeologicznych albo innych tekstów, świadectw, dowodów, które by świadczyły o tym, że dany tekst no, nie może być zgodny z prawdą, no to teraz się szybko przerzucam. W takim razie to jest metafora.
1: Tylko Kościół przez wieki wypracował sobie takie stanowisko, z którego się trudno wycofać. Jedni to powiedzą, że mamy do czynienia z pewnym umiłowaniem litery, inni bardziej dosadnie powiedzą, że mamy do czynienia z fundamentalizmem. I teraz człowiek, który stara się krytycznie myśleć, nagle stwierdza, że znajduje się na barykadzie, siedzi okrakiem i właściwie z obu stron jest krytykowany i obie strony są niezadowolone z tego, co mówi, bo z jednej strony będą ci, którzy powiedzą, że Jezus tak powiedział i na tej podstawie będą budować swój religijny światopogląd. Po drugiej stronie barykady będą ci, którzy będą mówili, Jezus tak powiedział, a z tego wynikają rzeczy niedobre, które wskazują na to, że Ewangelia pozornie mówi o miłości człowieka, a tak naprawdę to każe nienawidzieć, jeśli słyszymy sformułowania o człowieku, który nie chce zmienić swoich poglądów i nie słucha Kościoła, to niech ci będzie jak poganin i celnik. I obie strony są niezadowolone. I teraz znajdując się pomiędzy tymi dwoma stronnictwami, nagle okazuje się, że trzeba im powiedzieć, że to sformułowanie, że Jezus tego nie powiedział, otwiera pewną możliwość o pytanie, jaka rola była tego tekstu, jakie znaczenie tego tekstu, a tekst jest związany z Jezusem, natomiast pytanie o dosłowność tego tekstu trzeba przynajmniej na początku zawiesić.
25: Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach. Informacje o 16.20 już za kilka minut. Gościem jest ksiądz Eligiusz Piotrowski, teolog i dogmatyk.
14: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofast.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Boli, swędzi,
26: piecze, a do tego nawraca.
27: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
29: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
30: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
31: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 16.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Klub parlamentarny partii TISA premiera Węgier Petera Modziora przedstawił swojego kandydata na prezydenta. To były prezes Sądu Najwyższego Andrzej Baka. Parlament, w którym TISA ma znaczącą większość, zagłosuje nad wyborem nowej głowy państwa w nadchodzący wtorek. Tajfun Delfin, który dotarł na południe Japonii, pozbawił prądu ponad 50 tysięcy domów i spowodował obrażenia u 6 osób. Japońskie linie lotnicze wstrzymały loty z i na Okinawę. Tajfun przyniósł ze sobą porywiste wiatry, osiągające w porywach do ponad 210 km na godzinę. Jutro tajfun ma uderzyć w Chiny, które już zamykają porty i wstrzymują połączenia promowe. Carol Yang-Sali wygrała turniej WTA 125 w Warszawie. W finale amerykańska tenisistka pokonała Czeszkę Gabriele Knudson. W finalu, w singlu żadnej z Polek nie udało się dotrzeć do półfinału. Jako ostatnia w ćwierćfinale odpadła Weronika Falkowska, przegrywając z Lee.
32: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
25: Studio ksiądz Eligiusz Piotrowski, teolog, dogmatyk i autor m.in. książki Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. I o książce właśnie rozmawiamy. Zmartwychwstanie Jezusa. Myślę, że każdy z naszych słuchaczy i każda z naszych słuchaczek słowo, termin zmartwychwstanie słyszała. A być może także uczniowie, apostołowie także usłyszeli albo wymienili między sobą słowo zmartwychwstanie. No ale co rozumieli przez zmartwychwstanie?
1: Ja w swojej książce zastanawiałem się nad tym, od czego to się wzięło. I tak naprawdę zmartwychwstanie, nawet gdyby próbować po polsku to przełożyć na termin zrozumiały, to zacznijmy od tego, że można rozebrać to słowo. Zmartwychwstanie. W terminologii greckiej są dwa terminy związane z dwoma słówkami, egeiro i anestemi, ale to jest w tym momencie nieistotne. Są dwa terminy, które w pierwszym rzędzie i w dominującej części tekstów o zmartwychwstaniu mówią o tym, że Jezus został podniesiony ze śmierci. Bo ten termin egeiro to jest właśnie to, oznacza to, że wziąć kogoś, podnieść do góry, kogoś, kto leży, podnieść z łoża. A więc to są, to jest taki źródłosłów. I teraz jeśli patrzymy krytycznie na teksty, to zobaczymy, że Jezus został podniesiony ze śmierci. Co więcej, jak przyglądamy się tekstom Nowego Testamentu, czy dziejom apostolskim, czy listom, zwłaszcza Pawła, to znajdziemy określenie Boga, który zostaje nazwany poprzez zmartwychwstanie, że Bóg to jest ten, który Jezusa podniósł ze śmierci. Więc to jest takie rozumienie. Potem poprzez opisy, poprzez obrazy, poprzez nauczanie, to zmartwychwstanie zaczęło się kojarzyć z takim procesem, który niestety dosłownie pokazany jest na przykład w pasji Gibsona, kiedy w ostatniej scenie Jezus nagusieńki wychodzi z grobu, świetle słońca i przez jego ręce prześwitują promienie słońca poprzez dłonie, gdzie jest miejsce po gwoździach.
25: Czyli został podniesiony. Przez kogo?
1: No został podniesiony ze śmierci i apostołowie to podniesienie ze śmierci, które jest pewnym efektem, tak mi się wydaje i tak jestem przekonany, pewnego procesu, który zaszedł w uczniach po kryzysie Wielkiego Piątku. To pokazuje, czy można sobie wyobrazić taki schemat, że mamy do czynienia z postacią niezwykłą. Myślę o Jezusie. Ta niezwykłość jego polegała na tym, że zafascynowała uczniów na tyle, że oni gotowi byli porzucić wszystko i poszli za nimi. To możemy uznać za pewien historyczny fakt. Jezus zgromadził grupę uczniów, dla którym był kimś na tyle niezwykłym, że oni związali swoje życie z nim i że oni uznali, że on jest nadzieją dla tego narodu i dla tego czasu. Często powtarzam moim słuchaczom, że przyzwyczajamy się do tekstów i wydają nam się one oczywiste i przez to nie słyszymy tego, co one mówią. No dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że zjawia się Jezus, szuka uczniów, którzy by za nim poszli. Pewnie by powiedzieli, tak jak w Dziejach Apostolskich usłyszał Paweł swego czasu, posłuchamy cię innym razem, powiedzieli pewnie, jesteś fajny gość, fajnie się z tobą rozmawia, fajnie się z tobą biesiaduje, masz fajne pomysły, ale żeby zaraz iść tam porzucać swoje życie i iść za tobą, bez przesady. Oni to zrobili. Postawili, można tak powiedzieć, na Jezusa wszystko. I teraz jego historia dramatycznie kończy się Wielki Piątek. To wszystko dzieje się w kontekście judaizmu. Jezus jest tym, którego oni odbierają jako posłanego przez Boga, który mówi o Bogu, który jest Ojcem wszystkich, który nikogo nie wyklucza, który jest dla każdego. I teraz nagle to wszystko się wali. To jest coś, co trudno sobie wyobrazić. To moim zdaniem jest już wystarczający powód do tego, żeby się zastanowić nad niezwykłością Jezusa. Że to się wali na tyle, że oni są załamani, że uciekają z Jerozolimy i że to nie daje im spokoju. Że ten Jezus, jego obietnice, jego relacja z Bogiem powoduje to, że oni nie mogą uwierzyć w to, czy nie mogą zaakceptować tego, czy nie są w stanie przyjąć do wiadomości, że śmierć kończy dzieło Jezusa. I to jest to, co z jednej strony można powiedzieć i można oskarżyć takie tłumaczenie za tłumaczenie naturalistyczne, ale na takie oskarżenia można powiedzieć, czyż Bóg nie może objawiać pewnych rzeczy w sposób naturalny poprzez to, co dzieje się w ludziach i to, co jest dla tych ludzi ważne.
25: Dzisiaj w kontekście chrześcijaństwa mówimy o Jezusie jako Bogu jedynym w Trójcy, czyli mamy takie trzy części, które są jednością, no ale jesteśmy, kiedy mówimy o wydarzeniach, to jesteśmy w judaizmie. W judaizmie kresu drugiej świątyni, no a więc nie mamy Trójcy, mamy Boga jednego. No więc skoro Bóg jedyny podnosi kogoś ze śmierci, to kimże jest ten, który został podniesiony?
1: Poprzez wieki to pytanie nurtowało tych, którzy byli uczniami Jezusa, nurtowało na tyle, że starali się jego wyjątkowość zinterpretować. To zajęło kilka stuleci, powiedzmy, do V wieku, kiedy zostały zakończone spory, powiedzmy, najpierw chrystologiczne, potem teumatologiczne i w końcu trynitarne.
25: Czyli natura Chrystusa, natura Ducha Świętego i natura Trójcy.
1: Tak można powiedzieć. Znalezienie terminologii greckiej najpierw, potem terminologii łacińskiej. Ale jeśli popatrzymy z takiej perspektywy pewnego procesu, no to bez wątpienia mamy do czynienia z sytuacją, kiedy interpretacja tego, co się wydarzyło z Jezusem, prowadzi do trynitarnych sformułowań, mówiąc najogólniej. A to oznacza, że ten proces, który się toczył, te spory, które się toczyły, które, jeśli się wczytać tę historię, są wcale nieoczywiste, że w tej historii są momenty wskazujące na to, że ta historia mogła potoczyć się inaczej. I dlatego sformułowanie, które często pojawia się w tekstach mądrych teologów, mówiących o tym, że tak naprawdę o Bogu wiemy tyle, ile powiedział Jezus, ile pokazał Jezus, ile sobą zaprezentował, co w terminologii religijnej powiedzielibyśmy, co objawił Jezus.
25: Ten język też jest ciekawy, którego używa się, no bo ponoć zmartwychwstania można dowieść wspólnotą uczniów, która stara się realizować jego testament, jego nauczanie. No ale to przenosi ciężar dowodu z historii na nas, co jest dość wygodne dla teologa, no ale czy nie za wygodne?
1: Paradoksalnie powiem, że nie. Bo...
25: Smart.
1: Bo tak naprawdę, gdyby nie było takiej sytuacji, że uczniowie przejęli się Jezusem w tej zmartwychwstaniowej interpretacji, to do dzisiaj my o nim byśmy nie rozmawiali. To byłoby może w innym oddziale, w innym dystrykcie, to może byłoby ciekawostek historycznych czy dociekań archeologiczno-literackich, ale nie mówilibyśmy w kontekście czy na tle, powiedzmy, 2 miliardów ludzi, którzy mniej lub bardziej do tego Jezusa się przyznają. Nawet ci, którzy próbują z Nim walczyć, czasami z różnych powodów, ale próbują walczyć, pokazują, że ten po 2000 lat jest ciągle ważny, bo wiele było wielkich postaci, nikt nie walczy dzisiaj z jakimiś wielkimi Cezarami.
25: No dobrze, ale gdyby liczba wyznawców była dowodem na prawdziwość idei, no to pewnie byśmy przeciwstawili liczbie wyznawców Jezusa, liczbę wyznawców nie Jezusa. Pojedźmy do Chin, znajdziemy więcej osób, które nie wierzą w Jezusa, niż na całym świecie tyle tych, którzy wierzą.
1: Nie, no to nie musimy tak daleko szukać, nawet Chin, no popatrzmy na islam, no, który
25: stawia Jezusa na innej pozycji, jako proroka.
1: To wszystko w porządku. To jest temat na inną rozmowę.
25: Tak? Dobra.
1: To jest temat na inną rozmowę, być może jeszcze bardziej ryzykowną, ale to jest pytanie o to, że dla tych ludzi, dla tych 2 miliardów chrześcijan, z grubsza licząc miliarda katolików, ten Jezus jest ciągle ważny. I znowu patrząc z punktu widzenia takiego społecznego nawet, to korzystne jest to, żeby na świecie było wielu, którzy usłyszą orędzie Jezusa. Bo tak naprawdę zmartwychwstanie jest mocą do tego, żeby orędzie Jezusa było aktualne, a więc mocą do tego, żeby bliźni, czy drugi człowiek był bliźnim i żeby ta miłość do bliźniego była drogowskazem.
25: A czy wielość wyjaśnień, interpretacji, opisów jest słabością czy siłą w tym kontekście?
1: No po pierwsze jest siłą, że znalazło się tylu gości. Oczywiście jest o wielu więcej. Ja nie pretenduję do tego, żebym opisał wszystkich, ale ten wachlarz, który zarysowałem, myślę, jest wystarczająco szeroki, by pokazać, że problem jest ważny, bo jeśli zdać sobie sprawę z tego, że mamy tekstów niewiele mówiących o zmartwychwstaniu, a tekstów mówiących o tych tekstach jest tak dużo, że nawet nie podjąłbym się zrobić bibliografia. Bibliografia, która by powstała na ten temat, byłaby olbrzymią biblioteką. Same wymienienie tytułów i ludzi, którzy się tym zajmowali, pokazuje, że to jest problem ważny. I pytanie, co z tym zrobimy? Czy to jest warte do tego, żeby to spróbować ogarnąć? Co więcej, cofnąć się o tyle, żeby dotrzeć do tego, z czym mamy faktycznie do czynienia. Bo to jest pewnie zadanie, które jest trudne, ale którego wielu się obawia, powiedziałbym tak.
25: Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut o godzinie 16:40. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Eligiusz Piotrowski, teolog, dogmatyk, autor między innymi fascynującej książki zatytułowanej Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest chyba białym krukiem. Pewnie można zdobyć wersję elektroniczną, ale wersja papierowa to jest bardzo elitarna grupa, która posiada papierowe wersje tej książki. Informacje o godzinie 16:40. Po informacjach wracamy do programu Interluda.
7: Reklama.
8: Wiadomo.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 16.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W Goleniowie dwóch 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany z ranami kłutymi, ale w dobrym stanie, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. W związku z tą sprawą zostało zatrzymanych dwóch innych nastolatków. Policja na razie nie podaje więcej szczegółów. 39-latek, który w środę wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców w Krakowie, sam zgłosił się na policję. Mężczyzna został zatrzymany i niebawem ma trafić do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Na Palenicy Białczańskiej odbyła się pikieta przeciw transportowi konnemu do Morskiego Oka. Aktywiści twierdzili, że wozacy dręczą konie. Ci podkreślają, że nie ma merytorycznych przesłanek potwierdzających tezę o przeciążaniu zwierząt. Organizatorzy pikiety domagają się całkowitego zakończenia transportu konnego do Morskiego Oka i zastąpienie koni innymi rozwiązaniami. A teraz czas na raport smogowy i tu same dobre informacje. W żadnym miejscu normy pyłów nie są przekroczone, a indeks jakości powietrza w całym kraju jest co najmniej dobry.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Studio, ksiądz Eligiusz Piotrowski, teolog, dogmatyk, początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa, to tytuł książki księdza Piotrowskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwsze wzmianki o zmartwychwstaniu, czy też najstarsze dostępne nam, pojawiają się w pierwszym liście do Koryntian i już tam, zdaje się, mamy trzy różne przesłanki, czy trzy różne opisy okoliczności, w jakich zmartwychwstały, cokolwiek to by oznaczało, Jezus pojawia się, czy też wchodzi w ponowny kontakt ze swoimi znajomymi.
13: To doświadczenie, które mieli uczniowie, należało jakoś przekazać. I oni, by przekazać to opowiadanie o zmartwychwstałym, nie mogli, czy te relacje, cześć o zmartwychwstaniu przekazać, nie mogli po prostu powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał. Musieli to jakoś opowiedzieć i musieli powołać się na świadków. Ci świadkowie się właśnie zjawiają w pierwszym liście do Koryntian, kiedy Paweł opowiada o tym, komu ukazał się Jezus, że najpierw Kefasowi, potem apostołom, potem 12 i mówi na końcu, dołącza siebie na zasadzie, a w końcu ukazał się mnie jako poronionemu płodowi. Oczywiście to stwarza już pewien problem, ponieważ z jednej strony mówiono i powtarzano, że Jezus ukazywał się przez 40 dni, potem się przestał ukazywać, ale jeszcze Paweł, ponieważ chce być apostołem, no to musi się do tego łańcuszka dołączyć i mówi, że on także widział Jezusa i to jego rozpaczliwe sformułowanie, które pojawia się także w innych listach, wołające o uznanie, kiedy mówi, a czy ja nie widziałem Jezusa, pokazuje, że to stało się pewną miarą tego, kto jest apostołem albo kto jest nosicielem jego orędzia.
12: Czyli jeżeli jestem VIP-em, to Jezus mi się pokazał, a jeżeli nie jestem ważny, to niekoniecznie.
13: Tak, tak, to można tak sformułować, oczywiście parafrazując biblijne sformułowania na współczesny język, ale od końca patrząc tak. Można również zastanawiać się nad tym, czy ten pierwszy, czyli Kefas, Piotr, jest pierwszym dlatego, że to pierwszeństwo zostało mu dane wcześniej, czy jest pierwszym, dlatego że on pierwszy sformułował na przykład zdanie, że Bóg podniósł Jezusa ze śmierci i od niego się to zaczęło, to doświadczenie mogło stać się udziałem innych, albo inni stwierdzili, że faktycznie też tak myślą. Pamiętam kiedyś na ten temat gdzieś w radiu mówiłem takie kazania paschalne i wtedy miałem właśnie taki pomysł, że właśnie to Piotr jest tym, który doświadcza tego głębokiego przekonania o obecności Jezusa żyjącego mimo Wielkiego Piątku. Rozmawiałem kiedyś z profesorem Gnilką, który stwierdził, że taki wariant jest możliwy, że Piotr obszedł jezioro Galilejskie i on mówi mi, że już mówi, słuchaj, ja kiedyś sam sprawdziłem, jak to by było, jakby obejść jezioro. Ja mówię, że to jest możliwa, więc jest możliwa sytuacja, kiedy Piotr poruszony tym swoim doświadczeniem porusza innych albo nadaje odwagę, czy daje odwagę innym, żeby oni też to swoje doświadczenie, które prawdopodobnie mieli, wyrazili, czy uznali. I tak się zaczyna pierwszeństwo Piotra i stąd ten Piotr jest pierwszy na tej liście, a potem według tego pierwszeństwa powstaje Ewangelia.
12: No właśnie, to też jest ciekawy wątek, pewnie niekoniecznie na dzisiejszą rozmowę, czyli polityka. Dzisiaj mówimy o Piotrze i o Pawle jako o apostołach. No ale tylko jeden z nich był apostołem, byli apostołowie i byli uczniowie. Paweł nie był ani jednym, ani drugim. Jest samozwańczym apostołem. Powiedział, ej, słuchajcie, ukazał mi się Jezus, powiedział, że jestem apostołem. A wszyscy mówią, a, no dobra, skoro tak mówisz, no to na pewno tak jest. Należy też chyba pamiętać o konflikcie Pawła z Jakubem, bratem Jezusa, i wezwaniu Pawła na dywanik do Jerozolimy. Także też uważny czytelnik zada pytania o politykę. Kto tu w co gra, kto stara się uzurpować władzę i kto stara się, jak gdyby, tworzyć własny program szkolenia.
13: Znowu otwierasz wielki wachlarz, ponieważ mówiąc o Jakubie, który jest nazwany bratem pańskim i to już jest wielki znak zapytania, co to znaczy, brat Jezusa. To jest pytanie o to, czy ten brat pański nawraca się, cokolwiek to znowu oznacza, ku Jezusowi, ponieważ raczej...
12: Ale Jezus był religijnym Żydem, to ku czemu miał się nawracać?
13: Nie ku Jezusowi, Jakub.
12: Tak, no ale nie, bo ciągle mówimy o Jezusie jako o pierwszym chrześcijaninie, ale Jezus przecież nawet nie był chrześcijaninem.
13: Nie, w porządku, tylko Jakub, pamiętasz tę scenę, kiedy Jezus naucza i jest napisane, że tak się w tym nauczaniu zatraca, że tam nie ma czasu na posiłek, oni przychodzą do Jezusa, Maryja i mówią, słuchaj, Maryja i uczniowie stoją na zewnątrz, chcą z tobą mówić, wtedy padają te słowa, kto jest moją matką, którzy moimi braćmi, ale tak naprawdę w tym tekście jest, mówią o Jezusie, że odszedł od zmysłów. Oni nie przychodzą do Niego na zasadzie matka chciała zagadać z synem, czy uczniowie chcieli zagadać z nauczycielem, czy twoja matka i bracia, rodzina jest zatroskana, coś jest...
12: Za dużo pracujesz, synu.
13: No to taki łagodny, powiedziałbym, łagodny. Słuchaj, no mówią, że coś jest nie tak. No, przyszli sprawdzić, czy faktycznie on jest w porządku. Więc to nie jest sytuacja taka, kiedy oni akceptują to, co Jezus robi, i raczej w tej grupie, którzy przyszli, był wtedy Jakub, który chciał go, powiedzmy, ratować czy przywołać do porządku, i potem ten sam Jakub zjawia się jako ten, który rości sobie pretensje, przejmuje gminę w Jerozolimie. Piotr dyplomatycznie mówiąc się usuwa. Natomiast to, co mówisz o Pawle, to jest historia ciekawa i też warta zastanowienia się nad tym, o czym wspomniałeś, że przychodzi do nich człowiek, który był prześladowcą i który mówi: słuchajcie, ja teraz będę z wami. To początkowa nieufność.
12: W randze apostoła.
13: To jest jedna rzecz. On te rangę apostoła, tak jak wspomniałem, sobie może brutalnie mówiąc tak uzyskać chciał bardzo. To, co mówi, że pojechał do jak się zjawił w Jerozolimie, że oni podali mu prawicę i to wszystko było dobrze. Co więcej, on pokazuje, że on ich niekoniecznie ich potrzebował konsultacji w treści nauk, bo mówi, że tam byłoby tylko 2 tygodnie.
12: No oni robili, że powiem, lokalną grupę, a Paweł mówi: a ja mam pomysł na wypłynąć na szerokie wody. Ja sobie zrobię tutaj międzynarodową organizację, nie potrzebuję waszej lokalnej.
13: Nie, to tak.
12: A oni mówią: zaraz, nie, no, ale raczej przecież pan nasz mówił, że żadnych obcych, tylko ale chcemy swojaków. A Paweł mówi: oj tam, to pan tak mówił, a ja mówię co innego.
13: Nie, to pewnie do końca tak nie było. To oni zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli chcą rozwijać te sytuacje, no to nie mogą się zamknąć. Nawet po tym pierwszym, ten spór o to, czy tych nowych trzeba obrzezywać, te rozstrzygnięcia soboru w Jerozolimie, to wszystko pokazuje pewną perspektywę, ale ten konflikt i to napięcie jest oczywiście widoczne. Natomiast dzisiaj to, co faktycznie było jakąś siłą taką napędową, nawet te dwie perspektywy, które się zjawiały, one dawały szansę na to, że z tego kryzysu powstanie coś dobrego. Dzisiaj raczej się o tym nie wspomina, czy nie mówi, kładąc akcent na to, że jednak ta jedność, jednomyślność, żeby to tak było, żeby nie było sporów, nie było innych zdań, i jak tak będzie, to będzie dobrze. No, doszliśmy, myślę, do takiego momentu historycznego, że nie będzie dobrze, że to nie jest sposób na to, żeby

0: rosyjską i po niemiecką, bo i tak transportowano do Mandżurii broń, stworzyć armię silniejszą od armii Chiang Kai-sheka, która miała niebawem zniszczyć Republikę Chińską i stworzyć problem, z którymi się do dzisiaj boryka świat zachodni. A z tego problemu doprawdy trudno przeoczyć.
1: To jeszcze jedna rzecz, panie profesorze. Czy w Waszyngtonie wtedy w tym 45 roku obgryzano paznokcie z nerwów, bo się zorientowano w końcu, że te zdobyte pozycje przez Stalina sprawiają, że staje się on partnerem Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o kreowanie polityki w tym właśnie rejonie?
0: Wstyd powiedzieć, ale nie. Uważano, że było to znakomity targ, że udało się oszczędzić życiorysy wielu amerykańskich chłopców. Ta humanitarna motywacja, zapewne zabawna dla Stalina, zasługuje na szacunek, gdyby nie jedno zastrzeżenie. Mianowicie, jak powiedział jeden ze znawców zagadnienia, historii nie da się oszukać. Amerykańscy chłopcy nie ginęli, szturmując Japonię, bo ten szturm został im oszczędzony, ale ginęli w wojnie koreańskiej, ginęli w wojnie wietnamskiej, a wojny koreańskiej i wojny wietnamskiej w ogóle by nie było, gdyby nie ustalenia Jałty dotyczące Dalekiego Wschodu, które umożliwiły Stalinowi dostanie się do Azji, a następnie wykreowanie swoich azjatyckich wasali. O Jałcie mówi się często z perspektywy polskiej, a jej obrońcy mówią, że cóż, prawda, Roosevelt i Churchill nie oferowali wówczas Stalinowi niczego, co by nie miał w ręku. W końcu był już w Warszawie, był w Budapeszcie, prawda, był nawet w Belgradzie. Ale nie był w Azji. W Jałcie otworzono Stalinowi szeroko wrota Azji i chociaż konsekwencje polityczne Jałty w Europie należą już do przeszłości, to w Azji jednak nie. Związku Radzieckiego nie ma, ale stworzone przez niego rządy, które stały się w końcu potężniejsze od samego rządu zakotwiczonego w Moskwie, mają się znakomicie, a Republika Chińska, najdłuższy, prawda, i najwytrwalej walczący sojusznik aliantów, stopniała do wyspy Tajwan, trochę mniejszej od Szwajcarii, trochę większej od Holandii.
1: Profesor Jakub Polit był z nami, pracownia historii powszechnej najnowszej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas.
1: To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, okazja jest.
0: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.

0: ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
9: masz. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Przemysław Czarnek domaga się większych pieniędzy dla rolników. I to jeszcze w tym miesiącu. Joe Biden walczy z chorobą, jego stan się jednak pogarsza. Nadmorska trasa rowerowa uległa zmianie. Szlak omija powstającą elektrownię jądrową. Minuta po 11:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Przemysław Czarnek żąda od Ministerstwa Rolnictwa natychmiastowej podwyżki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, jeszcze w trakcie żniw. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera spotkał się dziś z rolnikami z województwa łódzkiego. Polityk PiS mówił m.in., że obecna sytuacja to drenowanie portfeli rolników w szczycie żniw. Więcej Marcin Starzec.
16: Chodzi o zapowiedzianą pod koniec lipca przez ministra Stefana Krajewskiego podwyżkę stawki ze 1,48 zł do 2 zł za litr. Resort nie podał jednak, kiedy dokładnie wejdzie ona w życie. Kandydat PiS na premiera mówi wprost, rolnicy nie mogą się już doczekać.
17: Żądamy od Ministerstwa Rolnictwa, od pana Krajewskiego, przeznaczenia środków finansowych natychmiast.
16: Polityk wylicza, że przy 35-hektarowym gospodarstwie rolnik dopłaca dziś do paliwa nawet kilka tysięcy złotych i apeluje o wprowadzenie czerwonego paliwa w hurcie, by odciążyć rolników od papierologii.
17: Po co ta cała dokumentacja? Po co te wnioski?
16: A resort rolnictwa przypomina natomiast, że wnioski o zwrot akcyzy za paliwo kupione od lutego do lipca można składać w gminach do 31 sierpnia. Marcin Starzec, TOK FM.
15: Pogorszył się stan zdrowia chorującego na raka prostaty Joe Bidena. Choroba zaatakowała inne części jego ciała i sprawia mu dużo bólu, powiedział w wywiadzie dla BBC syn byłego prezydenta USA Hunter Biden. Rak dał przerzuty do kości i dalej, powiedział, dodając, że jest to pod wieloma względami bardzo wyniszczające. Obecnie 83-letni Joe Biden był w latach 2021-2025 46. prezydentem USA. Jest najstarszym, który kiedykolwiek sprawował ten urząd. Wszystkie ukraińskie elektrociepłownie zostały uszkodzone przez Rosję, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na spotkaniu z prezydentem Serbii Aleksandarem Vučićem w Belgradzie omówił on wyzwania związane z nadchodzącą zimą. Podkreślił, że bez względu na sytuację, głównym zadaniem władz jest zapewnienie obywatelom Ukrainy wszelkich możliwości do normalnego życia. Wojska rosyjskie od początku wojny na pełną skalę atakują obiekty ukraińskiej energetyki. Tylko wczoraj w wyniku takich ataków dostawy prądu zostały przerwane w 5 obwodach Ukrainy. Donieckim, Dniepropietrowskim, Charkowskim, Chersońskim oraz Sumskim. Drastyczny wzrost liczby pacjentów z neuroboreliozą i pokleszczowym zapaleniem opon mózgowych. Tylko w lipcu na dziecięcy oddział zakaźny Szpitala Żeromskiego w Krakowie z ciężkim przebiegiem boreliozy trafiło 25 małych pacjentów. To znacznie więcej niż w latach ubiegłych, alarmują lekarze. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
18: Pacjenci do szpitala trafiają z silnymi bólami głowy, porażeniami nerwów czaszkowych czy zaburzeniami świadomości, mówi dr Lidia Stopyra, ordynator zakaźnego oddziału dziecięcego w Szpitalu Żeromskiego w Krakowie.
19: Ważne jest to, że pacjent z neuroboreliozą, jeżeli zostanie ona w odpowiednim czasie rozpoznana, może być całkowicie wyleczony. Leki działają w 100%.
18: Najważniejsza jest kwestia odpowiedniej diagnostyki. Leków nie ma na zapalenie opon mózgowych po ugryzieniu kleszcza, ale są szczepionki.
19: Podajemy je w schemacie podstawowym 3 dawki, a następnie to szczepienie co 3 do 5 lat i to całkowicie chroni.
18: Przyczyną coraz większej liczby przypadków boreliozy w całej Polsce są zmiany klimatu, który sprzyja rozprzestrzenianiu się kleszczy. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
15: Rowerowa trasa wzdłuż polskiego wybrzeża ominie teren budowy elektrowni atomowej. Jej pierwotny szlak pokrywał się z obszarem zajętym przez inwestycje. Od wczoraj można korzystać z nowego przebiegu, zdecydowanie bliżej morza. Paweł Radzewicz.
20: Pomorski odcinek Eurovelo, który należy do najatrakcyjniejszych rowerowych szlaków w kraju, ma na ominięciu placu budowy tylko zyskać, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski.
21: To będzie trasa, która będzie biegła nad samym morzem, nad samym nadbrzeżem.
20: Co istotne, rowerzyści zainteresowani atomowym placem budowy będą mogli skręcić w okalającą go drogę pożarową.
21: Niewątpliwie elektrownia jądrowa, pierwsza w Polsce, i jakby tempo jej budowy będzie cieszyło się zainteresowaniem turystów. I mamy też przygotowane taką alternatywę. Można się przejechać pod ten plac, zobaczyć, jak wyglądają prace.
20: Objazdowy fragment Eurovelo został utwardzony i oznakowany. Pojedziemy nim ponad 7 kilometrów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
15: Kolejne informacje o 18.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
22: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
15: W nocy niebo pozostanie przejrzyste. Nad ranem, na północy oraz w górach mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 10 do 13 stopni.
22: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Zanim rozpoczniemy program z cyklu doktora, chcę Państwa zaprosić na wieczór. I tak o godzinie 20 wracam do mojego ulubionego, chociaż bolesnego tematu, to znaczy ptaki w budynkach. To jest temat, którym zajmuję się już 18 lat. I będziemy znowu mówić o tym, dlaczego, mimo tego, że prawo stoi po stronie tych ptaków, ptaki są zamurowywane, ptaki są giną, a stosowne instytucje, mówiąc delikatnie, nie wywiązują się ze swoich zadań. Powstała specjalna petycja skierowana do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. O tym o godzinie 20. O godzinie 21 rozmowa z osobą, która założyła słynną fundację Ocalenie. 25 lat ma fundacja Ocalenie. Zaczęło się od wykupu kilku koni. Dominik Nawa będzie moim gościem, a o godzinie 22 chcę Państwu przypomnieć rozmowę sprzed lat 13. To była rozmowa z człowiekiem, który przeżył własną egzekucję. Miał wtedy 11 lat. Rzeź woli. Początek powstania. 5 sierpnia. Zginęli rozstrzelani jego rodzice, jego rodzeństwo i jemu samemu udało się uciec. Jak to było, wspominał pan Wiesław Kępiński, który po wojnie był adoptowanym synem Jarosława Iwaszkiewicza i jego żony. To po godzinie 22. A teraz rozpoczynamy program z cyklu u doktora. Proszę Państwa, moim gościem w tym programie będzie pani profesor Katarzyna Kotulska-Jóźwiak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
24: Specjalistka neurologii i neurologii dziecięcej, która szefuje klinice neurologii i epileptologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pani profesor, ja taką sondę zrobiłam wokół siebie i zapytałam znajomych, co to jest SMA? Co skrót jakiej choroby? Każdy oczywiście powiedział SM. Ja mówię, nie SM, SMA. A powiedział, to nie wiem, ja wiem, co to jest SM, to jest stwardnienie rozsiane. Zgodzi się pani ze mną, że wiedza, i powiem pewną nazwę tutaj, rdzeniowy zanik mięśni, brzmi to okropnie, by to strasznie, brzmi to jak wyrok, ale taka wiedza o tej chorobie jest bardzo mała.
0: Jak o wszystkich albo prawie wszystkich chorobach rzadkich, rdzeniowy zanik mięśni należy właśnie do tej grupy chorób ogromnej, bo liczącej pewnie z 8 tysięcy różnych schorzeń. I trudno się dziwić, że wiedza o każdej z nich jest niewielka. Rdzeniowy zanik mięśni w tej grupie różnych rzadkich chorób jest jedną z częściej jednak występujących, bo zdarza się u jednego na mniej więcej 7-7,5 tysiąca żywo urodzonych noworodków. O tym, że taka jest właśnie częstość tej choroby, wiemy bardzo dokładnie, od niedawna coraz dokładniej, bo mamy do dyspozycji bardzo przydatne, bardzo pomocne i zmieniające zupełnie myślenie o tej chorobie narzędzie polegające na diagnostyce genetycznej, bardzo wczesnej, bo wykonywanej w ramach badań przesiewowych noworodków.
24: A to chyba jakaś rewolucja była, wprowadzenie tych badań, prawda? Takie znaczenie miało?
0: To jest prawdziwa rewolucja, rzeczywiście. Tym ważniejsza, że choroba sama z siebie faktycznie może być wyrokiem. Do niedawna, bo jeszcze z kilkanaście lat temu, diagnoza rdzeniowego zaniku mięśni oznaczała nieuchronnie postęp niepełnosprawności zmierzający w najczęściej występujących postaciach choroby do bardzo wczesnego, bo przed drugim rokiem życia, odejścia pacjenta, odejścia dziecka albo konieczności podłączenia do respiratora. Ale może spróbujemy ten rdzeniowy zanik mięśni wytłumaczyć. Właściwie cała istota choroby zawiera się w tej nazwie. Zanik mięśni, bo zanikają mięśnie, a skoro zanikają, to także są osłabione. I dotyczy to wszystkich mięśni, nie tylko tych, które mamy w kończynach i tułowiu, te, które odpowiadają za ruchy ręki, nogi, ale także tych, które odpowiadają za oddychanie na przykład. I z tego powodu w tych ciężkich, najcięższych postaciach choroby to właśnie niewydolność oddechowa jest podstawowym zagrożeniem dla pacjenta.
24: Gdy ktoś, przepraszam, że szedł, bo gdy ktoś laik słyszy rdzeniowy zanik mięśni, to wyobraża sobie tak, choroba, której nie można wyleczyć, powoli zanikają różne mięśnie, a na końcu zanikają te mięśnie, które powodują, że my oddychamy i człowiek umiera. Tak, myślę, że ludzie rozumują. No, generalnie mają rację.
0: Ale zdecydowanie tak. Tak to jest. Z jednym zastrzeżeniem, rzeczywiście choroby nie możemy wyleczyć, czyli nie możemy zlikwidować jej przyczyny, ona leży w genach, ale możemy ją skutecznie leczyć. Dlaczego rdzeniowy? Dlatego, że przyczyna choroby leży w patologii dotyczącej komórek ruchowych rdzenia kręgowego, czyli tych, które są w rdzeniu kręgowym. To są takie, można powiedzieć, sterowniki dla mięśni, czyli to są komórki, które przekazują impulsy z mózgu do konkretnych mięśni, przekazują impulsy dotyczące tego, jaki ruch ma być wykonany, ale również stanowią drogę odżywienia dla mięśni, stąd te pozbawione sterowników mięśnie ulegają zanikowi, osłabieniu. Dzieje się to szybciej albo wolniej, a to szybciej albo wolniej zależy przede wszystkim od tego, jaki jest niedobór białka, które jest produktem zmutowanego genu. To teraz jeszcze raz spróbuję to opisać od początku, jak gdyby, od samego początku. Choroba wynika z mutacji w genie jednym, który się nazywa SMN. On koduje takie białko, które się nazywa białkiem przeżycia motoneuronów. Motoneuronów, czyli tych komórek ruchowych rdzenia kręgowego. Jak sama nazwa wskazuje, ono jest potrzebne do tego, żeby te komórki przeżyły. Każda z komórek w naszym organizmie jest poddawana non-stop różnym testom, różnym stresom i mają cały zestaw różnych mechanizmów obronnych, które podtrzymują ich przeżycie. Białko SMN jest niezwykle istotne właśnie dla tych komórek ruchowych rdzenia kręgowego. Jeśli tego białka zaczyna brakować, a brak nie oznacza tego, że go w ogóle nie ma, tylko że jest go niedostatecznie dużo, to rozpoczyna się proces obumierania tych komórek przedwczesnego. Nie mamy możliwości zastąpienia ich nowymi. Komórki w rdzeniu kręgowym i w mózgu to są komórki, z których określoną liczbą się rodzimy. One się nie regenerują, nie odnawiają, nie mnożą się także. W związku z czym to, co zniknie, to, co obumrze przedwcześnie, nie jest do odratowania. A zatem, jeżeli tego białka zaczyna brakować, to obumierające komórki zaczynają nie przekazywać, czy przestają przekazywać impulsy do mięśni, przestają je odżywiać i mięśnie zanikają. To, ile tego białka przeżycia motoneuronów mamy, zależy od tego, jaki mamy zapisany w genach zestaw genów kodujących to właśnie białko. Jest jeden główny, który się nazywa SMN i drugi, który jest podobny do niego i również produkuje to białko, ale zdecydowanie mniej.
1: Pani powoduje zapisany w genach, pani powiedziała, zapisany w genach, ale to znaczy, że choroba jest dziedziczona, czy już rodzice mają taki zapis w genach, że w wypadku spotkania się nieszczęśliwie jakby dwóch zapisów dziecko będzie chore, czy nie?
0: Najczęściej dokładnie tak jest. Rodzice są nosicielami chorego genu i jeżeli ten chory gen zostanie przekazany dziecku od obojga rodziców, dziecko nie ma żadnej zdrowej kopii tego genu i rozwija objawy choroby. Ale ten drugi gen, który jest zapasowy, powiedzmy, i również produkuje to białko, chociaż zdecydowanie w mniejszej ilości, około 10% tego białka produkowanego przez ten drugi gen jest białkiem prawidłowym, wystarczającym dla motoneuronów do przeżycia, ale może być zwielokrotniony. Czyli można go otrzymać od rodziców nie tylko dwie kopie, tak jak zazwyczaj, ale można go otrzymać 3, 4 albo więcej. Jeżeli sobie te 10%, upraszczając oczywiście bardzo sytuację, pomnożymy razy 3 lub 4, to możemy sobie wyobrazić, że przy 3 kopiach tego genu będziemy mieli białka więcej niż przy 2, a przy 4 jeszcze więcej. I od tego właśnie przede wszystkim zależy, czy choroba zacznie się rozwijać bardzo wcześnie, czy też nieco później, albo wręcz w wieku dorosłym. I historycznie rzecz ujmując, zanim jeszcze mieliśmy do czynienia z możliwością jakiejkolwiek terapii, rdzeniowy zanik mięśni dzieliło się na tak zwane postaci.
1: Proszę Państwa, za chwileczkę wrócimy do naszego programu. Już po skrócie informacji przypominam, że rozmawiam z panią profesor Katarzyną Kotulską-Jóźwiak.
2: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 18.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Chłopcy w wieku 9 i 11 lat zostali wyciągnięci ze zbiornika przeciwpożarowego w Szczecinie. Szybka reakcja przechodniów i służb ratunkowych pozwoliła przywrócić im czynności życiowe. Do wypadku doszło na terenie szkoły podstawowej nr 18 przy ulicy Komuny Paryskiej. Policjanci ustalają, dlaczego chłopcy weszli na ogrodzony teren basenu i w jakich okolicznościach znaleźli się w wodzie. W Warszawie zarejestrowano ognisko gruźlicy. Chorobę rozpoznano u pracownicy placówki oświatowej i jednego dziecka. U trojga kolejnych stwierdzono latentne zakażenie prątkiem gruźlicy, przekazała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Katarzyna Dziurna. To zakażenie nie oznacza jednak aktywnej postaci choroby. Osoby z zakażeniem latentnym oraz z gruźlicą nieprątkującą nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego. Jorge Messi, ojciec Lionela Messiego, zmarł po długiej walce z chorobą. Ostatnie miesiące życia spędził na zmianę w domu i w klinice w Rosario w towarzystwie żony i dzieci. Miał 68 lat.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Ewa Podolska, program z cyklu U doktora. Już chciałam powiedzieć vis-a-vis mnie. No nie, owszem, symbolicznie vis-a-vis mnie, ponieważ każda z nas widzi tylko monitor. Ja laptopa, pani profesor, komputera. Siedzimy daleko od siebie, ale to technika pozwala nam rozmawiać. Pani profesor Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, kierująca kliniką neurologii i epileptologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Rozmawiamy o rdzeniowym zaniku mięśni. Ja pani się przerwałam, bo była pora na skrót informacji. Pani powiedziała, mamy różne postacie też SMA.
10: Tak. Choroba może rozwijać się bardzo wcześnie. Dziecko może się urodzić z objawami choroby, a więc urodzić się już z osłabionymi mięśniami. Mamy wtedy do czynienia z takim dzieckiem wiotkim, które, noworodkiem wiotkim, które bardzo słabo się rusza. Może mieć nawet od urodzenia kłopoty z oddychaniem. Szczęśliwie tak ostra i ciężka postać choroby zdarza się rzadko. Najczęściej pierwsze objawy choroby rozwijają się u dziecka przed 6 miesiącem życia, czyli zanim dziecko rozpocznie ten etap rozwoju, w którym samodzielnie jest w stanie usiąść. Są też takie postaci, które rozwijają się później, zaczynają się później. Zdarza się również, choć rzadko, że pierwsze objawy choroby występują u osoby, która jest już dorosła. mamy także w Polsce takich pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, którzy pierwsze objawy choroby rozpoczęli w momencie, kiedy byli już w wieku kilkudziesięciu lat.
3: Ale to chyba jest bardzo rzadkie.
10: Tak, to jest bardzo rzadka sytuacja, ale może się zdarzyć, stąd no, musimy pamiętać o tym, żeby tę chorobę w przypadku pojawienia się objawów osłabienia mięśni także brać pod uwagę.
3: Przepraszam, bo ja zazwyczaj w takim wypadku pytam się, jakie są pierwsze objawy, ale to pytanie byłoby tutaj bezpodstawne, jakie są objawy, skoro od któregoś roku teraz, bezpodstawne, bezsensowne, ponieważ skoro są badania przesiewowe, no to one pokazują, czy dziecko jest chore, prawda?
10: To prawda, ale pokazują nam tylko tych, którzy się urodzili teraz, kiedy te badania przesiewowe mamy do dyspozycji. Wciąż jeszcze mamy rozpoznania u pacjentów starszych, kilkunastoletnich na przykład, którzy urodzili się wcześniej niż badania przesiewowe były dostępne i pojawiają się u neurologów właśnie z objawami osłabienia mięśni. Najczęściej u tych kilkunastoletnich pacjentów to są najpierw kłopoty ze wstawaniem na przykład z klęku, na przykład na lekcjach WF-u, czy z bieganiem.
3: A to nie jest tak, że to są objawy też typowe dla innych chorób neurologicznych? Trudna jest ta diagnostyka? Szybko te osoby są zdiagnozowane?
10: Zwykle, zanim jeszcze ta świadomość o rdzeniowym zaniku mięśni rosła, to czas oczekiwania na diagnozę w tych późniejszych postaciach rdzeniowego zaniku mięśni przekraczał 2 lata, więc bardzo długo. W tej chwili jest to szybsze nie tylko dlatego, że coraz więcej się o tej chorobie mówi, ale również dlatego, że jest dostępny test genetyczny, który jest stosunkowo prosty, stosunkowo tani, a poza tym, skoro mamy możliwość terapii, no to wykonujemy w pierwszej kolejności badania w kierunku tych chorób, które są możliwe, ale, a jednocześnie w których istnieje możliwość leczenia, bo tutaj im wcześniejsze leczenie, tym oczywiście lepsze jego wyniki.
3: A pani profesor, skoro to jest choroba genetyczna, dziedziczona, to teoretycznie badając przyszłych rodziców, moglibyśmy wiedzieć, że ich dziecko urodzi się z tą chorobą?
10: Nie. Badając rodziców możemy wiedzieć, że są nosicielami choroby. Natomiast skoro są nosicielami, każdy z nich ma po jednej kopii genu prawidłowego i jednej chorej, no to robiąc taką prostą krzyżówkę, rachunek prawdopodobieństwa, możemy wiedzieć, że 1/4 dzieci takiej pary będzie zupełnie zdrowa, bo odziedziczy 2 zdrowe kopie. 50% odziedziczy 1 chorą od jednego rodzica i 1 zdrową od drugiego.
3: I co wtedy choruje?
10: I będą nosicielami, tak, jak ich rodzice.
3: A, nosicielami, ale nie zachorują.
10: Nie będą mieli objawów choroby. Tak. A 25%, czyli 1/4, tak, odziedziczy chorą kopię genu od jednego i drugiego rodzica, a zatem rozwinie objawy choroby. I to badanie genetyczne wykonujemy, które jest wpisane w program przesiewowy badań noworodków, wykonujemy właśnie u noworodka pod kątem tego, czy on ma 2 chore kopie genu i czy rozwinie objawy choroby. Chcemy to zrobić jak najwcześniej. Mamy w Polsce świetnie działający program badań przesiewowych noworodków, który nie tylko obejmuje wszystkie w zasadzie rodzące się w Polsce dzieci, ale również bardzo szybko dostarcza nam wyniki badania. Jeżeli choroba jest wykryta, mutacja jest wykryta, to my dosłownie po kilku dniach, średnio po 9 dniach od urodzenia dziecka, nie od nawet dostarczenia próbki do laboratorium, tylko od urodzenia dziecka, wiemy o tym, że taki wynik się pojawi. Ten wynik jest przekazywany do szpitala, który leczy rdzeniowy zanik mięśni i jest najbliżej miejsca zamieszkania tego dziecka. Mamy bardzo dobrze opisaną ścieżkę, jak powinno dalej to wyglądać i ta ścieżka jest rzeczywiście przestrzegana. To znaczy szpital się w ciągu maksymalnie 2 dni, najczęściej jest to parę godzin, kontaktuje z rodzicami tego noworodka, zaprasza ich do siebie na badanie i Jeżeli dziecko nie ma jeszcze żadnych objawów choroby, a tak najczęściej jest, to wówczas pobiera kontrolne badanie genetyczne, wysyłając do tego samego laboratorium. To jest robione po to, że co prawda nam się nigdy tak nie zdarzyło, ale teoretycznie mogłoby się zdarzyć, że gdzieś próbka zostanie pomylona w transporcie, czy dojdzie do jakiejś innej pomyłki. Więc po to, żeby nie rozpoznać choroby u kogoś, kto jest rzeczywiście zdrowy, robimy badanie potwierdzające. Jeżeli to badanie również potwierdza rozpoznanie choroby, to możemy takiego noworodka zacząć leczyć.
3: Pani powiedziała próbka, próbka krwi?
10: Tak jest, próbka krwi. Badanie przesiewowe opiera się o tę samą kropelkę krwi nakrapianą na bibułkę, którą wysyła szpital położniczy, oddział położniczy w przypadku każdego noworodka na choroby metaboliczne i inne. Z tego samego materiału, z tej samej bibułki jest robione badanie genetyczne.
3: A pani profesor, jeszcze wrócę do tego badania. Ono pokazuje dziecko, które jest chore już właściwie, nawet jak nie ma objawów. A czy pokazuje też równocześnie to dziecko jest nosicielem genu?
10: Nie. Badanie tego nie pokazuje. My możemy to oczywiście zrobić, ale jest to badanie, które wymaga trochę innej techniki i to badanie jest wykonywane najczęściej w rodzinach, w których rdzeniowy zanik mięśni występował. Są takie kraje, takim krajem jest na przykład Izrael, gdzie bada się właśnie pod kątem nosicielstwa, po to, żeby dostarczyć ludziom informacji na temat tego, czy są nosicielami choroby.
3: No tak, to jeżeli w danej społeczności nosiciel wie, że jest nosicielem, no potem, gdy ludzie się poznają i zamierzają mieć dzieci, no to mają tę wiedzę, prawda? Czy w sposób świadomy mogą podjąć ryzyko lub nie chcą podjąć ryzyka.
10: Albo mogą się decydować na technikę in vitro, która umożliwia selekcję komórek pod kątem mutacji w konkretnym genie. W większości krajów jednak, w tych, których są dostępne badania przesiewowe w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni, są to badania noworodków, czyli tak jak w Polsce. I one pozwalają bardzo szybko na stwierdzenie tego, że dziecko jest obarczone tą chorobą. Zwykle przed wystąpieniem objawów choroby możemy ją rozpoznać na podstawie badania genetycznego i możemy zacząć leczyć.
3: No właśnie, porozmawiajmy o leczeniu. Czy ja dobrze rozumiem, że takie nowoczesne leczenie, bardzo skuteczne, istnieje dopiero od kilku lat, czyli de facto nie mamy osób w wieku kilkunastu lat, które by te leki dostawały?
10: Bardzo niewiele. Pierwsze badania pierwszego zupełnie leku, który do dzisiaj jest stosowany i bardzo skuteczny w rdzeniowym zaniku mięśni, rozpoczęły się w 2011 roku. Ale to były badania leku. Lek został zarejestrowany 10 lat temu, w 2016 roku. W Polsce jest dostępny od 2017 roku, najpierw dla bardzo niewielkiej grupki, tylko 10, potem rozszerzono tę grupę do 30 dzieci z najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni. Więc mamy w Polsce pacjentów leczonych już niemal 10 lat. A potem od 2018 roku, kiedy podjęto decyzję o tym, żeby lek ten pierwszy i wówczas jedyny na rdzeniowy zanik mięśni, ten lek ma trudną nazwę Nusinersen, refundować w ramach programu lekowego, to ta liczba gwałtownie wzrosła, dlatego że byliśmy bardzo dobrze przygotowanym krajem do wprowadzenia terapii rdzeniowego zaniku mięśni. Przygotowanym pod tym kątem, że był rejestr chorych, wiedzieliśmy, gdzie oni są. Chorzy także i ich rodziny bardzo aktywnie działali, gromadząc się w stowarzyszeniu, które się nazywa Fundacja SMA. Stowarzyszenie chorych, które nie tylko promowało wiedzę o tej chorobie, nie tylko gromadziło chorych, wymieniało się doświadczeniami, ale również bardzo aktywnie współpracowało zarówno z lekarzami, fizjoterapeutami, których rola jest niezwykle istotna w opiece nad pacjentami, ale także z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia przy tworzeniu programu leczenia. I ten program leczenia od samego początku bardzo szeroki, bo umożliwiający leczenie wszystkich pacjentów z rozpoznaniem SMA, jest naszą chyba chlubą, tak myślę, jest jednym z przykładów sukcesu nie tylko leku, ale również sukcesu systemu opieki nad pacjentami. Mamy bardzo sprawnie działające ponad 30 ośrodków w Polsce leczących dzieci i dorosłych z rdzeniowym zanikiem mięśni. Mamy system badań przesiewowych noworodków wprowadzony w 2022 roku, który bardzo szybko dostarcza nam informacji o tym, że dziecko jest chore i wymaga terapii. No i mamy ewolucję tego programu, bo w tej chwili w programie mamy do dyspozycji wszystkie zarejestrowane, czyli wszystkie dopuszczone do tego, żeby być stosowanymi w rdzeniowym zaniku mięśni leki. To jest ten pierwszy, nusinersen. Drugi, podobnie na niego działający, ale podawany inaczej, risdiplam. No i terapię genową. Wszystkie te leki w programie lekowym w Polsce są dostępne, wszystkie są stosowane i co ważne, bez zwłoki, czyli wszyscy pacjenci, którzy mają rozpoznanie rdzeniowego zaniku mięśni, mogą rozpocząć tę terapię niemal natychmiast.
3: Proszę Państwa, moim gościem jest pani profesor Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, specjalista neurologii i neurologii dziecięcej z Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Za chwileczkę wracamy do programu.

0: się nie zaska.
1: Trzeszczy szafa, pęka tacka,
0: uśmiech losu czy
1: zasadzka.
2: Przeprowadzka, za pas kłóci się posadzka. Przeprowadzka,
0: ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka,
1: żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Dziś w Wyborczej. Kto nie chce zostać w tyle, ten jedzie się uczyć od Ukraińców, jak prowadzić nowoczesną wojnę. Wszyscy już tam są oprócz nas. Z Przemysławem Krychem, inwestorem w sektorze obronnym, rozmawia Jarosław Kurski. Czytaj dziś w Wyborczej.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Belgrad nie będzie sprzeciwiał się temu, by to Ukraina pierwsza dołączyła do Unii Europejskiej. Taką deklarację złożył dziś prezydent Serbii Aleksandar Vučić na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Oba państwa posiadają obecnie status kandydata do Unii Europejskiej. Wczoraj na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano rekordowo niski stan wody, 102 cm. Niewykluczone, że pod koniec sierpnia i na początku września zanotujemy kolejne rekordy, poinformował hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. Wczoraj pobity został dotychczasowy rekord z września ubiegłego roku, który wynosił 104 cm. Francuz Louis Barre wygrał po samotnym finiszu szósty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Żółtą koszulkę lidera zdobył Włoch Christian Scaroni. Wyścig zakończy się jutro jazdą indywidualną na czas w Wieliczce.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Przypominam, że moim rozmówcą jest profesor Katarzyna Kotulska-Jóźwiak i my rozmawiamy w tej chwili o leczeniu, zaczęliśmy rozmawiać, rdzeniowego zaniku mięśni. Pani profesor, ilu tak w ogóle, zanim do tego zasadniczego wątku przejdziemy, ilu w tej chwili chorych jest w Polsce na SMA?
11: Mamy w rejestrze i w grupie leczonych chorych ponad 1200 pacjentów, 1240 mniej więcej. Do tego jeszcze jest niewielka, bardzo niewielka grupa, która uczestniczy w badaniach klinicznych, a więc jest leczona inaczej niż w ramach programu lekowego, więc mniej więcej do liczby 1300 myślę, że możemy tak oszacować całkowitą liczbę chorych na SMA w Polsce.
10: Co zmieniły nowoczesne leki? One chorobę spowalniają, zatrzymują, bo przecież nie leczą z choroby, prawda?
11: Nie, nie mamy możliwości usunięcia chorego genu, to po pierwsze. Po drugie, niezależnie od tego, jak szybko leczenie wdrażamy, to do pewnego uszkodzenia komórek ruchowych rdzenia kręgowego już doszło. W związku z czym każdy z tych leków, którego zadaniem jest dostarczenie tego brakującego białka do komórek, ma uratować te komórki, które tam są i które możemy uratować. Czyli zatrzymuje, w idealnym scenariuszu, zatrzymuje proces chorobowy. Jeżeli go zatrzyma wtedy, kiedy pacjent nie ma jeszcze objawów, no to liczymy na to, że te objawy się nigdy nie rozwiną. Jeżeli go zatrzyma w momencie, w którym pacjent już pewne objawy ma, to spodziewać się możemy przede wszystkim tego, żeby dalsze objawy się nie pojawiały, czyli do uszkodzenia dalej mięśni nie dochodziło. Ale wydaje się, że w większości przypadków naszych pacjentów, w ogromnej większości, bo ponad 80%, udaje się uzyskać nie tylko zahamowanie choroby, ale także pewną poprawę w przypadku tych pacjentów, oczywiście, którzy już pewne objawy mieli. To wynika z kilku rzeczy, zapewne także z tego, że pacjenci są obejmowani wówczas taką wielodyscyplinarną opieką, w której istotną częścią jest także właściwie dobrana rehabilitacja.
10: Pacjenci, rehabilitacja, mówimy o rodzinach, o maleńkich dzieciach, o niemowlętach i o tym, czym stało się dla ich rodziców ta diagnoza, no i potem o tym wysiłku. Generalnie, gdy ja rozmawiam o chorobach rzadkich, to leitmotywem w tych rozmowach jest to, że w Polsce brak dostępu do kompleksowego leczenia, że takie dziecko, które ma na przykład chorobę Duchenne, potrzebuje kardiologa i różnych lekarzy, specjaliści i brak tego, brak. Ten dostęp jest utrudniony, każdy rodzic musi dowiedzieć się, wychodzić i tak dalej. Jak tutaj to wygląda?
11: Generalnie wygląda dużo lepiej niż średnio w pozostałych chorobach rzadkich. To wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest to, że my naprawdę szczęśliwie o rdzeniowym zeniku mięśni wiemy bardzo wiele. Nie o każdej z rzadkich chorób tak można powiedzieć. Są takie, w których jest na tyle skąpa wiedza, bo na przykład choroba jest wyjątkowo rzadka, że trochę ta trudność w uzyskaniu właściwej opieki wynika także z tego, że nie bardzo wiadomo jeszcze, co należy robić. W przypadku rdzeniowego zaniku mięśni ta wiedza o chorobie jest naprawdę bogata. Mało tego, opieka wielodyscyplinarna, czyli taka opieka, która którą wszyscy pacjenci powinni być objęci, jest wpisana w program leczenia. Czyli każdy szpital, który leczy, podaje leki w rdzeniowym zaniku mięśni, ma też obowiązek objąć pacjentów opieką specjalistyczną. I ta opieka specjalistyczna, ona oczywiście sprowadza się do różnych elementów u różnych pacjentów. Jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem, które otrzymało diagnozę w wyniku badań przesiewowych, nie ma jeszcze żadnych objawów choroby, czy nie miało żadnych objawów choroby w momencie, w którym rozpoczęliśmy leczenie. I leczenie jest skuteczne, czyli na tym etapie zatrzymało chorobę. I mamy do czynienia z dzieckiem, które ma szansę rozwijać się niemal prawidłowo, czy nawet zupełnie prawidłowo, to zakres tej opieki wielospecjalistycznej jest zupełnie inny niż u kogoś, kto miał nieszczęście urodzić się, zanim leczenie było dostępne, bo już objawy choroby się rozwinęły, jest osobą, która ma głęboką, czy mniej głęboką niepełnosprawność ruchową. Generalnie objawy rdzeniowego zaniku mięśni, czyli to osłabienie, zanik mięśni, to są te najważniejsze objawy, ale im zazwyczaj towarzyszą inne, które są z nimi w znacznej części powiązane, takie jak na przykład zniekształcenia dotyczące szkieletu, przede wszystkim bardzo szybko i postępująca ciężka skolioza, często wymagająca zabiegu operacyjnego. To są zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego. U najmłodszych dzieci z objawami rdzeniowego zaniku mięśni może dochodzić do tego, że one nie są w stanie połykać, w związku z czym wymagają żywienia przez sondę czy przez gastrostomię odżywczą, tak zwanego PEGA. U najmłodszych także, tych z ciężkimi postaciami rdzeniowego zaniku mięśni, nieleczonych pacjentów, największym ryzykiem była niewydolność oddechowa. Mówiliśmy o tym, że zanim mieliśmy do dyspozycji leczenie, ta najczęstsza i najcięższa postać rdzeniowego zaniku mięśni, dotycząca ponad połowy pacjentów, kończyła się śmiercią albo koniecznością podłączenia dziecka do respiratora przed drugimi urodzinami. Szczęśliwie w tej chwili przy leczeniu, wczesnym leczeniu z takimi sytuacjami właściwie w ogóle nie mamy do czynienia. Możemy chorobę zahamować znacznie, znacznie wcześniej.
10: Chorobę zahamować znacznie wcześniej, ale zahamować to znaczy, że to jest tak, zahamowujemy na jakiś czas, a potem jakiś skok tej choroby następuje.
11: Na razie nie widzimy tego. Mamy te obserwacje na leczeniu, które mamy, to są takie obserwacje ponad 10-letnie, najdłuższe, prawda? Są takie kilkunastoletnie. nie pokazują tego, że po pewnym czasie leczenie przestaje być wystarczające. Wydaje się, że...
10: Ale te dzieci jak funkcjonują? One, nie wiem, chodzą normalnie?
11: Te, które zaczęliśmy leczyć, te pierwsze objawy wystąpiły, to część z nich rozwija się zupełnie normalnie i gdybyśmy popatrzyli na nie na placu zabaw, nie bylibyśmy ich w stanie odróżnić od zdrowych rówieśników.
10: No, aż trudno uwierzyć to, co pani mówi.
11: To prawda. To jest tak ogromna zmiana i tak niezwykła satysfakcja. Rozpoznanie rdzeniowego zaniku mięśni te kilkanaście lat temu to było jedno z najgorszych rozpoznań, jakie mogło przyjść do głowy neurologowi dziecięcemu.
10: Głęboka niesprawność mi się kojarzy po prostu.
11: Głęboka niesprawność, mało tego, u tych najmłodszych dzieci to wyrok śmierci. I to szybki. Bez do niedawna jeszcze żadnej możliwości ingerencji. A w tej chwili my możemy mówić nie tylko o tym, że jesteśmy w stanie tę chorobę zatrzymać, nie dopuścić do tego, żeby jej objawy, czy ciężkie przynajmniej objawy się rozwinęły, a na dodatek jeszcze możemy rozmawiać z rodzicami, których informujemy o tym złym wyniku badania genetycznego. Możemy rozmawiać o tym, jaki mamy wybór leczenia.
10: Uh-huh. Ale co rodzice, rozmowa z lekarzem, co oni wiedzą rodzice, co mówią, to państwo wiecie lepiej do lekarzy.
11: Niekoniecznie, dlatego że mamy ogromne wsparcie także w tym środowisku pacjenckim, o którym już wspomniałam, czyli w organizacji pacjentów. To jest wiedza przekazywana rodzicom przez rodziców, ma trochę inny wymiar niż ta przekazywana przez specjalistę. Więc bardzo często rodzice dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni mają ogromną wiedzę i współpraca z nimi jest bardzo dzięki temu owocna i trochę łatwiejsza, dlatego że my zawiązując tę koalicję do walki z rdzeniowym zanikiem mięśni u ich dziecka, rozmawiamy o rzeczach, które ich dotyczą i oni są w stanie podejmować bardzo świadome decyzje.
10: Ale pani doktor, czym się różni jeden sposób leczenia od drugiego sposobu leczenia?
11: Trzeciego na dodatek. Wspomniałam trzy leki. Dwa z nich, Nusinersen i Risdiplam, to są leki, które w sprytny sposób omijają tę mutację, która prowadzi do objawów rdzeniowego zaniku mięśni, i dostarczają tego białka przez to, że zmuszają ten drugi gen, ten zapasowy, do tego, żeby produkował prawidłowego białka więcej. Natomiast ten trzeci sposób leczenia, czyli terapia genowa, ale jak się nazywa ona semnogen AB parwowek, nazwa jest skomplikowana, to jest lek, który za pomocą wirusa dostarcza tę dodatkową, prawidłową kopię genu do organizmu. On nie usuwa tej chorej, tylko dostarcza dodatkową, prawidłową.
10: Pani mówi o mechanizmie działania leków. A co z tego wynika dla chorego dziecka i jego rodziców?
11: Bardzo wiele, bo mechanizmy działania leku decydują i sposób ich podawania decydują o tym, w jaki sposób terapia jest obciążająca lub nie dla pacjenta i u kogo można ją stosować. Terapia, którą mamy do dyspozycji, jest terapią podawaną raz w życiu i ponieważ jest ten wektor wirusowy, czyli ten nośnik wirusowy, możemy ją podawać tylko u najmłodszych dzieci. Dlatego, że u starszego, większego pacjenta musielibyśmy podać tyle wirusa, że byłoby to dla niego niebezpieczne. Natomiast te dwa pozostałe leki różnią się od siebie przede wszystkim drogą podania. Risdiplam jest lekiem podawanym doustnie, ale codziennie, a Nusinersen jest lekiem podawanym drogą nakłucia lędźwiowego, czyli takiego wstrzyknięcia do, kolokwialnie mówiąc, kręgosłupa leku, ale raz na 4 miesiące. Więc możemy rozmawiać o tym, która rodzina co woli. Są tacy, którzy bardzo chcą mieć lek doustny, są tacy, którzy wolą dostać lek raz na 4 miesiące i nie musieć się terapią przejmować w międzyczasie. Więc możemy o różnych preferencjach, co dla kogo jest istotniejsze, rozmawiać. Możemy mówić o tym, czego się po tym leczeniu można spodziewać, także pod kątem bezpieczeństwa.
10: Pani profesor, muszę przyznać, że rozmowa z panią jest wyjątkowa na tle moich innych rozmów dotyczących chorób rzadkich, bo rzadko

0: Dziękuję pani profesor Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, była razem z nami. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: A ja państwa chcę zaprosić na wieczór, dosłownie za godzinę. Zaczynam program to po 20. Pierwszy temat to ptaki w budynkach. Dlaczego mimo, że prawo ich broni, to przegrywają, to znaczy giną po prostu zamurowywane. Druga godzina to program o Fundacji Ocalenie istniejącej 25 lat. I trzecia godzina to program, który chcę państwu przypomnieć, rozmowa z Wiesławem Kępińskim, który jako dziecko przeżył własną egzekucję, przeżył egzekucję w czasie rzezi Woli, czyli cofamy się w dni, te dni sprzed 82 lat Powstania Warszawskiego. Dziękuję.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 1.
4: Godzina 8.03, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider AgroUnii. Naszą rozmowę można oglądać na kanale Tok FM na YouTubie. Warto obejrzeć, bo ja tutaj trochę opiszę państwu, którzy nie mają tej transmisji. Tak, pan poseł przywiózł kapustę pekińską, kapustę zwykłą, tak? Zwykła,
5: tak, biała,
4: biała,
5: okrągła.
4: Jest też fasolka, są też ogórki. Ja tylko zademonstruję. Uwaga, będzie dźwięk. Takie chrupiące. Takie chrupiące ogóreczki, bardzo pyszne. Pan to przywiózł, bo w ogóle pan utrzymuje się właśnie z kapusty.
5: Z kapusty, tak. Z kapusty.
4: Można
5: kapustę,
4: kapuchę na kapuście zrobić?
5: Można.
4: Tak?
5: Tak.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Za chwilę po informacjach Tok FM o 19 połączę się z Charkowem, gdzie jest Piotr Skopiec z Fundacji Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak wygląda Charków dzisiaj i czy gorszące polityczne animozje polsko-ukraińskie zasilane rosyjską propagandą wpływają na te kontakty bezpośrednie, na te spotkania polsko-ukraińskie tam, gdzie ludzie naprawdę potrzebują pomocy. Anna Wacławik, zapraszam na wywiad pogłębiony. Usłyszymy się za chwilę już po informacjach Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiS-u dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
2: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
0: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
0: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: W końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe,

0: Potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Clinea Forte. Suplement diety Clinea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Clinea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Clinea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Poznaliśmy wyniki audytów w warszawskich szpitalach. Gdzie było najgorzej? Stany Zjednoczone wprowadzają nowe sankcje. Ustawa Grahama została przyjęta. Część wakacji jeszcze przed nami. Jak przygotować się do podróży z małym dzieckiem? O tym na koniec. Jest 19. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Stołeczny Ratusz opublikował wyniki audytów miejskich szpitali. Najwięcej nieprawidłowości wykazała kontrola w Szpitalu Południowym, w którym pracował lekarz milioner Dawid Kancprzyk. Uchybienia i błędy audytorzy wskazali we wszystkich medycznych placówkach w mieście. Audyty przejrzał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
7: Skala zaniedbań szokuje nawet przedstawicieli rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej.
8: Nie najbardziej chyba zaskoczyły godziny.
7: Mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
8: Niektórzy z pracowników wykonywali swoje czynności jednocześnie, czyli równolegle, wykonując dwie lub trzy umowy.
7: Brak ewidencji czasu pracy, spędzanie na dyżurach nawet po 300 godzin, czy miesięczne zarobki sięgające u rekordzistów grubo ponad 700 tysięcy złotych. To tylko kilka wniosków, ale audyt to też zalecenia. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, w Szpitalu Południowym część z nich właśnie jest wprowadzana.
9: Nowy zarząd szpitala już działa, już wprowadził dodatkowy zespół dyżurny, nowy sposób zatwierdzania czasu pracy i przebudowane konkursy.
7: Zmiany w funkcjonowaniu wszystkich medycznych placówek w mieście ratusz chce wprowadzić w ciągu najbliższych miesięcy. Błażej Kulesza, TOK FM.
6: Chłopcy w wieku 9 i 11 lat zostali wyciągnięci ze zbiornika przeciwpożarowego w Szczecinie. Szybka reakcja przechodniów i służb ratunkowych pozwoliła przywrócić im czynności życiowe. Do wypadku doszło na terenie szkoły podstawowej nr 18 przy ulicy Komuny Paryskiej. Policjanci ustalają, dlaczego chłopcy weszli na ogrodzony teren basenu i w jakich okolicznościach znaleźli się w wodzie. Senat USA przyjął ustawę Grahama, nowe sankcje wobec Rosji i Iranu. To, jak pisze Washington Post, długo wyczekiwane zwycięstwo zwolenników wsparcia dla Ukrainy w Kongresie. Na czym polega dokładnie ta ustawa? To już pytanie do Marcina Starca, który zajął się tym tematem.
10: Dokument, nad którym pracowano półtora roku, pozwala prezydentowi USA nałożyć nawet 100% cła na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Ustawa uderza też bezpośrednio w Władimira Putina i jego otoczenie oraz rosyjski sektor finansowy, co chwali prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A teraz, gdy Putin stawia swoją ostatnią kartę na przedłużanie wojny za pomocą pocisków balistycznych, niezwykle ważne są wszelkie sygnały poparcia dla ochrony życia i jak najszybszego zakończenia wojny. Teraz projekt trafi do Izby Reprezentantów, która wraca z wakacji 31 sierpnia, ale na końcu potrzebny będzie jeszcze podpis Donalda Trumpa. Marcin Starzec, TOK FM.
6: Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Omanu oświadczyło, że rozmowy z Iranem na temat przyszłego zarządzania cieśniną Ormus przebiegają pozytywnie. Resort ostrzegł jednak przed atakami na statki na tym strategicznym szlaku wodnym kontrolowanym przez Teheran. Wezwał jednocześnie wszystkie strony do unikania działań, które mogłyby podważyć rozmowy i dotychczasowe postępy.
10: Wczoraj na stacji hydrologicznej w Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano rekordowo niski stan wody, 102 cm. Niewykluczone, że pod koniec sierpnia i na początku września zanotujemy kolejne rekordy, poinformował hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. Wczoraj pobity został dotychczasowy rekord z września 2025 roku, który wynosił 104 cm. Przed nami jeszcze 3 tygodnie wakacji. Część z nas może wybierać się na urlop z niemowlakiem. Jeśli wyjeżdżamy samochodem, lekarze przypominają, jak przygotować się do takiej podróży. Pamiętajmy, że niemowlę jest wrażliwe na wszystko, mówi lekarz internista Katarzyna Bukol-Krawczyk.
4: Musi być odpowiednio ubrany, bo on jest bardzo wrażliwy zarówno na temperaturę wysoką, w związku z powyższym może się przegrzać, ale też jest bardzo wrażliwy na to, jak za bardzo schłodzimy w samochodzie i będziemy mieli nawiew z klimatyzacji. Musimy tam w tym miejscu zobaczyć, czy nie wieje z klimatyzacji, czy nie świeci bezpośrednio na dziecko słońce.
10: Dziecko przewozimy również w specjalnym foteliku.
4: Jak dziecko ma już 8 miesięcy, 9, no to już nie jest mu tak do końca w tym takim łóżeczku bardzo wygodnie. W związku z powyższym 2 godziny powinniśmy zrobić przerwę, żeby dzieciaczka stamtąd wyjąć, żeby mógł rozprostować ręce, nogi.
10: Dlatego trzeba uwzględnić w planie podróży, że przejazd do miejsca wypoczynku może być dłuższy niż gdybyśmy jechali sami. Kolejne informacje o 19.20, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami kolejny ciepły i słoneczny dzień. Niedziela w większości kraju zapowiada się niemal bezchmurna. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 31 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, 23 stopnie Celsjusza.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik, wywiad pogłębiony i Państwa, i moim gościem jest Piotr Skopiec, Fundacja Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team i łączymy się z Charkowem. Dobry wieczór.
12: Skopiec, pozdrawiam z Charkowa.
11: Zacznę może od pytania, jak wygląda Charków, co się dzieje, czy strzelają, czy jest spokojnie?
12: Znaczy, Charków jest pod coraz większym obstrzałem, bo z tego, co obserwujemy i rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi tutaj w Charkowie, to Rosjanie zaczynają pomału Charków burzyć blok po bloku, tak jak zburzyli Mariupol, Bachmut i wiele innych miast, więc sytuacja nie jest najlepsza. No i wszyscy są troszkę przestraszeni, co będzie dalej, bo wygląda to nie najlepiej.
13: No tak bym to powiedział.
11: Ale burzyć blok po bloku, jakby celując zdalnie, chociaż to jest Rosję widać z Charkowa, jak się na dach wejdzie.
12: Tak, to prawda.
11: Więc rozumiem, że jest to jakiś kierowany ostrzał, którego celem jest właśnie to, co powiedział pan przed chwilą, tak?
12: Tak, tak. Chodzi ponieważ nie bardzo mają możliwości i siły, żeby do Charkowa wejść otwartym, frontalnym atakiem, no to będą go pomału, po kawałku burzyć. I w tej chwili wszystkie stacje benzynowe, co na pewno Państwo słyszeli, na trasie Połtawa-Charków są zniszczone. Wiele stacji benzynowych też w Charkowie jest uszkodzonych. No i ta sytuacja się niestety pogarsza. Coraz bliżej dolatują drony, już praktycznie cała obwodnica Charkowa jest pod siatką przeciwdronową, bo na granicę Charkowa dolatują drony FPV, niszcząc wszystkie pojazdy, które się przemieszczają po trasie.
11: A jak wygląda centrum? Czy ten ostrzał trafia też w centrum miasta, bo pamiętamy Sałtiwkę, która już na początku wojny wyglądała tragicznie. Centrum też wtedy ucierpiało.
12: Tak, centrum na początku wojny ucierpiało w sposób znaczący. W tej chwili te przyloty po centrum też się zdarzają. Nie są jakieś takie bardzo skoordynowane i celowane, ale generalnie uszkodzenia centrum miasta cały czas powstają. A wszystko, co dotyczy magazynów, logistyki, zaopatrzenia w paliwo, jest na pierwszym miejscu na liście celów.
11: A proszę powiedzieć, ile osób jest jeszcze w mieście? Czy Ukraińcy i Ukrainki nadal trwają przy Charkowie, czy znów tak jak na początku próbują wyjeżdżać?
12: Są, nie wyjeżdżają, a nawet jeżeli część z nich wyjeżdża gdzieś pod miasto albo do innych miast na Ukrainie, to w ich miejsce przyjeżdżają wewnętrzni przesiedleńcy z terenów objętych działaniami wojennymi, przymusowo ewakuowani, bo tych terenów niestety jest coraz więcej.
11: Ile osób tym razem uczestniczy w misji Fundacji Humanosz? Ile czasu jechaliście do Charkowa i z czym?
12: Jechaliśmy na dwa samochody, jechaliśmy karetką z zaopatrzeniem medycznym dla żołnierzy, przywieźliśmy pomoc medyczną dla wewnętrznych przesiedleńców i tutaj w tej chwili w okolicy Charkowa, w pobliskich miejscowościach 10-15 kilometrów od Charkowa pracujemy w ambulatoryjnych punktach, gdzie przyjmujemy pacjentów, robimy im proste badania, ustalamy leczenie, sprawdzamy ciśnienie, poziom cukru, wszystkie proste rzeczy, które możemy wykonać ambulatoryjnie i przekazujemy leki, żeby mogli do kolejnej naszej wizyty, którą planujemy za 2 miesiące, dotrwać. W niektórych miejscach jesteśmy kolejny raz, więc tych ludzi już znamy. Obserwujemy, że następuje poprawa, że te nasze terapie przynoszą fajny efekt i ludzie chętnie i coraz więcej ich przychodzi, słysząc, że przyjeżdżamy z Polski z pomocą medyczną. Także to jest bardzo dla nas budujące i takie niesamowite. Ci ludzie się otwierają przed nami, opowiadają swoje historie, które są czasami przerażające.
11: To brzmi właściwie w kontekście tego, co dzieje się w Polsce i w kontekście zwłaszcza, bym powiedziała, politycznego wykorzystywania historii polsko-ukraińskiej do szczucia na uchodźców i uchodźczynie, którzy mieszkają, schronili się w Polsce i też do jakby psucia tego, co udało się nam kilka lat temu razem zbudować. To po prostu brzmi abstrakcyjnie. Nie wiem, czy pan sobie z tego zdaje sprawę.
12: Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Właśnie za oknem kolejny alarm przeciwlotniczy słyszę. Generalnie na te alarmy tutaj już nikt nie zwraca uwagi, bo no to już czwarty, prawie piąty rok wojny za chwilę będzie, więc ludzie do tego przywykli niestety. A w kontekście tego, co się dzieje w Polsce i szczucia czy nastawiania wrogo do naszych sąsiadów, do tych ludzi, którzy się schronili w Polsce, to w ogóle, jak się jest tu na miejscu, to jest niezrozumiałe, ponieważ ja rozumiem, że część przygraniczna Ukrainy żyje w miarę spokojnie, mówię w miarę, bo tam też zdarzają się przyloty, ale tutaj to jest po prostu dramatyczna sytuacja, gdzie brakuje prostych opatrunków, gdzie brakuje prostych lekarstw, gdzie ludzie wewnętrznie przesiedleni nie mają nic, bo wyszli z domu z jedną torbą albo nawet bez niczego, bo po prostu dom zburzono, a oni z jakiegoś schronu uciekli dalej i nadal potrzebują czy ubrań, czy lekarstw, czy jedzenia, czy karmy dla zwierząt. Tych zwierząt pozostawionych, porzuconych jest mnóstwo. Są organizacje, które je zbierają i próbują karmić cały czas, tak jak od początku wojny. No i to się w żaden sposób jakoś nie poprawia. Nie widać żadnych symptomów, że to idzie w jakąś dobrą stronę, bo mówię, tych przesiedleńców jest coraz więcej, miejsc dla nich jest coraz mniej, coraz dalej od Charkowa trzeba ich przemieszczać, dlatego praktycznie jutro jedziemy w kolejny region Charkowszczyzny, na Sachnowszczynę, gdzie tych wewnętrznych przesiedleńców w miasteczku, które ma w tej chwili 8 tysięcy mieszkańców, jest 10 tysięcy przesiedlonych ludzi, czyli dwukrotnie więcej jest teraz mieszkańców niż to było przed wojną. Do tego dochodzą jeszcze żołnierze na rotacjach, więc w sumie miasteczko przedwojenne 12-tysięczne w tej chwili ma 8 tysięcy swoich mieszkańców, 10 tysięcy wewnętrznych przesiedleńców i około 10 tysięcy na rotacjach żołnierzy.
11: Jakie to rodzi problemy? Czy Ukraińcy i Ukrainki potrafią być solidarni?
12: Tak, tutaj w tych regionach, które są dotknięte mocniej wojną, są bardzo solidarni, bardzo się wspierają, bardzo pomagają. Pomagają też organizacje rządowe, bo zauważamy transporty, czasem dostawy środków higieny dla osób dla inwalidów, którzy wymagają pampersów. Więc tu widzę, że państwo zaczyna w tym kierunku też już trochę lepiej, może sprawniej działać, aczkolwiek te potrzeby są ogromne. Łącznie z tym, że Kasia była rano w takim ośrodku dla wewnętrznych przesiedleńców tu w Charkowie i okazało się, że brakuje tam jedzenia, po prostu jedzenia, więc pojechały do ATB, do supermarketu i nakupiły to, co się dało w samochód zapakować, żeby zapewnić tym starszym osobom, które tam przebywają, jakiś posiłek, bo coś się zadziało takiego, że nie dotarło do nich zaopatrzenie.
11: Kasia, czyli Katarzyna Skopiec, również część Fundacji Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team. Przypomnę, że rozmawiam z Piotrem Skopcem z Fundacji. Piotr jest teraz w Charkowie. Zapraszam na informacje TOK FM. Za chwilę będziemy ponownie łączyć się z naszym gościem.

0: Autopromocja.
1: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
2: Są.
1: Karty pokładowe?
2: Są.
1: Stroje plażowe?
2: Są.
0: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Dziś w Wyborczej. Kto nie chce zostać w tyle, ten jedzie się uczyć od Ukraińców, jak prowadzić nowoczesną wojnę. Wszyscy już tam są oprócz nas. Z Przemysławem Krychem, inwestorem w sektorze obronnym, rozmawia Jarosław Kurski. Czytaj dziś w Wyborczej.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 19.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 200 gości hotelowych, w tym uczestników kolonii, ewakuowano z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Przyczyną było uszkodzenie jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Na miejscu cały czas pracuje policja, straż pożarna i nadzór budowlany. 39-latek, który w środę wulgarnie wyzywał dwóch Ukraińców w Krakowie, sam zgłosił się na policję. Mężczyzna został zatrzymany i niebawem ma trafić do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Na dwóch kąpieliskach w Jarosławcu oraz na plaży Zachód w Kołobrzegu w województwie zachodniopomorskim wywieszono czerwone flagi. Zostały zamknięte z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody. W województwie pomorskim wszystkie bałtyckie kąpieliska są dostępne bez ograniczeń. Aktualne informacje o ich stanie publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: I druga część wywiadu pogłębionego. Moim i Państwa gościem jest Piotr Skopiec, Fundacja Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team. Piotr jest w Charkowie. Przed informacjami TOK FM mówił Pan, że alarm bombowy. Rozumiem, że nic się nie dzieje złego w tej chwili.
12: Jestem na Uniwersyteckiej w budynku takim dosyć starym i dosyć potężnym, także nie słyszę, czy pracuje PPO, czyli obrona przeciwlotnicza, bo to na ulicy słychać doskonale i tego nie stwierdziłem, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast wracając jeszcze do naszej rozmowy, to też Państwo pewnie wiecie, zginął polski wolontariusz Marek i próbujemy znaleźć ślad, gdzie mieszkał w Charkowie, bo normalnie przyjeżdżał i mieszkał u znajomego polskiego żołnierza, który jest w armii ukraińskiej, a tym razem napisał mu, że jedzie, znalazł sobie jakieś lokum, pojechał gdzieś z pomocą humanitarną z kolegą, który jest jego przewodnikiem i tłumaczem zarazem, z żenią, no i niestety ta informacja, która się potwierdziła, że zginął, no jest tragiczna, a nie możemy znaleźć miejsca, w którym mieszkał, bo mama chciałaby odebrać pamiątki, po prostu przedmioty, które należały do Marka i no i chciałaby się też czegoś dowiedzieć więcej, więc próbujemy ze wszystkich sił tu działać i próbować zdobyć te informacje, znaleźć to miejsce, gdzie on mieszkał. No ale to jeszcze chwilę czasu może nam zająć.
11: Marek Rusek-Wolski z Wrocławia. No jedna z tych bohaterskich i konsekwentnych osób, które jednak nadal uważają, że warto być przyzwoitym i mi dawać takie świadectwo człowieczeństwa, czyli tego, że naraża się własne życie po to, żeby pomagać ludziom, którzy są w sytuacji skrajnej. Wspominam o tym z żalem, z wyrazy współczucia dla rodziny, kondolencje i no i znów troska i lęk również o was, o wasze misje, które trwają cały czas, a wspominam o tym też dlatego, że nie mogę też pogodzić się z tą atmosferą, która jest w Polsce i z tym, że jesteśmy tak małostkowi, tak krótkowzroczni, tak dajemy się
12: manipulować
11: się sobą bezrefleksyjnie.
12: Dokładnie.
11: Jakby w kontekście tego, na co pan patrzy, będąc tam na miejscu i właśnie w kontekście takich informacji jak śmierć polskiego wolontariusza, to jest po prostu tym bardziej przykre i gorszące. Wiem, że coś, czego jeszcze na początku wojny nie było widać aż tak bardzo, ale no to już naprawdę za chwilę piąty rok wojny, czyli sierot wojennych. Wiem, że niestety jest ich coraz więcej. To na początku nie było tematem. Proszę powiedzieć więcej, bo wiem, że jesteście też zaangażowani w pomoc dla tych dzieci.
12: Tak, staramy się zorganizować akcję teraz plecakową. Plecaki dla dzieci do szkoły na początek roku. Wiadomo, że one mogą troszkę się, możemy się z tym spóźnić, ale te potrzeby tutaj zaprzyjaźniona organizacja zbiera i ten odzew jest ogromny, bo tych dzieciaków tu w Charkowie jest mnóstwo. Tak samo będziemy z Polskim Radiem organizować akcję Piłka dla Charkowa, w której będziemy chcieli zbierać piłki dla dzieci, które tutaj po prostu chcą normalnie żyć i zwyczajnie grać w piłkę, w kosza, w siatkę. I to taki prozaiczny, drobny gest, który możemy wykonać my w Polsce, w szkołach, w domach. Po prostu przekazać taką piłkę, którą zawieziemy tutaj i sprawimy radość dzieciom, które codziennie chowają się do schronów, chowają się do bunkrów, giną, tracą rodziców, tracą rodzeństwo. To takie akcje, które myślę, że są zupełnie humanitarne tak bardzo, że myślę, że warto się do takiego czegoś przyłączyć, bo nie jest to pomoc ani medyczna, ani militarna, ani jakaś wyszukana bardzo, tylko bardzo, bardzo proste rzeczy. Plecaki do szkoły, środki piśmienne, czy materiały piśmienne, no i piłki.
11: Jeśli ktoś z państwa chciałby się przyłączyć, może znaleźć informacje na ten temat na stronie Fundacji Humanosz, bo rozmawiałem z Piotrem Skopcem z Fundacji Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team. Przypomnę, że Piotr jest teraz w Charkowie. Chcę zapytać jeszcze, czy jak dużo jest tych dzieci osieroconych, czy i w jaki sposób one są zaopiekowane na miejscu, czy macie z nimi też bezpośredni kontakt, czy poznajecie te dzieci?
12: Tak, one są tu zaopiekowane przez organizacje charkowskie, na pewno w innych miastach też są takie miejsca, są ulokowane zazwyczaj w internatach, w zależności od wieku i tego, czy no bo też jest część półsierot, ktoś z rodziny został, ktoś z rodzeństwa został, ale ta pomoc jest tu bardzo pilnie nadzorowana, ponieważ no, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że te dzieci wyrosną i będą musiały odbudowywać Ukrainę. Mam nadzieję, że nie będą musiały jej bronić, no ale są jakby filarem społeczeństwa, które musi się odrodzić i które musi wrócić do normalności po tej strasznej wojnie.
11: Czy Ukraina, administracja ukraińska, zarówno samorządowa, jak i administracja rządowa ma, no będąc cały czas krajem w stanie wojny, ma siłę, nie wiem, moce przerobowe i wolę, by rozwiązywać się na tego rodzaju problemy społeczne, takie jak pochylanie się nad sierotami i nad na przykład weteranami, mężczyznami okaleczonymi, którzy nie wrócą już na front? Czy ktoś się nimi zajmuje?
12: Są organizacje i rządowe, i pozarządowe, które się tym zajmują. Na pewno nie wystarcza to w stosunku do ilości potrzeb, do ilości potrzebujących, czy tych dzieciaków, czy tych weteranów po amputacjach, i to też jest duży problem. Też problemem jest na pewno pomoc psychologiczna i rodzinom, i tym żołnierzom, żeby mogli wrócić do społeczeństwa, żyć normalnie. My ze szwajcarskimi partnerami postaraliśmy się wprowadzić taki projekt w życie. Przewieźliśmy ze Szwajcarii warsztat stolarski po to, żeby żołnierze, którzy są okaleczeni w stopniu takim, który im pozwala na pracę w zakładzie stolarskim, żeby się zajęli czymś, co odwróci ich myśli od historii, które przeżyli. To takie też było dziwne, co wymyśliłem, bo powiedziałem: chłopaki, a może byście robili trumny dla swoich pacanów? No i oni ten temat podchwycili, bo wiedzą, że robią coś dla swoich kolegów, dla swoich pobratymów, dla ludzi, którzy, z którymi służyli często, i robią coś, co jest potrzebne, robią to z miłością, potrafią to ozdobić, potrafią to przygotować tak, żeby to naprawdę było miłe dla rodziny, która idzie pożegnać swojego syna, brata, ojca, czy po prostu obrońcę Ukrainy.
11: No, muszę przyznać, że z trudem się tego słucha, co pan opowiada. Dodam tylko, że pacan po ukraińsku to jest towarzysz, kolega.
12: Tak, tak.
11: Z trudem, bo wiemy, że pożegnanie też, możliwość pożegnania się w jakiś godny sposób jest częścią domknięcia żałoby potrzebną, czy też może nawet
12: tak,
11: nie domknięcia,
12: dokładnie,
11: ale normalnego przeżycia żałoby. Pytałam o te sieroty wojenne, a proszę powiedzieć, jak to technicznie wygląda, czy też sieroty i półsieroty technicznie, to znaczy gdzie one mieszkają, gdzie one są, czy to jest tak, że to są dzieci, które pozostają pod opieką dalszej rodziny, czy też są...
12: To jest bardzo różnie. Jeżeli tylko rodzina wyraża chęć opieki, no to wiadomo, że to jest jednak najwspanialsze łono rodzinne, które będzie się opiekowało takim młodym człowiekiem. Natomiast no, to, co tak jak trafiają tutaj w Charkowie, no to trafiają do internatów przerabianych na swego rodzaju domy dziecka. Trafiają do domów dziecka, bo stąd też dzieci były wywiezione, więc trochę, myślę, miejsca się stworzyło. I chodzą do szkół w miarę możliwości na stacjach metra, bądź też podziemnych. Chodzą do przedszkoli podziemnych. Uczestniczą w zajęciach online. Staramy się pomagać w zaopatrzeniu takich miejsc właśnie w materiały piśmienne. To jest coś, co nie jest jakieś bardzo kosztowne, a nowe kredki, nowy blok rysunkowy na pewno sprawia wszystkim młodym ludziom radość, jeżeli tylko może coś takiego wykorzystać i poszerzać swoje wizje, swoje horyzonty, przelewać na papier swoje przeżycia, no to też to jest coś, co na pewno im pomaga tutaj funkcjonować.
11: Pan jeździ tam już od wielu lat i Fundacja Humanosz od wielu lat, z którą jeździłam do Ukrainy, jest zaangażowana w tą pomoc. Czy jeszcze coś potrafi pana zaskoczyć?
12: No na pewno śmierć kolegów, znajomych, wolontariuszy, czy Marka, czy Sławy, Wiaczesława, który w pierwszy dzień świąt zginął, jadąc na ewakuację do Konstantynówki, z którym byliśmy w Bachmucie. I takie straty ludzi, których się zna, bardzo bolą. Natomiast też to, co widać w mieście, zniszczenia, które są w tak kuriozalnych miejscach, gdzie jest zniszczony cały budynek mieszkalny i jest wielki lej po bombie, a otwarty garaż, jakby no, wybite wszystko i widać jakiś piękny samochód, który tam stoi, którego nie można wyciągnąć, bo bo utknął tam zablokowany tym lejem po bombie. Mieszkania, które widać po zburzeniu, w których widać na ścianach obrazy, ikony, lodówki, ubrania, koce, no wszystkie te rzeczy, które normalnie są w mieszkaniu, nagle zostają jakby na wierzchu, na widoku, i to jest przerażające, że chwilę wcześniej tam mieszkali ludzie, widać szklanki, nie wiem, talerze, garnki, a w tej chwili to jest otwarte na pół, tak, wybuchem, i widać, że życie tam się przerwało i zatrzymało, i tylko kwiaty, zdjęcia i pamiątki składane przez bliskich i czy znajomych przy tych miejscach zbrodni świadczą o tym, że tam żyli ludzie. Mieliśmy taką sytuację, że podjechaliśmy pod blok, w którym starsza pani siedziała 3 dni na krześle i siedziała jeszcze, jak myśmy przyjechali, bo w tym domu, tym bloku mieszkalnym zginęła cała jej rodzina. Ona jedna przeżyła.
11: Czy Ukraińcy wierzą w koniec tej wojny?
12: Tak, tak. No wszyscy czekają na koniec, wszyscy czekają na to, że ta koszmarna wojna w końcu się zakończy i będą mogli wrócić do normalnego życia, nie żyć tak naprawdę z chwili na chwilę, z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Nigdy nie są pewni tego, czy coś nie przyleci w ich dom, w ich blok. Także to jest takie no, męczące dla nich i wypalające. Natomiast cały czas wierzą, że ta wojna się potoczy i to zwycięstwo przyjdzie, czy jeżeli nie zwycięstwo, to po prostu jakieś zakończenie tej wojny będzie miało miejsce. I no, czekają na to naprawdę z dużą nadzieją.
11: Piotr Skopiec, Fundacja Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team z Charkowa. Łączymy się z Piotrem Skopcem. Jest Państwa i moim gościem w wywiadzie pogłębionym. Zapraszam na informacje TOK FM o 19.40. Po informacjach trzecia część naszej rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Jeden z głównych antybohaterów w dyskursie władzy sowieckiej. Pewnie dlatego, że sam mówił o sobie: urodziłem się w Połtawie i wierzę w ukraińskie państwo. Padł ofiarą zamachowca, niewykluczone, że inspirowanego przez radzieckie służby specjalne. Szymon Petlura, ukraiński ataman.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 19.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Generał Charles Constanza, który od kwietnia 2024 roku nadzorował operacjami armii USA w Europie, został odsunięty od dowodzenia 5. Korpusem, poinformował Pentagon. Nie podano przyczyn decyzji, która zapadła na niespełna 2 miesiące przed upływem kontraktu. Pete Hegseth od końca lipca usunął lub odsunął od pełnienia funkcji już ponad 20 wysokich rangą oficerów. Straty wyrządzone przez rolnika, który zaorał nowy asfalt w Gliwicach, oszacowano na około 400 tysięcy złotych. Mężczyzna wczoraj po południu celowo wjechał na świeżo wyremontowaną drogę i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Prawie 45% Polaków uważa, że najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku był Aleksander Kwaśniewski. Nieco ponad 14% wskazało Lecha Kaczyńskiego, a ponad 12% Karola Nawrockiego. Wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Z kolei 8% respondentów stwierdziło, że żaden z dotychczasowych prezydentów nie zasługuje na to miano.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Anna Wacławik, trzecia część wywiadu pogłębionego państwa i moim gościem jest Piotr Skopiec, Fundacja Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team. Piotr Skopiec jest w tej chwili w Charkowie, więc mamy bezpośrednie połączenie z wschodnią, daleką Ukrainą. Proszę powiedzieć, czy Ukraińcy zachowali swoje legendarne wojenne poczucie humoru? Pytam o to, bo pamiętam to z początku wojny, a jednak po tylu latach to już trudno.
11: Tak, to ale nadal to poczucie humoru i mimo najgorszych historii humor i żart cały czas w nich jest i nie poddają się, może właśnie też dzięki temu, że potrafią się po prostu śmiać z rzeczy, z których w normalnym świecie byśmy się nie śmiali. Ale to jest jakiś sposób pewnie na przetrwanie i na poradzenie sobie z tą traumą, którą ta wojna przynosi.
10: Wrócę choć ze wstrętem do wątku, który pojawił się już wcześniej podczas naszej rozmowy, czyli do tych politycznych animozji, które w cyniczny sposób są przez polskich polityków wykorzystywane do zbijania kapitału wyborczego, czy do powiększania grona zwolenników ku radości Rosji Władimira Putina. Wrócę, bo chcę zapytać, czy w ogóle o tym rozmawiacie, gdy jeździcie do Ukrainy, czy w ogóle ludzi to interesuje, że tutaj odbywają się takie sceny?
11: Znaczy, powiem szczerze, że tutaj na miejscu nikt na to nie zwraca uwagi. I gra polityczna, która się toczy na naszym podwórku, że tak powiem, i dotyczy, tak jak zauważyła pani, dotyczy zbijania kapitału politycznego i zwiększania sobie słupków w sondażach, tutaj to jest w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, bo nikt na to nie zwraca uwagi, ponieważ naprawdę są ważniejsze rzeczy niż zastanawianie się, czy pan X powiedział tak, czy pan Y powiedział inaczej, a tutaj trzeba po prostu przetrwać, robić swoje, iść do pracy, wstać, załadować humanitarkę, pojechać, odebrać leżącego pacjenta, przewieźć go, ewakuować go gdzieś z Kupiańska. I to są takie rzeczy może dla nas z daleka patrząc przyziemne, ale tutaj pozwalają funkcjonować, żyć i przesuwać się do zwycięstwa.
10: A jakieś odsyłanie orderów? To w ogóle było komentowane? Rozmawialiście z kimkolwiek na ten temat jeżdżąc przecież często do Ukrainy?
11: Tak, powiem szczerze, że to bardziej w ramach śmiechu, że odsyłają sobie ordery. Nie, akurat te osoby, z którymi się spotykamy, w ogóle nie podejmują tego tematu, nie przyjmują do niego, nie przywiązują do niego żadnej wagi, bo to są po prostu takie jakieś zagrania, no trochę jak z przedszkola albo z takich młodzieńczych lat, że obraziłem się na kolegę, bo mi podstawił nogę, to ja go nie dość, że kopnę, to jeszcze mu zabiorę zeszyt albo porysuję w książce jakieś kwiatki.
10: A jaki jest stosunek Ukraińców, tych, którzy tam żyją, próbują ocalić swój kraj i swoją normalność, do tych osób, które wyjechały za granicę, zwłaszcza do mężczyzn?
11: Hej, to jest bardzo złożony i trudny temat. Na pewno wszyscy mają świadomość tego, że brakuje zmian na pierwszej linii, że brakuje żołnierzy. Do okopów idą kobiety, walczą z karabinami. No i też to, co obserwujemy, no to jest cały czas zwiększanie ilości techniki, która w pewien sposób zastępuje ludzi albo pozwala im pracować z bezpiecznej odległości. Mówię tu o wszystkiego rodzaju dronach latających, o wszystkiego rodzaju dronach jeżdżących, pływających, które ułatwiają życie żołnierzom, ratują często ich życie i zapewniają, że oni po prostu nie giną, bo są w bezpiecznym w miarę miejscu, w jakiejś odległości od linii frontu i mogą tą linię frontu kontrolować. Natomiast na pewno jest też jakaś złość w tych osobach, które uciekły i nie wracają, bo pamiętajmy też, że wielu Ukraińców wróciło bronić kraju, czy w pierwszych dniach wojny, czy potem po prostu decydowało się na to, żeby wrócić i bronić swojego kraju. No, część z tych, która nie wraca, pewnie nie wróci już nigdy do Ukrainy, bo będą w pewien sposób napiętnowani tym, że nie uczestniczyli w żaden sposób w obronie swojego kraju i to jest ta grupa, która wydaje być mi się najliczniejszą i nie wiem, jak do nich dotrzeć z przekazem takim, że powinni jednak może wrócić do kraju, bronić go. Naprawdę do armii nie idzie się tylko na pierwszą linię frontu, to jest jakieś tam 20-30%, a wszelkie działania kwatermistrzowskie, transportowe, wokół frontowe, no to jest potrzebna rzesza logistyków, rzesza kierowców, rzesza ludzi, którzy po prostu zaopatrują tą pierwszą linię i utrzymują tą linię w takiej formie, w jakiej ona teraz jest.
10: A stosunek do kobiet w armii? No jest to bardzo nie tylko zmaskulinizowana organizacja, ale też czy one są objęte jakąś szczególną troską?
11: Wiadomo, że tak jak zauważyłaś, są to bardzo męskie, że tak powiem, zawody, ale tych kobiet jest coraz więcej i wiele z nich, czy praktycznie wszystkie, są darzone wielkim szacunkiem za to, że chciały stanąć w obronie swojego kraju. Jest wiele wspaniałych medyczek, wielu wspaniałych lekarzy, ratowników, ale również żołnierzy. Zdaję sobie z tego sprawę, że w niektórych miejscach może nie być im prosto, w zależności też od tego, jaki jest skład osobowy danej jednostki czy danego oddziału. Natomiast na pewno to, te, z którymi my się spotykamy, są obdarzone dużym szacunkiem, mają ogromny autorytet i na pewno też są bardzo dobre w tym, co robią. Są naprawdę świetnie przeszkolone i no, nie można powiedzieć złego słowa na ich działania czy na ich służbę.
10: Wrócę na nasze polskie podwórko. Chcę zapytać o skalę problemów, z jakimi się borykacie tutaj na miejscu. Teraz jesteście w Charkowie, jakby kursujecie cały czas z pomocą do Ukrainy. Na początku pomoc była łatwiejsza krajowi w stanie wojny i to były i pieniądze, i dary, i zaangażowanie. Jak to wygląda dzisiaj tutaj w Polsce?
11: No, na pewno wszyscy są, można by powiedzieć, zmęczeni wojną, zmęczeni tą ciągłą koniecznością pomocy, bo ta pomoc jest potrzebna tutaj nadal i jest coraz trudniej zdobyć czy środki, czy materiały, czy nawet znaleźć czas na to, żeby można było pojechać, no bo wiadomo, że mamy rodziny, mamy jakieś zobowiązania różne i ta praca, która jest w Polsce, no, umożliwia nam to, że możemy poświęcić swój czas, wolny urlop czy cokolwiek na to, żeby pojechać czy z transportem humanitarnym, czy z taką pomocą medyczną. I to jest dla nas zrozumiałe, więc organizowanie tych wszystkich wyjazdów jest coraz trudniejsze, coraz bardziej skomplikowane. Wystarczy popatrzeć na pylony na stacjach benzynowych i zrozumieć, że koszt wyjazdu zwiększył się, nie wiem, o 20% co najmniej, czyli tego paliwa zużywamy tyle samo, tylko że płacimy za nie dużo więcej i to jest jakby też taki czynnik, który no nie jest bez znaczenia, bo jeżeli wyjazd do Charkowa karetki kosztował za paliwo 2500, teraz to będzie ponad 3200 czy 3400, no bo jednak tego paliwa trochę idzie, tu na miejscu też jeździmy, przemieszczamy się, więc to są takie rzeczy niby nie jakieś wielkie, ale na pewno bardzo dotkliwe dla funduszy, fundacji i tych środków nie udaje się uzyskać łatwo. O każdą złotówkę trzeba walczyć, prosić, pokazywać, tłumaczyć i to jest też no, taki element, który trochę, czy nawet nie trochę, a bardzo nas niepokoi, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że pomoc, która na początku miała niesamowite rozmiary, teraz troszeczkę spadła.
10: Ale nie jesteście pozostawieni sami z tą pracą. Chciałabym usłyszeć, że nie wszyscy ulegamy tym antyukraińskim nastrojom.
11: Tak, zgadzam się z tym. Nie wszyscy ulegamy. Są osoby, które od początku wojny, nawet niewielkimi kwotami, ale co miesiąc zasilają nasze konto. To nam umożliwia zaplanowanie takiego wyjazdu. Są firmy, które decydują się na pomoc poprzez naszą organizację. I to jest wspaniałe i to, że tacy ludzie są i są w Polsce, są za granicą, to jest naprawdę budujące, bo i Szwajcaria, i Francja, i Niemcy, i Stany Zjednoczone pomagają nam, jak zgłaszamy potrzeby, bo zbieramy też potrzeby od żołnierzy, od szpitali, od tych ośrodków uchodźców, zbieramy potrzeby, pytamy, co potrzebne i próbujemy to potem zorganizować, więc finansowa kwestia i ta materia, to jest jedna, materialna i taka pomocowa, przedmiotowa też jest bardzo potrzebna, bo wiadomo, że są potrzebne powerbanki, że są potrzebne latarki, że są potrzebne wszystkie urządzenia, które produkują czy przekazują energię. Za chwilę zacznie się już okres chłodów i trzeba będzie się przygotowywać do zimy, czyli wszystkie leki na przeziębienia, wszystkie rzeczy, które ogrzeją, dadzą ciepło, zapewnią jakąś nieprzemakalność, będą bardzo pożądane.
10: I piłki, i plecaki. do szkół, i przypomnę.
11: I piłki, i plecaki do szkół dla dzieci na nowy rok szkolny, żeby mimo tych trudnych warunków mogły jakoś tu funkcjonować, mieć radość z tego bycia młodym człowiekiem, żeby mogli mieć dzieciństwo. Ja wiem, że jest ono jakby zniszczone, ale chociaż jakąś namiastkę, jakieś ślady normalności, żeby były. Znajdziecie Państwo informacje.

0: i stop zabijaniu ptaków i nietoperzy podczas remontów na naszejdemokracji.pl. Robimy to przede wszystkim dla zwierząt, aby ich prawa nie były łamane i ich cierpienie i śmierć, to w jaki sposób to się odbywa, to w jaki sposób tu opisujemy, no to musi się skończyć. Jesteśmy w trakcie, tak jak tutaj mówicie, szóstego wielkiego wymierania i w naszym mieście wciąż dochodzi do zagłady istot. Prosimy też o to, żeby właśnie nagłaśniać ten nasz apel. Niech on dotrze do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i liczymy też na to, że zobaczą go także osoby, które zajmują się prawem zwierząt i prawem przyrody. Zgłaszamy bardzo dużo spraw. Ostatnio robiliśmy właśnie porządki w naszych materiałach. Fakt, że fundacja istnieje od roku, ale interweniujemy od 5 lat i zgromadziliśmy naprawdę obszerny materiał dowodowy. I gdyby jakiś prawnik był chętny pomóc pro bono w sprawach karnych i administracyjnych, to serdecznie prosimy o kontakt.
1: Dziękuję wam bardzo. Słuchać, jak westchnęłam. Trzeba działać. Zuzanna Pietrowska i Rafał Łukasik, Fundacja Animal Column byli moimi gośćmi i słuchacze oczywiście. Dziękuję wam.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Proszę państwa, dzisiaj 2 godziny to tematy zwierzęce. Już powiem dlaczego, ale godzina 22 to temat opowiedz mi swoją historię. I tę historię opowie Wiesław Kępiński, już nieżyjący Wiesław Kępiński, opowie jak 5 sierpnia 1944 roku, a więc 82 lata temu, przeżył własną egzekucję. Miał wtedy 11 lat. Chodzi tutaj o tę dramatyczną i bolesną rzeź, którą Niemcy zrobili mieszkańcom Woli. To po godzinie 22, a za chwilę, jak powiedziałam, kontynuujemy temat zwierzęcy, czyli Dominik Gnawa i 25 lat przytuliska Przystań Ocalenie. Przypominam, że program wydaje Maria Mroczkowska.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
4: Tok 4.
5: A wiecie, że jak się wyłącza w samochodzie klimę, no to od razu mniej paliwa się spala, nie?
6: Tak.
5: Czyli prosta oszczędność.
6: Jeśli bardziej się spocisz w samochodzie, to ratujesz finanse państwa. Jesteś finansowym patriotą.
2: No jak? Odwrotnie.
5: No odwrotnie.
2: No masz przecież się spocić, to wtedy nie ratujesz.
5: No przecież używasz klimę.
6: A, w ten sensie.
5: Samochód więcej pali.
6: Nie, bo mi chodziło, że jak mniej palisz, to mniej cię boli to, że paliwo jest droższe i wtedy nie potrzeba wprowadzać programu osłonowego. To widzisz, pomyślałem z drugiej strony.
5: No, ty widzisz szklankę do połowy pustą, a ja pełną.
6: No, to przeklęta jest ta gospodarka.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu Tok FM. Do usłyszenia.
7: Co tu się robi?
8: Wrzuca się puszki, za to wypełniamy jakieś pieniążki.
9: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
7: opakowanie.
10: Wpadło.
9: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
11: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
12: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
13: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
14: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
7: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
8: Tak.
7: Na stówę.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Reklama. Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Amerykański Senat chce zapobiec paraliżowi administracji. Jest zgoda na finansowanie państwowych instytucji. Ukraina wydała zezwolenie na kolejne ekshumacje. Tym razem chodzi o Hutę Pieniacką i Ugły. Wojskowy sprzęt na ulicach Warszawy. Trwają przygotowania do defilady. Jest 21. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Senat USA przyjął ponadpartyjną ustawę o tymczasowym finansowaniu instytucji federalnych do 11 grudnia. Jej uchwalenie ma zapobiec kolejnemu paraliżowi administracji przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Republikańska większość w Izbie Reprezentantów przyjęła własną wersję takiej ustawy już w lipcu. Różni się ona od senackiej, więc obie izby muszą uzgodnić tekst, zanim trafi on do podpisu prezydenta Donalda Trumpa. Obecne finansowanie wygasa 30 września, niespełna 5 tygodni przed cząstkowymi wyborami do Kongresu, które odbędą się 3 listopada. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wydał zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim oraz na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu. Decyzję w tej sprawie podjęto na posiedzeniu Ukraińskiej Państwowej Międzyresortowej Komisji do spraw upamiętnienia uczestników operacji antyterrorystycznej, ofiar wojny i represji politycznych. W odrębnej decyzji komisja zgodziła się na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 1992-2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Na jutro Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami planuje demonstrację w 20 miastach w kraju. Celem protestu ma być sprzeciw wobec przemocy kierowanej wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Jak mówi przewodniczący KOD-u Jakub Karyś, protesty są reakcją na rosnące nastroje ksenofobiczne w przestrzeni publicznej podsycane przez prawicę.
2: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści i to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
1: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o godzinie 17, ale protest będzie też w niedzielę między innymi w Toruniu, Kołobrzegu czy Lublinie. Małżonka prezydenta Marta Nawrocka zaprosiła młode Polki na spotkanie w Juracie. Odbędzie się ono podczas ostatniego wakacyjnego weekendu. Jak zaznaczyła, rozmowy będą dotyczyć oczekiwań młodych, ich pomysłów i wizji Polski. Przypomniała, że w wydarzeniu ma uczestniczyć także prezydent Karol Nawrocki. Pierwsza dama poinformowała również, że osoby zainteresowane udziałem mogą zgłosić się za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej prezydent.pl. Święto Wojska Polskiego zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim próby. Te pierwszą mają za sobą piloci. Najnowsze samoloty transportowe, śmigłowce i myśliwce można było obserwować nad Wisłą w Warszawie. A na taki pokaz wraz z mieszkańcami stolicy i z mikrofonem wybrał się reporter TOK FM Błażej Kulesza.
3: Jak się podoba próba?
4: Bardzo się podoba. Nie wiedziałam, że jest, więc tak korzystamy z okazji.
5: Patrzmy na to, że się rozwijamy. Mamy coraz nowszy sprzęt, no i dążymy do czegoś, tak?
3: Jest okazja przede wszystkim zająć dobre miejsca, jak widzę.
4: Nie tak, bo rok temu było strasznie gorąco, ja byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
6: No widzimy to tylko raz na jakiś czas. No chcemy zobaczyć, jak to nasze wojsko wygląda, nasze uzbrojenie. No i sama to jest taka podniosła chwila, taki czuć wtedy patriotyzm.
1: A to dopiero przedsmak tego, co czeka fanów polskiej armii na Wisłostradzie, bo za około 2 godziny wyjadą czołgi, haubice i wozy opancerzone. Wojsko krok defiladowy będzie ćwiczyć nad ranem, a to oznacza też sporo wyłączeń ulic. Upały dały się w tym tygodniu we znaki nie tylko nam, ale też zwierzętom, w tym z ogrodów zoologicznych. W zoo w Tokio 3 lwice padły na skutek udaru cieplnego. Władze warszawskiego ogrodu zapewniają, że tam zwierzęta są bezpieczne. Mogą schronić się przed słońcem w pawilonach, a na wybiegach schować się w cieniu. Mówi dyrektor zoo Andrzej Kruszewicz.
7: Zwiększamy te wybiegi, że jest taka potrzeba. No i też klimatyzacja. W niektórych pawilonach jest ta klimatyzacja. Mieliśmy awarię u goryli, to też się przerobiło. dowodziło na to, że nie wpuszczaliśmy zwiedzających, no bo musieliśmy tam wykonywać wiele różnych czynności, w związku z tym, że była ta awaria, dopóki nie została usunięta. Zdawało mi się zwierzę z Afryki, z tropiku, z dżungli, a jednak brak wentylacji bardzo źle na gorylę zadziałał.
1: W warszawskim zoo jest też zraszacz z mgiełką wodną dla odwiedzających, którzy podczas upałów cieszy się zawsze wielką popularnością. Informacje wracają za godzinę, a teraz pogoda. W nocy niebo pozostanie przejrzyste. Nad ranem na północy oraz w górach mogą pojawić się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 10 do 13 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór Państwu. Zanim rozpocznie się ta rozmowa, chcę Państwa zaprosić, dosłownie za chwilę, chcę Państwa zaprosić na godzinę 22. Proszę Państwa, 82 lata temu, pierwsze dni powstania warszawskiego. 5 sierpnia 11-letni chłopak cudem przeżył egzekucję, rzeź Woli. Zginęli jego rodzice i zginęli obydwaj bracia. Po wojnie został adoptowany przez Jarosława Iwaszkiewicza i jego żonę. Tym chłopakiem był Wiesław Kępiński. Kilka lat temu z nim rozmawiałam. Pan Wiesław Kępiński już w tej chwili nie żyje, ale ja postanowiłam Państwu po prostu przypomnieć tę audycję. To po godzinie 22. A teraz to, co w tej chwili, a mianowicie połączyłam się z Dominikiem Nawą, który reprezentuje przytulisko Przystanie Ocalenie, Stowarzyszenie Komitet Pomocy dla Zwierząt, który prowadzi owoc przytuliska, a także Fundację Przystań Ocalenie. Jednym słowem szefów. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy również.
8: Wiesz, kiedy ja o was usłyszałam po raz pierwszy, to musiał być 20 kilka lat temu, początek XXI wieku. Usłyszałam, że chyba to było hasło wtedy Oświęcim albo Pszczyna. Wy jesteście gdzie? Czechowice?
9: Pszczyna,
8: właśnie. Że jest taki człowiek, który ma taką organizację i skupuje konie na rzeź. I
9: Przeznaczone
8: na rzeź, tak, oczywiście konie, które poszłyby inaczej na rzeź,
9: tak.
8: Też powiedziało mi się bzdurnie. I nawet rozmawiałam o tobie z pewnym lekarzem weterynarii, który tak z dużym szacunkiem o tobie mówił. I wtedy jakoś już nie wiem dlaczego usłyszałam, że ty niechętnie rozmawiasz z dziennikarzami, czy w ogóle opowiadasz o tym, co robisz, co robicie. I już nie pamiętam, jak mi to tłumaczył ten lekarz weterynarii, że miałeś jakieś nieprzyjemności i tak dalej. No tak usłyszałam, wiesz, taką rzecz. I potem zobaczyłam ciebie, ty nie będziesz wiedział, kiedy ja cię zobaczyłam i pewnie pierwszy raz rozmawialiśmy, kilka lat później, gdy był Dzień Ziemi na Polach Mokotowskich,
9: tak,
8: prawda?
9: Tak,
8: wyście wtedy mieli takie swoje stoisko.
9: Tak.
8: W tym roku, w czerwcu, minęło 25 lat, odkąd istnieje przytulisko Przystań Ocalenie.
9: Tak.
8: Będziemy mówić, jak to się zaczęło, ale powiedz naszym słuchaczom, bo może są tacy wśród nich, którzy nie wiedzą, czymże jest Przystań Ocalenie w tej chwili.
9: Przystań Ocalenie to miejsce magiczne, to przystań dla tych, które zostały odebrane poprzednim właścicielom, zostały zatrzymane wskutek postępowań również Straży Granicznej, czy też właśnie policji. Mamy te zwierzęta z przemytu, ale większość zwierząt miało oczywiście przeznaczenie rzeźne. Są również u nas zwierzęta, które zostały bezdomne po śmierci ich właścicieli. Tu chodzi głównie o duże zwierzęta jak krowy, konie, świnki, kury, kaczki, gęsi. Te wszystkie zwierzęta, dla tych wszystkich zwierząt znajdujemy tutaj miejsce w naszej przystani i w tej bezpiecznej przystani dożywają sobie spokojnej starości.
8: No to powiedz, jak to się zaczęło wszystko. Bo to dowiedziałam się, że zaczęło się trochę wcześniej niż 25 lat temu. Taki zupełnie początek, początek. Kim ty wtedy jesteś, gdy kończy się wiek 20?
9: Więc wtedy był wyemitowany materiał w telewizji, który pokazywał, jak wygląda transport żywych koni za granicę, akurat wtedy do Włoch. No właśnie w celu uboju. To był dość mocno szokujący materiał. Tam taka grupa śledcza pojechała za takim transportem, pokazała, jak to wszystko wygląda, w jakim stanie te zwierzęta dojeżdżają, jakie są niewygody dla tych zwierząt po drodze, jak ten transport jest trudny i problematyczny.
8: Ta grupa to byli Polacy, Włosi,
9: tak,
8: Niemcy?
9: Tak. To był chyba materiał Vivy, o ile sobie przypominam. Ona chyba z jakąś inną organizacją to tworzyła. No w każdym razie było to wyemitowane w telewizji. No i dość szokujący materiał. I stwierdziliśmy wtedy wspólnie zresztą z organizacji, że no może warto tak symbolicznie uratować jednego konia, pokazać, że są to zwierzęta, które też chcą żyć, zasługują na to życie, że potrafią być za to życie bardzo wdzięczne. I stąd tutaj decyzja, że dobrze, no spróbujemy zebrać jakieś środki i wykupić takiego skazańca.
8: Ale ty wtedy pracujesz gdzieś zawodowo? Czy...
9: Tak, pracowałem oczywiście, jeszcze wtedy miałem normalne życie. Także tak, pracowałem.
8: W przeciwieństwie do tego, co teraz.
9: Tak, teraz no niestety to jest zupełnie inaczej, to wszystko wygląda. Ale wtedy normalnie pracowałem zawodowo, prowadziliśmy jako organizacja, zarządzaliśmy też miejskim schroniskiem dla zwierząt. No, staraliśmy się pomagać tym małym zwierzętom, ale zawsze twierdziłem, że pomoc dla zwierząt nie kończy się tylko i wyłącznie na psach i kotach, może o których mówi się najłatwiej, ale jednak musimy się również starać pochylać nad innymi zwierzętami, które również czasami gdzieś tam w zamknięciu, ale cierpią katusze, a również zasługują na życie, no bo przecież ustawa o ochronie zwierząt dotyczy wszystkich zwierząt kręgowych, również ryb, o których się w ogóle praktycznie nie mówi, chociaż dzisiaj już ta świadomość troszeczkę jest większa, ale to są również zwierzęta kręgowe, które tak samo jak i my ludzie odczuwają ból i cierpienie. Więc zajmowaliśmy się mniejszymi zwierzętami, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić zbiórkę, zebrać jakieś środki i uratować takiego skazańca. Udało nam się zlokalizować jednego z handlarzy, do którego udaliśmy się. Okazało się, że na miejscu są cztery konie do wykupienia. My bardzo trudno, to była pierwsza taka sytuacja, że musieliśmy wybrać, komu podarować życie. Ale okazało się, że środki, którymi dysponujemy, pozwalały nam na wykup aż dwóch. Trzeciego udało nam się tutaj również zakupiła go inna organizacja, która z nami była, więc został tylko jeden. Rozmawialiśmy z tym handlarzem, bardzo prosiliśmy go, że byłoby cudownie, gdyby poczekał tydzień, może dwa tygodnie, a my zbierzemy te fundusze i kupimy tego czwartego konia, żebyśmy go po prostu nie zostawiali. Oczywiście wstępnie się zgodził, ale niestety po tygodniu, jak zadzwoniliśmy, powiedział, że już go Włosi zjedli. I to nas tak strasznie zabolało, taka niemoc, że jednak nie mieliśmy takiej możliwości, żeby i porzuciliśmy tego jednego konia. No, takie są w sumie.
8: To był źrebak, tak? Źrebak.
9: Tak, to były akurat wszystkie były źrebaki. Myśmy mieli wtedy dwa sześciomiesięczne. Ten też chyba miał 7 czy 8 miesięcy i ten kupiony przez drugą organizację też miał coś koło 7 miesięcy. Także to wszystko były źrebaki. No na dzień dzisiejszy tylko Tyszek żyje jeszcze i mieszka w naszej przystani Ocalenie. Także to już jest poważny pan, który ma te 26 lat. Także mam nadzieję, że jeszcze dużo czasu mu zostało, aczkolwiek no widać, że już posiwiał, że już jest starszym konikiem. Ale póki co cieszy się dobrym zdrowiem, nie choruje i mam nadzieję, że uda się to utrzymać jak najdłużej.
8: No ale wróćmy do tych czasów sprzed lat. Kupujecie dwa konie. Macie miejsce, żeby je gdzieś trzymać?
9: Skorzystaliśmy po prostu z płatnego pensjonatu. Umieściliśmy je w pensjonacie i tam płaciliśmy za ich miesięczne utrzymanie. No oczywiście, że miara jedzenia apetyt rośnie i stwierdziliśmy, że dobrze by było, żebyśmy gdzieś te zwierzęta mogli skupić w jednym miejscu, żeby ludzie mogli przyjechać, zobaczyć to miejsce, poznać te zwierzęta, pobyć troszeczkę z nimi, żeby to nie była taka tylko pisana historia, że no dobrze, no gdzieś kupiliśmy, gdzieś to zwierzę jest, ale w sumie to za bardzo kontaktu bezpośredniego z nim nie ma. Więc stąd tutaj decyzja, że no może postaramy się poszukać jakiegoś terenu, tym bardziej, że w 2001 roku no, jakby kupiliśmy kolejne konie, więc tych zwierząt już było więcej. No i tak udało się nam zupełnie przypadkiem, dziwnym zbiegiem okoliczności, ale znaleźć takie gospodarstwo w Ciklicach, które w pewnej części wynajęliśmy na potrzeby naszych podopiecznych. I tak powstała zalążek przystani Ocalenie, bo to miejsce było dzierżawione. Dopiero po roku okazało się, że to miejsce jest zaburzone i jest na sprzedaż. I zupełnym znów zbiegiem totalnym okoliczności i wielkim cudem okazało się, że udało nam się je wykupić i tak powstała przystań Ocalenie. W 2002 roku ten teren stał się naszą własnością, przynajmniej część tego terenu, bo oczywiście potem dokupywaliśmy kolejne działki, żeby móc tworzyć więcej miejsca dla ocalonych zwierzaków.
8: No to porozmawiajmy teraz o ludziach, bo mówimy o zwierzętach, które kupowaliście, o koniach. Ty jesteś twarzą przystani Ocalenie, ale ty mówisz my.
9: No tak, nie wszystko.
8: Kto to wtedy byli ci my?
9: No byli i są, bo dzisiaj ja i Dorota Szczepanek jakby tworzymy filar przystani Ocalenie, ale przez ten czas również Oliwia, córka Doroty, dorosła i jest bardzo zaangażowana w życie przystani i pomoc zwierzakom i generalnie ona się wychowała w tym wszystkim, więc chyba tak do końca nie zna innego życia. I jako malutka dziewczynka chodziła i nosiła te zwierzaki tutaj na rękach. No i wszystkie zna od samego początku. Także...
8: No, ale ty mówisz o trzech osobach. Mówisz.
9: Tak, teraz tak.
8: Te trzy osoby, no teraz tak, ale cofnijmy się. Tak. Wtedy oprócz nich jeszcze, no bo Oliwia była maleńka, prawda?
9: Tak. Ale Dorota i ja. To
8: czyli,
9: my...
8: Czyli to właśnie są owi my.
9: Tak, to są my, bo oczywiście mieliśmy zarząd, ten zarząd zmieniał się z upływem lat. Część osób była ogólnie zaangażowana jakby w życie stowarzyszenia, ale nie w samą działalność przytuliska. Sam pomysł jakby stworzenia przytuliska i umieszczania tutaj zwierząt, no to był nasz wspólny, mój i Doroty.
8: Czyli ty na pewno przestałeś pracować czy kierować schroniskiem dla zwierząt, tak? Pani Dorota też,
9: powstało
8: tak? Bo ja nie wiem, czy ona też była
9: zaangażowana. Tak. Powstało miejskie schronisko dla zwierząt, więc...
8: A w jakiej miejscowości? W Pszczynie?
9: W Tychach. Tak, i tam miasto powołało sobie jednostkę budżetową, która tym nowym schroniskiem zaczęła zarządzać. No więc my w tym momencie poświęciliśmy się już całkowicie w tworzenie, w budowę przystani Ocalenie, przytuliska dla zwierząt gospodarskich.
8: Powiedz mi, bo nie możemy nie porozmawiać o pieniądzach, bo ty użyłeś takiego określenia, cudem kupiliśmy. To, co dzierżawiliśmy, to przynajmniej część cudem kupiliśmy. Coście w tytulatka wygrali wtedy? Było tak tanie, bo zadłużone, czy co?
9: Było tanie, ale i tak nie mieliśmy takich pieniędzy. Dla nas wtedy takie pieniądze to były po prostu nieosiągalne, ale wydaje mi się, że jeśli robi się ważne, dobre rzeczy, to gdzieś tam ktoś czuwa i czasami udaje się dziwnym zbiegiem okoliczności, ale tak to wszystko poukładać, że udaje się wygospodarować środki, żeby zdobyć coś takiego. Tutaj akurat mieliśmy część środków, mieliśmy zaoszczędzone, ale to była zaledwie niecała połowa tej kwoty. Okazało się, że trafił się nam wspaniały człowiek, darczyńca, który przekazał połowę kwoty, która była potrzebna na zakup tego gospodarstwa. I tak brakowało nam wtedy jeszcze 5 000 zł. I ja z przekonaniem, że nie mamy tych pieniędzy i nie ma możliwości, bo to wtedy były straszne pieniądze, 5 000.
8: No 5 000, tak, a całość ile kosztowała? 100, 200, 300? Możesz powiedzieć,
9: całość
8: czy nie chcesz?
9: 40 000.
8: A, no ale wtedy...
9: Nie,
8: 20,
9: no wtedy to niesamowite pieniądze były. Na pewno, nie wiem, no dla mnie to były niesamowite pieniądze. Zresztą my wtedy, jak szukaliśmy terenu do wynajęcia, to jak widzieliśmy teren, który był tam do wynajęcia za 1200 zł, to były dla nas nieosiągalne pieniądze. Nie ma możliwości. My tego w życiu nie utrzymamy. No i tutaj ta kwota, no i tak była dla nas zaporowa. No ale mieliśmy 35 000 na koncie i dalej brakowało 5. Ale wtedy mieliśmy też, zresztą mamy do dzisiaj cudownego darczyńcę, kochaną Kasię, która jest notariuszem, i ona powiedziała, że ona nam zrobi obsługę notarialną za darmo przy zakupie tej nieruchomości. Ja dzwonię do niej i mówię, no przykro mi, ale nie przyjedziemy, bo ja nie mam pieniędzy pełnej kwoty. Ona mi przyjedzie, jakoś to rozwiążemy. Mówię, ale jak możemy rozwiązać?
8: Jak nie mam
9: pieniędzy i co ja mam zrobić? No ale umówiliśmy się, pojechaliśmy wtedy do niej. No i przychodzi do spisania aktu notarialnego. Ona oczywiście wszystko robi, pisze w ten akt notarialny te 40 000, a ja mam 35 w kieszeni i patrzę na nią w ogóle, co ja mam zrobić. No i przychodzi co do płacenia. Ja...
8: Bo to tak z ręki do ręki, tak?
9: No wtedy tak, mnie... tak, wtedy tak. I ja mówię, ale ja mam tylko 35 000. A ona otwiera szufladę i wyciąga taki plik pieniędzy i mówi, a to jest darowizna ode mnie, to jest reszta pieniędzy.
8: A, fantastyczna osoba.
9: Nie, po prostu, no, je, do dzisiaj z nami i to jest, oj, bardzo się wzruszyłem, naprawdę niesamowita, ciepła, wspaniała osoba, no, która, no, której, dzięki niej, no, to udało się też zrealizować, więc gdzieś czasami uda się, po prostu uda się, jakiś zbieg okoliczności, że ludzie poznani w danym momencie przyczynią się do tego, że uda się osiągnąć sukces. No aczkolwiek oczywiście, że też prowadzenie tego typu działalności, no to jest również pasmo niepowodzeń, bo jest wiele sytuacji, gdzie nie udało się tutaj ocalić jakiegoś życia. Musieliśmy odmówić ze względu na brak miejsca, więc to nie jest tylko sieranka, ale jest to szczególnie dzisiaj, jeśli tych zwierząt mamy prawie 600, no to jest bardzo ciężka charówka, żeby zgromadzić niezbędne środki, żeby to wszystko utrzymać.
8: Ale słuchaj, ja myślę tutaj o tym głównym darczyńcy, bo pani Katarzyna uratowała was, prawda?
9: Tak.
8: Tak, no ale ty mówisz, była osoba, która dała mniej więcej prawie połowę.
9: Tak.
8: Utrzymujecie z nią kontakt?
9: Nie, ten kontakt urwał się gdzieś po roku. No jakby nie udało się go w żaden sposób odnowić. Więc szkoda, bardzo żałuję, ale do dzisiaj jestem niesamowicie wdzięczny, bo nawet ta jakby krótka znajomość, no, dała nam niesamowite możliwości i rozłożyła bardzo duże skrzydła, na których mogliśmy jednak dość sporo przelecieć.
8: Proszę państwa, rozmawiamy o historii, o teraźniejszości przytuliska Przystań Ocalenie. Moim gościem jest Dominik Nawa. Za chwileczkę wracamy na antenę.
10: Reklama.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Jesteśmy już z powrotem na antenie. Moim gościem jest Dominik Nawa z Fundacji Przystań Ocalenie. Słuchaj, ja muszę zapytać w tym miejscu o taki moment, i to nie każdy jest w stanie to zrobić. Kiedyś czytałam wpis na waszej stronie, nie pamiętam, czy to był wpis, czy pani Doroty, czy jej córki, Oliwki, a może jeszcze kogoś innego, o tym, że ty jesteś tą osobą, która, i tylko ty, która podejmuje decyzję w sytuacji, gdy ileś koni mogłoby być wykupione teoretycznie, a ty musisz wybrać, a wy musicie wybrać, że żadna z innych osób się tego nie podejmuje, że to jest tak, tak ciężkie psychicznie. Jak sobie ty z tym radzisz?
14: Dlatego, że to ja osobiście jeździłem na targowiska i tylko ja tam wchodziłem i dokonywałem tego wyboru, kto ma żyć, a kto prawdopodobnie umrze. Ja myślę, że znaczy na pewno pierwsza wizyta w tego typu miejscu, czy w rzeźni bezpośrednio końskiej, czy na targowisku, no to są niesamowite emocje i bardzo trudno sobie z tym poradzić. Zresztą do dzisiaj, jak zamknę oczy i pomyślę, to widzę wzrok tych zwierząt, które wbijały swoje oczy w moje i błagały o to życie, ale no niestety my nie jesteśmy z gumy i nasz budżet jest też cały czas bardzo ograniczony i no trzeba dokonywać tych wyborów i myślę, że za każdym razem gdzieś tam jakaś czarna dziura drąży serce i gdzieś tam na zawsze pozostaje w myślach ten wzrok tego zwierzęcia.
8: A dużo było takich sytuacji? Kilkanaście, kilkadziesiąt przez te lata wszystkie?
14: No myślę, że...
8: Kilkaset.
14: Może nie kilkaset, ale tak, kilkadziesiąt na pewno, gdzie, no, gdzie pamiętam te sytuacje i bardzo, bardzo trudno się o tym mówi, ale zawsze starałem się patrzeć na to, co udało się osiągnąć, a nie na porażki, bo psychicznie byłoby sobie na pewno z tym bardzo ciężko poradzić. Na pewno dziewczyny mają z tym zdecydowanie gorzej, chociaż też już jesteśmy dzisiaj na takim etapie, że te decyzje muszą być przemyślane, nie mogą być spontaniczne, dlatego że mając tak dużo zwierząt na swoim utrzymaniu, ciąży na nas przede wszystkim bardzo duży ciężar ich utrzymania, tych, które już są. Że zawsze może dojść do sytuacji, że kolejne zwierzę przeleje czarę goryczy i po prostu zacznie tych pieniędzy brakować. A utrzymanie jednego konia dzisiaj, no to jest kwota minimum 450 zł. Myślę, że może nawet się w tym nie mieścimy. Oczywiście mówimy o zdrowym koniu i to tylko i wyłącznie utrzymanie, zapewnienie mu minimum niezbędnego do funkcjonowania. Więc jeśli to zwierzę jest chore, czy też wymaga szczególnej ściółki, no to już te koszty wzrastają nawet trzykrotnie, więc są to niemałe koszty. I oczywiście no, wzięcie kolejnego zwierzaka, na którego nas po prostu nie stać, może doprowadzić do sytuacji, że pękniemy finansowo i tak cały czas balansujemy na granicy możliwości utrzymania tych wszystkich zwierzaków i to zawsze, no, nigdy nie będzie komfortowo, no bo jeśli są środki, no to, to staramy się tutaj i jakieś remonty bieżące robić, czy pomyśleć o tym, żeby być może kupić kawałek ziemi, chociaż na dzień dzisiejszy to są już nierealne pieniądze do zgromadzenia dzisiaj koło nas hektar ziemi, którą moglibyśmy wykorzystać pod pastwiska. Kosztuje 560 tysięcy, więc jest to po prostu...
8: Ile?
14: 560 tysięcy.
8: 560?
14: Tak. Więc jest to niemożliwe, żeby pomyśleć o tym, żeby dokupić kolejny kawałek ziemi.
8: Ale przepraszam, tak wnikam, ale tak. To jest ziemia o charakterze rolnym? Odrolniona?
14: Siedliskowa. Ona jest część, tak, ona jest siedliskowa, bo tak jest teraz na planie zagospodarowania przestrzennego. Ale są to no, nierealne pieniądze, a to jest akurat ziemia, która, mówię, no, gdzieś tam w jakimś stopniu graniczy z naszymi terenami, że moglibyśmy faktycznie po to wykorzystać. No ale są to środki, które nie są możliwe do zgromadzenia, więc na dzień dzisiejszy staramy się tylko utrzymać te obiekty, które mamy w dobrej kulturze, żeby te naprawy dokonywać na bieżąco, żeby te zwierzęta żyły w komfortowych warunkach, ale raczej nie myślę o rozwoju na tym terenie, bo po prostu nie jest to realne, żeby nas było na to stać.
8: To jest takie powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają. Ale przynajmniej w jednym aspekcie szczęście dają. Wtedy, gdy możemy wykorzystać te pieniądze do pomocy innym, a tak jak w waszym wypadku do ratowania życia zwierzęcia. No, prawda?
14: Tak, oczywiście. No taki komfort, że jest jakaś rezerwa na zły czas, że nie wiem, no dzisiaj jeśli którykolwiek koń dostałby tak zwanej kolki, która po prostu może mu się zdarzyć. W przypadku koni powyżej tam 15 roku życia, po prostu może się zdarzyć. Ale jeśli nie uda się w porę tej kolki rozgonić i jest niezbędna operacja, to dzisiaj ta operacja kosztuje niecałe 40 tysięcy złotych. No więc to wyobraźmy sobie sytuację, że mamy na dzień dzisiejszy niecałe 140 koni. Niech dwa konie z tych 140, no dostaną kolki, którą trzeba operować.
8: No i co wtedy robicie? Macie na te operacje, ale już nie, poza tym nie macie? Sięgacie do tych zasobów i zostajecie na zerze? Czy robicie zbiórkę? Co robicie?
14: Przede wszystkim robimy zbiórkę, ale większość ludzi bardzo żywo reaguje tylko i wyłącznie na kwestię ratowania życia, a potem jak już to zwierzę trafia pod opiekę organizacji, no to jakby każdy uważa,
8: jakoś to już będzie.
14: Że już jest uratowane i jakby odhaczone. No i dziękuję.
8: Żywi się powietrzem i leczone jest za darmo.
14: No tak, no tu musimy wziąć pod uwagę, że te zwierzęta, tak jak Tyszek pierwszy nasz koniu ratowany, no to ma 26 lat. Przez 26 lat trzeba go było utrzymać. To już jest teraz poważny, starszy konik, który wymaga suplementacji i będzie wymagał większych nakładów w środku, no bo wiadomo, że będą mu doskwierał jakieś dolegliwości wieku starczego, ale to o takich koniach sprzed 26 lat to już nikt praktycznie nie pamięta, no. Każdy by chciał tylko i wyłącznie, żeby ratować nowe zwierzęta, a często mamy też wpisy, że no damy radę, ale kto da radę? No my we trójkę, Dorota i Oliwia, to tylko tyle damy radę, bo możemy liczyć generalnie na siebie. No, ten portfel naszych stałych darczyńców no też jest ograniczony i przy tak dużych kosztach i tak stałych miesięcznego utrzymania tego stada, które jest, no to dlatego te decyzje no, muszą być przemyślane i bardzo ciężko jest odmawiać, ale niestety musimy to robić.
8: Czyli taką sytuację, że ty gdzieś jedziesz na targ, jak targ w Skaryszewie, lub idziesz w miejsce, gdzie jest skup koni i wybierasz, to już ich konia to już praktycznie nie ma takich
14: nie
8: sytuacji.
14: Nie ma. Znaczy ja nie jeżdżę, ja nie szukam, bo ja mam tak wiele zgłoszeń.
8: Nie mam. Po prostu do was. I mówią uratujcie.
14: Tak, dokładnie. Wy jesteście ostatnio.
8: A nie mówią jeszcze przypadkiem uratujcie, bo przecież macie pieniądze, bo państwo wam daje.
14: A nie, no oczywiście. No to czego jesteście?
8: To tak.
14: No. Przecież od tego jesteście. No tak. Mhm. No to oczywiście, że takie sytuacje są. No to po co jesteście? No mówię, no my musimy przede wszystkim dalej brać odpowiedzialność za te, które już są. No i je trzeba utrzymać. Oczywiście, że są sytuacje, że gdzieś tam zwierzęta trzeba odebrać. Staramy się im też pomagać, no bo jeśli ktoś się nad nimi pastwił, no to wiem, że nie ma takich miejsc jak nasze, że te wszystkie zwierzęta gospodarskie mogą znaleźć tutaj dom. No nikt nie chce. Mało jest organizacji, które zajmują się krowami, świniami, a już w ogóle drobiem, czy kury, kaczki, gęsi, króliki. To już jest problem. Tych organizacji jest bardzo, bardzo mało. No i nawet dzisiaj miałem telefon z gminy. 60 krów muszą odebrać w bardzo złym stanie.
9: no powiedziałem, że ale przepraszam, ja nie jestem w stanie pomóc. 60 krów to jest wynajęcie, to nie jest tak, że ja mam miejsce u siebie i stoją u mnie puste hale i czekają. Ja musiałbym wynająć specjalnie gospodarstwo, żeby móc przyjąć 60 krów, bo raz, że musiałbym je odizolować od reszty, no bo nie wiem, czy one nie są chore, musiałyby przejść kwarantannę. No intensywna terapia tych zwierząt, no bo to być może, nie wiem, wlewy dożylne i tym podobne sytuacje. Ja już miałem kiedyś taką sytuację z końmi, które żeśmy odbierali, bo też przyjechało wtedy 16 czy 18 koni i wszystkie były pod kroplówkami. To straszna charówka i no niestety powiedziałem, że ja nie jestem w stanie pomóc. Muszą jako gmina sami szukać gospodarstwa, które miałoby możliwość przyjęcia 60 sztuk bydła. No, ja nie przyjmę, bo ja nie mam... Przecież ktoś te zwierzęta musi jeszcze poobrabiać.
8: Ale że tutaj, jeszcze tutaj w tych naszych rejonach na Śląsku Takie hodowle są? 60 krów?
9: A, są, no pamiętasz sytuację krów z Deszczna.
8: Bo ja rozumiem, ja powiedziałam w naszym rejonie, bo też ciebie spostrzegam jako Śląsk.
9: No,
8: przynajmniej gdzie ja mieszkam pod Rybnikiem, to już żadnych gospodarstw nie ma, a kiedyś to były wsie, że ktoś ma 60 krów, o które nie dba.
9: Tak, no ja się też dziwię, że akurat...
8: A skąd, gdzie te 60 krów? Jest.
9: No nie wiem, czy chcę mówić.
8: No ale tu na Śląsku, tak? Tak?
9: Oczywiście, tutaj na Śląsku. Więc...
8: A powiedz mi, ile kosztuje dziennie utrzymanie 60 krów? Ja nie mówię o tym leczeniu, o tym zadbaniu zdrowia.
9: Ja myślę, że dzisiaj musimy liczyć... może w sezonie letnim, jeśli ktoś ma duży teren, że można je puścić, to jest jeszcze pół biedy. To ja myślę, że ten realny koszt można ograniczyć do 350 zł od sztuki. Ale
8: miesięcznie?
9: Tak. Ale w przypadku już zimowym, no gdzie już trzeba stosować pasze i one, no gdzieś je trzeba zgonić i gdzieś je trzeba zamknąć, no ten koszt rośnie do powyżej 500 zł od sztuki.
8: No to ja powiedziałam sezon letni, szybko podliczyłam, 350-21 tysięcy trzeba mieć w sezonie letnim. No a w sezonie zimowym trzeba by ekstra ponad 30 tysięcy.
9: Tak.
8: A powiedz, ile kosztuje utrzymanie waszych zwierząt miesięczne? Jakie macie koszty?
9: Ponad 100 tysięcy.
8: Ponad 100 tysięcy.
9: No tak, to utrzymanie jednego konia, no nie ma możliwości to też praktycznie, żeby się w tych 500 zł średnio zmieścić. No więc wystarczy sobie przeliczyć same konie, to i tak te koszty nie są jakieś duże, ale to też dlatego, że bardzo dużo płodów rolnych staramy się kupować bezpośrednio po żniwach, kiedy one są najtańsze i oczywiście w ilościach hurtowych, więc w tym momencie możemy sobie też pozwolić na negocjacje ceny. My zużywamy około 1400 kulek siana. Jedna kulka siana kosztuje między 120 a 150 zł. I zużywamy około 800 kulek słomy, gdzie też...
8: A co to znaczy kulek?
9: No, to są te takie baloty.
8: Tak, rozumiem.
9: Tak. A około 800 minimum kulek słomy, co kupujemy w cenie też między 65 a 80 zł średnio. No a do tego jeszcze siano kiszonka, gdzie...
8: Ale mówisz w kategoriach roku?
9: Rocznie. I około 300 kulek siano kiszonki w cenie też między 100 a 120 zł.
8: A to powiedz mi, skąd wy te pieniądze bierzecie?
9: Od cudownych ludzi, którzy z nami są od lat, a tych ludzi brakuje. Brakuje. Każdy ma problemy finansowe. Ci ludzie też czasami odchodzą, a przede wszystkim umierają, bo to też to widzimy, że wysyłamy symbolicznie nasz kalendarz i dostajemy zwrotkę, że osoba już nie żyje. Także.
8: Ale to są osoby raczej zamożne, które was wspierają dość dużą sumą, czy to jest po prostu osoby, które przysłowiowy wdowi grosz oddają, tylko istotne jest to, że ich jest dużo i wtedy ta suma
14: tak,
8: coś znaczy.
14: I to jest właśnie to, że to są większość osób, to są osoby, które ten wdowi grosz przekazują. Jest mnóstwo darowizn w kwocie 10-5 zł. Zresztą mam jednego człowieka, który aż jestem czasami sfrustrowany, bo on korzysta z pośrednictwa płatności i on wysyła nam około 12 do 18 groszy miesięcznie, ale po jednym groszu robi przelewy.
8: Także, Dlaczego?
14: Ja nie wiem. Ja nie wiem. I dostaję po prostu
8: dobry
14: nagle...
8: temat na reportaż. Dlaczego ktoś wysyła po jednym groszu?
14: Nie mam pojęcia.
8: Wysyłając 18, już by złotówkę wam wysłała. Nie, 18
14: ja dostaję, jeżeli dostaję 18 tam czy 16 powiadomień o wpłacie, wszystko po jednym groszu.
8: Proszę,
14: no, więc różne, ale wiesz, no, zawsze mówię, to nie jest tak, że ten jeden grosz nic nie znaczy. No, dzisiaj musimy patrzeć jakby bardziej globalnie. No, gdyby każdy z Polaków przeznaczył zaledwie 1 zł na cele społeczne miesięcznie, no to tak. Mamy jakie pieniądze? To są potężne pieniądze. Można naprawdę świat zmienić na lepszy, więc to nie jest tak, że ta złotówka nic nie znaczy. Tylko żeby ludzie tak nie myśleli, że ja nie wpłacę, co tam 1 zł, to jest 1 zł, czy 2, czy 10. No to są bardzo duże pieniądze.
8: Wiesz, kiedy tak często ludzie myślą? Gdy przekazują właśnie ze swojego podatku, prawda? 1,5% mówią, a co, ja mało zarabiam, ten podatek jest niski, co to tam wyszło 10 zł, tam szukać tak. KRS-u, wpłacać, co to komu pomoże moje 10 zł, prawda?
14: No tak. Tak, no, ale jednak trzeba wziąć pod uwagę, że przodujące organizacje zbierają ponad 200 milionów z tego 1,5 zaledwie procenta. Więc są to naprawdę bardzo, bardzo duże środki.
8: Ale oczywiście, bo rozmawiamy przecież teraz w sierpniu.
14: Tak.
8: To przecież te pieniądze z tego 1,5% to jest kwestia początek roku. W każdej sytuacji, w każdym dniu możecie przyjąć darowiznę. Przyjmujecie darowizny.
14: No oczywiście.
8: Każda drobna suma.
14: Oczywiście. Znaczy, mało się o tym mówi, ale również przedsiębiorcy mogą przekazać do 6% swojego przychodu. Tak, mogą przekazać i oni to robią, mogą to zrobić do końca grudnia. Więc
8: macie takich przedsiębiorców, co wam przekazują?
14: Widzę, że kilka wpłat jakichś większych pokazało, może nie bardzo dużych, ale większych. Wydaje mi się, że tak, że jacyś mali przedsiębiorcy z tej opcji korzystają. Bo mam jakieś tam wpłaty, się pojawiają w grudniu.
8: Powiedz mi, czytam w mediach społecznościowych, że bardzo duża organizacja ma bardzo duże problemy. Mam tu na myśli Vivę, znaczy schronisko dokładnie w Korabiewicach. No i w ogóle ludzie są, nawet teraz już dostali właśnie te pieniądze z wpłat, z części podatku. Organizacje mają duże problemy. Wy też?
14: No tak, niestety my też, dlatego że środki z 1,5% podatku nie można przeznaczyć na wszystko. Są zupełnie inaczej księgowane na osobnym rachunku bankowym. Jest bardzo duży nadzór nad wydatkowaniem tych środków i są określone w ustawie o działalności pożytku publicznego. Są określone cele, na które te środki mogą być przeznaczone. I jest bardzo, bardzo dużo kosztów, no, których nie możemy pokrywać z tych środków. Musimy je pokrywać ze środków właśnie z darowizn. Zupełnie.
8: Ale co na przykład, czego na przykład nie możecie pokrywać?
14: No kwestia wynagrodzeń oczywiście pracowniczych, ZUS-ów. No to nie łapie się w widełki, które są określone w ustawie o działalności pożytku publicznego.
8: A wy dużo osób zatrudniacie?
14: No jednak mając prawie 600 zwierząt, troszkę tych osób jest potrzebne, żeby tym zwierzakom zapewnić wszystko, co jest niezbędne, no, szczególnie w okresie lata, no, gdzie tą wodę trzeba kilka razy dziennie nawet wymieniać, żeby ona nie była ciepła, zadbać odpowiednio o te duże zwierzęta, no, usunąć obornik z boksów. No jest to bardzo, bardzo ciężka praca i bardzo trudna w tym, szczególnie w tym okresie, gdzie mamy tak potężną falę upałów, ale w zimę też nie jest łatwo, no bo oczywiście mamy mróz, wszystko jest zmarznięte i zanim zaczniemy pracować przy zwierzętach, to często jest tak, że trzeba ten niemały teren odśnieżyć, żeby w ogóle dojechać wszędzie wózkami z paszą dla tych zwierząt.
8: To ja mam nadzieję, że wy wody nie bierzecie z wodociągów.
14: No niestety.
8: Tylko macie studnie, co? Nie macie jakiejś studni głębinowej? Przecież to straszne pieniądze.
14: Tak, w tej chwili kolejny raz wzięliśmy próbkę do badania, bo mamy studnię, ale niestety woda jest niezdatna do spożycia.
8: No nie można nowej studni zrobić, głębszej czy coś?
14: No problem jest taki, że już mamy dwie studnie i trafiliśmy w źródła, które nie są zdatne do spożycia, ale mamy plan w tym roku, być może uda nam się wybudować stację uzdatniania wody. I być może ta woda z jednego źródła uda nam się oczyścić na tyle, że będzie zdatna do picia i będziemy mogli korzystać, bo niestety na dzień dzisiejszy korzystamy z wodociągów, aczkolwiek o tyle dobrze, że nasza wieś nie jest skanalizowana, więc płacimy tylko i wyłącznie za zużytą wodę, a nie tym samym za odprowadzenie ścieków w tej samej ilości.
8: A, no to rzeczywiście tyle dobrze. A chociaż i tak, nawet to są to pewnie duże sumy.
14: Sama woda to jest 2500 miesięcznie.
8: A powiedz mi, Dominiku, bo mówisz teren. Wy budowaliście tam stajnie, budynki gospodarcze, czy to już wszystko było? Jak to wygląda? Ile wy macie koni w ogóle w tej chwili? Powtórz.
14: No na dzień dzisiejszy mamy niecałe 140 koni. Chyba 137. Nie liczy się już na pewnym etapie. Musiałbym zobaczyć dokumentację, ale dużo, dużo. I była tutaj taka podstawowa infrastruktura na miejscu, bo jednak kupiliśmy gospodarstwo. Była stodoła, był budynek gospodarczy. No i to jakby na samym początku nam wystarczało, a potem sukcesywnie jak rozrastała się przystań, tak dobudowywaliśmy kolejne stajnie, czy też domki dla zwierząt. Wybudowaliśmy też rancho dla kóz, owiec, gdzie chodzą sobie na dużym wybiegu, mają też tam różne urządzenia, jak kładki, pomosty, gdzie te kozy mogą się bawić, szaleć do woli, bo lubią korzystać z tego typu urządzeń.
8: Powiedzmy, jakie zwierzęta macie? Czy wy macie wielbłąda?
14: Mamy. No właśnie, jeśli mówimy o ochronie zwierząt, to musimy myśleć o wszystkich zwierzętach, więc staramy się nie zamykać na żadne gatunki, które potrzebują pomocy. No
8: a skąd te kozy u was na przykład i ten wielbłąd?
14: Wielbłąd jeden z mini zoo, drugi z cyrku. Tak, drugi z cyrku.
8: A czyli dwa wielbłądy macie.
14: Tak, dwa wielbłądy mamy na dzień dzisiejszy. Kozy to też dużo i odebrane poprzednim właścicielom, ale również w zeszłym roku przyjęliśmy kozę gdzieś tam, pan kiedyś kupił ją na targu, trzymają na działkach. Przepisy nie zezwalają na to. Te zwierzęta muszą być zarejestrowane, przypisane do konkretnego gospodarstwa. I tutaj inspekcja weterynaryjna działała. Pan po prostu zrzekł się wszelkich praw do tego zwierzęcia, żeby ta koza mogła żyć, bo oni by ją musieli ją po prostu podać eutanazji. Ale zgodził się przekazać ją do nas. No i u nas sobie też ta kózka żyje. Kiedyś chyba ktoś wyrzucił koło nas capa takiego bardzo śmierdzącego, bo był niewykastrowany i też tu po ulicy biegał i złapał go, no i też sobie żyje u nas. Już w tej chwili jest wykastrowany, więc już tego nieprzyjemnego zapachu nie ma. No a my też przynajmniej nie mamy nowego przychówku, no bo staramy się oczywiście, żeby te wszystkie zwierzęta były wysterylizowane, wykastrowane, żeby tutaj nic się więcej nie rodziło, no bo miejsce jest potrzebne dla tych, które faktycznie potrzebują schronienia czy też nowego domu, a nie żeby tworzyć kolejną bezdomność.
8: A powiedz mi taką rzecz. Ja formalnie mieszkam na terenie miasta, bo ta dzielnica, mimo że to dawna wieś, wokół lasy, stawy, Rybnika, kamień, no to jest dzielnica miasta Rybnika. Mam pół hektara ogrodu. Ja nie mając gospodarstwa nie mogłabym mieć kozy?
9: Nie trzeba mieć gospodarstwa, żeby zarejestrować gospodarstwo. O, tak powiem. Nie musi być to, bo teren jest, trzeba zarejestrować teren jako miejsce, w którym przebywają zwierzęta. To nie musi być typowo gospodarstwo rolne.
8: Rozumiem.
9: Ma też przy domu, ma dwie kozy i zarejestrowała, posiada numer rejestracyjny tego jakby teoretycznie gospodarstwa. No i te zwierzęta są do tego jej domu przypisane.
8: Ty z pewnością wiesz, że pojawiła się taka inicjatywa ze strony Scarlett Łogalis, która ma schronisko dla koni Tara. Podobnie jak wy, chyba ma ponad 100 koni od wielu lat. Też jeszcze chocho jak po wodzie było jeszcze przed tą z 97 roku już miała. I Scarlett wystąpiła z taką inicjatywą i będą zbierane podpisy, by koń w Polsce nie był zwierzęciem rzeźnym. Co ty na ten temat sądzisz?
9: No, ja bardzo popieram tą inicjatywę i żyję nadzieją, że kiedyś będzie to możliwe i uda się to osiągnąć, że jednak to zwierzę będzie zwierzęciem towarzyszącym.
8: No tak, muszę zrobić program i szerzej więcej na ten temat porozmawiać ze Scarlett. Ale gdyby się nawet nie udało, prawda? Załóżmy, że podpisy będą zebrane, ale nie przejdzie to w tej chwili przez Sejm. To jednak takie działania też tworzą pewien klimat wokół spostrzegania koni. Tak, edukują. Uwrażliwiają, prawda?
9: Tak, zwiększa świadomość społeczeństwa, pokazuje problem. Jak najbardziej trzeba o tym jak najwięcej mówić, więc gdybyś chciała tutaj program pod tym kątem zrobić, to ja też gorąco cię zachęcam. Warto o tym rozmawiać, warto to nagłaśniać. To jest bardzo ważne.
8: Dominiku, nasz program się już kończy. 25 lat, przytulisko, przystań, ocalenie. Sytuacja nie jest prosta. Wiem, że chyba macie zbiórkę, prawda?
9: Tak, utworzyliśmy z okazji naszego 25-lecia specjalną zbiórkę. No na przetrwanie, bo jednak nie jest łatwo przy tak potężnych kosztach. Marzeniem naszym na to, żeby jakoś uczcić te 25 lat, to nie jest nic dla nas, tylko zgromadzenie środków, które pozwolą nam na stworzenie rezerwy i zaczerpnięcie na chwilę oddechu, żebyśmy mogli tutaj powyżej lustra wody się na chwilę utrzymać i nie zachłysnąć znów długami, więc byłoby cudownie, gdyby udało się tą zbiórkę zamknąć zebraną kwotą. To da nam na pewno na chwilę wytchnienia i pozwoli pomyśleć, co dalej i jak utrzymać nasze zwierzęta i jak ewentualnie zorganizować miejsce dla kolejnych zwierząt, które potrzebowałyby takiego wsparcia.
8: Bo powiedzmy tu o jednej rzeczy. Wy, od was nie można zwierzęcia wyadoptować.
9: No, przyjaciół się nie oddaje. Znaczy, mieliśmy dość złe doświadczenia kiedyś na początku naszej działalności. Myśleliśmy o adopcjach, o realnych adopcjach zwierząt. Na dzień dzisiejszy polecam wszystkie nasze zwierzaki, ale do wirtualnej adopcji. Stworzyliśmy dom dla zwierząt i tych zwierząt z ich domu staramy się już nie wyrzucać.
8: Mhm. Ale na waszej stronie można znaleźć konkretne zwierzęta, prawda, opisy, zdjęcia, które można wspomagać,
9: tak,
8: adoptować wirtualnie. To konkretne zwierzę, bo ja widziałam ostatnio też psy, tak?
9: Tak, jeśli komuś wpadnie jakieś konkretne zwierzę w oko, że przypomina mu przyjaciela sprzed lat, czy też to zwierzę w jakiś sposób złapie go za serce, no to prosimy o kontakt, jak najbardziej. Wtedy wytłumaczymy, jak wygląda wirtualna adopcja. Można finansować, współfinansować, dofinansowywać utrzymanie jakiegoś konkretnego zwierzaka. Gorąco do tego zachęcamy, to otworzy nam przynajmniej jakiś minimalny miesięczny budżet, gdzie wiemy, jakimi środkami jesteśmy w stanie dysponować, na co możemy sobie pozwolić i ewentualnie jakim zwierzętom dzięki temu będziemy mogli pomóc.
8: można was znaleźć, wpisując po prostu Przystań Ocalenie,
14: tak,
8: prawda?
14: Tak, na social mediach jesteśmy jako Fundacja Przystań Ocalenie oraz Przystań Ocalenie KPDZ. To są nasze dwa fanpage, także można sobie tam zaglądnąć, oczywiście jak najbardziej zalekować, polubić i w tym momencie na bieżąco będą się wyświetlały informacje, co się u nas dzieje, jakie zwierzęta ratujemy i jak one odnajdują się w tym nowym życiu w Przystani Ocalenie.
8: Bardzo serdecznie ci dziękuję.
14: Ja również dziękuję tobie i dziękuję słuchaczom za wysłuchanie audycji, no i oczywiście za ewentualną pomoc.
8: To był Dominik Nawa, który mówił nam o tym, jak działa przystolisko Przystań Ocalenia, także sama Fundacja Przystań Ocalenie, która to Przystań Ocalenie, czyli przytulisko ma już 25 lat, ponad 25 lat. A ja Państwa zapraszam na audycję po godzinie 22. Proszę Państwa, to będzie opowieść, którą chcę Państwu przypomnieć, jako że premiera tej audycji była dobrych kilka lat temu. Bohater już nie żyje, pan Wiesław Kępiński. Gdy miał 11 lat, cudem ocalał z rzezi na Woli w czasie Powstania Warszawskiego. To było 5 sierpnia. To jest właśnie ten czas i te dni rozpoczęło się.

0: żeby mnie wziąć na wychowanie.
1: Bo pani Karolina Belin tak kończy ten list, bo tutaj jest pana, Aha. a ona kończy tak. Nazwisko i adres tego cudem uratowanego od niemieckiej kuli Wiesia mam u siebie. Nie dodaję nic do jego listu. Proszę tylko, gdyby ktoś zainteresował się tym chłopcem, który sądzę ze sposobu jego pisania na to w całej pełni zasługuje, nie zwróci się do mnie, adres podam. I też jak kończy. Myślę, że byłoby smutne, gdyby w naszym społeczeństwie zmarnował się chłopiec, który był o krok od śmierci. Niechże nigdy nie ma takiej chwili, kiedy by żałował, że żyje. To jest podpisany przyjaciel, bo ona taką rubrykę, gdzie tak, podpisywała się jako przyjaciel, tak.
0: I to jest tak, to jeszcze jest po wydrukowaniu tego listu, jest ten jej do tego listu tak. komentarz, tak. Ten, ale jeszcze nie wiadomo, prawdopodobnie jeszcze nie wiadomo, gdzie ja wyląduję. Tak można ładnie powiedzieć.
1: No nie, no w momencie, gdy się list ukazuje, nie, znaczy rzeczywiście tak. mogli przeczytać.
0: I dopiero po jakimś czasie, pisze pani Karolina, że już jestem na stawisku, że chodzę do szkoły.
1: Tak, i że dziękuję tym osobom, tak. które także...
0: I wymienia te osoby.
1: Które się zgłosiły, że także panem się mogą zająć. I tu się zaczyna absolutnie nowy rozdział w pana życiu, czyli życie na stawisku. Właściwie sądząc z tych, nawet z tej mojej książeczki, ale tego, z tego, co pan mówi, wynika także, Iwaszkiewiczowie traktowali pana jako syna.
0: Panie, bo
1: nie ma pan takiego poczucia.
0: Zaraz dam taką odpowiedź podbudowaną pewną rzeczą. Jest Polskie Radio Kielce zrobiło ze mną wywiad. Troszkę tam ktoś czytał fragmenty i tytuł tego reportażu radiowego jest, tytuł jest Wychowanek to prawie syn.
1: Zostało to, można przeczytać gdzieś w internecie, prawda?
0: Jest.
1: To, co pan napisał.
0: Jest. Mogę podać adres?
1: Tak.
0: pisarze.pl.
1: A, i tam można znaleźć.
0: I tam nie tylko to, bo tam jeszcze inne rzeczy są.
1: Ja mam do pana prośbę. Mógłby pan przeczytać ten koniec? Na tym kończy się mój scenopis i potem to, co jest dalej.
0: W którym miejscu, pani?
1: Tam, gdzie jest zaznaczone od tego momentu.
0: Proszę mi pokazać.
1: Odtąd, tak.
0: No, będzie ta sprawdzian mojego wzroku. Dobrze, że nie zapytałeś, mój dobry aniele, dlaczego jeden ma przeżyć według scenariusza, a inni co z nimi? Odpowiadam, choć i mnie trudno. Jak kiedyś ludziska będą wspominać zły czas, a nie będą mieli, nie będą umieli wytłumaczyć sobie tajemnic życia i śmierci lub odpowiedzieć na pytania, na które nie ma odpowiedzi, rzeknie jeden drugiemu. Niezbadane są wyroki boskie i to im wystarczy. Tymczasem do jutra, do soboty 5 sierpnia. Niczego nie przegap.
1: Ja bardzo serdecznie panu dziękuję. Rozmawiałam z panem Wiesławem Kępińskim. Książka 61 wydał Czytelnik 2006 rok. O tym, to jest to, co było w naszej rozmowie, a także o wiele więcej i także zdjęcia. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poznaliśmy wyniki audytu w warszawskich szpitalach. Gdzie było najgorzej? Stany Zjednoczone wprowadzają nowe sankcje. Ustawa Grahama została przyjęta. Część wakacji jeszcze przed nami. Jak przygotować się do podróży z małym dzieckiem? O tym na koniec. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Stołeczny Ratusz opublikował wyniki audytów miejskich szpitali. Najwięcej nieprawidłowości wykazała kontrola w Szpitalu Południowym, w którym pracował lekarz milioner Dawid Kancprzyk. Uchybienia i błędy audytorzy wskazali we wszystkich medycznych placówkach w mieście. Audyty przejrzał reporter TOK FM Błażej Kulesza.

0: Skala zaniedbań szokuje nawet przedstawicieli rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie najbardziej chyba zaskoczyły godziny.
0: Mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
1: Niektórzy z pracowników wykonywali swoje czynności jednocześnie, czyli równolegle, wykonując dwie lub trzy umowy.
0: Brak ewidencji czasu pracy, spędzanie na dyżurach nawet po 300 godzin, czy miesięczne zarobki sięgające u rekordzistów grubo ponad 700 tysięcy złotych. To tylko kilka wniosków, ale audyt to też zalecenia. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, w Szpitalu Południowym część z nich właśnie jest wprowadzana.
2: Nowy zarząd szpitala już działa, już wprowadził dodatkowy zespół dyżurny, nowy sposób zatwierdzania czasu pracy i przebudowane konkursy.
0: Zmiany w funkcjonowaniu wszystkich medycznych placówek w mieście ratusz chce wprowadzić w ciągu najbliższych miesięcy. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Chłopcy w wieku 9 i 11 lat zostali wyciągnięci ze zbiornika przeciwpożarowego w Szczecinie. Szybka reakcja przechodniów i służb ratunkowych pozwoliła przywrócić im czynności życiowe. Do wypadku doszło na terenie szkoły podstawowej nr 18 przy ulicy Komuny Paryskiej. Policjanci ustalają, dlaczego chłopcy weszli na ogrodzony teren basenu i w jakich okolicznościach znaleźli się w wodzie. Senat USA przyjął ustawę Grahama, nowe sankcje wobec Rosji i Iranu. To, jak pisze Washington Post, długo wyczekiwane zwycięstwo zwolenników wsparcia dla Ukrainy w Kongresie. Na czym polega dokładnie ta ustawa? To już pytanie do Marcina Starca, który zajął się tym tematem.
4: Dokument, nad którym pracowano półtora roku, pozwala prezydentowi USA nałożyć nawet 100% cła na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Ustawa uderza też bezpośrednio w Władimira Putina i jego otoczenie oraz rosyjski sektor finansowy, co chwali prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. A teraz, gdy Putin stawia swoją ostatnią kartę na przedłużanie wojny za pomocą pocisków balistycznych, niezwykle ważne są wszelkie sygnały poparcia dla ochrony życia i jak najszybszego zakończenia wojny. Teraz projekt trafi do Izby Reprezentantów, która wraca z wakacji 31 sierpnia, ale na końcu potrzebny będzie jeszcze podpis Donalda Trumpa. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Omanu oświadczyło, że rozmowy z Iranem na temat przyszłego zarządzania cieśniną Ormus przebiegają pozytywnie. Resort ostrzegł jednak przed atakami na statki na tym strategicznym szlaku wodnym kontrolowanym przez Teheran. Wezwał jednocześnie wszystkie strony do unikania działań, które mogłyby podważyć rozmowy i dotychczasowe postępy. Wczoraj na stacji hydrologicznej w Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano rekordowo niski stan wody, 102 cm. Niewykluczone, że pod koniec sierpnia i na początku września zanotujemy kolejne rekordy, poinformował hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. Wczoraj pobity został dotychczasowy rekord z września 2025 roku, który wynosił 104 cm. Przed nami jeszcze 3 tygodnie wakacji. Część z nas może wybierać się na urlop z niemowlakiem. Jeśli wyjeżdżamy samochodem, lekarze przypominają, jak przygotować się do takiej podróży. Pamiętajmy, że niemowlę jest wrażliwe na wszystko, mówi lekarz internista Katarzyna Bukol-Krawczyk.
5: Musi być odpowiednio ubrany, bo on jest bardzo wrażliwy zarówno na temperaturę wysoką, w związku z powyższym może się przegrzać, ale też jest bardzo wrażliwy na to, jak za bardzo schłodzimy w samochodzie i będziemy mieli nawiew z klimatyzacji. Musimy tam w tym miejscu zobaczyć, czy nie wieje z klimatyzacji, czy nie świeci bezpośrednio na dziecko słońce.
3: Dziecko przewozimy również w specjalnym foteliku.
5: Jak dziecko ma już 8 miesięcy, 9, no to już nie jest mu tak do końca w tym takim łóżeczku bardzo wygodnie. W związku z powyższym 2 godziny powinniśmy zrobić przerwę, żeby dzieciaczka stamtąd wyjąć, żeby mógł rozprostować ręce, nogi.
3: Dlatego trzeba uwzględnić w planie podróży, że przejazd do miejsca wypoczynku może być dłuższy niż gdybyśmy jechali sami. Przed nami kolejny ciepły i słoneczny dzień. Niedziela w większości kraju zapowiada się niemal bezchmurna. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 31 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, 23 stopnie Celsjusza.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Słuchamy Radia Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przyszedł czas na kolejny odcinek programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. W naszym studiu gość, pani Oksana. Dobry wieczór.
8: Witam serdecznie.
7: Zawsze na początku programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia, od wielu, wielu, wielu lat, to pierwsze pytanie jest zawsze takie samo. Gdzie się pani urodziła?
8: Urodziłam się w małym miasteczku w Ukrainie, dosłownie w centrum Ukrainy.
7: A jak się nazywa to miasteczko?
8: Znamienka.
7: Znamienka? Mhm. A jakby to na język polski, jakby to przetłumaczyć, to to coś znaczy, to nazwa Znamienka?
8: Myślę, że nie.
7: Że to jest po prostu taka nazwa?
8: Po prostu nie wiem.
7: Mhm. A małe miasteczko oznacza co? Że ile tam osób mieszkało? Jak to wyglądało? Jak Znamienka wyglądała? Wygląda.
8: O Boże, ile tam tysięcy osób.
7: Bo wie pani, jest internet, ktoś nas słucha w Znamience i myśli sobie,
8: no właśnie,
7: właśnie obywatelka
8: może
7: Znamienki.
8: 40 tysięcy osób?
7: Aha. Ale to nie takie małe.
8: Małe, nie małe.
7: A proszę opisać, jak ta miejscowość wygląda. Czy to są bloki, domki, jeziora, lasy, czy beton?
8: Mamy dużo natury, jeziora, lasy i domki, i bloki, parę szkół. Czym jest w ogóle to miasto popularne w Ukrainie? Tam jest taki węzeł pociągów.
7: O.
8: Czyli jakby stąd dojedziesz w każdy punkt w Ukrainie.
7: To czemu od dzieciństwa pani chciała zostać kolejarzem, tak jeździć pociągami? Czy dzieci marzą o tym w Zamiecie?
8: W sumie nie wiem, ale w rodzinie miałem dziadka, który pracował.
7: Czyli dużo ludzi na kolei pracowało.
8: Tak. To jest taki popularny zawód u nas w mieście.
7: Mhm. Ale to znaczy, że jest na przykład jakiś pomnik kolejarza, albo nie wiem, w nazwach ulic to widać, czy lokomotywa jest w środku postawiona, czy...
8: Tak, mamy taki stary lokomotyw akurat przy dworcu. Mhm. I też w parku mamy taki nowy lokomotyw, więc... Mhm. Teraz pan mnie ściąga tam do mojego miasta. Ja naprawdę nie byłam tam już 5 lat.
7: Ale, ja wiem, ale wie pani, to jest radio i ludzie teraz sobie wyobrażają, aha, czyli 40 tysięcy mniej więcej... kolej, w środku gdzieś tam przed dworcem jest stara lokomotywa i jakoś tak próbuję sobie wyobrazić to miejsce, to miasteczko, nie?
8: Tak, tak.
7: Ale pani tam chodziła też do szkoły średniej?
8: Tak.
7: I po szkole średniej pani stamtąd wyjechała?
8: Wyjechałam na studia do większego miasta. No i w sumie później w ogóle z Ukrainy wyjechałam po jakimś czasie.
7: A do jakiego miasta pani pojechała na studia?
8: Wtedy to był Kirowograd, a teraz to miasto się nazywa Kropiwnicki.
7: Kirowograd, Kropiwnicki.
8: Nie jestem pewna, kiedy ta nazwa została zmieniona, ale już mnie tam nie było, już mieszkałam tutaj w Polsce.
7: A na jakie studia pani poszła?
8: Studiowałam relacje międzynarodowe.
7: Relacje międzynarodowe?
8: Tak. Tak jest, ale powiem szczerze, że nie był to do końca mój świadomy wybór. Bardziej to chodziło pewnie o prestiż dla rodziców, nie wiem, jeżeli mogę tak powiedzieć. W sumie w tym wieku i tak do końca nie wiedziałam, kim chcę być i co chcę robić w życiu.
7: Tak to jest, ale nie poszła pani na kolejarstwo, kolejnictwo, nie. Tylko na relacje nie. Międzynarodowe. Ale co, nie skończyła pani tych studiów?
8: Nie chciałam by odpowiadać na te pytania.
7: Rozumiem.
8: Czy zmieniałam kierunek też ekonomiczny i nie skończyłam relacje międzynarodowe, ale skończyłam po prostu inny ekonomiczny kierunek. Było mi to łatwiej. Później miałam inne szkolenia, doszkolenia. Tutaj w Polsce w sumie skończyłam też szkołę policjalną. Ale tak naprawdę, co mi wykształciło, to szkoła życia, moje doświadczenie i no, szkoła życia.
7: A jak to się stało, że pani przyjechała do Polski?
8: Do Polski, nie wiem, banalnie, może nie banalnie, bo przyprowadziła mnie tutaj miłość. Co prawda już nie jesteśmy razem z tą osobą, no ale wtedy było mocno. No i właśnie tak tutaj się znalazłam.
7: Ale to był Polak, Polka, Ukrainiec, Ukrainka?
8: To był Ukrainiec i poznaliśmy się w Ukrainie. W momencie, jak poznaliśmy się, to zaczęłam już zbierać dokumenty i na wyjazd do Stanów. I w sumie już tam wszystko dobrze mi się powodziło. Mogłabym tam zostać mieszkać. To taka, nie wiem, nie pierwsza miłość, ale byliśmy młodzi, więc wiadomo, że każdy miał swoją drogę, nie planowaliśmy nic poważnego. Ale dogadaliśmy się, że kiedyś tam w życiu spotkamy się. On wyjechał do Polski, żeby też twardo stać na nogi, bo tutaj było jakoś łatwiej niż tam w Ukrainie. Się dorobić do czegoś, że tak powiem. Ja wyjechałam do Stanów, no ale w końcu nie wytrzymaliśmy, lub ja nie wytrzymałam i przyjechałam do niego, do Polski.
7: A zdarza się tak, że pani żałuje tej decyzji?
8: To bardzo częste pytanie i dużo moich znajomych lub również osób z rodziny nie rozumieją tego i nie wspierali. W ogóle to była ciężka decyzja moja dla odebrania od strony mojej rodziny. Ale nie żałuję. Zrobiłaby tak samo, bo przeżyłam z nim piękne 5 lat swojego życia, a następnie już jak nasze drogi się rozeszli, no to spotkałam Polaka. Więc no po prostu tak pewnie miało być, że znalazłam się w Polsce.
7: Pani prowadzi w internecie bardzo ciekawy, nie wiem jak to nazwać, profil. Jak to określić, to co pani robi w internecie?
8: Tak, mam profil na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. W sumie na Facebooku nawet nie planowałam, tak po prostu tam wrzucałam, ale widzę, że naprawdę tam też zebrała się społeczność, bo bardziej stawiałam na TikToka, na Instagrama. Na czym polega mój profil? Dostaję w internecie mnóstwo hejtu. W ogóle to się zaczynało z tego, że wrzuciłam po prostu, prowadziłam taką luźną, ja lubię podróżować, mam kotów i po prostu pokazywałam swoje życie i prowadziłam swojego tego bloga po polsku, nie prowadziłam po rosyjsku lub po ukraińsku, bo to dość nowa strona, po ukraińsku jest mi ciężko, bo jestem z miejsca, pochodzę z miejsca, gdzie całe życie rozmawiałam po rosyjsku, więc po ukraińsku no musiałabym teraz naprawdę na nowo się uczyć, a ze względu na tą całą sytuację, to nie jest mi przyjemnie prowadzić tego Instagrama po rosyjsku, więc zaczęłam po polsku i mam większość znajomych i ludzi, którzy mnie oglądają, też Polaków. Więc wrzuciłam pierwszy taki film, który zaleciał na większą skalę, czemu prowadzę swojego bloga po polsku. I tam na minutę coś nagrałam szybko, pamiętam, byłam w szlafroku, pokazałam paszport i po prostu tak od serca powiedziałam, jak to jest i dlaczego tak jest. No i polecieli tam komentarze, wleciał ten filmik, zaczęłam dostawać dużo hejtu. No odpowiedziałam na jedną rolkę, na jeden komentarz rolką, na drugi komentarz rolką i jakoś to się zaczęło. Na początku było ciężko, musiałam przepracować to w środku, jakoś nie wiem, w głowie poukładać, bo nie jest to przyjemne, przyznam.
7: Ale to pierwsze uczucie jest jakie, jak ktoś dostaje taki komentarz, taki wpis, co... Jak pani pamięta ten pierwszy, no bo nie pomyślała pani, och super, to będę to teraz komentować.
8: Już nie, w ogóle zniknęłam nawet z internetu, nie zaczęło się, nie było łatwo, może na kamerce to nawet było, wyglądało, że jest mi łatwo, ale nie było to tak i w ogóle byłam w szoku, ponieważ na co dzień nie spotykam się w realnym życiu z hejtem, absolutnie mam superanckie relacje z osobami polskiej narodowości, więc byłam w szoku. Było nieprzyjemnie. No ale po prostu w ogóle w sumie nigdy wcześniej nie doświadczyłam hejtu i to było coś nowego, więc musiałam to po prostu przepracować. A teraz podchodzę do tego tak, że wiem, że to pomaga innym odbierać, bo mamy tą ciężką taką sytuację pomiędzy... Chociaż w sumie nie wiem, w reali nie mam tego, ale wiem, że inni czasami się zdarzają, że ktoś coś powie w realu, bo w internecie to nawet trzeba to 50-50, bo połowy wszyscy wiemy, że dużo tych farm troli, że to nawet nieprawdziwe konta, że dużo kont piszą jakieś rzeczy i zarabiają za to normalnie po prostu pieniądze. Wiem, że oczywiście część Polaków, którzy są podatni na propagandę, nie wiem, wierzą w to, co im pokazują jakieś źródła, bo to też tak naprawdę jest walka polityków. nie wiem, czy mogę w tą stronę brnąć, bo w sumie nie bardzo chcę nawet.
7: Ale mimo wszystko, ktoś może pomyśleć tak, oglądając to, co pani robi, że tego jest dużo, że bo pani na to odpowiada.
8: Ale rozbrajam ten hejt. Mam, w komentarzach mam tego dużo, oni piszą, więc ja nie muszę się zastanawiać, co nagrywać, bo cały czas mam na co odpowiedzieć. Jak widzę jakiś czasami absurdalny komentarz i tak dalej, no aż się prosi odpowiedzieć jakoś z dystansem, z ironią, osmieszyć to, żeby czyli, jakby wyluzować.
7: Rozumiem, ale to jest pani odruch, tak? Jak ktoś coś pani zarzuca, jakiś hejter, to naturalnym pani odruchem jest wejść w reakcję. Tak, odpowiedzieć na to. Nie zawinąć się, uciec, schować albo czekać, aż ktoś dobrze opisze, tylko po prostu odpowiedzieć na to.
8: Nie wiem, może dlatego, że do odważnych świat należy i... Nie planowałam, że będę o czymś takim nagrywać. Nie ukrywam, że zawsze mi się chciało coś nagrywać i coś tam nagrywałam, jakieś challenge robiłam, pokazywałam swój dzień i tak dalej. Ale nigdy nie miałam takiego sukcesu jak teraz. Więc może znalazłam po prostu swoją niszę.
7: Ale który z tych komentarzy, jakiego rodzaju te komentarze są takie, że pani chce na nie odpowiedzieć, a jakie pani po prostu zbywa i to do pani jakoś nie robi to na pani wrażenia? Co robi największe wrażenie? Jak ktoś co? Narodowość atakuje, wygląd, nie wiem, sposób bycia, nie wiem. Niektórzy są, przyznam się szczerze, są strasznie śmieszne, jak ktoś ma pretensje, że Ukraińcy tak jedzą dziwnie, czy Ukrainki jedzą dziwnie, tak? No.
8: Wszystko za nasze pieniądze, gdzie nie pójdę, gdzie nie pojadę do lekarza, nie wiem, nowa torebka, cokolwiek, wszystko za nasze pieniądze. No, ja po prostu nagrywam, że no oczywiście za wasze, no a za czyje? Mogę się powstrzymać. Lub relacje z Polakiem, bo chcesz paszport. No marzę o paszporcie i oczywiście tak, jak zaczynasz relację z Polakiem, nagrywałam taką rolkę, że zaczęłam relację z Polakiem i chyba na trzeciej randce do McDrive'u pojechaliśmy na kawkę i puka nam do okna, nie pamiętam jak tam powiedziałam, burmistrz, czy w ogóle coś takiego absurdalnego i po prostu daje paszport mi polski i mówi, że jest też nasza.
7: Trzecia randka,
8: tak. No, tak Polak to od razu masz paszport. Mhm.
7: Ale które z tych zarzutów, z tych hejtów panią bardziej dotyka? Jakoś tak, że czuje pani, o nie, że to już jest za dużo. Czy...
8: Co w ogóle nie chcę komentować i najbardziej mnie boli. Mam nadzieję, że hejtery nie słuchają i nie zaczną teraz więcej tego pisać. Kiedy coś piszą o froncie, że na przykład były mąż na froncie i tam wróci w reklamówce, no czy coś takiego, co jest takie już grube, straszne, przesada po prostu. I ja wiem, że jak tam ludzie cierpią, co tam się dzieje, bo mam znajomych, którzy walczą, mam znajomych, moja mama mieszka w Ukrainie, w ogóle wiem, jakie tam teraz ciężkie życie. I no to po prostu mnie tak atakuje, ja tego nie komentuję, nie odpowiadam i nie wchodzę tutaj w dyskusję. Nie śmieję z tych komentarzy, bo to dla mnie nie jest śmieszne.
7: Jak pani myśli, ci ludzie, którzy tak piszą, to oni wszyscy w to wierzą? Czy niektórzy chcą po prostu zrobić komuś krzywdę? Musi się pani nad tym zastanawiać, co w głowie ma
8: ktoś. Ja czasami, jak otrzymuję te różne komentarze, to się zastanawiam, czy oni naprawdę w to wierzą, czy tak po prostu piszą, żeby zrobić, ukłuć jakby mnie lub tam Ukraińców, tak? Ponieważ no, czasami są tak absurdalne rzeczy i tak wszystko poprzekręcane, nawet widzą jakąś rolkę, jakąś wiadomość, oni to po swojemu jakoś przykręcają, no ja wtedy się zastanawiam, jak ta osoba w ogóle funkcjonuje na co dzień, jak ona jakoś tak odbiera w ogóle inaczej życia. Mówię na czarne-białe, na biały-czarny i no nie wiem, ciężko mi powiedzieć.
7: A proszę podać przykład takiego zarzutu, który jest takiego hejtu, który jest tak absurdalny właśnie, że pani się zastanawia, jak można w ogóle tak pomyśleć.
8: kurczę, tak szybko nie powiem.
7: Chociaż
8: teraz
7: trochę już jeden pani dała z tym paszportem na trzeciej randce.
8: No właśnie, przecież droga do paszportu jest tak długa i tak ciężka. To nie działa tak, że zaczynasz relację z Polakiem czy z jakąś inną narodowością i od razu dostajesz paszport. Nie wiem, absurdalne, że Ukraińcy mają wszystko za darmo w Polsce. No też odpowiadam, no to zróbcie sobie ukraiński paszport i też będziecie mieli wszystko za darmo. No w czym problem? Więc
7: jak pani znajomi traktują to, co pani robi? Czy pani podrzucają pani jakieś hejterskie rzeczy do skomentowania?
8: Powiem tak, że większość moich znajomych i w pracy, i mój partner mnie wspierają. W sumie nikt mi na żywo nie powiedział, że po co ty to robisz, prowokujesz lub coś takiego, ale niektórzy znajomi po prostu odobserwowali. I pytałam, dlaczego, że po prostu sami się denerwują Polacy. I oni się denerwują, oni nie chcą tego widzieć, jakby tą ciemniejszą stronę
7: własnego społeczeństwa, dokładnie. Tak? Że wśród nas są takie osoby, tak?
8: Dokładnie. I po prostu, że oni się gotują, oni nie chcą w to jakby wchodzić, czytać, bo chcą coś napisać i to po prostu ja wiem, że ciężko odbierać to z dystansem, z humorem i tak dalej, bo się gotują ludzie w środku i nie każdy potrafi po prostu jakoś, nie wiem, przymknąć oko i podejść do tego na luzie.
7: A miała pani jakiś taki kryzys, nie wiem, dostała pani taki jakiś straszny komentarz, że pani pomyślała, to kończę z tym w ogóle i siedziała pani 2 dni i płakała? Miała pani taką sytuację?
8: Kryzys to mam raz w miesiącu stabilnie, ale żeby plakać, no to nie. Po prostu tak czasami, nie wiem, takie tutaj nieprzyjemne odczucia w środku i się zastanawiam, czy warte jest jakby to moich nerwów i mojego psychicznego zdrowia. Ale ja również razem z tym hejtem otrzymuję naprawdę bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo słów wdzięczności, że robię świetną robotę, że fajnie, że rozbrałem ten hejt i ludzie. Ukraińcy na przykład piszą, że o, super, pani reaguje na hejt, będę brać przykład, wiem jak reagować, i też z tego się śmieją. I jakby im łatwiej, Polacy też się śmieją i jakby, nie wiem, i Ukraińcy, i Polacy po prostu się śmiejemy nad ksenofobami, nie wiem, można to słowo powiedzieć.
7: No chyba ksenofobii, no, ale to pewnie różni ludzie, no bo to czy pani na przykład z rodziną albo ze znajomymi w Ukrainie o tym rozmawia? Co pani robi? Czy woli pani, żeby tam rodzina nie za bardzo wiedziała? A może oni wiedzą, nie wiedzą?
8: Wiedzą, co nagrywam. W sumie mama tam za bardzo nie rozumie, co do mnie piszą i tak dalej. Wie, że hejtują. No nic, wspiera po prostu, że córeczka tam się trzyma i że to nie jest ważne. Nie wiem, koleżanka mówi, że traktuj to jak botów w jakiejś grze, że ja na przykład jak mam jakiś gorszy moment, czy jakieś nakręty, że może nie wyjdę, czy może gdzieś mnie jakiś hejter spotka. Chociaż wiem, że to takie tchórze, że jeżeli ktoś by chciał zrobić przeskakuję na inny temat, że w dniu dzisiejszym, gdyby ktoś chciał zrobić jakąś krzywdę komuś na ulicy, to niekoniecznie trzeba nagrywać rolki na Instagramie i TikToku, więc nikt nie jest bezpieczny. Nie wiem, jeżeli na przykład idziesz wieczorem na ulicy, to niekoniecznie może mi coś się stać ze względu na to, że nagrywam rolki. Wie pan, o co chodzi.
7: Tak, ale muszę powiedzieć, że to nie jest takie proste, bo jak oglądałem te rolki, kiedy pani w sumie czasami miałem wrażenie, że nawet prowokuje tych ksenofobów, jak to pani powiedziała, to ja pomyślałem sobie, o rany, ja bym nie miał tyle i pierwsze, co sobie pomyślałem ja, a może to o mnie coś świadczy, pierwsze, co pomyślałem, to o, ja bałbym się wyjść na ulicę, nagrałbym taką rolkę o Polakach, tam nie wiem, dobrze, że jestem w Niemczech albo Wielkiej Brytanii i mówię, tak, my Polacy tam zjadamy łabędzie w parku, lubimy to, nie? I bałbym się wyjść na ulicę. A pani, jak rozumiem, co, rozłącza te rzeczy? Czy ten internet pani inaczej traktuje? Jak to działa w pani przypadku, proszę powiedzieć?
8: Nie wiem, może po prostu nie mam na tyle rozwiniętego instynktu samozachowawczego, ale raczej tak nie uważam, bo mam w innych różnych sytuacjach. I dużo właśnie słyszę od osób, bo ja już chodzę na masaże na przykład i mnie dziewczyny tam rozpoznają, mówią, że widziałam ciebie tam w internecie.
7: Właśnie, i w tym momencie jak pani reaguje?
8: I wszyscy mówią, że jest też odważna, że oni by tak nie mogli i że nikt nie uważa, że ja robię coś złego.
7: Ale idzie pani na ten masaż i dowiaduje się pani, że to, co pani robi w internecie, no to widać, czyli taki jakiś straszny hejter, ksenofob może czaić się za rogiem i pani się nie boi?
8: Się nie boję. Nie wiem. W sumie nie ujawniam aż bardzo prywatnych. Nie pokazuję w internecie, gdzie mieszkam. Chociaż no wiem, że to nie jest taki problem się dowiedzieć, gdyby ktoś chciał. Nie wiem, chyba będę walczyć. Jak ktoś mi napadnie, no to będę walczyć po prostu. Może mam taki charakter, nie wiem.
7: A może jest inaczej, a może... Spróbujmy przez chwilę o tym porozmawiać. A może, tak jak pani zasugerowała na początku rozmowy, ci ludzie, którzy takie straszne, okrutne rzeczy wypisują, nienawistne, hejterskie w sieci, oni tak naprawdę w prawdziwym życiu raczej by nie skrzywdzili nikogo. Może tak jest.
8: Tak, oni może jak gdzieś spotykają mnie na ulicy, no to po prostu oczy w dół mają, więc myślę, gdyby ktoś faktycznie chciał zrobić krzywdę, no to on nie będzie pisać w internecie, on po prostu zrobi tą krzywdę, no ale za taką krzywdę jest też grube paragrafy, więc nie wiem.
7: Ale zastanawia się czasami pani, czy internet nie jest za bardzo wolny? Czy nie powinno prawo być inaczej skonstruowane, tak żeby wypisywanie strasznych rzeczy, jeśli chodzi o inne nacje, innych ludzi, że powinno być jakoś ścigane? Nie ma pani takiej myśli czasami?
8: Ja uważam, że każdy może powiedzieć, co on chce, tylko nie anonimowo. No. Żeby, byłoby fajnie, żeby każdy profil był otwarty, ponieważ, no nie wiem, 80% tego, co piszą, no to raczej konta anonimowe, takie najgorsze rzeczy, które piszą. Byłoby fajnie, żeby te osoby miały odwagę mówić to pod swoim imieniem, nazwiskiem, żeby na przykład ludzie, z którymi oni pracują, ludzie z ich rodziny, też widzieli ich punkt... widzenia, odbierania, nie wiem, świata
7: właśnie,
8: osób.
7: A pani się zastanawia nad tym, że ten, kto właśnie napisał do pani jakiś straszny hejterski komentarz, że on przecież ma rodzinę, ma pracę i czy...
8: Się zastanawiam, czasami na przykład jakaś kobieta starsza ze swojego konta właśnie i pisze jakieś dziwne komentarze. Ostatnio miałam taką panię starszą, fajna, zadbana pani i napisała coś typu, jak się nie ma pieniędzy, to się bierze Polaka, żeby on za wszystko płacił, cwaniara i szybkie obywatelstwo.
7: No i co pani z tym robi?
8: No nic, no jakoś troszeczkę tam też nagrałam śmieszną rolkę, odpowiedziałam jej akurat, bo najbardziej lubię odpowiadać osobom, którzy mają jednak jakieś zdjęcie, kiedy wiem, z kim rozmawiam, bo kiedy jakieś anonimowe, no to nawet nie tak ciekawie jest tak z takimi ludźmi dyskutować. I się zastanawiam, że... A, teraz jeszcze inny komentarz. Napisała mi pani też ze zdjęciem. Nie wiem, czy to było jej zdjęcie, czy nie jej zdjęcie. Taka starsza pani. I napisała, ja tam jadła ciasto. Zrobiłam ciasto, bo miałam pierwsze 1000 obserwujących. I zrobiłam sama ciasto. I jadłam te ciasto. I ona napisała, udwaw się nim won. No ja sobie myślę, no kurczę, no to przecież czyjaś mama, babcia, nie wiem, córka, żona. I troszeczkę mi to dziwi.
7: A nie ma pani takich sytuacji w życiu, że pani idzie gdzieś, rozgląda się i zastanawia, więc ci ludzie, część z tych ludzi, tak normalnie wyglądających, siadają wieczorem do komputera i rozsiewają nienawiść?
8: Mam. Zastanawiam się właśnie, kiedy na przykład... Mam coś takiego, jak w sklepie widzę osób, nie wiem, kupujących 12 plus 12 piw, no to... To zawsze, nie zawsze, po prostu zażartuję, że o, pewnie później będzie pisać mi komentarz.
7: Ale to ja
8: zarzucać, ja też piję piwo, nikomu nic nie zarzucąc, ale tak.
7: Ja rozumiem, ale to było akurat łatwe, bo widzę osoby, która kupuje te piwa i myślę, jejku, to pewnie jakaś patologia, tak? Ale jak widzę na przykład panią ładnie ubraną, tak jak pani powiedziała, zadbaną, starszą panią, to do głowy mi nie przyjdzie, że ta osoba może na przykład rozsiewać nienawiść. I to jest zagadka. Jak to się dzieje?
8: Skąd to się bierze? Nie wiem, mam takich, że powiem, stałych klientów, którzy po prostu nie lubią mnie, nie lubią Ukraińców, ale oglądają i komentują. Czyli ludzie, jak na przykład mi coś się nie podoba, ja przywijam, coś mi nie odpowiada, coś mi się nie podoba, ja po prostu przywijam dalej, blokuję, ale nie piszę jakichś tam nienawistnych komentarzy, a tym bardziej nie śledzę po prostu każdą rolkę, nie analizuję każdy post, czym ta osoba się zajmuje i tak dalej. Jakby nie tracę na to swoją siłę i energię, a osoby, niektórzy, siedzą, oglądają każdą rolkę, analizują, co powiedziałam. Później, że ty tam powiedziałaś tak, a teraz mówisz tak. I się ciepają do moich słów. No i hejtują, piszą też okropne rzeczy jakby pod każdym postem. No to mnie dziwi, że oni nie mają swojego jakby życia. Niektórzy moje rolki tam przerabiają, jakieś moje zdjęcia, robią konta.
7: Przerabiają pani rolki? To tak, już jest duże zaangażowanie.
8: Tak. Właśnie tworzą konta, wrzucają tam moje, jakieś sklejają, jakąś inną muzyczkę wstawiają. No tak, to takie nawet z jednej strony przyjemnie jest. Chociaż tak powiem, że jak trafiam na coś takiego, no to się pierwszy taki odruch się robi gorąco, nieprzyjemnie, a później nawet przyjemnie, bo ktoś się tak się poświęca swój czas i tak dalej i się zajmuje takimi rzeczami.
7: To się skończy tym, że ta najbardziej, ta jedyna w sumie w Polsce, ta antyukraińska partia, Konfederacja Brown, zadzwoni do pani i poprosi, żeby pani została rzeczniczką prasową w ogóle. Tak to się skończy. Przejdźmy do innych rzeczy, które wydaje mi się, że mogą być ciekawe dla słuchaczy i słuchaczek. A mianowicie z tym doświadczeniem, które pani ma, o którym pani opowiada, odpowiadania na hejt i nienawiść wobec, no głównie wobec Ukraińców. Z tym doświadczeniem, czy pani, jak patrzy na polskie społeczeństwo i porównuje ze społeczeństwem ukraińskim, to ma pani wrażenie, że to są bardzo różne społeczeństwa? Czy że równie dobrze mogła to by być sytuacja taka, że pani jest Polką mieszkającą w Ukrainie i ludzie w Ukrainie by hejtowali tą Polkę, co tam siedzi, a ona by odpowiadała na to? Czy nie? Czy tu się jednak różnimy jakoś?
8: Ja się trafiałam na profile właśnie Polek, którzy mieszkają w Ukrainie. No oni nie mają tyle hejtu, tyle co mam ja. W ogóle uważam, że jesteśmy bardzo do siebie podobni. Nie ma złej nacji, po prostu są źli i normalni ludzie. Chodzi mi o to, że to zależy wszystko od charakteru, a nie od paszportu, czy ktoś chce i ma tą potrzebę hejtować i tak dalej. No a w Polsce teraz po prostu duża nagonka, propaganda. Plus te troli, które opłacane też w internecie jakieś bzdury piszą i dlatego tak jest teraz to skalowane, bo jakieś, nie wiem, 3 lata temu czegoś takiego nie było.
7: Widzi pani, że jest zmiana, ewidentnie, tak? I to wynika z czego? Z tych troli, z propagandy? Myśli pani, bo jest taka teoria, że Polacy bardzo chcieli pomagać Ukraińcom, ale się tym zmęczyli i teraz już ich nie lubią.
8: Powiem tak, jak otworzyli granice i przyjechało tutaj dużo Ukraińców, no to przyjechali różni Ukraińcy. Ja na przykład jak słyszę jakieś historie, nawet sama widzę, jak te Ukraińcy się zachowują i nie będę wszystkich bronić, bo jestem Ukrainką. Są po prostu przypadki, za które wstyd, tak? I po prostu trzeba być wystarczająco rozwiniętym, nie wiem, otwartym, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka i rozdzielać jednostki od całego narodu, ponieważ Polacy przecież jak też wyjeżdżają gdzieś za granicę, no różnie się zachowują. No szkoda, że jest to tak, jak jest teraz.
7: Przejdźmy do zupełnie innego tematu. Miasto, w którym pani mieszka i Warszawa, do której teraz pani przyjechała, tu do Radia Tok FM, jakby pani miała atmosferę opisać tych miast, tego, w którym pani mieszka i tego, w którym pani teraz jest, Warszawy, to tę atmosferę jakby pani opisała? Gdzie spróbowała, jeśli chodzi o tempo, nie wiem, jakie słowa by tu... Albo które z tych miast jest bliżej, no nie wiem, czy Znamienki to nie, ale na przykład Kropiwnickiego, tych miast, o których pani żyła.
8: Najpierw chcę podziękować, że pan nie ofiarzuje miasto, z którego jestem, w którym
7: nie
8: mieszkam.
7: Nie wiem, czy pani chce o tym mówić, jak pani
8: właśnie
7: chce,
8: nie,
7: pani
8: tak czuję się bezpieczniej.
7: I teraz wszyscy słuchacze myśleli, ojeny, ona mówi o moim mieście. Chyba o moim. Nie, o jakim mieście ona mówi?
8: Dobrze, miasto, w którym mieszkam, ma dużo jezior, lasów, piękną naturę. Nie jest duże, nie jest małe, jest przytulne. W sumie wszystko
7: jeszcze to w Polsce
8: ma
7: jest? Naprawdę?
8: Dla życia, tak, to jest w Polsce. Kocham to miasto. tam jest wolne życie. Ja w ogóle jestem taką osobą, która kocha wolne życie. Wstać z rana, wypić kawy, nigdzie się nie spieszyć. Warszawa dla mnie jest po prostu, nie wiem, nawet za głośna. Jestem tutaj 3-4 może godziny, jak przyjechałam. I już jestem zmęczona. Jutro pewnie będę musiała sobie po prostu w domu leżeć i oglądać serial z moimi kotami, się tulić i pić herbatkę, żeby przywrócić sobie tą energię jakby.
7: Ale czy to znaczy, że to miasto, w którym pani mieszka, przez to, że jest tak pięknie położone, pani je tak opisała, czy to znaczy, że ludzie tam też jakoś tak spokojniej żyją, że trochę inaczej pani czuje inną atmosferę?
8: W porównaniu do Warszawy wydaje mi się, że zdecydowanie tak, ale też oczywiście zależy od osoby, ponieważ każdy jest inny. Ja akurat mam taką pracę i mam taki tryb życia, że żyję wolno i mam taki temperament, że mi to jest bardzo odpowiada. Są ludzie, znam takich osobiście, którzy po prostu wstają o 6, biegną gdzieś na trening, później na jakieś szkolenia, później do pracy, później na spotkania z koleżanką. Ja po prostu bym się nie wyrobiła, a w Warszawie mi się wydaje, że tylko takim trybem ludzie żyją, że nie cały czas gdzieś biegną, policja gdzieś jedzie, karetka gdzieś jedzie, no po prostu...
7: No pani w mieście przecież jest policja i karetka, no.
8: Tak, ale tak często nie jeżdżą.
7: Na ile ta przyroda jest ważna, o której pani mówiła? Pani powiedziała o lasach, o jeziorach. Na ile to dla pani jest istotne?
8: Dla mnie to jest bardzo istotne. Ja mieszkam przy lesie, można powiedzieć prawie w lesie. Może dlatego też tak się nie boję tych hejterów, bo nie znajdą mnie. I po prostu czerpię energię od natury. Dla mnie to jest ważne.
7: A jak pani rozmawia z ludźmi w Polsce, ma pani wrażenie, że dla ludzi ta natura jest ważna? Czy to jest jakoś inaczej postrzegane niż w Ukrainie? Ma pani wrażenie, że nie? No, przez Polskę się co jakiś czas przetaczają się wielkie awantury związane z ochroną przyrody. Tu wytną nam Puszczę Białowieską, tu park powinien powstać, a nie powstanie. Ma pani wrażenie, że to jest jakiś ważniejszy dla Polaków? Czy wszyscy ludzie według pani tak mają, że...
8: No myślę, że większość... za naturę, za lasy i za parki, ale biznes, pieniądze biorą górę niestety i nie zawsze ludzie mają na to wpływ. Ale nawet znam osoby, w sensie nie znam ich osobiście, ale rodzinę mojego partnera zajmuje się agroturystyką i właśnie dużo osób przyjeżdża z Warszawy, z takich dużych miast, z tego Bytonu i właśnie sami mówią, że przyjeżdżamy tutaj, nie wiem, na tydzień, na dwa i się nabieramy tej energii, po prostu wracamy jakby do życia i ładujemy baterie i dalej możemy działać, bo w sumie mi się wydaje, że każdy człowiek do czegoś takiego się ciągnie i się łączy i to daje siłę.
7: Czy pani słyszała o tej zbiórce, która trwała kilka dni i teraz prawie 250 milionów zebrano, Łatwogang? Coś pani się obiło uszy, czy to w pani, w cudzysłowie, bańce jakoś nie było?
8: Tak, słyszałam. Chodzi o pomoc dzieciakom, tak, z rakiem. Tak, słyszałam, oczywiście widziałam ją na internecie.
7: Mamy też w Polsce taką wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Raz w roku Jurek Owsiak robi takie zbiórki. Ma pani wrażenie, że Polacy tak lubią to, czy to, co równie dobrze w Ukrainie mogłoby być, to nie jest nic specjalnego, wyjątkowego?
8: Nie, ja widzę, że bardzo wspierają Polacy, to dokładają, pomagają. Nie wiem, czy aż tak mocno w Ukrainie. W sumie ciężko mi już mówić o Ukrainie, bo nie mieszkam tam tak dawno i jakby całe swoje świadome życie mieszkam już tutaj. Widzę, że Polacy pomagają i robią to od serca co roku. Widzę to.
7: A co panią tutaj, jak pani przyjechała, zdziwiła, a może jeszcze nadal dziwi, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo? Pani powiedziała parę minut temu, że Polacy i Ukraińcy są bardzo podobni, ale mimo wszystko, czy była taka sytuacja, kiedy pani tu przyjechała i pomyślała, o co chodzi, dlaczego oni tak robią, albo dlaczego tak się zachowują? Pamięta pani jakiś taki moment?
8: Ciężko
7: może coś panią wkurzyło i pani pomyślała, to bez sensu, czemu oni tak robią? Ja się do tego nie przyzwyczaję nigdy.
8: Nie ma czegoś takiego. Ciężko mi powiedzieć. Pamiętam swoje początki, nie znałam polskiego. Uczyłam polski już tutaj na miejscu. I próbowałam rozmawiać po angielsku. Pamiętam pierwsze moje wyjście do sklepu. I próbowałam tam rozmawiać po angielsku. Pani na kasierkę nic nie zrozumiała. A ja chciałam reklamówkę. i po prostu też tak się zawstydziłam, się zestresowałam, że zebrałam te wszystkie rzeczy tak do ręki i poszłam do domu. Nie wiem, może w Ukrainie więcej osób zna angielski, ale to tak trochę mówię.
7: A może to była perspektywa tego, że pani przecież z Ameryki przyjechała do Polski, tak? Czy pani była w Stanach przecież tak jakiś czas? I ten angielski ciągle tam był wokół.
8: No i też ja dużo podróżuję i wiem, że po angielsku zawsze wszędzie można się dogadać. Ale nie w ten moment, nie w tym sklepie.
7: Czy pani w ogóle interesuje się polską polityką, czy według pani to jest jakoś nieciekawe, nie za bardzo?
8: Nie mój temat na pewno, ale ze względu na moje social media, na to, co oni tam mi piszą, to troszeczkę coś tam zaczynam czytać, lub na przykład o tym Brownie, to też pisali, że przyjdzie król Brown, to wtedy zobaczycie, co z wami będzie. No to musiałam sobie przeczytać, co za taki król Brown i o co chodzi.
7: No i z pani perspektywy na początku, co to było? Pani pomyślała, Jezu, to jest jakieś dziwne. Czy pani pomyślała, o, poważna sprawa?
8: Nie, no... Po pierwsze, w Polsce demokracja, tak, nie ma króli i czegoś takiego, więc to od razu było śmieszne, że ktoś kogoś koronuje. No i jak poczytałam jego politykę agresywną, to w sumie od razu stało dla mnie zrozumiałe, jakie osoby będą wspierać coś takiego, bo... Nie każdemu, myślę, że nie każdej normalnej, świadomej osobie pasuje jakby jego polityka.
7: No nie miała pani takich momentów, że się pani zastanawiała, ojej, być może za jakiś czas dużo ludzi w Polsce na takiego Brauna będzie głosowało, coraz więcej i to chyba... I nie miała pani takich czarnych myśli? Czy pani myśli, nie, to jest zawsze tylko kawałeczek tego społeczeństwa, to...
8: Powiem tak, że hejt zawsze jest głośniejszy, bo napisać coś takiego złego, powiedzieć coś takiego złego, chodzić, krzyczeć na ulicy coś złego jest łatwiej niż na przykład te takie ludzie jasniejsze, które normalnie podchodzą do Ukraińców. On na przykład nie będzie dyskutować z tymi osobami, którzy hejtują. Nie wiem, ciężko mi to ubrać w słowa. Chodzi mi o to, że jakby musisz ze swojego życia się zejść, hejtować, dyskutować z jakąś osobą, która i tak nic nie zmienia w swojej głowie raczej. Powiem tak, że czasami się zastanawiam, może tutaj, jeżeli będzie tutaj mnie niekomfortowo w Polsce, no to po prostu wyjadę, no niestety. Nie będę siedzieć tam, gdzie będzie mnie źle, czy na przykład będę wyczuwać, że już na ulicy nie jestem bezpieczna, bo ktoś tam może mnie napaść, lub bo ostatnio w internecie wiedziałam, że Ukraińca przy, nie wiem, czy pan o tym słyszał, przy próbie sprzedaży samochodu napadli dwoje Polaków. W sumie nie wiem nawet z jakiego powodu, ale też tam jakieś inne sytuacje, że w tramwaju napadli, że nie wiem, w autobusie napadli, że ktoś gdzieś coś krzyknął i coś takiego. Więc jak nie będę się czuła bezpiecznie w tym kraju, to po prostu wyjadę. Jeżeli na przykład polityka będzie taka mega antyukraińska, że to mnie dotknie, bo tak jak teraz na przykład też piszą mnie, że Nawrocki zrobi z wami porządek i już nie będziecie mieli żadnych wypłat, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I ja taka siedzę, która nigdy nie miała, a teraz to w ogóle nie będę, nie miała i mieć nie będę. No to jakby mnie nie dotyczy, nie, to wszystko, bo sama na wszystko pracuję.
7: A myślała pani, a konfrontuje pani czasami to doświadczenia tu w Polsce z tym, jak pani się żyło w Ameryce? Jak pani w ogóle pamięta tamten czas?
8: No, tutaj jakoś mi lepiej, spokojniej, bliżej mojej duszy, że tak powiem, sercu, nie wiem, bliżej Ukrainy. Tutaj lepiej się czuję, spokojniej.
7: Spokojniej?
8: W sensie spokojniej, tak. Nie chcę się odnosić do tych czasów, co teraz z tą całą nagonką na Ukraińców, ale przyjechałam tutaj 10 lat temu. I no po prostu było mi tutaj fajnie i spokojnie. Teraz może mniej spokojnie ze względu na tą całą nagonkę. No ale w Stanach tam naprawdę jak w tych wszystkich amerykańskich filmach chodzą, nie wiem, pistolety mają, no.
7: A myślała pani, czy kiedyś w przyszłości sytuacja jakoś się zmieni i pani na przykład by chciała wrócić do Ukrainy, czy raczej myśli pani, że już to raczej to miasto, w którym pani mieszka, to jest to najlepsze miejsce, jakie pani znalazła?
8: Nie, na pewno bym nie wróciła, bo właśnie jak się rozstałam z tym swoim byłym mężem, tym partnerem Ukraińcem, bo był moim mężem, wzięliśmy ślub tutaj w Polsce, to spakowałam rzeczy po 5 latach tutaj w Polsce i wyjechałam na Ukrainę. Ale po pół roku przyjechałam tutaj załatwić dosłownie jakieś formalności, pozamykać, nie wiem, tam ubezpieczenie, no, jakieś po prostu formalności załatwić. Na 2 tygodnie miałam powrotny bilet, przyjechałam w klapeczkach z balą, walizeczką. No i po prostu jednego dnia tam, kiedy już się bliżył ten mój odjazd do Ukrainy, ja wstałam i po prostu czuję, że ja chcę spróbować sama tutaj w Polsce i zostać. Po prostu tutaj się czuję dobrze, nie wiem, tutaj mój dom. Jakoś tutaj się czułam lepiej niż w Ukrainie. Ja osobiście, nie wiem. Nawet takie głupie zakupy w Biedronce, po prostu poczułam, że, bo nie było mnie pół roku tutaj, przyjechałam i poczułam, że jestem tutaj w domu.
7: No ale czasami pani tęskni za Ukrainą, za czymś, nie wiem, za rodziną, znajomymi, jakimś krajobrazem. Nie zdarza się pani tak pomyśleć, że o...
8: Najbardziej tęsknię za ludźmi. Ale dzięki Bogu można tam pojechać. W sensie, no teraz też wiadomo, jak sytuacja wygląda. Byłam tylko 2 razy w Lwowie, czyli bardzo bliziutko granicy tutaj polskiej. U siebie tam w mieście nie byłam. Chciałam by odwiedzić Odesę, bo to moje ulubione miasto w Ukrainie i co wakacje zawsze tam jeździłam, nawet z Polski po parę razy. I chciałabym mojemu partnerowi też pokazać Odesę, bo naprawdę tam jest pięknie. Ale najbardziej, tak jak powiedziałam, tęsknię za ludźmi, ale dzięki Bogu teraz mamy też internet, można się dzwonić, się spisać. Cały czas jesteśmy, no jestem z mamą na przykład w kontakcie, z koleżankami w kontakcie, więc to pomaga.
7: Jak pani odczytuje teraz te nastroje w Ukrainie, jak pani rozmawia z koleżankami, z mamą pani rozmawia? Ludzie już są pewnie strasznie zmęczeni tym, że ta wojna tyle trwa.
8: Strasznie zmęczeni, końca nie widać. Wiadomo, że tam w górze zarabiają, a cierpią zwykle ludzie. I nie wiem, karmią obiecankami, że niedługo to się skończy, no ale już 5 lat, no to nie żart. To już naprawdę nikt się nie spodziewał, że tak długo to będzie trwało. No ale wiem, że Ukraińcy też nie odpuszczą i nie wejdzie tam Rosja, więc oni muszą po prostu wyjść z naszej Ukrainy i wtedy to się skończy. No, ale on tego nie zrobi.
7: Dużo ma pani wśród znajomych tu w Polsce ludzi z Ukrainy? Czy więcej ludzi z Polski? Jak to wygląda?
8: Więcej mam Polaków.
7: A ci ludzie z Ukrainy, czy często pani z nimi rozmawia o tym, co się dzieje teraz w Ukrainie? To jest taki temat, właśnie co się dzieje na froncie, jakieś nie afery, jakieś sukcesy, porażki ukraińskie?
8: Ja szczerze mówiąc nie gadamy na te tematy. Czasami może coś tam, ale tak, żeby specjalnie, to nie.
7: Ma pani wrażenie, że te osoby też myślą trochę tak jak pani, że to jest to ich miejsce, tutaj żyją i czy też słyszy pani takie głosy, no jak stanie się to i to, to wracam do Ukrainy?
8: Osoby, którzy przyjechali przed wojną i ułożyli tutaj sobie życie, no to raczej już nie wrócą do Ukrainy. Natomiast są osoby, którzy przyjechali po wojnie, bo u nich tam było gorąco i gdzieś oni musieli uciekać. No to mówią, że po prostu nie mogą się doczekać, że chcą wyjechać. Ale też część się odnalazła tutaj, po prostu, nie wiem, też otwierają jakieś biznesy. Tutaj ludzie przyjeżdżają, zaczynają od zera, bo nie znasz języka, jest też nieważne twoje wykształcenie, nic, jesteś nikim, jesteś zerem. I po prostu zaczynasz wszystko od nowa. Więc dużo też osób, którym się udało i się odnaleźli tutaj.
7: A czy to jest tak, że te osoby z Ukrainy, jak pani widzi, czy i jak wspierają, czy w jakichś zrzutkach, czy wpłacając pieniądze jakoś właśnie to, co się dzieje w Ukrainie na froncie?
8: Tak, to właśnie to, co możemy teraz robić, jak pomagać, no to finansami, tak, jeżeli jakieś zbiórki, szczególnie jakieś znajomi osoby publikują, no to oczywiście staramy się pomagać.
7: Chciałbym, żeby nasza rozmowa zakończyła się czymś optymistycznym, a tak smutno na końcu rozmawiamy, ale może w takim razie wrócimy kolejny raz do pani miasta na końcu i zapytam, jak to jest z wakacjami? Pani na wakacje wyjeżdża z tego miasta, czy pani dopiero na wakacje mówi, no, najlepsze miejsce na wakacje to jest to miejsce, w którym ja mieszkam. Ha.
8: Ja powiem, że ja u siebie na terasie zawsze mówię, że czuję się tutaj, jakbym była już gdzieś na wakacjach, ponieważ ja wychodzę pić kawę i mam widok na las, więc jestem po prostu całorocznie na wakacjach. I w lato to nie. W sumie nie wyjeżdżamy. Rzadko tak jest, że gdzieś na długo jedziemy. Jesteśmy w tym mieście, już prawie powiedziałam, w którym. A już na jesień, kiedy zimno, no to gdzieś tam można ruszyć.
7: To na końcu jeszcze proszę słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, jak panią znaleźć w internecie, bo pewnie osoby teraz po naszej rozmowie myślą, koniecznie muszę odwiedzić ten profil. I co ona tam mówi?
8: Dobrze, na Instagramie to będzie oksi.roxy. A na TikToku Oksana tu mieszka. Pewnie będzie łatwiej znaleźć na TikToku, a później z TikToka przekierować się na Instagram.
7: Bardzo dziękuję za to, że pani znalazła czas, ochotę i energię, żeby przyjść porozmawiać do nas, do Radia Tok FM. Pani Oksana była z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Ja również dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło.
9: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kolejne zmiany w amerykańskiej armii. Tym razem posadę stracił generał, który odpowiadał za operacje w Europie. W przyszłym tygodniu kierowcy będą mogli się uśmiechnąć. Nadchodzą kolejne obniżki na stacjach paliw. Kraków nie może poradzić sobie z uciążliwą budowlaną samowolą. Miasto zapowiada jednak nowe rozwiązania. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Generał Charles Constanza, który od kwietnia 2024 roku nadzorował operacjami armii USA w Europie, został odsunięty od dowodzenia 5. Korpusem, poinformował Pentagon. Nie podano jednak przyczyn decyzji, która zapadła na niespełna 2 miesiące przed upływem kontraktu. Pentagon prowadzi od końca lipca reorganizację kadry dowódczej. Szef resortu wojny Pete Hegseth usunął lub odsunął od pełnienia funkcji ponad 20 wysokich rangą oficerów. Generała Constanze zastąpi generał dywizji Thomas Felty, który w październiku ma oficjalnie objąć dowództwo 5. Korpusu. Do tego czasu na czele formacji ma stać generał brygady John B. Mountford. Władze Turcji wprowadziły ograniczenia w ruchu statków handlowych wpływających na Morze Czarne przez cieśninę Dardanele, poinformował Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła. Według informatorów agencji jest to efekt zaostrzenia wzajemnych ataków Rosji i Ukrainy w rejonie Akwenu. Według Bloomberga turecka Dyrekcja Generalna do Spraw Bezpieczeństwa Wybrzeża wstrzymała wydawanie zezwoleń tranzytowych lub opóźniła rozpatrywanie wniosków dla statków płynących do Noworosyjska oraz ukraińskich portów nad Morzem Czarnym.

0: Określono liczby jednostek, które objęto ograniczeniami. Większość ma dotyczyć Noworosyjska, czyli głównego czarnomorskiego portu Rosji, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej i zboża. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł. Ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze widać już w hurcie.
1: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większej liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
0: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Hormuz, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Przez Polskę przeszły burze i ulewy, ale deszczu wciąż jest mało. Susza w wielu miejscach kraju wciąż nie odpuszcza. W bieszczadzkiej gminie Bukowsko przez upały wyschły potoki i rzeki zasilające lokalny wodociąg. Władze wprowadziły ograniczenia w dostawach wody dla 4 miejscowości. To 1/3 powierzchni gminy, mówi wójt Marek Bańkowski.
2: W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
0: Tam, gdzie ujęcia przestały działać, wodę mieszkańcom dowożą strażackie beczkowozy, a dostęp do sieci ograniczono do 2 godzin na dobę.
2: Dostępność wody w wodociągu tym najbardziej problematycznym jest 2 godziny na dobę. Dodatkowo ustawiliśmy beczkę na 2,5 tysiąca litrów z wodą pitną w centrum jak gdyby tego problemu.
0: Gmina apeluje o oszczędzanie wody i liczy na wielogodzinne opady. Tych jednak w prognozach pogody w najbliższym czasie nie widać. Najsłynniejsza samowola budowlana w Krakowie przy ulicy Centralnej nadal stoi, choć prawomocny nakaz jej rozbiórki zapadł już dawno temu. Miasto zapowiada teraz nowe działania, które mają zniechęcić kolejnych najemców i uderzyć w właściciela budynku. Paulina Nawrocka.
3: Choć od wiosny obowiązuje prawomocny nakaz rozbiórki, miasto wciąż nie znalazło wykonawcy, który podjąłby się tego zadania. Teraz powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego szuka firmy, która przygotuje dokumentację techniczną. Tłumaczy Jan Machowski z magistratu.
4: Z tego względu, że ten budynek ma bardzo skomplikowane rozwiązania związane z instalacjami, żeby skutecznie ten budynek rozebrać, trzeba najpierw poznać, jak struktura instalacji w tym budynku wygląda.
3: Jest też pomysł, by na elewacji pojawił się wielojęzyczny baner ostrzegający, że to samowola budowlana przeznaczona do rozbiórki.
4: Te mieszkania cały czas są na rynku, na tych portalach ogłoszeniowych i cały czas tam nowe osoby się pojawiają, więc chcemy w ten sposób dotrzeć do mieszkańców, żeby się tymi lokalami po prostu nie interesowali.
3: Miasto rozważa też zawiadomienie skarbówki. Chodzi o zyski, jakie właściciel wciąż czerpie z wynajmu nielegalnego budynku. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM.
0: Informacje TOK FM wracają za godzinę. Synoptycy nie spodziewają się większych zmian w pogodzie. To będzie kolejny słoneczny i ciepły dzień. Miejscami można powiedzieć, że nawet upalny. Na zachodzie termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie z kolei na Suwalszczyźnie. 23 na plusie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Tomasz Węskę, kłaniam się nisko. To jest sobotni poranek w TOK FM. Sobotni poranek, który zwykle wita Państwa głosem Aleksandry Karasińskiej. Ale dzisiaj mała zmiana, uprzedzam, nie trwała. Jestem tutaj, żeby się z Państwem spotkać niejako zastępczo. Pani redaktor Karasińska wróci do Państwa. Będziemy razem do godziny 9:00. Ten program realizuje Michał Brodowski, którego serdecznie pozdrawiam. Z zaszyby. I cóż, zanim przejdziemy do przeglądu prasy, kilka słów o tym, co dziś w poranku TOK FM o 7.20. Gościem naszej stacji będzie dr Jacek Wasilewski, profesor i medioznawca, z którym porozmawiamy o tym, czy w ogóle potrafimy jeszcze ze sobą rozmawiać i czy trochę jest tak, że dziś raczej się przekrzykujemy i dziś raczej mówimy do siebie głównie. 7.40 to będzie czas, żeby spotkać się z panią Violettą Samborską, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współautorką raportu na temat dezinformacji medycznej, i porozmawiamy o tym, dlaczego wierzymy w medyczne fake newsy. Nie tak dawno mieliśmy na antenie TOK FM też rozmowę na temat tego, że bardzo chętnie korzystamy z AI, żeby dowiadywać się różnych rzeczy dotyczących zdrowia. To pewnie jest druga strona, czy jedna ze stron medalu. O 8.00 gościem TOK FM będzie profesor doktor habilitowany Piotr Oleś, psycholog z Wydziału Psychologii w Krakowie z Uniwersytetu SWPS. Porozmawiamy o odpoczynku, bądź co bądź mamy sezon urlopowy, więc podyskutujemy, porozmawiamy o tym, jak odpoczywa ekstrawertyk i jak odpoczywa introwertyk, jak osobowość wpływa na to, na taką zdolność wypoczynku i relaksu. A o 8.20 doktor inżynier Ilona Biedroń, ekspert do spraw renaturyzacji wód powierzchniowych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Porozmawiamy o wysychających rzekach i takim kryzysie, który dzieje się jakoś obok, nie zawsze zauważony. A stan Wisły, Dunaju, Renu to są naprawdę w tym momencie już rekordy i to te bardzo niechlubne. O 8.40 gościem TOK FM będzie Krzysztof Cibor z Greenpeace'u i porozmawiamy o pszczołach, zapylaczach, których obchodziliśmy wielki, właściwie wciąż obchodzimy wielki dzień. A teraz przegląd prasy. Przejdźmy może, albo skierujmy się na mapie za ocean. Amerykańskie media piszą o decyzji Federalnego Sądu Apelacyjnego, który zablokował wysoce kontrowersyjną budowę sali balowej przy Białym Domu w Waszyngtonie. Inwestycja, dodajmy, to jest ciężka, warta $400 milionów. No i ta inwestycja musi zostać wstrzymana do czasu zatwierdzenia tej budowy przez Kongres. Washington Post pisze, że to cios taki wizerunkowy dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to jeden z priorytetów Donalda Trumpa w tej kadencji. No i przy okazji taki jego pokaz siły, pokaz tego, że cokolwiek sobie postanowi, to nie musi oglądać się na Kongres, a tu sąd apelacyjny stwierdził, że i owszem musi, co wystawia autorytet Trumpa na szwank. Prezydent USA zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego i na swoim portalu do komentowania różnych rzeczy, czyli Truth Social, napisał, że ta niesprawiedliwa decyzja musi zostać odrzucona, a sędziowie włożyli kawę na ławę, pisząc, że każdy z prezydentów Stanów Zjednoczonych jest jedynie lokatorem, a nie właścicielem Białego Domu. Oczywiście Trump się nie zgadza, przekonując, że nie ma mowy o lokatorach, że prezydenci są wybierani przez naród, a zatem mają prawo, tu cytat, naprawiać, zabezpieczać, chronić i upiększać Biały Dom bez zgody Kongresu. A Trump rozpoczął inwestycje bazując na datkach, ale sąd uznał, że takie prywatne finansowanie nie upoważnia go do obchodzenia wymogu posiadania zgody Kongresu na duże zmiany na terenie Białego Domu. A jeśli już przy Stanach Zjednoczonych jesteśmy, to New York Times pisze o wyborach połówkowych, do których zostały 3 miesiące. Analitycy spodziewają się, że Republikanie zapłacą w nich za decyzję Donalda Trumpa, które delikatnie mówiąc okazały się niepopularne. Tu krótkie wyjaśnienie dla słuchaczy, którym amerykański system jest obcy. W połowie kadencji prezydenta, czyli teraz to będzie 3 listopada, Amerykanie wybiorą nową Izbę Reprezentantów i 33 ze 100 senatorów i na przykład w stanie Michigan może zwyciężyć demokrata Abdul Al-Said, młody 41-letni polityk, nawiasem mówiąc lekarz, epidemiolog, który zwyciężył w prawyborach demokratów do Senatu i w listopadowych wyborach zmierzy się z republikaninem Michaelem Rogersem. Popiera tego demokratycznego kandydata lewicowy, czy lewicujący były kandydat na prezydenta Bernie Sanders. Według New York Timesa taka mocna pozycja Al-Saida to największy sukces lewego skrzydła demokratów w tym roku. No a polityk ma bardzo określony stosunek do Izraela i przekonuje, że wspieranie militarne tego kraju to odbieranie pieniędzy zwykłym Amerykanom, którzy potrzebują ich chociażby na to, żeby każdy z nich miał zapewnioną opiekę zdrowotną. No, krytycy demokraty podnoszą, że to, co Waszyngton wykłada, by wesprzeć Izrael, to jest jakiś ułamek wydatków na świadczenia społeczne. Ale tak czy inaczej, według New York Timesa na razie sukcesy Saida traktowane są jako test tego, jak daleko na lewo mogą przesunąć się demokraci i co to może Partii Demokratycznej dać. Dlaczego w ogóle wybory połówkowe są istotne? No, dlatego, że decydują o tym, kto będzie miał, mogą zdecydować o tym, kto będzie miał przewagę w amerykańskim Senacie. No, a Partia Demokratyczna sobie ostrzy zęby na to, żeby za 2 lata to jej kandydat zamieszkał w Białym Domu. I tu ciekawą rzecz w ogóle przynosi agencja Reuters. Według najświeższego, świeżutkiego, jeszcze ciepłego sondażu 37% badanych Amerykanów jest przekonanych, że to demokraci mają lepszy plan, politykę i podejście do gospodarki Stanów Zjednoczonych, a 36% uważa, że republikanie. No, 1 punkt procentowy różnicy, jasne, ale chyba znaczącej, pokazujący zmianę nastrojów na korzyść demokratów, przynajmniej na razie. Badanie wykazało też, że więcej zarejestrowanych wyborców zagłosowałoby w wyborach połówkowych na kandydatów demokratów niż republikanów, gdyby te wybory połówkowe odbyły się teraz, dzisiaj. Tłem tej zmiany są dotkliwe dla przeciętnego Amerykanina ceny paliwa. Już nie wchodźmy w tę dyskusję, ile kosztuje litr paliwa w Stanach Zjednoczonych, a ile kosztuje u nas, ale Amerykanie mają swój punkt odniesienia. Dla nich te ceny, które są, które widzą na stacjach benzynowych, są dotkliwe, są znacznie wyższe niż przed wybuchem konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem. No a właśnie ten konflikt jest źródłem tych problemów i wysokich cen na stacjach. No, to, o czym pisze Reuters, wyniki sondażu są niewątpliwie czymś, o czym Republikanie i Trump mają nad czym mają myśleć, czy mogą myśleć. A jeśli już przy wyborach połówkowych i Iranie jesteśmy, to brytyjski dziennik Guardian publikuje analizę na temat wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem właśnie. I główna teza jest taka, że Teheran snuje taką intrygę, która ma zadać cios prezydentowi Trumpowi, właśnie w kontekście wyborów połówkowych i wnosząc z badania, o którym przed chwilą mówiłem, a którego wyniki opisuje agencja Reutera, chyba się Teheranowi udaje. Guardian sugeruje, że Teheran ma wobec Trumpa podobny plan jak wobec Jimmy'ego Cartera, którego prezydenturę w latach 79-81 naraził na szwank kryzys związany z zajęciem ambasady amerykańskiej w Teheranie przez studentów i wzięcie wszystkich przebywających w placówce za zakładników. Głośna niegdyś bardzo historia. No i dziennik wskazuje, że o ile Iran od lat 70. Nigdy nie ufał Ameryce, tak dziś to już jest taka trochę sprawa osobista i operacja wymierzona wprost w Donalda Trumpa, który odpowiada za śmierć najwyższego przywódcy Iranu i zamachy na irańskiego prezydenta. Irańczycy wiedzą, że przedłużający się konflikt przekłada się na ceny ropy w Stanach Zjednoczonych, a wojna USA z Iranem jest niepopularna wśród większości Amerykanów i ciąży ona prezydentowi Trumpowi. No i Iran ma też taki plan, według Guardiana, żeby zadbać o to, by koszty tej wojny i jej konsekwencje były dla Ameryki na tyle poważne, na tyle dotkliwe, żeby ukształtowały kurs amerykańskiej polityki i krajowej, i zagranicznej na długie lata. Przenieśmy się jeszcze do Europy. W informacjach TOK FM usłyszeli Państwo, że Hiszpania wprowadza kontrole graniczne dla obywateli Włoch. To wszystko dlatego, czy jest to wszystko... Wszystko dzieje się na tle oczywiście Ceuty. Włoska prasa Corriere della Sera pisze między innymi o totalnym starciu właśnie Włoch i Hiszpanii. Wszystko dlatego, że Madryt żąda od Rzymu przywrócenia swobodnego przepływu osób od jutra. Chodzi właśnie o sprawę Ceuty, która rozgrzewa opinię publiczną także w Polsce, chociaż pewnie w mniejszym stopniu niż we Włoszech, w kraju dotkliwie doświadczonym kryzysami migracyjnymi, ale też mającym do Maroka pewien szczególny stosunek wynikający z zaszłości historycznych sięgających II wojny światowej. La Repubblica pisze o tym, że sama polityka zagraniczna premier Giorgi Meloni jest problematyczna i no i premierka Włoch dotychczas próbowała balansować jakoś pomiędzy taką polityką proeuropejską, jednocześnie twardą polityką migracyjną i tu się chyba troszeczkę plan szefowej włoskiego rządu posypał. Według La Repubbliki polityce Giorgi Meloni, tu cytat, brakuje ciężkości, a sam konflikt o strefę Schengen miał włoskie władze kompletnie zaskoczyć. To jeśli chodzi o Włochy i Hiszpanię, bardzo gorącą w ostatnich dniach historię, także pewnie z punktu widzenia niektórych turystów interesującą. Przenieśmy się jeszcze, mamy mało czasu, ale jeszcze na chwilkę do Polski. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że jest gorąco na linii pyszne.pl, a ministerstwem. I mówimy w tym momencie o konflikcie Platformy, która o kurierach, którzy dowożą jedzenie na zamówienie. Chodzi o to, że jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy przekształci umowy, no to może się to skończyć w sądzie konfliktami. Pyszne.pl, przypomnijmy, ogłosiło do końca sierpnia, że masowo będzie zwalniało kurierów. No i jest to dla nich oczywiście pogorszenie warunków pracy. Mają być zatrudnieni przez firmę pośredniczącą. No ale to jest troszeczkę już dłuższa historia. Do tego będziemy jeszcze pewnie wracali na antenie TOK FM. Na razie Tomasz Węskę, kłaniam się po informacjach. Dostałem tutaj małą burę od mojej wydawczyni, że wspomniałem o realizatorze, a nie wspomniałem o niej. A tutaj przez szybę również pozdrawiam Magdalenę Sikoń, która wydaje ten program. Z nami jest dr Jacek Wasilewski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, medioznawca. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
6: I taką roboczą tezę mam tutaj przed sobą. Czy im głośniej, tym lepiej? To znaczy, czy to jest warunek, którym się, albo właściwie kryterium, którym się kierujemy, komunikując się, rozmawiając, czy to jest w ogóle uprawnione stwierdzenie?
7: To zależy, w jakiej jesteśmy sytuacji, ponieważ jeżeli jesteśmy w bardzo dużym mieście, gdzie jest duży hałas i się w ogóle nie słyszymy, no to oczywiście im głośniej, tym lepiej. Natomiast normalnie jest tak, że my, żeby się skomunikować, to przede wszystkim musimy mieć takie momenty milczenia i słuchania. I teraz, jeżeli jesteśmy nastawieni na monolog, no to nie ma znaczenia, co mówi ktoś inny, tylko ma znaczenie, kto jest słyszany przez innych. Więc dzisiejsze komunikowanie, zwłaszcza polityczne, ale nie tylko, jest często nastawione na to, żeby nie słuchał nas ten, do kogo mówimy, tylko jakaś inna, postronna osoba, powiedzmy, nie wiem, społeczeństwo słucha polityków i wtedy nasz adresat w ogóle nie ma znaczenia. Tak? Chodzi o to, żeby raczej był słyszany ten, kto mówi, a nie ten, do kogo się niby mówi. No i to jest pewien rodzaj zaburzenia, bo my wtedy w ogóle się nie dogadujemy, tylko to jest seria monologów. No i zdarza się to w różnych układach, w parach, w rodzinie, tak, w jakichś rozmowach czasami z dziećmi, gdzie właśnie to dominacyjne podnoszenie swojego głosu no sprawia, że zaznaczamy swoją pozycję, ale efekt, czyli porozumienie, mało jest istotne.
6: No, ja mam takie wrażenie, że jak rozmawiam ze znajomymi, ale też nie tylko znajomymi, politykami, naukowcami, no coraz częściej spotykam się z taką niechęcią właśnie moich rozmówców do tego, żeby mówić o mediach społecznościowych. To znaczy niektórzy dodają taki przedrostek anty, albo inni szukają określenia, na przykład mówią o platformach dyskusyjnych. Przyznam szczerze, że mi to jest jakoś bliskie, chociaż też nie wiem, czy to, co tam się dzieje, to jest dyskusja. Ale te platformy, te portale, one nam w jakiś sposób przeszkadzają, psują nawyki związane z tym, jak rozmawiamy?
7: Bardzo nam psują. Dobrze, że pan to powiedział. Z jakiego powodu? Dlatego, że platformy społecznościowe są głównie taką maszyną do wyróżnienia się. W związku z tym, jeżeli my jesteśmy w jakiejś mniejszej liczbie osób, powiedzmy mamy 2 osoby na ławeczce albo 2 osoby na balkonie rano pijąc sobie kawę, to my możemy sobie rozmawiać intymnie i my w ogóle nie musimy powodować jakichś większych emocji, żeby być słyszanym. Natomiast jeżeli jest tak, że rozmawia cały blok na balkonie i cały blok nas słyszy i wszyscy konkurują ze sobą w tym bloku, kto będzie lepiej najlepiej słyszany, no to wiadomo, że kluczowe jest i siła głosu, i to, kto ma bardziej emocjonalną opowieść, i to, kto bardziej innych zainteresuje ekstremalnymi słowami. W związku z tym, jeżeli popatrzymy sobie na media społecznościowe, no to trochę tak się dzieje, czyli kluczowe jest wyróżnienie się, więc jeżeli mamy bardzo dużo konkurencji i chcemy się wyróżnić, to no to zaczyna liczyć się ekstremum, a nie sama treść. I dotyczy to influencerów, ale dotyczy to też osób, które walczą o popularność, tak? No bo
6: żyjemy w czasach ekonomii uwagi, tak? Tak jest to określane.
7: Tak. I teraz jeżeli tak się dzieje, to sama treść, weźmy sobie takiego pawia. Nie? Każdy widział pawia i paw jest takim zwierzątkiem, które ma jakiś kawałek, no nazwijmy to, znaczy porównajmy to do treści wiadomości, a reszta to jest ten ogon, którym wabi swoją pawicę. I w momencie, kiedy my bardzo konkurujemy o uwagę, no to kluczowe jest to, że ten cały ogon pawi jest najistotniejszy, a ta treść, czyli to, co realnie mamy do powiedzenia, jest bardzo malutkie w porównaniu z tym ogonem. I trochę w ten sposób działają media społecznościowe. I to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że bardzo wiele mediów społecznościowych jest szkodliwych z tego powodu, że do naszej rozmowy dołączają się różne inne osoby, na przykład zjawisko trollingu, czyli każda rozmowa nasza jest obserwowana przez bardzo dużo innych osób, które po pierwsze są reklamodawcami, po drugie są czasami obcymi agentami, które natychmiast, kiedy wywołany jest jakiś temat, pojawiają się z gotowymi komentarzami i pod obstrzałem tego trollingu jesteśmy w bardzo dużym stopniu, często sobie nie zdajemy jak dużym, a niektóre media społecznościowe są po prostu szkodliwe i jeżeli poczytamy sobie chociażby o szkodliwości Instagrama dla nastolatek, które wynika z porównywania się do innych, do zbyt dużej grupy osób, no to rzeczywiście jest to dość duży społeczny problem. No kiedyś, jeżeli powiedzmy porównywaliśmy się do 10-15 osób, z którymi chodziliśmy do klasy, to ten efekt porównywania nie był aż tak bardzo dojmujący.
6: Presja była znacznie mniejsza.
7: Dzisiaj porównujemy się do najpiękniejszych osób z całego świata, to można naprawdę mieć mniejsze mniemanie o sobie. I rzeczywiście tak jest w momencie dojrzewania. Osoby, które mają niepewną samoocenę, to w tej całej dyskusji, która jest po prostu wyścigiem autoprezentacji, mają bardzo duże problemy i dlatego w wielu krajach zakazuje się korzystania z mediów społecznościowych przez osoby, które są w wieku szkolnym.
6: A czy na naszą rozmowę, czy na naszą zdolność porozumienia się wpływa w jakiś sposób to, jak ewoluuje język? Bo on się z jednej strony troszkę, mam wrażenie, spłaszcza, upraszcza. Ja ostatnio miałem, przyznam szczerze, taką wymianę zdań z jednym z czytelników, powiedzmy, w mediach społecznościowych, z którym dyskutowaliśmy o tym, że mamy w Polsce coś takiego jak jarzyny i warzywa. I to są słowa, które są dziś stosowane zamiennie, ale znaczyły coś innego. To znaczy jarzyny jako coś, co jest jare i nie wymaga gotowania, a warzywa jako coś, co jemy po obróbce, tak? No bo warzymy to. I to była szalenie fajna wymiana zdań, ale uświadamiająca, jak bardzo nam się język spłaszczył, chociażby nawet w kontekście rozmawiania o jedzeniu i o kuchni. I zastanawiam się, czy język, który się troszkę zawęża, spłaszcza, on ułatwia komunikację, czy utrudnia?
7: I taka kwestia związana z tym, czy warzywa, czy jeżyna, jest jeszcze bardzo przyjemną konwersacją.
6: No, trochę taki wygodny przykład na sobotni poranek.
7: Trochę mi przypomina wierszyk Tuwima, czy mąż jest wstawiony, czy jakimś innym przymiotnikiem należałoby go określić. To, co jest chyba gorsze, to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest zbytnia emocjonalizacja przekazu, która powoduje, że my bardzo szybko się polaryzujemy. Czyli chodzi o to, że ta komunikacja trochę wygląda tak, jakbyśmy machali flagami do siebie i szukamy swoich różnic, a nie a nie punktów wspólnych i to powoduje, że bardzo często mamy wrażenie, że jesteśmy po jakichś dwóch różnych stronach i to powoduje często, że wyrzucamy się ze znajomych na tych mediach społecznościowych i robimy różne takie rzeczy, które są efektem tego, jak działają algorytmy w mediach społecznościowych. A druga rzecz jest taka, a propos tego spłaszczenia, że coraz częściej my wklejamy do mediów społecznościowych różne treści, które wygenerował nam AI. Mhm. Jeżeli sztuczna inteligencja generuje nam nasze rozmowy, no to rzeczywiście one stają się, one może są pięknym wzorem i ornamentem, tak jakbyśmy powiedzmy sztucznie czy matematycznie jakiś ornament sobie w domu wygenerowali, tylko że coraz mniej tam jest prawdziwe ekspresji człowieka.
6: No i coraz mniej trenujemy chyba własny umysł do tej komunikacji.
7: My często nie lubimy trenować swojego umysłu, dlatego że człowiek jest stworzeniem ekonomicznym i jeżeli może nie myśleć, to nie myśli, więc jakby tutaj zawsze tak było, że my z tym umysłem nie przesadzamy i jeżeli możemy się pozbyć jakiegoś myślenia, to często się pozbywamy, chyba że ktoś jest po prostu z natury szaradzistą i ten umysł trenuje, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli są treści, które są generowane przez sztuczną inteligencję, to właściwie one się trochę komodyzują, czyli stają się bardzo podobne. Czyli z jednej strony mamy emocjonalizację i algorytm mówi, podkreśla różnice między nami, a z drugiej strony te treści, które mogą być generowane po to, żeby się wyróżnić, no stają się coraz bardziej podobne, bo robi to ta sama maszyna. I w związku z tym ta rozmowa jest napięta, ale jednocześnie taka poszerzała. I w ten sposób również mam takie wrażenie, że my raczej tworzymy flagę, którą machamy, niż komunikat, którym chcemy dotrzeć do drugiego człowieka i wysłuchać też drugiego człowieka.
6: A będzie gorzej? To znaczy, ja nie chcę być tutaj jakimś takim złym prorokiem, ale już się spotkałem z takimi prognozami, że no za chwilę będą za nas, pan już trochę o tym powiedział właściwie, że za chwilę będą za nas rozmawiali agenci AI. Będzie sprawa do załatwienia.
7: A dlaczego za chwilę? Już rozmawiają to agenci AI już,
6: tak,
7: za
6: tak,
7: nas.
6: Tak, no właśnie.
7: Tak, rozmawiają za nas agenci AI i czasami nie jesteśmy w stanie rozróżnić, że rozmawiamy z jakimś agentem, ale już od 2 sierpnia wszedł tak. AI Act i w związku z tym taki agent musi się przedstawić jako agent. Więc jest o tyle w Europie oczywiście, tak więc...
6: No ale miałem na myśli taki bardziej osobisty użytek, powiedzmy, czyli załóżmy, no nie chce mi się pisać rozwlekłej wiadomości do mojego, prawda, znajomego. Oczywiście hipotetyczna sytuacja, bo ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi, ale no i na przykład zlecam jednemu czy drugiemu modelowi językowemu, słuchaj, przekonaj mojego znajomego, że to i to nie, albo to i to tak.
7: Tak, będzie gorzej i ja uważam, że już jest gorzej, ponieważ patrząc na to, jak piszą pracę na przykład studenci i jak bardzo korzystają ze sztucznej inteligencji, no jest to zrzucanie z siebie całkowitego wysiłku i ja bym powiedział, że to jest kolejna choroba cywilizacyjna, która nas czeka. Czyli tak jak samochody spowodowały, że mamy problemy z nogami, że nie chce nam się chodzić, że właściwie dzisiejsze ciało jest w dużej mierze chore, pokrzywione i nie służy temu, do czego zostało stworzone, bo my nie zostaliśmy stworzeni do oglądania telewizji. To tak samo nasz umysł wsiada do takiego samochodu, którym jest właśnie
6: model językowy. Mm-hmm.
7: I właściwie można powiedzieć, że staje się bardzo mało wydajny. Czyli tak, no my nie jesteśmy tak samo, nie jesteśmy w stanie przebiec się paru kilometrów. Znaczy niektórzy pięknie biegną, ale dużo osób nie jest w stanie i dużo osób nie będzie w stanie sformułować później jakiejś sensownej myśli. I jest to dosyć przykre, ale myślę, że to będzie postępować i jeżeli pan zapytał, czy będzie gorzej, tak, ja uważam, że będzie gorzej.
6: A czy sam język też jest tutaj w jakiś sposób źródłem jakichś problemów, się zastanawiam, bo mam wrażenie, że zwłaszcza w ostatnich latach mamy takie nagromadzenie dyskusji o samym języku, o jego inkluzywności, dyskusję o tym, jak mówić, czy używać jakichś określeń, czy nie, feminatywy, tak, czy nie, czy jakieś słowo jest właściwe. Czy to nie zniechęca też do komunikacji w jakiś sposób?
7: Nie, wie pan co, to jest tak, że zawsze z językiem były jakieś problemy. Jeżeli my popatrzymy sobie, jak wyglądało uczenie manier dworskich albo w ogóle jakieś takie przystosowywanie języka do pewnych formatów, to zawsze z tym był problem. Więc to nie jest tak, że my nagle mamy jakieś większe problemy niż kiedyś. O tyle dobrze, że
6: mam wrażenie, że to może jakoś natężenie zjawiska.
7: Myślę, że w takim, że summa summarum, my możemy ćwiczyć się mniej w języku, ale też przez to, że mamy dużo możliwości rozmów, to tym językiem jednak posługujemy się często lepiej niż kiedyś, gdy mieszkaliśmy sobie w Ostępach i widzieliśmy łosia tudzież borsuka, natomiast rzadko widywaliśmy człowieka i mieliśmy rzadko okazję z nim porozmawiać. Więc z jednej strony ten język staje się bardziej ubogi, ale też z drugiej strony my rozmawiamy dużo częściej już chociażby przez samo zagęszczenie. Czyli nie chodzi o to, że nie ma momentów, kiedy milczymy, gdy jest zbyt duży tłok na przykład w windzie, ale generalnie te różne rozmowy pojawiają się często, chociaż proszę zauważyć, że kiedy się tak w pociągu się rozmawiało, przy tym jajku gotowanym na twardo.
6: Szczerze mówiąc, to był mój ulubiony aspekt podróży pociągiem. Tak, mnóstwo rozmów.
7: Natomiast dzisiaj wszyscy siedzą w telefonach i mało ze sobą rozmawiają, chyba że nagle odkryją rozmowę, że z innym człowiekiem można rozmawiać, bo przedział nie jest windą, tudzież jakieś inne przestrzenie, gdzie ludzie się spotykają, nie są windami.
6: Albo trzeba zwrócić współpasażerowi uwagę, że może jednak makrela to nie jest dobry pomysł na posiłek w pociągu.
7: Tak, więc my trochę tracimy taką zdolność, znaczy może nie starsze pokolenie, ale młodsze pokolenie traci zdolność takiego zagadywania wprost. Mhm. Zagaduje za pomocą różnych komunikatorów, bo czy to będzie Spotted, czy to będą Tindery, czy jakieś inne sposoby zagadywania, które są zapośredniczone, ale przecież kiedyś tak też zagadywało się przez sposób zapośredniczony, czyli właśnie. Jak byliśmy na jakichś potańcówkach, to wysyłało się służącego, albo przyjaciela, albo kogoś innego, albo karteczkę, co rozmawiało za nas. Więc można powiedzieć, że zawsze były jakieś takie sposoby nawiązania niebezpośredniego kontaktu.
6: Grunt, że czujemy potrzebę, żeby zagadać. Tak.
7: Dzisiaj mamy SMS-y, ale kiedyś przecież wysyłało się gołębia i też była tam bardzo, bardzo krótka wiadomość No, czasami tych gołębi trzeba było wysłać więcej, bo nie każdy gołąb dolatywał.
6: Panie doktorze, musimy powolutku kończyć, niestety, ale powiedzmy, że to jest optymistyczne zakończenie, na którym mi zależało. Potrzebujemy zagadać i zawsze znajdziemy na to jakiś sposób. Pan doktor Jacek Wasilewski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, medioznawca, był z nami. To jest poranek TOK FM. Tomasz Fęskę, kłaniam się. Naszym gościem jest pani Wioletta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współautorka raportu na temat dezinformacji medycznej. Słyszymy się? Halo?
8: Tak, dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
6: Jak to jest z tą dezinformacją medyczną i medycznymi fake newsami? Bo jest to jeden z obszarów, który jest jednym z największych takich, powiedzmy, jednym z największych pól uprawiania dezinformacji w internecie. I działa to w ten sposób, czy właściwie dezinformacja pada na podatny grunt, ponieważ w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o kwestie medyczne, chcemy w nie wierzyć. Pytanie, dlaczego?
8: To ja bym zaczęła od tego, że przede wszystkim to, co nazywamy dezinformacją medyczną, bardzo sprawnie i dużo posługujemy się tym sformułowanie, to są informacje, które są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Takie uproszczenia, które mogą prowadzić do błędów, do jakichś takich szybkich wniosków zdrowotnych, do niesprawdzonych porad terapeutycznych i na końcu do manipulacji. Zdrowie ma to do siebie, że dotyczy nas wszystkich. I teraz, kiedy cokolwiek się dzieje z nami, z naszymi bliskimi, no to chcielibyśmy mieć szybko, krótką i prostą diagnozę i procedurę leczenia. No ale w nauce i w medycynie absolutnie nic tak nie działa. Żeby mieć precyzyjne, dobrane leczenie, potrzebujemy mieć diagnozy, która nierzadko jest procesem dłuższym niż byśmy chcieli, szczególnie jeżeli to jest wszystko podszyte lękiem o nas samych, emocjami, o naszych bliskich. I stąd wynika cały proces, który jest dość trudny do złapania, bo w miejscu, w którym naukowcy, naukowczynie potrzebują rozwinięcia wachlarza możliwości i dopiero sprowadzenia tego do profesjonalnej diagnozy, pojawiają się pseudomedyczni guru, którzy twierdzą, że na wszystko mamy rozwiązanie. I to są proste rozwiązania, szybkie rozwiązania, które niestety, co wynika dobrze z naszego raportu, pokazuje, że czasem nawet prowadzą do przerwania nawet terapii onkologicznych, co nie jest, co absolutnie nie jest pożądane. Pytał mnie pan, skąd biorą się te informacje i dlaczego one tak szybko się rozchodzą.
6: No, postawiłem tezę, że chcemy wierzyć w takie rzeczy, bo właśnie dają nam łatwe odpowiedzi, łatwe recepty.
8: Tak, tak. I ta teza, my w nie wierzymy i to jest chyba największy problem, dlatego że prosty język, emocje, troszkę taka manipulacyjne podejście do sytuacji, w której lekarz ci tego nie powie, lekarka to przed tobą zataiła, daje nam też poczucie, że mamy dostęp do wiedzy, która jest wiedzą tajemną, to po pierwsze, a po drugie, że proste rozwiązanie są najlepsze dla nas, bo są szybkie. Czyli znaczy, mamy to, co się, w czym...
6: Nasza rozmowa się zbiega w czasie z interesującą rzeczą, którą podały hiszpańskie media, właściwie hiszpański portal fact-checkingowy Maltida ujawnił wczoraj, że na YouTubie jest ponad 1000 kont lekarzy wygenerowanych w AI, no, czyli właściwie nie lekarzy, właśnie, po prostu takich tworów.
8: Właśnie nie, to jest... O tym możemy mówić w takim kontekście, że mamy nowego gracza, właściwie już nie nowego, trochę oswojonego, ale jednak gracza, który wykracza poza nasze wyobrażenie i jest w stanie wygenerować postać lekarską, czyli jakby budować zaufanie, tak? Czyli mamy kitel, mamy stetoskop, mamy profesjonalny język. Oczywiście, że tak. No to jest to, co wyszło w naszym raporcie, czyli 54% treści dezinformacyjnych jest generowanych na YouTubie. Dlaczego? Dlatego, że jak widzimy twarz, widzimy kitel, widzimy stetoskop, to natychmiast to się budujemy sobie relacje i natychmiast mamy taki element wzbudzonego zaufania, jak pan powiedział. I to jest też taki element, z którym bardzo trudno jest teraz walczyć, bo to jest coś nowego, czego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sprawdzić i uchwycić tak na szybko.
6: No ja przyznam szczerze, że sam się natknąłem zupełnie przypadkiem, no może nie na lekarza wygenerowanego w AI, ale na innej platformie, no właśnie dyskusyjne słowo społecznościowej, natknąłem się na takiego starszego pana, który był jakoby zielarzem, prawda?
8: Tak.
6: I prawda, to jakichś rozmaitych porad udzielał, sugerował, co można zrobić, żeby poprawić cerę, schudnąć i tak dalej. Tylko że to było takie wręcz absurdalne, to znaczy ten wygenerowany przez sztuczną inteligencję starszy pan ciągnął przez słomkę jakiś napój i żylaki z ręki mu znikały w trakcie, kiedy on ten napój pociągał. I zastanawiam się, no przepraszam, ale co trzeba mieć w głowie, żeby w to uwierzyć?
8: Ja myślę, że ja bym jakby nie szła tym tropem, co trzeba mieć w głowie. Czasami walczymy o swoje życie i walczymy różnymi metodami. I jeżeli widzimy coś takiego, a nie mamy wiedzy medycznej, nie edukowani byliśmy do sprawdzania różnych źródeł, bo w systemie tego nie ma, a potrzebujemy pomocy, to jest naprawdę szybkie rozwiązanie. I myślę, że postawiłabym nawet takie zdanie, że edukacja i edukacja i jeszcze raz edukacja może pomóc takim ludziom w tym, żeby może się zastanowili, czy aby na pewno to jest możliwe. Jeżeli my jesteśmy w jakimś takim poczuciu osamotnienia i samotnej walki o swoje zdrowie, a co więcej o zdrowie swoich bliskich, to tutaj myślę, nie, to są bardzo duże emocje i rozsądek schodzi na drugi plan. To bym postawiła na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu też to Uniwersytet Warszawski przygotował takie badania dotyczące tego, w jaki sposób dezinformacja medyczna rozchodzi się po sieci i w jaki sposób my na nią reagujemy. No i przede wszystkim dowiedli, że jednak działania profilaktyczne, te bardzo proste, edukacyjne, znacznie tańsze niż samoleczenie, czyli edukowanie społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie medycyny, dają dużo lepsze skutki niż potem sama walka z dezinformacją medyczną. Bo to oznacza, że jeżeli my jesteśmy w emocjach, coś w jakiś sposób wychwyciliśmy, co jest przekonujące dla nas w danej chwili, bo jesteśmy w takim miejscu, a nie w innym swoim życiu, to zdrowy rozsądek i racjonalne argumenty zupełnie nie działają w tym zakresie. Trzeba odczekać chwilę i dopiero po jakimś czasie wrócić z racjonalnym argumentem. I teraz to, co o skutkach możemy też opowiedzieć, bo na przykład na podstawie walki z wirusem HPV. Oczywiście nie muszę wspominać, że ponad 54% naszych analizowanych narracji stanowiły wciąż ruchy antyszczepionkowe, czyli temat stary jak świat, ale wciąż aktualny. Te ruchy antyszczepionkowe uaktualniają się w momencie, kiedy w debacie publicznej pojawiają się jakieś tematy około medyczne, na przykład, nie wiem, teraz była edukacja zdrowotna, która była no, takim punktem zapalnym, zwłaszcza w tej sferze dotyczącej zdrowia seksualnego. I to był taki element, w którym natychmiast pojawiła się informacja o tym, że jednak szczepionka przeciw wirusowi HPV to jest raczej podłoże kulturowe, a nie dotyczące samej medycyny. Badacze i właściwie lekarki, lekarze mówią o tym, że szczepionka przeciw HPV jest jedną z najbardziej, najlepiej przebadanych szczepionek, a wciąż jest w taki sposób mocno dyskredytowana.
6: Tak, bo dezinformacja, dezinformacja to nie zawsze jest też negowanie skuteczności na przykład jakiegoś rozwiązania medycznego, ale też przypisywanie mu na przykład no właśnie innej roli, tak? Pani mówiła o tym aspekcie społecznym.
8: Tak, to właśnie
6: społecznym.
8: Tak, o kulturowym, tak. Kulturowym, dokładnie. Tak, mówiłam o tym, że nie skupiamy się na tym, czy ona jest skuteczna, czy nie jest skuteczna, tylko skupiamy się jakby na przedpokoju tej szczepionki, a mianowicie wchodzimy i mówimy, w tej sytuacji tutaj widzimy, że tutaj będzie rozmowa o deprawacji dzieci. Nie idziemy w tą stronę. I to jest też groźny temat dotyczący tego, że my już nie zastanawiamy się nad tym, czy ta szczepionka jest skuteczna, że ona de facto może nas chronić przed nowotworem, chroni nas przed nowotworem i to zarówno dziewczynki, jak i chłopców, tylko zupełnie nasze myślenie schodzi na inny punkt, czyli mamy takie przekierowanie sposobu myślenia i argumentowania na zupełnie inne, zupełnie inne tematy. I tutaj ta dezinformacja potrafi siać naprawdę, właściwie to zbierać się żniwo dla siebie, dlatego że w Japonii, gdzie te medialne kampanie dotyczące pseudoszkodliwości szczepionki były tak silne, że wyszczepialność w Japonii, która była na poziomie, uwaga, 70%, spadła do 1%.
6: A czy wiemy, kto sieje tą dezinformację? Bo pani mówi, że zbieramy, wszyscy zbieramy chyba żniwo, ale kto sieje?
8: Tak. Kto sieje? No ci, którzy mają bardzo dobrze wypracowane mechanizmy zarabiania na naszym strachu i lęku, a mianowicie pojawiły się w sieci tacy liderzy, lidery opinii, czyli którzy no, nie są nadawcami medialnymi, ale potrafią bardzo skutecznie dystrybuować swoje treści. Wokół nich są zbudowane społeczności, które w jakiś sposób posługują się upowszechnianiem tego, co ci ludzie wytworzyli w tych swoich działaniach.
6: A oni bardzo często... gdzieś dalej, na przykład za granicę, do Rosji?
8: Nie zawsze to jest tak, że my badaliśmy grunt Polski w naszym raporcie Uniwersytetu Medycznego i firmy MediaBoard i tam to, co zbadaliśmy, to są polscy liderzy opinii. Ja nie będę wymieniać z imienia i nazwiska, bo nie będę napędzać się zasięgów. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to te mechanizmy, na których zbudowana jest ta dezinformacja w przypadku tych liderów, liderek opinii, to jest coś, co o czym w dezinformacji mówimy jako cherry pickingu, czyli wybieramy pojedynczą informację, która potwierdza naszą tezę, a pomija pozostałe dowody, które już są niewygodne i na przykład obalają. Czyli oparta ta dezinformacja jest na jednym takim dowodzie. No, to nam powinno już zapalić czerwoną lampkę. Drugą rzeczą, chyba taką najbardziej popularną, o której mówimy, to są zombie papers, czyli zdyskredytowane, obalone, wycofane publikacje naukowe, które no niestety, jak wiemy, w sieci nic nie znika, w związku z tym one krążą sobie po internecie jako rzekomy dowód i ludzie wciąż do nich wracają, zwłaszcza ci pseudomedyczni, nie wiem, czy mogę powiedzieć szarlatani, ale jednak myślę, że jeżeli, właśnie chcę powiedzieć o tym, że jeżeli ktoś jest w stanie przekonać osobę chorą na nowotwór do przerwania terapii onkologicznej i namówienia na stosowanie prostych rozwiązań, no to to jest jednak szarlataństwo.
6: Znaczy to jest przypadek dla prokuratury. Pani dyrektor, mamy minutkę jeszcze, więc ja bym zapytał na sam koniec, jak z tym walczyć, bo mamy na przykład unijny AI Act, który zobowiązuje firmy, ale też artystów, rozmaitych wykonawców do oznaczenia treści AI, co teoretycznie powinno nam pomóc na przykład zwalczać zjawisko jakichś fejkowych lekarzy, prawda, na YouTubie, ale no, myślę, że tutaj sito jednak nie będzie aż tak gęste, żeby wszystkie tego przypadki wyeliminować. Co by pani jeszcze doradziła?
8: To ja mam kilka rzeczy. To, co my na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu postanowiliśmy zrobić, to są przede wszystkim od października zapraszamy na naszą stronę internetową, fact-checkingową, która będzie obalała mity medyczne i podawała fakty. Mamy też, powołujemy teraz Obserwatorium Dezinformacji Medycznej, która będzie badała trendy i monitorowała te sytuacje. Ale to, co jest dla nas najważniejsze, czyli to, co powiedziałam wcześniej, edukacja. Jako dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych no, nie mogę tego nie powiedzieć, a mianowicie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu postanowił powołać do życia i miejsce, w którym edukacja będzie podana w sposób interaktywny, mądry, ale też prosty, tak żebyśmy mogli dotrzeć do najszerszej grupy ludzi, czyli wystawa o odkryciach, o przełomach w medycynie, które zmieniły sposób naszego leczenia i uodporniły nas na różne choroby. To po pierwsze, ale po drugie też taka bardzo prosta zasada. Jeżeli mamy emocje, jeżeli w jakimś wpisie widzimy, lekarz ci tego nie powie, to powinno nam zapalać czerwoną lampkę.
6: Tak. Pani dyrektor, musimy kończyć.
8: Wygaśmy.
6: Pani dyrektor Wioletta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, była z nami.
5: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kolejne zmiany w amerykańskiej armii. Tym razem posadę stracił generał, który odpowiadał za operacje w Europie. W przyszłym tygodniu kierowcy będą mogli się uśmiechnąć. Nadchodzą kolejne obniżki na stacjach paliw. Kraków nie może poradzić sobie z uciążliwą budowlaną samowolą. Miasto zapowiada jednak nowe rozwiązania. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Generał Charles Constanza, który od kwietnia 2024 roku nadzorował operacjami armii USA w Europie, został odsunięty od dowodzenia 5. Korpusem, poinformował Pentagon. Nie podano jednak przyczyn decyzji, która zapadła na niespełna 2 miesiące przed upływem kontraktu. Pentagon prowadzi od końca lipca reorganizację kadry dowódczej. Szef resortu wojny Pete Hegseth usunął lub odsunął od pełnienia funkcji ponad 20 wysokich rangą oficerów. Generała Constanze zastąpi generał dywizji Thomas Felty, który w październiku ma oficjalnie objąć dowództwo 5. Korpusu. Do tego czasu na czele formacji ma stać generał brygady John B. Mountford. Władze Turcji wprowadziły ograniczenia w ruchu statków handlowych wpływających na Morze Czarne przez cieśninę Dardanele, poinformował Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła. Według informatorów agencji jest to efekt zaostrzenia wzajemnych ataków Rosji i Ukrainy w rejonie Akwenu. Według Bloomberga turecka Dyrekcja Generalna do Spraw Bezpieczeństwa Wybrzeża wstrzymała wydawanie zezwoleń tranzytowych lub opóźniła rozpatrywanie wniosków dla statków płynących do Noworosyjska oraz ukraińskich portów nad Morzem Czarnym. Nie określono liczby jednostek, które objęto ograniczeniami. Większość ma dotyczyć Noworosyjska, czyli głównego czarnomorskiego portu Rosji, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej i zboża. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł. Benzyny 7,5 zł. Ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze widać już w hurcie.
2: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większej liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
1: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Przez Polskę przeszły burze i ulewy, ale deszczu wciąż jest mało. Susza w wielu miejscach kraju wciąż nie odpuszcza. W bieszczadzkiej gminie Bukowsko przez upały wyschły potoki i rzeki zasilające lokalny wodociąg. Władze wprowadziły ograniczenia w dostawach wody dla 4 miejscowości. To 1/3 powierzchni gminy, mówi wójt Marek Bańkowski.
3: W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
1: Tam, gdzie ujęcia przestały działać, wodę mieszkańcom dowożą strażackie beczkowozy, a dostęp do sieci ograniczono do 2 godzin na dobę.
3: Dostępność wody w wodociągu tym najbardziej problematycznym jest 2 godziny na dobę. Dodatkowo ustawiliśmy beczkę na 2,5 tysiąca litrów z wodą pitną w centrum jak gdyby tego problemu.
1: Gmina apeluje o oszczędzanie wody i liczy na wielokrotność.